0: drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje dr Anna Wierzbicka z poznańskiej uczelni.
1: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści. To też już jest jedzonko jakieś. No ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej.
0: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Na koniec o wspólnej akcji sanepidu i szkół w celu przeciwdziałania uzależnieniom. W podstawówkach we wrześniu wystartuje program profilaktyczny Tylko Pomyśl, kontynuacja obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny. Uczniowie zdobędą wiedzę, jak nie wpaść w pułapkę łatwo uzależniających preparatów, tłumaczy główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
2: Każdego roku ponad 20 tysięcy osób umiera w Polsce na raka płuc. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy stopniowo zanikające burze i opady deszczu we wschodniej części kraju. Przelotnie popada też w ciągu dnia w północnej części Polski, a na krańcach północno-wschodnich też zagrzmi. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 26 na południu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Chińskie znaki.
5: Chińskie znaki Tomasz Sajewicz. Czy kartka w kalendarzu może stać się nielegalną? Czy pamięć może być przestępstwem? W Chinach, gdzie partia nieraz przepisywała historię, tak. 4 czerwca 1989 roku, kiedy w Polsce rodziła się demokracja. W Chinach czołgi brutalnie tłumiły prodemokratyczne protesty studenckie. Chińskie władze zrobiły wiele przez 37 lat, żeby Chińczycy zapomnieli o jednej z najczarniejszych kart w ich historii. Dwie dekady temu, kiedy po raz pierwszy przyjadę do Pekinu w samym centrum miasta, na ścianie bloku mieszkalnego tzw. dzielnicy dyplomatycznej, wciąż widać wgłębienia w betonie. Wówczas były one jednym z nielicznych śladów tego, co wydarzyło się 4 czerwca na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. To ślady po pocisku wystrzelonym w czasie pacyfikacji, które dość szybko ukryto. Szefowa pekińskiego biura Newsweeka, ikona amerykańskiego dziennikarstwa, była świadkiem tamtych wydarzeń.
6: I saw it from a distance.
5: To, co widziałam z daleka, to było morze chińskich żołnierzy w strojach bojowych, leżących na brzuchach, mierzących do mnie z karabinów szturmowych. Słychać było cały czas helikoptery, którymi podejmowano z placu Tiananmen zwłoki zabitych. Dochodziły do nas plotki, że kremują tych ludzi bez identyfikacji. Melinda była jedną z osób, które na własne oczy widziały wydarzenia, które zmieniły historię Chin.
6: You know, but there were still little things happening around the edges, you know, like the...
5: Na obrzeżach Tiananmen wciąż dochodziło do różnych sytuacji, jak na przykład to słynne zdjęcie mężczyzny z siatkami stojącego przed czołgiem, zrobione z balkonu hotelu Pekin, w którym mieszkali zagraniczni dziennikarze. Próbowaliśmy dzwonić do każdego, kto wiedział, co dzieje się w innej części miasta, ponieważ słyszeliśmy, że rozlew krwi dalej na zachód od Tiananmen był o wiele gorszy niż to, co mogliśmy zobaczyć po naszej stronie.
7: I miss him.
8: And to show to the Communist Party that we have not forgotten.
5: Młode pokolenie Chińczyków naprawdę nie wie, co działo się 4 czerwca na Tiananmen. Starsze pokolenia pamięć wypierają albo wyparły, bo to pamięć niebezpieczna. Za wspominanie wydarzeń na Tiananmen grozi więzienie. Kiedy 2 dekady temu po raz pierwszy będę robić materiał rocznicowy, student

0: studentka jednego z prestiżowych chińskich uniwersytetów, która pomagała mi w pracy. Ode mnie dowie się, co działo się na placu położonym w jej mieście, kilka kilometrów od jej domu. To ważne, żeby pamiętać. Jak ważne, niech świadczy nie tylko historia ofiar Tiananmen, ale i Hongkongu. Jest 2018 rok. Z archiwów wówczas jeszcze niezależnego dziennika South China Morning Post można dowiedzieć się, że w byłej brytyjskiej kolonii w nocnym czuwaniu ku czci ofiar Tiananmen w Parku Wiktorii wzięło udział 100 tysięcy osób. Hongkong był wówczas jedynym miejscem na mapie Chin, gdzie można było legalnie upamiętnić ofiary. Matka, która zabrała ze sobą kilkuletnie dziecko, mówi, jak ważna jest pamięć, że pamięć o tych wydarzeniach przekaże synowi. Nie przekaże. Te dźwięki to nie odgłosy z Tiananmen, ale z pacyfikacji protestów w Hongkongu. Zaledwie 3 lata później chińskie władze stłamszą tam resztki swobód obywatelskich. Władze nie przebierają w środkach wymuszanej zbiorowej amnezji. Przedwczoraj, w 37. rocznicę wydarzeń na Tiananmen w Hongkongu, do więzienia trafia kobieta, która na palcach rąk pokazywała dwie cyfry, 4 i 6, z zakazanej daty wydarzeń, które według chińskich władz nigdy się nie wydarzyły. Jak wyglądał Pekin 3 czerwca 1989 roku? Jak wyglądała praca zagranicznych korespondentów na placu Tiananmen wtedy i w ogóle w latach 80. w Chinach? Niewiele osób może o tym opowiedzieć. Jest coraz mniej naocznych świadków tamtych wydarzeń, którzy mogą i chcą opowiadać o tym, co działo się wtedy w państwie środka. Melinda Liu, jak wspomniałem, ikona amerykańskiego dziennikarstwa, kieruje pekińskim biurem Newsweeka od lat 80. ubiegłego wieku. Wciąż mieszka w Chinach i dziś w chińskich znakach opowie Państwu o tym, co działo się na Tiananmen w czasie protestów i jak inne były wtedy Chiny. Melinda, masz unikalną perspektywę postrzegania tego, co działo się w Chinach. Obserwujesz je od środka od lat 80. ubiegłego stulecia. Mało kto z nas może sobie w ogóle wyobrazić, jak wyglądały Chiny w latach 80. Patrząc wstecz, co ciebie najbardziej uderza? Jakie zmiany, które zaszły w Chinach?
1: I think I must have a very unusual perspective because it goes back so far. I mean, there's so few people who can even imagine what China was like in 1980.
0: Myślę, że muszę mieć bardzo nietypową perspektywę, ponieważ sięga ona tak daleko wstecz. Mam na myśli, że tak mało osób jest w stanie w ogóle wyobrazić sobie, jak wyglądały Chiny w 1980 roku. Najbardziej zdumiewające jest dla mnie to, jak gruntownie mogła zmienić się cała mentalność chińskiego społeczeństwa. Patrząc na dzisiejsze Chiny, jest prawie niepojęte, że jeszcze niedawno ludzie pytali, czy Chiny naprawdę potrafią nauczyć się funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Oni pochodzili z całkowicie centralnie planowanej gospodarki i pojawiały się pytania, czy ludzie będą w stanie dostosować się do pewnego rodzaju kapitalizmu, prawdziwego rynku. To po pierwsze. Po drugie, choć jest oczywiście więcej niuansów i subtelności, społeczeństwo bardzo się zmieniło.
1: People have a lot of freedoms. Now I have to qualify that. This is not a democratic place. This is actually a...
0: We współczesnych Chinach ludzie mają mnóstwo wolności w porównaniu do lat 80., ale muszę to doprecyzować. To nie jest demokratyczne miejsce. Jeśli chcesz zajmować się polityką, jeśli wkraczasz w tę sferę, to bardzo represyjne miejsce, o czym przekonali się blogerzy, dysydenci, aktywiści polityczni. Ale ta druga strona medalu jest taka, że jeśli trzymasz się z dala od polityki, możesz wiele. To oczywiście nie świadczy, że to demokratyczne miejsce. Powtórzę, w wielu sytuacjach to jest szokujące. Co można tutaj zrobić? Skala korupcji, prostytucja, łamanie prawa. Ale jeśli nie zajmujesz się polityką, przestrzeń do tego, co możesz, jest duża. To państwo policyjne wobec tych, którzy dotykają sfer związanych z polityką. Jestem ciekaw, jakie były źródła informacji wtedy, w latach 80. Zakładam, że częściowo informacje pochodziły ze źródeł dyplomatycznych. Ale jak zdobywało się wówczas informacje?
1: Very, very few. I mean, it was so difficult to work. And indeed, some of the best sources at that time were foreign diplomats.
0: Źródeł było mało, bardzo mało. Praca pod tym względem była naprawdę trudna. Rzeczywiście jednymi z najlepszych źródeł w tamtych czasach byli zagraniczni dyplomaci. I to nie wszyscy. Zapomnijmy o Amerykanach czy Brytyjczykach. Zresztą Amerykanów na początku lat 80. było niewielu, dlatego że Stany Zjednoczone wówczas dopiero co normalizowały stosunki z Chinami. Ale wyobraź sobie, że jednym z moich najlepszych źródeł w tamtym czasie był jugosłowiański dziennikarz, który był blisko

0: blisko swojej ambasady i słyszał różne rzeczy, ponieważ Jugosławia wtedy była bardzo faworyzowana. Teraz być może brzmi to zabawnie, ale rozmawiałam też z niektórymi krajami Układu Warszawskiego, ponieważ ci ludzie w pewnym stopniu byli otwarci na rozmowy z zachodnimi dziennikarzami i słyszeli rzeczy, które docierały do nich zarówno od Rosjan i oczywiście też od Chińczyków. Teraz dziennikarze, dyplomaci w Chinach są pod szczególnym nadzorem władz. Oczywiście znacznie rozwinęły się możliwości technologiczne, ale jak to wyglądało wtedy? Jak wówczas wyglądał system kontroli i nadzoru wobec zagranicznych dziennikarzy?
1: Of course, the nature of surveillance has changed, so that changes our perception of it. Right now, I think we're all under surveillance.
0: Oczywiście zmieniła się natura nadzoru, zmienia to nasze postrzeganie. Teraz wszyscy nadal jesteśmy pod obserwacją, ale technologia się zmieniła, więc nie czuję się tego tak bardzo i nie przypomina się o tym na każdym kroku. W dawnych czasach dosłownie myślę, że ludzie podsłuchiwali każdą rozmowę telefoniczną i czasem można było nawet ich usłyszeć w słuchawce, bo na przykład ci, którzy mnie podsłuchiwali, musieli posługiwać się i chińskim, i angielskim, ale byli też dyplomaci, obcokrajowcy, którzy posługiwali się wieloma językami. Kiedy Kanadyjczyk zaczynał rozmawiać z kimś po hiszpańsku przez telefon, ten głos, ten trzeci głos wtrącał się i mówił: proszę mówić po angielsku, bo ta trzecia podsłuchująca osoba nie rozumiała hiszpańskiego. Jest wiele zabawnych historii tego typu. Poza tym trzeba było założyć, że wszyscy Chińczycy, z którymi miałeś kontakt, byli również inwigilowani. I nadal to się zdarza do pewnego stopnia, ale prawdopodobnie dzieje się to w sposób bardziej niewidoczny. Monitorują maile, prawdopodobnie nagrywają każdą rozmowę, ale przynajmniej teraz się nie włamują.
1: They monitor emails, they probably record every single phone conversation, but they don't break it.
0: A opowiadała państwu o tym wszystkim Melinda Liu, od lat 80. szefowa pekińskiego biura amerykańskiego Newsweeka.
2: Chińskie znaki.
0: Tym z państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji do wysłuchania opowieści o tajwańskich społecznościach rdzennych, zapraszam na spotkanie z dr Olimpią Kot, która sporą część swojego życia związała właśnie z rdzennymi mieszkańcami Tajwanu. Dla chyba większości z nas Tajwan, jak myślimy sobie o Tajwanie, to jest wyspą, gdzie mieszkają Tajwańczycy, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że trudna i ciekawa jednocześnie historia tej wyspy nieodłącznie związana jest z ludnością rdzenną, ludnością aborygeńską. Czy w ogóle w ten sposób można określać rdzennych mieszkańców Tajwanu?
3: Teraz już termin rdzenna ludność jest bardziej popularny, ale do niedawna w wersji angielskiej na przykład aborygeni też określali siebie mianem aborygenów. Dopiero zmieniło się to kilka lat temu i staramy się już mówić o rdzennej ludności, natomiast według rdzennej ludności, jeśli użyje się terminu aborygeni, oni nie mają nic przeciwko temu. Łatwo ich przeoczyć, powiedzmy, dlatego że stanowią tylko niecałe 3% populacji, czyli to jest około 600 tysięcy osób, z których połowa mieszka w miastach, a połowa dalej w górach. Możemy je podzielić na kilkadziesiąt grup, z tym, że obecnie zostało zaakceptowanych i uznanych 16 grup. I wśród tych grup są grupy, które właśnie mieszkają w górach, które mieszkają na nizinach, chociaż tych jest zdecydowanie mniej. Te grupy po prostu różnią się strukturą społeczną. Jeśli popatrzymy na podział taki historyczny, tak jak wcześniej wspomniałam, były grupy, które mieszkały na nizinach, które mieszkały też w górach. Wtedy wchodzi jeszcze w grę kolejna grupa, tak zwani historyczni aborygeni nizinni, czy rdzenna ludność mieszkająca na nizinach historycznie, którą określa się takim zbiorczym mianem Pinpudzu, czyli to są grupy, które mieszkały kiedyś na nizinach. I ten podział nie ma nic wspólnego z podziałem administracyjnym, po prostu historycznie te grupy mieszkały na nizinach, zostały zasymilowane, ale teraz część z nich walczy o to, żeby odzyskać albo uzyskać po raz pierwszy status rdzennej ludności.

0: wolności.
1: Mnie najbardziej interesuje taka kwestia społeczna, jak to wygląda, dlatego że w większości miejsc, gdzie jest ludność rdzenna, ludność aborygeńska, niestety już sama obecność to jest trudna historia, też jest powód czasem do konfliktów wewnątrz społeczności. Jak to jest na Tajwanie? Czy obecnie w tym społeczeństwie, które jawi się nam jako demokratyczne, otwarte, które ze względu na swoją trudną sytuację, taką geopolityczną, ceni sobie demokrację, równości. Wiadomo, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie mniejszości seksualne mają swoje prawa bardziej niż w innych częściach Azji. Jak to jest z ludnością rdzenną?
0: Tajwan ma bardzo skomplikowaną historię i historycznie i rdzenna ludność oraz Tajwańczycy podlegali dyskryminacji na przykład po 1945 roku. Można powiedzieć, że rdzeni mieszkańcy podlegali jej podwójnie, dlatego że pewne mechanizmy dotyczyły i lokalnych Tajwańczyków, Hanów i rdzennych mieszkańców, ale też rdzenni mieszkańcy byli też dyskryminowani przez Hanów zamieszkujących od stuleci Tajwan. Także wśród tych takich ogólnych mechanizmów oczywiście był zakaz używania języków. Przez setki lat, odkąd na Tajwan przybyli Holendrzy i Hiszpanie, lokalna ludność rdzenna traciła swoją ziemię na rzecz osadników z Chin. Także to jest ta pierwsza warstwa. Drugą warstwą były powszechne stereotypy też na temat rdzennej ludności, na temat ich zachowań, na temat ich kultury, na temat ich wyglądu. To zaczęło się zmieniać oczywiście kilkadziesiąt lat temu, już w czasie w ogóle narodzin ruchów społecznych na Tajwanie, na początku lat 80. i później kontynuując aż do dzisiaj. W związku z czym aborygeni lub rdzenna ludność również była uczestnikami tych ruchów. Zazwyczaj to były odrębne ruchy, które miały na celu uzyskanie praw rdzennej ludności, czyli te działania dotyczyły na przykład zwrotu ziemi, która została zagarnięta. Możemy zacząć znowu od czasów holenderskich poprzez okupację japońską, Kuomintang, aż do dzisiaj. A drugi większy ruch dotyczył zwrotu tożsamości, uznania nazwy rdzennych mieszkańców po chińsku, takiej, jaką rdzenni mieszkańcy uznali za najbardziej odpowiednią, czyli Yuan Zhumin.
1: Co to oznacza?
0: Czyli to jest ludność, która mieszkała od początku. Oraz zwrotu tradycyjnych imion i nazwisk rdzennej ludności, ponieważ wszystkie nazwiska zostały zmienione po przebiciu Kuomintangu na nazwiska chińskie. Natomiast oczywiście rdzenni mieszkańcy mają własny system nadawania imion, a ponieważ to są języki austronezyjskie, oczywiście nie mają też nic wspólnego z imionami, nazwiskami chińskimi. Pangakukiri,
1: Musakukmaya, Musakukmaya. Czy udało się wprowadzić też zapis tych imion rdzennych do dokumentów oficjalnych?
0: Tak, i to dopiero niedawno, właściwie 2 lata temu. Od 2 lat rdzenni mieszkańcy na przykład przy meldunku mogą wpisywać tylko w alfabecie łacińskim swoje tradycyjne imiona i nazwiska. Wcześniej mogli to robić, jeśli obok było nazwisko chińskie, albo kiedy ich tradycyjne imiona i nazwiska były przetranskrybowane na chiński.
1: Dlaczego to na Tajwanie zajęło to tyle lat? Mówisz o tym uzyskiwaniu praw, o tych sytuacjach, które postrzegane są jako kamienie milowe, miały miejsce raptem kilka lat temu. Dlaczego dopiero teraz? Co takiego się wydarzyło na Tajwanie? Do czego musiało dojść, że ta dyskusja dopiero w drugim dziesięcioleciu XXI wieku miała miejsce?
0: To jest moja ocena. Może gdybyśmy porozmawiali z reprezentantem rdzennej ludności, może miałby inny obraz sytuacji, ale to nie była rzecz paląca. Były ważniejsze odzyskanie ziemi, czy ogólny status rdzennej ludności, który zakończył się wprowadzeniem ustawy zasadniczej dotyczącej rdzennej ludności, katastrofy naturalne, przesiedlenia związane z katastrofami naturalnymi. Według tego, co ja obserwuję, po prostu były inne, ważniejsze problemy do rozwiązania niż właśnie kwestia tradycyjnych imion i nazwisk. Poza tym możemy mówić dużo o języku właśnie, dlatego że teraz moim zdaniem to są dalej bardzo optymistyczne oceny, że 30% rdzennej ludności dalej posługuje się językami austronezyjskimi. Natomiast poprzez lata asymilacji też nie było takiego dużego odzewu ze strony rdzennych mieszkańców, jeśli chodzi o oficjalną zmianę imion i nazwisk. I do tej pory tylko 5% spośród tych członków rdzennej ludności zdecydowało się na zmianę tych nazwisk.
1: Porozmawiajmy o języku, bo to jest niezwykle ciekawe. To, że tylko tyle procent decyduje się na zmianę nazwisk na języki rdzenne, czy to też świadczy o tym, że one zanikają, że coraz mniej osób mówi, czy jest też

0: może w jakimś ograniczonym zakresie. Jest też taki ruch rodzin, które pokazują, że te tradycje są żywe, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
1: I tak, i nie. To jest złożony proces, dlatego że możemy patrzeć na działania rządu i możemy patrzeć na działania społeczności. W czasie tego procesu asymilacji nastąpiła stopniowa utrata języków. Mówimy o językach, prawda? Bo to nie jest jeden język. Każda grupa ma swój własny język. W każdej wiosce praktycznie mówi się troszkę w inny sposób i to też rodzi nowe problemy. W 1998 roku weszła pierwsza ustawa o edukacji rdzennych mieszkańców i ta ustawa zakładała właśnie ochronę praw do edukacji i ochronę do języka, więc to był taki pierwszy etap. Później miało miejsce wprowadzanie kilkuletnich programów dotyczących ochrony języka, więc wyglądało to tak, że w szkołach, najpierw do szkół podstawowych wprowadzono język danej ludności. W międzyczasie też Rada Ludności Autochtonicznej od 2001 roku wprowadziła testy języków rdzennej ludności. Na te programy została przeznaczona bardzo konkretne fundusze, ale te programy nie przekładały się na wykorzystanie języka i praktyczną naukę języka, dlatego że na przykład w każdej wiosce język brzmi troszkę inaczej. Innych słów się używa i teraz niekoniecznie nauczyciel, który uczył tego języka dzieci w podstawówce, mówił tym samym językiem, który dzieci słyszały od swoich babci i dziadków.
0: Trochę jak nasz tutejszy język na Podlasiu, powiedziałbym. Od wsi do wsi zupełnie inny.
1: No właśnie, wtedy i dzieci wracały do domu i dalej nie mogły się porozumiewać ze swoimi dziadkami i zauważ, że mówię dziadkowie i babcie, a nie do końca mama i tata, dlatego że jest jednak ta przerwa pokoleniowa w używaniu języków rdzennych. Druga kwestia to działania poszczególnych społeczności. Właśnie są teraz już szkoły, które oferują naukę języka danej konkretnej społeczności i to już w przedszkolach albo w szkołach podstawowych i są też specjalne klasy, które używają tylko języka. Czyli to nie jest któryś tam z przedmiotów w tygodniu. Niestety dalej nauczanie, jeśli chodzi o czas poświęcony na nauczanie rdzennych języków, jest bardzo ograniczone, bo to jest tylko 40 minut w tygodniu na przykład, więc to jest zupełnie niewystarczająca, ale są też klasy imersyjne tak zwane, które używają tego języka jako przedmiotu wykładowego, powiedzmy.
0: Obserwując to wszystko, czy jest powrót do tych języków? Z jednej strony mamy na pewno tendencję związaną ze stabilizacją sytuacji i samych ludności rdzennych i używanych przez nią języków, ale czy, nie wiem, jest jakiś powrót do tych tradycji, czy raczej tutaj jednak chodzi bardziej o dbanie o swoją tożsamość?
1: Myślę, że obydwie te kwestie wchodzą w grę. To znaczy, że znajomość języka nie jest głównym wykładnikiem przynależności do ludów austronezyjskich na Tajwanie.
0: A właśnie, a co jest?
1: Poczucie wspólnoty. To jest poczucie na takim poziomie indywidualnym i przynależności do wspólnoty i poziomie tej danej wspólnoty, czyli to jest uczestnictwo w tradycyjnych rytuałach, powrót do wioski, zapraszanie tak zwanych swatów przed zawarciem związku małżeńskiego, przed zaręczynami. To jest tylko jeden z przykładów. Tutaj można dużo mówić o tym, dlatego że tak jak powiedziałam, połowa ludności już mieszka w miastach. Młodsze pokolenie też ma problem. Nie wie za bardzo, jak związać się ze swoją wspólnotą, która dalej mieszka w wiosce. Ktoś, kto jest częścią wspólnoty, po prostu w ten sposób uczestnicząc w życiu tej wspólnoty, buduje swoją tożsamość. Natomiast na poziomie administracyjnym są też oczywiście osoby, które nie mają statusu członka rdzennej społeczności, ale są też sposoby, żeby ten status udowodnić. Na przykład jeśli jeden z rodziców jest członkiem rdzennej społeczności, co wydaje się proste, ale jeszcze kilka lat temu, tylko i wyłącznie jeśli ojciec był członkiem rdzennej społeczności, dana osoba mogła się ubiegać o status osoby rdzennej.
0: Czyli po męskiej linii mogło to przechodzić. Tak, dlaczego?
1: Tak. Tu już wchodzimy w kwestię charakterystyki społeczeństwa chińskiego opartego na patriarchacie, bo społeczeństwa rdzenne nie są na nim oparte. Oj,
0: oj, oj. Wspomniałaś o społeczności i o tym, jak ważnym wyznacznikiem jest to w życiu rdzennych mieszkańców, ale chyba najprościej nam będzie powiedzieć na twoim własnym przykładzie, bo ty też jesteś częścią społeczności. Odkąd przyjeżdżam na Tajwan, słyszę opowieści o tobie i o twojej wsi gdzieś na południu Tajwanu. Co to za historia?
1: Ja lubię nazywać swoją wioskę właśnie swoją wioską. W tej wiosce przebywam już od kilkunastu lat. Tam zaczęły się moje badania, tam zbierałam materiały do mojej pracy doktorskiej po tajfunie Morakot w 2009 roku. Ja do wioski weszłam w 2011 roku, potem jak ona została przesiedlona i tak zaczęła się nasza wspólna historia.
0: Dobrze, to tutaj wiele ciekawych wątków.

0: Wioska została przesiedlona.
1: Dlatego, że pierwotna wioska, która znajdowała się w górach, była narażona na obsunięcia ziemi, na spadające skały do środka wioski. Także mieszkańcy po tajfunie Morakot stwierdzili, że w ramach tego procesu przesiedlania ludności z terenów niebezpiecznych, oni również skorzystają z tej okazji, spróbują znaleźć bardziej bezpieczne miejsce i przenieść całą wioskę.
0: Jak daleko się ta wioska przeniosła?
1: Tutaj otwieramy kolejną wielką księgę. Ten proces, który trwał 2 lata, był naznaczony mnóstwem nieporozumień, szczególnie na linii rdzenni mieszkańcy i administracja państwowa. Niektórzy do tej pory nie nazywają tego przeniesieniem, ale rozdzieleniem wioski, dlatego że mieszkańcy nigdy nie stracili kontaktu z wioską w górach, bo to nie jest taka zwykła wioska. Ta wioska powstała kilkaset lat temu. Ta wioska to jest miejsce, z którego wywodzi się jedna z podgrup grupy Paiwan. Grupa Paiwan ma bardzo silne związki z ziemią, dlatego niemożliwe jest przeniesienie się do nowej wioski. Niemożliwe jest zapomnieć o tej wiosce, z której wszystkie wioski w tym terenie się wywodzą.
0: Jak daleko położone są od siebie oba miejsca? Nowa wioska i stara wioska.
1: Nowa wioska jest położona mniej więcej 20 km w linii prostej od tej wioski pierwotnej. To jest teren górski, mniej więcej 40 do 50 minut, żeby się dostać z jednej wioski do drugiej. Pierwotnie ta odległość nie miała być taka duża, dlatego że ta nowa wioska znajduje się już poza tradycyjnymi terenami właśnie tej grupy, ponieważ każda grupa wokół swojej wioski ma swoje tradycyjne tereny. Ta wioska znajduje się na terenie innej grupy, na ziemi, która została im odebrana z nacjonalizowana ponad 100 lat temu. Z tym całym procesem też się wiązały tego typu konflikty. Najbardziej przeżywały to starsze osoby, że nie mogą w każdym momencie wyjść z domu i pójść na pole, zobaczyć jak rośnie proso na przykład. Tam głównie jednak teraz się jeszcze proso uprawia, jak rosną orzeszki ziemne. Tak, to była ta grupa najbardziej dotknięta przez to przeniesienie. Młodsze pokolenie, czyli tutaj mówimy o ludziach 50-40, dalej jeździ do tej pierwotnej wioski uprawiać ziemię. Co nie było ich pierwotnym zajęciem, bo też, tak jak mówiłam, powiedzmy sobie, że większość ludzi jednak pracuje w miastach. Jednak to połączenie z ziemią jest bardzo silne do tej pory.
0: Czyli to był jednak rzeczywiście takim wstrząsem, był tajfun Morakot. Po stuleciach mieszkania w tym miejscu powiedzieli, okej, to jest ten moment, że jednak mamy XXI wiek, pomyślmy o tym, żeby w bezpieczeństwie mieszkać gdzie indziej.
1: Po tajfunie Morakot nadarzyła się okazja, żeby wreszcie ten plan wdrożyć w życie, dlatego że mieszkańcy już kilkadziesiąt lat wcześniej praktycznie planowali przeniesienie, co jest takie szczególne w tej historii, ponieważ poszczególne wioski były bardzo często przenoszone przez Japończyków, później właśnie przez Kuomintang. Ta wioska właśnie od kilkuset lat tkwiła w tym samym miejscu i to tak jakby sami mieszkańcy po prostu zdecydowali o tym przeniesieniu. Po tajfunie Morakot, kiedy inne wioski też były przenoszone, mieszkańcy stwierdzili, że może wreszcie uda się po prostu przenieść tą wioskę na nowy teren.
0: W takich historiach mnie zawsze zastanawia, a co z grobami, bo to jest taki namacalny symbol pamięci.
1: To jest też kolejna ciekawa historia, bo dawno, dawno temu, jeszcze przed okupacją japońską, ludzi chowało się w domach, pod podłogą po prostu, dlatego że według tradycyjnych wierzeń przodkowie dzięki temu wiedzieli, jak wrócić do domu. Oni po prostu byli dalej członkami tej społeczności. To był największy, najbliższy fizycznie możliwy wyraz tej bliskości międzypokoleniowej, jak właśnie pochowanie członków danego klanu w tej podłodze w domu. To zostało zakazane w trakcie okupacji japońskiej, ale wracając już do czasów współczesnych, cmentarz nadal znajduje się w wiosce, w górach i każda osoba, której zdarzy się umrzeć, no w większości oczywiście już teraz poza wioską, dalej jest przygotowywana do całej ceremonii pogrzebowej w większości przez mieszkańców wioski, przez członków rodziny i później ta sama społeczność przenosi ciało na wieczny spoczynek w górach. Więc to jest jeszcze taki dodatkowy przykład poczucia tej wspólnoty właśnie, że tak jak my teraz już zlecamy firmom zewnętrznym zajęcie się pochówkiem, tam jednak dalej ważne jest to, żeby osoba, która spędziła całe życie, a przynajmniej jego część danej społeczności, żeby przez tą społeczność została odprowadzona w to ostatnie miejsce.

Natomiast w związku z tym, co powiedziałam wcześniej, w każdym domu zapala się światło. Jeśli nie ma nikogo w domu, zapala się światło, które świeci się 24 godziny.

0: godziny na dobę, po to, żeby duchy przodków wiedziały, jak wrócić do domu.
1: W starej wiosce.
0: W starej wiosce, tak. Generalnie jest bardzo powszechny zwyczaj zostawiania włączonego światła. Kiedyś oczywiście zostawiało się paleniska, które nigdy nie gasły w domach, natomiast teraz tę rolę przejęła elektryczność.
1: Ile czasu zajęło ci zostanie swoją? Czy jesteś już swoją tam u siebie?
0: Jestem swoją i również jednak jestem dalej z zewnątrz. Także ze względu na szacunek dla lokalnej ludności nie sądzę, żebym kiedykolwiek poczuła, że jestem jedną osobą z ich społeczności, dlatego że jednak jeszcze wielu rzeczy i spraw nie rozumiem, też w swoim własnym odczuciu, natomiast prawdą jest i faktem jest, że rzeczywiście zostałyśmy właściwie też przyjęte do społeczności. Emilka ma tam swoją rytualną siostrę. Cały rytuał został przeprowadzony kilka
1: lat. No to powiedzmy, rytualna siostra zasługuje na osobny wątek tej rozmowy.
0: Ile mnie zajęło to, żeby się poczuć jak w domu, w tej społeczności, żeby zostać przyjętą przez społeczność? Zajęło to kilka miesięcy ciężkiej pracy, dlatego że w momencie, kiedy ja pierwszy raz przyjechałam do wioski, mieszkańcy byli zmęczeni. To było po 2 latach przepychania się z rządem, przepychania się z innymi grupami, 2 lata niepewności, przepychania się z organizacjami pozarządowymi, wywalczenie własnej pozycji, oczywiście zderzenia różnych poglądów na świat, zderzenia kulturowe całej społeczności z całym światem zewnętrznym, więc ja byłam postrzegana jako kolejna osoba z zewnątrz, która nie rozumie lokalnej społeczności, która przyszła pozadawać pytania, zrobić zdjęcia, napisać może kilka artykułów i która zniknie. Więc tak na początku byłam traktowana, aż po paru miesiącach z niektórymi osobami szybciej, z niektórymi wolniej, powiedzmy 2 miesiące, 3 trwało z niektórymi 0,5 roku. Nagle okazało się, że przez rozmowy, poprzez otwieranie rozmów właściwie przez lokalnych mieszkańców, zrozumiałam, że zostałam, przynajmniej moja obecność tam została zaakceptowana. Bardzo sobie cenię to, że jeśli w wiosce jest jakiś problem, może nie na poziomie wioski, ale na poziomie poszczególnych klanów, ja o tym też wiem. Dostaję telefon, że na przykład jest jakaś poważna sprawa, czy mogłaby przyjechać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja dalej jestem w tej, jednak występuję w tej roli antropologa, ale zostaję zapraszana na te obrady wewnątrzklanowe, żeby spojrzeć na to innym okiem po prostu. Także to sobie...
1: To musi być fascynujące. I powiedz mi, na przykład, czy sprzedać krowę temu, a nie temu właścicielowi, albo czy można posiać proso akurat o tej porze roku? No oczywiście sobie tutaj trochę dworuję, ale tak, liczę tak, na szczerą odpowiedź.
0: To są kwestie dotyczące zazwyczaj konfliktów rodzinnych, o których wolałabym oczywiście nie mówić w szczegółach, ale zazwyczaj po tym można poznać, że rzeczywiście jesteś członkiem przynajmniej...
1: No, ale to muszą ci bardzo ufać.
0: Tak, to prawda. Mogę powiedzieć i z tego się też bardzo cieszę, że cieszę się ich zaufaniem.

0: To powiedzmy teraz o siostrze
1: Emilki, mojej córki, która ma na imię Alui. Są w tym samym wieku. To nie jest jej biologiczna siostra oczywiście. W tej grupie Paiwan istnieje taka instytucja rytualnego siostrzeństwa lub rytualnego braterstwa. I w wiosce polega to na tym, że to jest po prostu przyjaźń, która została wyniesiona na kolejny, tak przekładając troszkę na naszą rzeczywistość, która została wyniesiona do kolejnego poziomu. Ta przyjaźń, te więzi nie występują tylko pomiędzy dwoma mężczyznami, czy tam chłopcami, lub między dwiema dziewczynkami, czy dwiema kobietami, ale pomiędzy dwoma klanami. Także zazwyczaj, kiedy dzieci są jeszcze małe i zaczynają się przyjaźnić na podwórku, rodzice obserwują, że jest taka specjalna więź przyjaźni między dziećmi. Rozmawiają z rodzicami tej drugiej strony i po prostu proponują to rytualne braterstwo lub siostrzeństwo, co polega w praktyce, przekłada się na wzajemną opiekę dwóch klanów. Po przejściu tego rytualnego, tej ceremonii braterstwa lub siostrzeństwa, dwa klany zostają połączone w takim sensie, że po prostu tworzą tak jakby jeden klan, który o siebie dba.
0: To wszystko dziś w chińskich znakach. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, dzień dobry. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
3: Ja mam takie wrażenie, że ekonomia, a właściwie polska gospodarka, robi ekonomistom na złość, bo co pojawia się jakaś prognoza, to

0: Potem się okazuje, że ten rzeczywisty odczyt jest dużo bardziej optymistyczny niż sądzili ekonomiści chwilę wcześniej. Tak mieliśmy z inflacją, tak mieliśmy z PKB. Pesymizm przeważa u panów i pani.
1: Na szczęście robi na złość tylko prognostom, a nie ekonomistom, ponieważ cóż, każdy prognosta jest ekonomistą, ale nie każdy ekonomista jest prognostą. Natomiast tak mówiąc zupełnie poważnie, to mieliśmy takie dwa duże zaskoczenia, ale to były zaskoczenia w gruncie rzeczy pozytywne. No chyba, że ktoś nie trafił z prognozą, no to wtedy może chyba w tym wypadku tylko, no właśnie, negatywne. Pierwsza pozytywna rzecz, którą mieliśmy, taka drobnostka, ale mimo wszystko jednak, to jest to PKB za pierwszy kwartał, które zostało lekko zrewidowane w dół, w górę o 0,1 punkta procentowego. Ale druga rzecz, która faktycznie była takim dużym, dużym zaskoczeniem, to był najnowszy odczyt inflacji za maj, gdzie zaskoczenie versus konsensus prognoz to było 0,6 punkta procentowego w dół. To znaczy inflacja była niższa niż prognozowano. Spodziewano się odczytu 3,7 bodajże, tak, to był konsensus prognoz. Faktycznie wyszło 3,1, co oznacza, że nie tylko ten odczyt był niższy rok do roku niż prognozowano, właśnie o te 0,6 punkta procentowego. Jedno chyba z najwyższych zaskoczeń w historii, w ogóle w historii polskich prognoz inflacji, ale jednocześnie ta inflacja była też niższa niż w poprzednim miesiącu. Tak więc po tej stronie było to faktycznie takie duże, duże zaskoczenie, powodowane przede wszystkim tak bezpośrednio poprzez niższy wzrost cen żywności, gdzie te efekty sezonowe, które zazwyczaj wchodzą już w okolicach maja, czerwca, gdzie po prostu chociażby warzywa, owoce, inne produkty drożeją sezonowo, żeby w drugiej połowie roku odpowiednio potanieć. No w tym roku akurat aż tak nie podrożały sezonowo, no i to zrobiło zaskoczenie inflacyjne.
0: Dobrze, to skupmy się na początek na inflacji, bo oczywiście to jest informacja, która jest informacją dość wrażliwą i my wszyscy boimy się inflacji. Mamy niedawne, świeże doświadczenia nawet z dwucyfrową inflacją. To w jakim stanie dzisiaj ta inflacja jest? Jaki to jest sygnał dla nas wszystkich, że nie jest tak źle, jak mogłoby być?
1: To może nawet, znaczy zróbmy taki lot ptaka chyba w takim wypadku. Sytuacja, którą na pewno mieliśmy na początku tego roku, trochę w Polsce, ale też nawet szerzej, chyba po prostu szerzej, po prostu w Europie, to był taki raczej powrót do inflacyjnej normy. Potem wydarzył się konflikt na Bliskim Wschodzie. Kierunkowo wiemy, że on oznacza wyższą inflację, niższy wzrost PKB. To, co jest bardzo dyskusyjne, a w szczególności było takim dużym obszarem niepewności jeszcze kwartał temu, to była kwestia, jak bardzo niższy wzrost gospodarczy, jak wyższa inflacja. I po tej stronie, przynajmniej do tej pory, tak jak do tej pory widzieliśmy, raczej widzimy, że te efekty chyba nie są aż tak silne, jak mogliby się spodziewać najbardziej pesymistyczni z prognostów jeszcze ten kwartał temu. Te takie czarne scenariusze się nie realizują. Więc to jest chyba ten taki główny motyw, który widzimy. I co to w zasadzie oznacza dla obecnej inflacji? No oznacza, że widzimy oczywiście trochę wyższe odczyty inflacji. Widzimy je chociażby w strefie euro, gdzie też wskaźniki raczej zaczynają przebijać ten poziom, no chociażby 3% rok do roku. Widzimy analogiczny w Polsce, ale raczej ta sytuacja, którą dzisiaj widzimy z danych, sugeruje, że będziemy gdzieś, no prawdopodobnie na przykład w górnym paśmie odchyleń NBP. Być może nawet nie przekroczymy go do końca tego roku. Znaczy nie przekroczymy tej bariery 3,5. To jest oczywiście trochę optymistyczny scenariusz, ale w takiej granicy optymistycznych, ale wyobrażalnych i takich no realistyczno-optymistycznych.
0: Ja lubię optymistyczne informacje i lubię sytuacje, w których gospodarka zaskakuje in plus. I tak samo było z PKB. Ja już nie tylko mówię o tych prognozach ekonomistów, ale sam GUS mógł się poczuć zaskoczony, bowiem wstępny odczyt jeszcze kilka tygodni temu wskazywał, że PKB w Polsce w pierwszym kwartale wzrósł o 3,4%, a teraz mamy odczyt 3,5%, a zatem idzie ku lepszemu.
1: No ale to już jest taka niewielka korekta. Ona bardziej ma jednak do czynienia, ona ma już taki bardziej związek z takimi procedurami statystycznymi, no pewnymi rzeczami bardziej technicznymi w GUS-ie. Tutaj raczej no jakby takiego super, super optymistycznego motywu z tego aż nie ma. To, co na pewno jest fajne w tej strukturze PKB, którą widzieliśmy za pierwszy kwartał, to jest to, że ona jest raczej zbilansowana. To znaczy widzimy tam dosyć solidne wyniki konsumpcji prywatnej, która zrobiła no ponad połowę tego wzrostu PKB. A po drugiej stronie widzimy chociażby eksport netto, który jest zbilansowany. Konsumpcja publiczna, ona rosła bardzo szybko, ale to też jest relatywnie niewielka kategoria w produkcie krajowym brutto.

0: To, co było relatywnie słabsze, znaczy rosło oczywiście, ale było relatywnie słabsze, to były inwestycje. Z tym, że tutaj chyba raczej spodziewamy się, że to były takie efekty sezonowe, pogodowe, bo musimy pamiętać, że to jest odczyt za pierwszy kwartał. Dosyć istotnym komponentem inwestycji jest produkcja budowlano-montażowa, a styczeń i luty tego roku, czyli no dwa z trzech miesięcy pierwszego kwartału, to był ten okres dosyć istotnie mroźny Gdyni, gdzie ta temperatura sięgała -20% i wtedy z takich warunków...
1: Stopni.
0: I wtedy właśnie z tych warunków pogodowych sama produkcja budowlano-montażowa spadała nam o 13, no właśnie akurat tutaj procent rok do roku.
1: A to ciekawe, moglibyśmy jakąś teorię wynaleźć, czyli korelację między temperaturą ujemną a spadkiem produkcji budowlano-montażowej.
0: Znaczy, jeżeli na serio prognozujemy na przykład produkcję budowlano-montażową, to tak, pogoda jest bardzo ważnym czynnikiem, który właśnie służy do prognozowania. Znaczy, w szczególności produkcja budowlano-montażowa jest super sezonowo wrażliwa. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że w tym pierwszym kwartale, w szczególności w tych pierwszych dwóch miesiącach wolumen produkcji budowlano-montażowej jest bardzo, bardzo niski. Potem on systematycznie rośnie gdzieś do połowy roku, a w końcówce roku, w tych ostatnich kwartałach, jest bardzo, bardzo wysoki, znaczy ekstremalnie wyższy powyżej tej średniej. W praktyce, jeżeli byśmy wzięli dane niewyrównane sezonowo, to często jest tak, że na przykład 15 lat temu albo 10 lat temu w listopadzie ta produkcja wynosiła mniej więcej tyle samo, co w jakimś marcu tego roku. Średnio oczywiście dzisiaj to jest 50% więcej w skali roku, ale te efekty sezonowe na przestrzeni roku w poszczególnych miesiącach też ważą po 50%. To jest ekstremalnie wahliwy wskaźnik.
1: Kilkunastostopniowe mrozy i kilkunastoprocentowe spadki. To by było ułatwienie w obliczeniach zdecydowanie.
0: Tak, chociaż ta wahliwość, tak, to zawsze jest to takie ryzyko prognostyczne.
1: Dobrze, to żeby nie było tak do końca optymistycznie, potrafimy też trochę ponarzekać i znaleźć dziurę w całym, no to ja już znalazłem. Czwarty kwartał, mieliśmy czwórkę z przodu, koniec roku bardzo udany dla polskiego PKB. Teraz 3,5. Co poszło nie tak, jeśli już mamy się czegoś przyczepić?
0: Znaczy chyba raczej nastąpiła pewna normalizacja. To jakby to jest na pewno to, co widzieliśmy raczej w tych danych. Znaczy my też musimy się raczej przyzwyczaić do faktu, że taki potencjalny PKB Polski, czyli ten średni wzrost PKB, który po wyczyszczeniu efektów takich właśnie sezonowych, szokowych albo cykli koniunkturalnych, ten średni wzrost, który widzimy na przestrzeni na przykład 8-10 lat, uśredniając no właśnie tych kolejnych 8 lat albo 36 kwartałów, no to jest raczej wzrost, który jest bliższy trójki, no właśnie tych 3%. Więc to jest raczej ta norma. Jeżeli spojrzymy na to tak w przekroju krajów europejskich, nasz wynik jest zdecydowanie solidny i prawdopodobnie w całym 2026 roku będzie jednym z najsolidniejszych wyników całej Unii Europejskiej. No ale jakby mówiąc wprost, jakby to nie jest tak, że będziemy mogli utrzymywać takie tempa typu 4% wzrostu systematycznie przez szereg kwartałów, tak kwartał po kwartale, bo też polska gospodarka już jest na tyle chyba po prostu rozwinięta, że nie mamy tyle przestrzeni na właśnie tak dynamiczny tempa wzrostu. Tutaj pewna taka analogia być może, albo taki sposób myślenia o tym. W ogólności jest tak, że im bardziej jest się zacofanym, albo bardziej odległym od tych gospodarek, do których próbujemy dobiec, na przykład Europy Zachodniej, tym zazwyczaj średnio rozwija się szybciej. Ta różnica, ten dodatkowy wzrost gospodarczy to może być na przykład 1, 2, może nawet 3 punkty dodatkowego wzrostu gospodarczego. Tylko ile na przykład 10, 15, 20 lat temu faktycznie widzieliśmy, że to były na przykład 2 punkty procentowe dodatkowego wzrostu ponad to, co na przykład rozwija się średnio Europa Zachodnia albo 3 punkty dodatkowego wzrostu, to dzisiaj jest to już zdecydowanie mniej i dlatego raczej chyba musimy się też przyzwyczaić do normalniejszych tem wzrostu, w tym sensie, że to też jest jakiś wyraz dojrzałości gospodarki, no ale ta dojrzałość zazwyczaj też oznacza, że rozwijamy się trochę wolniej. Tym naszym takim szklanym sufitem w gospodarkach rozwiniętych jest prawdopodobnie to tempo, które osiągają Stany Zjednoczone. Takim naszym szklaną podłogą prawdopodobnie będą to chociażby Niemcy. A gdzieś pomiędzy tymi, no dzisiaj jeszcze oczywiście trochę szybciej, ale w perspektywie najbliższych 20 lat polska gospodarka będzie gdzieś w zakresie na przykład swojej dynamiki, tem wzrostu, gdzieś pomiędzy tymi dwoma szklanym podłogiem, szklanym sufitem, tymi dwoma przestrzeniami.
1: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo tutaj ten miernik jest dość

0: prosty. Wyobraźmy sobie licznik, w którym skala jest od 0 do 100. Na samym środku mamy 50. Jeżeli ta wskazówka przechyla się powyżej 50, to mamy do czynienia z dobrymi nastrojami. A jak spada poniżej 50, czyli jest na przykład 49,9, no to spodziewamy się, że trochę ta gospodarka będzie się zwijała. Dokładnie tak to działa.
1: Tak to działa. Znaczy, to jest konkretnie ankieta menadżerów wśród firm, menadżerów zajmujących się chociażby logistyką wśród dużych firm, na przykład przemysłowych, w przypadku PMI-a przemysłowego, usługowych, w przypadku firm usługowych oczywiście PMI-a usługowego. I następnie się tych menadżerów pyta, czy sytuacja polepsza się, czy pogarsza. Znaczy, ściśle rzecz ujmując, w tej ankiecie jest szereg pytań, chociażby o nowe zamówienia, o ogólny klimat, o bieżącą produkcję, o wykorzystanie mocy produkcyjnych. Te wszystkie pytania się odpowiednio uśrednia i potem się sprawdza, czy te pozytywne odpowiedzi, że się polepsza, przewyższają te negatywne, że w danej firmie się pogorszyło. Teoretycznie założenie jest oczywiście takie, że jeżeli większość menadżerów odpowiada, że się polepsza, no to średnio w gospodarce też się polepsza. Natomiast w praktyce ten wskaźnik na przykład czasami jest obciążony przez sentymenty poszczególnych nawet narodowości. To znaczy, Polacy mają to do siebie, że są z natury trochę pesymistyczni, przynajmniej w takiej ocenie rzeczywistości. Mhm. I czasami nawet trochę większe znaczenie, jeżeli już, to ma na przykład fakt, czy ten PMI rośnie, czy spada, a nie czy konkretnie przekracza te granice 50. Podobnie w USA, tylko odwrotnie, jest chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie PMI przemysłowe historycznie często były na ekstremalnie wysokich poziomach. Trochę niezależnie od tego, że ta koniunktura akurat była wtedy trochę słabsza czy nieco silniejsza. Natomiast to, co miało trochę większe znaczenie, to jest raczej to, czy ten PMI rósł, czy spadał. No bo chodziło o to, czy względem tego poziomu optymizmu, który jest średnio na przykład w populacji menadżerów albo średnio w jakiejś populacji danego kraju, czy faktycznie jesteśmy trochę powyżej tego poziomu, czy nie, a nie o ten sam fakt 50%.
0: To może dla poszczególnej narodowości powinny być te punkty równowagi przesunięte i w przypadku Polski na przykład 48,5, a w przypadku Stanów 50, nie wiem, 5.
1: Znaczy, to się czasami robi, tylko tak w takich researchach, tylko tak trochę na roboczo i tego się nie publikuje zazwyczaj. Ale możemy szukać na przykład takiego poziomu, przy którym średnio zazwyczaj produkcja rośnie albo spada. Natomiast tutaj też na przykład taką charakterystyką polskiego PMI-a jest to, że i polskiego PMI-a i polskiej produkcji przemysłowej. W Polsce wskaźnik PMI jest liczony tylko dla przemysłu, więc on dotyczy tylko produkcji przemysłowej. I jeżeli spojrzymy na dane w ujęciu kwartał do kwartału, miesiąc do miesiąca, czyli dokładnie tak jak jest w ankiecie PMI, i zobaczymy, czy w okresach, gdy PMI był powyżej 50 punktów, czy nasz przemysł średnio wtedy miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału rósł, to odpowiedź brzmi tak. Praktycznie zawsze tak było, że jeżeli PMI był powyżej 50, to była ekspansja w przemyśle. Ale jeżeli zadamy odwrotne pytanie, czy była ekspansja w przemyśle, jeżeli PMI był poniżej 50 punktów, to odpowiedź zwykle jest taka sama. To znaczy, zazwyczaj w tych miesiącach, w których PMI był poniżej 50 punktów, też nasza produkcja przemysłowa w ujęciu miesiąc do miesiąca albo kwartał do kwartału rosła. Dużo rzadziej, ponieważ w tym pierwszym wypadku, proszę mnie rozgrzeszyć, jeśli źle pamiętam, bo liczyłem to 2 lata temu, ale to był stosunek 1:9 bodajże, czyli na 10 miesięcy, gdy PMI był powyżej 50 punktów, w 9, około 9, jeśli dobrze pamiętam, przemysł rósł, w jednym miesiącu produkcja przemysłowa spadała. W przypadku PMI-a poniżej 50 punktów, na takie 4 miesiące, i tak w 3 mieliśmy wzrost produkcji przemysłowej.
0: A to bardzo ciekawy wniosek. Warto się temu przyjrzeć. Natomiast skoro mówimy o pesymizmie, optymizmie, to trzeba przyznać, że Komisja Europejska ma bardzo dużo optymizmu w stronę naszego kraju, bo ostatnio była rewizja prognoz PKB, wzrostów PKB, i po kolei komisja tam ucinała kolejnym krajom, obniżała te prognozy, ale 3 kraje znalazły się po drugiej stronie mocy i tutaj nawet doszło do utrzymania lub podniesienia tych prognoz, no i w tej grupie jest Polska.
1: Tak, chociaż to też chyba była taka normalizacja chyba tych prognoz, bo większość międzynarodowych prognoz i konsensusów gdzieś szuka tego polskiego wzrostu PKB na ten rok w okolicach 3,5%. Oczywiście sygnalizując ryzyka w dół związane z ewentualnym przedłużeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie i cenami surowców energetycznych. One oczywiście dotyczą wszystkich krajów, więc także i nas. To jest dosyć naturalne i oczywiste. Natomiast jeżeli spojrzymy na

0: chociażby na wyniki, czy ten no, performance gospodarki, który do tej pory widzieliśmy w tym roku, no to tych takich jakichś istotnych punktów słabości w gospodarce raczej nie widzimy. To znaczy konsumpcja prywatna się trzyma na pewno. Te ankiety sentymentu, czy to przedsiębiorstw, czy to konsumentów, one są bardzo wahliwe, ale też raczej jakby no, tam nie było żadnej apokalipsy do tej pory. W twardych wskaźnikach, czy to produkcji przemysłowej, czy sprzedaży detalicznej, czy nawet produkcji budowlano-montażowej, pomijając te dwa nieszczęsne miesiące początka roku, gdzie sama temperatura chyba po prostu sprawiła, że były spadki, one też się trzymają, widzimy tam solidne, bo solidne zazwyczaj, ale jednak systematyczne wzrosty gospodarcze. Więc tutaj chyba jakiejś takiej, tego dużego asumptu poza ewentualnymi ryzykami dla prognozy typu wojna na Bliskim Wschodzie po prostu nie ma. Natomiast oczywiście zazwyczaj rewizje prognoz do tej pory dla większości gospodarek europejskich były w dół. Dla przykładu dwa tygodnie temu byłem też w delegacji w Sztokholmie na seminarium AEC, to jest stowarzyszenie europejskich instytutów, takich jak Polski Instytut Ekonomiczny, które prognozują koniunkturę. Mhm. Z większości krajów europejskich, w szczególności chociażby z Niemiec, gdzie uczestniczy w tym seminarium bodajże 4 albo 5 niemieckich instytutów. I większość z nich raczej rewidowała swoje prognozy w dół. W zasadzie nawet 81, jeśli dobrze pamiętam, instytutów zrewidowało swoje prognozy w dół. Na tym tle Polska jest... prawdopodobnie może być jednym z najsolidniejszych wzrostów gospodarczych w tym roku, ponieważ większość tych krajów mówi o dobrych wynikach gospodarczych. Jeżeli prognoza dla danego europejskiego kraju PKB w tym roku przekracza 2%. A jeżeli dobija do 3%, to bodajże to były 2 albo 3 państwa. Chorwacja, gdzie chorwackie prognozy właśnie Krajowego Instytutu Chorwackiego są na marginesie też spójne z prognozą Komisji Europejskiej. Oraz dla Szwecji, tylko tutaj była pewna taka, tutaj jest taka pewna nieoczywistość, ponieważ Szwedzki Instytut Badań Ekonomicznych prognozuje na ten rok bardzo solidny wzrost PKB dla Szwecji. Komisja Europejska miała dużo bardziej konserwatywną prognozę. Natomiast jeżeli patrzymy na Polskę, no to my tutaj, czy to w naszych prognozach, czy to w prognozach europejskich, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no wszędzie gdzieś jesteśmy w tych okolicach 3,5%. I to chyba też sugeruje, że jakby to jest taki punkt widzenia, który jest odporny na punkt siedzenia.
1: Panie Marcinie, ani się obejrzymy, za 3 tygodnie skończy nam się 2 kwartał tego roku. Właściwie pierwsze półrocze nam się skończy. My tutaj o 1 kwartale, a co możemy powiedzieć już teraz o 2 kwartale? Ja wiem, że przed chwilą tutaj trochę żartowaliśmy na temat prognoz i ich istoty, no ale być może coś tutaj spróbujemy pozbierać. Czego możemy się spodziewać po 2 kwartale w danych makroekonomicznych naszego kraju?
0: Myślę, że stabilności w większości wypadków zobaczymy prawdopodobnie, istnieje takie ryzyko, nieco mniejsze dynamiki wzrostu, ale cały czas wzrostu.
1: 3 z przodu.
0: Być może. Natomiast tutaj pozostaje agnostyczne w tym sensie, że nie ujawniamy prognoz w ten sposób, ale jakby zobaczymy na pewno jakieś wyniki takie zdecydowanie dodatnie. To, czego raczej będziemy szukać w tych wynikach, to jest taka stabilność, w znaczeniu utrzymanie stabilnych stóp wzrostu. Są oczywiście pewne ryzyka w dół. Na przykład jeżeli widzieliśmy wyniki sprzedaży detalicznej za ostatni miesiąc, za kwiecień, bo opublikowane w maju, one były trochę słabsze, bo one były poniżej 2% wzrostu rok do roku, czyli no, cały czas wzrost, ale jednak odpowiednio niższy. I będziemy chyba tak naprawdę patrzeć po tym PKB, na ile też na poziomie rachunków narodowych i takiej pełnej statystyki za 2 kwartał widzimy to powolne filtrowanie się efektów szoku paliwowego i energetycznego. Więc to będzie taki trochę moment pewnie też na rekalibrację prognoz.
1: Rekalibrację, ładne słowo.
0: Tak, rekalibrację, ale raczej jeżeli mówimy tutaj o rekalibracji, to raczej myślimy o tym, czy raczej te prognozy na przykład będziemy minimalnie podnosić w górę albo trochę korygować w dół, ale średnio za cały rok raczej będziemy szukać tego wyniku niezmiennie w okolicach tej 3 z przodu, pewnie w okolicach 3,5. No tylko jakby te rekalibracje to zazwyczaj są właśnie te 0,1 punkty procenta i raczej o tym będziemy myśleć.
1: Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
1: A to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: powtórka programu.

0: Polskim Radiu 24. Autopromocja.
1: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nawet kilkaset wypadków, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych i setki rannych. Policja analizuje dane powrotów do domu z długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi zatrzymali ponad 1000 pijanych kierowców. Dlatego funkcjonariusze regularnie apelują o zdrowy rozsądek za kółkiem.
1: Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu i reagujmy, gdy widzimy, że osoba pod jego działaniem zamierza prowadzić pojazd. Odpowiedzialna decyzja może zapobiec tragedii. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zachowujmy bezpieczną odległość, zapinajmy pasy bezpieczeństwa i pamiętajmy o innych uczestnikach ruchu.
0: Radził Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a my życzymy szerokiej drogi wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom. O bezpieczeństwo warto też zadbać nad wodą. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 39 osób. O respektowanie zasad bezpieczeństwa apeluje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Najwięcej osób ginie w miejscach niestrzeżonych, przypomina Jarosław Zwierzyna z WOPR.
2: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek, nie wskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się w kurczy znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
0: W tym roku najwięcej osób utonęło w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. W aktualnościach zmieniamy temat. W Polsce spada produkcja truskawek, głównie z powodu zmian klimatu. Nasz kraj to drugi największy producent tych owoców w Unii Europejskiej, tuż za Hiszpanią. Polscy rolnicy coraz częściej mierzą się jednak z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, mówi ekspertka żywieniowa Paulina Sobiesiak-Pęszko.
3: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
0: Polska odpowiada obecnie za 15% unijnej produkcji truskawek. W 2009 roku do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych wpisana została truskawka kaszubska, czyli tradycyjny produkt województwa pomorskiego.
4: To są aktualności jedynki.
0: Na Filipinach wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8, informuje niemieckie Centrum Badań i Nauk o Ziemi. Do wstrząsu doszło na wyspie Mandano, drugiej co do wielkości wyspie Filipin, położonej w południowej części archipelagu. Trzęsienie ziemi miało miejsce na głębokości 10 km. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Na koniec Holandia. Surinamczycy i Antylczycy świętują rocznicę zakończenia niewolnictwa. Przez cały miesiąc w Amsterdamie odbywa się wiele wydarzeń, które 1 lipca zakończy wielka parada Keti-Koti. Tego dnia ponad 150 lat temu mieszkańcy Surinamu i Antylii stali się wolnymi ludźmi. Na niepodległość musieli jednak czekać kolejnych 100 lat.
5: Keti-Koti oznacza zerwanie łańcuchów i właśnie o tym był wiersz, który w języku Sarantongo recytował Valentin. W Holandii mieszka 350 tysięcy osób surinamskiego pochodzenia. Co roku zniesienie niewolnictwa upamiętniają paradami, przedstawieniami, bo jak mówią, to co wydarzyło się kilkaset lat temu jest wspólną, nadal żywą historią Surinamu i Holandii. Surinamscy niewolnicy dostawali nazwiska swoich właścicieli, więc do dzisiaj noszę nie swoje nazwisko, mówiła mi Angela Handel ze stowarzyszenia Keti-Koti. Kolonialna przeszłość jest nadal obecna w samym Amsterdamie. Budynki wokół Westerparku zostały zbudowane przez niewolników. Te wzdłuż kanałów zdobią obrazy przedstawiające niewolników. W miesięcznych obchodach uczestniczy wielu Holendrów, którzy widzą potrzebę rozliczenia się

0: przeszłością. Nie czuję się winna tego, co wydarzyło się kilkaset lat temu, ale dobrze jest znać swoją historię. Król Holandii oraz rząd kilka lat temu przeprosili Surinamczyków za niewolnictwo. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami ciepły, choć w niektórych regionach deszczowy początek tygodnia. Popada w północnej części Polski, na krańcach północno-wschodnich możliwe burze, a na termometrach dziś od 17 do 26 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Portfel seniora.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Dziś porozmawiamy o karcie małej rodziny. Tak, małej, niedużej, do której się już przyzwyczailiśmy i o tym, jakie korzyści mogłaby ona przynieść seniorom oraz dlaczego takie rozwiązania wydają się coraz bardziej potrzebne. Moimi gośćmi są pani Marzena Rudnicka, prezes Silver Hub. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
5: I dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
5: Ja witam obie panie. Zatem cóż to takiego karta małej rodziny? Może od tego zacznijmy. Ona się pojawiła jako pewien pomysł wsparcia samotnych seniorów tak w przestrzeni publicznej. Tych seniorów jest oczywiście coraz więcej. My o tym nieraz rozmawiamy i patrząc na sytuację demograficzną w Polsce, na pewno w nadchodzących latach będzie jeszcze więcej. Jest to taki pomysł, który został określony jako pomysł na wzór karty dużej rodziny. Ona już funkcjonuje w świadomości społecznej od lat i jej posiadacze mogą po prostu korzystać z rozmaitych ulg, na przykład przy okazji zakupów, czy korzystania z usług. Czasami są to na przykład darmowe przejazdy i tak dalej. Co panie na taki pomysł? Tak w ogóle, na razie ogólnie zapytam. Pani doktor.
7: Bardzo cieszę, że ktoś się pochyla nad sytuacją osób starszych, zwłaszcza samotnych, bo im żyje się najtrudniej. Proszę Państwa, gospodarstwa takie jednoosobowe osób w wieku emerytalnym to jest około chyba 30% łącznej liczby tych gospodarstw, przy czym ich liczba wzrasta wraz z wiekiem gospodarza, właściwie gospodyni takiego gospodarstwa, bo jak wiadomo, panowie odchodzą wcześniej. Zostaje samotna kobieta, która w dodatku ma świadczenie przeciętnie niższe o 30% od emerytury mężczyzny, no bo takie są relacje. Więc na pewno tym osobom jest bardzo trudno. Tym bardziej, że jak wskazują wszystkie wyniki badań, około 60-70% całego budżetu domowego, takiego jednoosobowego gospodarstwa, pochłaniają takie sztywne wydatki związane z opłatą za mieszkanie, za media, podstawowe leki, artykuły żywnościowe. A więc takiego funduszu na cokolwiek innego, nie wiem, na wyjście do teatru, do kina, na kawę z przyjaciółką, pozostaje bardzo, bardzo niewiele. I na pewno wsparcie dla tych osób jest bardzo cenne, bo mogłoby im, jakby to powiedzieć, umożliwić takie bardziej aktywne funkcjonowanie w jakimś kręgu towarzyskim, nawiązanie relacji społecznych, no po prostu życie pełnią życia na tyle, na ile jest to możliwe w samotności w naszym wieku.
5: No właśnie, zaraz jeszcze porozmawiamy o pewnych szczegółach. Ja tylko dodam, że ta petycja właśnie w sprawie tej karty małej rodziny wpłynęła do Sejmu z taką argumentacją, że chodzi przede wszystkim o osoby właśnie starsze, samotne. No i tutaj, które na przykład dziś coś, żeby kupić taniej, to nie jest dla nich dostępne, bo kupują, to już trochę od siebie dodam, wielopaki, tak, po 12 sztuk mleka i 4 kostki masła, których ani nie są w stanie donieść do domu, ani nie są w stanie potem zjeść, więc potem je wyrzucają i w ten sposób wyrzucają swoje pieniądze, krótko mówiąc. No ale po prostu promocje nie są dzisiaj dla nich. No to gdyby

0: takie rabaty, na przykład na małe kostki masła i małe chleby i jeszcze do tego z taką kartą były, to czy to by było dobrym pomysłem, czy taka karta jest dobrym pomysłem? Pani Marzena Rudnicka.
1: Dziękuję. Ja się cieszę, że powstała taka inicjatywa i to w dodatku jako petycja, bo to pokazuje, jak bardzo nam się zmienia rynek, czyli ten klient przeciętnie jest coraz starszy i patrząc na populację osób 60+, czyli te 10 milionów osób, to gdybyśmy odjęli dzieci, niemowlęta, czyli te osoby, które same sobie nie kupują i za siebie nie płacą, to praktycznie co trzeci klient w sklepach ma 60 lat i więcej. Więc rynek musi się zmienić. I teraz takie rozwiązania, myślę, że powinny w dużej części zaangażować też biznes, żeby on wyszedł naprzeciw, nawet właśnie w postaci takiego programu Karta Małej Rodziny, żeby on wyszedł naprzeciw tym podstawowym potrzebom jednoosobowych gospodarstw seniorskich. Czyli kwestia finansowa, tu wspomniane rabaty. Czyli jak mogę korzystać, żeby to nie były wielopaki, jak, bo nawet jeżeli mówimy, tam, w tamtej petycji były, prawda, zniżki na energię elektryczną, tak, opłaty komunalne, transport, za tym wszystkim stoją firmy komercyjne. Nawet jeżeli to są spółki Skarbu Państwa, to jednak to są firmy komercyjne. Więc teraz wprowadzamy po prostu rozwiązania jednak w ten styk z biznesem. Druga kwestia, my w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej od lat mówimy o tym, żeby właśnie biznes, producenci, projektanci opakowań zaczęli myśleć o jednoosobowych gospodarstwach w ogóle, prawda? W Polsce mamy, szacuje się, 15% jednoosobowych gospodarstw dorosłych. Tak jak w wielu miejscach na świecie są, nie wiem, na przykład jakieś majonezy, ketchupy i inne pakowane w takich woreczkach jak takie musy owocowe dla dzieci, czyli taka nieduże opakowanie, które można skonsumować zgodnie z datą ważności i które, co najważniejsze, nie jest ciężkie i nie kosztuje dużo. My w tej chwili prowadzimy badanie potrzeb właśnie pod tytułem Roboczym seniorom w zakupach i pod tytułem Co jest dla ciebie najtrudniejsze podczas zakupów w związku z zakupami? No, noszenie zakupów. Wnoszenie do domu i noszenie generalnie. Więc tutaj taka karta, myślę, że powinna się skupić na kwestii finansowej, to taki program organizacyjny, czyli właśnie mniejsze opakowania, dostawa tego do domu. Dalej aktywności społeczne, czyli znowuż zniżki, zachęty, wejściówki od różnych organizacji kultury i innej, żeby ten senior też miał po co wyjść do ludzi. No i trzecia rzecz, to tutaj pewnie pani doktor Ostrowska też, mam nadzieję, ze mną się z tym zgodzi, że jednak ciągle ta edukacja, wspieranie, zwłaszcza tych samotnych seniorów, żeby nadążać za światem. Czyli mówimy kwestia cyfrowa, umiejętności jakby oddzielania prawdy od nieprawdy. Coraz częściej to jest też wyzwaniem. Czyli żeby ten poziom zagubienia był niższy niż jest w tej chwili i niż może być w przyszłości. Także ja bym to widziała holistycznie z mocnym zaangażowaniem biznesu.
0: Tak, oczywiście, na pewno. Ja tutaj odniosę się do tego, co pani doskonale powiedziała o tej edukacji i o tej pewnej wiedzy, która jest potrzebna. Dlaczego o tym mówię? Bo dlatego, że ta karta, tak jak tutaj pani Marzena wspomniała, miałaby umożliwić właśnie korzystanie z takich ulg, jak na przykład tam rachunki za energię, transport czy leki. I tu coś, żeby nam nikt nie zarzucił, że trochę nie wiemy, w jakim świecie żyjemy. Dlatego, że w rozmaitych przepisach nawet uprawnienia rozmaitych rabatów, ulg w tym zakresie są. No przecież mamy tam bezpłatne leki, tańsze leki i przy rachunkach za energię to jest, prawda, i w transporcie bywają. Tylko właśnie słowo, myślę, bywają jest tu tutaj kluczowe. Dlatego, że mamy różne przepisy, w różnych miastach i miejscach różne zasady. Mamy różne wręcz karty, nawet karty seniora. Mamy i regionalne, i centralne. I ten senior, tak sobie myślę, już po prostu nie wie, gdzie którą kartę pokazać i co tak naprawdę wyjąć gdzieś, żeby z tego korzystać. I że być może właśnie ta karta, na wzór tej karty dużej rodziny, która jest jedna, i tak samo tutaj też byłaby jedna, było to by to obowiązujące centralnie, pani doktor. Ja myślę, że takie uporządkowanie jest ważne dla seniora.
2: Więc właśnie ja też bym chciała to troszeczkę uporządkować. Po pierwsze, może króciutko powiem, jakie, z jakich ulg seniorzy w tej chwili, przynajmniej pewne grupy seniorów, korzystają na mocy przepisów.

0: przepisów ogólnie obowiązujących. Nie będę już rozwodziła się, ale proszę Państwa, od lipca ubiegłego roku weszła w życie renta wdowia. Powiem, że na dzień dzisiejszy blisko 1 500 000 starszych osób samotnych, przede wszystkim kobiet, bo 80 parę procent to są kobiety, korzysta z tego dodatkowego świadczenia.
1: No ale to jest świadczenie do ręki, nie ulga.
0: To jest świadczenie do ręki, no ale jest to wspomożenie na pewno bardzo wyraźne tej grupy osób. Teraz tak, w latach ubiegłych grupy seniorów, te o niższych dochodach, korzystały z bonu energetycznego.
1: No właśnie.
0: Bon, że tak powiem, w tym roku nie funkcjonuje, natomiast od marca 2026 roku mamy ryczałt energetyczny. To jest pomoc dla osób starszych, również samotnych, natomiast bardzo ograniczona, bo to jest tylko do kombatantów, osób represjonowanych, ewentualnie ich rodzin. Drugie świadczenie, bon ciepłowniczy. Obowiązujący praktycznie od listopada ubiegłego roku. To jest takie dość skomplikowane, bo on, tak mówiąc, po prostu dotyczy osób mieszkających w budynkach takich wielorodzinnych, które płacą określoną kwotę za świadczenie. I tutaj jest ograniczenie dochodowe. To znaczy przy dochodzie do 3200 w gospodarstwie jednoosobowym i 2450 zł w gospodarstwie wieloosobowym przysługuje taki bon ciepłowniczy i wynosi on można uzyskać od 500 do 1700 zł w zależności od konkretnej sytuacji.
1: Ale tutaj coś dodam, że on tak właśnie na przykład w jednych miastach jest, czy miejscowościach jest, a w innych nie ma, bo to zależy od tego, po jakich cenie zakład energetyczny dostarcza energię w danym miejscu.
0: Tak, więc... No ale to tam, gdzie jest niższa ta cena, no to po prostu to jakby to nie obowiązuje. To jest to, co oczywiście wspomnę jeszcze, dodatek pielęgnacyjny. 367 zł w tej chwili po waloryzacji jest kierowany do wszystkich osób starszych w wieku powyżej 75 lat, bez względu na kwestię dochodową, sytuację rodzinną i tak dalej. Są tam jeszcze takie szczególne świadczenia, na przykład świadczenie ratownicze. No jest trzynastka adresowana do wszystkich. Jest 14. emerytura do osób o nieprzekraczających pewnego poziomu dochodów. Leki. Są leki ulgowe czy bezpłatne dla osób powyżej 60 roku życia. I proszę Państwa, ja wiem, że tych leków jest mało, że często te najdroższe nie są objęte. Tym niemniej na liście leków jest ponad 4000 pozycji i dla wielu osób starszych jednak przy zakupie tych najczęściej używanych, najczęściej potrzebnych w starszym wieku, no jest to pewna ulga. Zniżka na PKP. Akurat znam to, że tak powiem, bardzo z bliska, bo między innymi w placówkach mojego stowarzyszenia, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, wydawane są tak zwane wkładki umożliwiające ulgowe przejazdy PKP. To są takie centralne rozwiązania. Mhm. Natomiast...
1: Są też lokalne.
0: Są karty seniora uprawniające do różnych świadczeń. Wiele instytucji kulturalnych, nawet bez jakichś takich ogólnego hasła, prawda, czy odgórnych poleceń, wprowadza ulgowe bilety dla osób starszych. Wprowadza bezpłatne wejścia w określone dni tygodnia czy miesiąca. Więc myślę, że ten system funkcjonuje, choć być może nie jest tak...
1: Tylko właśnie może on jest rozproszony.
0: Jest troszeczkę rozproszony i być może senior, seniorka, zwłaszcza ta samotna, zwłaszcza ta starsza, może już nie bardzo korzystająca z internetu, nie zawsze
1: nie
0: chyba
1: wiesz
0: jest
1: czego.
0: W stanie
1: tak, mam takie
0: dowiedzieć
1: doświadczenia, wiem,
0: się,
1: że nie
0: tak,
1: wie,
0: tak. Z czego mogłaby korzystać. Więc to jest taki postulat generalny, żeby można nie tyle mnożyć te ulgi, ile stworzyć jakiś katalog obowiązujących ulg, tak aby to rzeczywiście dotarło
1: Dlatego
0: do wszystkich.
1: Dlatego tak podkreślam, że może taka karta byłaby jednym i w jej ramach... Jakbyśmy ją nie nazwali, ale po prostu chodzi o to, że może w ramach czegoś jednego, ale tam jest jeszcze inny pomysł. Ja myślę, że taki bardzo ciekawy i też o tym się nieraz już mówiło i też pani doktor nawet o tym nieraz mówiła, bo chodzi o to, żeby na przykład tam były jeszcze w ramach tego jakieś ulgi na przykład na usługi remontowe, właśnie na to, o czym mówiła pani Marzena Rudnicka, na dostawę do domu, bo ktoś, można powiedzieć, że ktoś nam przyniesie zakupy, ale jeśli ten ktoś się nie znajdzie, a często się nie znajduje, to chodziłoby o to, żeby może sklep na przykład seniorowi dostarczył towar do domu, no po prostu.
0: To są pomysły, które już wielokrotnie rzeczywiście były podnoszone. Po pierwsze ta złota rączka. To nie jest tylko kwestia ceny, ale to jest kwestia tego, że...
1: Znalezienia tej osoby.

0: Znalezienia tej złotej rączki, wpuszczenia do domu przez samotną, starszą panią na przykład, zupełnie nieznanego fachowca. No przepraszam, no słyszymy o oszustwach, o napaściach na osoby starsze. W związku z tym to nie tylko jest kwestia, że jestem bezradna, jak coś mi się w mieszkaniu zepsuje, ale trochę się boję wezwać nieznanego fachowca. Stąd apel o tą złotą rączkę, która no byłaby jakoś, powiedziałabym tak, autoryzowana na przykład przez władze gminy, władze samorządowe, a zatem taki fachowiec no byłby człowiekiem zaufanym, którego można by wpuścić do domu. Myślę, że nawet ta kwestia zaufania to jest tutaj co najmniej równie ważna jak kwestia opłaty za takie usługi. Ale oczywiście jest to ważne. Taksówka dla seniora, zakupy. No bardzo na przykład taka inicjatywa, która jakoś u nas ciągle chyba nie może się przyjąć. Zakupy z seniorem, to znaczy, żeby senior mógł z towarzyszącą mu osobą zrobić zakupy. Powtarzam, nie przyniesienie mu do domu, tylko on zachowuje sprawczość. On sam jest w sklepie, wybiera towary. Proszę Państwa, to jest ważne dla starszej osoby. Ale jednocześnie ktoś mu pomaga przynieść, ktoś stoi przy kasie, żeby tam, nie wiem, nie pomylił się płacąc za towary.
1: Ja znam takie miejsca, gdzie takie programy były, ale się skończyły.
0: No więc właśnie, to są programy, które
1: seniorzy
0: są w wielu krajach jest to stosowane i jest to naprawdę bardzo fajne, bo mówię, łączy takie poczucie zaufania, bezpieczeństwa z jednoczesnym tym, ja jestem sprawcza, to ja dokonuję zakupów, wybieram towar, a nie po prostu wypisuję na karteczce, co potrzebuję i czekam grzecznie, aż mi to dowiozą. Więc to pozwala też chyba osobom starszym zachować no, takie poczucie jeszcze swojej jakby aktywności życiowej.
1: Mm-hmm. Pani Marzena, ja tak sobie powiedziałam o tych usługach dowozu i transportu, na przykład mając na myśli, trochę przyznam, że jednak to, że ufam, że seniorzy są coraz bardziej ucyfrowieni i że może trochę by kupowali przez internet te rzeczy sobie, które potem zostałyby im dostarczone. To w ogóle realne firmy byłyby tym zainteresowane, żeby właśnie takimi usługami się zająć?
2: No właśnie. To wygląda tak, że wiele sieci, na przykład spożywczych, ma taką funkcję dowozu zakupów, że nawet można sobie zrobić na miejscu, a sklep dowiezie, prawda, albo zamówić przez internet. Tylko jak ostatnio dowiedziałam się od jednej z popularnych sieci, że taką usługę ma, to zadałam pytanie, i kto o tym wie? Ponieważ nie ma właśnie tej edukacji, która by pomogła nauczyć się osobom starszym, które nie są w tym takim biegłe, jak taką usługę zamówić, albo dla osób, które nie mają internetu, jak zamówić przez telefon taką usługę. My musimy gdzieś myśleć o takich pomostowych rozwiązaniach, bo nie wszyscy seniorzy tak sprawnie przeskoczą do aplikacji, internetu, będą sobie wszystko zamawiały przez internet. To jest wyzwanie. I teraz wracając do tej scentralizowanej, pani redaktor, karty ogólnopolskiej, która by pozbierała te wszystkie, jest super, świetny pomysł, tylko że znowu informacja, skąd senior będzie wiedział, co się pod tą kartą kryje. Czyli albo trzeba będzie postawić infolinię, gdzie on zadzwoni i się dowie, czyli na przykład, czy ja tutaj mam kartę złotą rączkę, czy nie. Czy on będzie dostawał jakąś papierową komunikację? No bo znowuż, najprościej by było zrobić stronę internetową, wykaz, wyszukiwarkę, on sobie wchodzi, sprawdza, nawet ma geolokalizację, gdzie taka usługa jest obok jego miejsca zamieszkania, tylko nie wszyscy seniorzy to zrobią.
1: Wymyśliłam ad hoc. A jakby taka osoba, która dostaje emeryturę, dostawała od razu taką kartę z jedną stroną wydruko, czy dwiema, no zależy ile by tego było, wydrukowanych informacji, z czego może korzystać jako nowo nabyty emeryt, że tak powiem. Nie, pani doktor kiwa, że to się nie uda.
0: No, bo nie bardzo
1: to na tutaj rolę ZUS-u.
2: Bo to są lokalne rozwiązania, często typu dostęp do kultury i innej. To są różne teatry przecież w pojedyncze kraju, więc tego się tworzy. Jak wejdziemy na wykaz chociażby pod ogólnopolską kartą seniora, to widzimy, ile tysięcy tych pozycji jest. To wyszukiwanie nawet w internecie tam i generalnie nie jest już takie proste. Więc dostęp z wiedzą i informacją no, w wielu działaniach w grupie seniorskiej jest bardzo trudny. Więc tutaj by trzeba było się zastanowić nad wyzwaniem, jak informować skutecznie, że karta jest, bo w Polsce w ogóle istnieje, że pani doktor Ostrowska wymieniła szereg bardzo, bardzo fajnych inicjatyw. Tego jest mnóstwo, tylko kto o tym wie, prawda? Czyli jak uspójnić informacje? Czyli najpierw zróbmy porządek z tym, co już mamy, postarajmy się zastanowić, jak dotrzeć z tą wiedzą do seniorów i trzeba wtedy może uspójnić albo uzupełnić o to, czego nie ma. Bo przecież ta złota rączka to też jest usługa, która od lat funkcjonuje. Ale

0: korzystają. Coś się dzieje, trzeba coś ustawić, coś zablokować, nie wiem, telewizor. Kanały się pozmieniają, tego nie potrafi sam zrobić. Gdyby właśnie ktoś mu w tym pomógł, ja się tak zastanawiam w ogóle, czy jak pójdzie do salonu na przykład takiego telefonii komórkowej, czy to tam mu odpowiednio wytłumaczy ten, jednak umówmy się, bardzo młody personel, który zwykle tam pracuje, jak coś zrobić, jak coś ustawić. Pani Marzena, jak
1: tutaj jest rozwiązanie bardzo proste i można to zrobić niezwykle prosto, bezkosztowo dla budżetu państwa. Ja w ogóle bardzo dziękuję za ten głos ekonomistki o tym, że kołderka finansów publicznych już jest za krótka, a jeśli będziemy tak wszystko układać na tak naprawdę naszych podatkach wyjętych z naszych kieszeni, no to obciążenie fiskalne młodych za chwilę i przedsiębiorców będzie tak wysokie, że to się odbije na gospodarce, więc szukajmy rozwiązań, które się opierają jednak na rozwiązaniach takiej partycypacji biznesu, partycypacji społecznej. I o tym chciałam powiedzieć. Jeżeli byłyby regulacje, które w bardziej twardy sposób nakładały, tak jak ustawa o dostępności spowodowała, że firmy, te duże firmy w tej chwili komercyjne muszą, czy chcą, czy nie, muszą dostosować się do wymogów ustawy, aby być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gdyby analogiczny akt pojawił się, który będzie nakładał obowiązek społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez edukację osób, które mogą nie umieć korzystać z danej usługi, to w tym momencie byłby to wymóg. Czyli jeżeli bank wprowadza bezkasowe oddziały, to ma obowiązek przeprowadzić na przykład tyle i tyle zajęć edukacyjnych online, tyle i tyle w terenie i dać na przykład opiekuna takiej osoby.
0: Jasne. I rozumiem, że tak samo miało być z tą telefonią, czy ze wszystkim innym. Drogie panie, to tym postulatem skończymy. Bo się zorientowałam, że nasz czas nie z gumy i już definitywnie upłynął, a my pewnie byśmy jeszcze kilka postulatów tutaj wymyśliły. No ale myślę, że możemy podsumować, że dobrze, że takie inicjatywy się pojawiają, że ktoś zauważa po prostu te szczególne potrzeby osób starszych. Dziękuję paniom uprzejmie. Marzena Rudnicka, prezes Silver Happy, doktor Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, były naszymi gośćmi. Dziękuję paniom.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
0: Dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
3: Portfel Seniora. Powtórka programu.
4: Studio Wiedzy.
5: Karolina Rożej, dzień dobry państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy będziemy bardzo kreatywni i to będzie taka kreatywność do potęgi, dlatego że związana z przyrodą. Więc mogą sobie państwo wyobrazić, że będą same korzyści i dla ciała, i dla głowy. Porozmawiamy dzisiaj o nature journalingu, czyli prowadzeniu dziennika przyrodniczego. To jest taka praktyka na styku biologii, uważności, sztuki i zwykłej, codziennej ciekawości świata. No i podobno nie trzeba być ani biologiem, ani artystą, żeby taki dziennik prowadzić. A o tym wszystkim opowie nam dzisiaj dr Monika Klejmans, pracownia dydaktyki biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pani doktor przygotowuje studentów do pracy nauczycieli biologii, także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie prowadzi kurs takiej uważności w przyrodzie, no i właśnie nature journalingu. Dzień dobry pani doktor.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Ja już częściowo powiedziałam, że prowadzenie takiego dziennika przyrodniczego to jest praktyka na styku różnych dziedzin. A jak pani definiuje nature journaling? Co to jest?
6: Myślę, że każda osoba będzie miała inną definicję, ponieważ nature journaling ma bardzo dużo zalet. Dla mnie jest takim wyciszeniem, taką chwilą oddechu, zatrzymania się, relaksu i to w zasadzie stało się moim hobby od 2 lat, odkąd odkryłam taką aktywność. Więc przede wszystkim jest to wyciszenie, ale też jest to niesamowita okazja do poznawania przyrody, do poznawania jej różnorodności, do zachwycania się jej różnorodnością i wzbudzania w sobie takiej uważności również. Mhm. Dodatkowo jest to dla mnie taka okazja, aby zadawać pytania, czyli rozwijam w sobie taką dociekliwość, ciekawość, ponieważ zadawanie pytań jest jedną z ważnych części przygotowywania notatki przyrodniczej.

0: I dużo się też dowiaduję, więc jest to źródło wiedzy na temat otaczających mnie roślin.
1: Taka definicja bardziej formalna brzmi, że to jest aktywność polegająca na uważnym obserwowaniu przyrody i zapisywaniu swoich spostrzeżeń w formie notatek, rysunków, szkiców i akwareli. Rzeczywiście, gdyby Państwo teraz wrzucili w Google hasło Nature Journaling albo dziennik przyrodniczy, no to wyskoczą Państwo naprawdę wspaniałe ilustracje pokazujące, jak piękna, kreatywna to może być twórczość. Natomiast mnie się bardzo podoba taki opis, że to jest kreatywny zapis naszej relacji z przyrodą, którą to relację, jak rozumiem, można sobie też na nowo wykształcić właśnie dzięki takim zapiskom.
0: Tak, zgadza się. Prowadząc dziennik przyrodniczy, prowadzimy tak naprawdę dziennik, ponieważ wszystkie obserwacje przyrodnicze, które w nim zapisujemy, mają swoją datę, mają miejsce, mają nawet pogodę, więc możemy śledzić pogodę w czasie, jak się zmieniała. Ale jest to taki chronologiczny zapis naszych spotkań z przyrodą i naszych zachwytów przyrodą, tak naprawdę. I to się tak ciągnie, aż się skończy dziennik, notes. Potem zakłada się, otwiera się kolejny notes i ta przygoda trwa. I faktycznie jest to dziennik czasami nawet takich osobistych spostrzeżeń. Czasami zapisujemy, możemy zapisywać, z kim daną obserwację przeprowadzaliśmy, z kim byliśmy na wyjeździe. I później wracając do opisów sprzed lat, przypominają nam się te miłe chwile.
1: Z okazji setnej rocznicy Sir Davida, ostatniej rocznicy urodzin oczywiście Sir Davida Attenborough, widziałam taki ładny obrazek, na którym było napisane: bądź takim człowiekiem, jakim David Attenborough chciałby, żebyś był. I wydaje mi się, że prowadzenie takiego dziennika to może być świetny początek, taka inspiracja do tego, żeby na nowo zachwycić się przyrodą. I jak rozumiem, pani doktor, taki dziennik można spokojnie prowadzić w mieście.
0: Oczywiście. Można nawet prowadzić na swoim balkonie albo w swoim ogródku, ponieważ różnorodność organizmów, czy to roślin, czy zwierząt, czy grzybów, jest naprawdę niesamowita. Nam wydaje się na pierwszy rzut oka, jak patrzymy na trawnik, że to jest po prostu trawa i nic więcej tam nie ma. Ale jeżeli właśnie poświęcimy...
1: U mnie na działce chwasty jeszcze.
0: Tak, tak. Chociaż chwasty, to słowo ma taki negatywny wydźwięk, to byłyby rośliny dziko rosnące. Mhm. Ale patrząc na trawnik, widzimy tam głównie trawę, natomiast jak się spojrzy bliżej, dłużej, zaczniemy liczyć, dokładnie zaglądać pomiędzy te źdźbła trawy, to okaże się, że jest tam więcej różnych roślin. I my jesteśmy w stanie je zidentyfikować, opisać, przyjrzeć się, wziąć lupę, zajrzeć dokładnie w kwiat, w nasiona, w owoce. Także to jest właśnie ta fascynacja i ten zachwyt, który się budzi.
1: O tych zaletach i co nam daje prowadzenie takiego dziennika, myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy, ale zacznijmy może od samego początku, czyli co właściwie powinniśmy mieć, żeby zacząć taki dziennik prowadzić. No powiedziałam na początku, że nie trzeba być ani biologiem, ani plastykiem, no ale pewne materiały warto zgromadzić.
0: Tak, wystarczą bardzo proste materiały, czyli kartka papieru dowolnego formatu, tak żeby było wygodnie. Podkładka, jeżeli rysujemy w terenie, żeby ta kartka leżała równo, coś sztywnego pod kartkę, oraz wystarczy ołówek, czy długopis, czy jakiś marker. I to na początek są wystarczające materiały, aby zacząć. Później można oczywiście rozwijać ten swój warsztat, gromadzić kolejne narzędzia, kredki, farby, pędzle wodne, różnego rodzaju kolorowe karteczki, bawić się, eksperymentować i tutaj właśnie ta kreatywność wchodzi, zaczyna mieć swoją rolę. Na różne sposoby można ten dziennik prowadzić. Mogłabym sobie przypomnieć takie pamiętniki z dzieciństwa, które prowadziło się, gdzie wpisywano życzenia koledze, koleżance.
1: Złote myśli.
0: I to w zasadzie coś takiego jest.
1: Sekretem wrogu zaginanym. Można też to wprowadzić do
0: dziennika
1: przyrodniczego.
0: Jest zupełnie dowolność. Można przyklejać różnego rodzaju kieszonki, w których chowamy na przykład zasuszone liście czy kwiaty. Możemy się bawić przyrodą, wykorzystywać barwniki, które są w liściach, w płatkach kwiatów, malować nimi, rysować glebą, która akurat jest, bo gleba też ma różne kolory. Można robić odciski roślin, liści. Naprawdę tutaj kreatywność nie ma końca.
1: I nie ma żadnych granic, jeśli chodzi o formy, które się stosuje.
0: Nie ma żadnych form, jest wszelka dowolność dozwolona i to jest piękne. I to jest to, co ja lubię. I tak jak obserwuję pracę słuchaczy, którzy przychodzą na moje zajęcia, to ta różnorodność jest duża. Pełen indywidualizm. I my

0: Na koniec zajęć sobie na przykład patrzymy na wszystkie prace powstałe na tych zajęciach i szukamy inspiracji, uczymy się od innych i wykorzystujemy pomysły innych, ponieważ naprawdę jest pięknie.
1: Swoją drogą zajęcia pani doktor to są chyba jedne z niewielu zajęć, jeśli nie jedyne na Uniwersytecie Otwartym, które odbywają się nie tylko na sali, ale także w parku.
0: Tak, staramy się jak najwięcej czasu spędzać w parku. Limitująca jest pogoda, chociaż pogoda jest zazwyczaj dobra, ale też światło, ponieważ jeżeli zajęcia zaczynają się po południu, to właśnie w tych sezonach zimowych jest już ciemno, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ możemy sobie przynieść okazy przyrodnicze do sali i na spokojnie przy stole na nie patrzeć i je obserwować i rysować.
1: No dobrze, to już mamy pani doktor materiały, czyli jakąś kartkę, jakiś notes, jakiś zeszyt, podstawowe materiały piśmiennicze, tutaj już ogranicza nas tylko i wyłącznie fantazja, choć niekoniecznie talent, bo warto próbować nowych rzeczy, niezależnie od tego, jak duży jest ten talent do różnych technik, ale myślę, że dużo osób może mieć kłopot z tym, o czym pisać w ogóle w takim dzienniku.
0: Rozumiem i tu przychodzi nam z pomocą pewne narzędzie, które jest takim podstawowym narzędziem w Nature Journalingu. To są takie trzy kroki, które warto umieścić w swojej notatce przyrodniczej. Może zacznę od tego, że w notatce przyrodniczej, którą stworzymy o obserwowanym obiekcie przyrodniczym, roślinie, zwierzątku czy grzybie.
1: No właśnie, przepraszam, to musi być jeden obiekt przyrodniczy, który sobie wybieramy? Czy to mogą być uwagi natury ogólnej, najpierw dotyczące pogody, jakiegoś tam z grubsza krajobrazu, czy no właśnie wybieramy sobie coś jednego?
0: I tutaj też jest bardzo duża dowolność, jest bardzo dużo różnych aktywności, które można włączyć w taką obserwację przyrodniczą, ale myślę, że warto zacząć od jednej rośliny, na przykład, ponieważ rośliny się nie ruszają i nam nie uciekną, jest po prostu łatwiej. I wtedy patrzymy na tą roślinę i zapisujemy w naszej notatce jakieś słowa, powinny się znaleźć też liczby oraz rysunek, bardzo prosty szkic. Jeżeli chodzi o te słowa, to zastanawiamy się, co my widzimy, co my słyszymy ewentualnie, możemy poszeleścić, potrząsnąć, może wydaje dźwięk ta roślina. Zastanawiamy się, co czujemy opuszkami palców, jaką ma fakturę, może powąchamy, posmakujemy, jeżeli jesteśmy odważni. I te wszystkie nasze obserwacje, czyli to, co my zauważamy, patrząc na roślinę, zapisujemy. Drugim krokiem są skojarzenia. Z czym nam się to kojarzy? I tutaj odwołujemy się do takich naszych doświadczeń z dzieciństwa, ale też do naszej wiedzy, bo skojarzenia mogą być naprawdę różne. I skojarzenia pomagają nam w zapamiętaniu, w wytworzeniu takiego połączenia pomiędzy naszym doświadczeniem a danym obserwowanym obiektem. I ostatni krok to są pytania, czyli piszemy zastanawiam się i tu może być dalsza kontynuacja czy, ile, jak, dlaczego i próbujemy pomyśleć chwilkę i zapisać kilka pytań. I tutaj budzi się właśnie nasza ciekawość, dociekliwość, to jest takie bardzo, bardzo praktyczne ćwiczenie. Z czasem łatwiej będzie przychodziło nam zadawanie pytań. No i oczywiście na te pytania możemy szukać odpowiedzi później.
1: Bo to jest ten następny krok, czyli poszukujemy wiedzy, tak?
0: Zazwyczaj poszukujemy, ponieważ jesteśmy już ciekawi, jak to nam, takie pytanie nam się w głowie zrodziło. Więc te trzy kroki, nasze obserwacje, nasze skojarzenia i pytania. I jeżeli to umieścimy, zrobimy jeszcze jakiś pomiar, czyli coś policzymy, ile jest płatków, ile odnóży, zmierzymy może długość liścia, szerokość i narysujemy bardzo prosty szkic. I tutaj właśnie jest ten moment, gdzie naprawdę nie musimy mieć zdolności artystycznych, bo może to być zwykły, prosty szkic. Chodzi o to, żeby uchwycić pewne szczegóły danego obiektu.
1: A co by pani polecała szczególnie do obserwacji i no właśnie prowadzenia też takich notatek w dzienniku, jeśli chodzi o polskie miasta, ale nie tylko polskie miasta?
0: Polecałabym wszelkiego rodzaju tereny zielone, a w mieście mamy ich bardzo dużo. Mhm. Przede wszystkim są to parki, są to podmiejskie lasy, ale są to też takie nieużytki, które mamy przy drodze. Zwykły chodnik przy chodniku zazwyczaj, a teraz, zanim jeszcze zaczną się pierwsze sianokosy w mieście, mamy naprawdę niesamowicie bujną roślinność, kwitnącą i je można obserwować. Można też wyjść na ogród.

0: Krótki działkowe bardzo polecam, jeżeli są dostępne. Niektóre są otwarte dla społeczeństwa. Tam jest pięknie i tam jest bardzo dużo okazów. Balkon nasz, jakikolwiek zielony skwerek wystarczy
1: zatrzymać. Od notatek
0: zatrzymać
1: na temat własnych pelargonii
0: na
1: można
0: przykład,
1: zacząć?
0: Można zacząć od notatek na temat własnych pelargonii. Można na przykład zaobserwować, jak zmienia się mniszek lekarski teraz, który kwitnie.
1: A zmienia się bardzo.
0: Bardzo i tutaj... Jeszcze wrócę do tego tematu, czy to ma być jeden obiekt, czy więcej, bo można obserwować, jak się coś zmienia, na przykład jak wygląda rozwój mniszka lekarskiego, jak zamienia się kwiat w owoc lub jak rośnie roślina. Można porównywać ze sobą dwie podobne rośliny, szukać podobieństw i różnic. Można też spojrzeć na taki widok z daleka, narysować, jak wygląda to drzewo z daleka, a potem trochę bliżej, czyli jak wyglądają jego liście, a potem jeszcze bliżej, używając lupy, spojrzeć, jak wygląda to, jak wyglądają jego kwiaty. I takie różne perspektywy stosując, powstanie nam większy obraz okolicy czy jakiegoś takiego obszaru zielonego.
1: To są początki, a zastanawiam się, jak taki Nature Journal wygląda już u pani doktor, skoro pani już 2 lata prowadzi. Pewnie takich dzienników udało się sporo już zapisać. No pewnie o wiele bardziej profesjonalne to jest.
0: Nie nazwałabym tego profesjonalnego, bo każdy ma inny styl. I to jest w tym piękne i wszystko jest akceptowalne. Ja mam swój, który lubię, ale też inspiruję się innymi osobami, inspiruję się moimi słuchaczami kursu, ale też, nie wiem jak nazwać te osoby,
1: przyrodnikami, journalistami,
0: którzy pokazują swoje prace w internecie.
1: Kronikarzami przyrody.
0: Kronikarzami przyrody, pięknie.
1: Może być?
0: Diariuszami.
1: Pięknie jeszcze.
0: I... Ja mam 2 notesy, już kończę drugi, ale w międzyczasie powstały też mniejsze notesy własnoręcznie zrobione przeze mnie. To polegało na tym, że złączyłam ze sobą, zszyłam kilka kartek papieru i dodałam okładkę i to był na przykład notes, który był przeznaczony liściom, jesienią, w listopadzie. Przez cały listopad każdego dnia rysowałam jeden liść. Lub taki notes kieszonkowych autostopowiczów, czyli każdego dnia przez miesiąc zabierałam jakąś małą rzecz i rysowałam w domu. I to były takie małe notesiki, więc oprócz dużych, głównych notesów mam te mniejsze. Teraz aktualnie mam jeszcze 3 oddzielny poświęcony roślinom jadalnym.
1: Co oznacza, że obstawiam, jak się raz zacznie i się złapie tego bakcyla, to się szuka coraz to nowych form i motywów przewodnich dla kolejnych notesów.
0: Tak, i te pomysły powstają w głowie znienacka i one atakują i nie dają się wygonić, więc te notesy powstają. A jeszcze, kiedy otaczam się osobami, które również dzielą moją pasję, to inspirujemy się nawzajem i tych pomysłów jest jeszcze więcej.
1: Zastanawiam się w ogóle, czy to jest bardziej aktywność solo, czy ciekawiej jest w grupie takie obserwacje i notatki prowadzić?
0: I tak jest fajnie. Solo ma się czas i można prowadzić obserwacje i rysować w domu, czy wyjść z psem na spacer na przykład, zatrzymać się na chwilę i porysować.
1: Jeśli pies pozwoli.
0: Tak, mój niestety lubi bardzo chodzić, więc te przystanki są krótkie raczej na zbieranie okazów, które przynoszę do domu. Ale też spotykamy się w grupie i to też jest fajne, ponieważ na tych spotkaniach dużo rozmawiamy. Zachwycamy się, pokazujemy sobie, co nam się udało wypatrzeć w tym wnętrzu kwiatu na przykład. Dzielimy się tymi zachwytami ze sobą i na koniec też dzielimy się, opowiadamy o swoich obserwacjach, co też udało nam się zapisać. I wydaje mi się, że taka możliwość podzielenia się obserwacjami, opowiedzenia komuś innemu, raz, że umacnia tą wiedzę w naszej głowie, a 2, tworzy taką więź też z innymi osobami, które dzielą tą wspólną pasję.
1: Ja też nie bez przyczyny zapytałam o tę aktywność w grupie taką przyrodniczą, dlatego że właśnie mi się przypomniało, że w serialu, który niedawno miał swoją premierę, czyli Ta inna siostra Bennett, to jest serial na podstawie książki, która opisuje losy Mary Bennett, czyli tej siostry, o której jest najmniej w dumie i uprzedzeniu, poza tym, że się kompromituje przy pianoforte na jednym z przyjęć, fałszując okrutnie. No i ten serial i ta książka właśnie o niej opowiadają z wielką czułością i bardzo i pani doktor, i naszym słuchaczom polecam. Natomiast tam jest pokazane, że takie rysowanie tego, co się widzi w przyrodzie, i nie opisywanie, ale rysowanie było wtedy

0: wtedy taką no, dosyć popularną aktywnością towarzyską w czasach regencji. Panie sobie siedziały, rysowały kwiatki, panowie też tam starali się narysować z mniejszym lub większym talentem, ale było to właśnie bardzo takie jednoczące przeżycie.
1: Warto do tego wrócić.
0: I na przykład na zajęciach naszego gościa, pani doktor. Pani doktor, to przejdźmy może już do tych korzyści, które płyną z prowadzenia takiego dziennika. No na pewno to, że powiem tak może górnolotnie, ale wydaje mi się, że to jest największa korzyść. Po prostu stajemy się lepszymi ludźmi.
1: Tak, zgadza się. Wytwarzamy w sobie z czasem taką więź z przyrodą i już ten mniszek lekarski, który rośnie na skrzyżowaniu jednej ulicy z drugą.
0: Co ja okrutnie nazwałam go chwastem, myśląc o swoim trawniku działkowym.
1: Przechodząc obok tego mniszka lekarskiego, którego rysowaliśmy na miejscu i on tam nadal rośnie, już inaczej na niego spojrzymy. Jest też taka ciekawa zależność, którą zaobserwowałam nie tylko ja, ale też inni słuchacze kursu, że jeżeli narysujemy, spędzimy czas z jedną rośliną i dokładnie się jej przyjrzymy, narysujemy, zrobimy notatkę przyrodniczą o niej, to potem od tego momentu widzimy ją wszędzie. I to tak jest, że nagle ona tam zawsze była.
0: To zjawisko w psychologii zresztą się jakoś nazywa. Na przykład jeśli kupimy sobie jakiś samochód, to potem na ulicach widzimy tylko ten samochód.
1: To tutaj z obserwowanymi obiektami też tak jest. Widzimy wszędzie, tak jak na przykład narysowałam ostatnio czosnek, taki duży, kwitnący, piękny.
0: Bo to teraz jego czas.
1: Tak, to jest jego czas i okazuje się, że jest go naprawdę bardzo dużo w Warszawie. Jego akurat trudno przegapić, ale jeżeli chodzi o mniejsze roślinki, to jest dokładnie to samo zjawisko, że nagle zauważamy i później idąc do pracy chociażby, mijając trawnik, mijając park, jakikolwiek zielony teren, my widzimy o wiele więcej. I zauważamy, zachwycamy się i tworzy się taka relacja, która sprawia, że wytwarza się, jaką mamy nadzieję, postawa troski o przyrodę i też chęć jej ochrony. W obecnej sytuacji trudnej dla przyrody i naszego klimatu jest to moim zdaniem bardzo ważna postawa i warto taką postawę kształtować u młodych ludzi i u dorosłych, u wszystkich.
0: A już tak zupełnie egoistycznie, no to same korzyści na przykład dla naszej przebodźcowanej głowy są.
1: Oczywiście.
0: W momencie, w którym wychodzimy z tym zeszytem na świeże powietrze, od ekranu odchodzimy, i skupiamy się na tu i teraz. To jest właśnie ta uważność, która tak dużo daje.
1: Tak, to jest bardzo relaksujące i bardzo oczyszcza głowę od różnych takich myśli, które gonią w ciągu dnia.
0: I też bardzo dobrze rozładowuje stres, na pewno relaksuje, wspaniale się obstawiam, potem śpi. Wspomniała pani doktor o dorosłych i o dzieciach oddających się takiej aktywności. Co daje dzieciom, a co może dać dorosłym? Widzi pani tutaj jakieś różnice? No, dzieci wyrosną dorośli, którzy troszczą się o przyrodę zapewne.
1: Tak, tak, tak. Tutaj byłoby to takie działanie na wczesnym etapie, ale myślę, że obecnie dzieciom daje, tak jak pani już wspomniała, oderwanie od ekranów, włożenie długopisu i kredki, ołówka do ręki i pisanie nie na komputerze, tylko pisanie, rysowanie ręczne. I tu już jest taka koordynacja oko-ręka, ćwiczenie motoryki, ćwiczenie uważności, umiejętności zatrzymania się na chwilę. Tutaj też ćwiczenie koncentracji, zwolnienia tempa w tym przybodźcowanym świecie, no i przebywanie w otoczeniu przyrody, ale też to, o czym wspomniałam wcześniej, zadawanie pytań, czyli pobudzanie ciekawości i ćwiczenie dociekania, żeby jednak zastanawiać się nad tym światem wokół nas, pytać,
0: a ten dorosły, który trafia także na pani zajęcia, co mówią potem słuchacze, którzy kończą taki kurs?
1: Mówią o relaksie, o takim spokoju, wyciszeniu, ale też mówią o tej wiedzy, którą zdobywają i o tym zachwycie i o zapoznaniu się z różnorodnością roślin. Wcześniej nie zdawali sobie sprawy, że świat roślin czy zwierząt, my tak naprawdę mówię o roślinach, ponieważ my głównie z roślinami pracujemy na zajęciach, ale...
0: No, fauna troszeczkę mniej uchwytna jest chyba, prawda?
1: Tak, tak, chociaż mamy takie pojemniczki malutkie, bardzo mam wrażenie, że komfortowe dla bezkręgowców, łapiemy je na chwilę, obserwujemy i wypuszczamy oczywiście, ale jest jednak trudniej.
0: Gdyby pani... To już na koniec. Jedynym argumentem miała przekonać naszych słuchaczy, że warto dziś

0: dzisiaj wyjść na taki spacer z notesem, to co by to było?
1: Myślę, że tym argumentem byłoby przebywanie na zewnątrz, na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni, która aktualnie jest bardzo bujna. Po ostatnich deszczach zrobiło się bardzo zielono. Widać, że rośliny, drzewa, krzewy czekały na ten moment, więc jest teraz bardzo przyjemnie. I warto się gdzieś zaszyć, zanurzyć w jakieś chaszcze warszawskie i tam chwilę posiedzieć i odpocząć sobie i coś napisać, zaobserwować.
0: Smartfon zostawić w domu?
1: Oczywiście. No chyba, że chcielibyśmy zidentyfikować dany obiekt używając aplikacji, ale nie zawsze musimy identyfikować. Nie zawsze musimy w momencie obserwacji wiedzieć, jak się dana roślina nazywa. Czasami możemy się pobawić tak bardziej kreatywnie i spróbować nadać jej swoją własną nazwę na podstawie cech, które widzimy.
0: Czyli każdy może też poczuć się odkrywcą.
1: Oczywiście.
0: Zatem zapraszamy na taki spacer z notesem, żeby spróbować nature journalingu, prowadzenia dziennika przyrodniczego, o którym opowiadała dr Monika Klejman, wykładowczyni z Uniwersytetu Otwartego UW z pracowni dydaktyki biologii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę również.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, jest tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Około 9.30 na lotnisku Chopina w Warszawie wyląduje samolot z Paryża, a na jego pokładzie wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska. 24-latka wraca do Polski po napisaniu jednej z najbardziej zaskakujących historii turnieju. Polka przegrała w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Kibice nie kryją wzruszenia. Podkreślają, że droga Maji Chwalińskiej z eliminacji aż do ścisłego finału stanowi wzór do naśladowania.
1: No brakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest. Duma jest i podziękowanie dla Maji.
2: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
3: Bardzo duży wyczyn. Świetnie, gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła, jak było trudno jej i ludziom, z którymi współpracowała, więc naprawdę jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
0: Paryski sukces zapewni Polce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA z drugiej setki na 21 miejsce. Dziś poznamy dwa kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Po referendum, w którym odwołano dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej w stolicy Małopolski, odbędą się przyspieszone wybory. Kandydatów mają

0: przedstawić Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica.
1: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji. Chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
1: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek. Jak mówi, zaangażowanej w sprawy lokalne i zwolenniczki budowania tożsamości miasta.
3: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże. Dla Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego partii, to by był ten kierunek.
1: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Izrael zaatakował Iran. Odgłosy eksplozji słychać było w Teheranie, Tebrizie i Isfahanie, informują lokalne media. Siły zbrojne Izraela przekazały, że przeprowadziły ataki na cele wojskowe w zachodnim i centralnym Iranie. Według Al Jazeera wybuchy słychać było także w Bejrucie. Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak Iran wystrzelił salwę pocisków w izraelskie cele w odwecie za wcześniejszy atak na południowe przedmieścia stolicy Libanu.
4: To są aktualności jedynki.
0: Wkrótce do szkół trafi poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Pracę nad nim kończy Ministerstwo Edukacji. Publikacja będzie wzorowana na poradniku bezpieczeństwa dla obywateli, który trafił do skrzynek pocztowych w całym kraju. Poradnik, ten dla uczniów, będzie dostosowany do wieku. Dla klasy 1-3 podstawówek będą to historie obrazkowe, tłumaczyła w Radiu Katowice Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
5: No musimy mieć wiedzę, jak się zabezpieczyć. I to wcale nie mówię o tych takich zdarzeniach, o których myślę każdy z nas ma w tej chwili w głowie, ale przecież mamy bardzo dużo takich zdarzeń jednak pogodowych, losowych, które powodują, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachować.
0: Poradnik bezpieczeństwa dla uczniów współtworzą Ministerstwa Edukacji, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. A na koniec przypominamy, w najbliższą sobotę 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będzie można zobaczyć pokazy naukowe i wziąć udział w eksperymentach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga też wcześniejszej rezerwacji.
6: To wydarzenie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu na wiek. Liczy się ciekawość świata, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Robert Firmhofer.
7: Piknik jest dla każdego i pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi, tematami. Jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich, bo to już 13 czerwca.
6: W trakcie wydarzenia zobaczymy ponad 650 pokazów naukowych. Wśród nich znajdziemy m.in. model bazy marsjańskiej,
8: do którego będziemy mieli całą opowieść o tym, jak w przyszłości może wyglądać ta nasza eksploracja czerwonej planety.
6: Mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
8: Na razie dokonują jej wyłącznie robotyczne łaziki i taki model łazika sterowany radiowo również będziemy ze sobą mieć.
6: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Poniedziałek ciepły w większości regionów. Opady deszczu w północnej części kraju zagrzmi na krańcach północno-wschodnich. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 26 na południu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Chińskie znaki.
9: Chińskie znaki Tomasz Sajewicz. Czy kartka w kalendarzu może stać się nielegalną?

0: pamięć może być przestępstwem. W Chinach, gdzie partia nieraz przepisywała historię, tak, 4 czerwca 1989 roku, kiedy w Polsce rodziła się demokracja, w Chinach czołgi brutalnie tłumiły prodemokratyczne protesty studenckie. Chińskie władze zrobiły wiele przez 37 lat, żeby Chińczycy zapomnieli o jednej z najczarniejszych kart w ich historii. Dwie dekady temu, kiedy po raz pierwszy przyjadę do Pekinu w samym centrum miasta, na ścianie bloku mieszkalnego tzw. dzielnicy dyplomatycznej, wciąż widać wgłębienia w betonie. Wówczas były one jednym z nielicznych śladów tego, co wydarzyło się 4 czerwca na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. To ślady po pocisku wystrzelonym w czasie pacyfikacji, które dość szybko ukryto. Szefowa pekińskiego biura Newsweeka, ikona amerykańskiego dziennikarstwa, była świadkiem tamtych wydarzeń.
1: I saw it from a distance.
0: To, co widziałam z daleka, to było morze chińskich żołnierzy w strojach bojowych, leżących na brzuchach, mierzących do mnie z karabinów szturmowych. Słychać było cały czas helikoptery, którymi podejmowano z placu Tiananmen zwłoki zabitych. Dochodziły do nas plotki, że kremują tych ludzi bez identyfikacji. Melinda była jedną z osób, które na własne oczy widziały wydarzenia, które zmieniły historię Chin. Na obrzeżach Tiananmen wciąż dochodziło do różnych sytuacji, jak na przykład to słynne zdjęcie mężczyzny z siatkami stojącego przed czołgiem, zrobione z balkonu hotelu Pekin, w którym mieszkali zagraniczni dziennikarze. Próbowaliśmy dzwonić do każdego, kto wiedział, co dzieje się w innej części miasta, ponieważ słyszeliśmy, że rozlew krwi dalej na zachód od Tiananmen był o wiele gorszy niż to, co mogliśmy zobaczyć po naszej stronie. Młode pokolenie Chińczyków naprawdę nie wie, co działo się 4 czerwca na Tiananmen. Starsze pokolenia pamięć wypierają albo wyparły, bo to pamięć niebezpieczna. Za wspominanie wydarzeń na Tiananmen grozi więzienie. Kiedy dwie dekady temu po raz pierwszy będę robić materiał rocznicowy, studentka jednego z prestiżowych chińskich uniwersytetów, która pomagała mi w pracy, ode mnie dowie się, co działo się na placu położonym w jej mieście, kilka kilometrów od jej domu. To ważne, żeby pamiętać. Jak ważne, niech świadczy nie tylko historia ofiar Tiananmen, ale i Hongkongu. Jest 2018 rok. Z archiwów wówczas jeszcze niezależnego dziennika South China Morning Post można dowiedzieć się, że w byłej brytyjskiej kolonii w nocnym czuwaniu ku czci ofiar Tiananmen w Parku Wiktorii wzięło udział 100 tysięcy osób. Hongkong był wówczas jedynym miejscem na mapie Chin, gdzie można było legalnie upamiętnić ofiary. Matka, która zabrała ze sobą kilkuletnie dziecko, mówi, jak ważna jest pamięć, że pamięć o tych wydarzeniach przekaże synowi. Nie przekaże. Te dźwięki to nie odgłosy z Tiananmen, ale z pacyfikacji protestów w Hongkongu. Zaledwie 3 lata później chińskie władze stłamszą tam resztki swobód obywatelskich. Władze nie przebierają w środkach wymuszanej zbiorowej amnezji. Przedwczoraj, w 37. rocznicę wydarzeń na Tiananmen w Hongkongu, do więzienia trafia kobieta, która na palcach rąk pokazywała dwie cyfry, 4 i 6, z zakazanej daty wydarzeń, które według chińskich władz nigdy się nie wydarzyły. Jak wyglądał Pekin 3 czerwca 1989 roku? Jak wyglądała praca zagranicznych korespondentów na placu Tiananmen wtedy i w ogóle w latach 80. w Chinach? Niewiele osób może o tym opowiedzieć. Jest coraz mniej naocznych świadków tamtych wydarzeń, którzy mogą i chcą opowiadać o tym, co działo się wtedy w państwie środka. Melinda Liu, jak wspomniałem, ikona amerykańskiego dziennikarstwa, kieruje pekińskim biurem Newsweeka od lat 80. ubiegłego wieku. Wciąż mieszka w Chinach i dziś w chińskich znakach opowie Państwu o tym, co działo się na Tiananmen w czasie protestów i jak inne były wtedy Chiny. Melinda, masz unikalną perspektywę postrzegania tego, co działo się w Chinach. Obserwujesz je od środka od lat 80. ubiegłego stulecia. Mało kto z nas może sobie w ogóle wyobrazić, jak wyglądały Chiny w latach 80. Patrząc wstecz, co ciebie najbardziej uderza? Jakie zmiany, które zaszły w Chinach?
1: I think I must have a very unusual perspective because it goes back so far. I mean, there's so few people who can even imagine what China was like in 1980.
0: Myślę, że muszę mieć bardzo nietypową perspektywę, ponieważ sięga ona tak daleko wstecz. Mam na myśli, że tak mało osób jest w stanie w ogóle wyobrazić sobie, jak wyglądały Chiny w 1980 roku. Najbardziej zdumiewające jest dla mnie to, jak gruntownie mogły

0: mogła zmienić się cała mentalność chińskiego społeczeństwa. Patrząc na dzisiejsze Chiny, jest prawie niepojęte, że jeszcze niedawno ludzie pytali, czy Chiny naprawdę potrafią nauczyć się funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Oni pochodzili z całkowicie centralnie planowanej gospodarki i pojawiały się pytania, czy ludzie będą w stanie dostosować się do pewnego rodzaju kapitalizmu, prawdziwego rynku. To po pierwsze. Po drugie, choć jest oczywiście więcej niuansów i subtelności, społeczeństwo bardzo się zmieniło. We współczesnych Chinach ludzie mają mnóstwo wolności w porównaniu do lat 80., ale muszę to doprecyzować. To nie jest demokratyczne miejsce. Jeśli chcesz zajmować się polityką, jeśli wkraczasz w tę sferę, to bardzo represyjne miejsce, o czym przekonali się blogerzy, dysydenci, aktywiści polityczni. Ale ta druga strona medalu jest taka, że jeśli trzymasz się z dala od polityki, możesz wiele. To oczywiście nie świadczy, że to demokratyczne miejsce. Powtórzę, w wielu sytuacjach to jest szokujące. Co można tutaj zrobić? Skala korupcji, prostytucja, łamanie prawa. Ale jeśli nie zajmujesz się polityką, przestrzeń do tego, co możesz, jest duża. To państwo policyjne wobec tych, którzy dotykają sfer związanych z polityką. Jestem ciekaw, jakie były źródła informacji wtedy, w latach 80. Zakładam, że częściowo informacje pochodziły ze źródeł dyplomatycznych. Ale jak zdobywało się wówczas informacje?
1: Very, very few. I mean, it was so difficult to work. And indeed, some of the best sources at that time were foreign diplomats.
0: Źródeł było mało, bardzo mało. Praca pod tym względem była naprawdę trudna. Rzeczywiście jednymi z najlepszych źródeł w tamtych czasach byli zagraniczni dyplomaci. I to nie wszyscy. Zapomnijmy o Amerykanach czy Brytyjczykach. Zresztą Amerykanów na początku lat 80. było niewielu, dlatego że Stany Zjednoczone wówczas dopiero co normalizowały stosunki z Chinami. Ale wyobraź sobie, że jednym z moich najlepszych źródeł w tamtym czasie był jugosłowiański dziennikarz, który był blisko swojej ambasady i słyszał różne rzeczy, ponieważ Jugosławia wtedy była bardzo faworyzowana. Teraz być może brzmi to zabawnie, ale rozmawiałam też z niektórymi krajami Układu Warszawskiego, ponieważ ci ludzie w pewnym stopniu byli otwarci na rozmowy z zachodnimi dziennikarzami i słyszeli rzeczy, które docierały do nich zarówno od Rosjan i oczywiście też od Chińczyków. Teraz dziennikarze, dyplomaci w Chinach są pod szczególnym nadzorem władz. Oczywiście znacznie rozwinęły się możliwości technologiczne, ale jak to wyglądało wtedy? Jak wówczas wyglądał system kontroli i nadzoru wobec zagranicznych dziennikarzy?
1: Of course, the nature of surveillance has changed, so that changes our perception of it. Right now, I think we're all under surveillance.
0: Oczywiście zmieniła się natura nadzoru, zmienia to nasze postrzeganie. Teraz wszyscy nadal jesteśmy pod obserwacją, ale technologia się zmieniła, więc nie czuję się tego tak bardzo i nie przypomina się o tym na każdym kroku. W dawnych czasach dosłownie myślę, że ludzie podsłuchiwali każdą rozmowę telefoniczną i czasem można było nawet ich usłyszeć w słuchawce, bo na przykład ci, którzy mnie podsłuchiwali, musieli posługiwać się i chińskim, i angielskim, ale byli też dyplomaci, obcokrajowcy, którzy posługiwali się wieloma językami. Kiedy Kanadyjczyk zaczynał rozmawiać z kimś po hiszpańsku przez telefon, ten głos, ten trzeci głos wtrącał się i mówił:
1: "Break in and say, speak English, please."
0: Proszę mówić po angielsku, bo ta trzecia podsłuchująca osoba nie rozumiała hiszpańskiego. Jest wiele zabawnych historii tego typu. Poza tym trzeba było założyć, że wszyscy Chińczycy, z którymi miałeś kontakt, byli również inwigilowani. I nadal to się zdarza do pewnego stopnia, ale prawdopodobnie dzieje się to w sposób bardziej niewidoczny. Monitorują maile, prawdopodobnie nagrywają każdą rozmowę, ale przynajmniej teraz się nie włamują.
1: They monitor emails, they probably record every single phone conversation, but they don't break it.
0: A opowiadała państwu o tym wszystkim Melinda Liu, od lat 80. szefowa pekińskiego biura amerykańskiego Newsweeka.
2: Chińskie znaki.
0: tym z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji do wysłuchania opowieści o tajwańskich społecznościach rdzennych. Zapraszam na spotkanie z dr Olimpią.

0: Biał kot, która sporą część swojego życia związała właśnie z rdzennymi mieszkańcami Tajwanu. Dla chyba większości z nas Tajwan, jak myślimy sobie o Tajwanie, to jest wyspą, gdzie mieszkają Tajwańczycy, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że trudna i ciekawa jednocześnie historia tej wyspy nieodłącznie związana jest z ludnością rdzenną, ludnością aborygeńską. Czy w ogóle w ten sposób można określać rdzennych mieszkańców Tajwanu?
1: Teraz już termin rdzenna ludność jest bardziej popularny, ale do niedawna w wersji angielskiej na przykład aborygeni też określali siebie mianem aborygenów. Dopiero zmieniło się to kilka lat temu i staramy się już mówić o rdzennej ludności, natomiast według rdzennej ludności, jeśli użyje się terminu aborygeni, oni nie mają nic przeciwko temu. Łatwo ich przeoczyć, powiedzmy, dlatego że stanowią tylko niecałe 3% populacji, czyli to jest około 600 tysięcy osób, z których połowa mieszka w miastach, a połowa dalej w górach. Możemy je podzielić na kilkadziesiąt grup, z tym, że obecnie zostało zaakceptowanych i uznanych 16 grup. I wśród tych grup są grupy, które właśnie mieszkają w górach, które mieszkają na nizinach, chociaż tych jest zdecydowanie mniej. Te grupy po prostu różnią się strukturą społeczną. Jeśli popatrzymy na podział taki historyczny, tak jak wcześniej wspomniałam, były grupy, które mieszkały na nizinach, które mieszkały też w górach, wtedy wchodzi jeszcze w grę kolejna grupa, tak zwani historyczni aborygeni nizinni, czy rdzenna ludność mieszkająca na nizinach historycznie, którą określa się takim zbiorczym mianem Pinpudzu, czyli to są grupy, które mieszkały kiedyś na nizinach. I ten podział nie ma nic wspólnego z podziałem administracyjnym, po prostu historycznie te grupy mieszkały na nizinach, zostały zasymilowane, ale teraz część z nich walczy o to, żeby odzyskać albo uzyskać po raz pierwszy status rdzennej ludności.
0: Mnie najbardziej interesuje taka kwestia społeczna, jak to wygląda, dlatego że w większości miejsc, gdzie jest ludność rdzenna, ludność aborygeńska, niestety już sama obecność, to jest trudna historia, też jest powód czasem do konfliktów wewnątrz społeczności. Jak to jest na Tajwanie? Czy obecnie w tym społeczeństwie, które jawi się nam jako demokratyczne, otwarte, które ze względu na swoją trudną sytuację, taką geopolityczną, ceni sobie demokrację, równości, wiadomo, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie mniejszości seksualne mają swoje prawa bardziej niż w innych częściach Azji. Jak to jest z ludnością rdzenną?
1: Tajwan ma bardzo skomplikowaną historię. Historycznie rdzenna ludność oraz Tajwańczycy podlegali dyskryminacji, na przykład po 1945 roku. Można powiedzieć, że rdzenni mieszkańcy podlegali jej podwójnie, dlatego że pewne mechanizmy dotyczyły i lokalnych Tajwańczyków, Hanów, i rdzennych mieszkańców, ale też rdzenni mieszkańcy byli też dyskryminowani przez Hanów zamieszkujących od stuleci Tajwan. Także wśród tych takich ogólnych mechanizmów oczywiście był zakaz używania języków. Przez setki lat, odkąd na Tajwan przybyli Holendrzy i Hiszpanie, lokalna ludność rdzenna traciła swoją ziemię na rzecz osadników z Chin. Także to jest ta pierwsza warstwa. Drugą warstwą były powszechne stereotypy też na temat rdzennej ludności, na temat ich zachowań, na temat ich kultury, na temat ich wyglądu. To zaczęło się zmieniać oczywiście kilkadziesiąt lat temu, już w czasie w ogóle narodzin ruchów społecznych na Tajwanie, na początku lat 80. i później kontynuując aż do dzisiaj. W związku z czym aborygeni lub rdzenna ludność również była uczestnikami tych ruchów. Zazwyczaj to były odrębne ruchy, które miały na celu uzyskanie praw rdzennej ludności, czyli te działania dotyczyły na przykład zwrotu ziemi, która została zagarnięta. Możemy zacząć znowu od czasów holenderskich poprzez okupację japońską, Kuomintang, aż do dzisiaj. A drugi większy ruch dotyczył zwrotu tożsamości, uznania nazwy rdzennych mieszkańców po chińsku takiej, jaką rdzenni mieszkańcy uznali za najbardziej odpowiednią, czyli Yuan Zhumin.
0: Co to oznacza?
1: Czyli to jest ludność, która mieszkała od początku. Oraz zwrotu tradycyjnych imion i nazwisk rdzennej ludności, ponieważ wszystkie nazwiska zostały zmienione po przybyciu Kuomintangu na nazwiska chińskie. Natomiast oczywiście rdzenni mieszkańcy mają własny system nadawania imion, a ponieważ to są języki austronezyjskie, oczywiście nie mają też nic wspólnego z imionami, nazwiskami chińskimi.
2: Panna Kukiri.

0: kiri.
1: Musakuk maya.
0: Musakuk maya.
2: Czy udało się wprowadzić też zapis tych imion rdzennych do dokumentów oficjalnych?
3: Tak, i to dopiero niedawno, właściwie 2 lata temu. Od 2 lat rdzenni mieszkańcy na przykład przy meldunku mogą wpisywać tylko w alfabecie łacińskim swoje tradycyjne imiona i nazwiska. Wcześniej mogli to robić, jeśli obok było nazwisko chińskie albo kiedy ich tradycyjne imiona i nazwiska były przetranskrybowane na chiński.
2: Dlaczego na Tajwanie zajęło to tyle lat? Mówisz o tym uzyskiwaniu praw, o tych sytuacjach, które postrzegane są jako kamienie milowe, miały miejsce raptem kilka lat temu. Dlaczego dopiero teraz? Co takiego się wydarzyło na Tajwanie? Do czego musiało dojść, że ta dyskusja dopiero w 2. dziesięcioleciu XXI wieku miała miejsce?
3: To jest moja ocena. Może gdybyśmy porozmawiali z reprezentantem rdzennej ludności, może miałby inny obraz sytuacji, ale to nie była rzecz paląca. Były ważniejsze odzyskanie ziemi, czy ogólny status rdzennej ludności, który zakończył się wprowadzeniem ustawy zasadniczej dotyczącej rdzennej ludności, katastrofy naturalne, przesiedlenia związane z katastrofami naturalnymi. Według tego, co ja obserwuję, po prostu były inne, ważniejsze problemy do rozwiązania niż właśnie kwestia tradycyjnych imion i nazwisk. Poza tym możemy mówić dużo o języku właśnie, dlatego że teraz moim zdaniem to są dalej bardzo optymistyczne oceny, że 30% rdzennej ludności dalej posługuje się językami austronezyjskimi. Natomiast poprzez lata asymilacji też nie było takiego dużego odzewu ze strony rdzennych mieszkańców, jeśli chodzi o oficjalną zmianę imion i nazwisk. I do tej pory tylko 5% spośród tych członków rdzennej ludności zdecydowało się na zmianę tych nazwisk.
2: Porozmawiajmy o języku, bo to jest niezwykle ciekawe. To, że tylko tyle procent decyduje się na zmianę nazwisk na języki rdzenne, czy to też świadczy o tym, że one zanikają, że coraz mniej osób mówi, czy jest też być może w jakimś ograniczonym zakresie, jest też taki ruch rodzin, które pokazują, że te tradycje są żywe, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
3: I tak, i nie. To jest złożony proces, dlatego że możemy patrzeć na działania rządu i możemy patrzeć na działania społeczności. W czasie tego procesu asymilacji nastąpiła stopniowa utrata języków. Mówimy o językach, prawda, bo to nie jest jeden język. Każda grupa ma swój własny język. W każdej wiosce praktycznie mówi się troszkę w inny sposób i to też rodzi nowe problemy. W 1998 roku weszła pierwsza ustawa o edukacji rdzennych mieszkańców i ta ustawa zakładała właśnie ochronę praw do edukacji i ochronę do języka, więc to był taki pierwszy etap. Później miało miejsce wprowadzanie kilkuletnich programów dotyczących ochrony języka, więc wyglądało to tak, że w szkołach, najpierw do szkół podstawowych wprowadzono język danej ludności. W międzyczasie też Rada Ludności Autochtonicznej od 2001 roku wprowadziła testy języków rdzennych ludności. Na te programy została przeznaczona bardzo konkretne fundusze, ale te programy nie przekładały się na wykorzystanie języka i praktyczną naukę języka, dlatego że na przykład w każdej wiosce język brzmi troszkę inaczej. Innych słów się używa i teraz niekoniecznie nauczyciel, który uczył tego języka dzieci w podstawówce, mówił tym samym językiem, który dzieci słyszały od swoich babć i dziadków.
2: Trochę jak nasz tutejszy język na Podlasiu, powiedziałbym. Od wsi do wsi zupełnie inny.
3: No właśnie. I wtedy i dzieci wracały do domu i dalej nie mogły się porozumiewać ze swoimi dziadkami. I zauważ, że mówię dziadkowie i babcie, a nie do końca mama i tata, dlatego że jest jednak ta przerwa pokoleniowa w używaniu języków rdzennych. Druga kwestia to działania poszczególnych społeczności. Właśnie są teraz już szkoły, które oferują naukę języka danej konkretnej społeczności i to już w przedszkolach albo w szkołach podstawowych i są też specjalne klasy, które używają tylko języka, czyli to nie jest któryś tam z przedmiotów w tygodniu. Niestety dalej nauczanie, jeśli chodzi o czas poświęcany na nauczanie rdzennych języków, jest bardzo ograniczony, bo to jest tylko 40 minut w tygodniu na przykład, więc to jest zupełnie niewystarczająca, ale są też klasy imersyjne tak zwane, które używają tego języka jako przedmiotu wykładowego, powiedzmy.
2: Obserwując to wszystko, czy jest powrót do tych języków? Z jednej strony mamy na pewno tendencję związaną ze stabilizacją sytuacji i samych ludności rdzennych i używanych przez nią języków, ale czy, nie wiem, jest jakiś powrót do tych tradycji, czy raczej tutaj jednak chodzi bardziej o dbanie o swoją tożsamość?
3: Myślę, że obydwie te kwestie wchodzą w grę. To znaczy, że znajomość języka nie jest głównym wykładnikiem przynależności do ludów austronezyjskich na Tajwanie.
2: A właśnie, a co jest?

0: Poczucie wspólnoty. To jest poczucie na takim poziomie indywidualnym i przynależności do wspólnoty i poziomie tej danej wspólnoty, czyli to jest uczestnictwo w tradycyjnych rytuałach, powrót do wioski, zapraszanie tak zwanych swatów przed zawarciem związku małżeńskiego, przed zaręczynami. To jest tylko jeden z przykładów. Tutaj można dużo mówić o tym, dlatego że tak jak powiedziałam, połowa ludności już mieszka w miastach. Młodsze pokolenie też ma problem. Nie wie za bardzo, jak związać się ze swoją wspólnotą, która dalej mieszka w wiosce. Ktoś, kto jest częścią wspólnoty, po prostu w ten sposób uczestnicząc w życiu tej wspólnoty, buduje swoją tożsamość. Natomiast na poziomie administracyjnym są też oczywiście osoby, które nie mają statusu członka rdzennej społeczności, ale są też sposoby, żeby ten status udowodnić. Na przykład jeśli jeden z rodziców jest członkiem rdzennej społeczności, co wydaje się proste, ale jeszcze kilka lat temu, tylko i wyłącznie jeśli ojciec był członkiem rdzennej społeczności, dana osoba mogła się ubiegać o status osoby rdzennej.
1: Czyli po męskiej linii mogło to przechodzić. Tak, dlaczego?
0: Tak. Tu już wchodzimy w kwestię charakterystyki społeczeństwa chińskiego opartego na patriarchacie, bo społeczeństwa rdzenne nie są na nim oparte. Oj,
1: oj, oj. Wspomniałaś o społeczności, o tym, jak ważnym wyznacznikiem jest to w życiu rdzennych mieszkańców, ale chyba najprościej nam będzie powiedzieć na twoim własnym przykładzie, bo ty też jesteś częścią społeczności. Odkąd przyjeżdżam na Tajwan, słyszę opowieści o tobie i o twojej wsi gdzieś na południu Tajwanu. Co to za historia?
0: Ja lubię nazywać swoją wioskę właśnie swoją wioską. W tej wiosce przebywam już od kilkunastu lat. Tam zaczęły się moje badania, tam zbierałam materiały do mojej pracy doktorskiej po tajfunie Morakot w 2009 roku. Ja do wioski weszłam w 2011 roku, potem jak ona została przesiedlona i tak zaczęła się nasza wspólna historia.
1: Dobrze, to tutaj wiele ciekawych wątków. Wioska została przesiedlona.
0: Dlatego, że pierwotna wioska, która znajdowała się w górach, była narażona na obsunięcia ziemi, na spadające skały do środka wioski. Także mieszkańcy po tajfunie Morakot stwierdzili, że w ramach tego procesu przesiedlania ludności z terenów niebezpiecznych. Oni również skorzystają z tej okazji, spróbują znaleźć bardziej bezpieczne miejsce i przenieść całą wioskę.
1: Jak daleko się ta wioska przeniosła?
0: Tutaj otwieramy kolejną wielką księgę. Ten proces, który trwał dwa lata, był naznaczony mnóstwem nieporozumień, szczególnie na linii rdzenni mieszkańcy i administracja państwowa. Niektórzy do tej pory nie nazywają tego przeniesieniem, ale rozdzieleniem wioski, dlatego że mieszkańcy nigdy nie stracili kontaktu z wioską w górach, bo to nie jest taka zwykła wioska. Ta wioska powstała kilkaset lat temu. Ta wioska to jest miejsce, z którego wywodzi się jedna z podgrup grupy Paiwan. Grupa Paiwan ma bardzo silne związki z ziemią, dlatego niemożliwe jest przeniesienie się do nowej wioski. Niemożliwe jest zapomnieć o tej wiosce, z której wszystkie wioski w tym terenie się wywodzą.
1: Jak daleko położone są od siebie oba miejsca? Nowa wioska i stara wioska.
0: Nowa wioska jest położona mniej więcej 20 km w linii prostej od tej wioski pierwotnej. To jest teren górski, mniej więcej 40 do 50 minut, żeby się dostać z jednej wioski do drugiej. Pierwotnie ta odległość nie miała być taka duża, dlatego że ta nowa wioska znajduje się już poza tradycyjnymi terenami właśnie tej grupy, ponieważ każda grupa wokół swojej wioski ma swoje tradycyjne tereny. Ta wioska znajduje się na terenie innej grupy, na ziemi, która została im odebrana z nacjonalizowana ponad 100 lat temu. Z tym całym procesem też się wiązały tego typu konflikty. Najbardziej przeżywały to starsze osoby, że nie mogą w każdym momencie wyjść z domu i pójść na pole, zobaczyć jak rośnie proso na przykład. Tam głównie jednak teraz się jeszcze proso uprawia, jak rosną orzeszki ziemne. Tak, to była ta grupa najbardziej dotknięta przez to przeniesienie. Młodsze pokolenie, czyli tutaj mówimy o ludziach 50-40, dalej jeździ do tej pierwotnej wioski uprawiać ziemię. Co nie było ich pierwotnym zajęciem, bo też, tak jak mówiłam, powiedzmy sobie, że większość ludzi jednak pracuje w miastach. Jednak to połączenie z ziemią jest bardzo silne do tej pory.
1: Czyli to był jednak rzeczywiście takim wstrząsem, był tajfun Morakot. Po stuleciach mieszkania w tym miejscu powiedzieli, ok, to jest ten moment, że jednak mamy XXI wiek, pomyślmy o tym, żeby w bezpieczeństwie mieszkać gdzie indziej.
0: Po tajfunie Morakot nadarzyła się okazja, żeby wreszcie ten plan wdrożyć w życie, dlatego że mieszkańcy już kilkadziesiąt lat wcześniej praktycznie planowali przeniesienie. Co jest takie szczególne w tej historii, ponieważ poszczególne wioski były bardzo często przenoszone przez Japończyków,

0: Później właśnie przez Kuomintang. Ta wioska właśnie od kilkuset lat tkwiła w tym samym miejscu i to tak jakby sami mieszkańcy po prostu zdecydowali o tym przeniesieniu. Po tajfunie Morakot, kiedy inne wioski też były przenoszone, mieszkańcy stwierdzili, że może wreszcie uda się po prostu przenieść tą wioskę na nowy teren.
1: W takich historiach mnie zawsze zastanawia,

właśnie pochowanie członków danego klanu w tej podłodze w domu. To zostało zakazane w trakcie okupacji japońskiej, ale wracając już do czasów współczesnych, cmentarz nadal znajduje się w wiosce, w górach i każda osoba, której zdarzy się umrzeć, no w większości oczywiście już teraz poza wioską, dalej jest przygotowywana do całej ceremonii pogrzebowej w większości przez mieszkańców wioski, przez członków rodziny i później ta sama społeczność przenosi ciało na wieczny spoczynek w górach. Więc to jest jeszcze taki dodatkowy przykład poczucia tej wspólnoty właśnie, że tak jak my teraz już zlecamy firmom zewnętrznym zajęcie się pochówkiem, tam jednak dalej ważne jest to, żeby osoba, która spędziła całe życie, a przynajmniej jego część danej społeczności, żeby przez tą społeczność została odprowadzona w to ostatnie miejsce.

0: Natomiast w związku z tym, co powiedziałam wcześniej, w każdym domu zapala się światło. Jeśli nie ma nikogo w domu, zapala się światło, które świeci się 24 godziny na dobę, po to, żeby duchy przodków wiedziały, jak wrócić do domu.
1: W starej wiosce.
0: W starej wiosce, tak. Generalnie jest bardzo powszechny zwyczaj zostawiania włączonego światła. Kiedyś oczywiście zostawiało się paleniska, które nigdy nie gasły w domach, natomiast teraz tę rolę przejęła elektryczność.
1: Ile czasu zajęło ci zostanie swoją? Czy jesteś już swoją tam u siebie?
0: Jestem swoją i również jednak jestem dalej z zewnątrz. Także ze względu na szacunek dla lokalnej ludności nie sądzę, żebym kiedykolwiek poczuła, że jestem jedną osobą z ich społeczności, dlatego że jednak jeszcze wielu rzeczy i spraw nie rozumiem, też w swoim własnym odczuciu. Natomiast prawdą jest i faktem jest, że rzeczywiście zostałyśmy właściwie też przyjęte do społeczności. Emilka ma tam swoją rytualną siostrę. Cały rytuał został przeprowadzony.
1: No to powiedzmy, rytualna siostra zasługuje na osobny wątek tej rozmowy.
0: Ile mnie zajęło to, żeby się poczuć jak w domu, w tej społeczności, żeby zostać przyjętą przez społeczność? Zajęło to kilka miesięcy ciężkiej pracy, dlatego że w momencie, kiedy ja pierwszy raz przyjechałam do wioski, mieszkańcy byli zmęczeni. To było po 2 latach przepychania się z rządem, przepychania się z innymi grupami, 2 lata niepewności, przepychania się z organizacjami pozarządowymi, wywalczenie własnej pozycji, oczywiście zderzenia różnych poglądów na świat, zderzenia kulturowe, całej społeczności z całym światem zewnętrznym, więc ja byłam postrzegana jako kolejna osoba z zewnątrz, która nie rozumie lokalnej społeczności, która przyszła pozadawać pytania, zrobić zdjęcia, napisać może kilka artykułów i która zniknie. Więc tak na początku byłam traktowana, aż po paru miesiącach z niektórymi osobami szybciej, z niektórymi wolniej, powiedzmy 2 miesiące, 3 trwało z niektórymi 0,5 roku. Nagle okazało się, że przez rozmowy, poprzez otwieranie rozmów właściwie przez lokalnych mieszkańców, zrozumiałam, że zostałam, przynajmniej moja obecność tam została zaakceptowana. Bardzo sobie cenię to, że jeśli w wiosce jest jakiś problem, może nie na poziomie wioski, ale na poziomie poszczególnych klanów, ja o tym też wiem. Dostaję telefon, że na przykład jest jakaś poważna sprawa, czy mogłabyś przyjechać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja dalej jestem w tej, jednak występuję w tej roli antropologa, ale zostaję zapraszana na te obrady wewnątrzklanowe, żeby spojrzeć na to innym okiem po prostu. Także to
1: sobie musi być fascynujące. I powiedz mi, na przykład, czy sprzedać krowę temu, a nie temu właścicielowi, albo czy można posiać proso akurat o tej porze roku? No oczywiście sobie tej trochę dworuję, ale tak, liczę tak, na szczerą odpowiedź.
0: To są kwestie dotyczące zazwyczaj konfliktów rodzinnych, o których wolałabym oczywiście nie mówić w szczegółach, ale zazwyczaj po tym można poznać, że rzeczywiście jesteś członkiem przynajmniej...
1: No ale to muszą ci bardzo ufać.
0: Tak, to prawda. Mogę powiedzieć i z tego się też bardzo cieszę, że cieszę się ich zaufaniem.

0: To powiedzmy teraz o siostrze
1: Emilki, mojej córki, która ma na imię Alui. Są w tym samym wieku. To nie jest jej biologiczna siostra oczywiście. W tej grupie Paiwan istnieje taka instytucja rytualnego siostrzeństwa lub rytualnego braterstwa. I w wiosce polega to na tym, że to jest po prostu przyjaźń, która została wyniesiona na kolejny, tak przekładając troszkę na naszą rzeczywistość, która została

0: została wyniesiona do kolejnego poziomu. Ta przyjaźń, te więzi nie występują tylko pomiędzy dwoma mężczyznami, czy tam chłopcami, lub między dwiema dziewczynkami, czy dwiema kobietami, ale pomiędzy dwoma klanami. Także zazwyczaj, kiedy dzieci są jeszcze małe i zaczynają się przyjaźnić na podwórku, rodzice obserwują, że jest taka specjalna więź przyjaźni między dziećmi. Rozmawiają z rodzicami tej drugiej strony i po prostu proponują to rytualne braterstwo lub siostrzeństwo, co polega w praktyce, przekłada się na wzajemną opiekę dwóch klanów. Po przejściu tego rytualnego, tej ceremonii braterstwa lub siostrzeństwa, dwa klany zostają połączone w takim sensie, że po prostu tworzą tak jakby jeden klan, który o siebie dba.
1: To wszystko dziś w chińskich znakach. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
3: Ja mam takie wrażenie, że ekonomia, a właściwie polska gospodarka, robi ekonomistom na złość, bo co pojawia się jakaś prognoza, to potem się okazuje, że ten rzeczywisty odczyt jest dużo bardziej optymistyczny niż sądzili ekonomiści chwilę wcześniej. Tak mieliśmy z inflacją, tak mieliśmy z PKB. Pesymizm przeważa u panów i pani.
4: Na szczęście robi na złość tylko prognostom, a nie ekonomistom, ponieważ cóż, każdy prognosta jest ekonomistą, ale nie każdy ekonomista jest prognostą. Natomiast tak mówiąc zupełnie poważnie, to mieliśmy takie dwa duże zaskoczenia, ale to były zaskoczenia w gruncie rzeczy pozytywne. No chyba, że ktoś nie trafił z prognozą, no to wtedy może chyba w tym wypadku tylko, no właśnie, negatywne. Pierwsza pozytywna rzecz, którą mieliśmy, taka drobnostka, ale mimo wszystko jednak, to jest to PKB za pierwszy kwartał, które zostało lekko zrewidowane w dół, w górę o 0,1 punkta procentowego. Ale druga rzecz, która faktycznie była takim dużym zaskoczeniem, to był najnowszy odczyt inflacji za maj, gdzie zaskoczenie versus konsensus prognoz to było 0,6 punkta procentowego w dół. To znaczy inflacja była niższa niż prognozowano. Spodziewano się odczytu 3,7 bodajże, tak, to był konsensus prognoz. Faktycznie wyszło 3,1, co oznacza, że nie tylko ten odczyt był niższy rok do roku niż prognozowano, właśnie o te 0,6 punkta procentowego. Jedno chyba z najwyższych zaskoczeń w historii, w ogóle w historii polskich prognoz inflacji, ale jednocześnie ta inflacja była też niższa niż w poprzednim miesiącu. Tak więc po tej stronie było to faktycznie takie duże zaskoczenie, powodowane przede wszystkim tak bezpośrednio poprzez niższy wzrost cen żywności, gdzie te efekty sezonowe, które zazwyczaj wchodzą już w okolicach maja, czerwca, gdzie po prostu chociażby warzywa, owoce, inne produkty drożeją sezonowo, żeby w drugiej połowie roku odpowiednio potanieć. No w tym roku akurat aż tak nie podrożały sezonowo, no i to zrobiło zaskoczenie inflacyjne.
3: Dobrze, to skupmy się na początek na inflacji, bo oczywiście to jest informacja, która jest informacją dość wrażliwą i my wszyscy boimy się inflacji. Mamy niedawne, świeże doświadczenia nawet z dwucyfrową inflacją. To w jakim stanie dzisiaj ta inflacja jest? Jaki to jest sygnał dla nas wszystkich, że nie jest tak źle, jak mogłoby być?
4: To może nawet, znaczy zróbmy taki lot ptaka chyba w takim wypadku. Sytuacja, którą na pewno mieliśmy na początku tego roku, trochę w Polsce, ale też nawet szerzej, chyba po prostu szerzej po prostu w Europie, to był taki raczej powrót do inflacyjnej normy. Potem wydarzył się konflikt na Bliskim Wschodzie. Kierunkowo wiemy, że on oznacza wyższą inflację, niższy wzrost PKB. To, co jest bardzo dyskusyjne, a w szczególności było takim dużym obszarem niepewności jeszcze kwartał temu, to była kwestia, jak bardzo niższy wzrost gospodarczy i jak wyższa inflacja. I po tej stronie, przynajmniej do tej pory, tak jak do tej pory widzieliśmy, raczej widzimy, że te efekty chyba nie są aż tak silne, jak mogliby się spodziewać najbardziej pesymistyczni z prognostów jeszcze ten kwartał temu. Te takie czarne scenariusze się nie realizują. Więc to jest chyba ten taki główny motyw, który widzimy. I co to w zasadzie oznacza dla obecnej inflacji? No oznacza, że widzimy oczywiście trochę wyższe odczyty inflacji. Widzimy je chociażby w strefie euro, gdzie też wskaźniki raczej zaczynają przebijać ten poziom, no chociażby 3% rok do roku. Widzimy analogiczny w Polsce, ale raczej ta sytuacja, którą dzisiaj widzimy z danych, sugeruje, że będziemy gdzieś, no prawdopodobnie na przykład w górnym paśmie odchyleń NBP. Być może nawet nie przekroczymy go do końca tego roku. Znaczy nie przekroczymy tej bariery

0: 3,5. To jest oczywiście trochę optymistyczny scenariusz, ale w takiej granicy optymistycznych, ale wyobrażalnych i takich no realistyczno-optymistycznych.
1: Ja lubię optymistyczne informacje i lubię sytuacje, w których gospodarka zaskakuje in plus. I tak samo było z PKB. Ja już nie tylko mówię o tych prognozach ekonomistów, ale sam GUS mógł się poczuć zaskoczony, bowiem wstępny odczyt jeszcze kilka tygodni temu wskazywał, że PKB w Polsce w pierwszym kwartale wzrósł o 3,4%, a teraz mamy odczyt 3,5%, a zatem idzie ku lepszemu.
0: No ale to już jest taka niewielka korekta. Ona bardziej ma jednak do czynienia, ona ma już taki bardziej związek z takimi procedurami statystycznymi, no, pewnymi rzeczami bardziej technicznymi w GUS-ie. Tutaj raczej no, jakby takiego super, super optymistycznego motywu z tego aż nie ma. To, co na pewno jest fajne w tej strukturze PKB, którą widzieliśmy za pierwszy kwartał, to jest to, że ona jest raczej zbilansowana. To znaczy widzimy tam dosyć solidne wyniki konsumpcji prywatnej, która zrobiła no, ponad połowę tego wzrostu PKB. A po drugiej stronie widzimy chociażby eksport netto, który jest zbilansowany. Konsumpcja publiczna, ona rosła bardzo szybko, ale to też jest relatywnie niewielka kategoria w produkcie krajowym brutto. To, co było relatywnie słabsze, znaczy rosło oczywiście, ale było relatywnie słabsze, to były inwestycje. Z tym, że tutaj chyba raczej spodziewamy się, że to były takie efekty sezonowe, pogodowe, bo musimy pamiętać, że to jest odczyt za pierwszy kwartał. Dosyć istotnym komponentem inwestycji jest produkcja budowlano-montażowa, a styczeń i luty tego roku, czyli no dwa z trzech miesięcy pierwszego kwartału, to był ten okres dosyć istotnie mroźny Gdyni, gdzie ta temperatura sięgała -20%. I wtedy z takich warunków...
1: Stopni.
0: I wtedy właśnie z tych warunków pogodowych sama produkcja budowlano-montażowa spadała nam o 13, no właśnie akurat tutaj procent rok do roku.
1: A to ciekawe, moglibyśmy jakąś teorię wynaleźć, czyli korelację między temperaturą ujemną a spadkiem produkcji budowlano-montażowej.
0: Znaczy, jeżeli na serio prognozujemy na przykład produkcję budowlano-montażową, to tak, pogoda jest bardzo ważnym czynnikiem, który właśnie służy do prognozowania. Znaczy, w szczególności produkcja budowlano-montażowa jest super sezonowo wrażliwa. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że w tym pierwszym kwartale, w szczególności tych pierwszych dwóch miesiącach, wolumen produkcji budowlano-montażowej jest bardzo, bardzo niski. Potem on systematycznie rośnie gdzieś do połowy roku, a w końcówce roku, w tych ostatnich kwartałach, jest bardzo, bardzo wysoki, znaczy ekstremalnie wyższy powyżej tej średniej. W praktyce, jeżeli byśmy wzięli dane niewyrównane sezonowo, to często jest tak, że na przykład 15 lat temu albo 10 lat temu w listopadzie ta produkcja wynosiła mniej więcej tyle samo, co w jakimś marcu tego roku. Średnio oczywiście dzisiaj to jest 50% więcej w skali roku, ale te efekty sezonowe na przestrzeni roku w poszczególnych miesiącach też ważą po 50%. To jest ekstremalnie wahliwy wskaźnik.
1: Kilkunastostopniowe mrozy i kilkunastoprocentowe spadki. To by było ułatwienie w obliczeniach, zdecydowanie.
0: Tak, chociaż ta wahliwość, tak, to zawsze jest to takie ryzyko prognostyczne.
1: Dobrze, to żeby nie było tak do końca optymistycznie, potrafimy też trochę ponarzekać i znaleźć dziurę w całym, no to ja już znalazłem. Czwarty kwartał, mieliśmy czwórkę z przodu, koniec roku bardzo udany dla polskiego PKB. Teraz 3,5. Co poszło nie tak, jeśli już mamy się czegoś przyczepić?
0: Znaczy chyba raczej nastąpiła pewna normalizacja. To jakby to jest na pewno to, co widzieliśmy raczej w tych danych. Znaczy my też musimy się raczej przyzwyczaić do faktu, że taki potencjalny PKB polski, czyli ten średni wzrost PKB, który po wyczyszczeniu efektów takich właśnie sezonowych, szokowych albo cykli koniunkturalnych, ten średni wzrost, który widzimy na przestrzeni na przykład 8-10 lat, uśredniając no właśnie tych kolejnych 8 lat albo 36 kwartałów, no to jest raczej wzrost, który jest bliższy trójki, no właśnie tych 3%. Więc to jest raczej ta norma. Jeżeli spojrzymy na to tak w przekroju krajów europejskich, nasz wynik jest zdecydowanie solidny i prawdopodobnie w całym 2026 roku będzie jednym z najsolidniejszych wyników całej Unii Europejskiej. No ale jakby mówiąc wprost, jakby to nie jest tak, że będziemy mogli utrzymywać takie tempa typu 4% wzrostu systematycznie przez szereg kwartałów, tak kwartał po kwartale, bo też polska gospodarka już jest na tyle chyba po prostu rozwinięta, że nie mamy tyle przestrzeni na właśnie tak dynamiczny tempa wzrostu. Tutaj pewna taka analogia być może, albo taki sposób myślenia o tym. w ogólności.

0: jest tak, że im bardziej jest się zacofanym albo bardziej odległym od tych gospodarek, do których próbujemy dobiec, na przykład Europy Zachodniej, tym zazwyczaj średnio rozwija się szybciej. Ta różnica, ten dodatkowy wzrost gospodarczy to może być na przykład 1, 2, może nawet 3 punkty dodatkowego wzrostu gospodarczego, tylko ile na przykład 10, 15, 20 lat temu faktycznie widzieliśmy, że to były na przykład 2 punkty procentowe dodatkowego wzrostu ponad to, co na przykład rozwija się średnio Europa Zachodnia, albo 3 punkty dodatkowego wzrostu, to dzisiaj jest to już zdecydowanie mniej i dlatego raczej chyba musimy się też przyzwyczaić do normalniejszych tem wzrostu, w tym sensie, że to też jest jakiś wyraz dojrzałości gospodarki, no ale ta dojrzałość zazwyczaj też oznacza, że rozwijamy się trochę wolniej. Tym naszym takim szklanym sufitem w gospodarkach rozwiniętych jest prawdopodobnie to tempo, które osiągają Stany Zjednoczone. Takim naszym szklaną podłogą prawdopodobnie będą to chociażby Niemcy, a gdzieś pomiędzy tymi, no dzisiaj jeszcze oczywiście trochę szybciej, ale w perspektywie najbliższych 20 lat polska gospodarka będzie gdzieś w zakresie na przykład swojej dynamiki, tem wzrostu, gdzieś pomiędzy tymi dwoma szklanym podłogiem, a szklanym sufitem, tymi dwoma przestrzeniami.
1: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo tutaj ten miernik jest dość prosty. Wyobraźmy sobie licznik, w którym skala jest od 0 do 100, na samym środku mamy 50. Jeżeli ta wskazówka przechyla się powyżej 50, to mamy do czynienia z dobrymi nastrojami, a jak spada poniżej 50, czyli jest na przykład 49,9, no to spodziewamy się, że trochę ta gospodarka będzie się zwijała. Dokładnie tak to działa.
0: Tak to działa. Znaczy to jest konkretnie ankieta menadżerów wśród firm, menadżerów zajmujących się chociażby logistyką wśród dużych firm, na przykład przemysłowych, w przypadku PMI-a przemysłowego, usługowych, w przypadku firm usługowych, oczywiście PMI-a usługowego. I następnie się tych menadżerów pyta, czy sytuacja polepsza się, czy pogarsza. Znaczy, ściśle rzecz ujmując, w tej ankiecie jest szereg pytań, chociażby o nowe zamówienia, o ogólny klimat, o bieżącą produkcję, o wykorzystanie mocy produkcyjnych. Te wszystkie pytania się odpowiednio uśrednia i potem się właśnie bada, sprawdza, czy te pozytywne odpowiedzi, że się polepsza, przewyższają te negatywne, że w danej firmie się pogorszyło. Teoretycznie założenie jest oczywiście takie, że jeżeli większość menadżerów odpowiada, że się polepsza, no to średnio w gospodarce też się polepsza. Natomiast w praktyce ten wskaźnik na przykład czasami jest obciążony przez sentymenty poszczególnych nawet narodowości. To znaczy Polacy mają to do siebie, że są z natury trochę pesymistyczni, przynajmniej w takiej ocenie rzeczywistości. I czasami nawet trochę większe znaczenie, jeżeli już, to ma na przykład fakt, czy ten PMI rośnie, czy spada, a nie czy konkretnie przekracza te granice 50. Podobnie w USA, tylko odwrotnie jest chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie PMI przemysłowe historycznie często były na ekstremalnie wysokich poziomach. Trochę niezależnie od tego, że ta koniunktura akurat była wtedy trochę słabsza czy nieco silniejsza. Natomiast to, co miało trochę większe znaczenie, to jest raczej to, czy ten PMI rósł, czy spadał. No bo chodziło o to, czy względem tego poziomu optymizmu, który jest średnio na przykład w populacji menadżerów albo średnio w jakiejś populacji danego kraju, czy faktycznie jesteśmy trochę powyżej tego poziomu, czy nie, a nie o ten sam fakt 50%.
1: To może dla poszczególnej narodowości powinny być te punkty równowagi przesunięte i w przypadku Polski na przykład 48,5, a w przypadku Stanów 50, nie wiem, 5.
0: Znaczy to się czasami robi, tylko tak w takich researchach, tylko tak trochę na roboczo i tego się nie publikuje zazwyczaj. Ale możemy szukać na przykład takiego poziomu, przy którym średnio zazwyczaj produkcja rośnie albo spada. Natomiast tutaj też na przykład taką charakterystyką polskiego PMI-a jest to, że i polskiego PMI-a i polskiej produkcji przemysłowej. W Polsce wskaźnik PMI jest liczony tylko dla przemysłu, więc on dotyczy tylko produkcji przemysłowej. I jeżeli spojrzymy na dane w ujęciu kwartał do kwartału, miesiąc do miesiąca, czyli dokładnie tak jak jest w ankiecie PMI, i zobaczymy, czy w okresach, gdy PMI był powyżej 50 punktów, czy nasz przemysł średnio wtedy miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału rósł, to odpowiedź brzmi tak. Praktycznie zawsze tak było, że jeżeli PMI był powyżej 50, to była ekspansja w przemyśle. Ale jeżeli zadamy odwrotne pytanie, czy była ekspansja w przemyśle, jeżeli PMI był poniżej 50 punktów, to odpowiedź zwykle jest taka sama. To znaczy zazwyczaj w tych miesiącach, w których PMI był poniżej 50 punktów, też nasza produkcja przemysłowa w ujęciu miesiąc do miesiąca albo kwartał do kwartału rosła. Dużo rzadziej, ponieważ w tym pierwszym wypadku, proszę mnie rozgrzeszyć, jeśli źle pamiętam, bo liczyłem to 2 lata temu, ale to był stosunek 1 do 9 bodajże, czyli

0: Na 10 miesięcy, gdy PMI był powyżej 50 punktów, około 9, jeśli dobrze pamiętam, przemysł rósł. W jednym miesiącu produkcja przemysłowa spadała. W przypadku PMI-a poniżej 50 punktów, na takie 4 miesiące i tak w 3 mieliśmy wzrost produkcji przemysłowej.
1: A to bardzo ciekawy wniosek. Warto się temu przyjrzeć. Natomiast skoro mówimy o pesymizmie, optymizmie, to trzeba przyznać, że Komisja Europejska ma bardzo dużo optymizmu w stronę naszego kraju, bo ostatnio była rewizja prognoz PKB, wzrostów PKB i po kolei komisja tam ucinała kolejnym krajom, obniżała te prognozy, ale 3 kraje znalazły się po drugiej stronie mocy i tutaj nawet doszło do utrzymania lub podniesienia tych prognoz, no i w tej grupie jest Polska.
0: Tak, chociaż to też chyba była taka normalizacja chyba tych prognoz, bo większość międzynarodowych prognoz i konsensusów gdzieś szuka tego polskiego wzrostu PKB na ten rok w okolicach 3,5%. Mhm. Oczywiście sygnalizując ryzyka w dół związane z ewentualnym przedłużeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie i cenami surowców energetycznych. One oczywiście dotyczą wszystkich krajów, więc także i nas. To jest dosyć naturalne i oczywiste. Natomiast jeżeli spojrzymy na chociażby na wyniki, czy ten performance gospodarki, który do tej pory widzieliśmy w tym roku, no to tych takich jakichś istotnych punktów słabości w gospodarce raczej nie widzimy. To znaczy konsumpcja prywatna się trzyma na pewno. Te ankiety sentymentu, czy to przedsiębiorstw, czy to konsumentów, one są bardzo wahliwe, ale też raczej jakby no, tam nie było żadnej apokalipsy do tej pory. W twardych wskaźnikach, czy to produkcji przemysłowej, czy sprzedaży detalicznej, czy nawet produkcji budowlano-montażowej, pomijając te 2 nieszczęsne miesiące początka roku, gdzie sama temperatura chyba po prostu sprawiła, że były spadki, one też się trzymają, widzimy tam solidne, bo solidne zazwyczaj, ale jednak systematyczne wzrosty gospodarcze. Więc tutaj chyba jakiegoś takiego dużego asumptu poza ewentualnymi ryzykami dla prognozy typu wojna na Bliskim Wschodzie po prostu nie ma. Natomiast oczywiście zazwyczaj rewizje prognoz do tej pory dla większości gospodarek europejskich były w dół. Dla przykładu dwa tygodnie temu byłem też w delegacji w Sztokholmie na seminarium AEC. To jest stowarzyszenie europejskich instytutów, takich jak Polski Instytut Ekonomiczny, które prognozują koniunkturę. Mhm. Z większości krajów europejskich, w szczególności chociażby z Niemiec, gdzie uczestniczy w tych seminarium bodajże 4 albo 5 niemieckich instytutów. I większość z nich raczej rewidowała swoje prognozy w dół. W zasadzie nawet 81, jeśli dobrze pamiętam, instytutów zrewidowało swoje prognozy w dół. Na tym tle Polska jest prawdopodobnie może być jednym z najsolidniejszych wzrostów gospodarczych w tym roku, ponieważ większość tych krajów mówi o dobrych wynikach gospodarczych. Jeżeli prognoza dla danego europejskiego kraju PKB w tym roku przekracza 2%. A jeżeli dobija do 3, to bodajże to były 2 albo 3 państwa. Chorwacja, gdzie chorwackie prognozy właśnie Krajowego Instytutu Chorwackiego są na marginesie też spójne z prognozą Komisji Europejskiej. Oraz dla Szwecji, tylko tutaj była pewna taka pewna nieoczywistość, ponieważ Szwedzki Instytut Badań Ekonomicznych prognozuje na ten rok bardzo solidny wzrost PKB dla Szwecji. Komisja Europejska miała dużo bardziej konserwatywną prognozę. Natomiast jeżeli patrzymy na Polskę, no to my tutaj, czy to w naszych prognozach, czy to w prognozach europejskich, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no wszędzie gdzieś jesteśmy w tych okolicach 3,5%. I to chyba też sugeruje, że jakby to jest taki punkt widzenia, który jest odporny na punkt siedzenia.
1: Panie Marcinie, ani się obejrzymy, za 3 tygodnie skończy nam się 2. kwartał tego roku. Właściwie pierwsze półrocze nam się skończy. My tutaj o 1. kwartale, a co możemy powiedzieć już teraz o 2. kwartale? Ja wiem, że przed chwilą tutaj trochę żartowaliśmy na temat prognoz i ich istoty, no ale być może coś tutaj spróbujemy pozbierać. Czego możemy się spodziewać po 2. kwartale w danych makroekonomicznych naszego kraju?
0: Myślę, że stabilności w większości wypadków zobaczymy prawdopodobnie, istnieje takie ryzyko, nieco mniejsze dynamiki wzrostu, ale cały czas wzrostu.
1: 3 z przodu.
0: Być może. Natomiast tutaj pozostaje agnostyczne w tym sensie, że nie ujawniamy prognoz w ten sposób, ale jakby zobaczymy na pewno jakieś wyniki takie zdecydowanie dodatnie. To, czego raczej będziemy szukać w tych wynikach, to jest taka stabilność, w znaczeniu utrzymanie stabilności.

0: stabilnych stóp wzrostu. Są oczywiście pewne ryzyka w dół. Na przykład jeżeli widzieliśmy wyniki sprzedaży detalicznej za ostatni miesiąc, za kwiecień, bo opublikowane w maju, one były trochę słabsze, bo one były poniżej 2% wzrostu rok do roku, czyli no, cały czas wzrost, ale jednak odpowiednio niższy. I będziemy chyba tak naprawdę patrzeć po tym PKB, na ile też na poziomie rachunków narodowych i takiej pełnej statystyki za drugi kwartał widzimy to powolne filtrowanie się efektów szoku paliwowego, energetycznego. Więc to będzie taki trochę moment pewnie też na rekalibrację prognoz.
1: Rekalibrację, ładne słowo.
0: Tak, rekalibrację, ale raczej jeżeli mówimy tutaj o rekalibracji, to raczej myślimy o tym, czy raczej te prognozy na przykład będziemy minimalnie podnosić w górę albo trochę korygować w dół, ale średnio za cały rok raczej będziemy szukać tego wyniku niezmiennie w okolicach tej trójki z przodu, pewnie w okolicach 3,5. No tylko jakby te rekalibracje to zazwyczaj są właśnie te dziesiąte punkty procenta i raczej o tym będziemy myśleć.
1: Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
1: A to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Fani tenisa i Mai Chwalińskiej mogą już odliczać godziny do powrotu wicemistrzyni French Open do Polski. Samolot z Polką na pokładzie wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie około 9.30. Kibice zapowiedzieli już gorące powitanie 24-latki, a sama zawodniczka nie spoczywa na laurach i przyznaje, że przed nią wciąż dużo pracy.
1: Na pewno czuję, że mam jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy przed sobą i mogę grać zdecydowanie lepiej. Nie będę mówić szczegółów, nie chcę też w to wchodzić, ale na pewno no, jest dużo, dużo pracy przede mną jeszcze. Jeżeli chcę się rozwijać, a chcę, to jeszcze mogę dużo, myślę, zrobić.
0: Przypomnijmy, Maja Chwalińska przegrała dopiero w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Rywalizację mężczyzn wygrał Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś w Hucie Pieniaskiej w obwodzie lwowskim na Ukrainie rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. W bezmiennych dołach spoczywać tam może około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
2: Przed wojną nieistniejąca już polska wieś Huta Pieniacka liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali tam krwawej pacyfikacji.
3: Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci, większa część rodziny, moja prababcia.
2: Wspominała mi kilka lat temu podczas uroczystości w Hucie Pieniackiej Małgorzata Gośniowska-Kola ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar, które przez ponad 80 lat czekały na godny pochówek swoich bliskich. Poszukiwania to pierwszy etap realizacji tego celu, zaznacza rzecznik IPN Rafał Kościański.
4: Najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później prace ekshumacyjne.
2: To już kolejne w tym roku prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej. Poprzednie miały miejsce w Ugłach oraz Woli Ostrowieckiej. W zeszłym roku zaś ekshumowano i pochowano szczątki ofiar w Późnikach, w obwodzie iwano-frankowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawili warunki przyszłego porozumienia z Rosją. W Londynie ustalono, że mają to być natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Zaapelowano też do Władimira Putina o zgodę na natychmiastowe

0: Rozejm.
1: Jednym z najważniejszych ustaleń jest plan wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy po wejściu w życie zawieszenia broni. Tak zwane wielonarodowe siły dla Ukrainy miałyby pomóc utrzymać pokój i stanowić element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W komunikacie podkreślono również, że obecna linia frontu mogłaby stać się punktem wyjścia do rozmów pokojowych. Jednocześnie zaznaczono, że granice państw nie mogą być zmieniane siłą, a Ukraina ma prawo sama decydować o swojej przyszłości i sojuszach. Europejscy przywódcy uznali też, że Ukraina musi otrzymać prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa. Obejmowałyby one dalszą pomoc wojskową oraz długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej armii. Chodzi m.in. o więcej systemów obrony przeciwlotniczej, produkcję pocisków do zwalczania rakiet i dronów oraz rozwój wspólnych projektów zbrojeniowych. Uzgodniono także, że zamrożone rosyjskie aktywa pozostaną zablokowane do czasu zakończenia wojny i wypłaty odszkodowań Ukrainie za zniszczenia spowodowane rosyjską agresją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: O kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich mówią politycy. To pokłosie nadania jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezultacie prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie Włodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Mimo iż pomoc dla naszego sąsiada jest konieczna, Polska nie może godzić się na takie działania Ukrainy, przyznał zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak w TVP Info.
3: Po pierwsze, będziemy oddzielać jasno wsparcie dla Ukrainy, jeśli chodzi o wojnę, ponieważ w naszym interesie, w interesie Polski jest to, żeby trzymać Rosję jak najdalej od polskich granic. Natomiast nigdy, przenigdy nie zgodzimy się na to, żeby zakłamywać historię i to też wielokrotnie padało.
0: Zdaniem doradcy prezydenta Jakuba Banaszka pamięć o ofiarach Wołynia powinna być podtrzymywana ponad podziałami partyjnymi.
4: Musimy przede wszystkim myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
0: Dziś odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. W sobotę w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Rozmawiał z wicepremierem, szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szczegóły ustaleń nie zostały opublikowane. To ostateczny koniec sezonu narciarskiego w Polsce. Tatrzański Park Narodowy zamyka dziś dla narciarzy szlak na Rysy. Od jesieni narciarze w Tatrach nie mieli wymarzonych warunków. Sytuacja zmieniła się dopiero w marcu. Tak podsumowuje sezon Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: No, sama ta zima była taka różna i w listopadzie spadło sporo śniegu, więc już się narciarze pojawili, potem znowu już były odwilże, ten śnieg znowu znikał, aż tu nagle święta wielkanocne i konkretne uderzenie zimy i to tyle śniegu spadło, do dziś dnia w wielu miejscach jeszcze ten śnieg pozostał.
0: W Tatrach Wysokich wiele śniegu wciąż zalega w zacienionych żlebach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Będzie dziś spokojniej niż dzisiaj. W dużej części kraju słonecznie, ale w niektórych regionach popada.
6: Więcej słońca, przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie kraju. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem, około 20 stopni na północnym wschodzie, do 22-24 w centrum i do 26-27 na zachodzie i południowym zachodzie.
0: Mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
7: Po pierwszym historycznym występie na Mistrzostwach Świata w 1938 musieliśmy czekać aż 36 lat, by biało-czerwoni ponownie zaprezentowali się na mundialu, ale było warto, bo mundial był piękny.
8: Ten w Niemczech w 1974 roku to był mundial niespodziewany dla nas, ale rzeczywiście fascynujący i dający tak ogromną radość, że wydaje mi się, że wszyscy kibice w Polsce doskonale to pamiętają, ale może nie pamiętają wszystkiego.
7: Witamy Państwa w składzie
8: Andrzej Janisz
7: i Filip Jastrzębski. To był rok 1974, maj i czerwiec tego roku.

0: szczególnie nas interesuje wówczas PRL, głęboki PRL i pierwszym sekretarzem KCPZPR był Edward Gierek.
1: Prezydentem Stanów Zjednoczonych jeszcze był Richard Nixon, ale już w cieniu afery Watergate.
0: Papieżem był Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, czyli Paweł VI.
1: Do portu północnego w Gdańsku przybił pierwszy statek handlowy, a w stolicy trwała budowa trasy łazienkowskiej i Wisłostrady.
0: Coraz większą popularność zyskiwały kolorowe telewizory.
1: Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt podał się do dymisji po wykryciu w jego urzędzie szpiega.
0: Na świat przyszła znana m.in. z Rancha aktorka Ilona Ostrowska.
1: Stanisław Szozda wygrał wyścig pokoju, a reprezentacja Polski okazała się najlepsza w klasyfikacji drużynowej.
0: Serca publiczności na całym świecie po zwycięstwie w konkursie Eurowizji w Brighton podbijała ABBA.
1: Do kin trafił Janosik, ale z serca widzów skradł Nie ma mocnych. Zaplanowana była już premiera Potopu.
0: W Los Angeles odbyła się 46. ceremonia wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród zebrał film Żądło.
1: Literacką Nagrodę Nobla odebrali Szwedzi Edwin Jonsson i Harry Martinson.
0: A węgierski architekt Erno Rubik wynalazł słynną kostkę. I w takich oto okolicznościach reprezentacja pod wodzą Kazimierza Górskiego wybierała się na finały Mistrzostw Świata.
2: Sekrety Mondialne.
3: Halo, halo, tu sportowa służba sprawozdawcza Polskiego Radia z 10 piłkarskich mistrzostw świata. Mówi Studio S13. Jasnym jest, że biało-czerwonym życzymy wszyscy zwycięstwa. Trzymajmy kciuki, proszę Państwa. A teraz na antenie już Stuttgart. Halo, Tadeusz Pyszkowski.
4: Witam serdecznie entuzjastów piłki nożnej w całej Polsce. Przed chwilą odegrano hymny obu krajów, Polski i Argentyny. Wielki mecz się rozpoczyna.
0: A naszym gościem jest wybitny sprawozdawca Telewizji Polskiej i wcześniej także Polskiego Radia, Dariusz Szpakowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa, witam przede wszystkim Was.
0: Opowieść o każdym z mundiali chcielibyśmy zacząć od dwóch podstawowych pytań. Pierwsze z nich brzmi, co Pan robił na początku czerwca roku 1974.
5: Siedziałem przed telewizorem i jak wszyscy Polacy oglądałem, chłonąłem zbudowaną przez Igrzyska w 1972 roku ekipę Kazimierza Górskiego.
1: Darek, ale czy telewizor był czarno-biały czy kolorowy?
5: Nie, wtedy już kolorowy. Wtedy już kolorowy, chociaż pierwszy mój mecz, ważny, historyczny, bo wiążący się z Mistrzostwami Świata w 1974 roku, czyli Wembley, czyli 1-1. Oglądałem mojego przyjaciela, którego rodzice byli zamożnymi ludźmi. Oglądałem w kolorze na Rubinie. To było wydarzenie. Graliśmy w jednolitych, czerwonych strojach. Wyszedłem na ulicach. Wszyscy Polacy. Po prostu było to, co dziś jest w wielkich uniesieniach takich polskich. Myśmy byli wszyscy dumni z tego, co oni zrobili.
0: I drugie pytanie z zestawu tych początkowych, czyli co by było gdyby. Zaczniemy od końca właściwie, bo co by było, gdyby przed pierwszym gwizdkiem meczu Polska-RFN nie spadł taki deszcz?
5: Ja myślę, że tak, no. Deszcz deszczem, oczyszczenie boiska oczyszczeniem boiska. Oczywiście dzisiaj gdybanie jest bardzo piękną rzeczą i można się zastanawiać, co by było, gdyby było. W każdym razie byliśmy, mówię, jako Polacy dumni z tego, że zagrała taka reprezentacja, tak zagrała, tak zaczęła i nawet nikt nie miał niedosytu.
1: Ja od razu mówię, że się nie zgadzam z tobą. Bylibyśmy mistrzami świata, gdyby to boisko było boiskiem, na którym skrzydła polskie, czyli Lato Gadocha, ten fenomenalny atak z Andrzejem Szarmachem mógłby się rozwinąć i gdyby jeszcze, bo tam była jedna rzecz, gdyby Kazimierz Dejna, który był kapitanem polskiej drużyny, wybrał nie tę połowę boiska, tylko żebyśmy my na początku grali na tej bardziej mokrej, a na bardziej suchej, gdybyśmy atakowali, ale tego nigdy nie sprawdzimy,
5: tak, ale widać w tych fragmentach,
1: bo gdyby jest najbardziej ulubionym
5: Andrzej,
1: polskim
5: to
1: słowem.
5: Jest tak, to jest pełna zgoda co do tego. Ja oczywiście nie gloryfikowałem tutaj, czy nie podnosiłem jako głównego czynnika nasiąkniętego boiska, ale oczywiście ono nam podcięło nie tylko skrzydła, ale ono nam no, odebrało atuty, które mieliśmy.
4: Patrzę z daleka, Polacy ubrani są całkowicie na czerwono. Czerwone koszulki, czerwone spodenki, czerwone getry. Natomiast ich wielcy rywale zaprezentują się całkowicie dziś na biało. Następuje zmiana.
6: boiska, przy czym Polacy atakować będą tempowe boiska, która ma więcej tych kałuży wody.
1: Ta wielka drużyna Kazimierza Górskiego urodziła się także w Niemczech, urodziła się podczas igrzysk

0: olimpijski w 1972 roku. I tam podstawowym napastnikiem naszej reprezentacji był Włodzimierz Lubański. To jest pewnego rodzaju analogia do wcześniejszego udziału Polaków w Mistrzostwach Świata, czyli tych z 1938 roku, bo tam pojechała prawie ta sama drużyna, która zajęła czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Więc tak, jest pewnego rodzaju analogia. I gdyby nie było tego pierwszego Monachium, czyli Igrzysk Olimpijskich, to ja śmiem twierdzić, że nie byłoby również takich mistrzostw świata.
1: Wtedy mieliśmy wybitnego piłkarza i w 1972 roku też mieliśmy wybitnego strzelca. Ja powiem szczerze, że jako urodzony warszawiak, jako kibic Legii, jako człowiek, który zrobił pierwszy swój wywiad z wielkim piłkarzem, czyli z Kazimierzem Dejną, czyli legionista zdeklarowany, ja kochałem Lubańskiego i Górnika Zabrze. Kochałem rzuconą monetę, sprawiedliwości stało się zadość i zawsze moja mama powtarzała: synku, nie denerwuj się. Jak gra Lubański, wygra. Gramy. Był synonimem sukcesów polskiej reprezentacji.
2: Lubański teraz wygrywa pojedynek, pędzi na bramkę, strzela! Druga bramka, proszę Państwa! Obrońca angielski, McFarland, był przy piłce, zaatakował go Lubański. Wydawało się, że Polak nie ma zupełnie szans na zdobycie tej piłki, a tymczasem jednak rozpoczyna na akcję Adam Musiał, dalekim przerzutem do Lubańskiego. Lubański skierowuje do Gadochy, Gadocha głową do Lubańskiego. Lubański bardzo szybko biegnie. Teraz otrzymuje po raz drugi piłkę, mija obrońcę, przewraca się jednak. I Lubański leży na ziemi, a wiadomo, co to znaczy.
1: Worek po latach powiedział wprost, że tam nie było faulu takiego, znaczy faul był, tylko nie było tego, co spowodowało ten uraz i kontuzję, czyli łąkotkę, tam były zamieszania całe, nie ta noga zoperowana, nieważne, w końcu skończyło się to wszystko happy endem, w tym sensie, że Włodek wrócił do pełnej sprawności.
0: Ta drużyna, która grała z Anglikami, była także drużyną niebywale zmienioną przez to, że Kazimierz Górski był człowiekiem, który nie bał się wziąć kogoś znikąd i postawić go przecież za Anglią. W Chorzowie grał Krzysztof Rzeźny na prawej obronie. To był jedyny jego mecz w reprezentacji. Spotkanie na Wembley, gdzie był ten fenomenalny remis, gdzie...
1: Masz Bulzackiego.
0: Mam Bulzackiego. Tak. I jedziemy na te Mistrzostwa Świata do Niemiec i w pierwszym spotkaniu przeciwko Argentynie nie ma Mirka Bulzackiego. Jest młodziutki Władysław Żmuda.
3: Tak, 20 lat.
1: Tak, dostarczył mu takich zawodników jak Żmuda, Andrzej Strejlał, który wtedy prowadził młodzieżową reprezentację Polski. Natomiast jeśli chodzi o Kazimierza Górskiego, no to miałem przyjemność, bo tak, mówimy o 74 roku. Ja w 74 roku chłonąłem jako kibic finału Mistrzostw Świata. Rosłem razem z tą polską reprezentacją jak cała Polska. Byłem i witałem polską reprezentację, jak przyleciała w 74 roku. To naprawdę było wydarzenie. Jak się spotkałem później jako początkujący dziennikarz z Kazimierzem Górskim, no to było przeżycie. Słuchajcie, to się podchodziło jak do największego idola, prawda? I pan Kazimierz, to o czym Andrzej powiedział, miał wiele wspaniałych cech, ale miał jedną zasadniczą. Był człowiekiem decyzyjnym. Ja przekonałem się choćby w takiej banalnej sprawie. Jeździliśmy na przykład i prowadziłem jakieś spotkania z panem Kazimierzem Górskim w różnych miejscach w Polsce. No i tam, jak wiadomo, po spotkaniu, panie Kazimierzu, koniaczek, to tamto się, a tutaj to rozmawiamy jeszcze. Panie kolego, wychodzimy i nie było, zmiłuj się. Wychodzimy, to wychodzimy. Ja mówię, panie Kazimierzu, wychodzimy, powiedziałem.
0: Teraz wracamy tam, gdzie nas nie było, czyli do niemieckiej miejscowości Murchard i tego pensjonatu Zone Post, który polskiej reprezentacji polecił nie kto inny, tu użyję twojego sformułowania, jak Sepp Herberger, czyli trener niemieckiej drużyny, która w 1954 roku, 20 lat wcześniej, zdobyła sensacyjnie Mistrzostwo Świata, kiedy Kazimierz Górski odbierał gratulacje od Herbergera, który mówił mu: gracie najpiękniej na tych mistrzostwach. Kazimierz Górski powiedział do Herbergera: ale przecież to pana zasługa, to pan nam polecił ten właśnie pensjonat. I mamy pierwszy mecz z Argentyną. Przecież wiesz, jak wtedy było w Polsce. My nie jechaliśmy tam po zwycięstwo. Dla nas Argentyna to była zupełnie inna piłka. I teraz jest ten mecz z Argentyną i jest 9. minuta spotkania, jest po meczu.
4: Wielki mecz dla polskiego zespołu. Piłka wybita, precyzyjna, wyskakuje. Karnewali i bramka dla Polski! Lato zdobyła pierwszą bramkę. No i teraz widzicie, jak Lato, ile sił w nogach, wypuszcza Szermaka, Szermaka pędzi do piłki, sam Karnewal, strzał Szermaka i druga bramka! Brawo Polacy! Szermak 2-0!
1: Ta reprezentacja nie dawała nadziei, dlatego że tak, inne czasy, czas zgrupowania, sparingów. Przegrana z, chyba, jeśli dobrze pamiętam, z Ruchem

0: I ludzie mówili, po co wy tam w ogóle jedziecie do tych Niemiec, przecież się tam skompromitujecie. I przecierający ludzie oczy ze zdziwienia, jak my gramy, jaki futbol my gramy. Myśmy od pierwszych minut w tym spotkaniu pokazali, że gramy porywającą piłkę.
1: Graliśmy najpiękniejszy futbol, prawda, na absolutnie. Tych mistrzostwach, co powiedziało bardzo wielu fachowców.
2: Przegrajcie, Kaduka, strzelaj! I bramka! Bramka, Kaduki! Cudowna bramka! To nie, to lato, jeszcze raz lato, przepraszam bardzo. Wspaniała kontra polskiej reprezentacji.
1: Jest ten pierwszy mecz z Argentyną wygrany, choć były tam jakieś problemy pod koniec, ale wygrywamy 3-2 i nagle jest spotkanie z Haiti. To była tak egzotyczna drużyna, że w Polsce do końca nie wiedziano, czym gramy z Haiti czy z Tahiti. Jak jeden z reporterów przeglądu sportowego wybierał się właśnie tam, żeby przybliżyć postać bramkarza Francjona albo napastnika Sanona, to wszyscy mówili, Mirek, ale ty na pewno wiesz, gdzie będziesz leciał.
0: Nie wiem, czy teraz któryś z reporterów poleciał do Curaçao czy Curaçao.
1: Dobrze, gromimy te Haiti 7-0 i po dwóch meczach mamy zapewniony awans.
3: Szymanowski w roli prawoskrzydłowego. Podanie i znakomitą szansę ma Polak. Strzał i gol, proszę państwa. Lato zdobywa bramkę trzecią w turnieju Mistrzostw Świata. Wyrasta na czołowego snajpera. I ładne dośrodkowanie Dejna. Strzał i gol. Tu stadion olimpijski w Monachium, a więc w końcówce spotkania. Grzegorz Lato zdobywa siódmą bramkę dla zespołu polskiego.
1: Mamy wyjście z grupy i następnym rywalem jest aktualny wicemistrz świata, czyli reprezentacja Italii, w której roi się
0: Facchetti, Mazzola, Kinalia, Capello, który nam strzela bramkę.
1: No w ogóle Rivera.
0: Moglibyśmy tutaj długo wymieniać.
1: I teraz my mamy zapewniony awans.
0: Tak, i nie musimy tego meczu wygrać. Tak. Prawda?
1: A jak my go wygrywamy?
0: Pamiętam, jak do dziś Kazimierz Dejna strzela bramkę, prawda? I mówimy, że mu pękł but.
2: Jest Dejna, strzela! Piękna bramka! Cudowna bramka! W zaległości 20 metrów z voleja!
0: Pokazaliśmy, że nie ma żadnych spekulacji, że nie ma żadnego zmiłuj się, prawda? Że traktujemy to, te mistrzostwa absolutnie poważnie. I to, jak Górski był wypytywany przed tym meczem, bo ja pamiętam, jak wracałem w archiwum radiowym do jego wypowiedzi, to mówił, mecz jest o to, żeby ten mecz wygrać. My nie będziemy tutaj w ogóle spekulowali. Dlaczego, panie Kazimierzu? Bo w psychice się zakoduje coś innego. Mówi, tutaj nie ma, ja nie będę zmieniał składu. Ja wychodzę pierwszym składem.
2: Karpetczak daje szybko piłkę, Łukasz Armacha i bramka! Bramka dla Polski! Fantastyczne zagranie! Pięknie dośrodkowanie! Szarmach jak katapulty!
1: Moim zdaniem najlepszy mecz Polaków w tych mistrzostwach świata. My spotkanie wygrywamy. I po tym meczu z Włochami Adam Musiał wraca późno do pensjonatu.
0: No, tak,
1: Kazimierz
0: ale...
1: Górski z Andrzejem Strejlałem siedzą. Wchodzi kilku piłkarzy. Oni dostali wolne, mogli wypić sobie tam 2-3 piwa. Ale Adam Musiał zatrzymał się przy barze.
0: Tam byli też towarzysze z PZPR-u byli, towarzysze z Komitetu Centralnego i jasna dyrektywa do Górskiego. Słuchaj, Musiał pije alkohol, to jest niesportowe zachowanie i tak dalej. I Górski mówi tak, panowie, ale od tego, żeby podejmować decyzje i tutaj wielka odwaga Kazimierza Górskiego wtedy, żeby powiedzieć tym ludziom, którzy byli decydentami. Trzeba było znać, ja wracam do postaci, która była absolutnie postacią kultową i nie tylko, jego decyzyjność, jego wpływ na atmosferę. Kazimierz Dejna bał się panicznie stomatologa. Po prostu pójście do stomatologa paraliżowało Dejnę. I w związku z tym kto, jak nie Kazimierz Górski, wziął go za rękę i mówi, idziemy razem. Potraktował go jak syna. Dejna przeżył to, że tak powiem. Dał się zaprowadzić, wyszedł, był szczęśliwy, nic go nie bolało.
1: Kazimierz Górski dał się przebłagać zawodnikom i powiedział, Musiał zostaje. Ale nie zagrał w następnym meczu. Wchodzimy do następnej fazy mistrzostw, gdzie nie ma rozgrywek pucharowych, tylko znów jest grupa składająca się z czterech drużyn i gramy pierwszy mecz ze Szwedami i Kazimierz Górski przesuwa Antoniego Szymanowskiego z prawej obrony na lewo. A po prawej stronie tej formacji obronnej gra Zbigniew Gut, który grał zresztą na tej pozycji przez pewien czas na Igrzyskach Olimpijskich.
0: Tak,
1: to jest znów powrót. Nie bał się. Nie bał się absolutnie
0: to znaczy,
1: niczego.
0: Jak wracasz do 72 roku Igrzysk Olimpijskich, to już nie pamiętam, przed którym to meczem było, ale rozgrzewał się Andrzej Jarosik. Górski mówi, wchodzisz, on mówi, trenerze, jeszcze nie. Mówi, dobra, zmiana i kogo innego wpuścił na boisko. Ale to jest tak, że zależy to wszystko od kontaktu człowieka. Ja zawsze powtarzam, bo jak ludzie mówią, a wie pan, tutaj...

0: może nie inny wybór, może nie ten zawodnik i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, selekcjoner jest tym człowiekiem, który selekcjonuje. Dwa, ma czas i możliwość face to face, spojrzenia w oczy, porozmawiania z człowiekiem, oglądania go dłużej, bo to się zmieniło w obecnych czasach, niż 15 minut, tak jak my oglądamy na treningu. Ma jeszcze doradców, bo miał Kazimierz Górski, ale zawsze on. Zawsze on podejmował decyzję.
1: Larsson przez nikogo nie atakowany. Tam jest Sandberg. Znowu sytuacja niebezpieczna. Sandberg, interwencja Gorgonia i proszę Państwa, nie wiem, czy ta sytuacja kwalifikowała się do 11.
2: Karny dla Szwedów.
0: No tak, Taper jak Saper, myli się tylko raz. Tak.
2: I Jan Tomaszewski.
1: Wobec tego podbiega Taper, strzela. Tomaszewski fantastycznie broni. Znakomita postawa naszego bramkarza.
0: Pierwszy obroniony rzut karny przez Jana Tomaszewskiego i pamiętam wybór jedenastki na stolecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Długie dywagacje i rozmowy i zastanawiania się i spekulacje. Czy Tomaszewski?
2: Czy Józef Młynarczyk.
0: Tak? Dla mnie Jan Tomaszewski był zawsze taką postacią kultową. Powiem dlaczego. Dlatego, że ja pracowałem w rozgłośni harcerskiej i w Świecie Młodych. I na swój pierwszy wywiad pojechałem do legendy, prawda, Wembley, czyli Jana Tomaszewskiego. Pojechałem 1 listopada. Spotkałem się z Janem Tomaszewskim. Poświęcił mi czas. Ja byłem w ogóle... No kim ja byłem? No, byłem panem no-name'em dla Jana Tomaszewskiego, ale jednak...
2: Ale
0: myślę, że...
2: oni też nie mieli wtedy tak poprzewracane w głowie.
0: Nie mieli.
2: Teraz.
0: Wiesz co, jeszcze ważne też, mówimy tutaj cały czas o Kazimierzu Górskim, no to przypomnijcie sobie, jak Tomaszewski zawalił mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy z Niemcami i w zasadzie cała Polska domagała się, żeby Tomaszewskiego odstawić, a Górski był konsekwentny i to jedna z jego cech wyboru, trafiania z tym wyborem, porywania z swoją osobowością polskich piłkarzy, bo oni nie tylko dla samego kraju, dla samych siebie, ale dla Kazimierza Górskiego oddaliby absolutnie wszystko.
1: Kadocha dośrodkowuje, tam Szarmach, ładna główka i strzela do gol!
2: Wygrywamy ze Szwedami, bo Tomaszewski broni karnego, a Grzegorz Lato strzela jedyną bramkę w tym meczu i następny jest z Jugosławią. I tak prawdę mówiąc, to ja jak sobie przypominam, to nie widzę tego meczu w całości. Ja widzę tylko ten jeden fragment, kiedy cała Polska się zerwała, bo nagle niemiecki sędzia z NRD, Rudi Glettner, dyktuje karnego w momencie, kiedy piłka jest na środku boiska i dopiero przyglądając się w czarno-białym belwederze, telewizorze 17-calowym, gdzieś tam widzę, że Josip Kataliński kopie w polu karnym Andrzeja Szarmacha.
1: Proszę Państwa, kiedy piłka była zupełnie gdzie indziej, któryś z zawodników jugosłowiańskich musiał tam nieprzepisowo zaatakować naszego napastnika i sędzia Glettner, Rudi Glettner z Niemieckiej Republiki Demokratycznej zauważył ten faul, podbiegł do linii pola karnego i zdecydowanym ruchem pokazał na jedenastkę. Na nic zdadzą się protesty zespołu jugosłowiańskiego. Polski zespół staje przed olbrzymią szansą.
3: Nie było tak walu,
2: było,
3: nie tak można było skorzystać z monitora.
2: Sędzia był odwrócony bokiem do tej akcji. Jak on to zauważył?
0: Wiesz co, może mu boczny zasygnalizował, tylko jak, prawda? Nie było łączności no takiej radiowej, jak dzisiaj mają te wszystkie nauszniki.
2: A ludzie sobie dawali radę wtedy.
0: Dawali radę i myślę, że sędziowanie, oczywiście można zastanawiać się, wrócić do 66 roku, prawda, czy był gol, czy nie było gola. Tak. Piłka ma swój urok, piłka ma dopuszczalne błędy sędziowskie i bez tego, bez tych pomyłek, bez innych rzeczy by nie było tego uroku. Ale tak jak mówisz, Jugosławia, odpowiedzialność.
1: Deina teraz podbiega swobodnym krokiem, strzela gol!
0: Deina strzelający i wrócimy pewnie do tego, albo dojdziemy do tego Deina nie strzelający w 78 roku.
3: Przyszedł w końcu mecz z Niemcami, z RFN-em. Mieliśmy na koncie 5 zwycięstw i naprawdę te marzenia o złotych medalach już były poważne.
0: Odpowiem tak. To co mają powiedzieć Holendrzy? Bo są w finałach Mistrzostw Świata 74, są w finale Mistrzostw Świata 78, są w finale Mistrzostw Świata 2022, tak? I ani razu
3: wszystkie te
0: nie mają
3: finały
0: tego,
3: przegrali.
0: Tej satysfakcji, tego momentu, tej radości podniesienia Pucharu Świata.
3: A ja słyszałem, że gdybyśmy dostali się wtedy do finału jednak w 74 roku, to Holandia nam leżała. I ten finał też by przegrała.
2: Dobrze, ale przypomnijmy sobie sytuację, bo jest pogodny dzień, nic się nie dzieje. I nagle kilkanaście minut przed meczem nad Frankfurtem, oberwanie chmury, stadion płynie. Pamiętają Państwo zapewne te obrazki telewizyjne, te takie dosyć prymitywne metody zbierania tej wody. W końcu austriacki sędzia Lindmayer decyduje opóźnić ten mecz o pół godziny. Wychodzimy i gramy z Niemcami, aktualnym mistrzem Europy.
1: Patrzymy na naszych zawodników. Pozdrawiam rękę.

0: Kami swoich kibiców, bo jak powiedzieliśmy, jest sporo Polaków, gwizdek sędziego i punktualnie o godzinie 16:30 z półgodzinnym opóźnieniem rozpoczyna się wielka walka, wielki mecz Polska Republika Federalna Niemiec.
1: Czy ten mecz w ogóle powinien się odbyć, prawda?
2: W dzisiejszych warunkach by się nie odbył, tak, no zakładając, może, że...
1: Dobrze, no ale my mamy Stadion Narodowy i też nie będę wracał do takich głębokich historii, gramy za nią.
2: Ale się nie odbył.
1: Ale się mecz nie odbył. No właśnie, ten mecz absolutnie nie powinien się odbyć i powinien być przełożony. Tym bardziej, że nic nie obligowało tak bardzo do tego, żeby go nie przełożyć o jeden mecz. Co najwyżej byśmy byli mniej wypoczęci przed finałem, chociaż tam była jeszcze, był odstęp czasowy, powiedziałbym. Mamy w sobie coś takiego, że lubimy gdybać, zastanawiać się, no ale też nie byłoby tej fascynacji futbolem, gdyby nie było takich możliwości zastanawiania się. Dla starszego pokolenia do dziś pozostaje zasadnicze pytanie, czy ten mecz powinien się odbyć? Myślę, że starsze pokolenie jednym chórem odpowie nie.
2: Ja to znam tylko z biblioteki PZPN-u i chwała PZPN-owi za to, że sobie mogę takie mecze oglądać, ale wy, panowie, mieliście wtedy jakieś poczucie, oglądając ten mecz na wodzie, pod względem stricte piłkarskim, była tam szansa na zwycięstwo, bo my potrzebowaliśmy zwycięstwa.
1: Była szansa, ale dzisiaj to już jest wszystko przeszłość, to jest minione.
3: Ale powiedzmy, Darek, o tym. Niemcy mieli Sepa Majera. No mieli nawet w tym meczu na wodzie, kiedy ta piłka stawała w polu karnym, to były
1: mieli
3: takie
1: Sepa
3: sytuacje,
1: Majera,
3: że każdy
1: też,
3: inny bramkarz
1: mieli
3: by
1: też
3: puścił.
1: Millera, jak pamiętasz doskonale, i temu młodemu pokoleniu przypominamy, Gerd Müller, którego wreszcie rekord klubowy wymazał Robert Lewandowski. Gerd Müller był katem. I był człowiekiem, który był takim avanti di punti, jak mówią Włosi, takim, który czyhał gdzieś w polu karnym,
2: wiedział,
1: w ogóle
2: gdzie się
1: karnego
2: ustawić, tak.
1: I dobić, strzelić i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale teraz to mnie piłkę niebezpieczny, zagrający. Koniec, że tam się jest Müller, niebezpieczna sytuacja i gol!
1: Mieli dobrą drużynę. Myślę, że jednak poniosło ich doping to, że grali u siebie, że ograli w Holandię. I to jaką Holandię?
3: Franz Beckenbauer, najlepszy piłkarz tamtych mistrzostw, człowiek, który stanowił o reprezentacji Niemiec, w tym meczu grał wymiatacza. Od razu powiedzmy, kto to był wymiatacz, bo być może młodzi kibice tego nie wiedzą. To był piłkarz ustawiony tuż przed własnym bramkarzem, który miał nie rozgrywać, tylko wykopywać piłkę.
1: Sami teraz wracamy do tego. Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Uli Hoeneß i cała reszta, prawda?
3: Karny.
1: Tak,
3: Uli Hoeneß.
1: No, tak, no, Uli Hoeneß, którego obronił Jan Tomaszewski.
0: Brawo, Tomaszewski! Brawo, proszę państwa!
4: To już jest rekord absolutny.
1: Z drugiej strony, jak my byśmy teraz posłuchali niemieckich komentatorów z tamtego czasu, to by w ogóle mówili, no dobra, mecz się nie powinien odbyć, ale wygraliśmy zasłużenie, bo mieliśmy rzut karny niewykorzystany, bo mieliście Tomaszewskiego i tak dalej. Był wielki niedosyt, prawda, że Polska, mając taką drużynę, tak fenomenalnie grając, nie zagrała w finale i nie wygrała tego finału. No był to wielki sukces. Pokonanie Brazylii w meczu o trzecie miejsce, no to daj Boże zdrowie.
3: Brazylii, która była aktualnym mistrzem świata. Co prawda, to już nie była ta Brazylia z 70.
1: Ale
3: roku.
1: Ale przypomnij sobie palenie kukły trenera brazylijskiego w całej Brazylii i tak
3: oczywiście,
1: dalej.
3: Oczywiście, natomiast...
1: Dla nich to było w ogóle, słuchajcie, Brazylia bez medalu, prawda, czyli bez triumfu, wszystko jedno, tego może bardzo małego, czyli wygrania trzeciego miejsca. Nie mówię o mistrzostwie
3: złotego
1: świata.
3: Złotego medalu, tam się liczy tylko zwycięstwo.
1: Tylko zwycięstwo. To jest zawsze, jak ja byłem w Brazylii, to oni mówili tak, nie wiem, czy wiesz, że Bóg jest Brazylijczykiem.
2: A to też jest niesamowite pod względem mentalnym. Podnieść się po takiej porażce, jak z Refenem, kiedy marzyło się o złotym medalu, nagle trzeba rozegrać ten mały finał.
1: Znowu Górski, myślę, że tutaj kluczowa postać do tego, żeby jednak natchnąć gdzieś tę reprezentację. Na pewno nic nie umniejszam tutaj Jackowi Gmochowi i Andrzejowi Strejlałowi, ale też mieliśmy wielkich piłkarzy, naprawdę. I ja boleję nad czymś innym, bo tutaj wspominamy te Mistrzostwa Świata, że po tych mistrzostwach oni nie wyjechali za granicę na przykład, że nie
3: od
1: pozwolono
3: razu,
1: im
3: tak,
1: tam, bo to
3: no.
1: Byli genialni gracze, a szczególnie jak Wojtek Lubański mi opowiadał, to mogę tutaj śmiało powiedzieć, że miał propozycję wyjazdu i miał propozycję za milion grania w Realu Madryt. I Wojtek do mnie mówi, Darek, nie chodzi o pieniądze, o nic. Zagranie w Realu i byłbym pierwszym Polakiem, który dźwignąłby Puchar Europy, prawda?
3: Byłoby tak, ale najpierw ten medal Mistrzostw Świata musieliśmy zdobyć i zdobyliśmy go dzięki Grzegorzowi Lacie.
0: Idzie na przebój, dłuższa nas, strzelaj i bramka dla Polski! Siódma bramka Laty na Mistrzostwach Świata. Proszę Państwa, brawa, wielka brawa dla polskiego zespołu.
3: To nie był jakiś piękny strzał, ale cała akcja. Lato dostaje piłkę po prawej stronie, biegnie kapka, jest na spalonym, arbiter boczny podnosi chorągiewkę, a Grzegorz Lato

wtulił głowę w ramiona i pognał do przodu, mijając obrońcę Marinho i pokonując bramkarza Leon. Wygrywamy 1-0. Strzelamy najwięcej.

0: wsi w 82 roku. Gdyby nie lato, to by nie było Bramek Bonika. Gdyby nie lato, nie byłoby tego sukcesu. I myślę, że trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Grzegorz Lato, fenomenalny, zjawiskowy, fantastyczny piłkarz, chociaż pamiętam, jeśli Lato tak zagra jeszcze raz, to
1: dłużej. Ja odłożę mikrofon,
0: mówił Jan Ciszewski. Zresztą miał słynne, fantastyczne powiedzenia. Ja pamiętam, bo to jest tak, dzisiaj się łatwo o tym opowiada, prawda? Kiedy człowiek był na kolejnych mistrzostwach świata, do tych moich pierwszych radiowych i drugich radiowych może dojdziemy. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest coś niebywałego, jeśli wchodzi się do szatni i są takie tuz jak Lato, Lubański, cała reszta, z Janem Ciszewskim, prawda, legendą i wszystkim, i tak, panowie, nie wiem jak będzie na boisku, ale u mnie dzisiaj w transmisji najlepiej gra Szymanowski. No i wielki śmiech, bo był też geniuszem rozładowania atmosfery.
1: I zostaje już tylko wielki finał Holandia-Niemcy. To także była ogromna dramaturgia. Konfrontacja dwóch największych osobowości tych mistrzostw, czyli Johana Cruyffa, i Franza Beckenbauera.
2: Przyznaj się, Andrzej, czy kibicowałeś Cruyffowi reprezentacji Holandii?
1: Ja przyznam się,
0: że
1: ja Johanowi Cruyffowi reprezentacji Holandii to kibicowałem w pewnym meczu z Polską nawet, bo byłem absolutnie zafascynowany postacią Cruyffa. Dla mnie to jest jedna z największych postaci futbolu w całej historii. Nie piłkarz, tylko postać futbolu.
0: I a tutaj się zastanawiamy, Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, a tylko tutaj jest Cruyff.
1: To jest rzeczywiście Johan Cruyff, natomiast on słabo zagrał finał, dlatego że zrobił jedną akcję, był faulowany, Nesken strzelił karnego i tak jakby Cruyffa już do końca tego meczu nie było, a Niemcy byli i wygrani. Ale bardzo wielu ludzi mówiło o tym, że to my byliśmy najlepszą drużyną tych mistrzostw i to, jaki mieliśmy atak i to, jaką mieliśmy drużynę i to, jakiego mieliśmy trenera, chyba upoważniało nas do tego, żeby myśleć, następne mistrzostwa będą już nasze.
0: Tak, absolutnie mogliśmy tak myśleć, Andrzej, i pełna zgoda co do tego, że 78 rok to była najlepsza reprezentacja w historii. Gary Lineker po czasie powiedział tak: w futbolu biegają 22 facetów po boisku, ale zawsze wygrywają Niemcy. Wracając do finału 74 roku, ale pewnie wejdziemy w 78 rok, w pierwsze moje finały Mistrzostw Świata jako sprawozdawczy, czyli gdzieś spełniam swoje chłopięce marzenia, wyjeżdżając z wielkimi Tomaszewskim, Tuszyńskim, Ciszewskim na Mistrzostwa Świata.

0: Studio Mundial 78.
1: Po niezwykle udanym występie w 1974 roku po zdobyciu srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich, co okazało się w Polsce porażką, reprezentacja Polski przystępowała do następnych Mistrzostw Świata. To był rok 1978.
2: Wtedy w Polsce pierwszym sekretarzem PZPR ciągle niestety był Edward Gierek, ale rozwijała się opozycja demokratyczna.
1: Światem wstrząsnęło zabójstwo byłego premiera Włoch Aldo Moro.
2: Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Jimmy Carter, a na czele Związku Radzieckiego stał Leonid Breżniew.
1: Papieżem był wówczas Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, czyli Paweł VI. A kardynał Karol Wojtyła chyba nie spodziewał się, że w najbliższych miesiącach czekają go dwa wyjazdy na konklawę, z czego ten drugi zakończy się jego wyborem.
2: Mirosław Hermaszewski przygotowywał się do lotu w kosmos.
1: W muzyce królowało disco. Ogromną popularnością cieszyli się Bee Gees oraz Bonnie M.
2: Do kin trafił kultowy musical Grease, a polscy widzowie zachwycali się filmem Co mi zrobisz? Jak mnie złapisz?
1: W Los Angeles odbywała się 50. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano Annie Hall Woody'ego Allena, ale najwięcej nagród zebrały Gwiezdne Wojny.
2: Literacką Nagrodę Nobla otrzymał urodzony w Polsce amerykański Żyd Isaac Bashevis Singer.
1: UFO nawiedziło Emilcin. Co to dzisiaj jest największą polską zagadką związaną ze spotkaniem istot pozaziemskich? I cała masa tych zagadek także wokół występu reprezentacji Polski pod wodzą Jacka Gmocha w roku 1978.
3: Halo, halo, tu studio Polskiego Radia Buenos Aires. Mówi Bogdan Tuszyński. Witam serdecznie wszystkich entuzjastów sportu w całym kraju. Proszę Państwa, po raz piąty na kontynencie amerykańskim i po raz czwarty w południowej Ameryce. Za chwilę rozpoczną się 11. piłkarskie Mistrzostwa Świata.
1: I znów zaczniemy

0: od pytania, co pan robił w czerwcu roku 78.
1: Wróciłem do Argentyny na swoje pierwsze Mistrzostwa Świata i powiem szczerze, że byłem zafascynowany Argentyną, zafascynowany tym, jak to będzie wyglądało. Powiem coś, co jest dziś zupełnie niezrozumiałe, a mianowicie myśmy mieli odprawę i szkolenie w 78 roku przed Mistrzostwami Świata. Uczono nas języka hiszpańskiego i trzeba było opanować 2000 słówek. Było spotkanie, żebyśmy nie byli zaskoczeni, kim jest generał Videla i co nas czeka w Argentynie z przedstawicielem polskiej ambasady. Myśmy byli przygotowywani, ja mówię też o starszych kolegach i takich tuzach jak Ciszewski, jak Tomaszewski, jak Tuszyński, na to, co nas tam czeka. I rzeczywiście ta Argentyna była no z takim pierwszym moim spełnieniem marzeń, snów. I pamiętam, jak pojechałem na pierwszy mecz, na mecz otwarcia, go relacjonowałem z Andrzejem Ostrowskim, bo tak się to określa w polskim radiu. I po czasie miałem okazję zapytania Włodka Lubańskiego, bo kluczem do wszystkiego jest pierwszy mecz. Myśmy pierwszy mecz grali z Republiką Federalną Niemiec, czyli powrót do tego, co nam się nie udało osiągnąć w finale, albo powrót do tego meczu z Frankfurtu.
0: Ale do tego jeszcze przejdziemy i zaczepimy pana pytaniem, co by było gdyby, a to gdyby Kazimierz Dajna strzelił karnego.
1: Było podobno tak, że podszedł Boniek i mówi: daj Kaziu, ja strzelę, bo nie strzelisz, więc nie wiem, czy tak było, czy nie było.
2: Nie było.
1: Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. Nigdy nie zapytam ani jednego, a drugiego już nie zapytam o to. Natomiast powiem szczerze, że przeżyłem niebywale fakt, jak każdy polski kibic, że Kazimierz Dajna nie strzelił karnego, bo to był klucz do wszystkiego.
3: Dajna ustawia ją jeszcze raz, niesamowicie, jakby ktoś do niej mówi. Zbiorów skupionym w bramce i Dejna przed polem czarnym. 28 minuta. Dejna podbiega do piłki. Broni gol! Broni gol! Jest na to podobna historia.
1: Po meczu byłem jedyny, który wszedł do szatni, gdzie Jacek Gmoch przed Mistrzostwami Świata obiecywał, że jedziemy po tytuł Mistrza Świata i ten tytuł Mistrza Świata mówił, żeśmy przegrali. Że Włodkowi Lubańskiemu ukradli zegarek, że przyszedł generał Videla, którego miałem przyjemność zobaczyć na własne oczy i powiedział: bardzo dziękuję, Polsko, graliście pięknie, prawda? Ale co z tego, żeśmy przegrali? Potem po czasie wyszło, że jednak tam były wagony z węglem albo pieniądze, jak kto woli, i tak dalej, i tak dalej.
2: No, niemniej jednak... Linia kredytowa do Argentyny
1: jednak,
2: dla
1: tak, niemniej jednak Włosi sobie z nimi poradzili.
2: Mieliśmy najlepszą drużynę wtedy?
1: Absolutnie. Absolutnie.
2: Wrócił Włodek Lubański.
1: Mieliśmy najlepszą drużynę, dlatego że wrócił Włodek Lubański. I teraz jeszcze wróćmy, tak jak żeśmy wracali do Wembley, tak wróćmy do Kopenhagi. Do 1 maja, kiedy gramy z Danią.
4: Pierwszy pojedynek w ramach eliminacji Mistrzostw Świata Grupy Pierwszej pomiędzy Danią i Polską. Oto biało-czerwoni, ale teraz Lato atakuje pole karne zespołu duńskiego. Lato pole karne, zatrzymuje piłkę, podaje do Lubańskiego, gol! A więc prowadzimy 1-0. Lubański zdobywa bramkę. Wysoka, mocno potrącona piłka, główka i gol! Proszę Państwa, prowadzimy 2-1. Wspaniała akcja polskiego zespołu i szalony taniec radości Włodzimierza Lubańskiego, który po raz drugi wpisuje się na listę strzelców.
1: Strzela dwie bramki Włodzimierz Lubański, ale gra z nim Andrzej Szarmak. Natomiast później Jackowi Gmochowi z badań socjologicznych wychodzi, że obaj grać z sobą nie mogą. No to jak to? Mogli, a nie mogą?
2: Mamy Zbigniewa Bońkę,
1: tak,
2: i Adama
1: nie, no,
2: Nawałkę.
1: Mamy Nawałkę, znaczy, no mamy Maculewicza, prawda? Mamy, wiesz, pozmienianą tę obronę i brak zaufania do takich ludzi, albo nowy pomysł na to. Gmoch był prekursorem, był dla mnie takim polskim Mourinho. Jak mało kto, Jacek, był w stanie ze swojego inżynierskiego wykształcenia, matematycznego wykształcenia przenieść, czy wyciągnąć matematykę z boiska. Ja pamiętam taki trening na Legii, kiedy raptem patrzę i słyszę Gmocha, ale go nie widzę. A Gmoch jest na dachu starego stadionu Legii i prowadzi trening z góry, mając mikrofon. To robił po latach Mourinho później, prawda? Także Jacek miał całe mnóstwo znakomitych pomysłów. Na pewno uczył się futbolu przy Kazimierzu Górskim i na pewno pełna zgoda. Miał najlepszą w historii polską reprezentację uzupełnioną tymi ludźmi, o których tutaj Andrzej wspomniał, czyli Lubańskim, Bońkiem i Nawałką.
2: I jeszcze jedno gdyby. Gdyby kontuzji nie doznał Stanisław Terlecki.
1: Tak, no wiesz, gdyby Stanisław Terlecki nie doznał kontuzji. Ja pamiętam to spotkanie z Cyprem, które komentowałem w Warszawie. Natomiast takich gdyby jest całe mnóstwo, ale absolutnie jestem do dziś przekonany co do jednej rzeczy. Znowu, jak w 1974 roku wracamy, gdyby nie było deszczu albo gdyby nie było meczu z Niemcami w tym dniu, tak tutaj powiem, dlaczego ta polska reprezentacja nie pokazała pełni możliwości, bo inaczej powiem. Był to najlepszy zespół w historii, jakikolwiek nam się zdarzył.
0: Na papierze.

0: Nie tylko na papierze, dlatego że myślę, że w wielu tych spotkaniach, które doprowadzały do spotkania z Argentyną, też żeśmy pokazali. Oczywiście był pewien niedosyt, ale też trzeba było być na miejscu, też trzeba było zobaczyć tych piłkarzy. To nie jest łatwa rola. I tutaj wrócę do Kazimierza Górskiego i postaci, tej charyzmatycznej postaci, takiej, która potrafiła uciąć, wejść w punkt, zakończyć konflikt. Jacek Moch był innym człowiekiem.
1: Dobrze, panowie, a trener Górski poradziłby sobie nie wiem, z tym to ego pan, w szatni, to czyli dzisiaj, z Bońkiem Dejną w jednej szatni?
0: Przeszamy Górskiego, natomiast no w 76 roku, o którym pan wspominał, nie poradził sobie. Drugie miejsce przegraną z Niemiecką Republiką Demokratyczną w kategoriach partyjnych, żeśmy potraktowali nie my, a włodarze wtedy partyjni naszego kraju jako porażkę.
2: Darek, ale wchodziłeś do szatni, byłeś blisko tej drużyny w czasie tych mistrzostw. Czy tam w Argentynie był jakiś konflikt między Bońkiem a Dejną?
0: Tam był przede wszystkim konflikt między Lubańskim a Gmochem. No ja pamiętam takie czasy, gdzie jest 78 rok, ale przenieśmy się 10 lat później i widzimy się w Kolonii. Jacek Gmoch z plecaczkiem widzi Włodka Lubańskiego i Włodek mówi, o kurde, już to nie będę cytował, i rusza, prawda, jak mówią młodzi, dzida do Gmocha. I Gmoch po prostu ginie w tłumie. Ci panowie długi czas no, mieli sobie za złe, że jednak dał mu tak mało zagrać, że on nie był znaczącą postacią, a Włodek był wybitnym piłkarzem, prawda? Oczywiście też telegram od Gierka, to było hasło, pies Paco czuje się dobrze, czyli dobrze, że został przyjęty w Polsce ten mecz inauguracyjny z Republiką Federalną Niemiec. Natomiast myślę, że mieliśmy absolutnie zespół do tego, żeby wygrał ten finał Mistrzostw Świata. Wracając po latach, zastanawiając się, nabierając dystansu, żałuję dlatego, że myślę, że Jacek, gdyby go wprost zapytać, to może tak nie powie, jeśli chodzi o media oficjalnie, ale pewnie też żałuje. No.
2: Kilkakrotnie z nim rozmawiałem i no ja też. On mówił o syndromie tłustych kotów, że dlatego był na Wałka, że dlatego chciał Terleckiego, że dlatego pojawił się Boniek, żeby
1: młodziutki Andrzej Iwan.
2: Tak, też. Złapali tych Dejnów, Kasperczaków, Gorgoniów, bo oni się poczuli zbyt mocno, tak jakby byli już nasyceni.
0: Masz kukle za Tomaszewskiego w spotkaniu z Brazylią,
2: dobrze,
0: prawda?
2: Ale ja jeszcze o czymś innym chciałem powiedzieć. Mamy mecz z Argentyną i nie wychodzi na boisko Jerzy Gorgoń, czyli jedyny polski obrońca, którego wszyscy się bali. Kasperczak.
0: Także się zagrali z Węgrami.
2: Gorgoń idzie na trybuny. Mhm. I na tych trybunach łapie tam takiego człowieka, który chodził i sprzedawał piwo. Ten mu daje to piwo. Nie, tutaj siadał przyjemnie. I tak siedział, pił to piwo i w pewnym momencie, jak Kempe strzelił bramkę głową, to Gorgoń mówi do swojego współtowarzysza. A widzisz? A mieli grać dołem.
0: Mario Kempes, człowiek, który nas upokorzył, ale też myślę, że zaszedł za skórę Holandii, bo był fenomenalnym piłkarzem, jeśli chodzi o Argentynę. Oczywiście miałem wielki podziw dla Cezara Luisa Menottiego i tego, co on osiągnął i zrobił z reprezentacją Argentyny w tym 78 roku. Dzisiaj po czasie wracamy do pewnych rzeczy z takim, powiedziałbym, dystansem, ale jednocześnie zastanowieniem i zadumą, co by było, gdyby było. To też jest takie gdybanie, dlatego że już nic nie zmienimy, już jest jak jest i myślę, że wtedy, kiedy zajęliśmy piąte miejsce w tym turnieju w finałach Mistrzostw Świata, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co to znaczy być w finałach, wyjść z grupy, nie przegrać pierwszego meczu w kontekście kolejnych Mistrzostw Świata, nie tych najbliższych, nie 82, nie 86 roku, ale ile lat czekamy na wyjście z grupy, prawda? Ile lat czekamy później na zakwalifikowanie się do finałów Mistrzostw Świata? Ja myślę, że oczywiście możemy rozdrapywać rany, możemy dzielić skórę na niedźwiedziu, natomiast ucieszmy się z tego. Ja wiem, że warto i szapobaj i myślę, że młodzi ludzie podziękują wam bardzo za to, że wracacie do tych Mistrzostw Świata, które są dla nich troszkę egzotyczne, bo przecież ich nie było w ogóle na świecie. Natomiast to, co jest istotne, że myśmy byli liczącą się reprezentacją, kwalifikowaliśmy się do 16, nie 48 drużyn, które zagrają w finałach Mistrzostw Świata, że nie przegraliśmy w 74 meczu pierwszego i żeśmy nie przegrali również w 78 roku pierwszego meczu. I Włodek Lubański po czasie mi mówił tak, Niemcy mówili, Włodek, 0 zu 0, das ist gut.
3: River Plate, Alemania, Polonia, 0-0.

0: I rzeczywiście w tej końcówce on mówi, słuchaj, no nie było sensu, Darek. Zrobimy sobie krzywdę? Nie. Mamy Tunezję i mamy Meksyk w kolejnych spotkaniach. Rozstrzygnijmy to. I rozstrzygnęliśmy to. I pełna zgoda co do tego, że dziś możemy rozpatrywać, co by było, gdyby było w 74, gdyby nie było deszczu i co by było, gdyby Dejna strzelił karnego i co by było, gdyby Jacek mógł zestawić naszej reprezentację. I co do jednego będziemy zgodni. Mieliśmy zespół, nie wiem, czy tłustych kotów. Jacek miał świetne metody. Wrócę do takiego spotkania, które było bez znaczenia, prawda? Graliśmy z ekipą byłego Związku Radzieckiego. Graliśmy w Wołgogradzie, Stalingradzie, Leningradzie, jak to woli. I pamiętam, że Kurhan Mamaja tam jest takie wzgórze. Pojechaliśmy je zwiedzać. Jacek mógł powiedzieć do polskiej reprezentacji, panowie, ubierzcie się w dresy, jesteście reprezentantami Polski. No i myśmy tak pojechali jako reprezentacja, prawda? My reporterzy z nimi. Natomiast Rosjanie przyjechali z wielkim Olegiem Błochinem, ubrani w to, co wtedy było modne. Kurtki, prawda, skórzane, dżinsy i tak dalej, i tak dalej. I afera w rosyjskiej telewizji następnego, czytamy tego samego dnia. Jak to Kurhan Mamaja, prawda? Jak to polska reprezentacja, wiesz, w dresach, chyba w czerwonych byliśmy wtedy. A tutaj nasza zborna, prawda, jest ubrana jak od sasa do lasa. Więc oczywiście takich rzeczy, takich epizodów, takich drobiazgów jest całe mnóstwo. Ja wiem, że tutaj wiedziecie poprzez historię, szczególnie ważną dla młodych ludzi. Przypominanie poszczególnych meczów, ale jestem zgodny co do jednej rzeczy, że mieliśmy fenomenalną reprezentację, najlepszą w historii reprezentację w 78 roku i oczywiście żal i niedosyt, że to jest tylko piąte albo piąte do ósmego miejsce, bo tam przecież nie było tych rozgrywanych spotkań, ale ucieszmy się z tego, co osiągnęliśmy i myślę, że była jakaś kontynuacja w tym wszystkim, bo przecież jest kolejne Mistrzostwa Świata, tylko też kolejny trener i też gramy w finałach Mistrzostw Świata.
1: Pozwólcie panowie, że wrócimy jeszcze na chwilę do tej drugiej fazy tego turnieju, czyli w Rosario przegrywamy z Argentyną 0-2 i to jest właściwie porażka, która pozbawia nas szans na złoty medal. Mamy jeszcze szansę na brąz, ale trzeba było wygrać z Brazylią w Mendozie. No i to spotkanie niestety też przegrywamy i właściwie wtedy pryskają te nasze nadzieje na jakikolwiek medal.
2: Próbuje wejść na nasze pole karne. Trwa tam Ostawal, walka, Dzierżeł strzela, znowu Słupek i gol! Gol, gol, gol, gol! Słupek do Wilka i Roberto zdobywa trzecią bramkę. No stanęła zupełnie nasza obrona.
3: Dlaczego bronił Zygmunt Kukla?
0: A to zapyta Jacka Gmocha, albo Janka Tomaszewskiego, albo Kukla, albo kogoś z tego zespołu. Ja oczywiście żartuję. Taki był wybór. No, myślę, że tam były jakieś podskórne rzeczy, o których nie wiemy. Zawsze jest całe mnóstwo pytań. Dlaczego Kukla, dlaczego Włodek Lubański wszedł dopiero w tym meczu w 64 minucie? I dlaczego nie grał wcześniej, prawda? I dlaczego, i dlaczego, i dlaczego? Ale z drugiej strony można powiedzieć, okej, no dobra, ale osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy.
3: A skoro zadajesz to pytanie, dlaczego, to ja od razu w to wchodzę. Dlaczego Holandia przegrała drugi finał z rzędu?
0: To był nieprawda.
3: Czy dlatego, że to nie było już Johana Cruyffa?
0: Jest to, Andrzej, nie wiem, ale Argentyna, oprócz tego, że tutaj mówimy, czy to wyszło po czasie, że prawda było takie wsparcie węglowo-finansowe, nie wiem jakie, że Videla po raz pierwszy po tym finale pozwolił Argentyńczykom na wyjście na ulicę, gromadne wyjście na ulicę i to było coś, ja wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, czym jest mundial, co znaczy dla danego kraju, jeśli jest sukces ich reprezentacji, szczególnie w takim czasie, gdzie byli gnębieni, gdzie byli rozstrzeliwani, gdzie były ciała topione w rzece i tak dalej, hunta wojskowa Videli. I powiem szczerze, że niesamowity finał. Ja przed tym finałem, mogę do tego wrócić, to jest w archiwach, byłem dużo wcześniej na stadionie. Zostałem ja i Janek Ciszewski, tylko ze sprawozdawcą całej ekipy.
3: Ale opowiedz o tym, bo po tym, jak Polska nie zakwalifikowała się do gier o medal, była decyzja.
0: Była decyzja, tutaj wspomniałem wcześniej, ale do tego wrócę. Myśmy przed Mistrzostwami Świata byli na takiej odprawie i wiadomo, że to był czas Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gdzieś propaganda sukcesu była jednoznaczna. Takim przedłużeniem, prawda, namacalnym dla ludzi tego, że ten ustrój jest fenomenalny, są sukcesy biało-czerwonych. Ten sukces mieliśmy w 74 roku. W 78 roku liczono oczywiście w 76, o którym tutaj pan wspominał, uznano to jako porażkę, natomiast zmieniono selekcjonera, natomiast w 78 ten zespół też zawiódł oczekiwania, prawda? No bo jak to? Miał zdobyć tytuł Mistrza Świata, wraca się panowie do kraju. Polska reprezentacja wracała do kraju, nie oglądała spotkania finałowego. Zostaliśmy tam w Buenos Aires z Jankiem Ciszewskim. Mecz, nie będę do niego wracał, bo tutaj myślę, że Andrzej Janisz dokładnie faktograficznie powie, kto, co, jak, dogrywka, co się działo bez Cruyffa, już powiedziałeś.
3: Finał to dla mnie jest tylko jedna akcja.
2: Bo to Horendrze, niebezpieczna sytuacja, Rendrze, Brinkstera, Słupek, ajejej, co tutaj się dzieje, zamieszanie, nieprawdopodobna sytuacja, znowu Rendrze.

0: kilka sekund, dwukroć, trzykroć o zwycięstwie Holendrów.
1: Robi Rensenbrink, jest 90. minuta meczu, jest remis, jest sytuacja sam na sami. Robi Rensenbrink trafia w słupek, zabierając Holandii zwycięstwo. W tym meczu jest dogrywka. Holendrzy umarli podczas tej dogrywki.
2: No Argentyna to jest też odpowiedź moim zdaniem, że to nie jest wszystko w cyfrach, że to nie jest wszystko w przygotowaniu fizycznym, że to jest przede wszystkim w głowach, prawda? I gdzieś dzisiaj niebywale zwraca się uwagę na przygotowanie mentalne i dźwignięcie pewnych rzeczy. Wielkość tych piłkarzy polega na tym, że mogli dźwignąć. Oczywiście można też to wytłumaczyć, że Holendrzy drugi raz nie dźwigają, że nie mają Cruyffa, ale Argentyna ma przede wszystkim wsparcie, doping, ma cały stadion i Argentyna też ma świadomość, co dla niej znaczy ten sukces, bo ten sukces jest synonimem wolności i wyjścia Argentyńczyków na ulicę.
0: Ryczy ta publiczność rozgrzana. Oto Kempes wjeżdża na pole karne. Kempes, Bertoli, strzela gol! Szaleństwo! Chyba mogę Państwu powiedzieć, że Argentyna jest mistrzem świata.
2: Pamiętam, ile godzin myśmy po tym meczu wracali do samego hotelu z Jankiem Ciszewskim i to było coś niebywałego. Niebiesko-biało-niebieskie flagi, małe dzieci, trzymani na rękach. Idziemy z głośników wystawionych, prawda, w tamtym czasie płynie tutaj, prawda, słynne argentyńskie Mario Kempes i ten zapiewaju, który krzyczy gol! Główny komentator odpoczywał, wchodził zapiewaju, dołączał się do tego i tak dalej. Jeden z naszych kolegów później próbował to przenieść na grunt polski, nie bardzo się przyjęło. To było niebywałe. Argentyna żyła tym sukcesem. Argentyna pokazała się światu. Myśmy byli też przed tym finałem na takim przyjęciu, które było niebywale wystawne. Było słynne asado, czyli wszystko z krowy i tak dalej, i tak dalej. I Videla chciał koniecznie pokazać światu, że dopiero po czasie wyszło, prawda? Znaczy, oczywiście widzieliśmy o takiego makabrycznych dokonaniach. Jako...
1: Na zbrodniach, powiedzmy.
2: Zbrodniach, tak, otwarcie. Natomiast to wiedzieliśmy. Natomiast on chciał koniecznie zatrzeć ten obraz, chciał pokazać, że Argentyna jest wielka, ale myślę, że ten sukces, tak się teraz nad tym zastanowiłem, że bez względu na to, że on pomógł swoimi zabiegami politycznymi, Argentyna miała naprawdę fenomenalną drużynę i Argentyna zagrała wtedy niesiona gdzieś takim uniesieniem, powiedziałbym, całego narodu argentyńskiego, który czekał, bo zwycięstwo to było coś więcej niż zwycięstwo piłkarskie. To było też, za chwilę upadła cała junta wojskowa i to jest taki sygnał, czytelny sygnał, prawda? I myślę, że tym można wytłumaczyć, dlaczego Wielka Holandia przegrywa po raz drugi wielki finał, kiedy Argentyna, która wydaje się na papierze może słabsza, może nie ma takiej indywidualności, chociaż jak wspomniałeś, Holandia nie ma Cruyffa, Rensenbrink trafia w słupek. Ja pamiętam tę akcję, bo ją relacjonowałem będąc na stadionie, ale nigdy nie zapomnę swojego powrotu. To było coś niebywałego. Słuchajcie, Argentina campeon, radość, puszczane bramki w kółko i ten taniec radości, ta szalona argentyńska biało-niebiesko-biała noc.
1: Argentyna, w której nie było Diego Maradona.
2: Nie było Diego Maradona, nie było Messiego. To jest Argentyna, która zdobyła swój pierwszy tytuł mistrza świata. To jak wspominamy i zastanawiamy się, drodzy Państwo, dlaczego tylko 8 nacji jest wybranych do tego, żeby podnieść Puchar Świata. A dlaczego tam nie ma nas? Chociaż byliśmy blisko w 74.
1: Bo spadał 70... we Frankfurcie przed meczem.
2: Albo trzeba było pomieszać z młodymi, albo za późno puścić Wodka Lubańskiego. Nie wiem, można gdybać. Natomiast powiem szczerze, z sentymentem, z wielkim rozrzewnieniem wracam do tamtych czasów, szczególnie do Mundialu 74, kiedy byłem kibicem, 78, kiedy byłem początkującym, zaczynającym i kochającym polską reprezentację i płaczącym jak ona, jak wszyscy Polacy po tym, jak żeśmy z tą Argentyną przegrali 0-2, jak żeśmy stracili swoje szanse na to, żeby osiągnąć to, o czym mówił Jacek Gmoch, czyli jedziemy tam, żeby zdobyć tytuł mistrza świata.
3: Panowie, pogdybaliśmy, ale ja tylko na koniec powiem, że bardzo wam zazdroszczę, że mogliście żyć w tamtych czasach, przeżyć to, bo wydaje mi się, że mojemu pokoleniu już to
2: nie będzie dane.
3: Nie
2: mówmy, to, że nie gramy teraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, nie oznacza, że nie zagramy w kolejnym mistrzostwie świata.
3: W którym piąte miejsce.
2: To były czasy i przede wszystkim tak, powiem szczerze,
1: bo trudny. Srebrny medal olimpijski, piąte miejsce mistrzostwa świata było traktowane jako klęska.
3: To były naprawdę piękne czasy polskiej piłki, o których opowiadał nam Dariusz Szpakowski. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję wam za zaproszenie i za tą możliwość, że mogłem powspominać i pooddychać radiem, które dało mi początki i takie przeżycia niezapomniane.
1: Legenda radia zawsze.

0: Będzie oddychać radiowym.
1: To prawda, powietrze. To prawda.
2: I my także dziękujemy już za uwagę.
0: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
3: Sekrety Mondialne. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
4: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
5: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. Dopasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się poobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś decyzja w sprawie odznaczenia dla Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Nawrocki chce odebrać mu order Orła Białego. Izrael zaatakował Iran. Wybuchy było słychać m.in. w Teheranie. Będzie też o powitaniu wicemistrzyni French Open. Nasza tenisowa sensacja Maja Chwalińska wraca rano do kraju. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dziś, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki i jest to reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Posiedzenie kapituły zaplanowano przed południem. Spotkaniu przewodniczyć będzie prezydent. O oczekiwaniach politycznych wobec tego zebrania w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
2: Gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów z UPA zawsze spotka się z ostrą reakcją w Polsce, mówił przed posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego prezydencki doradca Jakub Banaszak.
3: Myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować, czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
2: Oczekujemy rozwiązania tej napiętej sytuacji, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Polityka na razie nie przekonały gesty pod postacią wysyłania do Warszawy delegacji na rozmowy z polskimi władzami.
4: I teraz pytanie, co zrobią Ukraińcy? Uważam, że po tym spotkaniu Ukraina ma problem. Bardzo dobrze, że ma problem, bo sama tego piwa, mówiąc brutalnie, naważyła.
2: Ukraińska delegacja, na czele której stał Kiryło Budanow, spędziła w Warszawie 2 dni. Po rozmowach Ukraińcy nie publikowali żadnych komunikatów ze szczegółami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Izrael zaatakował Iran. Odgłosy eksplozji było słychać w Teheranie, Tebrizie i Isfahanie, poinformowały lokalne media. Siły zbrojne Izraela przekazały, że przeprowadziły ataki na cele wojskowe w zachodnim i centralnym Iranie. Tymczasem według Al Jazeera wybuchy było słychać także w stolicy Libanu, Bejrucie. Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak Iran wystrzelił salwę pocisków w izraelskie cele w odwecie za wcześniejszy atak na południowe przedmieścia Bejrutu. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłasza historyczne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Jego partia Umowa Społeczna zdobyła 54,5% głosów według wyników z 21 komisji wyborczych, które podała tamtejsza telewizja publiczna. Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów. Frekwencja wyniosła 59%, co jest wysokim wynikiem dla Armenii. Oficjalne wyniki mają zostać ogłoszone w ciągu dnia. Eksperci oceniają, że to przełomowe wybory dla polityki zagranicznej Armenii. Według obserwatorów to test.

0: dla obecnego premiera Nikola Paszyniana, który dąży do pogłębienia więzi z Zachodem i zawarcia pokoju z Azerbejdżanem po wielu latach konfliktu. Zakaz telefonów w szkołach to populistyczny postulat, ocenia Igor Grochal z Akcji Uczniowskiej. Projekt ustawy zakazujący używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych został w tym tygodniu przyjęty przez rząd. Na antenie Polskiego Radia 24 Igor Grochal mówił, że Akcja Uczniowska liczy na wprowadzenie powszechnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Podkreśla, że jego zdaniem rządowa propozycja to niewystarczające rozwiązanie.
1: Jest to bardzo populistyczny ruch ze strony ministerstwa, który tak naprawdę nic nie zmieni. Ten zakaz w szkołach podstawowych już prawie w każdej podstawówce obowiązuje. To nie będzie ogromna zmiana. Liczymy jedynie na ten zakaz dotyczący social mediów, że tutaj wyjdzie i ministerstwo się nie ugnie.
0: Rząd chce, by ustawowy zakaz korzystania przez uczniów szkół podstawowych z telefonów komórkowych podczas lekcji i przerw obowiązywał od 1 września. O 9.30 na warszawskim lotnisku Chopina ma wylądować samolot z Paryża, a na jego pokładzie nowa wicemistrzyni wielkoszlemowa Maja Chwalińska. 24-letnia Polka wraca do ojczyzny po napisaniu jednej z najpiękniejszych i najbardziej zaskakujących historii w dziejach Rolanda Garrosa. Choć sobotni finał zakończył się zwycięstwem Rosjanki Mirry Andrzejewej, polscy kibice nie kryją ogromnego wzruszenia i podkreślają, że niesamowita droga Mai z eliminacji aż do ścisłego finału to absolutny wzór do naśladowania.
2: No brakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest i podziękowanie dla Mai.
3: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
4: Bardzo duży wyczyn. Świetnie, gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła.
0: Paryski sukces zapewni Polce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym nasza wicemistrzyni zamelduje się na rekordowym 21. miejscu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po ostatnich intensywnych opadach deszczu i burzach dziś w pogodzie spokojniej. Tylko w północnych regionach pojawi się przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie możliwe będą burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, 23 w centrum do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie, chwilami porywisty. Na ogół zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest teraz bardzo dobra lub dobra, a 14% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 10 a 16 jest zalecanie zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje małe lub średnie zagrożenie pożarowe.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, dzień dobry. 6:06 na zegarach, a przed nami zupełnie nowy tydzień. Poniedziałek, 8 dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną są Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek oraz Adrianna Tomaszewska, po stronie informacji Rafał Boguta i Michał Chomyszyn. Przed nami, jak już wspomniałem, 8 dzień czerwca, poniedziałek, to 159 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:16, a zajdzie o 20:54. Więc dzień potrwa 16 godzin i 38 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, Seweryn i Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składam, a jak zawsze o tej porze zaczynamy kalendarium historyczne.
8: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.
10: Jeśli nam pomożecie, to...
11: Habemus Papam.
12: My, naród.
13: We, the people.
14: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
5: Kalendarium historyczne.
15: 8 czerwca 1946 roku w Londynie odbyła się parada zwycięstwa wojsk alianckich, do której nie dopuszczono żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. Jedyną polską organizacją bojową zaproszoną do udziału w paradzie byli piloci dywizjonu 303, którzy

0: mieli maszerować w szeregach RAF-u. Odmówili jednak udziału w defiladzie w geście solidarności z innymi polskimi żołnierzami. 80. urodziny obchodzi dziś aktor, piosenkarz i satyryk Piotr Frączewski.
1: Więc gaz do dechy i wypuszczam czas.

0: aktor w swoim dorobku ma blisko 120 ról w filmach fabularnych i serialach, między innymi w Ziemi Obiecanej, Akademii Pana Kleksa czy Rodzinie Zastępczej. W roku 1951 urodziła się piosenkarka i autorka tekstów Kora.
1: Mam niesamowity kult języka polskiego. Miałam taką ambicję w latach 80., jak graliśmy koncerty w Niemczech, to ja sobie wyobrażałam, że nie będę nagrywać płyt po angielsku, bo przecież ludzie nie rozumieją tego, co ludzie śpiewają po angielsku.
0: Przez wiele lat była wokalistką zespołu Manam, który tworzyła ze swoim pierwszym mężem Markiem Jackowskim.

0: Artystka jest patronką jednego z krakowskich skwerów. 70 lat temu w Nowym Jorku zmarł śmiercią samobójczą poeta Jan Lechoń, współtwórca grupy poetyckiej Skamander.
1: Od 5 lat piszę codziennie dziennik, chciałbym, żeby to wyszło. Jeżeli Pan Bóg da, chciałbym posunąć dalej nowy tom poezji, dalej pisać dziennik i może z bardzo wielu rozdziałów mojej powieści wykroić wreszcie coś, co by mogło wyjść jako osobna książka.
0: Dziennik, o którym mówił Lechoń, pisał w latach 1949-1956. Miał on być pomocą w powracającej depresji. 23 lata temu zakończyło się dwudniowe referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji Traktatu Ateńskiego.
2: Większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną. W związku z czym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał zgodę na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
0: Przekazywał ówczesny przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymasz. W roku 2008 Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1, którym było Grand Prix Kanady.
3: My zjechaliśmy w pierwszej trójce do pit lane, kiedy była ona otwarta. Nadal było czerwone światło, Hamilton zderzył się z Raikkonenem. Fantastyczny wyścig, podziękowania dla zespołu, podziękowania dla fanów tutaj w Kanadzie i w Polsce. Cóż, oby tak dalej.
0: Mówił tuż po zakończeniu wyścigu dla Polskiego Radia. Ostatecznie w końcowej klasyfikacji sezonu 2008 Kubica zajął 4. miejsce, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze w Formule 1. 8 czerwca w roku 2012 rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozgrywane w Polsce i na Ukrainie. Inauguracyjnym spotkaniem był mecz Polska-Grecja na warszawskim Stadionie Narodowym.
4: Naprawdę szalejmy z radości!
5: 800 wykonawców na płycie stadionu. Przepiękny widok, przepiękny kwiat przed chwilą przez nich wymalowany, ale piękny widok także na trybunach. Zastanawialiśmy się wcześniej, po co są te kolorowe kartki rozłożone na fotelikach Stadionu Narodowego, bo wymalowali kibice w poszczególnych sektorach flagi 16 krajów uczestniczących w tych Mistrzostwach Europy, ale na dole były tylko biało-czerwone flagi, bo te flagi dzisiaj będą najczęściej powiewać.
0: Ceremonię otwarcia relacjonowali dla Polskiego Radia Marek Solecki i Tomasz Zimoch. Turniej trwał 3 tygodnie, do 1 lipca, a w finale reprezentacja Hiszpanii pokonała Włochów 4-0 i jako pierwsza w historii obroniła tytuł z poprzednich mistrzostw. Przed rokiem zmarła aktorka Ewa Dałkowska. Przez całą karierę wykreowała około 120 ról teatralnych, grając między innymi u Andrzeja Wajdy, Aleksandra Bardiniego czy Krzysztofa Warlikowskiego. Wystąpiła także w ponad 100 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia.
6: W radio potrzebne są inne środki aktorskie, o ile ja się na tym znam. Mianowicie nie dysponujemy niczym, wyglądem, ciałem. Ciałem dysponujemy, ale możemy tylko robić hałasy, robić sytuacje tak zwane. Musimy to sobie wszystko wyobrazić, co się dzieje. Coś takiego, co płynie z człowieka, jakiś intymny dźwięk, który powoduje, że ludzie sobie wyobrażają.
0: Za swoje zasługi został

0: Była odznaczona między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski czy złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis.
1: Kalendarium historyczne.
2: Kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
2: Zaczniemy od wątku, który będzie nam dziś towarzyszyć przez cały dzień, bo jak Państwu zapowiadaliśmy, to właśnie dzisiaj, 8 czerwca, zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, żeby zdecydować, wydać prezydentowi rekomendację co do odebrania odznaczenia prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu. I w tym temacie zaczniemy od razu od drugiej strony Superekspresu, a tutaj sondaż. Polacy chcą odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. To pytanie, badanie zostało przeprowadzone pomiędzy 3 a 5 czerwca na próbie 1047 dorosłych Polaków i przeprowadził to badanie Instytut Badań Polster. Czy Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony Orderu Orła Białego? Aż 52% z nas uważa, że tak. 36% z nich zdecydowanie tak. Głosów przeciwnych tylko 24% i 24% z nas nie ma w tej sprawie zdania. Kontynuując ten wątek, druga strona faktu, a tutaj premier Donald Tusk, który mówi, że rozumiem prezydenta Nawrockiego. Donald Tusk zaostrza kurs wobec Ukrainy po aferze z uhonorowaniem morderców z UPA. Tak pisze właśnie dzisiaj Fakt i przytacza wypowiedź premiera Donalda Tuska, który mówił na pokładzie samolotu, wracając ze szczytu Bałkanów Zachodnich i Unii Europejskiej, że będziemy wspólnie z panem prezydentem i wszystkimi poważnymi siłami politycznymi w Polsce pielęgnowali jedność, jeśli chodzi o kwestie rosyjską i ukraińską. Podobne doniesienia w tej sprawie ma Rzeczpospolita. Na drugiej stronie Rzeczpospolitej Michał Kolanko pisze, że premier jest pod presją w sprawie orderu. Donald Tusk, chcąc nie chcąc, jest w samym środku kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta o odebraniu Zełenskiemu orderu. Z Koalicji Obywatelskiej płyną sprzeczne sygnały w tej sprawie, a ta decyzja może zaważyć na zbliżających się wyborach. Tak pisze Michał Kolanko w Rzeczpospolitej. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać także w rozmowach z naszymi gośćmi. Po godzinie 7.07 i po 8.07. A teraz jeszcze przeniesiemy się na chwilę do Gazety Wyborczej. A tutaj Wojciech Czuchnowski pisze na 7 stronie, że Ziobro i Romanowski nadal mają azyl polityczny na Węgrzech. Prawie miesiąc po przejęciu władzy na Węgrzech przez nową ekipę, Ziobro i Romanowski nadal mają w tym kraju azyl polityczny, a polska strona nie wie, skąd bierze się ta zwłoka. Czuchnowski przypomina, że szef węgierskiego rządu Peter Madziar zapowiadał jeszcze przed wyborami, że jedną z jego pierwszych decyzji będzie właśnie decyzja o usunięciu azylu politycznego dla wspomnianych dwóch polityków. Dzisiaj, pisze Czuchnowski, sytuacja wygląda tak, że polskie MSZ nie ma od Węgrów żadnego potwierdzenia, że azyl został uchylony. Również polskie Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma od Węgrów żadnej informacji na temat statusu Ziobry i Romanowskiego. Tak naprawdę sytuacja jest taka sama jak za rządów Orbana. Mamy tylko potwierdzenie z Unii Europejskiej, że dwaj polscy obywatele korzystają z azylu na Węgrzech. Tak opisuje jeden z rozmówców Gazety Wyborczej z resortu sprawiedliwości. A na koniec jeszcze przeniesiemy się wspomnieniami do wydarzeń z weekendu. 4-dniowy festiwal polskiej piosenki w Opolu, przygotowany i zrealizowany przez Telewizję Polską. To było rzeczywiście bardzo ciekawe widowisko. Ja nawet zerkałem na niektóre koncerty i widziałem opinie w internecie, które niesamowicie pozytywnie wypowiadały się o konkursie debiutów i premier i także oczywiście w konkursach jubileuszowych dla poszczególnych artystów. Na 10 i 11 stronie Superekspresu Doda i Jusia kusiły w Opolu, czyli oczywiście mowa o Dorocie Rabczewskiej i Justynie Steczkowskiej. Publiczność w Opolu rozgrzały między innymi właśnie one, a także Lady Punk, który obchodził swój jubileusz, jak wcześniej Anna Wyszkoni. Znajdą Państwo fotorelacje z tego wydarzenia w Superekspresie, oczywiście także w internecie, a tym, którzy nie mieli okazji, a mają nieco wolnego czasu, wszystkie koncerty dostępne na stronach TVP VOD. O 6.17 mamy połączenie z Janem Pachlowskim, korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janie.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Izrael poinformował o uderzeniu w cele wojskowe w Iranie po przechwyceniu irańskich pocisków na swoim terytorium. Media donoszą o eksplozjach w kilku

0: kilku miastach, w tym m.in. w Teheranie, a sama stolica Iranu, władze w Iranie oświadczyły, że była to odpowiedź na izraelskie ataki na Bejrut. Prezydent Donald Trump powiedział stacji Fox News, że nie jest zadowolony także z ataków na stolicę Libanu. To jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie?
1: Przede wszystkim tutaj rozpoczynamy od rozmowy telefonicznej, w której prezydent Donald Trump wezwał premiera Izraela Benjamina Netanyahu do powstrzymania się od przeprowadzenia ataku odwetowego na Iran, mając nadzieję, i tutaj jak podkreśla się bardzo mocno, na uratowanie coraz bardziej takich kruchych prób podjęcia działań dyplomatycznych, aczkolwiek Donald Trump uważa, że tutaj porozumienie jest blisko, ale o tym za chwilę, bo według informacji telewizji Fox, prezydent ostrzegł Netanyahu przed eskalacją i tak już bardzo wysokiego napięcia w regionie i podkreślił, że jego zdaniem, to też podkreślamy, ale to już znamy od wielu tygodni, efektów z tego nie ma żadnych. Tutaj Donald Trump podkreśla, że porozumienie z Iranem jest bliskie zawarcia. Do rozmowy Netanyahu i Trumpa doszło po tym, jak izraelska armia poinformowała o przechwyceniu fal pocisków wystrzelonych z Iranu, co miało miejsce po raz pierwszy od początku kwietnia, choć w zeszłym tygodniu rozmowa Trumpa z Netanyahu, to też przypominamy Państwu, przebiegała w takim jej bardzo burzliwej atmosferze, to ta niedzielna wymiana zdań, jak anonimowo podają przedstawiciele władz, nie przerodziła się w używanie wulgaryzmów. Prezydent Donald Trump we wspomnianej telewizji Fox oświadczył w niedzielę, że niedawny irański atak rakietowy na Izrael nie sprzyja toczącym się rozmowom. Tutaj Donald Trump wyraził jednak optymizm, że porozumienie jest na wyciągnięcie ręki. To prezydent cały czas podkreśla, a podkreśla też to od wielu tygodni. I tutaj cytat, jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Powiedziałbym, że porozumienie mogłoby zostać podpisane w poniedziałek, wtorek lub środę. A teraz dochodzi do tego, zwracając się do Iranu słowami, wystrzeliliście swoje rakiety, to wystarczy. Wróćcie do stołu i zawrzyjcie porozumienie. Trump skrytykował również niedzielne uderzenia Izraela w Bejrut, stwierdzając, że nie jest z tego zadowolony. A w wywiadzie dla stacji NBC News Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone powinny też wykazać się większą cierpliwością w rozmowach z Teheranem. Podkreślił, że jednym z głównych wyzwań jest konieczność zmiany wieloletniego podejścia władz Iranu do Waszyngtonu. Posłuchajmy zresztą na Trumpa.
2: Irańczycy to bardzo silny i dumny naród. Czekają ich działania, o których nigdy nie myśleli, że będą musieli je podjąć. Nie mają wyboru. To wymaga czasu. Mówimy o 47 latach, w których uchodziło im na sucho wszystko, czego tylko zapragnęli.
1: Donald Trump tutaj stwierdził, że winę za rozwój irańskiego programu broni jądrowej ponoszą jego poprzednicy. Tutaj przypomniał to porozumienie, które podpisał Barack Obama, między innymi porozumienie z Iranem, które ograniczało rozwój programu jądrowego w zamian za złagodzenie sankcji, odblokowanie części irańskich aktywów. Teheran wyeksportował większość zapasów uranu, ograniczył liczbę wirówek i zgodził się na międzynarodowe kontrole. Sygnatariuszami porozumienia były także wtedy m.in. Chiny i Rosja, ale tutaj Donald Trump, który zerwał to porozumienie podczas swojej pierwszej kadencji, teraz oświadczył, że ewentualna nowa umowa z Iranem nie oznaczałaby natychmiastowego odmrożenia irańskich aktywów.
0: Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Janie, bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. Za tę część informacyjną, a teraz część ekspercka, bo o kwestii Bliskiego Wschodu i po rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie rozmawiał na naszej antenie Marcin Pośpiech z Pawłem Rakowskim, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu.
3: Zacznijmy od irańsko-amerykańskich rozmów. Donald Trump przekonuje i co jakiś czas powtarza, czy też pisze to w swoich mediach społecznościowych, że porozumienie jest właściwie na wyciągnięcie ręki, no ale te wydarzenia, które obserwujemy w ostatnich dniach, mogą sugerować coś zgoła innego. Panie Pawle, jak blisko lub jak daleko w Pana ocenie jesteśmy porozumienia USA z Iranem? To jest kwestia dni, tygodni, a może Stany Zjednoczone i Donald Trump utknęli na dobre i tutaj szybkiego i łatwego wyjścia nie ma, no bo ktoś musiałby ogłosić swoją porażkę, czy też przyznać się do swojej porażki, a wiadomo, że ani Teheran nie chce tego zrobić, ani tym bardziej Donald Trump nie może tego zrobić.
4: Znaczy, no, Teheran w chwili obecnej jest na bardzo korzystnej dla siebie sytuacji. Mianowicie przede wszystkim obnażył pewne braki, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, to znaczy Amerykanie no, dużo mówią, mało robią. To jest pewnego rodzaju problem. Tutaj pan redaktor wcześniej wspomniał.

0: się tego, że doszło do pewnej wymiany ciosów, to znaczy tutaj Amerykanie coś tam zbombardowali, natomiast Irańczycy coś bardziej poważnego zbombardowali, między innymi lotnisko w Kuwejcie, które zostało oddane do użytku publicznego. Tak więc tutaj Iran pokazuje to, że bardzo złośliwie trzyma tych Amerykanów w pewnej uwięzi, no i też nie chce i im się nie opłaca to, żeby popuszczać, ponieważ teraz w chwili obecnej to mniej na Zatokę Persku trzeba patrzeć na sytuację w Libanie, ponieważ to wczoraj minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Argaci niejako skomentował wypowiedź libańskiego prezydenta Youssefa Aouna, który naskarżył się Amerykanom, że tutaj Iran wszystko im tutaj tak jakby wywraca, no ale Abbas Argaci powiedział, że to przecież nie Iran bombarduje Liban, to nie Iran okupuje Liban, to nie Iran zabija między innymi libańskich żołnierzy i obywateli. Tak więc tutaj mamy taką sytuację, takiego kołowrotka, mianowicie to, że Donald Trump tak jakby sygnalizuje różne sprzeczne rzeczy. Irańska agencja rządowa podała taki komunikat, żeby w ogóle już nie zwracać uwagi na to, co Donald Trump mówi i pisze, tylko i wyłącznie patrzeć na fakty dokonane. A fakty dokonane są takie, że w dalszym ciągu nie ma żadnego porozumienia. No i tak właściwie przez te kolejne dni i tygodnie idziemy tak właściwie w tej wojnie tak jakby na pewnym przedłużenie pewnych faktów. Teraz oczywiście startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i one są zasadnicze. To oczywiście nie jest tylko kwestia sportowa, ale też kwestia prestiżu plus wielkich pieniędzy, plus wielkiej polityki. Irańska delegacja wyleciała do miejsca swojego stacjonowania w Ameryce Północnej. Są wielkie oczekiwania, jeśli chodzi o ten turniej. No i też będziemy tutaj przypatrywali się, czy przypadkiem Iran nie zrobi jakiegoś psikusa Amerykanom w trakcie tego turnieju. No,
1: ma pan na myśli jakąś eskalację?
0: No ja bym powiedział, to nie, eskalacja to poważne słowa. Ja bym to nazwał psikus, tak? Co znowu gdzieś tam poleci, wybuchnie i tak dalej. No to są zawsze takie jakby sprawy, które akurat Donalda Trumpa dość mocno skompromitują, jak i też uwiążą, tak? No chyba nikt nie chciałby zamiast oglądać mecze o tych późnych porach śledzić wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Tak więc tutaj na chwilę obecną uważam, że Irańczycy są w bardzo dobrej sytuacji dla siebie. Oni wiedzą to, że jak czekają, to im się może udać. A na chwilę obecną to też widzimy, że ani Donald Trump, ani Benjamin Netanyahu, ani też państwa arabskie Zatoki Perskiej nie chcą w pewien sposób odgrzebywać tego, co było, tego, co się zaczęło 28 lutego i przez te kilka tygodni tak właściwie tutaj nam podpaliło cały świat.
1: To a propos wzajemnych psikusów, to jeszcze może od siebie coś dorzucę. Czytamy, że Stany Zjednoczone będą chciały przekazać zamrożone irańskie pieniądze. Chodzi o 24 miliardy dolarów na odbudowę państw Zatoki. No i ta zapowiedź pada po tym, jak wcześniej jeden z ważnych doradców najwyższego przywódcy Iranu ogłosił, że jednym z warunków Teheranu, jeżeli chodzi o zawarcie tego porozumienia pokojowego z Waszyngtonem, jest właśnie odmrożenie, czy też oddanie zablokowanych przez Stany Zjednoczone pieniędzy. Taki krok, a nawet sama taka zapowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych, że te pieniądze pójdą na odbudowę państw Zatoki, no to raczej do pokoju też nas nie przybliża.
0: Oczywiście, chociaż to tylko i wyłącznie zapowiedź. Znaczy, z perspektywy irańskiej jest to, że te pieniądze, które to są irańskie pieniądze, zamrożone w różnych krajach po tym, jak Donald Trump nałożył embargo na Iran w 2017 roku. Zwrot tych pieniędzy to jest tylko i wyłącznie symbol w pewnym momencie. No i też oczywiście symboliczne by było, gdyby to lotnisko w Kuwejcie, które zostało zbombardowane kilka dni temu, było odbudowywane między innymi za te pieniądze. Natomiast no, tutaj istotne jest to, że w pewien sposób Irańczycy wskazują jednoznacznie kategorycznie. Będzie deal, jeżeli się zakończy wojna w Libanie. To jest, to, bo tutaj mówimy Iran, Stany Zjednoczone, natomiast tutaj jest jeszcze inny front i inna postać, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, jeśli chodzi o ten konflikt, ponieważ to Donald Trump ma taką koncepcję, że on tak jakby zatrzyma Benjamina Netanyahu na odcinku libańskim, zmusi Arabów do tego, żeby podpisali Abraham Accords z Izraelem w ciągu najbliższych kilku tygodni, no to by była taka pewnego rodzaju wyjście z niezbyt udanej wojny. Natomiast Irańczycy oczywiście do tego nie chcą doprowadzić.
2: Z Pawłem Rakowskim, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu, rozmawiał Marcin Pośpiech. Za 2,5 minuty, 6:30, najnowsze informacje i Rafał Boguta.
3: Reklama.
4: Bo w Media Ekspert taniej ma.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce.

0: Za Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
4: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
3: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
5: Cicho, wiem.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklamie. Autopromocja.
7: Jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Europie. Co roku w inny sposób wykorzystujące i nawiązujące do przemysłowych przestrzeni miasta. Co czeka nas podczas tegorocznej edycji Fotofestiwalu w Łodzi? Na to pytanie odpowiemy w najbliższym wydaniu magazynu Przestrzeń, Design, Architektura. Naszym gościem będzie Frank Ammer, współtwórca programu festiwalu. Już dziś, 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Korki, kłopoty przy wjeździe na autostrady. Polacy wracali z długiego czerwcowego weekendu. Największe zatory były na Zakopiance i na drogach z Nadmorza i Mazur. Po zderzeniu kilku samochodów na autostradzie A1 pod Częstochową kierowcy utknęli w dwugodzinnym korku.
9: Jakieś 3 auta się zderzyły. Jednemu widziałem urwało z tyłu koło, drugi miał silnik pokiereszowany. Już były auta przesunięte i pomału żeśmy ruszyli. A tak się jedzie fajnie, mimo że jest dużo samochodów.
10: Przed chwilą stałem w korku 2 godziny. Spoko, no. Oglądałem film w tym czasie. A no luz.
8: Na Pomorzu były utrudnienia na kolei. Po gwałtownej burzy nie jeździły pociągi między Słupskiem a Ustką. Awarię usunięto przed północą i pociągi na tej trasie jeżdżą już normalnie. Kogo wystawi obóz rządzący w wyborach na prezydenta Krakowa? Czy będzie to kandydat Koalicji Obywatelskiej popierany przez resztę ugrupowań? Te pytania pozostają nadal otwarte, mimo że Nowa Lewica zamierza wystawić własnego kandydata. Z medialnych doniesień wynika, że Koalicja Obywatelska naradza się w tej sprawie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Potwierdza to poseł Koalicji Paweł Bliźniuk.
11: Nie chcę spekulować, to są rozmowy, które są kuluarowymi, natomiast tutaj nasza decyzja będzie bazowała przede wszystkim na tym dobru, interesie mieszkanek Krakowa i mieszkańców Krakowa, bo ich przyszłość z punktu widzenia tej wspólnoty samorządowej jest najważniejsza.
8: Dotychczas oprócz kandydatki partii Razem Aleksandry Owcy kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Michał Drewnicki z PiS, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z ugrupowania Grzegorza Brauna oraz były prezes NIK Marian Banaś i celebrytka Marianna Schreiber. Dokonał tego jako jeden z nielicznych Polaków. Michał Leksiński zdobył koronę ziemi, czyli stanął na najwyższych szczytach wszystkich kontynentów. Jest ich 9, a dla Michała Leksińskiego ostatnim był Denali na Alasce. Denali ma 6190 metrów wysokości i jest najzimniejszą górą świata. Na szczycie temperatura spada poniżej minus 60 stopni. Michał Leksiński wspinał się na tę górę 3-krotnie.
12: Mówili, że to szaleństwo wracać po wszystkich perypetiach, które miałem na Denali po raz 3, ale to zrobiłem, wszedłem na szczyt 3 czerwca i zdobyłem koronę. Teraz czas trochę na odpoczynek.
8: Michał Leksiński jest 29. Polakiem, który zdobył koronę ziemi. Na świecie dokonało tego niespełna 700 osób.

na którą wspinał się Michał Leksiński. Według prezydenta Donalda Trumpa to nie góra Denali, a góra McKinley. Jeśli chodzi o prognozę pogody, dzisiaj w całym kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w północnych częściach kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad Bałtykiem, 21-23 w centrum i na wschodzie do

0: 6.33 na zegarach. Rafał Bała w naszym studiu. Cześć, Rafale.
1: Witam cię serdecznie.
0: O Maji Chwalińskiej będziemy.
1: Tak? A nic nie miałem.
0: Zaczynamy.
1: Oczywiście nie da się nie mówić o Maji Chwalińskiej, bo to, co zrobiła na kortach Rolanda Garrosa przez ostatnie ponad 2 tygodnie, pamiętamy, że ona rozegrała tam 10 meczów, no najwięcej ze wszystkich zawodniczek.
0: Czasem dzień po dniu po prostu.
1: Tak, 9 wygrała, w tym te w kwalifikacjach. No zarobiła mnóstwo pieniędzy, ale sporo też będzie musiała z tego oddać, bo tam podatek przecież we Francji bardzo wysoki, jeśli chodzi o te nagrody sportowe. No i wraca dziś do kraju, 9.25, ląduje na Okęciu. Będą tam oczywiście
0: jedziesz
1: także
0: na
1: nasi reporterzy. No i ja nie, bo mam tutaj dyżur w radiu. Natomiast no, będą nasi wysłannicy i oczywiście będziemy wszystko przekazywać. Później o 14.00 konferencja prasowa z Polskim Związkiem Tenisowym. No i Polski Związek bardzo duże nadzieje ma w związku z występem
0: dziwnego
1: Maji Chwalińskiej, bo tam już jest mnóstwo związków. Przepraszam, związków też jest o tej Mai, myślę cały czas. Mnóstwo wniosków złożonych przez no, kluby tenisowe z całego kraju, które chcą się rozbudowywać. Zobaczyły też szansę, że ministerstwo może teraz przelewać pieniądze.
0: To trzeba kuć żelazo, póki jest gorące.
1: Budować korty, budować hale, bo tego rzeczywiście tych hal przede wszystkim, bo dzieciaki nie mają za bardzo gdzie trenować zimą, kiedy u nas są te mroźne zimy. To nie jest to, co w Hiszpanii, kiedy można, gdzie można cały rok trenować i rzeczywiście tam mają tych zawodników i zawodniczek mnóstwo. U nas jest Iga Świątek, jest Maja Chwalińska. Rozbudziliśmy się French Open za nami, no a wczoraj grę pojedynczą mężczyzn wygrał Niemiec Aleksander Zwieriew. W sobotę, pamiętamy, Maja Chwalińska grała w finale, przegrała z Andrzejewą. Wczoraj spotkała się z dziennikarzami, a na tym spotkaniu był oczywiście nasz wysłannik Cezary Gurjew.
2: Maja Chwalińska mówiła, że nie wie, czym sobie zasłużyła na taką sympatię i kibiców w Polsce. I tutaj na korcie Filipa Chatrier, kiedy no, wchodziła na finał i była owacja na stojąco. No to się rzadko zdarza. Tu nawet jak Nadal wchodził na mecze finałowe, tak nie było. To jest coś niesamowitego, bo to już wykracza poza wymiar sportu, jak pokochali ją kibice. No i Maja dzisiaj po raz kolejny dziękowała sympatykom tenisa.
3: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie i naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
2: Maja ma wielkie szczęście, bo ta kariera nie rozwijała się tak, jakby chciała, no ale jej się udało. No spełniły się marzenia. Tutaj przecież zwłaszcza amerykańskie wielkie stacje telewizyjne czy portale pisały o Kopciuszku z polskim. No nie każdemu się udaje. Maja ma dużo, dużo szczęścia. No i właśnie, jak to jest z tym tenisem, że nie każdy, kto jest utalentowany, przebija się?
3: Uważam, że też bardzo dużo osób rezygnuje szybko po prostu przez to, że słucha opinii czy to publicznej, czy też innych ekspertów, w cudzysłów to daje. Jakby pożera ich trochę ten hejt, troszkę ten brak szacunku, myślę też, więc to mi teraz przychodzi na myśl. Oczywiście no, wsparcie finansowe też jest ogromnie, ogromnie ważne, jednak nie ma co oszukiwać. No, nie potrzebujesz sponsora, jak jesteś 20 na świecie, tylko potrzebujesz dużo, dużo, dużo wcześniej, bo to jest ciężko.
2: No tak, to jest właśnie niezwykle ważna sprawa, żeby korzystać z tego modelu chociażby czeskiego. No to blisko nas, jak tam jednak pomaga się bardzo długo tenisistom. Ja też wczoraj mówiłem o tej talentiadzie. To było świetne, że przez 2 lata rodzice nie płacili za tenis. No trzeba coś zrobić, żeby upowszechniać. No właśnie, Maja kocha tenis, ogląda dawnych mistrzów, puszcza sobie, dzisiaj no powiedziała także Johnowi McEnroe, że czasem ogląda stare taśmy i dlatego doskonale go zna. A gdyby Maja nie grała w tenisa, to co by robiła?
3: Myślę, że coś robiłabym związanego ze sportem, bo zawsze jednak do sportu mnie ciągnęło. Odkąd była mała, moi rodzice mnie wszędzie zapisywali, tylko żeby tą moją energię spożytkować. Także myślę, że byłoby coś związanego ze sportem.
2: Teraz będą krótkie wakacje zagraniczne, to wiemy. Maja wyjeżdża. Maja postanowiła nie grać przed Wimbledonem na trawie, ale na pewno będzie okazja, żeby się przygotować. Jeszcze nie wiemy, czy otrzyma dziką kartę. No ale z tą jej techniką, z tymi umiejętnościami, z tym lekkim poruszaniem się, no już będzie wypoczęta. No właśnie, ciekawe, jak zaprezentuje się na nawierzchni trawiastej.
3: Nie wiem, szczerze mówiąc, no kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. No mam bardzo mało czasu na to, żeby się zaadoptować do nowych warunków, zupełnie nowych.

0: nowej gry, ale potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast jestem na pewno podekscytowana, bo jednak gra na trawie to jest zupełnie inna gra i też ten sezon jest bardzo, bardzo krótki. No dla mnie to będzie tylko jeden turniej w tym roku, więc też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
1: A początek Wimbledonu, czyli tego turnieju na trawie 29 czerwca. Nasze siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska mówi o tym, co w starciu z Chinkami sprawiało Polkom największą trudność.
2: Żeby zatrzymać środkowe, bo nasza zagrywka jakby w pewnych momentach, myślę, że od drugiego seta gdzieś tam odpuściłyśmy trochę tą zagrywkę, dużo błędów i później jak już nasza zagrywka, oddawałyśmy im trochę i było ciężko, żeby te środki zatrzymać.
1: Następny turniej Polki rozegrają za półtora tygodnia w Bangkoku, a Klaudia Zwolińska, nasza wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie, zajęła drugie miejsce w krosie podczas zawodów Pucharu Świata w Pradze. Dla Zwolińskiej to drugie podium w tych zawodach, w piątek była także druga w slalomie.
3: Kajak cross zawsze dla nas slalomisty był taki ciężki, no bo my się uczyliśmy, jak w ogóle na nim startować, więc rzeczywiście był taki nieobliczalny, ale teraz staje się coraz bardziej powtarzalny i wiemy już coraz lepiej, jak startować na kajakrosie, a dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam te moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej. Po prostu nastawiam się bardzo mocno bojowo. Nie wiem, chyba do bokserek przejęłam po prostu tutaj jakieś zapędy. No i naparzamy się i jak widać to działa, więc fajnie, fajnie. Cieszę się, to bardzo dobry puchar świata dla mnie i dobrze rokuje na resztę sezonu, myślę, nie?
1: To kajakarka slalomowa, to ja już teraz tak spokojnie, wężykiem, slalomem.
4: Nie naparzamy się?
1: Nie naparzamy się, spokojnie, wężykiem, slalomem wychodzę ze studia, ale będę za godzinę i tam będzie dużo o mundialu, bo przecież odliczamy już dni do początku Mistrzostw Świata.
4: Mniej niż tydzień
1: no,
4: już.
1: Nie, no, w czwartek już początek.
4: Właśnie.
1: Tak, także będzie się działo.
4: Dobrze.
1: I za godzinę też będzie się działo.
4: Zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Rafał Bała zachęcał. Dzięki, Rafale, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
4: Szósta 41 na zegarach. Agnieszka Drążkiewicz razem z nami. Cześć Aga, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mamy pozdrowienia z Opola.
5: Weekendzie.
4: Mamy pozdrowienia z Opola. Więc pozdrawiamy także Opole, Grzegorza Sajura i innych, którzy są na festiwalu, już zakończonym niestety,
5: oczywiście,
4: festiwalu polskiej piosenki w Opolu. I oczywiście Konrada Piaseckiego przy okazji też, to już będziemy mieli wszystko załatwione.
5: I będzie zaliczone.
4: I będzie zaliczone na ten tydzień. Pozdrawiamy panów bardzo serdecznie jako naszych wiernych słuchaczy. A my będziemy rozmawiać, Agnieszko, o tym, co dzisiaj, czyli o kapitule Orderu Orła Białego. Czy prezydent Ukrainy pozostanie bez najważniejszego polskiego odznaczenia. O tym właśnie zdecyduje dzisiaj kapituła. Będzie wydawać swoje rekomendacje prezydentowi. Agnieszko, ja wiem, że ty rozmawiałaś z politykami o oczekiwaniach wobec tego dzisiejszego posiedzenia. Powiedz, co mówią o całej sprawie, no i czego się spodziewają?
5: Powiem tak, gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów z UPA zawsze spotka się z ostrą reakcją w Polsce. Tak mówi bardzo jasno i bardzo krótko przed posiedzeniem tej kapituły Orderu Orła Białego prezydencki. Doradca jest doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Jakub Banaszek. Posłuchajmy.
6: Dopóki my nie będziemy wspólnie, ponad podziałami politycznymi, domagać się uszanowania ofiar, a także rodzin ofiar, także tych, którzy przeżyli ludobójstwo wołyńskie, bo są takie osoby w Polsce, jest ich już niewiele, ale żyją w naszych miastach, miasteczkach i musimy przede wszystkim myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować, czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
5: Z kolei wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego dodaje, że cała klasa polityczna w Polsce oczekuje rozwiązania tej napiętej sytuacji, jaka tak naprawdę od wielu dni jest na tej linii właśnie Warszawa-Kijów po tym, co stało się na Ukrainie, czyli po przyznaniu jednostce wojskowej właśnie imienia bohaterów UPA. Te relacje nasze są bardzo napięte. Tak naprawdę cały czas w tej przestrzeni publicznej mówi się o tym wydarzeniu bardzo negatywnie i według Jakuba Stefaniaka oczywiście trzeba rozdzielać to, co dzieje się w tych relacjach współczesnych, ale ta pamięć historyczna jest najważniejsza i polityka nie przekonały te gesty właśnie, które, że tak powiem, zostały uczynione w stronę Warszawy, czyli chociażby wysyłanie tutaj do Polski doradcy prezydenta Ukrainy na rozmowy z polskimi władzami.
7: Będziemy oddzielać jasno wsparcie dla Ukrainy, jeśli chodzi o wojnę, ponieważ w naszym interesie, w interesie Polski jest to, żeby trzymać Rosję jak najdalej od polskich granic.

0: Natomiast nigdy, przenigdy nie zgodzimy się na to, żeby zakłamywać historię i to też wielokrotnie padało. Tam zostały przedstawione jasne i konkretne żądania wobec strony ukraińskiej. I teraz pytanie, co zrobią Ukraińcy? Uważam, że po tym spotkaniu Ukraina ma problem. Bardzo dobrze, że ma problem, bo sama tego piwa, mówiąc brutalnie, naważyła.
1: Ukraińska delegacja, na czele której stał Kryło Budanow, spędziła w Warszawie 2 dni, to był piątek i sobota, było liczne spotkanie i z przedstawicielami MSZ-u, resortu obrony, ale też z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Ja pytałam właśnie o ten wątek, o te rozmowy przed tym posiedzeniem kapituły, między innymi europosła Polskiego Stronnictwa Ludowego Adama Jarubasa. On stawiałby mocniejsze właśnie akcenty na te rozmowy po to, aby obniżać temperaturę zespołu.
2: Polska ma prawo domagać się i ma zobowiązanie moralne, żeby domagać się uczczenia, godnego uczczenia pamięci ofiar Wołynia, tego ludobójstwa, które tam się zadziało. Moim zdaniem pan prezydent zaczął od takiej bomby atomowej. Moim zdaniem powinny tutaj trwać i wcześniej być uruchamiane różnego rodzaju rozmowy o charakterze dyplomatycznym.
1: Pytanie, kto takie rozmowy miał wcześniej uruchamiać. Dopytałam też polską prawicę, przedstawicieli ugrupowań właśnie prawicowych. Tutaj politycy nie mają takich dylematów. Działania prezydenta, zwołanie kapituły nie jest bombą atomową, jest po prostu upominaniem się o sprawę Wołynia, o pamięć o tamtych wydarzeniach, ponieważ to jest tak naprawdę priorytetem dla tej naszej pamięci historycznej, ale też dla relacji z Ukrainą. Posłuchajmy, co mówił o tym dzisiejszym posiedzeniu, czego się spodziewa po tym posiedzeniu Krzysztof Szczuc z PiS-u.
3: Zakładam, że może dojść do odebrania. No to formalnie jest wieloetapowy fakt, bo najpierw jest kapituła, jest decyzja prezydenta, jest kontrasygnata premiera, ale myślę już krótko mówiąc, że może dojść do odebrania orderu i będzie to decyzja słuszna, ponieważ no, nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego. Jednostki Wojska Ukraińskiego bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Rzeczywiście nie ma takiej procentowej pewności, czy dziś kapituła jednoznacznie zdecyduje, co zrobić z tym odznaczeniem dla prezydenta Zełenskiego. W ostatniej rozmowie z Gazetą Wyborczą profesor Michał Klejber, który jest kanclerzem tej kapituły, mówił, że rzeczywiście ta decyzja przywódcy Ukrainy jest haniebna i wymaga ukarania, no ale tutaj wskazał niejako między wierszami, że dzisiaj dopiero będzie dyskusja i debata na temat tego, jak ta kara ma wyglądać i jak należy ewentualnie rozpocząć właśnie ten proces odbierania tego odznaczenia, najstarszego odznaczenia i najważniejszego odznaczenia polskiego.
4: Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo ci dziękujemy. Jakieś szumidła się włączyły w Rembertowie, ewidentnie. Agnieszko, pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy za twoją relację. Będziemy oczywiście czekać na ustalenia kapituły Orderu Orła Białego, a tę sprawę oceniał na naszej antenie dr Paweł Kos-Trawicki, politolog Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawiał Jarema Jamrożek.
5: W polityce ujawniają się emocje. Emocje, które wynikają często z niewiedzy. Ja mam wrażenie, że pan prezydent Zełenski uległ takiej presji budowania czy próby wydłużenia historii Ukrainy. Wydłużenia w tym sensie, że szukania tych bohaterów ukraińskich, tego zalążka państwowości ukraińskiej gdzieś w przeszłości. Ja myślę, że tak naprawdę no, Ukraina się pojawiła na mapach świata w 1918 roku. My się odrodziliśmy jako Rzeczypospolita. Ukraina się pojawiła, więc to jest państwo bardzo czysto stosunkowo młode, a później zaraz włączone jako republika do Związku, właśnie Związku Republik Radzieckich. Natomiast i nie mają swojej tradycji państwowej. Wojna na Ukrainie obecnie jakkolwiek dramatyczna i straszna, ale jest, no w cudzysłowie oczywiście, wspaniałym mitem założycielskim dla nowoczesnej, współczesnej Ukrainy. I nie szukałbym na siłę tych bohaterów i korzeni w latach 40. XX wieku, czy w powstaniu Chmielnickiego. Jeżeli Ukraina będzie podążała tą drogą, to zawsze będzie spotykało się to ze słusznym oporem i strony polskiej, jako strony polskiej jako państwa i Polaków jako obywateli. Więc no to jest pytanie o politykę i o dyplomację. Czy jeżeli jeden prezydent popełnia błąd, to czy powinno to być uruchomienie lawiny błędów, czy powinniśmy wpłynąć na to, żeby ten błąd zminimalizować?

0: realizować, czyli dać wyjść z twarzą naszemu, no tutaj adwersarzowi w tej sytuacji. Ja bym tutaj starał się, gdybym był politykiem, przerzucić tego gorącego kartofla na prezydenta Zełenskiego. I teraz proszę, niech on wycofa się z nadania tej nazwy. Niech on w jakiś sposób się straci twarz. Myślę, że niepotrzebnie w emocji wzięliśmy na siebie, czy pan prezydent wziął na siebie to odium tych właśnie emocji, być może nawet i odpowiedzialności. Ja bym błąd prezydenta Zełenskiego tak rozegrał sytuację, żeby tą żabę musiał połknąć prezydent Zełenski.
1: Z doktorem Pawłem Kosem-Trawickim, politologiem Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawiał Jarema Jamroszek. Opieka naprzemienna ma być punktem wyjścia przy rozstaniu rodziców. Do takiego orzecznictwa ma zobligować sądy projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ten wkrótce ma trafić pod obrady Sejmu. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Minister Sprawiedliwości mówi, że zapowiadany przez niego pakiet rodzinny jest już gotowy. Składa się na niego projekt, który wprowadza pieczę współdzieloną jako domyślny model opieki nad dziećmi rozwiedzionych rodziców. Waldemar Żurek zapewnia, że w najbliższych tygodniach trafi na posiedzenie rządu.
3: Jesteśmy w trakcie uzgodnień wewnątrzkoalicyjnych, więc myślę, że przed wakacjami ujrzą światło dzienne. Mamy już wpis w pracę rządu, więc jest wykonany ten krok formalno-prawny. Na pewno te projekty będą, one idą w pakiecie, tam jest jeszcze taki pakiet mówiący o szybkim procesie alimentacyjnym, żeby te procesy także nie utykały i jak sprawić, żeby była skuteczność i egzekwowalność alimentów.
2: Założenia projektu pozytywnie oceniają koalicjanci. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że wszystko, co jest związane z budową bezpieczeństwa i lepszego rozwoju dziecka, jest warte poparcia.
4: Projekt ministra Żurka wprowadza swoistego rodzaju równość pomiędzy partnerami związku czy byłymi małżonkami i dostępności do dziecka, ale jednocześnie zabezpieczenia dziecka i w tym momencie swoistego rodzaju solidarności zarządzania pieniędzmi.
2: Ministra Sprawiedliwości tym razem chwalą nawet ci, którzy należą do jego największych krytyków. Mowa o posłach Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że te rozwiązania mogą uzyskać poparcie jego partii.
5: Co jakiś czas mamy tutaj protesty pod Sejmem. Tego rodzaju ustawa i jasne przepisy w tym zakresie, ale rzeczywiście z reguły ta druga strona, wszystko jedno, czy matka, czy ojciec częściej, niestety ojcowie, no są ewidentnie pokrzywdzeni i moim zdaniem także z punktu widzenia dobra dziecka. Kontakt z obojgiem rodziców, jeżeli rzeczywiście druga część rodziny spełnia wszystkie wymogi związane z opieką nad dzieckiem, rozumiem, że sąd to będzie sprawdzał, to by było dobre rozwiązanie. Wiem, że takich problemów w Polsce jest rzeczywiście bardzo dużo.
2: To o tyle istotna deklaracja, że projekt napotyka na sprzeciw lewicy, która współtworzy koalicję rządową. Poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk uważa, że jednym z pozytywnych skutków opieki naprzemiennej może być zniesienie obowiązku alimentacyjnego, gdyż w tym modelu rodzice łożą na utrzymanie dziecka w równym stopniu.
6: Tutaj wydaje się jak najbardziej logicznym, że rzeczywiście jeżeli jest pół na pół, to obydwoje rodziców zajmują się i równie łożą na dziecko. Natomiast rzeczywiście nie widzę powodów, dla których alimenty miałyby dalej przy pieczy współdzielonej funkcjonować w takim zakresie, w jakim teraz funkcjonują.
2: Piecza naprzemienna jest wskazywana przez ekspertów jako najkorzystniejszy dla dziecka model sprawowania nad nim opieki. Zakłada, że małoletni przebywa u rozwiedzionych rodziców w równym wymiarze czasu. Projekt ma przewidywać również zaostrzenie kar dla rodziców, którzy stosują alienację rodzicielską. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
7: Pieniądze.
8: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska w audycji Twoje Pieniądze. Będziemy dziś wyjaśniać, kto i na jakich zasadach dziedziczy spadek po osobie bezdzietnej. Moim gościem jest mecenas Małgorzata Ochwat. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: No więc tak, wyludniamy się coraz bardziej, to jest prawda, o której wszyscy wiemy, jest coraz mniej dzieci. No i gdy przychodzi do spadku, to sprawa może wyglądać różnie. Często te osoby nawet zgromadzą i całkiem pokaźny spadek. Oczywiście, gdy jest testament, to wątpliwości nie ma.
9: Tak, i to jest najlepsze rozwiązanie, pomimo tego, że jeszcze do dzisiaj pokutuje takie przekonanie, że spisanie testamentu to jakieś zło, tak? Czyli, że za życia...
8: To już oznacza, że już umrzemy.
9: Ale spisanie testamentu to jest najlepszym rozwiązaniem.

0: Dlaczego? Dlatego, że to powoduje, zmniejsza nam spór po okresie, kiedy już odejdziemy z tego świata. To jest krótkie wskazanie spadkobiercy. Oczywiście, jeżeli spisujemy testament własnoręczny, pamiętajmy, musi być podpis, musi być wskazany, kto jest spadkobiercą i powinna być data. Czasami ta data nie jest konieczna, ale ona bardzo ułatwia. Możemy to napisać odręcznie, możemy to napisać szybko i bardzo polecam.
1: Jasne. Rozumiem, że jeżeli my tutaj tak pokazujemy datę, pokazujemy co przekazujemy, to też musimy jakby powiedzieć komu. Czyli
0: tak,
1: wskazujemy...
0: czyli wskazujemy spadkobiercę. Możemy wskazać kilku spadkobierców, wskazujemy z imienia i nazwiska. Jeżeli jesteśmy, mamy na przykład jedno dziecko i wskazujemy, że to jest nasze dziecko, to wiadomo, że to jest to konkretne.
1: No tak, ale tu jest bezdzietny, więc tutaj ten element nam nie wystąpi, więc właśnie przejdźmy do tej sytuacji, w której, o której raczej mówimy. Na przykład może się zdarzyć, że osoba bezdzietna i często się zdarza, przekazuje ten swój majątek na przykład jakiejś organizacji charytatywnej, prawda? No i właśnie, czy zapisując majątek w testamencie takiej organizacji charytatywnej, może na przykład zapisać to na schronisko dla zwierząt, to też się zdarza. Może być na jakąś jednostkę, która, nie wiem, fundację, która na przykład wspiera chore dzieci, nie wiem, chore onkologicznie, jakkolwiek inaczej. To tych przykładów może być oczywiście bardzo dużo. No i pytanie jest, czy może też wskazać jakieś konkretne cele, na jakie ma być przeznaczony ten zapis i czy po prostu tylko musi zapisać ogólnie danej organizacji już tam bez szczegółów?
0: Może wskazać i ogólnie danej organizacji, może wskazać na konkretny cel, czyli na przykład dla konkretnego dziecka, dla konkretnej osoby chorej, objętej daną fundacją, pomocą danej fundacji, czy też dla konkretnego zwierzaka, jeżeli chodzi o schronisko. Natomiast może też ogólnie. Wtedy już dysponentem tego spadku, tego majątku spadkowego będzie podmiot, na który zostało zapisane.
1: Jasne. Ta sytuacja taka, że wskazuje się osobę konkretną, jest bardzo częsta. My to nawet w telewizji, w różnych miejscach widzimy, na przykład jak są takie tego typu fundacje, to często jest jakieś dziecko, które jest właśnie objęte jakąś opieką, no i to właśnie na nie na przykład można konkretnie coś wskazać. Też słyszałam o takich sytuacjach, na przykład na osobę, która wyszła z domu dziecka, tak? I mieszkanie w celu jej umożliwienia, na przykład usamodzielnienia się, no to też jest dla konkretnej osoby, bo jeżeli byśmy dali na dom dziecka, no to ogólnie mogłoby być dla każdego.
0: To wtedy już można dysponować według
1: tak, tak, można by było wtedy, rozumiem, sprzedać i na przykład w ogóle nie byłoby takiej sytuacji. Pytanie, czy taka organizacja, dla której taki spadek zostanie przekazany, może tego dziedziczenia się zrzec, bo na przykład jakiś majątek jest obarczony długiem. Oczywiście, jeśli to sprawdzi.
0: Może odrzucić spadek. Zresztą tak jak każdy spadkobierca. Ma na to 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołania do spadku. Może to zrobić w sądzie lub u notariusza, więc jest to rozwiązanie. No, przy tych długach pamiętajmy, że dziedziczymy nie wprost, tylko do wartości...
1: No, wyjaśnijmy to.
0: Dziedziczymy z dobrodziejstwa inwentarza, czyli do wartości czynnej spadku. Czyli jeżeli są już jakieś długi, to tych długów nie dziedziczymy ponad tą wartość czynną spadku. To jest też istotne, bo kiedyś, jeszcze kilka lat temu było, że jeżeli nie przyjęliśmy tego spadku, minął ten termin, w którym powinniśmy go przyjąć, no to dziedziczyliśmy automatycznie z długami.
1: Wszystkimi.
0: Wszystkimi.
1: No to ich nie było, dzisiaj wywyższały wartość spadku.
0: Dokładnie. Dzisiaj tak nie ma, czyli ta wartość spadku nas ogranicza długowo. Długowo ogranicza spadkobiercę.
1: No tak, tylko że jak już mówimy o tym mieszkaniu, to ta sprawa będzie skomplikowana w tym przypadku. Jasne. Rozumiem, że taki dziedziczący, na przykład ta właśnie jakaś fundacja, o której tutaj powiedzmy mówimy, ona może sprawdzić, czy te długi są.
0: Tak,
1: jeśli
0: tak,
1: jest
0: tak.
1: Dla niej zapis.
0: No jeżeli, tak, jeżeli wartość, jeżeli wiemy, co jest, wchodzi w skład majątku spadkowego, to można to sprawdzić, chociaż czasami faktycznie są takie sytuacje, że mija nam ten okres, a my się później dowiadujemy, że była jakaś zaciągnięta pożyczka, czy jakiś kredyt, o którym się dowiadujemy później, ale co do zasady, no mamy tytuł prawny, tak? Czyli
1: jasne,
0: jesteśmy spadkobiercą, więc mamy tytuł prawny do tego, żeby uzyskiwać informacje czy z banku, czy z innych instytucji dotyczące majątku spadkowego.
1: No to teraz powiedzmy najkrócej i najprościej jak możemy. Kto dziedziczy spadek po bezdzietnym, jeżeli nie ma testamentu?
0: Uwaga, wobec bezdzietnym, jeżeli nie ma testamentu. W pierwszej kolejności małżonek i rodzice tego bezdzietnego. Po połowie. Jeżeli któryś z rodziców odeszło, zmarło i nie żyje w dacie śmierci tego bezdzietnego, no to w miejsce tego rodzica wchodzą jego dzieci, czyli jakby rodzeństwo. I tak samo, jeżeli chodzi o drugiego rodzica. Jeżeli już nie ma dalej, no to wchodzą wstępni rodzeństwa, czyli dzieci tego
1: dalej,
0: rodzeństwa.
1: Dalsze pokolenia.
0: I jeżeli już w tej części nikogo nie ma, no to pozostaje małżonkowi. Natomiast jeżeli tego małżonka nie ma,
1: tak właśnie,
0: to idziemy dalej w górę, czyli idziemy do dziadków. No i po kolei.
1: No ale zakładamy, że ich już też nie ma, bo to tak bardzo...

0: dosyć logiczne. Czyli w zasadzie w gruncie rzeczy nie ma nikogo. To kto wtedy?
1: No to na samym końcu, jeżeli już nie ma nikogo i po dziadkach w dół lecimy i dalej nikogo nie ma, no to gmina ostatniego miejsca zamieszkania, ewentualnie Skarb Państwa. Yes. Jeżeli tego miejsca zamieszkania nie da się ustalić.
0: I to jest ta sytuacja, która byłaby nam potrzebna, żebyśmy
1: ona
0: wyjaśnili.
1: Ona jest częsta, muszę powiedzieć.
0: Tak?
1: Tak. Ja już miałam kilka takich przypadków, że właśnie osoby bezdzietne, no został małżonek i rodziców też nie było, czyli wchodziło rodzeństwo. Tak. To jest takie, tego się nie wie, tak, to nie jest wiedza powszechna akurat w tym zakresie. I no, ten małżonek i ta małżonka, bo to były dwa takie przypadki, byli bardzo zdziwieni, że rodzeństwo dalej ma udział w spadku.
0: No to też tak może być, że oczywiście mogą ten spadek odrzucić i to aż dojdzie do gminy czy Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Małgorzata Ochwat była naszym gościem.
1: Dziękuję.
2: Twoje pieniądze.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy Wołodymyr Zełenski zostanie pozbawiony orderu Orła Białego? Dziś decyzja kapituły odznaczenia. Jeden wspólny Koalicji Obywatelskiej i Ludowców, a drugi Lewicy. Dziś mamy poznać nazwiska dwóch kolejnych kandydatów na prezydenta Krakowa. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Są ofiary śmiertelne i ranni. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje o tym, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Chce tego prezydent Karol Nawrocki. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk uważa, że o ile cała klasa polityczna w Polsce słusznie sprzeciwia się decyzji Zełenskiego, o tyle inicjatywa odebrania odznaczenia może jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt między Kijowem a Warszawą.
2: Nie chcę uprzedzać faktów, to decyzja kapituły, no ale jest wniosek pana prezydenta, więc wydaje się, że ta decyzja będzie zgodna z tym wnioskiem, wszystko na to wskazuje.
1: Europoseł PSL Adam Jarubas zwraca uwagę, że trzeba upominać się o pamięć historyczną, ale nałożyć na to też współczesne interesy.
3: Moim zdaniem pan prezydent zaczął od takiej bomby atomowej. Moim zdaniem powinny tutaj trwać i wcześniej być uruchamiane różnego rodzaju rozmowy o charakterze dyplomatycznym.
1: Poseł PiS Krzysztof Szczucki jest przekonany tymczasem, że posiedzenie kapituły zakończy się tak, jak chce tego prezydent Nawrocki.
4: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego. Jednostki Wojska Ukraińskiego bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: W sobotę w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Rozmawiał z wicepremierem, szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Po rozmowie pojawiły się tylko ogólne relacje ze spotkania bez przedstawienia szczegółowych ustaleń. A na Ukrainie niespokojna noc. 5 osób zginęło, a 14 zostało rannych po rosyjskim uderzeniu na obwód zaporoski. Informację przekazał gubernator regionu Iwan Fiedorow. Według ukraińskich władz Rosjanie dokonali ataku z użyciem lotnictwa, dronów i artylerii. Na skutek ostrzału zostały uszkodzone budynki mieszkalne, elementy infrastruktury i samochody. Dziś poznamy dwa kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Po referendum, w którym odwołano dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, w stolicy Małopolski odbędą się przyspieszone wybory. Kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
5: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem Ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
6: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji. Chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
5: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek. Jak mówi, zaangażowanej w sprawy lokalne i zwolenniczki budowania tożsamości miasta.
7: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże. Dla Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego partii, to by był ten kierunek.
5: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra

0: Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Teraz przenosimy się na Filipiny. Tam nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Według ostatnich informacji służb cywilnych 8 osób zginęło, 4 są ranne. Trwają cały czas działania w rejonach dotkniętych tą katastrofą. Na razie nie ujawniono szczegółowych informacji dotyczących ofiar ani skali zniszczeń spowodowanych przez wstrząsy. Władze monitorują sytuację i oceniają skutki trzęsienia, które było odczuwalne na rozległym obszarze południowej części archipelagu. Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku podało, że możliwe są fale sięgające nawet 3 metrów. Ponad 1 000 000 wiernych przybyło na mszę świętą sprawowaną przez papieża w Madrycie. Po niej papież poprowadził procesję Bożego Ciała. Według mediów było to największe zgromadzenie religijne w Hiszpanii od pielgrzymki Jana Pawła II w 1989 roku. W homilii Leon XIV mówił, że religijność nie może być muzeum przeszłości, a ma się stać szkołą wiary, z której można czerpać codziennie. Ma być szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i bliźnim, bo nikt nie może klękać przed Panem i gardzić bratem. Papież zachęcał też do pomagania innym. Jak podkreślał, Bóg identyfikuje się z ubogimi, uciśnionymi, samotnymi i opuszczonymi. Za nami czwarty, ostatni dzień festiwalu w Opolu. Podczas 63. odsłony wydarzenia, poza tradycyjnym konkursem na debiut i premierę roku, odbyły się też jubileusze największych gwiazd polskiej estrady. Poza Anną Wyszkoni i Justyną Steczkowską, które obchodziły 30-lecie pracy artystycznej, świętował też zespół Lady Punk. Muzycy w ciągu 45 lat działalności wypromowali utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.
2: Wyjątkowego w tym zespole. Dlaczego on wciąż jest na topie, pana zdaniem?
3: Utwory wpadające w ucho. Nie trzeba tego słuchać kilka razy.
1: Koncert w opolskim amfiteatrze był częścią trasy, w którą wyruszyli muzycy świętujący 45-lecie zespołu Lady Punk.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Czerwcowy poniedziałek będzie dość pochmurny, a w północnych regionach z przelotnym deszczem, na Suwalszczyźnie z burzami. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany na północy i wschodzie, a także w czasie burz porywisty.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
12: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
13: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
4: Autopromocja.
14: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, 7:08 na zegarach. Roch Kowalski, mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry i cieszę się, że wybrali Państwo dzisiaj z rana Polskie Radio.

0: Radio 24. Dzień będzie trwać dzisiaj do 20.54. Słońce będzie nam towarzyszyć przez ponad 16,5 godziny, a imieniny obchodzą Jakub, Seweryn i Wilhelm. W tej godzinie połączymy się jeszcze m.in. z naszym korespondentem Tomaszem Sajewiczem, z którym porozmawiamy o trzęsieniu ziemi w rejonie Filipin i nadchodzącym tsunami. Dla uspokojenia tylko dodam, że ta fala tsunami nie będzie zbyt wysoka, ale trzęsienie ziemi już niestety przyniosło swoje żniwo i pierwsze ofiary śmiertelne. O tym, co się dzieje w rejonie Indo-Pacyfiku, będziemy rozmawiać z Tomaszem Sajewiczem już za pół godziny, a najpierw przed nami rozmowa polityczna.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Gościem Polskiego Radia 24 jest Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: Czy prezydent Wołodymyr Zełenski straci dziś Order Orła Białego?
2: Trudno powiedzieć, panie redaktorze, chociaż cała sytuacja jest dość złożona i skomplikowana i dla mnie nie do końca zrozumiała, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że Order Orła Białego nadał panu prezydentowi Zełenskiemu pan prezydent Andrzej Duda, więc cała sytuacja jest trochę paradoksalna, aczkolwiek przesłanki, które pojawiły się związane oczywiście z sytuacją, jaka miała miejsce w Ukrainie, no, niepokoją i powinny niepokoić i powinny też być przesłanką do uporządkowania polityki historycznej w relacjach polsko-ukraińskich. To bez wątpienia.
0: A jakie jest stanowisko Koalicji Obywatelskiej i rządu w tej sprawie?
2: To, co trzeba zapytać, jeżeli pan pyta o stanowisko rządu, to najlepiej zapytać rzecznika, czy też samego pana premiera Donalda Tuska. Natomiast ja mogę mówić o swoim postrzeganiu tej sprawy i moje stanowisko jest takie. Po pierwsze, panie redaktorze, czas najwyższy uporządkować politykę historyczną i relacje polsko-ukraińskie, bo jeżeli chcemy budować przyszłość, no to oczywiście trzeba odnieść się do przeszłości, rzetelnie ją zbadać i raz na zawsze domknąć, oddając oczywiście hołd prawdzie historycznej. To jest w mojej ocenie warunek sine qua non, żeby budować dobre relacje polsko-ukraińskie w przyszłości.
0: Ale co to, co to w praktyce oznacza, panie pośle? Co pan ma na myśli? Co to znaczy ukształtować tę politykę historyczną, unormować?
2: Uporządkować, tak powiedziałem. Znaczy, chodzi o to, panie redaktorze, jak zrobiliśmy to chociażby na granicy polsko-niemieckiej, jak zrobiliśmy to z Niemcami. Chodzi o to, żeby jednak kwestie, które miały miejsce w naszej historii, to zupełnie nieodległej, bo żyją jednak mieszkańcy, którzy pamiętają tam te zdarzenia, są świadkami tamtych zdarzeń, żeby jednak, ja rozumiem też politykę pana prezydenta Zełenskiego, nie jestem tutaj naiwny, rozumiem, że on gra do wewnątrz, prawda? Nadanie jednej z dywizji imienia Bandery jest swoistego rodzaju też taką grą do wewnątrz, bo musimy pamiętać, co się dzieje w Ukrainie dzisiaj. Czyli prezydent Zełenski jest także za chwilę w kampanii wyborczej, ale także ma dużo różnych problemów, które także dotykają administrację ukraińską. Stąd też próbuje grać do wewnątrz. W mojej ocenie niefortunnie, bo Polska jednak jest tym państwem, które niezwykle mocno wsparło i Ukrainę, ale także naród ukraiński, przyjmując wielu uchodźców wojennych
0: panie
2: na terytorium
0: pośle, z całym szacunkiem, pan, wypowiada pan bardzo dużo słów, ale z nich niewiele wynika. To znaczy ja nie wiem, w jaki sposób widzi pan szansę na uporządkowanie, w jaki sposób w tych okolicznościach także uporządkować relacje historyczne pomiędzy Polską a Ukrainą i w końcu w jaki sposób odpowiedzieć na działanie prezydenta Zełenskiego. To znaczy minęło już półtora tygodnia od początku tego kryzysu i no nie wiem, nie mają pani Państwo zdania w Koalicji Obywatelskiej na ten temat?
2: Nie, ja mówię panu, to jest moje, panie redaktorze, zdanie. Wydaje mi się, że dość klarownie się wypowiadam i padają konkretne rozwiązania. Chodzi o to, żeby Ukraina jednak przyznała pewne fakty historyczne, które miały miejsce i które dotknęły naród Polski.
0: Okej, ale w jaki sposób oddziaływać na stronę ukraińską, żeby ona to przyznała? W jaki sposób? Jakimi metodami?
2: W mojej ocenie, panie redaktorze, na pewno nie w mojej ocenie, ja poddaję w poważną wątpliwość kroki pana prezydenta Karola Nawrockiego, dlatego że odbieranie orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu, jest chyba

0: Bo sprawdźmy, co było u podstaw przyznania tego orderu. Przez de facto osobę, która pochodzi z tego samego obozu polskiego. Więc to nie jest też tak, że mamy do czynienia z jakimś diametralnym, innym podejściem do polityki zagranicznej czy do polityki polsko-ukraińskiej w tych relacjach bilateralnych. Pan prezydent Andrzej Duda, rozumiem, że w sposób niezwykle świadomy przyznał to odznaczenie nie tyle, bo żebyśmy mieli też kontekst, znali kontekst. Tu nie chodzi o tyle o odznaczenie samego prezydenta Zełenskiego, ale docenienie tego, w jakiej sytuacji znalazł się naród ukraiński i państwo ukraińskie. I dzisiaj odebranie w mojej ocenie odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu jest też pewnego rodzaju wotum nieufności wobec całego państwa ukraińskiego. Byłbym tutaj ostrożny. Dobrze. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, panie redaktorze i szanowni państwo, żeby pan prezydent Karol Nawrocki korzystał z innych instrumentów, które stoi na przeszkodzie, żeby pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił pana prezydenta i zaczął poważną debatę na temat polsko-ukraińskich. Nic nie stoi na przeszkodzie, nie wykorzysta przesłanek dyplomatycznych, które ma, cały szeroki bagaż możliwości prowadzenia w tym zakresie interakcji z prezydentem Ukrainy.
1: A jakie działania w tej sprawie, bo, czyli rozumiem, jakbym mógł podsumować pańską wypowiedź, rozumiem, że odebranie orderu Orła Białego nie byłoby w pańskiej ocenie najlepszym wyjściem, ale jak rozumiem, premier Donald Tusk nie wyklucza kontrasygnaty pod taką decyzją.
0: No tak, no to trzeba, pierwszy krok, panie redaktorze, to krok, który musi wykonać pan prezydent Nawrocki, a potem do tej sytuacji odniesie się w kolejnym kroku, jak rozumiem, prezes Rady Ministrów. I rozumiem, że pan premier nie wyklucza takiego kroku, ale rozumiem, że będzie chciał poznać wszelkie przesłanki, które podnosi pan prezydent Karol Nawrocki wraz ze swoimi współpracownikami. W tym kontekście będzie podejmował konkretne decyzje. Myślę, że musimy chwilę poczekać na te konkretne rozwiązania i uzbroić się w cierpliwość.
1: A jakie efekty, jeśli pan wie, jakie efekty przyniosła wizyta szefa biura prezydenta Zełenskiego, pana Kryła Budanowa w Polsce? Bo zdaje się, że przyjechał tutaj gasić ten polityczny pożar.
0: Tak, były rozmowy, o tym wiem, ale moja wiedza jest tylko taką, którą ma każdy chyba z nas. Ona jest związana z doniesieniami medialnymi, ale sam przyjazd, bo słusznie pan to zauważa, że ten przyjazd był związany z gaszeniem tego pożaru. Nie wiem, na ile prezydent Zełenski miał świadomość, dokonując takich ruchów, tego, że może wywołać jednak konflikt w relacjach bilateralnych polsko-ukraińskich, czy też po prostu
1: no jeśli nie miał takiej świadomości,
0: koncentrował się tylko i wyłącznie na kwestiach wewnętrznych. No tym gorzej. Właśnie do tego zmierzam. Tylko... Jeżeli nie wziął tego pod uwagę, no to...
1: Panie pośle, proszę, bo mamy duże opóźnienie, mamy problem z łączeniem. Proszę dokończyć wypowiedź.
0: Rozumiem. Tak, to tym gorzej, bo prezydent państwa jakiegokolwiek, oczywiście podejmując takie decyzje, tak istotne, znając także historię i mając świadomość, w którym miejscu i momencie jest dzisiaj Ukraina i jakie są relacje, jak dobre są relacje polsko-ukraińskie, jak ważną rolę Polska odegrała w promowaniu Ukrainy, jeżeli chodzi o pomoc, czy to w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej, czy też w relacjach polsko-ukraińsko-amerykańskich, więc myślę, że to jeżeli nie miał świadomości pan prezydent Zełenski, no to oczywiście tym gorzej o nim świadczy jego administracji przede wszystkim. Natomiast moje pytanie jest też inne. Na ile była to gra do wewnątrz, z brakiem takiej do końca świadomości, na ile to może pogorszyć relacje polsko-ukraińskie. Sam przyjazd jednak wysokiego funkcjonariusza, bliskiego współpracownika prezydenta że jest refleksja i dzisiaj próbuje się w jakiś sposób ten tak zwany przysłowiowy pożar gasić. Ale ja uważam, panie redaktorze, w mojej ocenie dobrze, że to ma miejsce. Dlaczego dobrze? Znaczy źle generalnie.

0: dobrze z punktu widzenia wywołania pewnego okrągłego stołu i raz na zawsze podjęcia próby rozwiązania tego problemu. No musimy porozmawiać bardzo otwarcie i twardo z partnerami z Ukrainy na temat naszej trudnej, złożonej
1: tylko my rozmawiamy z Ukraińcami i zwracamy im uwagę na to, jak ważne to są dla nas tematy od bardzo wielu lat. Chociażby ostatnie lata i ostatnie miesiące i walka o kolejne zgody na ekshumację na terenie Ukrainy pokazuje, że Ukraina musiała mieć świadomość tego. To znaczy ja nie wiem, czy dalsze rozmowy, które pan proponuje, przyniosą jakikolwiek skutek, bo rozmowy rozmowami, a decyzje po stronie ukraińskiej decyzjami. Ostatnie zdanie w tej sprawie.
0: Panie redaktorze, tak, ale czas jest wyjątkowy, dlatego że jednak to my okazaliśmy się takim najbardziej wiarygodnym, twardym sojusznikiem Ukrainy podczas napaści przez Rosję na Ukrainę. Dwa, jeżeli Ukraina chce realizować swoje aspiracje związane z integracją z Unią Europejską, co jest też w naszym żywotnym interesie, tu nie ukrywajmy, że tak nie jest, no to ta kwestia powinna być jednym z elementów, który powinniśmy wymusić. I jest szczególny czas. Właśnie te dwie przesłanki dają jakby swoistego rodzaju handicap, żeby z nimi dzisiaj raz na zawsze od początku do końca te kwestie uregulować. To nie będą łatwe, bo wiemy, zgadzam się z panem, znamy te fakty wszyscy chyba, którzy interesują się relacjami polsko-ukraińskimi. Więc czas najwyższy o tym rozmawiać i tutaj w mojej ocenie powinna być zgoda wszystkich sił politycznych i w mojej ocenie ona jest.
1: Panie pośle.
0: I zarówno prezydenta, jak i prezesa Rady Ministrów i wszystkich ugrupowań politycznych.
1: Jeśli jesteśmy tak największym partnerem, który wspiera Ukrainę, to dlaczego premiera Tuska nie ma na spotkaniach Wielkiej Trójki, czyli Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii z prezydentem Zełenskim? Dlaczego nie jesteśmy w tym gremium?
0: No dlatego, że sam pan powiedział, że jest to w formacie Wielkiej Trójki. Czyli jeżeli jest w formacie Wielkiej Trójki, no to trudno, żeby była tam Polska. Chyba, że coś się zmieniła i wypaliliśmy któreś z mocarstw i je zastąpiliśmy. Raczej nie. Jeżeli będzie format poszerzony, tak, ja uważam, że i Ukraińcom powinno też zależeć na tym, żeby zapraszać jednak Polskę do tego formatu, poszerzyć ten format o Polskę. Natomiast przyzna pan, że jednak pan premier Tusk zarówno w relacjach wewnątrz Unii Europejskiej, jak i w poszukiwaniu różnych innych formatów co do budowania bezpieczeństwa państwa polskiego, ale także kontynentu europejskiego, odgrywa istotną rolę w kreowaniu pomocy i dostrzeganiu problemów ukraińskich. Wcale nie jest to...
1: Mógłby odgrywać bardziej istotną rolę, to po pierwsze, a po drugie, ja nadal nie wiem, po półtora tygodnia od decyzji prezydenta Zełenskiego, jakie stanowisko w tej sprawie, w sprawie także odebrania orderu Orła Białego, ma premier Donald Tusk. Przez półtora tygodnia się tego nie dowiedziałem. Zmienimy temat, panie pośle.
0: Ale panie redaktorze, to jest, ale jeśli mogę ostatnie zdanie, bo to jest ważne, o czym pan powiedział. No ale pan premier, w mojej ocenie, świadomie czeka na kroki pana prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Ale to prezydent prowadzi politykę zagraniczną, czy premier prowadzi politykę zagraniczną? Bo to państwo
0: premier
1: z reguły
0: prowadzi,
1: mówią, że premier prowadzi.
0: Ale proszę, no dobrze, ale nie mówimy, panie redaktorze, nie mówimy o odznaczeniu Orła Białego, które to odznaczenie nadaje głowa państwa polskiego, czyli w tym momencie prezydent Karol Nawrocki. Więc możemy tutaj tupać nogami i wykazywać pewne nerwowości, ale kompetencja jest pana prezydenta. Pan prezydent
1: w zakresie orderu Orła Białego, w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej z Ukrainą odpowiedzialny jest rząd. I ja, prawdę mówiąc, byłem przekonany, że rząd przez ostatnie półtora tygodnia właśnie prowadzi wszystkie wysiłki dyplomatyczne, żeby nakłonić Ukrainę do zmiany z tego stanowiska, ale widzę, że efektów, nawet jeśli takie wysiłki były, to efektów tego nie ma.
0: No tak, ale przyzna pan, było stanowisko, to znaje pani, my chyba wszyscy, ambasadora Polski w Ukrainie, więc te działania dyplomatyczne też mają miejsce. Dyplomacja ma to do siebie, panie redaktorze, że nie zawsze prowadzona jest na forum opinii publicznej. Raczej zawodowi dyplomaci, profesjonalni dyplomaci prowadzą to z dala od kamer, mikrofonów i opinii publicznej.
1: No ale chyba nadzieja była taka, że Ukraińcy przed posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego zmienią swoje stanowisko i w ten sposób wniosek prezydenta stanie się bezzasadny. Jeśli takiej zmiany stanowiska nie ma, to znaczy, że nawet dyplomacja, która lubi ciszę, nie przyniosła rezultatów.
0: Poczekajmy, panie redaktorze. Jest

0: dzisiaj chyba przedwcześnie, żeby wyrokować jednoznacznie, formułować ostateczne opinie. Ja bym się wstrzymał jeszcze chwilę i za chwilę będziemy mieli wszyscy jasne, klarowne i wprost odpowiedzi co do propozycji prezydenta, pana prezydenta Karola Nawrockiego w
1: dlaczego,
0: tej sprawie.
1: Dlaczego to akurat Rafał Sonik ma być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa?
0: Nie usłyszałem nazwiska, panie redaktorze, gdybym mógł prosić.
1: Rafał Sonik. Dlaczego to Rafał Sonik ma być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa?
0: Znaczy, będzie kandydat i Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. To ma być kandydat, który łączy, a nie dzieli. To ma być kandydat, który znany jest osobą znaną, popularną, lubianą, osobą, która ma też odpowiednie doświadczenie. I ja nie wiem, czy panie redaktorze, to już stuprocentowa kandydatura. To jest jeden chyba z najsilniejszych kandydatów, ale z tego co wiem, rozmowy prowadzone są jeszcze z kilkoma innymi kandydatami, także reprezentantami środowiska akademickiego. A jak wiemy, jak odniesiemy się do przeszłości, no to Kraków jednak miał także ludzi z takim backgroundem naukowym. Więc najbardziej chyba najgłośniej i najpoważniejszą kandydaturą jest pan Sonik, ale czy ostateczną? Też poczekałbym chwilę na
1: ale
0: to.
1: Ale to jest tak, że szukacie kandydata niezwiązanego z waszą partią, bo boicie się, że jego przegrana przełoży się na przegraną partii, czy to jest jakaś inna strategia polityczna?
0: Panie redaktorze, myślę, że obawa tutaj nie jest jakby priorytetowym elementem, którym bierzemy pod uwagę, tylko jak pan doskonale wie, partie polityczne, politycy uprawiają politykę, biorą odpowiedzialność za sprawy publiczne i wysuwają takie kandydatury, które mają największe szanse na to, aby zwyciężyć, po to, żeby realizować te swoje programy. Więc chodzi o to, żeby znaleźć też taką osobę, która po pierwsze daje rękojmę temu, że ten program i te postulaty były realizowane, a po drugie chodzi o to, żeby była to taka osoba, która jest znana w Krakowie w tym konkretnym przypadku, która ma szeroką akceptację różnych środowisk krakowskich i która daje rękojmę dobrego rządzenia miastem.
1: Dzisiaj także swoją kandydatkę, najpewniej będzie to pani Daria Gosek-Popiołek, kandydatkę na prezydenta Krakowa, na prezydentkę ma zaprezentować Lewica. A my rozmawialiśmy z panem Waldemarem Sługockim, posłem Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Także życzę dobrego dnia państwu. Dziękuję panu także, panie redaktorze.
1: Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. 3 minuty pozostały do godziny 7:30. Za chwilę informacje i Rafał Boguta.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy

0: Potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal – suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje w kwestii odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Sytuacja jest skomplikowana, a przesłanki decyzji ukraińskiego przywódcy niepokoją, mówił nasz poranny gość, poseł Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej.
7: Order Orła Białego nadał panu prezydentowi Załęskiemu pan prezydent Andrzej Duda, więc cała sytuacja jest trochę paradoksalna, aczkolwiek przesłanki, które pojawiły się związane oczywiście z sytuacją, jaka miała miejsce w Ukrainie, no, niepokoją i powinny niepokoić i powinny też być przesłanką do uporządkowania polityki historycznej.
6: Zbieramy opinie w tej sprawie z różnych stron sceny politycznej. Po informacjach o 8 naszym kolejnym politycznym gościem będzie wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Kolejny nocny atak Rosjan na Ukrainę. Tym razem celem był obwód Zaporoski w południowo-wschodniej części kraju. 5 osób zginęło, 14 odniosło obrażenia. Miejscowe władze przekazały, że są zniszczenia w infrastrukturze. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i samochody. W informacjach teraz Litwa. W stolicy tego kraju, Wilnie, nocą ograniczony był ruch w przestrzeni powietrznej. Powodem były wykryte w pobliżu lotniska obiekty przypominające balony przemytnicze. O szczegółach Kamil Zalewski.
8: Ograniczenia obowiązywały prawie 3 godziny. Dotknęły blisko 500 pasażerów. Samoloty, które miały lądować w Wilnie, zostały skierowane na inne lotniska. Jeden z lotów został odwołany. Normalny ruch przywrócono około 4 nad ranem czasu lokalnego. To 9 tego typu incydent w tym roku. Litewskie władze uznają takie zdarzenia za element działań hybrydowych prowadzonych przeciwko Litwie przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: Koniec sezonu narciarskiego w Polsce. Tatrzański Park Narodowy zamyka dla narciarzy szlak na Rysy. To było ostatnie miejsce, w którym miłośnicy nart skiturowych mogli korzystać z możliwości zjazdu, mówi Marcin Strączek-Helios z TPN-u.
9: Do tej pory jeszcze tylko Rysa na Rysach, czyli szlak na Rysy, był dopuszczony do poruszania się na nartach skiturowych i możliwości zjazdu. No i zostanie zamknięty, czyli praktycznie już całkowity jest koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Sam park dla narciarstwa na pozostałych rejonach został już zamknięty już końcem kwietnia.
6: Toprowcy ostrzegają, w Tatrach Wysokich wiele śniegu wciąż zalega w zacienionych żlebach.

0: Od 20 stopni nad Bałtykiem, 22 stopnie na wschodzie kraju, 23 w centrum, do 24 na południu i 26 stopni na zachodzie. Wszędzie pochmurno, północna część kraju objęta strefą opadów, a na północnym wschodzie, na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach prognozowane burze. Rafał Bała z redakcji sportowej, jak witam obiecał, się. Tak wrócił.
1: Tak, i jak spojrzałem na ten tytuł tego materiału ostatniego, czyli zakończenie sezonu narciarskiego, a dziś mamy, który?
0: Ósmy dzień czerwca.
1: 8 czerwca, jak to niesamowicie brzmi, no, prawda? Gdzieś tam, ale gdzieś jeszcze sezon trwa, bo na lodowcach na przykład w Austrii spokojnie można jeździć, ale my jesteśmy w Polsce i cieszymy się z tego i
0: też
1: wakacje.
0: Ten stan lodowców jest coraz gorszy. No ale
1: spędzamy.
0: To nie na tę rozmowę.
1: Tak
0: tutaj
1: jest, nie na tę rozmowę.
0: A my

0: się przeniesiemy już za chwilę myślami do Meksyku.
1: Tam jeszcze goręcej niż u nas, ale w Paryżu też było gorąco. Za nami French Open, Maja Chwalińska z finałem. Wśród mężczyzn najlepszy Niemiec Aleksander Zwieriew, a tak jak powiedziałeś, już czwarty

0: Ważną postacią w środowisku piłkarskim jest sędzia Szymon Marciniak i o nim porozmawiamy teraz z Filipem Jastrzębskim. Witaj i przyznam, że ja z niecierpliwością czekam już na rozpoczęcie turnieju.
1: No faktycznie, też nie mogę doczekać się mundialu, choć przyznasz, że jednak Mistrzostwa Świata bez Polaków mają taką troszeczkę mniejszą temperaturę, ale miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni ta temperatura się znacznie podniesie. To jest następna wielka impreza, zdaje się piąta wielka impreza, biorąc pod uwagę zarówno Mistrzostwa Świata, jak i Mistrzostwa Europy. Pamiętamy Szymona Marciniaka z Mistrzostw Świata w Katarze. Wówczas dostąpił zaszczytu posędziowania finału. Finału wszechczasów prawdopodobnie, bo taki mecz już się nie powtórzy. Argentyna-Francja 3-3 i rzuty karne, w których Albi Celestes zdobyli pierwszy od wielu, wielu lat Mistrzostwo Świata i Szymon Marciniak świetnie ten mecz poprowadził. Wydaje mi się, że on jest w takiej trójce arbitrów do poprowadzenia finału na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Obok Francuza François Letexier, ale z tym zastrzeżeniem, że przecież Francja w finale może zagrać. Więc jest jeszcze druga opcja, czyli Meksykanin Cesar Ramos, no i właśnie Szymon Marciniak ze swoją ekipą. Nieco zmienioną, bo nie ma już Pawła Sokolnickiego, jest Adam Kupsik, jednym z jego asystentów, ale Szymon Marciniak to jest, tak jak wspomniałeś, klasa, to jest niezwykle doświadczony arbiter, którego uwielbiają piłkarze, mają do niego szacunek, a szacunek do arbitra na boisku to podstawa i jeśli ten szacunek jest, a w przypadku Marciniaka jak najbardziej, to ten mecz przebiega jak należy i o tym arbitrze mówi się niewiele, a sędziowie są właśnie po to, by się o nich mówiło jak najmniej. Mamy tę przyjemność, że żyjemy w dobie Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo i pamiętamy jeszcze czasy, kiedy to byli tacy nieopierzeni, młodziutcy piłkarze na mundialu w 2006 roku w Niemczech. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo teraz po 20 latach, no to są już jak na piłkarzy starsi panowie, choć wcale nie wyglądają, bo akurat Ronaldo w formie jest wybitne, jeśli chodzi o jego fizyczność. Zresztą Lionel Messi też świetnie się trzyma. No i Messi jest rekordzistą pod względem liczby występów na Mistrzostwach Świata. 26 meczów rozegrał Argentyńczyk. To dlatego, że przecież Argentyna grała w 2014 roku w Brazylii w finale. Wówczas przegrała z Niemcami. No i do finału oczywiście doszli już jako mistrzowie świata Albicelestes na ostatnim mundialu. Ale tylko Cristiano Ronaldo może pochwalić się inną statystyką, innym rekordem, czyli 5 mundialami z przynajmniej jednym golem. Bo Ronaldo strzelił na każdym z tych 5 mundiali gole. Jeśli strzeli także na boiskach amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskich, no to wówczas będzie miał 6 mundiali z golem i myślę, że przez wiele, wiele lat nikt mu tego nie zabierze. No i jest jeszcze jeden rekord do pobicia. Miroslav Klose dzierży cały czas od 12 lat rekord 16 bramek we wszystkich mundialowych meczach. On zdobywał te bramki od 2002 roku, od Korei i Japonii, aż do 2014 roku, gdy mundial rozgrywany był w Brazylii. No i Messi traci do Klosego tylko 3 trafienia, bo ma 13 goli. No i z tyłu jest także Cristiano Ronaldo. Oni będą gonić Klosego, by zdobyć kolejny ten rekord, go pobić. No i wiele wskazuje na to, że na wiele, wiele lat zapiszą się właściwie na wszystkich kartach historii futbolu, bo co Mistrzostwa Europy w wykonaniu Ronaldo, czy Copa America w wykonaniu Messiego, czy właśnie Mundiale w wykonaniu tych dwóch piłkarzy, no to mamy kolejne rekordy. Cristiano Ronaldo będzie na 6 Mistrzostwach Świata i na każdych z nich strzelił przynajmniej gola. Zobaczymy, jak to będzie na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale ci dwaj piłkarze, to na nich oczy całego świata z pewnością będą skupione, bo oni jeszcze mają wiele do udowodnienia.
0: Filip Jastrzębski, dziękujemy za relację. No te mistrzostwa już na pewno są rekordowe, bo 48 drużyn, 104 mecze, do 12 lipca się wszystko zakończy, no ale bez polskiej drużyny. Wczoraj w trakcie towarzyskiego meczu piłkarskiego Dania-Ukraina w Odense, no mieliśmy dramatyczny moment. Ani Duńczycy, ani Ukraińcy, powiedzmy tak jak Polacy, nie zakwalifikowali się do mistrzostw, ale grają mecze towarzyskie i w 65 minucie na murawę upadł duński zawodnik Christian Eriksen. Kilka minut był nieprzytomny, reanimowano go, po czym transportowano do karetki. Pamiętamy, że podobny incydent z udziałem tego piłkarza miał miejsce 5 lat temu podczas Mistrzostw Europy. Później wszczepiono mu taki defibrylator serca. Wczoraj podczas pobytu w szpitalu Eriksen, on jest zawodnikiem VfL Wolfsburg, ale przecież już z tym defibrylatorem grał na Wyspach Brytyjskich. Wtedy pamiętamy, że te 5 lat temu po tym incydencie Inter Mediolan rozwiązał z nim kontrakt, bo tam we Włoszech są takie przepisy, że zawodnicy, którzy mają problemy z sercem, nie przechodzą odpowiednich badań, no to nie mogą grać w tamtejszej lidze. Rozwiązano kontrakt. tak, ale w Anglii mógł grać, no i teraz gra w Niemczech. Zobaczymy, co dalej z jego karierą. W każdym razie takim kręgiem otoczyli go koledzy z drużyny. To trwało kilka minut.

0: Rytka go odwiozła, ale na szczęście ze szpitala już później informacje były, że wszystko z nim w porządku, także mamy nadzieję, że będzie zdrowy. Co z karierą piłkarską? No to zobaczymy, pewnie będzie trudno ją kontynuować. Karierę lekkoatletyczną kontynuuje Ewa Swoboda. Wygrała bieg na 100 metrów podczas mitingu w Warszawie i znakomity wynik, najlepszy w Europie, 10,99 sekundy.
1: Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, po moim samopoczuciu. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale wreszcie się udało, wreszcie ruszyło. Także no, ja jestem szczęśliwa. 10,99 biorę w ciemno na pierwszy start.
0: Szybka jak błyskawica Ewa Swoboda. Maria Żodzik wysoko, 1,96 m wzwyż, a Maria Andrzejczyk daleko, wrzuciła szepem 63 metry prawie, no, a w tym roku Mistrzostwa Europy w Birmingham będziemy kibicować i oglądać.
2: Rafał Bała, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję za informacje uprzejmie. Sportowe. Do usłyszenia, do dobrego usłyszenia. Dnia. Siódma 7:40 na zegarach w naszym studiu, uśmiechnięty Tomasz Sajewicz,
3: dzień
2: korespondent,
3: dobry, dzień dobry.
2: Dziennikarz Polskiego
3: Chociaż tematy
2: Radia.
3: Trudne dzisiaj będą, prawda?
2: Tak, ale widziałem, że z wielkim zaciekawieniem wsłuchiwałeś się w informacje sportowe.
3: Sportowe, tak, dotyczące tego duńskiego piłkarza, Eriksena, bo to rzeczywiście tak. Eriksena, bo to no, budzi współczucie, sympatię i zaniepokojenie jednak tym, że no, ma się aż taką siłę walki, woli do tego, żeby kontynuować karierę przy, jak rozumiem, jednak dosyć dużej...
2: jak profesjonalny radiowiec wypowie się kompleksowo na każdy temat. Ale będziemy
3: ale
2: rozmawiać.
3: To było ludzka wypowiedź, to tak, nie była tak, specjalistyczna, od razu mówię.
2: Ale, pięknie,
3: ale teraz będzie specjalistyczna, mam nadzieję.
2: Tak, będzie, bo będziemy się zajmować wątkami, w których jesteś ekspertem. Najpierw zaczniemy od wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Korei Północnej i spotkanie z Kim Jong-unem. Po co właściwie się przywódcy spotykają?
3: No, to jest taki, przypomnijmy w ogóle, sekwencję zdarzeń. Najpierw Donald Trump w Pekinie, później Władimir Putin w Pekinie. Przypomnijmy też ubiegły rok i wrzesień, ta słynna wielka parada wojskowa w Pekinie, Kim Jong-un i Władimir Putin jako goście honorowi. Z Koreą Północną wiele państw ma problemy, powiedzmy to, i to jest bardzo, bardzo w sposób taki delikatny powiedziane. Wiemy, że Korea Północna była tematem rozmów Trumpa i Xi Jinpinga. Trump bardzo by chciał, żeby znowu doszło do rozmów bezpośrednich między Waszyngtonem i Pjongjangiem. To samo chciałby takiego ocieplenia władze Korei Południowej. Nic na to nie wskazuje do tej pory, ale mieliśmy też bardzo ciekawą tydzień temu wizytę w Pjongjangu szefa singapurskiej dyplomacji. To jest o tyle ciekawe, że w 2018 roku szczyt Donald Trump Kim Jong-un odbywał się właśnie w Singapurze. Od tej tamtej pory Singapur jakby zupełnie nie był wspominany. Raptem tydzień przed tą wizytą Xi Jinpinga wizyta szefa singapurskiej dyplomacji także w Pjongjangu. To może świadczyć o tym, że są starania przynajmniej czynione do tego, żeby no, Korea Północna chciała pozbyć się części sankcji nałożonych przez ONZ.
2: Ale to jest, możemy powiedzieć, że ten reżim próbuje się w jakiś sposób ucywilizować, uzachodnić?
3: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie.
2: Poluzować to są kwestie, też nie.
3: Poluzować też nie. Powiedziałbym, że to są kwestie handlu jak zwykle.
2: Okay.
3: Teraz tuż przed wizytą Xi Jinpinga siostra wpływowa, ogromna siostra w Kim Jong-una oświadczyła, że nikt nie odbierze Korei Północnej jednostronnie nadanego oczywiście statusu państwa nuklearnego. Korea Północna już prawie dekadę temu zrobiła ostatni test jądrowy i wszystko wskazuje na to, że przygotowuje się do kolejnego i zazwyczaj przed tymi testami jądrowymi te testy były taką okazją właśnie do, no później do handlów, że my na chwilę wstrzymamy nasz program jądrowy w zamian za to, że dostaniemy pomoc humanitarną czy też poluzowane zostanie część sankcji. Oczywiście teraz ta wizyta Xi Jinpinga, już sensu stricte przechodząc do niej, to jest kolejna kroplówka, którą Pekin daje kolejnemu satrapie, tym razem Kim Jong-unowi, tak jak wszyscy wiemy, bez Chin ta machina wojenna rosyjska byłaby wstrzymana w ciągu tygodnia, tak bez Chin i reżim północno-koreański nie przetrwałby dłużej niż miesiąca sam z siebie. Więc to jest takie kolejne też i też pokazanie, że Chiny nadal zamierzają rozpościerać ten swój parasol polityczny nad Koreą Północną. Co ciekawe oczywiście, to jest niezwykle taka niebezpieczna sekwencja wydarzeń, bo ostatnie dwa lata to jest ogromne zacieśnienie współpracy także wojskowej Korei Północnej i Rosji. Oczywiście to nie może się odbywać bez akceptu Chin. Xi Jinping na to daje przyzwolenie, wiedząc, że obydwaj satrapi są zależni od niego.
2: Mm-hmm. To jest dosyć ciekawe, jakie podwójne standardy mają Stany Zjednoczone, bo przeszkadza im broń atomowa w Iranie, ale w Korei Północnej nie wadzi.
3: Dlatego, a to jest bardzo ciekawe, co mówisz, jeszcze na chwilkę, jeśli mogę, tak, bo to jest niezwykle ciekawe, no dlatego oczywiście, że konflikt w Korei Północnej, za Koreą Północną stoją Chiny, stoi Rosja. Gdyby akurat właśnie uderzyć w kogoś, kto naprawdę ma przełożenie, kogoś ma większego brata,

0: i takiego brata, który może pomachać palcem nad Stanami Zjednoczonymi, to oczywiście to nie jest w interesie nikogo. Półwysep Koreański od lat nazywany jest takim potencjalnym zarzewiem konfliktu światowego. Oczywiście, bo to jest niezwykle spolaryzowany. Gdyby tam doszło do jakichkolwiek tego typu starć, walk, potyczek, to mogłoby w większość państw spolaryzować się na dwa obozy, no, wojny też światowej.
1: Ta taktyka w wykonaniu Stanów Zjednoczonych ma swoją nazwę. Silni wobec słabych, a słabi wobec silnych. Porozmawiamy teraz o wyborach w Armenii, bo premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił historyczne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Jego partia, Umowa Społeczna, zdobyła 54,5% głosów według wyników z 21% komisji wyborczych. Tamtejsza telewizja publiczna podała te dane. Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów. Frekwencja 60% niespełna, co jest wysokim wynikiem dla Armenii. Dzisiejsze wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone w ciągu dnia. Jak ważne to były wybory?
0: Niezwykle ważne, od razu mówię, bo oczywiście, tak jak wspomniałeś, to trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej przy prawie 60% poparciu dla partii, która opowiada się za odejściem od wpływów rosyjskich, za dążeniami do większej integracji z państwami demokratycznymi, z Unią Europejską, więc to oczywiście jest ogromne wydarzenie. Za mało mówimy w ogóle o republikach środkowoazjatyckich. Tam się bardzo wiele ciekawych rzeczy dzieje, dlatego że te republiki, przechodząc z wpływów rosyjskich, na przykład są w tej chwili w ogromnym polu zainteresowania Chin. Akurat w Armenii to jest nie tak bardzo widoczne, jak na przykład w Tadżykistanie, jak w Kazachstanie, ale to, co się stało w Armenii, to jest oczywiście zwycięstwo tego obozu, który chce dołączyć Armenię do obozu państw demokratycznych, no i przede wszystkim widzi zagrożenia ze strony Rosji i wpływów rosyjskich, bo Rosja oczywiście nie odpuszcza w tych republikach. Różne ma relacje z republikami środkowoazjatyckimi, ale tutaj widać, że w Ormianie zobaczyli zagrożenie, które także może dosięgnąć ich w przyszłości, gdyby Władimir Putin, oczywiście ja sobie tego nie wyobrażam, jednak kontynuował te swoje wielkomocarstwowe polityki wobec byłych republik Związku Radzieckiego.
1: To znaczy, nie chciałbyś, żeby tak było, bo wyobrazić tak, to sobie nie, niestety
0: wyobrazić,
1: można.
0: Ja już nawet wolałbym sobie nie wyobrażać, na szczęście, tak jak prezydent Zełenski napisał w liście: każdy z nas się starzeje, a prezydent Putin, Władimir Putin, już nie mówiąc prezydent, jest o wiele starszy niż ja, także jakby zmierzę w tą stronę.
1: Rozumiem. To na koniec przeniesiemy się na Filipiny, w rejon Indo-Pacyfiku. Tam trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,2 stopnia ostatecznie została obniżona do 7,8. Do wstrząsu doszło na wyspie Mindanao.
0: Mindanao, tak.
1: Mindanao, drugiej co do wielkości wyspie Filipin. Czytam na stronach BBC m.in., że fala tsunami może w najwyższych miejscach osiągać 1,5 metra. Czy grozi nam powtórka sprzed lat?
0: Tego nie wiemy tak naprawdę, dlatego że to są tereny aktywne sejsmicznie. Rzeczywiście magnituda jest duża, 7,8 to jest spora magnituda. Głębokość dosyć płytka, bo 10 kilometrów i 12 kilometrów od pierwszego największego miasta General Santos, gdzie mieszka kilkaset tysięcy osób, więc straty mogą być. Pierwsze informacje, to co do nas spływa, i będziemy Państwa w trakcie dnia informować, te zdjęcia, które w mediach społecznościowych są publikowane, one pokazują, że jest spora skala zniszczenia. Ale tak naprawdę tutaj wszystko zależy od wielu czynników. Wspomniałeś o falach tsunami. Te zawsze budzą niepokój. Szczególnie, ale mieliśmy też już w tym roku sytuację, kiedy też trzęsienia o dużej magnitudzie w okolicach Wysp Japońskich nie powodowały tak dużych zniszczeń. Tutaj miejmy nadzieję, że też będzie tak w tym przypadku, ale będziemy to oczywiście monitorować. Tutaj problemem jest sporym jednak moim zdaniem to, że dzisiaj na Filipinach rozpoczyna się rok szkolny. I to było, do trzęsienia doszło w momencie, kiedy trwały w szkołach, w różnego typu placówkach edukacyjnych spotkania właśnie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Miejmy nadzieję, że głównie właśnie dzieciom, które w tym uczestniczyły, też nic się nie stało.
1: Tak, tutaj BBC także przywołuje właśnie to wydarzenie, że zakłócony został początek roku szkolnego i że nagrania umieszczane w mediach społecznościowych pokazują panikujące atakujących uczniów i nauczycieli, którzy próbują ich uspokoić.
0: Przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi?
1: Nie, a ty?
0: No nie jedno. W właśnie w Azji to nie jest akurat osiągnięcie, ale
1: u nas w Polsce
0: tak
1: trzęsienia ziemi nie są tak częste, chyba że
0: trzęsienia polityczne.
1: Chyba że wskutek wydobycia górniczego to się zdarzyło, ale nigdy nie odczułem. To rzeczywiście musi być przerażające w ogóle.
0: Jest niepokój, który się temu towarzyszy, oczywiście. Tomasz

0: Tajewicz, korespondent, dziennikarz Polskiego Radia, głównie w krajach Azji. Dziękuję serdecznie,
1: Tomku.
0: Fajnie, że cię było zobaczyć. Fajnie było cię zobaczyć w studiu. A w studiu jest także, jak zawsze miło go widzieć, Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej. Zaczynamy Saldo. Dzień dobry, Błażeju.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Dzień dobry. Dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od sytuacji na rynku ropy. Organizacja krajów eksportujących ropę OPEC Plus od lipca zwiększy produkcję ropy o 188 tysięcy baryłek dziennie. To czwarta korekta limitu wydobycia w ciągu 4 miesięcy. Jednocześnie, jak informuje Reuters, ten ruch w dużej mierze ma charakter wyłącznie symboliczny. Trwający konflikt i faktyczne zamknięcie cieśniny Ormus sprawiają, że tacy producenci jak Arabia Saudyjska, Irak czy Kuwait nie mogą zwiększyć realnego eksportu, a rzeczywista produkcja grupy spadła znacząco z niemal 43 milionów baryłek dziennie w lutym do nieco ponad 33 milionów w kwietniu. Po co zatem OPEC podnosi cel wydobycia? Według analityków ta decyzja może być postrzegana jako krok przygotowawczy na czas ponownego otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej trasy tranzytowej dla około 20% światowego handlu ropą. Eksperci branżowi ostrzegają jednocześnie, że nawet jeśli szlak ten zostanie wkrótce odblokowany, to powrót do poziomów operacyjnych sprzed wojny potrwa wiele miesięcy, a zakłócenia dostaw prawdopodobnie utrzymają się do końca 2026 roku. A jeśli chodzi o przemysł naftowy, to w nim, przynajmniej na europejskim podwórku, coraz istotniejszą rolę odgrywa polski Orlen. Jak napisał na platformie X premier Donald Tusk, wycena rynkowa spółki jest już wyższa niż rosyjskich koncernów. Orlen niedawno przeskoczył Gazprom, teraz przeszła na kolejna Łukoil i Nowatek. Na pokładzie samolotu w czasie powrotu ze szczytu Unia Europejska Bałkany Zachodnie w Czarnogórze szef rządu podkreślił, że ma to symboliczny wymiar.
4: Kiedyś to w ogóle by nikomu do głowy nie przyszło, że Orlen będzie większy wartością od Gazpromu czy Łukoilu. No, ale to się stało faktem. Oczywiście sankcje mają swoje znaczenie, oczywiście wojna, ale chciałbym wyraźnie podkreślić, że to też pokazuje, że Orlen za naszych rządów jest po prostu też dobrze zarządzany. Nie ma obajtkowych numerów takich, które narażały Orlen na straty setek milionów złotych, więc mamy też powód do satysfakcji i możemy też pokazać, że nasza polska firma może stać się jednym z liderów europejskich, jeśli chodzi o przemysł naftowy.
3: Obecnie kapitalizacja Orlenu na warszawskiej giełdzie wynosi 166 miliardów złotych. W ciągu niespełna roku wzrosła ona o blisko 2/3. Tymczasem znamy już start naboru wniosków w programie Mikroretencja. Formalnie dofinansowanie to będzie dostępne od 22 czerwca, a maksymalne wsparcie wyniesie nawet 8 tysięcy złotych. Wnioski w formie elektronicznej będą przyjmować Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sumie na ten cel przeznaczono ponad 170 milionów złotych. Jak mówi Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, program ma zachęcić Polaków do zatrzymywania wody deszczowej tam, gdzie spadnie. W praktyce chodzi o instalacje takie jak zbiorniki na deszczówkę, systemy rozsączające czy ogrody deszczowe.
5: To, mówiąc krótko, dotacja dla gospodarstw domowych na instalacje służące zbieraniu deszczówki albo wody pochodzącej z topiącego się śniegu, z dachu, z chodnika, z podjazdu, tak by można było ją przechować i wykorzystać do prac gospodarskich czy podlewania roślin. Kwota dotacji na jedno gospodarstwo domowe, na jedno przedsięwzięcie to do 8 tysięcy złotych. Taka dotacja może objąć do 90% kosztów kwalifikowanych. I co jest bardzo ważne, wnioski można składać na koszty poniesione od 1 lipca 2024 roku, czyli już teraz możemy zacząć inwestycje i później złożyć na nie wniosek.
3: I choć pewnie będą i tacy, którzy takie działania będą uznawać za fanaberię, to jednak trzeba pamiętać, że w Polsce woda staje się zasobem, który trzeba gospodarować coraz bardziej świadomie. Susze przeplatają się z intensywnymi opadami, a duża część wody deszczowej po prostu odpływa, zamiast być zatrzymywana i wykorzystywana. W efekcie poziom wód gruntowych się obniża, wysychają płytkie studnie i dochodzi do przesuszania się gleby. Dlatego, jak mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zatrzymywanie wody to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań.
6: Polska należy do krajów o stosunkowo niewielkich zasobach wodnych w Europie, a dodatkowo coraz częściej mierzymy się z długimi okresami suszy przeplatanymi gwałtownymi opadami. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań jest zatrzymywanie wody tam, gdzie spada, zamiast szybko odprowadzać ją do kanalizacji czy rzek.
3: Na mikroretencji jednak zyskać może nie tylko nasze środowisko, ale również mogą zyskać nasze portfele, bowiem pozwala to realnie obniżyć zużycie wody.

0: wody, którą zużywamy m.in. do podlewania naszych ogrodów czy ogródków.
1: Saldo.
0: A w magazynie Saldo teraz ciekawe dane zebrane przez Polski Instytut Ekonomiczny, które pokazują, ile pracujemy, jak wypadamy pod tym kątem na tle innych krajów Unii. Z danych wynika, że w 2025 Polacy przepracowali przeciętnie 38 godzin tygodniowo. Tę średnią w dużej mierze zawyżają prowadzący działalność i zatrudniający pracowników. W tym przypadku było to ponad 43,5 godziny tygodniowo. Jeśli chodzi o tę ogólną średnią, czyli 38 godzin, to plasuje ona nas na 5. miejscu w Unii Europejskiej, gdzie średnia wyniosła 35 godzin. Dłużej niż u nas pracuje się na Litwie, w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. Najkrócej natomiast pracowały osoby zatrudnione w Holandii, gdzie było to niespełna 30 godzin tygodniowo. W czołówce pod tym względem są też Dania, Belgia, Austria czy Niemcy. Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim dlatego, że w tak zwanej starej Unii znacznie popularniejsza jest praca w niepełnym wymiarze czasu. W całej Unii odsetek ten wyniósł średnio ponad 17,5%. W Polsce to nieco ponad 6%. Co ciekawe, dłuższy czas pracy nie musi oznaczać wyższej produktywności, a dane pokazują, że jest wręcz przeciwnie. W Unii najwyższą produktywność osiągają m.in. Luksemburg, Belgia, Dania czy Holandia, czyli państwa, w których czas pracy pracowników należy do najkrótszych. Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, wydłużony czas pracy może wiązać się z nadmiernym obciążeniem obowiązkami, co z kolei sprzyja spadkowi produktywności. Tymczasem Holandia jest od nas nie tylko lepsza, jeśli chodzi o produktywność i krótszy czas pracy, lepiej też radzi sobie z tak zwanym zjawiskiem NEET. Holandia najlepiej ze wszystkich krajów unijnych wspiera młodych ludzi na rynku pracy i w zdobywaniu wykształcenia. Tylko 5% młodzieży między 18 a 29 rokiem życia nie pracuje, nie uczy się i nie korzysta ze szkoleń, podczas gdy w Polsce ten odsetek jest ponad 2 razy większy.
2: Holendrzy wychodzą z założenia, że szkolnictwo zawodowe jest kluczowe dla znalezienia pracy. Jestem z zawodu pedagogiem. Aby skończyć 4-letnią szkołę, musiałam odbyć 2,5-letnie praktyki w szkołach podstawowej i specjalnej. Tam nauczyłam się więcej niż na lekcjach, gdzie miałam samą teorię, powiedziała mi Kansu, która pracuje w szkole w Zandam. Oprócz kształcenia zawodowego połączonego ze stażem, Holendrzy stworzyli system zachęt finansowych, dzięki którym firmy korzystają na zatrudnianiu młodych ludzi oraz system zabezpieczeń społecznych, gdzie dzięki któremu młodzi ludzie nie są zostawieni sami sobie. Bezrobotna młodzież dostaje wsparcie w szukaniu pracy, a ta z problemami może liczyć na wsparcie specjalistów. W Rotterdamie młodzi ludzie z przemocowych rodzin lub mający problemy psychiczne otrzymują wsparcie psychologiczne i praktyczne. Na przykład uczą się, jak gospodarować swoim budżetem, czy poradzić sobie w urzędach, przez co ich szansa na powrót na rynek pracy rośnie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: I na koniec spójrzmy jeszcze na rynek walut. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,68 zł, kurs euro wnosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają

0: Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niszczycielski żywioł na Pacyfiku. 8 ofiar silnego trzęsienia ziemi na Filipinach. Co dalej z orderem Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego? Przed południem w tej sprawie zbierze się kapituła odznaczenia. Poszerza się grono kandydatów na prezydenta Krakowa. Dziś mamy poznać kolejne dwa nazwiska. Minęła 8. Rafał Boguta. Zapraszam. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Zgodnie z najnowszymi danymi 8 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych. Dla części filipińskich wysp wydano ostrzeżenie przed falami tsunami, które mogą osiągać wysokość 3 metrów. Amerykańska służba geologiczna określiła magnitudę na 7,8. Eksperci zwracają uwagę, że to trzęsienie o dużej sile. Jego epicentrum znajdowało się 13 km na południowy zachód od miasta General Santos na wyspie Mindanao. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Fale dochodzące do 3 metrów mogą uderzyć w Filipiny, metrowe w wybrzeża Indonezji i Malezji. Kilkudziesięciocentymetrowe fale tsunami już odnotowano w Indonezji. Z pierwszych przekazów lokalnych mediów wynika, że na Mindanao zawaliło się wiele budynków. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. zaapelował do mieszkańców wybrzeża o udanie się w wyższe partie terenu. Do trzęsienia doszło pierwszego dnia nowego roku szkolnego na Filipinach. Przed południem zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Będzie decydować o tym, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie prezydentowi Ukrainy. A chce tego prezydent Karol Nawrocki. Sprawa ma związek z decyzją Wołodymyra Zełenskiego z 27 maja, gdy nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Według kanclerza kapituły Orderu Orła Białego profesora Michała Kleibera decyzja prezydenta Ukrainy, tu cytat, musi być ukarana. Profesor mówił o tym m.in. w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Warszawa i Kijów powinny usiąść do okrągłego stołu i rozwiązać problemy z przeszłości, ocenił nasz poranny gość, poseł Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej.
2: No musimy porozmawiać bardzo otwarcie i twardo z partnerami z Ukrainy, ale czas jest wyjątkowy, dlatego że jednak to my okazaliśmy się takim najbardziej wiarygodnym, twardym sojusznikiem Ukrainy podczas napaści. Jeżeli Ukraina chce realizować swoje aspiracje związane z integracją z Unią Europejską, no to ta kwestia powinna być jednym z elementów, który powinniśmy wymusić.
1: W piątek i sobotę w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Rozmawiał zarówno z kierownictwem MSZ i MON, jak i z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w rozmowie z Budanowem stanowisko polskich władz, które zdecydowanie potępiają gloryfikowanie UPA oraz domagają się uszanowania polskiej wrażliwości w kwestii Wołynia i ofiar bestialskich mordów. A Wołodymyr Zełenski leciał na szczyt do Londynu przez Mołdawię, a nie z Polski, piszą ukraińskie media. Do tej pory ze względów bezpieczeństwa podróżował z portu lotniczego w Rzeszowie. Ta zmiana może mieć związek z zaostrzeniem stosunków Kijów-Warszawa. Więcej o tym Paweł Buszko.
3: Jak poinformował poczytny portal Ukraińska Prawda, z analiz ruchu lotniczego wynika, że samolot prezydenta Ukrainy do Londynu startował nie jak zazwyczaj z lotniska w Rzeszowie-Jasionce, ale z Kiszyniowa. Dotychczas Wołodymyr Zełenski podróżował do Polski drogą lądową i przesiadał się do samolotu. Jak czytamy, nie wiadomo oficjalnie, z czym związana jest zmiana miejsca wylotu samolotu z Zełenskim. Wydanie przypuszcza jednak, że mogło to mieć związek z nowym zaostrzeniem relacji między Polską a Ukrainą z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy na cześć bohaterów UPA. Wczoraj Wołodymyr Zełenski w Londynie rozmawiał z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec na temat perspektywy i warunków porozumienia z Rosją. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W informacjach teraz Kraków, gdzie jedni rozpoczynają kampanię, inni wskazują kandydatów, a kolejni się wahają. Dziś mają zostać zaprezentowani kolejni kandydaci.

0: prezydenta miasta, wspólny Koalicji Obywatelskiej i PSL-u oraz Lewicy. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasza Stacha w przyspieszonych wyborach może wystartować nawet kilkanaście osób.
1: Oprócz poważnych graczy pojawiają się także mniej znane nazwiska, czy mniej znane osoby, czy też reprezentanci, reprezentantki, powiedzmy, dosyć niszowych ruchów politycznych czy społecznych. One po prostu traktują te wybory, które, nie ukrywajmy, przyciągają jednak ogólnopolską uwagę. One traktują to jako platformę, która ma na celu wywindować rozpoznawalność danego ugrupowania, czy też danej osoby.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie to konsekwencja referendum, w którym mieszkańcy odwołali ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Pokazy najlepszych słuchowisk Teatru Polskiego Radia i spektakli Teatru Telewizji, spotkania z twórcami i jubileusze ważne dla polskiej kultury. W Sopocie 19 czerwca rozpocznie się 25. Festiwal Dwa Teatry. Z okazji jubileuszu Polskie Radio przygotowało 5 słuchowisk na żywo, zapowiada Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia.
2: Program drugi realizuje słuchowisko według tekstów niedawno zmarłego Wiesława Myśliwskiego. Program trzeci to będzie wspaniały tekst, jestem wielką fanką tego pomysłu, dotyczący Trójki i słuchaczy Trójki. Ten tekst pisze już dla nas Sylwia Hutnik, a do tego mamy cykl, który jest nawiązaniem do zeszłorocznej fali uczuć. Tym razem nasz cykl będzie nazywał się Fala Czasu i jest też nawiązaniem do 25-lecia.
0: Jubileuszowa 25. edycja festiwalu potrwa od 19 do 22 czerwca.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś pogoda ma być spokojniejsza niż wczoraj, a w dużej części kraju ma być słonecznie. Mówi o tym synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Więcej słońca, przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie kraju. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna w poniedziałek od 17 stopni nad morzem, około 20 stopni na północnym wschodzie, do 22-24 w centrum i do 26-27 na zachodzie i południowym zachodzie.
0: Natomiast jutro przez Polskę ma się przemieszczać kolejny front z opadami i burzami. Na zachodzie kraju będzie nieco chłodniej, w centrum, a na wschodzie bardzo ciepło. Od 26 do 28 stopni.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Punktualnie 8:07 na zegarach. 8 dzień czerwca 2026 roku, poniedziałek. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Przed nami 159 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:16, a zajdzie o 20:54. Imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, Seweryn i Wilhelm i składamy Państwu najlepsze życzenia. Przed nami druga rozmowa polityczna poranka.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Mamy połączenie z panem marszałkiem Maciejem Żywno, wicemarszałkiem Senatu z ramienia Polski 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Jaki pańskim zdaniem będzie finał historii z odebraniem Orderu Orła Białego, z propozycją odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu? To się stanie?
7: Po wypowiedziach pana prezydenta Nawrockiego mam wrażenie, że już ta decyzja została wcześniej podjęta i że dzisiaj kapituła potwierdzi wolę prezydenta odebrania orderu i tak się stanie. Niemniej to nie zmieni sytuacji nie tylko w relacjach polsko-ukraińskich, ale w tym takim napiętym momencie. No ale jest jakimś gestem bardzo mocnym.
6: Potrzebnym?
7: Znaczy, na pewno nie ma co ukrywać, że gest prezydenta Ukrainy z nadaniem imienia jednostce wojskowej, imienia bohaterów UPA, musiał spotkać się z reakcją strony polskiej, bo dla nas, i mam takie wrażenie, że w Polsce akurat jest tutaj ogromna zgoda co do tego, że nie możemy pominąć tak drastycznych dla nas i bolesnych faktów działalności UPA, szczególnie na Wołyniu, i to musi się spotkać z twardą reakcją. Tylko ja tutaj w tym momencie mówię za

0: zawsze o jednej bardzo ważnej rzeczy, żebyśmy teraz w domaganiu się poważnego potraktowania i domaganiu się reakcji strony ukraińskiej na to, nie dotknęli tego obszaru samego bezpieczeństwa. Mamy narzędzia właśnie jak kwestia orderu, kwestie gospodarcze, kwestie rozwojowe czy potencjalnego wejścia Ukrainy do NATO i tu stawiać warunek, że polska racja stanu i upamiętnienie polskich ofiar musi być ważnym elementem, bylebyśmy jednak tylko nie dotykali tego aspektu bezpieczeństwa, bo tutaj jednak militarne wsparcie Ukrainę, ich wojna z Rosją jest też w bardzo ważnym miejscu obszarem naszego polskiego bezpieczeństwa.
1: Podcinalibyśmy gałąź, na której sami siedzimy.
0: No dokładnie, to jest sytuacja taka, w której jak słyszę głosy, szczególnie te najbardziej skrajne po prawej stronie, szczególnie Konfederacji, żeby odciąć wszelką pomoc, wsparcie, to warto tutaj naprawdę jasno pamiętać, że nasza strategia obronna również polega na tym, żeby ta wojna toczyła się jak najdalej od granic naszego kraju, a zatem każde wsparcie jest wsparciem nas samych i musimy mieć tego świadomość.
1: No dobrze, panie marszałku, ale czy rząd według pańskiej wiedzy wykorzystał jakieś formy nacisku właśnie handlowego, gospodarczego, politycznego, żeby zmienić czy nakłonić Ukraińców do zmiany tego stanowiska?
0: O, myślę, że na bombę historyczną, którą odpalił prezydent Zełenski, reagujemy zdecydowanie jasno, ale nie musimy od razu wciskać wszystkich dźwigni przeciwnych, bo czekamy.
1: Jasna sprawa,
0: na właściwą reakcję
1: tylko ja pytam,
0: strony ukraińskiej.
1: Tylko pytam, jaką dźwignię wcisnął rząd?
0: Znaczy mówię o tym, że w tej chwili piłka jest po stronie ukraińskiej. Jak rozumiem, wizyta ważnych postaci rządu i prezydenta Ukrainy były dopiero pierwszym momentem, w którym, a nie znam szczegółów wyników tych rozmów, po których chyba nie do końca zadowoleni jesteśmy z tych przekazów, a zatem strona rządowa teraz musi się zastanowić, w jaki sposób jednak oczekuje swoistego rodzaju zadośćuczynienia od strony ukraińskiej, ale jeszcze raz powtarzam, nie dotykając kwestii bezpieczeństwa. To jest pytanie głównie w tej chwili do rządu. Nie ma odpowiedzi na dzisiaj, bo wszystko jest w trakcie.
1: Czytam w Gazecie Wyborczej, zacytuję fragment. Strona ukraińska miała zaproponować modyfikację budzącej polski sprzeciw nazwy tak, by nie kojarzyła się ze zbrodniami, które UPA popełniła na polskiej ludności. Taka wersja UPA Light, czyli bohaterów UPA, ale nie tych, którzy zabijali Polaków. Według WP.pl Ukraińcy doprecyzowali, że byliby skłonni zmienić nazwę na bohaterów UPA, którzy walczyli z okupacją sowiecką. Rzeczywiście to szło w takim kierunku, ale nie padło nic konkretnie. Nawet złagodzona wersja nie została sformułowana jako deklaracja, coś, co można byłoby negocjować. To zaledwie pomysł. Wciąż czekamy na ich propozycje. Czasu jest mało. Mam jeszcze jakąś nadzieję, ale niezbyt wielką, ocenia jeden z dyplomatów, z którymi rozmawiała Gazeta Wyborcza.
0: I to jest niestety jasny sygnał, że tego pierwszego kontaktu z zadowoleniem nie przyjęliśmy, bo też sobie powiedzmy uczciwie, no jak żołnierz ukraiński na mundurze miałby taki długi napis imienia bohaterów UPA, którzy walczyli z Sowietami, a nie walczyli na przykład z Polakami. No nie ma takiej opcji, nawet chciałoby się powiedzieć graficznej, to byłoby tylko malowanie trawy na zielono. Jest jasny sygnał z naszej strony. Nie akceptujemy tego, jest to bolesne i w stosunkach polsko-ukraińskich daje krok wstecz. A w momencie, w którym mieliśmy tak zwane dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, naprawdę warto, żeby strona ukraińska teraz na tyle się poprawiła. Ja rozumiem z drugiej strony sytuację, w której prezydent Zełenski ma ogromny problem, bo musi po tylu latach już wojny próbować szukać motywowania swoich obywateli, szczególnie do walki z Rosją, ale myślę, że to motywowanie w takim kierunku, odwołując się do historycznych dla nich postaci, które walczyły z nomen omen, przecież z Rosjanami, kosztem relacji polsko-ukraińskich jest naprawdę dużym błędem.
1: Czy w takim razie premier Donald Tusk powinien kontrasygnować ewentualną decyzję o odebraniu orderu Orła Białego?
0: Zapewne

0: Będzie musiał podjąć taką decyzję po dzisiejszej reakcji kapituły oraz decyzji prezydenta. Ostatnie wypowiedzi prezydenta, przepraszam, premiera Donalda Tuska wskazują, że chyba raczej nie będzie tutaj miał sprzeciwu względem woli prezydenta Nawrockiego.
1: Ale wie, skąd się wzięła ta zmiana stanowiska po stronie premiera Tuska? Bo on na początku był bardzo sceptyczny do tej inicjatywy odebrania orderu, a rzeczywiście ostatnio wypowiada się w sposób bardziej przychylny. Czy to kwestia sondaży, opinii społecznej?
0: Ja myślę, że ten sceptycyzm bym zamienił raczej na pierwszą cierpliwość, na to, że poszły jasne sygnały do strony ukraińskiej i liczył na szybką reakcję strony ukraińskiej w tym wymiarze i tej reakcji dobrej, szybkiej nie było. Stąd też nie widzi powodu, żeby bronić tego orderu i stanowiska, ale rozumiem, że jeszcze decyzja jest w trakcie. Ja mam cały czas nadzieję, że dyplomaci obu stron dojdą do porozumienia, jednak strona ukraińska cofnie się z tego błędu.
1: Co jest ciekawe i o czym państwu już mówił Rafał Boguta w informacjach o godzinie 8, Wołodymyr Zełenski zdaje się po raz pierwszy od 22 roku, lecąc do Londynu, lecąc w ogóle w podróż zagraniczną, nie skorzystał z lotniska w Rzeszowie, a w Mołdawii, w Kiszyniowie.
0: Nie znam szczegółów decyzji. Oczywiście mamy prawo trzymać się tej sugestii, że jest to związane z kwestią relacji tego, że przyjazd do Polski prezydenta Zełenskiego bez spotkania się z naszym dyplomatą, chociaż mógłby to być dosyć dobry chociażby pretekst, żeby spotkał się czy z prezydentem Nawrockim, czy z premierem Donaldem Tuskiem i w cztery oczy porozmawiać o co w tym całym zamieszaniu tak naprawdę chodzi i jaki ma pomysł. W związku z tym, że chyba prezydent Zełenski nie ma na to w tej chwili dobrego pomysłu, bo ustawił się między młotem a kowadłem. Dla nas jasną sytuacją, dla niego zdecydowanie trudniejszą. To pewnie dlatego też wybrał lot z innego lotniska. Ale jak rozumiem, to są tylko nasze spekulacje.
1: Jasne. Przypomnę, Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 jest naszym gościem. A czy Paweł Ślis z Polski 2050 będzie kandydatem na prezydenta Krakowa?
0: Gorąco go do tego namawiam, nie ma jeszcze decyzji, ale prawdziwy Krakus z takim zacięciem prawniczym, notabene fan Krakowi, i który w każdym możliwym momencie z Warszawy, z Sejmu wraca do Krakowa, do rodziny, do klubu i do działalności regionalnej, byłby naprawdę bardzo dobrym kandydatem na prezydenta Krakowa i mam nadzieję, że się zdecyduje.
1: Czy ta bratobójcza walka po stronie koalicji rządzącej o fotel prezydenta Krakowa jest jakąś prognozą tego, jak będzie wyglądało kształtowanie się list wyborczych w przyszłym roku? To znaczy, każdy będzie walczył o swoją podmiotowość?
0: Nie nazywajmy tego bratobójczą wojną w momencie, w którym w wyborach samorządowych liczy się też bezpośrednio bardzo mocno kandydat. A tutaj, jeżeli Paweł Ślis się zdecyduje i Polska 2050 go wystawi, to będzie jednym z tych kandydatów, którym jest rodowitym krakowianinem i walczy o głosy Krakowa i o dobro Krakowa. I to jest kluczowe. W pierwszej turze, jeżeli jest więcej kandydatów, to mieszkańcy mają też solidniejszy wybór i obszerniejszą dyskusję na temat przyszłości Krakowa. Natomiast w drugiej turze myślę, że nie będzie pojęcia rozejścia dróg, a raczej wspólny front, na który jako koalicjanci liczymy.
1: Wspólny front przeciwko Łukaszowi Gibale?
0: Wspólny front za koalicją rządzącą, ale też za dobrem Krakowa.
1: Panie senatorze, to skoro o koalicji rządzącej rozmawiamy, jak pan widzi dalej przyszłość koalicji rządzącej, także w kontekście chociażby sporu o podniesienie limitu drugiego progu podatkowego, to propozycja Polski 2050. Minister Domański mówił dzisiaj w TVN24, że dla niego ta propozycja istnieje tylko w sferze medialnej.
0: Znaczy, warto tutaj jasno powiedzieć, że pomysły Polski 2050 są w większości realizowane. Niektóre z półtorarocznym poślizgiem i wcześniej, dokładnie tak samo jak kwestia drugiego progu, a tutaj mówię akurat o ustawie o smartfonach w szkołach. Pomysł bezpośredni Szymona Hołowni, projekt Polski 2050, najpierw bardzo mocno

0: krytykowany i odrzucony między innymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej koalicjantów. W tej chwili stał się rządowym projektem promowanym przez minister edukacji narodowej, posiadającym również nasze wsparcie i najprawdopodobniej wejdzie w życie, to znaczy tą drogę parlamentarną przejdzie na pewno pozytywnie, a z ostatnich wypowiedzi również Kancelarii Prezydenta świadczy o tym, że i prezydent Nawrocki to podpisze.
1: Ale to chce pan powiedzieć, że pani Nowacka, pani minister Nowacka ukradła wam sukces?
0: Ale my się ogromnie cieszymy z tego, że jest realizowany. Mówię tylko o tym, że pewne pomysły mogą dojrzewać dłuższy czas i odnosząc się do pytania pana redaktora, mówiłem o smartfonach, dlatego że podobnie jest z kwestią podniesienia progu podatkowego, który w tej chwili wiąże się z ogromną, głęboką dyskusją, niekiedy oczywiście nastawioną w kontrze do nas, ale mamy nadzieję, że również minister finansów dojrzeje do sytuacji, w której zobaczy, że przynosi to korzyść przede wszystkim dla Polaków.
1: No tak.
0: A przypomnę, ostatnie raporty wskazują o kolejne 500 000 Polaków, którzy wkroczyli w drugi próg, a bynajmniej nie mają poczucia, że stali się krezusami i to trzeba rozwiązać. To jest zobowiązanie, z którym nadal będziemy przekonywać.
1: Tylko że jeśli rząd będzie przejmować tak projekty Polski 2050 i przedstawiać je jako swoje, to nie będzie szło na konto Polski 2050, tylko Koalicji Obywatelskiej.
0: No, życie polityczne ma to do siebie, że czasami w koalicji partnerzy chętnie biorą dobre pomysły jako swoje. Tutaj myślę, że również dużo zależy od samego przekazu. Nie bijemy się do końca o to, czyj to pomysł, byle został zrealizowany, a będziemy musieli szukać narzędzi, żeby dotrzeć do naszych wyborców, pokazując, że jednak to był nasz pomysł, o który walczyliśmy, ba, i który nas bardzo często, tak jak ze smartfonami, dużo kosztował nerwów, cierpkich słów, a potem się okazało nie podziękowania, ale poparcia naszej idei, a nawet projektu poselskiego, który stał się rządowy.
1: No tak, ale kiedy premier Tusk zapowiadał zakaz smartfonów w szkołach, to nie wymieniał Szymona Hołowni jako tego, który ten pomysł rzeczywiście jeszcze nawet w kampanii prezydenckiej wcześniej proponował.
0: No to mogę się odnieść wyłącznie do pana premiera i pamięci politycznej dosyć niedalekiej, bo rok wcześniejszej. Internet, social media pamiętają o takich rzeczach i warto o tym wspominać. Natomiast to, co dla nas jest zdecydowanie najważniejsze, to, że ten pomysł zostaje realizowany.
1: Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z ramienia Polski 2050 był państwa i naszym gościem w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia, panie senatorze, a tak w ogóle to już się szykujecie do wakacji parlamentarnych powoli?
0: Nie, Senat skończy właściwie w połowie sierpnia po Sejmie, także czerwiec, lipiec będzie gorący. Ja lubię akurat, bardzo mi się spodobał ten okres, bo jest wbrew pozorom najbardziej intensywny, a nie w jakikolwiek sposób rozleniwiony. Także dlatego, że bardzo mocno życie w regionach ożywa i wiele dodatkowych spotkań, w tym również plenerowych spotkań z mieszkańcami, nabiera tempa, a zatem myślę, że akurat tutaj, znaczy nie użalam się nad losem parlamentarzystów, ale do wakacji daleko.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. Przegląd portali.
1: Zaczynamy od stron Wirtualnej Polski, a tam obszerny wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera.

0: i decyzja w tej sprawie jest ostateczna, tak mówi prezes Jarosław Kaczyński i zapewnia, że w partii nie ma żadnej wojny, a ogień gaśnie, bo jest pytany między innymi o konflikt, sławny konflikt pomiędzy harcerzami a maślarzami, czyli konflikt w łonie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówi także w tym wywiadzie, że bardzo niebezpiecznym jest politykiem Grzegorz Braun i całkowicie wyklucza go ze swoich planów, nawet za cenę braku władzy. Prezes Jarosław Kaczyński deklaruje za to otwarcie na współpracę z Konfederacją. Jest także mowa o tym, że o rozliczeniach, które planuje Prawo i Sprawiedliwość po ewentualnym dojściu do władzy. Kto będzie rozliczany za wydarzenia z ostatnich miesięcy? No przede wszystkim premier Donald Tusk, a także jego ministrowie. Przede wszystkim tutaj wymienia na czele prezes Jarosław Kaczyński Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości. Nie będę wymieniał nazwisk, mówi prezes Kaczyński, bo byłoby ich bardzo dużo. Do rozliczenia jest także polityka likwidacji oraz ograniczenia inwestycji w oczywisty sposób związanych z polskim interesem. O samym Żurku mówi, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że prowadzone przez niego sprawy mają charakter polityczny. Żurek będzie chciał trafić każdego, kogo ma w zasięgu. Cała rozmowa z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jak już Państwu wspomniałem, na stronach Wirtualnej Polski. A teraz Gazeta Wyborcza i wyborcza.pl, portal. Adrian Klarenbach i jego żona znaleźli się wśród 29 osób oskarżonych w aferze związanej z Collegium Humanum. Dowody przeciwko Klarenbachom zostały zabezpieczone przez CBA jeszcze w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Choć oczywiście Telewizja Republika, w której obecnie zatrudniony jest Adrian Klarenbach, twierdzi, że to atak dzisiejszej prokuratury na niezależność dziennikarską. Gazeta Wyborcza opisuje całą sprawę, a także wypowiedzi Adriana Klarenbacha, który miał wprost zapewniać, że nie posiada żadnego dyplomu Collegium Humanum. W śledztwie wyjaśniał, że nie pamięta, by kiedykolwiek otrzymał taki dokument, a nawet zastanawiał się, czy rektor nie zostawił mu dyplomu w studiu telewizyjnym lub radiowym bez jego wiedzy. Wśród e-maili jednak znajdują się takie, które otrzymywał Adrian Klarenbach. Zawierał on informację, że wszyscy absolwenci, którzy odebrali dyplomy 8 lutego 2020 roku, muszą podpisać i dostarczyć odpis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Więcej na ten temat w dzisiejszej gazecie w dzisiejszym portalu wyborcza.pl, bo w Gazecie Wyborczej w druku tego akurat Państwo nie znajdą. Za 3 minuty informacje, najnowsze informacje, które dla Państwa przygotował i przedstawi Rafał Boguta.
1: Reklama. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

0: zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego? Wnioskuje o to prezydent Karol Nawrocki, a opinię ma wydać kapituła odznaczenia, która zbiera się przed południem. Zdaniem naszego porannego gościa, wicemarszałka Senatu Macieja Żywny z Polski 2050, kapituła potwierdzi stanowisko prezydenta Nawrockiego.
4: Gest prezydenta Ukrainy z nadaniem jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA musiał spotkać się z reakcją strony Polski, bo dla nas, i mam takie wrażenie, że w Polsce akurat jest tutaj ogromna zgoda co do tego, że nie możemy pominąć tak drastycznych dla nas i bolesnych faktów działalności UPA, szczególnie na Wołyniu, i to musi się spotkać z twardą reakcją.
3: W liczącej 300 lat historii odznaczenia order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku na mocy wyroku sądu w procesie brzeskim. Jednak kilka lat później, po wybuchu II wojny światowej, zostało mu przywrócone przez polskie władze na uchodźstwie. Niektórzy wzięli dodatkowy dzień urlopu i dopiero dziś wracają z długiego weekendu. Jednak to wczoraj było dniem powrotów dla większości wypoczywających Polaków. Niestety nie dla wszystkich okazał się szczęśliwy. Na drogach zginęły wczoraj 4 osoby, a 76 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 310 kierujących po spożyciu alkoholu. Więcej na ten temat już za chwilę w relacji naszego reportera. Przełowienie i zmiany klimatu największym zagrożeniem dla mórz i oceanów, przypominają ekolodzy w Światowym Dniu Oceanów. Oceany zajmują 70% powierzchni Ziemi. Bez nich właściwie nie byłoby życia, mówi Gabriela Kotkowska, ekspertka zajmująca się zrównoważonym rybołówstwem.
5: Oceany produkują ponad 50% tlenu niezbędnego do życia dla wszystkich organizmów. Jeszcze nas żywią i karmią. Ryby, owoce morza i algi morskie są podstawowym składnikiem pożywienia w wielu krajach i również bardzo ważnym źródłem białka. W wielu krajach też jedynym źródłem utrzymania jest rybołówstwo. Dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o oceany.
3: Oceany regulują klimat, produkują tlen i dostarczają pożywienie dla 3 miliardów ludzi. Wakacje z wojskiem to program dobrowolnych, bezpłatnych szkoleń wojskowych przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Dziś rozpoczynają się pierwsze szkolenia, potrwają prawie miesiąc. Każdy uczestnik za udział w takim szkoleniu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w powiatach sokulskim, augustowskim i sejneńskim na Suwalszczyźnie. W ciągu dnia pochmurno będzie w całym kraju, deszczowo w północnych częściach Polski, a temperatura maksymalna od 19 stopni nad Bałtykiem, 22 stopnie na wschodzie, w centrum 23 stopnie, najcieplej na południu 24 i na zachodzie kraju, tam 26 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: 8.34 na zegarach. Z nami profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. To już za chwilę przed nami. A już teraz mamy połączenie z panem Piotrem Burasem. Bardzo dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tutaj nam się wkradł jeden chochlik. Najmocniej przepraszam. Cztery osoby zginęły, a 76 zostało rannych.

0: przeszłości. Poza dramatycznymi statystykami, podróżującym towarzyszyły zatory spowodowane karambolami, pożarami, a także gwałtownymi anomaliami pogodowymi. Jak już wspomniałem, Piotr Durys z nami, który na własnej skórze się przekonał, jak trudne to były warunki. Jak przebiegała podróż?
1: No to było wyjątkowo niespokojna niedziela na krajowych arteriach. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wczoraj doszło aż do 60 wypadków. Funkcjonariusze zatrzymali aż 310 kierowców, którzy usiedli za kółkiem po spożyciu alkoholu. Podróżnym no nie pomagała pogoda. Sam wracając wczoraj z południowych regionów kraju w kierunku Warszawy, na autostradzie A1 przed Piotrkowem Trybunalskim trafiłem na gwałtowne oberwanie chmury. Nad trasą rozpętała się potężna burza, ulewny deszcz i niemal zerowa widoczność zmusiły kierowców do gwałtownego zwolnienia. To zaledwie kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Zanim jednak dotarliśmy do ściany deszczu, największym punktem zapalnym okazał się śląski odcinek autostrady A1 na 454 kilometrze w rejonie miejscowości Starcza pod Częstochową. Doszło do groźnego zdarzenia trzech samochodów, które całkowicie zablokowało nitkę w kierunku Łodzi. Korek błyskawicznie urósł do kilku kilometrów, a kierowcy utknęli w nim na długie ponad dwie godziny. Sami musieliśmy ratować się ucieczką na alternatywne trasy, jadąc w ciągnącej się kilometrami kawalkadzie pojazdów drogą wojewódzką numer 908.
2: Jakieś trzy auta się zderzyły. Jednemu widziałem urwało z tyłu koło. Drugi miał silnik pokiereszowany. Już były auta przesunięte i pomału żeśmy ruszyli. A tak się jedzie fajnie, mimo że jest dużo samochodów.
1: Wczoraj służby ratunkowe miały wiele pracy, natomiast kierowcy byli w sumie przygotowani na duży ruch na drogach.
3: Bałem się, że po prostu będą korki, bo nawet 4 dni temu jadąc, to 10-kilometrowy korek przynajmniej był. Na razie jest dobrze.
4: Nie jest źle, także można spokojnie podróżować.
5: No w sumie spodziewaliśmy się, że będą korki.
6: Powrót od dziadków do Warszawy prosto jedziemy, więc jeszcze kawał drogi.
1: Policjanci apelują, aby nie tylko w długi weekend zachować ostrożność i dostosować prędkość do warunków na drogach.
0: Piotr Durys, reporter Polskiego Radia. Skoro mówiłem dzień dobry bardzo, to i dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
7: Komentarz.
0: I teraz profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak pan myśli, skąd zmiana stanowiska, czy też zmiana akcentów w stanowisku premiera Donalda Tuska, który już w ostatnich godzinach, dniach bardziej przychylnie mówił o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
8: Myślę, że to jest pragmatyzm premiera, który rozumie, że sytuacja jest złożona i że należy tak naprawdę sytuacji złożonego problemu bezpieczeństwa, nie wiem jak to ująć, żeby nie było banalnie, że trzeba reagować pragmatycznie. I druga rzecz, że bardzo trudno jest prowadzić politykę państwa, politykę w obliczu tylu zagrożeń, kiedy tak dużo historii do tej codziennej polityki nam się wkrada.
0: Czytam wyniki dzisiejszego sondażu Instytut Badań Polster dla Super Ekspresu. 52% respondentów uważa, że order powinien zostać odebrany, 24%, że nie i 24% nie ma w tej sprawie zdania.
8: No i to są emocje, bo to wszystko, co obserwujemy, co jest związane z jednej strony z bardzo taką nieprzemyślaną moim zdaniem decyzją o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Tak to zostało określone w decyzji prezydenta Zełenskiego. Z drugiej strony w reakcji Polaków na ten akt. Jest dużo emocji, jest dużo elementów mało pragmatycznych, a właśnie odwołujących się do czegoś, co się nazywa polityką historyczną. Trudno jest oczekiwać od polskiego społeczeństwa, które zna swoją historię, które doświadczyło określonych krzywd, że przejdzie obojętnie i ponad tym problemem do porządku dziennego. Z drugiej strony no, ciśnie się aż takie oczekiwanie, że potraktujemy jednak relacje z Ukrainą strategicznie w obliczu wspólnego zagrożenia. Natomiast po wojnie, po ustaniu.

0: w tej skrajnej sytuacji, prawdopodobnie trzeba będzie dalej prowadzić ten dialog, bo on, prawdę mówiąc, nie został nigdy zamknięty, ten dialog historyczny nie został nigdy dostatecznie dobrze zamknięty i pewne rzeczy nie zostały do końca ustalone.
1: Ale jak pan to odczytuje, panie profesorze? To znaczy Karol Nawrocki lepiej odczytał społeczne emocje, czy też w pewien sposób je rozbudził? To znaczy, co było jajkiem, a co kurą?
0: To jest bardzo trudne do określenia. Myślę, że nastroje dotyczące UPA, jej roli w historii, w relacji polsko-ukraińskich na tym tle, no to jest pierwotna kwestia. Prezydent Nawrocki, jako człowiek, który doskonale odczytuje nastroje populistyczne, bo reprezentuje ten nurt polityki, oczywiście wie doskonale, jak to odczytać, jak to zinterpretować, a więc on nie jest moim zdaniem kreatorem tej sytuacji, tylko włącza się w nurt, ale jego głos brzmi szczególnie donośle, bo jest prezydentem Rzeczypospolitej, bo jest decydentem w kwestiach orderowych, a więc przebija się silniej no, niż głos przeciętnego Polaka.
1: To może przewrotnie nieco powiem, a może jest tak, że paradoksalnie dzisiejsza decyzja, której się spodziewamy, chociaż nie wiemy, jaka będzie rekomendacja kapituły Orderu Orła Białego, ale wiemy, że rekomendacja dla prezydenta wiążąca nie jest, że może paradoksalnie ta decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego, ona no, w pewien sposób upuści krew, to znaczy rozładuje te emocje.
0: Nie jestem pewien, czy ona rozładuje emocje, panie redaktorze, bo problem pozostanie. Ja myślę, że to jeszcze bardziej może zaognić te relacje pomiędzy naszymi państwami. A powtarzam, to w sytuacji zagrożenia nie jest dobrym rozstrzygnięciem. Szkoda, że prezydent Duda też nie przemyślał pewnych decyzji na określonym etapie, bo może trzeba było pomyśleć o orderach w momencie, kiedy nie chcę powiedzieć, że sprawa byłaby załatwiona, ale tak naprawdę na pewno sfinalizowanie pewnego procesu. Myślę, że takie też szafowanie orderami w sytuacji bardzo wysokiego stanu emocjonalnego czasem nie przynosi dobrych efektów.
1: Tak, tylko że też pytanie, czy w podobnym stanie rozemocjonowania odbieranie tego orderu też nie jest podobnym błędem.
0: No, absolutnie nie jest dobrym rozwiązaniem, bo myślę, że tutaj dwie takie sinusoidy emocji się pojawiły i przy przyznaniu i teraz przy próbie odebrania. Powtarzam, niczemu to dobremu w naszych relacjach nie służy. Ale pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, to powinien zrobić prezydent Ukrainy, myśląc o tym, jakie konsekwencje mogą pewne rzeczy wywołać. Natomiast jeszcze kończąc ten wątek, mam wrażenie, że prezydent Ukrainy działa w myśl pewnego marketingu politycznego. Jest wypowiedź jego byłej rzeczniczki prasowej, która twierdzi, że prezydent nie jest przekonany do dorobku ukraińskiej powstańczej armii, ale jest mu to potrzebne w celach politycznych, bo chciałby kontynuować swoje rządy po zakończeniu wojny, bo zbliżają się wybory na Ukrainie. Wcześniej czy później się one odbędą. A więc jak widać, można byłoby tego uniknąć.
1: No zawsze spór konsoliduje władzę wokół pewnych środowisk. Ostatnie pytanie w tym wątku już rzeczywiście będziemy kończyć. To znaczy pytanie od natury takiej analitycznej. Czy rząd nieco nie przegapił okazji, czy nie było za mało inicjatywy ze strony rządu? Bo mam takie poczucie, że zakulisowe działania dyplomatyczne z pewnością trwały. Wiemy, że była wizyta Kiryła Budanowa w Polsce. Natomiast w tej sferze medialnej to prezydent przejął inicjatywę, a rząd był reaktywny względem tej propozycji właśnie związanej z Orderem Orła Białego.
0: Tak, absolutnie. Pan premier wypowiedział się wtedy, kiedy mleko się już wylało. A więc bardzo możliwe, że wiedząc, jaka jest sytuacja, rząd, służby dyplomatyczne nieskutecznie oddziaływały na naszego partnera, to po pierwsze, a po drugie nie do końca były chyba przygotowane na

0: to, jak racjonalnie zareagować.
1: Tomasz Słomka, profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego jest naszym gościem. To zmienimy obiekt zainteresowań z relacji polsko-ukraińskich na Kraków. Dzisiaj dwoje kandydatów ma zostać zaprezentowanych. Mówię dwoje, bo chyba wiemy, że z ramienia Lewicy będzie to Daria Gosek-Popiołek jako kandydatka na prezydentkę Krakowa, a z ramienia Koalicji Obywatelskiej wiele wskazuje na to, że będzie to Rafał Sonik. I tak sobie myślę, że nie ma w tej kampanii wyborczej takich bardzo wyrazistych nazwisk. Nawet Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej nie będzie się ubiegać, wyznaczono innego kandydata na to stanowisko. Czy ten bój o Kraków rzeczywiście będzie nas emocjonować w nadchodzących tygodniach?
0: Panie redaktorze, bój o Kraków jest najbardziej widowiskowym polem politycznym najbliższych tygodni i najbliższych miesięcy. Natomiast z drugiej strony on się odbywa w warunkach bardzo specyficznych, bo prekampanii wyborczej do parlamentu, bo oczywiście stawiam bardzo twardą tezę, że my już jesteśmy w toku kampanii wyborczej przed 2027 rokiem i można dużo zyskać, ale można też bardzo dużo stracić na tych wyborach krakowskich, bo oczywiście jeżeli któremuś z obozów politycznych udałoby się skutecznie przeforsować swojego kandydata, byłby on wyraźnie kandydatem określonej partii politycznej, określonej koalicji politycznej, no to zyskują ci, którzy oczywiście te wybory wygrali i mogą to wykorzystać w kampanii do Sejmu i Senatu. Natomiast przegrana mogłaby odbić się bardzo negatywnie na wizerunku takiego ugrupowania i paradoksalnie przenieść ten negatywny element z poziomu lokalnego na poziom gier czy rozgrywek politycznych krajowych. A więc to jest bardzo zachowawcze podejście różnych ugrupowań politycznych. Tym bardziej, że nie wszystkie karty zostały jeszcze odsłonięte. Nie wszyscy kandydaci chyba do końca się zdeklarowali i być może pojawi się jakiś czarny koń miejscowy, który pokona wszystkich politycznych kandydatów, a zatem może lepiej nie ryzykować swoim wizerunkiem politycznym.
1: A skoro pan, panie profesorze, wspomniał, że w pewien sposób ta kampania krakowska będzie przygrywką, czy też będzie odbywała się w tle kampanii przed wyborami parlamentarnymi, to czy ten podział, to że poniekąd każdy walczy o swoją podmiotowość, mówię teraz o koalicji rządzącej, jest jakąś prognozą tego, jak będzie wyglądało kształtowanie się list wyborczych za rok? Bo mamy sojusz Platformy i PSL-u, które wspólnie wystawią kandydata, oddzielnego kandydata ma Lewica, oddzielnego Partia Razem, oddzielnego Polska 2050. Prawdopodobnie.
0: Ja nie sądzę, panie redaktorze, żeby Kraków był Polską w pigułce w tym przypadku. Myślę, że to jest bardziej posunięcie o charakterze pragmatycznym, czyli który kandydat może po prostu zebrać więcej środowisk. Natomiast ja bym wcale nie przesądzał, że to, co stanie się w Krakowie, ten układ krakowski stanie się potem odpowiednikiem w koalicji na poziomie wyborów parlamentarnych. Ja oczywiście zakładam, że może być wiele scenariuszy tych komitetów, które się będą tworzyć i wcale nie wykluczam, że PSL, które ma niezbyt zachęcające przed wyborami w 2027 roku na tym etapie wyniki sondaży, nie będzie w rezultacie chętne do tego, aby wejść w koalicję z koalicją obywatelską i nie wiem, z resztówkami Polski 2050, to też nie wiadomo, gdzie one powędrują, w którą stronę polityczną, bo może z Mateuszem Morawieckim, jeżeli ten zdecyduje się na niepodległość polityczną. A więc tu jest wiele znaków zapytania, ale powtórzę swoją przewodnią tezę. Kraków według mnie nie jest Polską w pigułce przed 27 rokiem.
1: Panie profesorze, czy czytał pan wywiad z Jarosławem Kaczyńskim dzisiaj, który się ukazał w Wirtualnej Polsce?
0: Jeszcze nie zdążył.
1: Jeszcze nie. Dobrze. To ja tylko kilka fragmentów z tego wywiadu zacytuję. Między innymi prezes Jarosław Kaczyński mówi o sporze wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, o sporze pomiędzy Mateuszem

0: Morawieckim, a Przemysławem Czarnkiem i ich środowiskami. Prezes Kaczyński mówił, że postawienie na Czarnka jest ostateczne i definitywne, ale że to nigdy nie przekreśla tego, że Mateusz Morawiecki w przyszłości mógłby zostać premierem. Prezes twierdzi też, że tu cytat, ogień gaśnie, nie ma żadnej wojny i wyklucza, to tak tylko pobieżnie zrelacjonuje, wyklucza jakąkolwiek współpracę z Grzegorzem Braunem. Czy pan wierzy w te wszystkie deklaracje? Bo mam wrażenie, że nad nimi wszystkimi jest duży znak zapytania. Ani nie wiem, czy Przemysław Czarnek naprawdę jest kandydatem na premiera, ani nie wiem, czy wykluczona jest kompletnie współpraca z Konfederacją. No, przyszłość Mateusza Morawieckiego to w ogóle jest wielki znak zapytania. Jak pan na to patrzy?
1: Panie redaktorze, absolutnie zgodzę się z tezą, że wszystkie scenariusze są otwarte. I ten wywiad, bardzo chętnie się z nim zapoznam w całości, ale fragment, który pan redaktor zacytował, już wiele mówi. Ten wywiad jest pewną formą być może uspokojenia emocji, pokazania, że Prawo i Sprawiedliwość jest naprawdę najważniejszą siłą polskiej prawicy. A to, co pokazują sondaże, które czasami doprowadzają do takiego wrażenia, że jest równowaga między konfederacjami a Prawem i Sprawiedliwością i ich wpływami na scenie politycznej, no to są sondaże przesadzone. A do 27 roku, do finału kampanii wiele się jeszcze zmieni. Myślę, że prezes też zrozumiał, że trochę mu się wymknęła sytuacja polityczna spod kontroli w Prawie i Sprawiedliwości, bo kiedy PiS rządziło, a prezes miał władzę absolutną i do tego jeszcze potwierdzoną, zakonserwowaną możliwością rozdawania politycznych wpływów w państwie, to ta władza była właściwie niepodważalna. To prezes mógł dzielić i rządzić. W tej chwili w opozycji pewne scenariusze się po prostu posypały i ta metoda dziel i rządź Kaczyńskiego po prostu nie działa. Po trzecie, oczywiście, że Czarnek nie jest kandydatem na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. To jest człowiek, który ma na tym etapie kampanii po prostu odbierać tych wyborców skrajnych, którzy poprzepływali do Konfederacji, szczególnie Konfederacji Korony Polskiej, aby oni wrócili na łono Prawa i Sprawiedliwości przekonani, że alternatywy nie ma, że Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze jest najważniejszą siłą na polskiej prawicy, a po drugie też potrafi być maksymalnie radykalna. No i trzecia, i czwarta, przepraszam, ostatnia rzecz, bo pan redaktor pytał o potencjalną koalicję z Konfederacją Korony Polskiej. Ja nie wykluczałbym ostateczności takiej koalicji, ale ona byłaby okupiona dużymi stratami, ponieważ no, duża część PiS-u i Konfederacja łowią na tym samym jeziorze wyborczym. I w związku z tym tam ten konflikt byłby nieunikniony. I jeden aspekt zewnętrzny. Z tego co wiadomo, chyba Amerykanie nie są za bardzo zachwyceni potencjalnym scenariuszem, że antysemicka Konfederacja Korony Polskiej miałaby wchodzić w koalicję rządową w Polsce. A Prawo i Sprawiedliwość mocno stawia jednak na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I tu pojawia się dylemat, czy PiS mogłoby sobie pozwolić na drażnienie sojusznika.
0: To na koniec fragment z tego wywiadu. Ogień gaśnie, bo po prostu gaśnie. Ot tak. Nie wiem, czy Mateusz Morawiecki chciał mnie postraszyć swoim stowarzyszeniem. Na pewno jakiś cel miał, ale nie sądzę, że był to cel personalny. Jeżeli pyta mnie pan o dzisiejszą sytuację, to mówię, że w partii wszystko idzie ku dobremu. Tak sądzę, choć nasz świat, a szczególnie polityka, jest pełna niespodzianek, mówi prezes Jarosław Kaczyński, a z nami był profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
0: Punktualnie 8:54 na zegarach, a my mamy teraz połączenie z Piotrem Piętką. Dzień dobry, Piotrze.
2: Witaj, dzień dobry.
0: Korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach. Przeniesiemy się do Kosowa, gdzie również miały miejsce wybory. Przyspieszone wybory do parlamentu z powodu braku większości przy wyborze prezydenta kraju. Przeglądasz się, Piotr.

0: temu procesowi? Czy wybory przyniosły rozstrzygnięcie, które zakończy impas na scenie politycznej w Kosowie?
1: Mam nadzieję, że starczy nam czasu. Jeszcze powiemy dwa zdania, dlaczego z perspektywy europejskiej te wybory były ważne. Natomiast rzeczywiście one i przyniosły, i nie przyniosły rozstrzygnięć. Bardzo słaba frekwencja. 36% Kosowian tylko poszło do wyborów. Wyniki mniej więcej zgodne z oczekiwaniami. Troszkę gorzej poszło partii rządzącej. Od chyba 10. wybory wygrała w ciągu w całej historii Kosowa partia samostanowienia premiera Albina Kurtiego. Oni dostali 43%. Druga demokratyczna partia Kosowa 21%. Demokratyczna Liga Kosowa, byłej prezydent, przepraszam, Wiosę Osmani 17%. Jeszcze wchodzi Sojusz dla Przyszłości Kosowa 7%. No przeliczenia jest jeszcze diaspora, ona może delikatnie zmienić. I tak, rzeczywiście prawdopodobnie bez żadnego problemu uda się stworzyć rząd. To też było kiedyś i całkiem niedawno problemem w Kosowie. Większość parlamentarna będzie, ponieważ samostanowienie premiera Kurtiego będzie się opierać o mniejszości narodowe. One w 120-osobowym parlamencie mają 20 głosów, tyle że 9 posłów serbskich nie poprze rządu. Ale impas cały czas będzie, jeśli chodzi o prezydenta. Albin Kurti mówi o tym, że no mają rząd i pełniącą obowiązki prezydenta. No i wszystko jest w porządku. No ale z drugiej strony obiecuje rozmowy z opozycją w sprawie stworzenia tych dwóch trzecich, większości dwóch trzecich do tego, żeby prezydenta wybrać. Posłuchajmy na moment premiera Kurtiego.
0: Niestety nie...
1: Okej, to ja tylko
0: musisz zrelacjonować.
1: Problemy techniczne, to ja powiem, że rzeczywiście premier Kurti no, obiecał to, że będzie rozmawiał, komunikował się, tak powiedział dokładnie, spotykał się i współpracował ze wszystkimi podmiotami politycznymi w Kosowie, no bo twierdzi, że stawia ten interes publiczny. Trochę to brzmi dziwnie, dlatego że nie udało się dogadać już po raz drugi tak naprawdę z opozycją i z nikim poza tymi mniejszościami narodowymi od praktycznie 2 lat. One nie przynoszą żadnych rezultatów takiej rozmowy. Poprzednie wybory, tylko państwu przypomnę, wybory przyspieszone w grudniu ubiegłego roku były z powodu niemożliwości powołania rządu, kiedy samostanowienie, owszem, dostało 50%, ale nie mogło utworzyć tej mniejszości. I tak jak widać, centrolewicowe samostanowienie ma duże poparcie społeczne w Kosowie, ale z drugiej strony nikt jakby nie chce się z tą partią dogadywać w najważniejszych dla kraju sprawach. A problem jest, i teraz właśnie wracam do początku mojej wypowiedzi, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że przypomnijmy, że Kosowo ma przy boku większego sąsiada, czyli Serbię, która ciągle się nie pogodziła z utratą tego Kosowa. Państwo, jeśli będzie słabe, mówię o Kosowie, to straci na pewno ochronę, może stracić ochronę Amerykanów. Wiemy, jak chwiejna jest wola w ostatnich miesiącach Amerykanów. No i jeżeli straci tę ochronę Amerykanów, to naprawdę może mieć wielki problem z własnym istnieniem.
0: Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. Bardzo ci, Piotrze, dziękujemy. 2 minuty dziękuję. Zostały do godziny 9. Ja dziękuję wraz z całą ekipą za poranny program. Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska w drodze do kraju. Za mniej więcej pół godziny kibice przywitają tenisową wicemistrzynię z Paryża. Niszczycielskie trzęsienie ziemi na Filipinach. Są zabici i ranni. Wołodymyr Załęski może stracić Order Orła Białego. Dziś decyzja w tej sprawie. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Za mniej więcej pół godziny na warszawskim lotnisku Chopina ma wylądować samolot z Paryża, a na jego pokładzie nowa wicemistrzyni wielkoszlemowa Maja Chwalińska. I choć sobotni finał z jej udziałem zakończył się zwycięstwem Rosjanki Mirry Andrzejewej, polscy kibice nie kryją ogromnego wzruszenia.
2: Dobrakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest. Duma jest i podziękowanie dla Maji.
3: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
4: Bardzo duży wyczyn. Świetnie, gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła.
1: A tak nasza wicemistrzyni dziękowała kibicom.
5: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie. I naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
1: Paryski sukces zapewnił Polsce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym nasza wicemistrzyni melduje się już na rekordowym 21. miejscu. Teraz ważna informacja dla kierowców. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie wywróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Pojazd, z którego wysypał się ładunek, blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia, podaje śląska policja. Do zdarzenia doszła rano na węźle Sośnica, łączącym m.in. autostrady A4 i A1. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana na 3 pasach, a jak informuje policja, ruch w tym miejscu jest kierowany drogą zbiorczą, czyli zjazdem z autostrady i wjazdem na nią. 8 osób zginęło w trzęsieniu ziemi na Filipinach, ponad 200 jest rannych. Dla części wysp wydano ostrzeżenie przed falami tsunami, które mogą osiągać wysokość 3 metrów. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
6: Amerykańska służba geologiczna określiła magnitudę na 7,8. Eksperci zwracają uwagę, że to trzęsienie o dużej sile. Jego epicentrum znajdowało się 13 km na południowy zachód od miasta General Santos na wyspie Mindanao. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Fale dochodzące do 3 metrów mogą uderzyć w Filipiny metrowe, wybrzeża Indonezji i Malezji. Kilkudziesięciocentymetrowe fale tsunami już odnotowano w Indonezji. Z pierwszych przekazów lokalnych mediów wynika, że na Mindanao zawaliło się wiele budynków. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. zaapelował do mieszkańców terenów nadmorskich o udanie się w wyższe partie lądu. Do trzęsienia doszło pierwszego dnia nowego roku szkolnego na Filipinach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje w kwestii odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Wnioskuje o to prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Sytuacja jest skomplikowana, a przesłanki decyzji ukraińskiego przywódcy niepokoją. Tak mówił nasz poranny gość, poseł Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej.
7: Order Orła Białego nadał panu prezydentowi Załęskiemu pan prezydent Andrzej Duda, więc cała sytuacja jest trochę paradoksalna, aczkolwiek przesłanki, które pojawiły się związane oczywiście z sytuacją, jaka miała miejsce w Ukrainie, no, niepokoją i powinny niepokoić i powinny też być przesłanką do uporządkowania polityki historycznej.
1: W piątek i w sobotę w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w rozmowie z Kyryłem Budanowem stanowisko naszych władz, które zdecydowanie potępiają gloryfikowanie UPA oraz domagają się uszanowania polskiej wrażliwości w kwestii Wołynia i ofiar bestialskich mordów. Dodam, że dziś w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim mają rozpocząć się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. W bezimiennych dołach ma tam spoczywać około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Informacje zaczęliśmy tematem sportowym i tematem sportowym je zakończymy. 3 dni zostały bowiem do inauguracji piłkarskich Mistrzostw Świata. Będzie to największa tego typu impreza w historii. Weźmie w niej udział 48 drużyn. W

0: tłumie na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku zostaną rozegrane 104 mecze.
1: Stany Zjednoczone będą gospodarzem 78 ze 104 meczów turnieju, które odbędą się w 11 miastach, od Bostonu i Nowego Jorku poprzez Miami, Dallas, Los Angeles i Seattle. To sygnał, który towarzyszyć będzie rozpoczęciu transmisji telewizyjnych z mundialowych spotkań. Dyrektor FBI Cash Patel poinformował w mediach społecznościowych, że zespoły agencji do spraw reagowania kryzysowego pomogą chronić zawodników, personel i kibiców podczas tegorocznych Mistrzostw Świata FIFA. Pod kierownictwem naszej grupy reagowania na sytuacje kryzysowe wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie taktyczne, elitarne wyszkolenie oraz najnowsze narzędzia i technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wydarzenia o dużej randze, takich jak Mistrzostwa Świata, napisał Patel w serwisie X. Gotowości są zespoły do spraw uwalniania zakładników, jednostki SWAT, pirotechnicy, analitycy behawioralni oraz specjaliści do spraw zwalczania dronów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na mundialu tym razem zabraknie naszej reprezentacji.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami z deszczem i porywistym wiatrem na Suwalszczyźnie i wydają dla tego regionu ostrzeżenie pierwszego stopnia. Poza tym na północy przelotnie popada, a na pozostałym obszarze zza chmur wyjdzie sporo słońca. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, 23 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Jutro przez Polskę ma przejść kolejny front deszczowo-burzowy.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest teraz bardzo dobra lub dobra, tylko mieszkańcy Katowic oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. 36% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do 16 jest zalecane zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje małe lub średnie zagrożenie pożarowe.
2: Klimat. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuję. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na

0: opakowaniu. Zdrowid.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry Państwu, 10 minut po godzinie 9, Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza, Małgorzata Żochowska, Iza Bajda, Agnieszka Wieczorek i Adriana Tomaszewska. To my będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Będzie dziś o czym mówić, my trzymamy rękę na pulsie w najważniejszych dla Państwa sprawach. Prezydent Karol Nawrocki, wielki mistrz orderu, przewodniczący kapituły. Michał Klajber, kanclerz orderu, powołany 7 sierpnia 2021 roku i jednocześnie kawaler orderu Orła Białego. Irena Zofia Romaszewska, sekretarz kapituły. Adam Bujak, członek kapituły. Wojciech Roszkowski, członek kapituły i Bronisław Wilcztajn, członek kapituły powołany w 2023 roku. To jest kapituła Orderu Orła Białego. Dziś w tej sprawie zapadną w Pałacu Prezydenckim bardzo ważne decyzje, myślę, dla nas wszystkich. Za chwilę porozmawiamy o tym z naszą reporterką Sylwią Białek.
3: Stan dnia.
4: Jaka będzie odpowiedź polskiej strony na decyzję Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię UPA, bohaterów UPA? Prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem prezydentowi Ukrainy tego orderu, najwyższego odznaczenia naszego kraju. Przed południem zbiera się kapituła odznaczenia i teraz Sylwia Białek, o której wspomniałam. Sylwio, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jesteś przed Pałacem Prezydenckim. Czego twoim zdaniem możemy się spodziewać?
5: Na pewno bardzo gorącej dyskusji. Prezydent Karol Nawrocki w tej sprawie wypowiada się bardzo ostro. Tuż po decyzji prezydenta Ukrainy pod koniec maja wyraził oburzenie, ocenił, że takie działanie to po prostu gloryfikowanie zbrodniarzy, którzy dopuścili się ludobójstwa na Polakach. Nie miał wątpliwości, że w takiej sytuacji Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po prostu się nie należy.
6: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
5: Donald Tusk uważa, że reakcja prezydenta Karola Nawrockiego jest zrozumiała. Ja być może inaczej bym zareagował, ale nikt, i mówię także do ukraińskich przyjaciół, nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej ani polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny ukraińsko-rosyjskiej, ale także jeśli chodzi o historię i o przeszłość, tak mówił premier.
7: Niech nikt nie próbuje podzielić rządu, prezydenta, kogokolwiek, jeśli chodzi o naszą ocenę tego, co zdarzyło się ostatnio w Kijowie. Z całą pewnością, i to jest też moja intencja, będziemy wspólnie z prezydentem i wszystkimi takimi poważnymi siłami politycznymi w Polsce bardzo pielęgnowali jedność polską, jeśli chodzi o kwestię rosyjską i kwestię ukraińską.
5: W ostatnich dniach w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow. Rozmawiał zarówno z kierownictwem resortu spraw zagranicznych, z kierownictwem resortu obrony, jak i z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił po rozmowie z Budanowem, że stanowisko polskich władz jest takie, że zdecydowanie potępiamy gloryfikowanie UPA oraz domagamy się uszanowania polskiej wrażliwości w kwestii Wołynia i ofiar bestialskich mordów. Zdaniem polskich władz Kijów powinien zmienić bolesną dla nas decyzję i dziś głos oburzenia po raz kolejny popłynie w tej sprawie z Warszawy.
4: Sylwia Białek, dziękuję Ci bardzo za relację.
5: Dziękuję bardzo.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: I cytat z OKO.press. Jak zwraca uwagę ukraińska prawda, decyzja Zełenskiego, która wywołała w Polsce takie kontrowersje, to nie był pierwszy podobny przypadek. W styczniu tego roku Centrum Szkolenia Sił Bezzałogowych Systemów Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymało honorowe imię ostatniego naczelnego dowódcy UPA Wasyla Kuka. Wcześniej

0: między prezydentami Polski i Ukrainy miała obowiązywać nieformalna umowa. Strona ukraińska obiecała powstrzymywać się od gloryfikowania przywódców UPA na szczeblu państwowym. Strona polska natomiast zobowiązała się do niewykorzystywania tych kwestii do wywierania presji na Ukrainę. Umowa była przez cały czas zasadniczo dotrzymywana. Czy ten okres względnej równowagi dobiegł końca? Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Czy okres równowagi w tej sprawie mamy za sobą?
1: Ona była w mojej ocenie pozorna też, dlatego że już od lat 90., jeżeli popatrzymy na przestrzeń stanowienia państwa ukraińskiego po rozpadzie Związku Sowieckiego, to ten proces, którym proces gloryfikacji, może on nie miał zasięgu takiego ogólnokrajowego, ale on miał zasięg regionalny, on miał cały czas, przyjmował taki charakter pełzających poczynań przywrotu, powrotu do tych tradycji, do tożsamości ukraińskiej armii powstańczej. Miał to taki charakter póki co regionalny w latach 90. Później takie nasilenie nastąpiło z początkiem tej pierwszego etapu wojny przeciwko Ukrainie ze strony Rosji w 2014 roku. No i apogeum, można powiedzieć, tych poczynań, tak, przywracających właśnie ukraińską powstańczą armię jako, można powiedzieć, ideę, na podstawie której zaczęto budować tożsamość ukraińskiej armii, państwa ukraińskiego, no, przybrały charakter już taki systemowy. Pojawiły się ustawy, pojawiły się określone przedsięwzięcia. No i czczono praktycznie rzecz biorąc, przy każdej możliwej okazji, no, pamięć o bohaterach, pojęcie oczywiście Ukraińców, wśród ukraińskiej powstańczej armii byli bohaterowie, to nie polega wątpliwości, ale też byli mordercy, byli ci, którzy dokonali zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim, zbrodni wołyńskiej, który wymordowano kobiety, dzieci. I to nie będziemy o tym oczywiście mówić o tym, bo to jest bolesna prawda i ona jest oczywista. Natomiast z naszej strony brakowało tutaj odpowiedniej reakcji u podstaw, u zarodku, kiedy te wszystkie poczynania zaczęły przybierać taki charakter od początkowo lokalnego poprzez Ukrainę Zachodnią i następnie przybrały charakter ogólnopaństwowy, ogólnonarodowy, stąd też wykorzystując tą naszą wierność, bo tak to trzeba powiedzieć, my nie mamy do dzisiaj, pani redaktor, w mojej ocenie spójnej strategii wobec Ukrainy, w której były uwzględnione wszystkie uwarunkowania, które w takich sytuacjach i w tym bardzo bolesnej naszej wspólnej historii powinny być uwzględnione. To jest uwarunkowań historycznych, społecznych, geograficznych. To jest fundament stanowienia strategii bezpieczeństwa, ale też strategii naszego stosunku do naszych sąsiadów, a do Ukrainy w sposób szczególny, bo ta historia jest bardzo złożona. I tu zabrakło też naszej inicjatywy, żeby pokazać, że przecież w naszej wspólnej historii są przykłady, których można budować i tożsamość ukraińskiego państwa i ukraińskiej armii, i relacji polsko-ukraińskich, chociażby wojna polsko-bolszewicka jest tego przykładem, gdzie ramię w ramię z żołnierzem polskim walczył żołnierz ukraiński. Jeżeli już Ukraińcom bardzo na tym zależało i tak po mojej ocenie powinno być, że ta walka z Rosją, z komunizmem, z okupacją rosyjską jest fundamentalna w stanowieniu w tożsamości państwa ukraińskiego i ukraińskiej armii, to można było sięgać po te przykłady. I naszą inicjatywą powinno być na chociażby nadawanie jakichś tam imion bohaterów, tych, którzy walczyli ramię za ramię z naszym żołnierzem przeciwko bolszewikom, tak? No, chociażby jednostek, które polsko-ukraińskich tworzonych, taka została stworzona, można nazwać też inne tutaj przecież podmioty państwowe, które mogły nosić imiona tych bohaterów i tak dalej, i wychodzić z inicjatywami do Ukraińców, żeby sięgać po tą historię, żeby nie oddawać tego pola tylko władzom.

0: ukraiński, które no siłą rzeczy, tak, kiedy ten proces nastąpił, no to kontynuowały go i kontynuują. I to jest to pokłosie. Natomiast dzisiaj, no to jest sytuacja już zaszła za daleko, bowiem to nie jest incydent, pani redaktor, to nie jest przypadek, to jest jeden z elementów strategii i polityki bezpieczeństwa Ukrainy, którą buduje tożsamość ukraińskiej armii, państwa ukraińskiego na tożsamości czy na idei właśnie ukraińskiej powstańczej armii. To jest niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. W związku z tym tego nie można dalej tolerować. Tu trzeba znaleźć takie rozwiązanie, żeby tego nie eskalowały te wszystkie wzajemne tutaj retorsje, czy też działania, które będą podejmowane przez polityków. I chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że nie naród ukraiński i nie naród polski stoi za tym. Politycy, niestety, politycy brali to, mówię, ukraińskich polityk jako narzędzie w realizacji swojej polityki wewnętrznej.
1: Panie generale, muszę tutaj wejść panu w słowo, bo tak. Przede wszystkim tak, to ten tytuł to był pomysł żołnierzy samej jednostki. Próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której Wołodymyr Zełenski mówi, no niestety nie, bo sytuacja międzynarodowa. I za Okopres, bo Okopres przypomina, że niedawno w Ukrainie został wydany Atlas rosyjskiego imperializmu i kolonializmu, w której UPA jest wskazywane właśnie w tej roli, jako heroiczny ruch oporu przed sowietyzacją. Mleko się rozlało, panie generale. I teraz, prawda, jeszcze o Order Orła Białego pana zapytam, ale emocje sięgają zenitu i teraz co można zrobić? No, nie wyobrażam sobie również sytuacji, w której Wołodymyr Zełenski cofa przyznanie nazwy tej jednostce albo, nie wiem, nakłania ich do zmiany. Pojawiła się taka propozycja, żeby do bohaterów UPA dodać tych walczących z Sowietami. Dla nas to będzie w tej chwili za mało, a przynajmniej dla nas, którzy śledzimy tę sytuację, prawda? Bo dla polityków może wystarczyć. Też będzie nam trudno zrozumieć, że to nie był jakiś gest antypolski, tylko, nie wiem, podążając za atlasem rosyjskiego imperializmu i kolonializmu, po prostu żołnierze chcieli uhonorować tych, którzy walczyli przede wszystkim z Sowietami. To przede wszystkim o to chodziło. Ale co dalej? Tak? Bo to jest chyba zasadnicze pytanie. Ja już wspomniałam, jako się rozlało, co dalej?
0: No właśnie, to jest sprawa już przyjętej strategii przez polityków ukraińskich, przez prezydenta Ukrainy. To nie jest odosobnione.
1: Ale przecież Wołodymyr Zełenski wiedział, co się będzie działo.
0: No właśnie, to nie jest tak, że to podjął człowiek niepełny świadomości tego, co czyni. Moje zdanie, przecież ma swoich doradców w swoim najbliższym otoczeniu, którzy znają historię, znają, wiedzą, czym było UPA, znają i te pozytywne strony, jeżeli chodzi o ocenę poczynań UPA wobec Ukrainy, czy też w sprawie ukraińskiej, ale też i te bardzo bolesne, które dotykają nas. I skoro jesteśmy sojusznikiem, skoro tutaj świadczymy ciągle tą bardzo ważną pomoc, bo Polska świadczy tu najbardziej ważną pomoc, bo jest państwem, który pomostowym, czy też państwem, przez który trafia do Ukrainy pomoc płynąca z Zachodu, przecież z tej strony, tak. To jest i ta nasza pomoc i szacunek do tego, co ukraińskie żołnierze czynią na froncie, to jest powszechnie znane. To jest powszechnie znane, tu nie trzeba tego dokumentować, nie trzeba uświadamiać sobie ukraiński. W mojej ocenie zabrakło tutaj tego, co jest bardzo ważne w tych relacjach, właśnie tego, żeby to też niezależnie od skonsultowania z najbliższym otoczeniem prezydenta Ukrainy tej decyzji, która w mojej ocenie była oczywista, że nie można było w tej sytuacji trwającej wojny taką decyzję podejmować jeszcze.
1: I no tak, tylko
0: tym bardziej, że takie wyzwania stoją przed Ukrainą. Ale można było wykonać telefon do prezydenta, czy do premiera, czy do ministra spraw zagranicznych, no i zapytać, no dobrze, mamy taki zamiar, jak to oceniacie, czy możemy to ryzyko podjąć?
1: Ja się tutaj z panem generałem nie zgodzę, bo to nie jest tylko kwestia doradców, którzy mogli sugerować Wołodymyrowi Zełenskiemu konsekwencje tej decyzji, on sam był świadkiem.
0: Tak jest.
1: Prawda? Na przykład pewnych deklaracji ze strony prezydenta Nawrockiego. Doskonale wiedział, co się wydarzy, ale jeszcze

0: żebyśmy nie stracili ważnego aspektu. Tak, zupełnie inaczej będziemy patrzeć na to, co się, albo możemy patrzeć inaczej na to, co się dzieje w tej chwili w Londynie. Pan mówi, jesteśmy bardzo ważnymi sojusznikami, pomagamy, jesteśmy hubem logistycznym i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem w Londynie spotyka się Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer i Wołodymyr Zełenski. I kolejny raz nie ma żadnego ważnego polskiego polityka na takim spotkaniu.
1: Panie redaktor, no to ja już niejednokrotnie o tym mówiłem. To od samego początku Polska była pomijana w wszelkiego rodzaju ważnych spotkaniach, które decydowano o losach nie tylko Ukrainy, ale tej całego obszaru, który jest istotny z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. I tam powinniśmy być. To było spotkanie chociażby w Waszyngtonie, gdzie Zełenski zabrał ze sobą przywódców zachodnich, tam też zabrakło Polski. Tak? To jest spotkanie w Genewie, też dla nas nie było. Teraz w Londynie. I tych przykładów jest bardzo dużo, tak? Bardzo dużo, że jesteśmy pomijani przez prezydenta Zełenskiego i wypowiedzi prezydenta Zełenskiego na forum, różnego rodzaju spotkaniach i tak dalej też były nieprzyjazne wobec Polski. Pamiętamy jego wystąpienie w ONZ-cie, tak? Później były jego wystąpienia w sprawie MIG-u 29, gdzie Polska nie mogła zdecydować bez sojuszników zachodnich przekazania tego sprzętu wtedy, kiedy sytuacja była jeszcze bardzo ważna i krytyczna i bardzo istotna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, ale też i zmienienia naszą lojalność wobec naszych strategicznych sojuszników. To wszystko było dyskredytowane w sposób publiczny i zaszeregowanie nas jako sojuszników Rosji.
0: Panie generale, ja myślę jeszcze o jednym.
1: Takie zdania padały.
0: Jasne, o jeszcze jednym aspekcie. Pomoc wojskowa to jedno, ale też szacunek dla otwartości i gotowości i tego, co się wydarzyło po wybuchu wojny. Otwartych drzwi i serc dla Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Będzie nam bardzo trudno zahamować ten antyukraiński trend, który rośnie. Ja nie mówię, że on jest dominujący. Nie, absolutnie. Ale będzie to bardzo trudno. Będzie trudno znaleźć argumenty, prawda? Ale jeszcze jedna rzecz, bo czas jest... No właśnie. Jest pan, panie generale, za tym, żeby Wołodymyr Zełenski stracił order Orła Białego?
1: Panie redaktor, powinno być w tej sprawie oczywiście pewne ukaranie, to nie ulega wątpliwości, tylko na stole. Ja nie mam żadnej innej propozycji. No bo czy jest jakaś inna propozycja?
0: Nie ma.
1: Za wyjątkiem tej, która
0: symboliczna,
1: dzisiaj jest na stole.
0: Bardzo symboliczna, ale każda w sferze militarnej byłaby też zagrożeniem dla nas pośrednim.
1: No tak, ale jest to nie, to jest nawet zagrożenie, że my możemy na przykład wstrzymać opłaty za Starlink, czy tam. To jest takie zagrożenie tym, że skoro takie działania są podejmowane, które są nieprzyjazne wobec Polski, nieprzyjazne wobec relacji polsko-ukraińskich, czy ukraińsko-polskich, tak, i nieprzyjazne wobec naszego społeczeństwa, bo to też miarą, to co pani redaktor przed chwilą powiedziała, jest bardzo ważne. Ta miara jest bardzo ważna, poczucie społeczne, nastroje społeczne, one zmierzają nie w właściwym kierunku i będzie to, co jest bardzo ważne, wykorzystywać swoje i wykorzystuje w wojnie hybrydowej Rosja. Będzie to potęgować te nastroje, jednocześnie podsycać nastroje antypolskie w społeczeństwie ukraińskim. Takie działania będą podejmowane i są podejmowane i z drugiej strony w społeczeństwie polskim przeciwko Ukrainie. I to
0: musimy kończyć,
1: to
0: panie generale. Zdecydowanie
1: tym,
0: tak.
1: Tak, w związku z tym trzeba mieć to wszystko na uwadze i musi być ostra reprymenda, jakaś forma ukarania prezydenta Zełenskiego za tą decyzję, bo on ostatecznie tą decyzję podjął. Panie redaktor, ma pan
0: albo
1: ma,
0: jej
1: ma
0: nie zakwestionował, prawda? Panie generale,
1: tak
0: musimy
1: jest.
0: Kończyć. Tak generał jest. Leon Komornicki z nami. Musimy kończyć.
1: Nie ma innej propozycji na stole. Sam premier mówi, że dzisiaj nie... to jest ważne, że nie możemy się dać podzielić, bo ta decyzja także jest to jakaś próba podzielenia polskiego społeczeństwa i polskiej klasy politycznej.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Generał Leon Komornicki z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji.

0: benzynowej znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Spór w sprawie nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA powinien być rozwiązywany na drodze dyplomatycznej, tak uważa szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Na antenie radiowej Trójki polityk odniósł się do posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego, która ma dziś zająć się kwestią odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Załęskiemu. Powód? Decyzja o uhonorowaniu przywódców UPA, którzy dopuścili się zbrodni wołyńskiej. Paweł Kowal powiedział, że w rozwiązaniu tej sytuacji nie należy działać pochopnie.
4: Teraz tracisz trochę czasu dyplomacji, dlatego że dużo osób, jak wiemy, jest zaangażowanych w to, żeby raczej łagodzić, deeskalować niż podgrzewać. Liczę na to, że strona ukraińska dostała tyle argumentów i tyle szczerych opinii od wszystkich możliwych osób w Polsce.
3: W piątek i sobotę w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Rozmawiał zarówno z kierownictwem MSZ-u i MON-u, również z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Są pełne wyniki wyborów w Armenii. Partia obecnego premiera zdobyła 49,81% głosów. Nikol Paszynian już wcześniej ogłosił zwycięstwo i zapowiedział, że jego partia Umowa Społeczna stworzy samodzielny rząd. Armenia wybrała przyszłość w Europie pomimo nacisków ze strony Rosji, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Leon XIV jako pierwszy papież wygłosi przemówienie w parlamencie Hiszpanii. Tamtejsze media przypuszczają, że będzie ono poświęcone polaryzacji społeczeństwa i nadużyć seksualnych przez duchownych. Leon XIV przyjechał do Hiszpanii, żeby budować mosty, mówi były rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
5: Żeby w tym spolaryzowanym świecie łączyć, to jest zadanie i widać to na każdym kroku. To jest niesamowite przeżycie dla Hiszpanii i też dla świata hiszpańskojęzycznego i w ogóle dla świata.
3: Wczoraj papież wziął udział w mszy i procesji w Madrycie z okazji Święta Bożego Ciała. Leon XIV wezwał Hiszpanów, aby ich religijność nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary. W mszy uczestniczyło ponad milion osób. Teraz ważna informacja dla kierowców. Jeszcze przez kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 w Gliwicach. Na węźle Sośnica, łączącym autostrady A4 i A1, wywróciła się ciężarówka przewożąca paszę. W pojeździe wystrzeliła jedna z opon. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana na trzech pasach. I informacje kończymy krótką wieścią z Warszawy. Do Polski wróciła Maja Chwalińska. Na lotnisku na Okęciu wylądował samolot z Paryża, którym po finale French Open przyleciała polska tenisistka. Ten temat będzie kontynuować w kolejnych informacjach. W tych to już wszystko. Punktualnie o 10:00 świeżą porcję informacji przedstawi Łukasz Jakubowski. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 9.33, tak, rzeczywiście tłum fotoreporterów, dziennikarzy, ale też kibiców czeka na Maję Chwalińską. Samolot już wylądował. Zapraszam Państwa już teraz na rozmowę ważną w tej sprawie. Po godzinie 11.00 naszym gościem będzie dr Dariusz Parzelski, psycholog sportu. Co czeka Maję Chwalińską teraz? Myślę, że przed nią bardzo trudny czas, ale porozmawiamy też o zwycięzcy męskiego French Open. Porozmawiamy także o tym, że Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat zawody. Tym razem była to diamentowa liga. No jest jeszcze parę sytuacji w sporcie z ostatnich dni, które warto będzie w tej rozmowie poruszyć. Zapraszam już teraz.
2: Gość Polskiego Radia 24.
6: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, socjolożka, politolożka, WSB Merito. Dzień dobry, pani doktor.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: Jest jakiś pomysł, ktoś go ma na to, jak rozbroić tę bombę? Myślę o Wołodymyrze Załęskim, morderze Orła Białego, o tym, co my powinniśmy zrobić, jak zareagować.
7: Znaczy tutaj bym w ogóle zaczęła chyba od ogarnięcia trochę wielkich emocji związanych z tym tematem i spojrzenia na to z takiej analitycznej perspektywy.

perspektywy, bo tutaj cała ta sprawa oczywiście jest bardzo interesująca, tak? Nie tylko z perspektywy politycznej, bo pamiętajmy, że tak naprawdę to dotyczy też tej sfery społecznej, ponieważ dotyka sfery symboli, pamięci historycznej i tożsamości zbiorowej, czyli to jest dużo kategorii w jednym woreczku. I teraz tak naprawdę

0: zaczyna dotyczyć tego, kim jesteśmy jako wspólnota i jakie znaczenie przypisujemy własnej historii. I w takich debatach musimy pamiętać, że jednym z kluczowych elementów jest nie tylko interes polityczny, ale też pamięć historyczna. A że niektóre partie budują na tej pamięci historycznej swój kapitał polityczny, więc tym bardziej taka dyskusja zaczyna być żywa i bardziej dotyczyć emocji niż argumentów. I jeżeli popatrzymy na to jeszcze od tej strony, że są w historii nierozwiązane konflikty, czy poczucie takiej krzywdy zbiorowej, albo z drugiej strony potrzeba uznania historycznej sprawiedliwości, no to one będą rezonowały emocjonalnie bardzo mocno i taki naturalny mechanizm, który jest wykorzystywany przez polityków, tylko że problem polega na tym, że emocje związane z przeszłością, które przenoszone są na ocenę współczesnych relacji politycznych, już nie będą rezonowały tak pozytywnie, jakbyśmy chcieli.
1: No tak, ale ktoś moim zdaniem powinien to zatrzymać. Tylko kto? Bo jak wiceminister nauki Andrzej Szeptycki powiedział, że upatowali tacy trochę ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, tacy ukraińscy żołnierze niezłomni, to wylała się na niego fala złości. Prawicowej i nie tylko, prawda? Pan premier postawiony pod ścianą z pewnym opóźnieniem, ale przyznał rację Karolowi Nawrockiemu. To kto? Bo wie pani, ja się trochę obawiam, że te emocje...
0: Mówić o racji.
1: Ale ja się trochę obawiam, że te nasze społeczne emocje będą eskalowały i zmierzały w bardzo niekorzystną dla naszej współpracy, wzajemnego bezpieczeństwa, relacji i tak dalej stronę.
0: To jest właśnie to, o prawda? Czym mówimy. Przepraszam, tak, że tak. Tu się wtrącę, no natomiast tak. Przeważają argumenty, czy emocje? No tutaj mamy w dyskusji publicznej, gdzie to w ogóle powinno być niedopuszczalne, przeważają emocje i politycy zamiast wyciszać, to tak jak przed chwilą powiedziałam, musimy popatrzeć, kto buduje swój kapitał polityczny, bo teraz ja tu przypomnę inne słowa, bo tu mówimy o słowach pana wiceministra. Ja przypomnę powódź w bodajże 97 roku i słowa Cimoszewicza.
1: Trzeba się było ubezpieczyć,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Ale teraz
1: i one zakończyły właściwie jego polityczną karierę.
0: Dokładnie. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co tak naprawdę, jaka była intencja tej wypowiedzi, to ona nie była intencją taką, żeby powiedzieć, że komuś powinna stać się krzywda, czy że nie doceniamy,
1: albo sami jesteście sobie winni, prawda? To nie o to chodziło.
0: Nie doceniał tego, co się stało. To absolutnie nie o to chodziło. I teraz znowu właśnie mówimy o tym. Tam, gdzie są emocje, ten element poznawczy postawy, czyli ten, który odpowiada za wiedzę, do której docierają argumenty, on jest wyłączony albo bardzo mocno wyciszony. I teraz w momencie, kiedy politycy zamiast dyskutować o tym i wysłać notę dyplomatyczną, że nie podoba się Polsce, która wspiera przez ostatnie lata bardzo wyraźnie i jako jedyny kraj tak mocno od samego początku do dzisiaj wspiera działania Ukrainy na arenie międzynarodowej i jednocześnie też podnosi, że bezpieczeństwo Ukrainy jest również bezpieczeństwem Europy, to my uderzamy od razu z, że tak powiem, wielkiej armaty. Pytanie, czy to nie będzie znowu kula w płot, tak? Ponieważ debata dotycząca symboli narodowych czy historycznych rzadko ma wyłącznie właśnie ten wymiar formalny, który powinien mieć. Czyli my protestujemy i mówimy, że nam się to nie podoba jako państwu, ponieważ uderza to właśnie w pamięć historyczną i znowu sprowadzamy tą dyskusję do kwestii merytorycznych i ona jest, ta dyskusja toczy się w kuluarach dyplomatycznych. Dyplomacja lubi ciszę. Ona
1: jasne,
0: strasznie
1: tylko,
0: nie lubi
1: pani doktor, ale za późno. Za późno trochę,
0: za późno,
1: prawda?
0: Za późno
1: na dyplomatyczne działania, prawda?
0: Bo to interes polityczny jasne. Tutaj zadziałał, tak? I teraz zobaczmy. Karol Nawrocki, który tak naprawdę bardzo dobrze, że zareagował. Pytanie, czy powinien zareagować w ten sposób, czyli rozpętać debatę publiczną i tutaj od razu właśnie mówić o odebraniu pewnego orderu, który notabene jego poprzednik wręczał. Więc tu popatrzmy na cały kontekst komunikacyjny. Czy to było niewłaściwe zachowanie z punktu widzenia oczywiście polskiej pamięci historycznej? Tak, i to jest bezsporne. I tutaj pan premier...
1: Ale myśli pani o przyznaniu...

0: na Aniu
1: Orderu Orła Białego?
0: Dokładnie, cały czas
1: tylko, że wtedy
0: o tym,
1: obowiązywała
0: nie tylko,
1: taka niepisana umowa między Wołodymyrem Zełenskim a Andrzejem Dudą, czyli stroną ukraińską i polską, że wy nie będziecie eskalować. Znaczy nie będzie takich gestów jak ten, o którym rozmawiamy,
0: tak,
1: a my nie będziemy używali polityki historycznej do osiągania własnych celów. To znaczy nie będziemy was tym szantażować. No ktoś tę umowę złamał.
0: Dokładnie. I teraz tylko jeżeli ktoś łamie umowę, to zastanówmy się, zawsze patrzymy na cel. Bo ja wiem, że pewnie i nasi słuchacze będą, że każdy z nas ma jakąś idealną wizję naszego państwa, polityki wewnętrznej, polityki międzynarodowej. Natomiast ja tak jakby staram się cały czas pokazać, że polityka to jest gra. To jest strategia. I teraz, jeżeli ktoś, i tutaj wezmę szachy, jeżeli nie będziesz chronił swoich najważniejszych pionków, a jednocześnie będziesz próbował rozgrywać sobie podwójną grę, to tego nie wygrasz. Patrzymy na najwyższy cel, czyli na to, o co nam chodzi. Chodzi o wygraną. I teraz.
1: No, ale kto rozgrywa tę podwójną grę? Bo pani
0: znaczy
1: zdaniem.
0: Tutaj oczywiście jedna i druga strona, bo tutaj tak jakby tu absolutnie tylko ja nie będę wypowiadała się na temat Ukrainy, bo to jest tak jakby inny obszar, jeśli chodzi o to. Ja mogę powiedzieć o tym, że to jest również rozgrywane na polskim politycznym rynku wewnętrznym.
1: Tak. Tylko zastanawiam się
0: każdy
1: też...
0: Każdy może mieć tego, że tak powiem, korzyści i straty, bo teraz oczywiście wydaje się, tak, że krótkoterminowo temat tego typu i podgrzewanie tych emocji będzie korzystne dla ugrupowań odwołujących się właśnie do polityki pamięci historycznej. I tych, którzy bardzo silnie akcentują kwestie suwerenności i interesu narodowego. I te takiego rodzaju przekazy będą skutecznie mobilizowały własny elektorat. Bo wiadomo, uruchomią emocje związane z tożsamością, właśnie z tą sprawiedliwością historyczną, z lojalnością wobec wspólnoty narodowej. Tak? Więc dla PiS może być to taki element wzmacniający zaangażowanie części własnych wyborców i znów przypominający obszary, w których partia ta tradycyjnie buduje swoją przewagę polityczną. Tak? Natomiast dla Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej mówiąc ugrupowań tworzących w tej chwili rząd, jest to duże wyzwanie komunikacyjne, bo z jednej strony nie mogą zignorować znaczenia pamięci historycznej, która jest ważna dla bardzo dużej części wyborców, ale z drugiej strony muszą patrzeć strategicznie na relacje międzynarodowe oraz bezpieczeństwo państwa. I takie działania już wymagają bardziej zniuansowanego przekazu.
1: Tylko ten, tak, przepraszam, że wchodzę pani w słowo, bo wydaje mi się, że tyle myśli, tyle emocji, bo pewnie ulegamy im trochę obie nawet, prawda?
0: Choć znaczy, mam rozmowie... nadzieję, że ja tego że nie ulegam tym emocjom.
1: Znaczy, nie brzmi pani tak, jakby im pani ulegała, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy rozmawiały o swoich emocjach, choć pewnie obie je mamy, to chciałam tylko powiedzieć. No tylko, że jeżeli używamy argumentu Orderu Orła Białego, to już mocniejszych argumentów nie ma. To znaczy, generał Leon Komornicki chwilę temu mówił, No co mogliśmy zrobić? Mogliśmy nie zapłacić za Starlinki? Ale kto wie, czy z jednej strony nie powinny pójść noty dyplomatyczne, a z drugiej strony tego typu działanie, oczywiście nie chodzi o to, żeby za nie nie zapłacić, ale żeby odpowiedzieć jakimś mocnym argumentom, o którym nie mielibyśmy zielonego pojęcia, a w tle rozgrywałyby się bardzo ważne aspekty.
0: I dokładnie właśnie o tym mówię. Tu jest kwestia strategii. Ktoś, kto zna się na strategii, wie, że wtedy trzeba wyłączyć albo jak najbardziej wyciszyć emocje. Bo teraz, jeżeli, tak jak odniosę się do tego, co pani redaktor powiedziała, czy mamy swoje emocje. Oczywiście każda jednostka ma swoje emocje. Natomiast musimy pamiętać, w jakiej roli się w konkretnej sytuacji znajdujemy. I co innego powie Magda Nowak-Paralusz przy kawie, kiedy siedzi ze swoją rodziną albo ze swoimi przyjaciółmi, a co innego ta sama osoba będzie mówiła publicznie.
1: Tak, bo to jest odpowiedzialność, prawda?
0: Bo to jest odpowiedzialność.
1: Jasne.
0: I tutaj mam nadzieję, że słuchają tego moi studenci, którzy w sobotę mieli ze mną zajęcia, bo właśnie o tej odpowiedzialności za słowo rozmawialiśmy. I jak jedno słowo czasami wypowiedziane znowu z dobrą intencją, ale nieopatrznie, które wzbudzi emocje, które nie pozwolą nam zrealizować celu, który zakładaliśmy. I teraz jest pytanie,

0: co dla nas jest ważniejsze. Chwilowe wzbudzenie emocji, czy to, żeby długofalowo osiągnąć oczekiwany sukces. I teraz tak naprawdę, czy powinna iść jakaś bardzo jasna informacja ze strony, czy to polskiego rządu, ja bym powiedziała, że tu w ogóle polscy politycy, patrząc na polską rację stanu, powinni mówić jednym głosem. Więc wyraźny impuls, wyraźny komunikat do strony ukraińskiej, że jest niezgoda na takie zachowania, oczywiście, że on powinien pójść. Tylko znowu chodzi o to, w jaki sposób ten komunikat zostanie skonstruowany, bo jeżeli popatrzymy na to, emocje mają to do siebie, że jeżeli w kłótni używamy emocji, to tak naprawdę nie osiągniemy czegoś, co nazywamy porozumieniem. Nie dojdzie do współpracy.
1: Uśmiecham się, bo wie pani, jest taka metoda opuszczania strefy złości. To jest taka metoda radzenia sobie z emocjami w relacjach osobistych. Ale w dyplomacji też by się przydała, prawda? Żebyśmy na chwilę opuścili strefę złości, bo jeżeli używamy argumentów ostatecznych, to nic nie zostaje na przyszłość. I teraz...
0: Znaczy, to jest to, co w gabinecie często powtarzam, tak? Emocje tak, są, no one tak będą, tylko chodzi o to, jak będziemy sobie z tymi emocjami radzić. I teraz, czy ja mogę powiedzieć, będąc politykiem, już teraz, jeżeli wchodzimy w nas, tak? Że słuchaj, panie prezydencie, współpracujemy od lat i bardzo nie podoba mi się to, co zrobiłeś. Ponieważ szkodzi to nie tylko naszym relacjom, ale szkodzi to bezpieczeństwu waszego państwa, bo to my lobbujemy za wami najmocniej. Czy jest to argument? Oczywiście, że tak. I z pewnością, gdyby były to rozmowy dwustronne i byłby nawet publiczny, jasny komunikat, że w związku z niezgodą na to, co się wydarzyło, polski rząd podejmuje dyskusję ze swoimi partnerami i jasno i wyraźnie będą komunikowane potem ustalenia, to jest zupełnie coś innego niż wchodzimy na obszar emocji i od razu uderzamy w najsilniejsze tony, bo to tak naprawdę nie buduje relacji. I teraz, żeby było jasne, bo ja bym tu chciała, żeby to bardzo mocno wybrzmiało na antenie, my teraz nie rozmawiamy o tym, czy powinno się odebrać order, czy nie. Nie rozmawiamy o tym, czy to, co zrobiła Ukraina, było dobre lub złe. My rozmawiamy o strategii politycznej, o bezpieczeństwie państwa i o tym, jak powinno takie konflikty się rozwiązywać.
1: Zdecydowanie, ale rozmawiamy o strategii w sytuacji, w której, przepraszam za określenie, mleko się rozlało i chyba najtrudniejsze pytanie albo odpowiedź na pytanie, co dalej? Kto powinien zareagować? Kto powinien mieć pomysł na to, jak te emocje wyciszyć?
0: Znaczy, tu powinni politycy pójść jedną ławą i zrobić krok w tył i powiedzieć, że rzeczywiście w tej chwili działania są podejmowane ku temu, żeby rozwiązać tą sytuację, która się wydarzyła i żeby na przyszłość nie wydarzyły się kolejne takie. Mówić tutaj o tym, że jesteśmy jednym z największych sojuszników Ukrainy, ale jednocześnie dbamy o właśnie tą pamięć, o tożsamość zbiorową i to powinien iść jasny komunikat znowu od wszystkich, tylko wrócę znowu do interesu politycznego, znowu pozbawiając państwa emocji, tak?
1: Tak, tak.
0: Czyli tego typu debaty, one nie zmieniają preferencji politycznych. One wzmacniają istniejące podziały.
1: Jasne.
0: Częściej mobilizują własnych zwolenników niż przekonują niezdecydowanych wyborców. I teraz, jeżeli popatrzymy na ich główną funkcję, czyli zazwyczaj konsolidację elektoratu, tak? To tak naprawdę musimy popatrzeć na ten konflikt polityczny, w czyim interesie jest jego zakończenie. Bo to jest odpowiedź na pani pytanie, kto powinien zrobić ten krok wstecz?
1: W czyim interesie jest utrzymanie tych emocji?
0: Tak naprawdę każda strona będzie miała swoje korzyści i swoje straty, bo w życiu społecznym nie ma tak, że coś nam przynosi tylko zyski.
1: Tak, to jeszcze...
0: A najbardziej stracą na tym Polacy.
1: Jasne, pełna zgoda. To może odetchniemy. Pani doktor, co pani na to?
0: Jasne.
1: Choć jeszcze tylko dodam, ale mnie ciągnie w tę stronę, że...
0: Ależ proszę!
1: Że paradoksalnie ta sytuacja może też sprzyjać uzyskaniu pewnych korzyści, na przykład w sprawie ekshumacji wołyńskich, prawda? I tej historii wokół Wołynia i to już się powoli dzieje. Więc

0: umiejętnie wykorzystana sytuacja może doprowadzić do, prawda?
1: Do pewnych rozstrzygnięć.
0: Jasne, możemy stawiać warunki.
1: Negocjacje.
0: No tak, śmielej niż dotychczas. Zaskakujący sondaż na prawicy. Sondaże nie przekładają się na realne wpływy Jarosława Kaczyńskiego. W tym sondażu nie ma Przemysława Czarnka, którego prezes Kaczyński namaścił na premiera. I to kolejny ważny sygnał, że symboliczna władza prezesa nie przekształciła się na prawdziwy wpływ. To jest wstęp do wyników sondażu na stronie Onetu. Instytut Badań Polster w badaniu dla Superekspresu zadał respondentom pytanie, kto twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy? Pani pewnie zna wyniki tego sondażu.
1: Tak, tak.
0: No nie Mateusz Morawiecki jak jakiś czas temu, tak? Tylko, bo tamten sondaż, którym wskazywano na Mateusza Morawieckiego, był robiony wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ten jest ogólny. Numerem jeden jest prezes PiSu Jarosław Kaczyński, 38%. Drugie miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Co powinno pani zdaniem zaniepokoić Jarosława Kaczyńskiego w tych wynikach?
1: Jeżeli chodzi o to, to myślę, że Jarosław Kaczyński nie będzie zaniepokojony, bo to mu pokazuje, że nadal dzierży niepodzielną władzę w swoim ugrupowaniu. Pan prezydent tutaj rzeczywiście jako głowa państwa, bo teraz pamiętajmy znowu o tym roku świeżaka i o osobie, która w tej chwili jeszcze nie podejmuje decyzji w tak trudnych tematach, które mogłyby zwrócić zdecydowaną część społeczeństwa przeciwko
0: to
1: niemu.
0: Na razie świeżakiem jest pan prezydent?
1: Tak, to jest ten rok, no bo to jest świeżak. To jest osoba, no tak, która jest nowa w tej dużej polityce i to jest oczywiście z całym szacunkiem do pana prezydenta. Natomiast mamy efekt świeżości po prostu, tak? Ten
0: pierwszy rok. To jest życzliwe określenie, żeby nasi słuchacze nie mieli wątpliwości.
1: Oczywiście, to jest absolutnie życzliwe i tak samo mówimy w każdym obszarze, że mamy osoby, które mają ten moment, kiedy wchodzą jako nowe do pewnego obszaru i mają ten kapitał zaufania, ten kredyt, który dostają od grupy, do której wchodzą. I tutaj społeczeństwo rzeczywiście panu prezydentowi tego kredytu udzieliło, tak? Natomiast Jarosław Kaczyński tak naprawdę może martwić się tylko i wyłącznie wynikiem Brauna. Ponieważ tylko ten wynik, i tak, tu nie chodzi tak o jednostkowy wynik, żeby było jasne, tak? Bo to, jeżeli tu dzisiaj podkreślamy, co chcemy, żeby słuchacze zapamiętali, to tutaj absolutnie nie chodzi o jednostkowy wynik i to nie chodzi o osobę, tylko chodzi o to, że Jarosław Kaczyński, ponieważ jest strategiem, on już myśli o roku wyborczym. I on już myśli o tym, że zamiast walczyć tak jak do tej pory było to piękne i walczył tylko i wyłącznie z Donaldem Tuskiem, to fajnie się polaryzowało społeczeństwo i fajnie się tym konfliktem zarządzało. W sensie było to efektywne, skuteczne, dawało mu bardzo duże pole do popisu. Natomiast to, co się wydarzyło i Jarosław Kaczyński widać, że wyciąga z tego wnioski, kiedy w drodze do wyborów prezydenckich, w trakcie, tak, wszyscy uderzali w Trzaskowskiego, niezależnie z której strony byli. I mówiąc wprost, dzięki temu też łatwiej było wygrać wybory Nawrockiemu. To tutaj mamy tą sytuację, że Jarosław Kaczyński nie będzie mógł w kolejnej strategii uderzać tylko i wyłącznie w Tuska. On będzie musiał jeszcze zabierać z tego tortu to, co zabrała mu Konfederacja. I to zarówno jedna, jak i druga. I to jest niepokojące dla Jarosława Kaczyńskiego, bo ja tutaj też popatrzę na metodologię robienia sondaży. Raczej patrzmy na to jako na trendy i patrzmy na to w kontekście kumulacyjnym, tak? Czyli nie jeden sondaż, a patrzymy na to, jak te sondaże, że tak powiem, skalują się przez wiele miesięcy, to tutaj mamy jeden element. Utrwaliła się siła Konfederacji.
0: A brak Przemysława Czarnka?
1: Ja myślę, że to jest najmniejszy problem dla Jarosława Kaczyńskiego, bo tak naprawdę w tej chwili to jest kwestia wygrania kolejnych wyborów i z pewnością Jarosław Kaczyński na razie chce wyciszać konflikty wewnętrzne po to, że on jeszcze musi walczyć na zewnątrz. Jemu to nie jest potrzebne.
0: No tak, a premierem może być każdy, prawda? Bo
1: dokładnie,
0: nie mamy świadomości.
1: I to nawet może być ktoś, kto nie będzie ani panem Morawieckim, ani panem Czarnkiem.
0: Albo panem Morawieckim, który może postawić twarde warunki.
1: No, Mateusz Morawiecki mocno do

0: dojrzał politycznie.
1: O, bardzo.
0: Więc widać, że już nie jestem, i to zresztą już z panią redaktor chyba ostatnio nawet na ten temat przy którejś tam naszej rozmowie mówiłyśmy, że widać, że to już nie jest ten Mateusz Morawiecki, który był premierem i który wykonywał wszystkie zadania zlecone przez pana prezesa. W tej chwili widać, że on próbuje przynajmniej być autonomiczny, chociaż trochę w tej swojej złotej klatce.
1: To na koniec naszej rozmowy została nam minuta, więc obiecuję, nie będę przerywać, ale chcę panią zapytać, kto jest większym problemem dla Jarosława Kaczyńskiego? Mateusz Morawiecki czy Grzegorz Braun?
0: Myślę, że Grzegorz Braun. Zdecydowanie. I tutaj nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I inaczej powiem, to nie jest dla Jarosława Kaczyńskiego, tylko dla jego projektu, którym jest PiS. To jest dziecko Jarosława Kaczyńskiego. To jest scheda, którą on po sobie zostawi. A przypomnę tutaj, i oczywiście mówię to z całym szacunkiem, to jest coś, co starsza osoba, która zdaje sobie sprawę, że to już jest ten schyłek funkcjonowania w życiu publicznym, chce po sobie zostawić. I jeżeli Jarosław Kaczyński, a wiemy, że tak patrzy, to dla niego w tej chwili największym problemem jest Konfederacja jedna czy druga. No tutaj oczywiście Braun z wiadomych względów, bo jest bardziej, jeszcze bardziej na prawo niż, w związku z czym to jest ta osoba, która może ten plan pozostawienia tej takiej wspaniałej, jednolitej schedy, którą sobie wyobraził Jarosław Kaczyński. I on może
1: doktor,
0: mu to odebrać.
1: Cóż za doskonałe wyczucie czasu. Dziękuję pani bardzo. Doktor
0: dziękuję,
1: Magdalena Nowak-Paralusz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Miłego dnia.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kwiaty, brawa i tłum fanów na lotnisku Chopina. Maja Chwalińska wróciła do kraju. Sądny dzień dla Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy może stracić najważniejszy polski order. Wypadki, ofiary i plaga pijanych kierowców. Długi weekend na drogach podsumowała policja. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry.

0: Wróciła do kraju. Samolot z Mają Chwalińską wylądował na lotnisku Chopina. Dwa dni temu polska tenisistka została wicemistrzynią French Open. Polka stała się rewelacją turnieju, bo do finału dotarła z kwalifikacji, a to zdarzyło się pierwszy raz w historii paryskiego turnieju. Co kibice chcieli powiedzieć naszej pszczółce?
1: No, żeby dalej tak ciągnęła.
2: Po prostu piękny talent. No i cieszymy się, że jesteśmy i możemy być i ją przywitać tu jako pierwszy raz.
3: No, mnie tata wciągnął w tenisa i też widząc Maję, myślę, że sama nawet tak hobbystycznie spróbuję. Na pewno jest dużą inspiracją.
0: Mówili kibice w TVP Info. Po turnieju w Paryżu Maja Chwalińska zanotuje ogromny skok w rankingu tenisistek. Przed French Open była 114, teraz będzie 21. Gratulujemy i czekamy na kolejne znakomite osiągnięcia. Teraz niekończąca się dyplomatyczna burza o tym, czy Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego, zdecyduje dziś kapituła orderu. Wnioskuje o to prezydent Karol Nawrocki. To po tym, jak ukraiński przywódca podpadł Polakom, nazywając ukraińską jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. Pytanie, czy odebranie orderu nie zwiększy i tak dużych napięć na linii Warszawa-Kijów. Ze mną w studiu gospodarz poranka Roch Kowalski.
4: Dzień dobry.
0: Rochu, co usłyszałeś od swoich gości?
4: Ci zastanawiali się przede wszystkim, jaką decyzję w tej sprawie podejmie szef rządu. W ostatnich godzinach i sam premier zapewniał, że sprawa upamiętnienia UPA na Ukrainie nie podzieli polskich władz, czym jednocześnie sugerował możliwą kontrasygnatę pod decyzją o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 przekonywał w naszym poranku, że w obliczu uporu ze strony ukraińskiej odebranie odznaczenia może być jedyną właściwą decyzją.
5: Tej reakcji dobrej i szybkiej nie było, stąd też nie widzi powodu, żeby bronić tego orderu i stanowiska, ale rozumiem, że jeszcze decyzja jest w trakcie.
4: To jednak nie zakończy dyskusji. Potrzebne będą dalsze rozmowy dyplomatów i ekspertów, tak dodawał w Polskim Radiu 24 Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej.
6: Jeżeli chcemy budować przyszłość, no to oczywiście trzeba odnieść się do przeszłości, rzetelnie ją zbadać i raz na zawsze domknąć, oddając oczywiście hołd prawdzie historycznej. To jest w mojej ocenie warunek sine qua non, żeby budować dobre relacje polsko-ukraińskie.
4: O odebraniu orderu Wołodymirowi Zełenskiemu kapituła Orderu Orła Białego debatuje już teraz.
0: Dodajmy, że dla prezydenta jej decyzja nie będzie wiążąca. Polityczne rozmowy poranka podsumował Roch Kowalski. Do usłyszenia.
4: Dzięki.
0: Roch. Co najmniej kilka godzin potrwają utrudnienia na autostradzie A4. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Pojazd, z którego wysypał się ładunek, blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca pojazdu nie odniósł poważniejszych obrażeń. Teraz u nas policyjny raport z dróg po długim czerwcowym weekendzie. Od czwartku do niedzieli doszło do ponad 240 wypadków. Zginęło w nich 14 osób, a ponad 300 odniosło obrażenia. Prawdziwą plagą polskich dróg pozostają pijani kierowcy. W ciągu 4 dni długiego weekendu policjanci zatrzymali 1300 takich kierujących. Zdobyła niemal dokładnie 50% głosów w informacjach Armenia, gdzie partia premiera Nikola Paszyniana wygrała wybory parlamentarne. Wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza. Relacja Tomasza Zielenkiewicza.
7: Drugie miejsce w wyborach zajął Sojusz Silna Armenia, uzyskując nieco ponad 23% głosów. Trzecie Blok Armenia z niecałymi 9%. Do parlamentu wejdzie jeszcze partia Kwitnąca Armenia, która zdobyła 4% głosów. Uzyskana większość pozwoli premierowi na stworzenie samodzielnego rządu. Profesor Daniel Boćkowski w Polskim Radiu 24 tłumaczył, że Armenia ma szansę na utrzymanie proeuropejskiego kursu.
8: Czy on będzie od razu oznaczał wielkie sojusze i wielki zwrot na zachód, no to zobaczymy. Dlatego, że wiemy, co się działo w Gruzji, w wielu innych miejscach, gdzie Rosja bezwzględnie broni swoich interesów.
7: Obecny premier sprawuje stanowisko od 2018 roku.
0: A to oznacza, że zostanie najdłużej urzędującym premierem kraju. Na koniec brawa dla polskiego alpinisty. Michał Leksiński zdobył koronę ziemi, czyli stanął na 9 najwyższych szczytach wszystkich kontynentów. Dla Michała Leksińskiego ostatnim był Denali na Alasce. Michał Leksiński jest 29. Polakiem, który zdobył koronę ziemi. Na świecie dokonało tego niespełna 700 osób.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

Za oknami w Warszawie chmury, na zmianę ze słońcem, i tak będzie dziś w całym kraju. Przelotny deszcz popada na północy, zagrzmi na Mazurach i Podlasiu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu do 23 w centrum i 25 na zachodzie. Chwilami wieje porywisty wiatr, w czasie burz porywy do 60 km na godzinę.

0: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Jest 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Szochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Kapituła swoje zrobi, ale prezydencka decyzja prawdopodobnie zapadła bez żadnej próby rozwiązania problemu na drodze dyplomatycznej. Być może dlatego, że pan prezydent Nawrocki praktycznie z prezydentem Zełenskim relacji żadnych nie ma. Nie utrzymywał kontaktów, tak mówił dziś rano były prezydent Bronisław Komorowski w jednym z wywiadów, a ja zacytuję Państwu jeszcze króciutko wyniki sondażu, specjalnego sondażu dla Super Ekspresu. Polacy chcą odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Zdecydowanie tak, 36%, raczej tak, 16%, czyli 52% z nas jest za. Trudno powiedzieć, 24% zdecydowanie nie, 11% raczej nie. 13%.
13: Gość Polskiego Radia 24.
14: A z nami profesor Radosław Fidler, ekspert do spraw międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Netanyahu znowu nie posłuchał Donalda Trumpa. Izrael odpowiedział na irański ostrzał. Izrael przeprowadziła ataki na cele w Iranie po pierwszych od 2 miesięcy irańskim ostrzale rakietowym, eksplozje w Teheranie, Teblizie i Isfahanie. Dlaczego Netanyahu nie słucha Donalda Trumpa?
15: No bo to jest Bliski Wschód i logika jest taka, że gdyby nie odpowiedział Izrael, no to Iran mógłby się poczuć bardziej zachęcony do kolejnej salwy rakiet za jakiś tam czas. Wyczułby słabość Izraela, poczułby krew. No i wtedy byłaby taka no, dosyć ryzykowna sytuacja dla Izraela, bo Izrael jest przeczulony na tą sytuację, która miała miejsce w październiku 2023 roku, atak Hamasu. No i chce to jest jakby taki też działanie odstraszające. Oczywiście no, Izrael zaczął konflikt fazę militarną z Iranem 28 lutego, ale generalnie rzecz biorąc od 8 kwietnia jest zawieszenie broni. Kruche bardzo i, no i to nie jest tak, że jest pełne, no bo to jest wymiana ciosów, ale ona jest taka skalibrowana, to znaczy nie ma tej niekontrolowanej eskalacji.

0: strony sygnalizują, że to jest na tyle, no i nie są one niszczące, bardzo poważne, ale jest to groźna gra, tak? Ryzykowna, bo może w każdej chwili dojść do eskalacji, której jedna i druga i trzecia strona, mówię o Izraelu, Iranie i Stanach Zjednoczonych, no nie chcą tej linii eskalacyjnej przekroczyć.
1: No tak, tylko pytanie jest zasadnicze chyba w tej sprawie, czy Izraelowi, podobnie jak Stanom Zjednoczonym, zależy na zakończeniu tego konfliktu. I mam wrażenie, że interesy mają skrajnie różne w tej chwili. Donald Trump po tym, jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na jego sytuację, poparcie, a raczej spadające poparcie albo jego brak, a Izrael musi utrzymać ten konflikt przynajmniej do wyborów parlamentarnych.
0: No tak, każdy ma swój cel i swoją sytuację wewnętrzną. Netanyahu, jak gdyby nie odpowiedział, to zostałby skrytykowany przez radykałów Ben-Gwira i innych w rządzie koalicyjnym i by bardzo mocno ucierpiał politycznie, gdyby po prostu nie odpowiedział na salwę Iranu, które one też nie były groźne takie dla Izraela. Natomiast w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump ma wybory połówkowe przed sobą. No i sondaże wskazują, że Republikanie mogą ponieść nawet dotkliwą klęskę w tych wyborach, czyli utracić przynajmniej Izbę niższą, a na takich śmielszych prognozach nawet Senat, tę większość senacką, co jeszcze nie jest przesądzone, ale Izba niższa to jest jakiś tam wyzwanie, problem dla administracji, gdzie demokraci przejmują kontrolę nad Izbą, nie mają większość i wewnętrzne problemy się nasilają, krytyka i ona już jest, tak, ale coraz poważniejsza byłaby i nawet jakieś działania wymierzone w kongresmenów w stronę administracji i ograniczania różnych działań administracji tym konfliktu z Iranem. I tutaj pozornie się wydaje, że są różnice, ale jeszcze wiele łączy Izrael ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest tak, że to jest też prezydent Trump przyzwyczaił odbiorców, że ma trochę co innego mówi, co innego robi. I to jest też tak na potrzeby negocjacji, że że on każe Izraelowi się uspokoić do kąta i nie ma reagować. Netanyahu ma słuchać pana prezydenta. No to jest też tak publiczkę, trochę tak pokazanie, że Stany Zjednoczone administracji bardzo zależy na porozumieniu, zakończeniu tej wojny i porozumieniu, które wysatysfakcjonowały Stany Zjednoczone. I tutaj się zaczyna problem, bo Iran raczej nie ustępuje. No tak, został zaatakowany i cały czas się prezentuje jako ofiara tego ataku izraelsko-amerykańskiego. I na przykład w tej chwili nie tylko dotyczy to cieśniny Ormus i programu atomowego, ale też tak by chciał Trump, że cieśnina Ormus otwarta, nie ma opłat, wraca wszystko ze Stanów sprzed 28 lutego. Po drugie mamy oddany uran średnio wzbogacony w zasadzie Iran pozbywa się tych zaawansowanych wirówek do wzbogacania uranu i program jest cywilny, pod kontrolą i tak dalej. No i generalnie rzecz biorąc, jeszcze najlepiej, żeby Iran zrezygnował ze swoich tam wspierania Hezbollahu i tak dalej. A tutaj Iran dowodzi czegoś przeciwnego, tak, że chce opłaty, utrzymanie opłat za cieśnię Ormus. Uwaga, teraz pojawia się żądanie ze strony Iranu, żeby odmrozić 24 miliardy dolarów. To są pieniądze irańskie, aktywa finansowe w bankach amerykańskich, zachodnich, zamrożone i po prostu te pieniądze mają wrócić. Dopiero wtedy będziemy negocjować o otwarciu cieśniny Ormus. Potem dopiero po iluś tygodniach, może miesiącach program atomowy i dla Trumpa to jest skrajnie niekorzystny scenariusz i on robi co może, żeby przedłużyć tutaj to takie działanie, taka próżnia, taki impas. Liczy na to, że Iran się ugnie. Ale raczej wręcz przeciwnie, Iran się usztywnia coraz bardziej i nawet grozi, że będzie eskalował ten konflikt, to znaczy, że Huti się włączą i Bat al-Mandab, to jest bardzo wąskie gardło, 15 km szerokości, będzie zablokowane, to już w ogóle będzie podwójny Nelson, tak?

0: transportu morskiego już jest bardzo poważny problem, a on będzie jeszcze pogłębiony. Więc tutaj są takie żądania. Nie?
1: No tak, panie profesorze, czy Stany Zjednoczone mają jakiekolwiek argumenty, nawet te siły, żeby zmusić Teheran do ustępstw? Bo na razie, zresztą tak jak pan powiedział, nic na to nie wskazuje. Donald Trump może deklarować kolejne działania, ograniczenia, nie wiem, konsekwencje, a tymczasem mam wrażenie, nie wiem czy pan także, że Iran trzyma Stany Zjednoczone w szachu.
0: No Iran pokazuje, że nie odda tanio skóry, w ogóle nie odda i będzie to kosztowne porozumienie, a może być bardziej kosztowne dla Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są wewnętrznie pod większą presją. Tak? Irańczycy doskonale sobie wiedzą, że Trump traci na popularności, wręcz no, jest coraz bardziej niepopularnym prezydentem, ma coraz więcej problemów, okazuje słabość, bo nie może sobie poradzić tą całą sytuacją. I oczywiście no, przedłużanie tego stanu
1: Iran
0: rzeczy...
1: Iran to doskonale dla wykorzystuje, oni mają pełną świadomość. Tak. Tego, prawda? Tak, i właściwie kto tutaj teraz stawia warunki?
0: Znaczy Iran jest słabszą stroną. Też to jest ryzykowna dla nich gra, bo no, w pewnym momencie utrzymujący się w takim głębokim kryzysie, tak, odcięci od rynku zbytu, może nie całkowicie, ale to też jest ryzykowna gra pod tym względem, że potem po zakończeniu konfliktu może być trudniej gospodarczo ustabilizować to państwo, więc to nie jest tak, że oni będą grać bez końca, upokarzając prezydenta Trumpa i Netanyahu, bo tutaj też warto zwrócić uwagę, że Iran nie tylko mówi o ciśnieniu Ormuz, o odmrożeniu i dopiero za ileś miesięcy, czy tam tygodni program atomowy, ale też mówi o Libanie. Także
1: żąda wstrzymania działań wojennych,
0: tak, czyli bardzo myśli regionalnie, bo i mówi o swoim sojuszniku Hezbollahu, pokazuje, halo?
1: Ja pana słyszę doskonale.
0: Tak, tak, tak.
1: Znaczy my wszyscy.
0: Pokazuje tutaj, że regionalnie myśli o swoich sojusznikach i to też nie zostawimy sojuszników na lodzie i będziemy robić wszystko, żeby sojusznicy byli utrzymani no i nie byli niszczeni przez Izrael.
1: Ale może też dlatego, jest, panie tak. profesorze, że żeby po zakończeniu konfliktu Iran nie został sam, bo pan mówi, im dłużej będzie to trwało, tym trudniej będzie Iranowi stanąć na nogi. Ale jeżeli w ten sposób angażuje sojuszników z regionu, to potem nie będzie sam. Może to też o to chodzi.
0: No i Iran chce za wszelką cenę przywrócić to swoją tu długie ramię, tak, długą rękę w postaci tych pozapaństwowych aktorów, jak Houthi, jak Hezbollah, jak później też Hamas, on bardzo mocno osłabiony, ale przetrwał. I milicje szyickie w Iraku i także będzie chciał mieć wpływ na Syrię, tak? Bo to że stracili po 2024 roku wpływy, bardzo mocno, może nie całkowicie, to oni chcą jakby odzyskać, bo to jest reputacja ich, nie? Jakby będą bronić sojuszników, no to znaczy, że przeciwstawiają się, tak? Izraelowi, Stanom Zjednoczonych i trwają i mogą no, pokazać, że na przykład Izrael pod wpływem na naciskami Trumpa, na razie to się nie udaje oczywiście, ustępuje, tak? I Netanyahu ma swoją logikę, to znaczy no, nie chce pokazać słabości, bo na Bliskim Wschodzie pokazanie słabości, no to może zachęci agresora, tak?
1: Panie profesorze, jest, bo mówi pan o pewnych działaniach Donalda Trumpa, że on nas przyzwyczaił do tego, że stawia takie warunki, ale on nas przyzwyczaił jeszcze do czegoś. Do tego, że jeżeli ktoś mu się przeciwstawia, no to najpierw jest bad guy'em, a potem idą za tym dalsze konsekwencje. Mówi o Netanyahu, że nie będzie miał wyboru i będzie musiał zaakceptować warunki umowy. I to jest mniej więcej w tym samym czasie, no dobrze, chwilę później. Izrael atakuje, to znaczy nadwyręża zdecydowanie Benjamin Netanyahu te relacje, ale najwyraźniej może robić co chce.
0: No to jest tak, no generalnie rzecz biorąc, to są groźby werbalne, takie ostrzeżenia, może nie groźby, ale ostrzeżenia strony Netanyahu. Pod publiczkę, jeszcze raz podkreślam, wywiady współpracują, militarnie ze sobą współpracują. Nie jest wstrzymana pomoc Stanów Zjednoczonych dla Izraela. Tam są no, wielomiliardowe przecież nakłady sprzętu i tak dalej. Tam jest sprzęt amerykański. Herkulesy są na Ben Guriona bodaj, lotnisko albo o okolicach. tego lotniska, więc ta współpraca jest. Gdyby po prostu została ona zerwana, tak, ta współpraca, pomoc i tak dalej, ona jest bardzo wielopłaszczyznowa i jest nadal strategiczna dla Stanów Zjednoczonych, wbrew

0: krytyce wewnątrz administracji i poprzednich administracji. Izrael jest takim dosyć ważnym sojusznikiem, choć no nieraz zdarzały się, że i poprzedni prezydenci na przykład krytykowali, jak Obama czy Biden, że ten konflikt, że tam cywile giną i tak dalej, no ale nic z tego nie wynikało. Żeby na przykład osłabić te relacje z Izraelem. I tutaj no, to też jest jakby sygnał w stronę Irańczyków, że Mo próbuje tu opanować tę sytuację, ten jego niesfornego Netanyahu. No, jak się porozumiecie ze mną, to ja będę gwarantował, że Izrael nie będzie was atakował. Mm-hmm. Nie? Tak mówi ten sposób Trump do Irańczyków, znaczy do liderów, nie do narodu, tylko do tych liderów. Ten sposób się komunikuje z nimi. Że będzie przypilował porządku.
1: Jasne. No, ten porządek mu się nieco wymyka. Nieco to jest eufemizm w tej sytuacji, bo mamy do czynienia z bardzo ważnym wydarzeniem w innej części świata. Chiński prezydent Xi Jinping rozpoczyna swoją pierwszą od 7 lat wizytę państwową w Korei Północnej. Państwową, czyli na najwyższym szczeblu. I komentuje ją tak, albo zapowiada ją tak, że oba państwa powinny się przeciwstawić hegemonizmowi i polityce siły, odrzucać wszelkie plany lub działania mające na celu odrodzenie militaryzmu i podważenie regionalnego bezpieczeństwa i stabilności. Tam nie pada w tym artykule, nie wskazuje Stanów Zjednoczonych, ale wszyscy wiemy, że o to chodzi. No, Xi Jinping spotka się z Kim Jong-unem. Do czego chińskiemu przywódcy jest potrzebna ta wizyta?
0: No, jest bez pozorom, też wracając do Trumpa, to jest chaos, nie? Tam na Bliskim Wschodzie, ale teraz Korea Północna krótko. Ten stan rzeczy dla Chin jest korzystny, ten podział Korei i no, Korea ma broń atomową, tak, broń jądrową, północna. I to jest jakby, no nie jest korzystne na przykład na warunkach Korei Południowej, bo wyobraźmy sobie taki fantastyczny scenariusz, dochodzi do zjednoczenia obu Korei, tak? I następuje do załamania reżimu.
1: Fantastyczny scenariusz,
0: fantastyczny, tak, ale to jest groźny dla Chin, bo tak. Korea w historii była pomostem do kontynentalnych Chin. I Japończycy na przykład okupowali Koreę, tam była strefa wpływów, potem do II wojny światowej okupowali i stamtąd też szła inwazja na stronę Chin. I tutaj jest, oni Chińczycy myślą właśnie długofalowo, nie tak, że co dzisiaj, tylko i na wiele lat. I dla nich jest korzystne tutaj jakiś tam sposób na współpraca z Koreą Północną, bo nie będzie zjednoczenia. Z drugiej strony mówią, że no, nie powinno być proliferacji, a akceptują to. Gdyby przycięli zupełnie wszelkie kontakty i zupełnie by stworzyli sankcje, by wprowadzili sankcje na Koreę Północną, no to byłby potężny nacisk, tak, praktycznie rzecz biorąc. I Korea Północna, Kim Jong-un, powinien przemyśleć no, swój status nuklearnego, regionalnego gracza, ale nie robią tego. To jest taka gra pozorów. Mówią, że to potępiają, i są zjednoczenia pokojowego i tak dalej, a drugie robią. Poza tym Korea Północna wyszła z izolacji, bo współpracuje z Rosją w Ukrainie, wysyła żołnierzy, sprzęt, no i wyszła z pewnej izolacji.
1: A co dostaje w zamian?
0: No środki,
1: ryż?
0: Tak. Mówię o z Rosji, to są pieniądze, tak, środki, też wsparcie różnego rodzaju. I Chiny na to przyzwalają.
1: Ta wizyta odbywa się w doskonałym momencie, bo Xi Jinping chce też pokazać pewnie i Rosji, kto ma zdecydowane wpływy w tej części świata, choć te niedeklarowane rosyjskie, kto wie, czy dla pogrążonej w kryzysie Korei, bo reżim to jedno, a sytuacja ludzi to drugie, prawda?
0: Tak.
1: No, może się okazać ważniejsze.
0: No, sytuacja jest taka, że gdyby Chiny przykręciły korek zupełnie, tak, śrubę i to nie byłoby możliwości, by to doszło do załamania gospodarczego, a tak są te połączenia, jakaś ograniczona współpraca jest i taki życzliwy sąsiad chiński, choć nie zupełnie pełni życzliwy i serdeczny, ale no jest to korzystne jakby strategicznie dla Chin, a że współpraca z Rosją, pytanie, no i Chińczycy może nie są wcale najbardziej szczęśliwi z tego powodu, że tam wpływy Rosji mogą tej Korei Północnej, ale na to wygląda, że to jest taktyczne, to nie jest strategiczne.
1: Znaczy te rosyjskie wpływy mogą im nie przeszkadzać, ale Xi Jinping chce zaznaczyć, kto ma tutaj więcej do powiedzenia. Tyle.
0: Dokładnie. No, ma do powiedzenia i politycznie, no tak. I gospodarczo, i finansowo. No i jest potężny.

0: bezpiecznym sąsiadem, tak? I gdyby na przykład nie chciał współpracy z Rosją, to pewnie by to wyraził, ale no, wszystkim mówię Korei Północnej, ale no, jest taktyczne, zdaję sobie sprawę, że to jest pewnie takie taktyczne, ale nie zmienia to, że na przykład Rosjanie będą tam wpływy mieli olbrzymie, jakieś bazy wojskowe i tak dalej Korei Północnej, to tego nie ma.
1: Panie profesorze, czy to świat wymyka się spod wpływu Stanom Zjednoczonym? Jesteśmy świadkami no, takiej zmiany, której już nie możemy nie zauważyć?
0: To trwa już od wielu lat.
1: No tak, ale mamy pierwszy raz, mam wrażenie, ci, którzy nie śledzą tego tak głęboko i naukowo jak pan, już nie mogą mieć złudzeń.
0: No, wręcz w czasie administracji Trumpa to przyspieszyło, bo odnoszę wrażenie, Trump podważa jakby zaufanie, cierpliwość sojuszników. I to jest, bo koszt utrzymania sojuszy nie jest zbyt wysoki dla Stanów Zjednoczonych, bo są wzajemne korzyści, nawet więcej korzyści dla Stanów Zjednoczonych może być taki sojusz w Europie, transatlantyckich relacji, a one są cały czas naprężane, tak, z Kanadą. Kwestia tutaj jest Grenlandii przecież, tak, ciągle wraca jak bumerang. I jakby tutaj tych relacji, ona postępuje, to nie jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, to przyspiesza jakby słabnięcie globalne Stanów Zjednoczonych, bo co innego utrzymać, bo jest jakby w kodzie DNA, nie, polityków, że Stany Zjednoczone są bardzo ważnym, a zaczynają po prostu politycy i przywódcy poszczególnych państw zachodnich myśleć sobie, no zaraz, Stany Zjednoczone też są rewizjonistyczne tutaj i jest coraz gorzej, musimy szukać różnych alternatyw, nie, i niektóre państwa, no, zaczynają programy zbrojeniowe i tak dalej. I za parę lat może dojść do wniosku, że Stany Zjednoczone są ważne, ale no nie są tak najważniejsze, jak to było do tej pory. Oczywiście to będzie trwało, proces będzie trwał, ale prezydent Trump, a jego administracja, no nie robi to dosyć nieumiejętnie. Nie? Mówimy o sojusznikach, a co, o rewizjonizmie.
1: Ale pan jest delikatny. Dosyć nieumiejętnie. Ale no, ja sobie chyba zanotuję, panie profesorze, i wtedy, kiedy nie będę walczyła z jakimś mocniejszym określeniem, będę cytowała pana.
0: Mocniejszych argumentów, nie? Ale to też nie jest tak, że wywracają zupełnie te stosunki, osłabiają te więzi. I teraz pytanie, co będzie potem? Jeżeli to dalej będzie postępować, no to Stany Zjednoczone będą coraz bardziej takie, no, jakby skupione, mówimy o latach, tak, najbliższych dekadach nawet, bardziej w hemisferze zachodniej. I pytanie, jakie będzie kwestia statusu Tajwanu, wiarygodności, bo Stany Zjednoczone cały czas do tej pory były wiarygodnym sojusznikiem. Tam te nuklearne odstraszanie i no, ostatnia była propozycja, że te nuklearne odstraszanie, to państwa też flanki wschodniej mają być to włączone. To jest akurat, uważam, bardzo dobre posunięcie. Pytanie, czy to jest taka deklaracja i potem nie będzie nic z tego, tylko teoretycznie jest w ramach NATO, tak? Ale chodzi o konkretyzację, bo odstraszanie powoduje, że oddala się od wiarygodne, oddala się, także nuklearne, oddala się perspektywa konfliktu. I tutaj Stany Zjednoczone mogą odgrywać bardzo konstruktywną rolę, ale na razie no, jest dużo zamieszania po prostu.
1: I na razie póki co zostawiają świat w takiej konstruktywnej niepewności, jeżeli no tak. Już mamy używać takich łagodnych określeń. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Profesor
0: dziękuję.
1: Radosław Fidler z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Ogłoszenie społeczne.
4: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęło.

0: 10:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kibice dziękują Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka przed 10:00 przyleciała do Warszawy z Paryża, gdzie zagrała w finale French Open. Były kwiaty i brawa, a kibice nie kryli dumy.
1: Jesteśmy dumni z niej bardzo, tak? Więc cieszymy się z tego, co osiągnęła, bo nikt nie spodziewał się, że dojdzie tak daleko.
2: Pełne zaskoczenie, no ale no brakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest. Duma jest i podziękowanie dla Maji.
3: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
0: Po turnieju w Paryżu Maja Chwalińska zanotuje ogromny skok w rankingu tenisistek. Przed turniejem była 114, teraz będzie 21. Wzmacnianie negatywnych emocji nie służy ani Polsce, ani Ukrainie. Tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odniósł się do ewentualnego odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki, po tym jak Załański nadał ukraińskiej jednostce imię bohaterów UPA. Wiceminister Mroczek ma nadzieję na załagodzenie tego konfliktu.
4: Szukane są sposoby powrotu do tego, co zostało wyznaczone poprzez decyzję o ekshumacjach, czyli pokazania pełnej prawdy o zbrodni i znalezienia sposobów uczczenia godnego pochówku dla ofiar tej zbrodni. I to się działo, możemy wrócić do tego dobrego dialogu i budowania dobrych relacji.
0: Historia tego odznaczenia liczy 300 lat. Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku na mocy wyroku sądu w procesie brzeskim. Jednak kilka lat później, po wybuchu II wojny światowej, odznaczenie zostało mu przywrócone przez polskie władze na uchodźstwie. Myśliwce NATO zestrzeliły drona na Łotwie. Wcześniej wojsko ogłosiło 2 alerty w związku z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej. Następnie wydano komunikat o odwołaniu zagrożenia. Więcej powiemy o tym w informacjach o 11:00. Smakosze przekonują, że najlepsze truskawki są polskie, gruntowe. Polska jest drugim największym producentem tych smakołyków w Unii Europejskiej. Plasuje się zaraz za Hiszpanią. Produkcja krajowa truskawek jednak spada, a głównym powodem są zmiany klimatu. Polscy rolnicy coraz częściej mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, tłumaczy Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
5: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
0: A za sprawą sporej dawki słońca truskawki tanieją. Za kilogram płacimy już 10 zł.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 10:33, prawie 34 i Polskie Radio 24. Jesteśmy cały czas z Państwem na naszym portalu polskieradio24.pl. Piszemy o alarmie na Łotwie. Poszukajcie bezpiecznego schronienia. Co się wydarzyło? Za chwilę o tym z naszym reporterem.
6: Dnia.
7: W łotewskiej przestrzeni powietrznej doszło do zestrzelenia drona. To jest informacja od Reutersa. Wcześniej armia Łotwy wydała ostrzeżenia przed potencjalnym zagrożeniem. I teraz Kamil Zalewski, nasz korespondent. Dzień dobry, Kamilu. Co wiemy więcej na temat tych wydarzeń?
8: No, jak podaje portal łotewskiego nadawcy publicznego LSM, dron został strącony prawdopodobnie na obszarze między miejscowościami Rzeżyca i Karsawa. Informacje te mieli potwierdzić przedstawiciele lokalnych władz. Aczkolwiek nie odnaleziono jeszcze szczątków bezzałogowca. Widziałem, że prywatna telewizja TV3 pokazała zdjęcie, na którym widać moment zestrzelenia tego bezzałogowca. Właśnie prawdopodobnie między Rzeżycą a Karsawą. Źródło nagrania, jak zastrzega portal tego nadawcy, i jego autentyczność na razie jeszcze nie zostały potwierdzone. Więc nie wiadomo, czy jest prawdziwe. No, na razie nie wiadomo, do kogo należał zestrzelony dron. Nie wiadomo, czy to był rosyjski bezzałogowiec, czy ukraiński, ale łotewskie media zwracają uwagę, że podobne incydenty, które nasiliły się w ostatnich miesiącach i często towarzyszą ukraińskim atakom na cele w Rosji, mogą wskazywać, że to po prostu zabłąkany ukraiński dron. Pierwszy taki przypadek, przypomnę, w tym roku miał miejsce pod koniec marca, gdy w okolicach miejscowości Krasław na południowym wschodzie Łotwy rozbił się ukraiński bezzałogowiec.

Łogowiec uczestniczący w operacji przeciwko Rosji. Potem na początku maja dwa drony spadły na puste zbiorniki paliwowe w mieście Rzeżyca, a kolejny rozbił się i eksplodował w jeziorze Dridzia. Blisko półtora roku temu z kolei w regionie Rzeżycy rozbił się na przykład rosyjski dron Szachet. Podobne sytuacje odnotowano też w tym roku w Estonii. W ubiegłym miesiącu jeden z

0: lotniczej w Szawlach na Litwie. Tutaj dzisiaj litewskie media wskazują, że stamtąd wystartowały i nawet dziennikarze agencji BNS otrzymali takie potwierdzenie, że właśnie stąd z Litwy startowały te francuskie myśliwce. Mało tego, to pierwsze w historii potwierdzone zestrzelenie drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Ja tutaj dodam, bo wspomnieliśmy o alertach. Wcześniej oczywiście wojsko wydało ostrzeżenia. Łotwa korzysta z dwustopniowego systemu ostrzegania ludności za pomocą telefonii komórkowej. I tak żółty alert, który dzisiaj otrzymali mieszkańcy północno-wschodniej części kraju przy granicy z Rosją i Estonią, miał charakter informacyjny i nie wymagał natychmiastowego działania. Z kolei mieszkańcy Rzeszycy i bardziej wschodnich terenów otrzymali pomarańczowy alert. No i ten właśnie alert oznacza wykryte zagrożenie w przestrzeni powietrznej i konieczność stosowania się do zaleceń służb. W tym między innymi szukanie bezpiecznego miejsca. Bez okien, bez czegoś, co w przypadku wybuchu, uderzenia takiego drona mogłoby spowodować jakieś obrażenia. Dodatkowo informacje na ten temat są na bieżąco publikowane w internecie, a także przekazywane przez radio i telewizję. Dzisiejsze ostrzeżenia zostało odwołane po nieco ponad godzinie.
1: Kamilu, dziękuję ci za tę informację. Kamil Zalewski z państwem.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Komentarz. Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jakie pana zdanie mogą być konsekwencje zamieszania wokół orderu Orła Białego dla Włodymyra Zełenskiego? Dodam tylko, że trwa posiedzenie kapituły. Myślę, że jeszcze dzisiaj poznamy decyzję kapituły orderu Orła Białego w sprawie ukraińskiego prezydenta.
2: Po pierwsze, nie nazwałbym tego zamieszaniem, bo to jest jednak trochę głębsza i dotkliwsza i poważniejsza sprawa niż
1: to jakieś zamieszanie.
2: Tak, niż jakieś zamieszanie wokół jakiegoś odznaczenia przyznanego jakiemuś prezydentowi. Po drugie, nie mam pojęcia. Nie wiem ani jaką decyzję podejmie kapituła, ani jaką decyzję podejmie prezydent, bo jak wiadomo, kapituła ma głos opiniodawczy, którym to głosem prezydent wcale się kierować nie musi, ale może się kierować. Jakby sądząc po tych wypowiedziach i po składzie kapituły Orderu Orła Białego, można by przypuszczać, że czy jeszcze kilka dni temu bym taką tezę postawił, że kapituła zdecyduje o odebraniu tegoż orderu. Dzisiaj takiej pewności nie mam, bo zarówno z Pałacu Prezydenckiego, jak i z rządu napływają takie komunikaty, takie sygnały, może bardziej to należałoby określić, że będziemy dążyć do deeskalacji tego konfliktu, który został wywołany przez stronę ukraińską. Przypomnijmy, i wiele wskazuje na to, żeby nie powiedzieć, że wszystko, że było to działanie zamierzone, mające właśnie na celu wywołanie takiego konfliktu dyplomatycznego z Polską.
1: No tylko po co nam ten konflikt? To znaczy po co im ten konflikt?
2: Nam ten konflikt nie jest, to nie jest konflikt potrzebny Ukraińcom. To też
1: no to komu? Samemu Zełenskiemu?
2: Tak, Zełenski ma olbrzymie problemy, tak? Ma problemy polityczne, jak to często, a w zasadzie zawsze bywa. Polityka zagraniczna jest tylko emanacją polityki wewnętrznej. Czwarty rok wojny, wykruszające się poparcie społeczne, problem z poborem. Wystarczy wejść na jakąkolwiek platformę mediów społecznościowych, żeby zobaczyć, jak wygląda ten pobór w Ukrainie. To jest łapanka czasami śmieszna, czasami straszna tych czasem młodszych, czasami starszych ludzi. Poparcie dla Zełenskiego jest nieporównywalnie mniejsze niż to, które było w momencie czy kilka tygodni po wybuchu wojny. Do tego dochodzi olbrzymi skandal korupcyjny, zresztą nie pierwszy w Ukrainie. Tym razem oskarżenia dotyczą już samego prezydenta. On jest wskazywany.

0: jako patron takiego korupcyjnego układu. I konflikt, wskazanie czy sprowokowanie Polski do takich nerwowych, być może czasami zbyt nerwowych reakcji jest takim idealnym przeniesieniem tego konfliktu wewnętrznego na pole zagraniczne. Tak? Mamy nowego wroga, który będzie, oczywiście on nam pomaga w wojnie z Rosją i tak dalej, ale on będzie tym hamulcowym, jeżeli chodzi o wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. On będzie, prawda, wskazywany jako ten, który tam wyłapuje tych Ukraińców, którzy szuma wyłowili czy wjechali na morskie oko. W rzeczywistości jest to dużo poważniejsza wewnętrzna gra Zełenskiego. Pytanie jest oczywiście takie, jak powinna zareagować strona polska. Z jednej strony mamy do czynienia z pamięcią historyczną i jednoznaczną oceną wydarzeń, które miały miejsce ponad 80 lat temu na Wołyniu czy w Małopolsce Wschodniej. I to bez względu na to, z jaką formacją polityczną mamy do czynienia. Ocena jest jednoznaczna. To była rzeź, to było ludobójstwo. Ofiary tej rzezi wymagają czci i pamięci. Wymagają, czego się domagamy od kilkudziesięciu lat, normalnych chrześcijańskich pochówków, czyli przeprowadzenia ekshumacji, przeniesienia na cmentarz tych szczątków. Ocena UPA w Polsce jest jednoznaczna, mimo niejednoznaczności UPA, bo tutaj można by patrzeć na UPA jako formację, która ewoluowała, pytanie, o jakiej UPA mówimy, czy tej z 39, czy z 40 roku, czy tej z 43 roku, ale to są generalnie niuanse. Jakby w polskiej świadomości historycznej Ukraińska Powstańcza Armia jest armią, która nie walczyła ze Związkiem Sowieckim, ale przede wszystkim mordowała Polaków. W pamięci historycznej Ukraińców jest odwrotnie, znaczy w ogóle ta świadomość dokonywania rzezi w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu jest bardzo niewielka na Ukrainie. UPA jest wskazywana jako ta formacja, która walczyła ze Związkiem Sowieckim. W związku z powyższym reakcja Polski musiała nastąpić na tę decyzję Zełenskiego, która chyba była jednak prowokacyjną decyzją. Ja przypomnę oczywiście, że w przeszłości, to wcale nie takie odległe, mieliśmy prezydentów Ukrainy, którzy na przykład czynili Stepana Banderę bohaterem narodowym Ukrainy. Tak było. Postać dla nas, mówiąc najdelikatniej, niejednoznaczna, albo inaczej jednoznaczna. Dla Ukraińców, szczególnie tych z zachodniej części Ukrainy, bohater narodowy. Ja nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, czy taka ostra reakcja, jaka nastąpiła ze strony polskiej, czyli zapowiedź prezydenta odebrania orderu Orła Białego i te wypowiedzi, to jest słuszny kierunek. Być może w sferze werbalnej jak najbardziej. Pytanie, co dalej?
1: Właśnie, zwłaszcza, że to nie jest jednostkowa sytuacja. Okopres przypomina, że w styczniu inna jednostka w Ukrainie otrzymała imię patrona również z UPA i to takiego, który kojarzy nam się bardzo jednoznacznie, jak pan powiedział. No i teraz, jeżeli stawiamy takie warunki i rzucamy na szale takie argumenty, to co zrobimy w kolejnej takiej sytuacji, jeśli do niej dojdzie, prawda?
0: Z jednej strony każdy naród i każde państwo ma prawo do własnej pamięci historycznej. Z drugiej strony są państwa, już nie mówię o Niemczech, ale na przykład o Chorwacji, która ta przeszłość z okresu II wojny światowej, mówiąc najdelikatniej, nie jest najbardziej chlubna, albo wręcz można powiedzieć jest odrażającą, czy była odrażającą przeszłością. Chorwaci rozliczyli się z tej przeszłości, wstępując do Unii Europejskiej. No, tam nie ma kultu Ustaszy, prawda? Nie ma kultu Antepawelicza. i tych postaci, które zakładały obozy koncentracyjne i mordowały w sposób okrutny Serbów, Bośniaków czy

0: Czarnogórców. Tego w jaki sposób oczekujemy od Ukraińców, że oni się ze swoją przeszłością rozliczą. To jest jakby jeden płaszczyzna, czyli ta płaszczyzna historyczna, ale mamy też płaszczyznę polityczną, ekonomiczną i wojskową, prawda? I jeżeli chodzi o tą polityczno-wojskową, no to tutaj nasze interesy są zbieżne. Nam zależy na tym, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Oczywiście optymalnie, gdyby tę wojnę przegrała, co jest mało prawdopodobne, ale najważniejsze, żeby tej wojny nie wygrała. My mamy i chcemy mieć bardzo wiele interesów gospodarczych z Ukrainą i takich bieżących, i takich związanych z przyszłością, czyli myślimy o odbudowie Ukrainy. I tu mam oczywiście wielu konkurentów w postaci Stanów Zjednoczonych, Chin, Niemiec, Brytyjczyków. I niestety, jak to w polityce bywa, każdy ma swoje interesy i nie każdemu, mówiąc delikatnie, zależy na dobrych relacjach polsko-ukraińskich. I częstokroć, tak jak w tym przypadku, ten konflikt, myślę, będzie wykorzystywany przez naszych gospodarczych konkurentów, jak na przykład przez Niemcy, którym wcale nie zależy na tym, żeby ta oś Warszawa-Ukraina była, Warszawa-Kijów była taką główną osią w tej części Europy. Zełenski gra swoją grę, jest dość bezwzględny, jest konsekwentny. To wielu znawców tematu ukraińskiego powtarza, że Ukraińcy są sowieccy z ducha, nie rosyjscy, jakby nie należy mylić tych pojęć. Oni są sowieccy, a dyplomacja w szczególności jest taka charakterystyczna dla Związku Sowieckiego. Z buta, po prostu nie przyjmując się swoimi partnerami. Oczywiście my wiemy, że oni są w sytuacji dramatycznej, walczą o życie, o przetrwanie, o zachowanie integralności terytorialnej. My mamy swoje interesy. Pytanie, na ile na tej szali przeszłość powinna równoważyć teraźniejszość czy przyszłość.
1: Panie redaktorze, no, profesorze też życzę z całego serca. Wirtualna Polska i wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna, tak mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prezes PiS. Pytany o Mateusza Morawieckiego mówi tak. Jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości, czasem łatwiej, czasem trudniej, ale przyjmuje, to jego wielka zaleta. Jest jakiś, nie wiem, może pan prezes ma jakąś nadwiedzę w tej sprawie, ale jest jakiś efekt Czarnka przewidziany, nie wiem, wkalkulowany w działanie byłego ministra edukacji, pana zdaniem?
0: Ja nie widzę tego efektu i jak patrzę na sondaże i czytam opinie, które się pojawiają po publikowaniu kolejnych to sondaży, to tego efektu Czarnka nie widać. Ja złośliwie powiem, że ostateczna to jest śmierć tylko i wyłącznie, a decyzja o tym, kto będzie premierem na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, no nie jest poważna, prawda? I nikt, kto interesuje się polityką i czy jest w polityce, nie może tej decyzji traktować poważnie w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jakie będą wyniki wyborów, nie wiadomo, które partie wejdą do parlamentu, nie wiadomo, jacy posłowie z tych partii wejdą do parlamentu. No to jest taka PR-owa gra Jarosława Kaczyńskiego, jak widać, średnio skuteczna.
1: Będzie musiał trochę zaczekać, jeśli chodzi o funkcję premiera. Fotel premiera mówi Kaczyński o Morawieckim, ale też o Grzegorzu, mówi o Grzegorzu Braunie, że nazywa go, przepraszam, nazywa go bardzo niebezpiecznym i całkowicie wyklucza ze swoich planów, ale jednocześnie warto przypomnieć, że Antoni Macierewicz nie miał być ministrem obrony narodowej, a Jarosław Kaczyński nie miał być premierem. Wszystko jest możliwe. To jest wpisane w powyborcze kalkulacje, myśli pan, mimo wszystko, mimo tych deklaracji?
0: Oczywiście, znaczy ja myślę, że akurat to, co powiedział Jarosław Kaczyński o Grzegorzu Braunie, on w to głęboko wierzy, tak? Uważając Grzegorza Brauna za polityka niebezpiecznego, niezrównoważonego i takiego, który może szkodzić i szkodzi interesom i PiS-u, i Polski. Natomiast polityka

0: to jest sztuka kompromisu, a układanie koalicji to jest czysta matematyka, arytmetyka. Czyli krótko mówiąc, musi być tych 200, co najmniej 31 posłów i nie mam co do tego wątpliwości. Jak wspomniałem, jesteśmy półtora roku przed wyborami, przed nami kampania wyborcza. Elektorat Grzegorza Brauna to w dużej części jest elektorat, dawny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który odszedł od PiSu z różnych powodów, szczególnie w tej Polsce południowo-wschodniej. Taka deklaracja, że z Braunem nigdy, głosujcie na tę większą formację, która na pewno wejdzie i do Sejmu i ma szansę wygrać wybory, jest oczywistą oczywistością, jak mawia Klasyk. Natomiast w tym październiku czy w listopadzie, w zależności od tego, na kiedy zostaną rozpisane wybory przyszłego roku, jeżeli arytmetyka będzie wskazywała na to, że PiS sam albo PiS z Konfederacją.
1: No tak, bo tutaj tylko dodam, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo od tej konfiguracji z Konfederacją Bosaka i Mentzena prezes Kaczyński nie wyklucza.
0: No, bo jest im znacznie
1: bliżej.
0: Szczególnie do tej części Krzysztofa Bosaka, tak? Natomiast tak jak mówię, nie mam żadnej wątpliwości. Jakby byliśmy w przeszłości świadkami koalicji PiSu z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, tak, którą kiedy to wydawało się, że nikt, żadne z szanujących się ugrupowań z Samoobroną koalicji nie stworzy. Była taka potrzeba, no to stworzono, dorobiono do tego oczywiście nadbudowę ideologiczną i na tyle, na ile można było, to tę koalicję utrzymywano.
1: Według badanych przez, już patrzę tutaj, Instytut Badań Polster dla Superekspresu, numerem jeden w Prawie i Sprawiedliwości jest cały czas Jarosław Kaczyński. 38% badanych wskazało na prezesa PiSu. Drugie miejsce Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka Grzegorz Braun, wynikiem 5%. Jarosław Kaczyński może spać spokojnie? Czy myśli pan, że on ma świadomość zmian, które zachodzą?
0: Z jednej strony zachodzą zmiany, bo to są zmiany natury biologicznej, zmiany pokoleniowej. Pewne roczniki schodzą z tego USP dołu, nowe roczniki zyskują prawa wyborcze, więc to się oczywiście zmienia. Natomiast Jarosław Kaczyński jest na tyle doświadczonym politykiem, że doskonale sobie zdaje sprawę z możliwości politycznych, jakie posiada prezydent RP w naszym systemie politycznym, że te możliwości są bardzo, bardzo ograniczone. I teraz oczywiście możemy sobie wyobrażać Karola Nawrockiego jako patrona i tak często był określany w ostatnich kilkunastu miesiącach jako patron takiego szerszego układu koalicyjnego, czyli tej szerszej, tej większej prawicy, tak, przede wszystkim PiSu i Konfederacji. Dzięki swoim bliskościom, bliskim związkom z politykami Konfederacji, czy też takiemu swojemu światopoglądowi, który myślę, że też jest stosunkowo bliski temu, co prezentuje Konfederacja. Pytanie jest takie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której PiS i Konfederacja uzyskują taką liczbę mandatów, żeby sami stworzyć koalicję w przyszłym roku. I po cóż im jest Karol Nawrocki? Czy te rozmowy będzie prowadził Jarosław Kaczyński, czy też Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek z liderami Konfederacji? Jakby rola Karola Nawrockiego jest tu naprawdę żadna.
1: No tak, ale ja myślę, że to wcale nie jest jakiś futurystyczny czy bajkowy scenariusz, w której to Karol Nawrocki, w którym to Karol Nawrocki będzie potrzebny przyszłej koalicji takiej tworzonej przez PiS do tego, żeby akceptować albo nie ich projekty. Bo jeżeli rację ma profesor Dudek, który...
0: Tak? Powstanie rząd, no dobrze, niech będzie Przemysława Czarnka, bo Mateusza Morawieckiego... Mhm. Rząd koalicyjny właśnie składający się z PiS-u i Konfederacji.

0: i Karol Nawrocki będzie te projekty, czy już nie projekty, tylko ustawy wetował. Jest to,
1: to znaczy, ja nie mówię o takim wetomacie, z jakim mamy do czynienia teraz, ale w jakiś sposób. No, jeżeli ma indywidualne plany polityczne, no to 27 plus 4 to jest ile? 31. Będzie musiał wykorzystać ten czas na budowanie własnej siły, tylko z PiS-em, czy nie?
0: Wie pani co, Karol Nawrocki...
1: Musimy, tak już poproszę o podsumowanie, bo...
0: Nawrocki przed pierwszy rok pokazał, że zbudowanie własnej siły politycznej jest bardzo mało prawdopodobne, że opiera się głównie o Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że w przyszłości tak samo będzie to wyglądało, że tym zapleczem politycznym, finansowym, organizacyjnym będzie Prawo i Sprawiedliwość i to nie PiS jest skazany na Nawrockiego, tylko Nawrocki jest skazany na PiS.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alarm na Łotwie. Myśliwce NATO strąciły rosyjskiego drona. Mieszkańcy mieli zostać w domach. Czy prezydent Zełenski straci order Orła Białego? Na specjalnym posiedzeniu decyduje o tym kapituła odznaczenia. Był sukces, jest potężny awans. Maja Chwalińska oficjalnie 21. najlepszą rakietą świata. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek jednak Pomorze Zachodnie. W Kołobrzegu drzewo runęło na przechodniów. Według wstępnych ustaleń ranne są co najmniej dwie osoby. Pomocy udzielają im ratownicy medyczni i strażacy. Na miejscu wylądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. Teraz, zgodnie z zapowiedzią, alarm na Łotwie. Myśliwce NATO zestrzeliły tam rosyjskiego drona. Wcześniej wojsko ogłosiło alerty w związku z zagrożeniem z powietrza. Redakcja Kamila Zalewskiego.
2: Łotewska armia poinformowała, że uczestniczy

0: uczestniczące w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich francuskie myśliwce NATO zastrzeliły maszynę, która wleciała do łotewskiej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowiec został trafiony po ogłoszeniu alarmów powietrznych. Do mieszkańców we wschodniej części kraju wysłano pomarańczowe alerty i zalecono pilne podjęcie środków ostrożności, w tym poszukiwanie bezpiecznego schronienia. Z kolei mieszkańcy północno-wschodniej części Łotwy otrzymali żółte ostrzegawcze alerty informujące o możliwości wystąpienia zagrożenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Na incydenty z dronami najbardziej narażona jest wschodnia część Łotwy. Miesiąc temu dwa drony spadły tam, właśnie w tym kraju spadły dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji. To nie ostudzi politycznych emocji, słyszymy od naszego gościa. Chodzi o ewentualne odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W tej sprawie na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego obraduje kapituła orderu. To po tym, jak władze Ukrainy nadały jednej ze swoich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Odebranie orderu niczego nie zmieni, ocenia profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Problem pozostanie. Ja myślę, że to jeszcze bardziej może zaognić te relacje pomiędzy naszymi państwami. Szkoda, że prezydent Duda też nie przemyślał pewnych decyzji na określonym etapie. Myślę, że takie też szafowanie orderami w sytuacji bardzo wysokiego stanu emocjonalnego czasem nie przynosi dobrych efektów.
1: Dla części Ukraińców UPA jest symbolem walki ze stalinizmem. Dla Polski to przede wszystkim symbol zbrodni popełnianych na Wołyniu. W latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Wydłuży się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Po referendum, w którym w maju odwołano dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego, stolice Małopolski czekają przyspieszone wybory. Swoich kandydatów ujawnią dziś Lewica, a także Koalicja Obywatelska wraz z Ludowcami. Szczegóły zna Małgorzata Naukowicz.
3: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem Ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
4: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji. Chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
3: O 17 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek. Jak mówi, zaangażowanej w sprawy lokalne i zwolenniczki budowania tożsamości miasta.
5: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże. Dla Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego partii, to by był ten kierunek.
3: Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Nowego prezydenta Krakowa poznamy najpóźniej we wrześniu. Była 114, jest 21. Na koniec ogromny skok Mai Chwalińskiej w najnowszym światowym rankingu tenisistek. Tak duży awans Polka zawdzięcza rewelacyjnej grze w wielkoszlemowym French Open. Maja dotarła tam aż do finału, mimo że do turnieju dostała się z kwalifikacji. Ale jak mówi sama zainteresowana, droga do światowej czołówki wcale nie jest łatwa.
6: Ja uważam, że też bardzo dużo osób rezygnuje szybko po prostu przez to, że słucha opinii czy to publicznej, czy też innych ekspertów, w cudzysłów to daje. Jakby pożera ich trochę ten hejt, troszkę ten brak szacunku, myślę też, więc to mi teraz przychodzi na myśl. Oczywiście no, wsparcie finansowe też jest ogromnie, ogromnie ważne, jednak nie ma co oszukiwać. No, nie potrzebujesz sponsora, jak jesteś 20 na świecie, tylko potrzebujesz dużo, dużo, dużo wcześniej.
1: Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Na lotnisku Chopina kibice zgotowali jej gorące powitanie. Teraz Polka ma czas na zasłużony odpoczynek.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Poniedziałek na ogół pogodny, więcej chmur na północy i tam przelotny deszcz. Na północnym wschodzie lokalnie również burze. Termometry pokażą od 20 stopni na Pomorzu do 25 na zachodzie i południu kraju, w centrum 23.
1: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka.

0: Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
2: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
1: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
3: Cicho, wiem.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Siedem minut po 11. Polskie Radio 24. Państwo słyszą, jak się uśmiecham. Maja Chwalińska już w kraju. Choć powiem szczerze, że to, co widziałam na lotnisku, nieco mnie zmroziło, bo nie zapewniono odpowiedniej asekuracji Mai Chwalińskiej. Ja wiem, kibice są niezwykle ważni, ale tacy, którzy napierają na plecy, całują po głowie, to nie jest sytuacja komfortowa dla sportowca. Maja Chwalińska sprawiała wrażenie osoby nieco wystraszonej. Chyba nie o to chodziło, ale cieszymy się, że jest w domu i że będzie mogła korzystać z tego, co dał jej ten turniej. Drugie miejsce w Wielkim Szlemie, French Open, to niesamowity wyczyn. Gdy patrzy się na taki tenis, serce od razu bije mocniej. I to nie tylko nam, Polakom. Przez pół wieku, które spędziłem na tym turnieju, nigdy nie widziałem takiej owacji, jaka towarzyszyła Chwalińskiej przy wejściu na finał. Tak mówi Wojciech Fibak, który był w Paryżu i oglądał finał Mai Chwalińskiej z Mirą Andrzejewą. Analizuje jego przebieg, przewiduje przyszłość Mai Chwalińskiej. Jest w nim trochę niepokoju o to, co się może wydarzyć. Polecam Państwu tę rozmowę. Ona na portalu onet.pl.
4: Stan dnia.
5: No było to powitanie godne wielkiej mistrzyni. Z nami Piotr Durys, który tam był. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry.
5: Wraca z Paryża ze srebrnym talerzem, ale... A nie z głównym trofeum, ale to nic. Dla polskich kibiców Maja Chwalińska jest absolutną bohaterką. Setki fanów, biało-czerwone flagi, łzy wzruszenia. No to opowiedz, jak było.
6: No było bardzo dużo tych emocji. Punktualnie o 9:25 samolot z Paryża dotknął pasa startowego i w hali przylotów dało się wyczuć ogromne napięcie. Taka prawdziwa eksplozja radości nastąpiła jednak kilkanaście minut później. W momencie, gdy rozsunęły się automatyczne drzwi i pojawiła się w nich Maja Chwalińska, na warszawskim Okęciu zapanowało absolutne szaleństwo. Kibice natychmiast ruszyli z kwiatami, a terminal wypełnił się potężnym, ogłuszającym dopingiem. Tenisistka utonęła w morzu kwiatów i upominków, a najmłodsi fani dumnie prezentowali własnoręcznie przygotowane transparenty. Mimo widocznego zmęczenia i lekkiego zakłopotania tak ogromnym zamieszaniem medialnym, Maja podpisywała piłki, rakiety i pozowała do pamiątkowych zdjęć. Ta sportowa gorączka nie była przypadkowa. Polka napisała w Paryżu naprawdę piękną historię, jakiej światowy tenis nie widział od lat. W ciągu 20 dni rozegrała 10 morderczych meczów, spędzając na korcie ponad 17 godzin. Co najważniejsze, ten sukces ma też niesamowity wymiar ludzki. Chwalińska wróciła na sam szczyt po tym, jak kilka lat temu musiała zawiesić karierę, by wygrać walkę z depresją. To dlatego zgromadzeni na lotnisku kibice podkreślali, że sobotnia przegrana w finale z Mirą Andrzejewą nie ma dziś żadnego znaczenia, bo duma z jej postawy i życiowego sukcesu jest po prostu bezgraniczna.
7: Zdecydowanie duma, tym bardziej, że bardzo mi się podoba jako dziewczyna, jest bardzo skromna. Imponuje mi to, że nie rywalizują z Igą, tylko się wspierają nawzajem, to jest bardzo fajne. Na pewno bardzo się cieszymy wszyscy. Bardzo jestem dumna z Mai, że tak troszeczkę nagle wypłynął ten talent, ale myślę, że to się nie skończy na jednym takim spektakularnym zwycięstwie.
8: Powiem szczerze, że sam miesiąc temu jeszcze nie słyszałem o pani Mai, natomiast no, teraz słyszy o niej chyba cały świat. Ja osobiście też grałem kilka sezonów. Slice niestety nie był czymś, co bardzo dobrze opanowałem i prawdopodobnie wrócę teraz do tenisa. Myślę, że to jest jakby takie tchnienie nowego, taki powiew świeżości, jakby też zachęta do

0: powrotu do tenisa.
1: Wszyscy się zebraliśmy tutaj w jednym miejscu, w jednym celu i wszyscy chcemy Mai naszej podziękować. No za te piękne emocje, które nam dostarczyła.
2: Pokonywała wszystkie dużo lepsze zawodniczki rozstawione w rankingu. Te skróty, te lobby, to wszystko. No w finale nie doszło, ale nie obawiajmy się, że ona nie pójdzie dalej. Pójdzie dalej.
3: Dzięki genialnemu występowi we Francji Maja Chwalińska w dzisiejszym notowaniu rankingu WTA zanotowała astronomiczny awans aż o 93 pozycje i została 21. rakietą świata. Wyprzedzi tym samym tak uznane globalne marki jak Emme Navarro czy Madison Keys. Oprócz prestiżu z Paryża wywozi także czek na 1 600 000 dolarów. Teraz przed naszą mistrzynią czas na zasłużony, choć bardzo krótki odpoczynek. Sztab szkoleniowy pod wodzą Macieja Ryszczuka zapowiedział natychmiastowe wdrożenie planu regeneracyjnego. Czasu jest niewiele, bo za chwilę rusza morderczy sezon na kortach trawiasty. Polski Związek Tenisowy wciąż czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania Polce dzikiej karty do turnieju głównego. Jeśli tak się stanie, Maja zyska bezcenny czas na treningi. Ale bez względu na londyńskie decyzje, po dzisiejszym poranku na Okęciu jedno jest pewne. Polska zyskała nową, niezwykle inspirującą gwiazdę sportu.
4: Dziękuję Ci bardzo, Piotrze, za to podsumowanie. Piotr Durys, dzięki któremu wszyscy mogliśmy przez chwilę na tym lotnisku być.
3: Dziękuję.
4: Komentarz. Doktor Dariusz Parzelski, certyfikowany psycholog sportu. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: Ja jestem sportowym kibicem bardzo wielu dziedzin, od piłki nożnej przez lekką atletykę po siatkówkę. I mnie się zapaliło parę czerwonych lampek. Nie wiem, czy panu, w sprawie Mai Chwalińskiej.
5: No, na razie to chyba wszyscy jesteśmy zachłyśnięci tym sukcesem i właśnie i kibice, i eksperci, i doceniamy, cieszymy się tym. Mam nadzieję, wiem, że zawodniczka też, no bo mówili o tym, że trochę była smutna po tym finale, natomiast wiedzą, że właśnie jeden, drugi dzień później jakby docenią i będzie się z tego zawodniczka cieszyła. No te czerwone flagi mogą się zapalać.
4: Ale ja tylko dodam, bo może powinnam. Z takiej troski o Maję Chwalińską absolutnie tylko i wyłącznie z troski, bo wchodzi w świat, w którym w moim przekonaniu świetnie sobie radzi. Przysłuchiwałam się wywiadowi jeszcze na kortach Rolanda Garrosa, tam siedział i Andre Agassi i McEnroe i ona świetnie sobie z nimi radziła, żartowała, była swobodna, także to też nie jest tak, że na jakąś wielką, wzburzoną wodę została wrzucona, do jakiejś wody została wrzucona. Ale biorąc pod uwagę jej depresyjną historię też, tak, no to za tym idą niesamowite oczekiwania kibiców, którzy dziś biją jej brawa, ale za chwilę wie pan, co się może wydarzyć.
5: Ale to jest jedna z rzeczy, z którą zawodnicy, którzy odnoszą sukces, też uczą się radzić, bo to no, często powiem, muszą sobie radzić, ale to jest też uczenie się na tej umiejętności radzenia sobie z sukcesem. Bo jakby na początku zawodnicy radzą sobie z porażkami. W którymś momencie, też nie wszyscy, ale no właśnie niektórzy mają ten zaszczyt radzenia sobie z sukcesem. I nie zawsze, jak widzimy po historiach różnych zawodników w wielu dyscyplinach sportu, nie zawsze sobie radzą z tym sukcesem. Także to też jest umiejętność niekoniecznie, znaczy niezależnie od tej historii, o której mentalnej jakby depresji, której doświadczyła Maja Chwalińska, zawodnicy muszą się nauczyć też tej umiejętności, muszą się z nią zmierzyć, z nauką tej umiejętności radzenia sobie z sukcesem i to jest dopiero na krok, który jakby za kilka miesięcy będziemy widzieć, jak to wygląda, bo no niewątpliwie to jest duży sukces, duża zmiana, natomiast też to jest zawodniczka, która, no to nie jest jej pierwszy rok na światowym poziomie, czy w topie, no bo też jakby zajmowanie miejsca, nawet sto któregoś, to też jest wyczyn, to nie jest taka łatwa sprawa, oczywiście jeździła na mniejsze turnieje, jakby mierzyła się z tymi zawodnikami, a czasami tylko

0: wyglądała, ale jakoś jakby mogła tego doświadczyć. Natomiast dzisiaj doświadcza tego no nie zza szyby, tylko bezpośrednio na sobie.
1: Zdecydowanie tak. Już niektórzy liczą jej pieniądze i analizują, czy na nie zasłużyła, czy nie. Ja mówię tutaj o zagrożeniach dla samej Mai Chwalińskiej. Zapracowała, ja nie mam żadnych wątpliwości, że zapracowała na te pieniądze. Ale zastanawiam się też, panie doktorze, czy nie za dużo... czy nie za dużo o niej wiemy. Tak, swoją opowieścią o depresji uciszyła kompletnie dziennikarzy na konferencji prasowej. Oni zamilkli po prostu, bo powiedziała o takiej sytuacji, z którą zmaga się wielu sportowców. Ale też padają takie określenia, że jest kopciuszkiem, a radzi sobie świetnie także w tych konfrontacjach na konferencjach czy w wywiadach. Nie wiem, czy... Ach, próbuję być ostrożna, bo też dziś powinniśmy świętować i cieszyć się z jej sukcesu, ale jednocześnie naprawdę upatruję tu zagrożenia pewnego.
0: No ale my uwielbiamy, my mówię o Polakach, no takie historie, no skromnego Adasia Małysza, no, który porwał serca kibiców i wtedy byliśmy ekspertami od skoków narciarskich. Dzisiaj jesteśmy ekspertami od tenisa. Za chwilę będziemy od, nie wiem, pchnięcia kulą i tak dalej, i tak dalej. No. Także oczywiście są zagrożenia, natomiast no, to nie jest tak, że właśnie nawet po tym epizodzie depresyjnym, którego doświadczyła Maja, no to też... To nie jest tak, że on się sam skończył i jakby nagle trochę jak z katarem, że tak leczony czy nieleczony trwa 7 dni, to depresja leczona, nieleczona to są dwa zupełnie inne stany. A co oznacza, że była leczona? Że też ktoś się tym profesjonalnie zajął. Ja nie wiem, nie znam szczegółów, czy tam była opieka psychologiczna, terapeutyczna, farmakologiczna. Nie chciałbym w to wchodzić, ale rozumiem, że to zostało zaopiekowane, co też jest dobrym fundamentem funkcjonowania mentalnego tu i teraz.
1: I sygnałem dla wszystkich, którzy się zmagają z tą chorobą i mają wątpliwości, czy coś jest w stanie pomóc. Ona na konferencji prasowej powiedziała nawet, że była czasem w takim stanie, że nie wiedziała, z kim gra. Więc naprawdę przeszła ogromnie trudną drogę powrotu do równowagi.
0: Tak, no to jakby ten procent zawodników, którzy doświadczają depresji, nie jest wcale mały, to jest 20 parę % populacji sportowców doświadcza depresji. Natomiast jeśli mówimy o topowych zawodnikach, to ten procent wzrasta prawie do 50. Z topowych dziesiątek czy w różnych dyscyplinach sportu. Także to są naprawdę, no, to drugi zawodnik doświadczył depresji, symptomu depresji, jakiegoś stanu. Proszę pamiętać, że no właśnie, często z psychologami mówimy o tym targowisko próżności, ten sport nazywamy to targowiskiem próżności, gdzie właśnie jakby jednego dnia wszyscy wieszają nam no właśnie medale na szyi i się zachwycają. A teraz, no właśnie, a potem no, oczekują, że to już jest standard.
1: A jak cokolwiek się dzieje nie po naszej myśli, to jesteśmy ogromnie surowi. Patrz też, Iga Świątek.
0: No tak, prawda? W ogóle myślę, że ta sytuacja jest bardzo dobra dla polskiego tenisa w takim znaczeniu, że... No bo jak popatrzymy na to, jakiej narodowości były zawodniczki w ósemce, to były dwie Ukrainki, dwie Rosjanki. Jakby tam się presja dzieli na pół.
1: Tak, ale wie pan, myślę sobie też o Idze Świątek przy okazji. No, rozliczono, czy rozłożono jej życie osobiste, też prywatne, rodzinne, na czynniki pierwsze. No to naprawdę tytan musi sobie z tym poradzić. Albo może sobie z tym poradzić.
0: No, ale to jest ta umiejętność na świecie. No, niestety, no, to jest też rzecz związana part of the game współczesnego sportu, nie tylko w Polsce, a w wielu, wielu krajach. No, to są wtedy osoby, które trafiają na pierwsze strony gazet, są celebrytami. Jakby kibice robią jedno, media dokładają do tego swoją cegiełkę. No, W tym roku tego nie przeżyjemy.

0: Na szczęście, na nieszczęście, no właśnie co polska reprezentacja w piłkę nożną jadła na śniadanie. Ale jakby wszyscy dokładamy do tego cegiełkę, nie tylko na siebie. Wspaniałe jest to kibicowanie i zainteresowanie. To jak słyszeliśmy, tak, że ktoś chce wrócić do grania w tenisa pod wpływem no właśnie sukcesu Maji Chwalińskiej. I to jest też bardzo fajne działanie dla takiego przeciętnego człowieka, że no właśnie zainteresuje się sportem, wróci do tego, będzie grał, a nie będzie tylko oglądał i kibicował przed telewizorem bądź na arenie sportowej. Natomiast jest druga strona medalu, bo w sporcie zawsze jest druga strona medalu, która polega na tym, że potem no, chcemy zagłaskać, no i chcemy dotknąć. To jest takie, no właśnie, rodzi się nasze dobro narodowe, a w tym jesteśmy mistrzami świata.
1: Jasne. I uważamy, że dobro jest wspólne, to znaczy dobro powinno spełniać nasze oczekiwania. Pan wspomniał o piłce i o Mistrzostwach Świata, które zaczynają się tuż bez Polaków. Po ostatnim meczu z Ukrainą Robert Lewandowski chyba długo z tym zwlekał, ale w końcu powiedział coś, co pewnie ciążyło mu na sercu, na duszę od dawna. Ja nie jestem jedynym piłkarzem na boisku. Oczywiście chodziło o to, że o pretensje czy oczekiwania, że powinien strzelać i strzelać jak w Barcelonie. Taki ciężar odpowiedzialności, nie wiem, bez psychologa to bardzo trudno, czy bez tego typu wsparcia bardzo trudno jest sobie poradzić.
0: No, dzisiaj mówimy o tym, że funkcjonowanie w sporcie wymaga psychologii sportu. To nie musi być psycholog sportu. Nie każdy sportowiec potrzebuje psychologa sportu, ale na pewno niezbędna jest psychologia. Znaczy nie każdy potrzebuje psychologa sportu, natomiast niezbędna jest psychologia sportu. Czy ją będzie wprowadzał trener zawodników, czy zawodnik sam będzie zdobył jakąś wiedzę na ten temat. Natomiast no, podobnie no, jak mamy specjalistów od treningu motorycznego, od regeneracji, od rozciągania fizjoterapeutów, to też sztaby szkoleniowe zatrudniają specjalistów od treningu psychologicznego, od rozwoju tych umiejętności, które na koniec zdecydują o tym, czy zawodnik, zawodniczka właśnie wyjdzie na kort i będzie potrafił wykorzystywać swoje umiejętności. Bo jakby na pierwszym spotkaniu z zawodnikami, jak się z nim widzę w gabinecie, to zadaję im dwa pytania. Pierwsze jest takie, w ilu procentach uważasz, że jakby psychika odpowiada za sukces w twoim sporcie?
1: No, jestem ciekawa
0: odpowiedzi. Takie wartości 50-70%.
1: Tak.
0: A drugie pytanie, ile czasu poświęcasz na trening swojej psychiki? No i tutaj jest 5, 10, 15. I to jest ta różnica. Dzięki, jakby jeśli zajmiemy się treningiem psychologicznym, to bez rozwijania innych umiejętności technicznych, motorycznych, taktycznych, jesteśmy w stanie podnieść poziom funkcjonowania zawodnika. To jest taka ukryta rezerwa. Jakby my nad tym pracujemy. Są specjalne techniki, są specjalne narzędzia do tego, żeby rozwijać umiejętności radzenia sobie najpierw z porażką, a potem z sukcesem, z presją, z tym właśnie, co się dzieje, a nad czym mamy kontrolę, nad czym nie mamy kontroli. No bo nie mamy kontroli nad tym, jak się zachowa tłum na lotnisku. Możemy przygotować zawodniczkę na to, że tak, to będzie dziki tłum, dziki szał, tam ludzie się nie opanują. Natomiast tak dla każdego z nas, no bo każdy powinien być może wziąć sobie do serca to, o czym rozmawiamy i ten krok w tył zrobić każdy z kibiców. I
1: jasne, panie doktorze, jestem ciekawa, czy ta praca skupia się na tym, nie musisz być najlepszy, czy jesteś najlepszą wersją siebie, czy...
0: To jest
1: czy jedno i drugie?
0: No właśnie, bo w sporcie liczy się wynik. To nie jest rekreacyjne uczestnictwo, czerp przyjemność tylko. Wiadomo, że w sporcie kwalifikowanym mówimy, czy w sporcie wyczynowym mówimy o wyniku, o polepszaniu, o tym, żeby pobijać swoje, nie wiem, rekordy czy możliwości, żeby pokonywać przeciwników. Na tym polega sport. To jest ta różnica. Jeśli chodzi o sport i aktywność fizyczną na przykład. Natomiast żeby poprawiać te swoje wyniki, bardzo ważne jest nauczenie się skupiania na celach zadaniowych, na celach technicznych, na tym, co mamy do zrobienia, bo to jest pod kontrolą. Wynik jest poza naszą kontrolą. Nie mamy wpływu na to, jak będzie funkcjonował przeciwnik, przeciwniczka, nie mamy wpływu.

0: na różne aspekty, nie wiem, na pogodę, tak jak była na Roland Garrosze, nagle ten wiatr też miał wpływ na przebieg tego meczu. Natomiast mamy kontrolę nad naszym działaniem, jak my w tych warunkach się zachowujemy, a na co robimy. I nad tym pracujemy z zawodnikami.
1: Panie doktorze, ten weekend dostarczył tematów do rozmowy, bo jeszcze Aleksander Zwieriew, zawsze drugi, tym razem pierwszy, który na turnieju w Australii musiał się mierzyć z okrzykami z trybun. Wierzymy partnerkom, które oskarżyły go cię o przemoc. Tutaj takich okrzyków nie było, ale były komentarze w prasie. Każdy, tylko nie Zwieriew. To jest ten bagaż. No i jeszcze Armand Duplantis, który tyczkarz najlepszy na świecie, absolutnie doskonały, który przegrał pierwszy raz od 3 lat. I miałam taką myśl, czy on poczuł ulgę, że ten obowiązek wygrywania został z niego zdjęty, czy wręcz przeciwnie? Ja jestem ciekawa.
0: To różnie, no. Ta psychologiczna odpowiedź to zależy, bo nie znam szczegółów.
1: Nie, ja nie pytam pana, co on może czuć, tylko sama jestem ciekawa, tak.
0: Tak, ale to może być ulga, to może być wyzerowanie licznika. Ja mówię, dobra, no to robimy kolejną serię, teraz 4 lat. Mhm. A to może być też jakby... dla zawodnika poczucie, no dobra, trzeba zacząć coś robić inaczej, bo zaczynają mnie doganiać i wyprzedzać. To może być strach i lęk nagle paraliżujący. Także tych zachowań mogą być różne, może być kilka. No i teraz w zależności od tego, jak się zawodnik też na to przygotowywał, jak to przepracuje, to może wręcz pobudzić go do jeszcze lepszych wyników, ale też może być taką trudną lekcją, która może się różnie skończyć, tak? Krótko bądź długoterminowo. Także to jest też bardzo ciekawe do obserwowania. No my oczywiście jesteśmy mądrzy, jakby analizując historię wstecznie.
1: Siedzimy sobie w miękkich fotelach, prawda? I możemy sobie poanalizować.
0: Natomiast ja się nie jestem w stanie... No nie, właśnie tym się różni naukowa psychologia od szklanej kuli, że ja nie powiem, w którą stronę pójdą jego myśli, no bo to jesteśmy w stanie powiedzieć i jakby nad tym pracować dopiero po tym, jak to się wydarzy.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Doktor Dariusz Parzelski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon,
5: kamera,
4: radiowe studio,
5: scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kolejny, trzeci już alert na Łotwie. To w związku z zagrożeniem dronowym na wschodzie kraju. Ponownie poderwane zostały myśliwce państw NATO, które rano zestrzeliły na Łotwie rosyjskiego drona. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Akcja miała miejsce w porcie w Gdyni, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
2: W tym roku służby zabezpieczyły 83 tony narkotyków. To 4 razy więcej niż w roku 2022. Czy kapituła Orderu Orła Białego poprze wniosek prezydenta Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy?

0: powodem jest decyzja Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych na Ukrainie imienia bohaterów UPA. To po stronie ukraińskiej leży uporządkowanie tej sytuacji, tak mówi koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak.
1: Fatalnie się stało, że prezydent Zełenski nadał nazwę bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek. Bardzo mocno to naruszyło nasze relacje, zwłaszcza w takiej sferze emocjonalno-historycznej, która jest niesłychanie ważna.
0: Premier Donald Tusk zwrócił się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. To cytat. Szef rządu napisał w mediach społecznościowych, że współpraca Warszawy i Kijowa leży w interesie Polski i Ukrainy, a konflikt leży w interesie Moskwy. Kogo wystawi obóz rządzący w wyborach na prezydenta Krakowa? Czy będzie to kandydat Koalicji Obywatelskiej popierany przez resztę ugrupowań? Te pytania pozostają nadal otwarte, mimo że Nowa Lewica zamierza po południu wystawić własnego kandydata. Z ustaleń mediów wynika, że będzie to Daria Gosek-Popiołek. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasza Stacha w przyspieszonych wyborach może wystartować nawet kilkunastu kandydatów.
2: Te wybory ciągają jednak ogólnopolską uwagę. One traktują to jako platformę, która ma na celu wywindować rozpoznawalność danego ugrupowania czy też danej osoby.
0: Nowego prezydenta Krakowa poznamy najpóźniej we wrześniu.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 11.33, Małgorzata Żuchowska, jesteśmy cały czas z Państwem. Od czwartku do wczoraj doszło do ponad 240 wypadków na naszych drogach. Zginęło w nich 14 osób, ponad 300 odniosło obrażenia. Prawdziwą plagą polskich dróg pozostają pijani kierowcy. W ciągu 4 dni długiego weekendu policjanci zatrzymali 1300 takich kierujących. Od 3 czerwca zachodzą zmiany w zasadach ruchu drogowego po miesiącach tarć między MSWiA a ministrem infrastruktury. Resorty rzutem na taśmę wypracowały kompromis. No i od 3 czerwca kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu albo pożegnają się z uprawnieniami. Do tego dochodzi obowiązek jazdy w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej czy innym pojeździe, innym niż samochód. Za złamanie prawa grożą kary. Można znaleźć w sieci także nowe taryfikatory, warto się z nimi zapoznać, ale nawet te zmiany nie uchronią kierowców przed takimi zachowaniami jak te ostatnie. Na przykład w Piasecznie zginęły 2 osoby, 3 walczy o życie w szpitalu, bo ktoś postanowił z prawego pasa, 3 skręcić w lewo.
3: Komentarz.
4: Wojciech Pasieczny, ekspert do spraw ruchu drogowego, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Dzień dobry, panie Wojciechu.
5: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
4: Widział pan ten wypadek w Piasecznie? Można znaleźć filmy w sieci.
5: To chyba w Markach było, nie w Piasecznie.
4: W Markach, przepraszam, najmocniej, tak. W Markach tak, czy w Ząbkach? Tak, prawie. Ząbkach, tak, przepraszam, jasne.
5: W każdym razie pod Warszawą, tak, tragiczny wypadek kierowca na tego przewozu osób, który z prawego pasa do skrętu w prawo nagle robi skręt w lewo, nie wiadomo czy w celu zawrócenia, czy w celu tylko skręcenia w lewo w drogę poprzeczną, ale z drugiej strony kierowca Audi no, jechał z nadmierną prędkością, na pewno ją przekroczył i to w sposób rażący. W związku z tym mamy tutaj w mojej ocenie przynajmniej takie istotne przyczynienie się do spowodowania tego wypadku obydwu kierowców. Jeden, który nieprawidłowo skręcał, a drugi, który przekraczał rażącą dozwoloną prędkość jazdy.
4: Jeszcze jeden podobny wypadek, tym razem z udziałem motocyklisty, który zginął. Też pewnie pan widział, bo też widać w sieci, bo wielu kierowców ma teraz kamerę. Tym razem z lewego pasa ktoś postanowił skręcić w prawo i motocykl uderzył w ten samochód. Nie ma takich reguł czy zasad ruchu drogowego, które ograniczyłyby takie zachowania, ale zapobieganie wypadkom drogowym to jest nazwa fundacji, której jest pan wiceprezesem. Jak rozumiem, pracujecie nad tym, jak to zrobić. To jest w ogóle możliwe?
5: Więc wyjaśnię. Działalność naszej fundacji sprowadza się do kształtowania świadomości, a więc chodziło nam o wyszkolenie kandydatów na kierowców prawidłowe oraz wyszkolenie instruktorów, którzy tą swoją wiedzę później przekazują.

I tutaj my mamy bardzo dużo działań właśnie głównie z instruktorami nauki jazdy, tak aby pokazać im te różne zagrożenia, czego mają uczyć. Ja kiedyś przeprowadziłem taką analizę, jak to się ładnie mówi, wywiad ekspercki z ekspertami. Zadałem takie pytanie, czy uczą ci instruktorzy przyszłych kandydatów na kierowców, jak przekroczenie prędkości czy wzrost prędkości

0: ruchu 50 km na godzinę, drugi 60, obydwa kierowcy są w tym samym miejscu i w tym samym momencie podejmują decyzję o hamowaniu. Wiadomo, że ten, który jechał 50 km na godzinę, zatrzyma się kilka metrów wcześniej przed tym drugim i pytanie brzmiało, jaka jest prędkość w tym miejscu, w którym zatrzymał się ten jadący 50 km na godzinę, samochodu jadącego 10 km na godzinę szybciej. Tylko jeden z instruktorów znał prawidłową odpowiedź, ale wszyscy deklarowali, że o tym uczą. Czyli jak gdyby to już pokazuje, jaka jest świadomość tychże instruktorów, jak to może mieć wpływ później na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I działalność naszej fundacji właśnie zmierza do tego, aby prawidłowo uczyć i kandydatów na kierowców, no i instruktorów.
1: Bo może świadomość kierowców, przyszłych kierowców i instruktorów, o której pan mówi, jest jedynym sposobem na ograniczanie liczby wypadków, bo takie sytuacje jak te, o których mówiliśmy, pewnie się będą zdarzać, bo nieuwaga, bo zmęczenie, bo nie wiem, tak, pewnie jeszcze setki innych argumentów czy okoliczności.
0: Ma pani redaktor tutaj w pełni rację, ale to jest jeden z argumentów, bo tak, po pierwsze trzeba znać przepisy, a wie pani, jeżeli rozmawiamy zwłaszcza z kierowcami, którzy zyskali prawo jazdy no kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, a przepisy u nas w międzyczasie ewoluowały, to oni często nie znają tych nowych podstaw prawnych. Tutaj chociażby z tym pierwszeństwem pierwszego na przejściu dla pieszych, prawda, no wiele osób nie rozumie, o co tutaj chodzi, bo przepis mówi, że pierwszeństwo ma pieszy, który znajduje się na przejściu lub wkraczający na nie, ale tak naprawdę kierowca musi reagować, zanim pieszy jeszcze wkroczy, gdy dochodzi do tego przejścia dla pieszych. I to jest bardzo istotne. I o tym nie mówiono. Gdy ten przepis był wprowadzany, to u nas kampania informująca o nim weszła dokładnie w dniu wejścia przepisu w życie. W państwach skandynawskich, gdy te przepisy wprowadzano, kampania trwała 2 lata. Po to, żeby uświadomić i kierowcom, i pieszym, jakie zagrożenia z tego wypływają. I uważam, że tutaj, no niestety, nasze władze popełnili potężny błąd, bo trzeba było wcześniej ludziom wytłumaczyć. A dzisiaj jest dyskusja, czy ma być 1,5 metra od przejścia, 3 metry od przejścia, jak, zamiar jaki jest. Mój kolega biegły sądowy również kiedyś zadał takie pytanie, no dobra, a kto to jest wchodzący do pokoju hotelowego? Ten, który idzie korytarzem, czy ten, który przekracza próg? Oczywiście tego nie można odnieść na drogę, ale to pokazuje no, tą skalę problemu, że nie jest to jednoznacznie w prawie uregulowane. Zresztą mam wiele takich wątpliwości. Ja zmierzam, mam zamiar napisać taki artykuł właśnie na temat tych niejasności w naszych przepisach, które dla kierowcy powinny być naprawdę bardzo jasne.
1: No tak, ale myślę, rozwagi nie wpiszemy do przepisów ruchu drogowego.
0: No, oczywiście, że nie. Ja podam taki przykład. No wiadomo jest, że jak jest korytarz życia, nie wolno w niego wjeżdżać. Kilka dni temu jechałem A2, był wypadek, zderzyły się 3 samochody. Kierowcy bardzo ładnie rozjechali się, utworzyli ten korytarz życia. Ja byłem 3 km od wypadku, więc ten korytarz był naprawdę długi. Oczywiście znalazło się paru cwaniaków, którym się bardziej spieszyło i tym korytarzem sobie pojechali do przodu, bo musieli ominąć te samochody, które stały. No tutaj nie trzeba zmiany przepisów czy uświadamiania. Tu wystarczy trochę zdrowego rozsądku i poszanowanie prawa.
1: Jeden przykład z mojej ostatniej podróży to tak zwane wyścigi słoni, prawda? Czyli zakaz wyprzedzenia ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. No, zastanawiałam się, czy obowiązuje. I to wcale nie litewscy kierowcy, tylko nasi robili to.
0: Dokładnie.
1: Bo to był tamten kierunek, tak.
0: Ale z kolei ten sam kierowca, jak wjedzie za Odrę, no to szanuje ten przepis i trzyma się prawego pasa i nie wyprzedza, bo wie, że to ostrogo kosztuje. To wynika, wie pani, częściowo również z nieuchronności kary. U nas tej nieuchronności kary nie ma. Bo, nie wiem, widziała pani na autostradach policję, która patrolowała?
1: Nie.
0: Na drogach
1: widziałam
0: szybkiego ruchu?
1: Tylko inspektorów transportu drogowego, Straż Graniczną i... No tak, policji nie.
0: No dokładnie nie ma. W związku z tym, no co, hulaj dusza. A jak kamery są gdzieś zainstalowane, odcinkowy pomiar prędkości, to straszny lament w społeczeństwie, że państwo drenuje kieszeń. No to jeździcie ludzie zgodnie z przepisami i państwo nie będzie wam tych kieszeni drenować. No,
1: to może powinniśmy być czujni i sami reagować, to znaczy robić zdjęcia takim kierowcom, nie siedząc za kierownicą, prawda? I wysyłać może taki... Ja się teraz narażę, bo ja wiem, jakie będą komentarze części naszych słuchaczy, że się będę bawić w policjanta albo w Cerbera, albo jeszcze w kogoś gorszego. No ale może tak.
0: Ale na szczęście wielu kierowców ma kamery, robi filmy, robi zdjęcia i wysyła na policję. I policja, przynajmniej w Wydziale Ruchu Drogowego w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, prowadzi wiele takich właśnie postępowań wyjaśniających z tych nagrań, które otrzymuje od kierowców jeżdżących normalnie. I to jest normalna obywatelska postawa. Przecież znowu w państwach skandynawskich to jest normalne. U nas traktuje się często jako donosicielstwo, tak? Jako SBK czy ormowca.

0: ma pani pewnie racji.
1: No właśnie, dlatego, dlatego zaznaczyłam, że się mogę narazić, ale, ale wie pan co, wszystko mi jedno.
0: Bardzo słusznie.
1: W tej sprawie.
0: Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowego, to powinniśmy być naprawdę czujni. Każdy powinien tą małą cegiełkę dołożyć do tego, żeby było coraz bezpieczniej na naszych drogach. A jeżeli wracamy jeszcze do tego długiego weekendu, to mimo tych wypadków śmiertelnych, które były, to jedno jest pocieszające. Te wypadki były mniej tragiczne w skutkach, dlatego że średnio w Polsce prawie 9 osób ginie w tych wypadkach, a w ten długi weekend 6. No więc jest malutki postęp.
1: Ale jak rozmawiamy z ekspertami, to często słyszę, że nie ma u nas, nie przeprowadza się a propos zapobiegania, tak, i jakichś działań, które miałyby zmniejszyć liczbę wypadków, nie przeprowadza się analiz wypadków, do których doszło, bo policjant, który jest na miejscu, czy służby, które są na miejscu, nie bardzo mają na to czas i mówiąc w największym skrócie, nie mają też rubryki, tak, w której mogliby, nie wiem, taką analizę przeprowadzić, wysłać ją do jakiegoś systemu po to, żeby można było to przeanalizować. Jest tak?
0: Nie. Już od wielu lat działa takie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, gdzie właśnie spływają dane dotyczące takich szczegółowszych informacji dotyczących wypadków. Policja tak wypełnia kartę zdarzenia drogowego, zaznacza tam właśnie, jaka była przyczyna wypadku. I te dane są wprowadzone, także można z tego skorzystać. Każdy ma możliwość wejścia tam i prześledzenia, w którym miejscu, jakie były przyczyny wypadków. Także takie analizy są prowadzone. No może nie nagłośniono tego aż tak, żeby wszyscy wiedzieli, ale tak już od kilku lat czy kilkunastu lat jest to obserwatorium, które właśnie takie analizy prowadzi.
1: Od 3 czerwca zniknęła możliwość kasowania punktów karnych za 60 kluczowych wykroczeń. Te punkty będą blokować konto kierowcy przez pełne 12 miesięcy od momentu opłacenia mandatu. Dobry pomysł?
0: Nie potrafię się do tego odnieść, naprawdę, bo te punkty, 6 punktów z redukcja, to jak ktoś dostawał 15, to nie była aż taka duża redukcja, prawda? Ale może to dobre, tak, że kierowcy, którzy popełniali wykroczenia czy przestępstwa w ruchu drogowym, mieli możliwość tam odpisania. Za to mówię ciężkie, tak? Jak na przykład omijanie samochodu, który zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, czy wjazd na czerwonym świetle, czy przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h. No to są poważne wykroczenia. I tu się liczy czas surowymi konsekwencjami za to. W związku z tym może i dobrze, że tylko za te drobniejsze można te 6 punktów odpisać.
1: Pan wspomniał o pieszych. Na przejściach są jeszcze przejazdy rowerowe. Tu jest pole do popisu dla interpretacji, bo społeczność rowerowa jest dość skonsolidowana i taka jednomyślna w sprawie tego, co im wolno, prawda? Że wolno im więcej. No ale jest też obowiązek kasków dla dzieci do konkretnego wieku i kategoryczny zakaz jazdy hulajnogami dla najmłodszych. Tylko co z tego, jeżeli ktoś ma 14 lat i musi, a ktoś ma 14,5, czy dobrze, 15 i już nie.
0: No 16 lat, do 16 roku życia.
1: Przepraszam, ja użyłam takiego przykładu, tak, ja może powinnam, tak, powinnam użyć precyzyjnego.
0: Wie pani, w ubiegłym roku w Inowrocławiu było takie bardzo duże forum bezpieczeństwa, w tym również był dział ruchu drogowego i ja panu przedstawicielowi z Ministerstwa Infrastruktury, a dokładnie z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zadałem pytanie, jaka jest różnica czy z przewróceniem się 16-latka na rowerze, a 17-latka, jak uderzy głową o krawężnik, tak? Dlaczego ten przepis nie dotyczy wszystkich? No nie potrafię odpowiedzieć. Tutaj tłumaczył, że jest bliżej odpowiedzialność karna, do 16 roku życia nie ma. No ale to nie chodzi o odpowiedzialność karną, tylko chodzi o to, żeby te obrażenia zminimalizować. Ja rozmawiałem z wieloma neurochirurgami, którzy opowiadali, jakie są skutki właśnie takiej jazdy bez kasku, czym to się kończy. No więc 16-latek czy 17-latek, no takie samo obrażenia doznaje. Mało tego, jeżeli sięgnie pani pamięcią wstecz, to najpierw miało być w przepisie wprowadzone, że jeżeli dziecko jedzie pod opieką rodzica lub opiekuna, nie musi jechać w kasku. No to co, inaczej upada z tego roweru pod opieką opiekuna i bez niego? No absurdalne, prawda? Na szczęście z tego przepisu się wycofano. Ale dobrze, że jest ten obowiązek jazdy w kaskach, rzeczywiście. Natomiast wracając do rowerzystów, tak, ma pani w pełni rację, to jest najsilniejsze lobby. Oni potrafią wszystko przeforsować, wszystko przelobować, a nieszczęście polega na tym, że pewien pan minister infrastruktury, no ileś tam lat temu, nie będę wymieniał nazwiska, był zapalonym rowerzystą i doprowadził do tego, że wprowadzono, czy właściwie usunięto przepis, który nakazywał rowerzyście wjeżdżającemu na przejazd dla rowerzystów zachowanie szczególnej ostrożności. Tego przepisu dzisiaj nie ma. Czyli jeżeli pieszy wchodzi na przejście, to ma zachować szczególną ostrożność i zabrania mu się wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem. Rowerzysty

0: te przepisy nie obowiązują, a to rowerzysta porusza się znacznie szybciej niż pieszy. Czy nie powinno wprowadzić takich samych przepisów dla roweru?
1: No znowu jak powiem tak, to się narażę, ale, nie obawiam się. To jeszcze chcę pana zapytać, no bo radykalizujemy przepisy, tak? Zwiększamy kary. Za niektóre wykroczenia czy przestępstwa drogowe można stracić samochód, pójść do więzienia na, wiele, wiele lat. No ale tak jak pan wspomniał, nieuchronność kary. To jest to, co powinno nas, nie wiem, skłonić do większej rozwagi, delikatnie mówiąc. Obserwujemy to już, czy jeszcze nie?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że to zaostrzenie kar niewiele dało, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu mamy informacje no, w środkach masowego przekazu głównie o tych szaleńcach, którzy jeżdżą z prędkościami rażąco przekraczającymi dozwolone, o takich zachowaniach jak ostatnio, o których tutaj również dzisiaj mówiliśmy. Tam więc do końca ta surowość kary podwyższona nie wpłynęła na bezpieczeństwo. Zresztą przed wprowadzeniem tych przepisów wielu psychologów transportu i karnictwów mówiło, że nie wysokość, a nieuchronność kary jest tym najważniejszym jakim bodźcem, który może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Ja zawsze podaję przykład. Za zabójstwo człowieka grozi kara dożywotniego więzienia nawet. A mimo to każdego roku 300-400 zabójstw w naszym kraju mamy.
1: No czyli bo to nie jest tak zabójstwo drogowe. Nie mamy takiej kategorii.
0: Tak, ale ja mówię ogólnie, że grozi, prawda? Ja mówię, za zabójstwo takie, nie wiem, no siekierą w inny sposób, nożem, zastrzelenie. Grozi, a mimo to są. W związku z tym ta wysoka kara nie odstrasza do końca. Dobrze, że zaostrzono za niektóre, czy w ogóle wprowadzono za niektóre wykroczenia w ruchu drogowym te surowe kary, ale to jeszcze nie wszystko. No, tak jak pani powiedziała, no nie ma zabójstwa drogowego. No przecież ten słynny proces Sebastiana M., jeżeli ktoś jedzie ponad 300 km na godzinę, no to tak jakby wszedł z maczetą w tłum albo odbezpieczonym pistoletem czy granatem i zaczął nim wymachiwać, prawda? No to jest porównywalne. Przecież to jest świadome naruszenie przepisów ruchu drogowego, więc tutaj kara powinna być dużo, dużo wyższa. Owszem, tam wprowadzono dzisiaj za to, by groziło mu 10 lat, do 10 lat pozbawienia wolności, a nie do 8, jak w tej chwili popełnił to przestępstwo. W związku z tym, no, nieuchronność kary i szybkość kary, a nie, żeby procesy się toczyły po 10, po 15 lat i dopiero sprawca był ukarany.
1: No tak, a w tym przypadku zdaje się, oskarżony kwestionuje opinię biegłych, zwraca uwagę na to,
0: no to teraz ja się narażę słuchaczom, ma to do tego prawo.
1: Jasne, że ma.
0: Oskarżony ma prawo bronić się w każdy sposób, ma prawo kłamać, podważać różne wersje, no ma takie po prostu prawo. No to o sumieniu nie będę mówił, bo to z sumieniem nie ma nic wspólnego.
1: No tak, jest jeszcze jeden wypadek, ten z Warszawy, prawda, Łukasz Rzet. Tak. I tam obrońcy zwracają uwagę na to. No bo wcześniej on i jego kompanii byli w restauracji, pili alkohol i obrońca uchwycił się jak, prawda, deski ostatniej tego, że nie wypijał tych kieliszków do końca. Ale bronić ma prawo się każdy.
0: No tak, no to jest dobry argument, że nie do końca wypijał. To jest, nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ale obrońcy różnych i mają się metod, żeby...
1: Ale też mają prawo bronić swoich podopiecznych, prawda, swoich klientów wszelkimi sposobami. No to w takim razie, panie Wojciechu, jak poruszyć nasze sumienia, naszą świadomość? Wspomnieliśmy już trochę o edukacji, ale... Ale co jeszcze? No tak, żebyśmy, wie pan, żebyśmy tę nogę, choć nie wiem, czy pan to widzi, ja widzę, że jeździmy wolniej. Tak, na przykład po mieście, prawda? Po Warszawie.
0: Ale również na autostradach, na drogach, na drogach ekspresowych jest coraz mniej tych szaleńców, którzy skaczą po wszystkich pasach, rażąco przekraczając prędkość. Tak, jest rzeczywiście, widać to, jest bezpieczniej. No, z roku na rok spada ilość wypadków i to już bardzo znacząco. I tak jak powiedziałem, te wypadki już nie są tak tragiczne w skutkach jak niegdyś, gdzie prawie 10 osób ginęło na 100 wypadków, bo to jest taka wykładnia... A nie tylko, że osoba zginęła, tylko ile tych osób ginie w 100 wypadkach, jak one są tragiczne. Także jest bezpieczniej. Ja myślę, że tak, no, uświadamiać. Proszę, jak ja to zawsze mówię, w państwach wyżej motoryzacyjnie cywilizowanych, gdzie jest największa oglądalność w telewizji, na przykład puszcza się spoty dotyczące właśnie bezpieczeństwa, promuje się to. U nas tak, od czasu do czasu, bardzo krótko. A to należałoby puszczać zamiast reklam, co ja jako chłop mam wziąć, żeby być mężczyzną przez całą dobę, tak,
1: no. No tak. A może No, za nie mówiłam, rzadko mi się to zdarza, ale tak, porównanie doskonałe.

0: świadomość, akcje takie społeczne. Są też miejsca, w których pokazuje się sprawcom wypadków sytuację życiową tych, którzy byli sprawcami takich wypadków i teraz na przykład siedzą w więzieniach za to, co zrobili. Jak zmienia się życie ich rodzin? Może to? Ja wiem, że to jest taki chwyt no, poniżej emocji wszelkich i może poniżej pasa, ale...
1: Ale ten chwyt, jak to pani nazwała, doskonale pokazuje właśnie tym osobom, tym obserwatorom, czym to grozi. Bo u nas ofiarą wypadku drogowego to się kojarzy ta osoba, która w nim zginęła bądź została ranna. A przecież to są całe rzesze ludzi z nimi związanymi. Siostry, bracia, rodzeństwo, rodzice. I oni tą traumę przeżywają. Oni muszą się opiekować przez wiele lat ciężko takimi rannymi osobami, czy wręcz no, roślinkami później, przepraszam za to brzydkie określenie. Oni doznają tutaj poważnych obrażeń takich psychicznych. I to trzeba pokazywać, trzeba o tym mówić. Wie pani, kiedyś pod Warszawą w jednej komend powiatowych były prowadzone takie zajęcia z młodzieżą ponadpodstawową, że doprowadzano osobę skazaną za potężne jakieś przestępstwa w ruchu drogowym. No ja tam najpierw miałem pół godziny takiej prelekcji dla tych dzieciaków o zagrożeniach, o takich aspektach technicznych i później opowiadał ten osadzony. I kiedyś przyszedł chłopak, który był skazany na 11 lat pozbawienia wolności. Został mu jeszcze, był skazany na 8 lat, natomiast zostało mu do odbycia jeszcze 11 miesięcy. I dzień wcześniej sąd penitencjarny odrzucił jego prośbę o warunkowe przedwcześniejsze zwolnienie, mimo iż dyrektor placówki, w której był osadzony, sam występował również o to wcześniejsze zwolnienie, dlatego że chłopak był w pełni zresocjalizowany, udzielał się społecznie, opiekował się społecznie ludźmi chorymi na Alzheimera i nie dostał na to zgody. I widać było, jak on to przeżywał. To, no, 11 miesięcy, ale to dla niego szmat czasu. Inny opowiada, jak teraz jest fajnie w więzieniach, bo już ma dwa razy w tygodniu prysznic, jak zaczynał, to był tydzień. Ale inni opowiadali, jak to się odsunęli od niego przyjaciele, znajomi, narzeczone. Tak, to trzeba pokazywać. Przede wszystkim młodzieży, bo proszę zwrócić uwagę, ile jest wypadków powodowanych właśnie przez młodych ludzi. Ten słynny wypadek w Chełmie, gdzie do Toyoty zapakował również do bagażnika ludzi, prawda? Licealista, który później przystępował do egzaminu dojrzałości. Czy ten w Marka, który był wypadek. To trzeba pokazywać, o tym trzeba mówić, to trzeba też również uświadamiać. I proszę sobie wyobrazić, że nowy komendant, który przyszedł do tej placówki, zlikwidował te spotkania z młodzieżą.
0: Dlaczego, wie pan?
1: Nie wiem dlaczego, bo stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Nie wiem, naprawdę nie wiem. A one naprawdę cieszyły się takim, no powodzeniem to może źle powiedziane, ale młodzież, która wychodziła, naprawdę miała pewien obraz na to, czym grozi wypadek drogowy. Bo wypadek nie kończy się na drodze, nie kończy się na cmentarzu, nie skończy się w więzieniu. Dla niektórych skutki tego wypadku ciągną się do końca życia.
0: Ale także dla rodzin sprawców, bo o to chodzi też w tych spotkaniach, prawda? Że nie tylko dotyczy poszkodowanych w tych wypadkach i ich bliskich, ale to jest trauma także dla bardzo często rodzin sprawców takich wypadków. Panie Wojciechu, gdyby pan miał zmienić szkolenie, rzeczywistość, edukację, to od czego by pan zaczął?
1: Oj, przede wszystkim o dobrym wyszkoleniu instruktorów, żeby tylko nie przygotowywali do egzaminu, bo tak to dzisiaj mniej więcej wygląda szkolenie, tylko do jazdy rzeczywiście bezpiecznej, ale również wskazującym poważne zagrożenia, jakie wynikają z nierozważnej jazdy, z łamania przepisów i pokazywania tych społecznych kosztów, o których my tu dzisiaj mówiliśmy, tak? O tych rodzicach, którzy pozostali bez dzieci, czy dzieciach, które zostały bez rodziców. To trzeba przede wszystkim zmienić, uświadamiać, że jazda samochodem fajną jest rzeczą. Jest przyjemną, pożyteczną, ale też jest niebezpieczną i może sprowadzić wiele nieszczęść dla tego, który kieruje i dla tego, który jest pasażerem, czy dla tego, z którym no, zderzymy się lub go potrącimy.
0: Młodszy inspektor Wojciech Pasieczny służył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przez ponad 20 lat. Przez kilka lat był szefem tzw. sekcji wypadkowej, a przez ostatnie 10 nieformalnym rzecznikiem prasowym Wydziału to pan. To takie przypomnienie dla naszych słuchaczy. Nie mógł się pan rozstać z tym fachem, prawda?
1: No nie udało się. Ja jeszcze tylko wyjaśnię, bo zaraz będzie hejt, że po 20 latach odszedłem na emeryturę. Nie, łącznie w mundurze przesłużyłem 32 lata.
0: Nie, te 20 lat dotyczyło akurat tego zakresu pana działalności, pracy.
1: Tak, ale pani redaktor, często ludzie jak słyszą te ponad 20 lat, to miało po 20 latach poszedł na emeryturę. Nie, po 32 latach służby, żeby była jasność. Natomiast tak, ponad 20 lat w Wydziale Ruchu Drogowego i chyba 5 lat jako kierownik sekcji pogotowia wypadkowego, czyli od no, przez wiele lat nadzorowałem wypadki, w których zginęli ludzie lub to z udziałem VIP-ów. No nie dało się odejść.

0: od tego, tak, w dalszym ciągu jestem jeszcze biegłym sądowym do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych, no i trochę tam gdzieś społecznie działam, żeby było bezpieczniej również i dla mnie.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Może niech zostanie chociaż jej część w głowach naszych słuchaczy, kierowców, rowerzystów i pieszych też, prawda? To bardzo ważne.
0: Tak, szanujmy się jako uczestnicy ruchu drogowego nawzajem.
1: Jasne. I nawet jeśli mam pierwszeństwo, to lepiej zwolnić, żeby się upewnić i nie narażać. Wojciech Pasieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, dziś z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję i jeszcze miłego dnia.
1: Dziękujemy i dziękuję państwu za kilka wspólnych godzin spokojnego, zdecydowanie spokojnego popołudnia.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Europie. Co roku w inny sposób wykorzystujące i nawiązujące do przemysłowych przestrzeni miasta. Co czeka nas podczas tegorocznej edycji Fotofestiwalu w Łodzi? Na to pytanie odpowiemy w najbliższym wydaniu magazynu Przestrzeń, Design, Architektura. Naszym gościem będzie Frank Ammer, współtwórca programu festiwalu. Już dziś, 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Odebrać order czy szukać kompromisu? Nie maleje napięcie w relacjach między Warszawą a Ukrainą. W tle bolesna historia i skandaliczna decyzja władz w Kijowie. Mniej wypadków, ale wciąż mnóstwo pijanych kierowców. Podsumujemy długi weekend na drogach. Policyjny raport przejrzał nasz reporter. Brawom nie było końca. Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Polski. Na lotnisku Chopina tłumnie powitali ją kibice. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Odebrać czy nie? Oto jest pytanie. Kapituła Orderu Orła Białego debatuje nad pozbawieniem prezydenta Ukrainy tego najwyższego polskiego odznaczenia. To po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię Bohaterów UPA. O odebranie orderu zwrócił się do kapituły prezydent Karol Nawrocki, a premier Donald Tusk przyznaje, że dyplomacja w obliczu obecnych relacji nie przyniosła efektów i apeluje do prezydentów obu krajów o szczerą i bezpośrednią rozmowę. Tematem zajmuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy znamy już decyzję kapituły, no i jak odebranie orderu może wpłynąć na te i tak bardzo napięte wzajemne relacje?
2: O tej decyzji

0: jeszcze nie znamy, ale z pewnością trwa na tym posiedzeniu gorąca debata, no bo zagadnienie, tak jak mówiłeś, które omawiają członkowie kapituły, wywołuje od kilkunastu dni tak naprawdę bardzo duże emocje. Sprawa Wołynia, ludobójstwa dokonanego tam przez oddziały UPA jest jednoznacznie i bardzo negatywnie oceniana przez samego prezydenta Karola Nawrockiego. Tuż po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, prezydent Polski wypowiadał się na ten temat. Już wtedy właśnie zapowiadał taką inicjatywę, czyli odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu.
1: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
0: A jaka dziś zapadnie ta decyzja, ostateczna decyzja, to o co pytałeś, no tego jeszcze nie możemy powiedzieć, nie wiemy. Możemy się jednak spodziewać, że może być negatywna dla przywódcy Ukrainy. Z pewnością spodziewa się tego premier Donald Tusk, bo widać to chociażby w tym wpisie, który przywołałeś, gdzie apeluje rzeczywiście o taką bezpośrednią rozmowę i zażegnanie nikomu niepotrzebnego sporu, bo on służy tylko Moskwie. My pytaliśmy o to szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Przypomniał, że już w piątek premier Donald Tusk jasno mówił, że akurat sprawa Wołynia i rządu, i prezydenta nie podzieli, bo w tej sprawie mówią jednym głosem.
2: Dziś kapituła. Zobaczymy, jaki będzie werdykt tej kapituły. Ja też wyrażam swoją prywatną opinię. Uważam, że w tego typu kwestiach polska reakcja powinna być twarda, stanowcza. Nie może być zgody na relatywizowanie historii, mówienie nieprawdy historycznej. Natomiast zawsze w tych kalkulacjach musimy kierować się sytuacją, aktualną sytuacją międzynarodową.
0: Premier w tym wpisie, który ja przywołałam, mówił o tych zabiegach dyplomatycznych, że one rzeczywiście nie przyniosły efektów. Na te rozmowy były między innymi z wysłannikiem prezydenta w Warszawie prowadzone i w piątek, i w sobotę. Spotykał się Budianow i z wiceszefem MSZ-u, z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, ale też rozmawiał z ministrami odpowiedzialnymi za takie kontakty w kancelarii prezydenta oraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, a dziś minister, odnosząc się do posiedzenia kapituły i do reakcji też i relacji z Ukrainą, mówił tak.
3: Pan minister Kirill Budanow przekonał się, że wszyscy rozmówcy mówią do niego to samo, że nie ma tutaj jakiejś dyskusji czy rozbieżności. Uważam, że fatalnie się stało, że prezydent Zełenski nadał nazwę bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek. Bardzo mocno to naruszyło nasze relacje, zwłaszcza w takiej sferze emocjonalno-historycznej, która jest niesłychanie ważna. I że po stronie ukraińskiej jest narzędzie do tego, żeby tę sytuację uporządkować.
0: Zobaczymy, jak te relacje będą się dalej układały. No mamy już taką pewną zapowiedź, że rzeczywiście one są bardzo złe i te zabiegi dyplomatyczne nic nie przyniosły. Chociażby ta informacja przekazywana przez ukraińskie media, że prezydent Wołodymyr Zełenski, który niemal regularnie od 2022 roku, wybierając się w podróż zagraniczną, korzystał z lotniska polskiego, lotniska w Rzeszowie. W trakcie podróży obecnie do Londynu, no skorzystał jednak z lotniska w Mołdawii. Zobaczymy, jak potoczą się tutaj te relacje. Czy rzeczywiście chociażby obaj prezydenci posłuchają tego apelu premiera Donalda Tuska. Zobaczymy.
4: No i pytanie, czy Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego. Polityczne i symboliczne konsekwencje decyzji prezydenta Ukrainy. To wszystko śledzi dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. U nas jeszcze głos eksperta. W całej tej sprawie jest za dużo emocji. Tak uważa dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z WSB Merito. Jak tłumaczyła na naszej antenie, wszyscy politycy powinni mówić jednym głosem, tak by skutecznie zakomunikować Ukrainie nasze stanowisko.
5: Emocje mają to do siebie, że jeżeli w kłótni używamy emocji, to tak naprawdę nie osiągniemy czegoś, co nazywamy porozumieniem. Czy ja mogę powiedzieć, będąc politykiem już teraz, jeżeli wchodzimy w nas, że słuchaj, panie prezydencie, współpracujemy od lat i bardzo nie podoba mi się to, co zrobiłeś, ponieważ szkodzi to nie tylko naszym relacjom, ale szkodzi to bezpieczeństwu waszego państwa, bo to my lobbujemy za wami najmocniej. Czy jest to argument? Oczywiście, że tak. I z pewnością, gdyby były to rozmowy dwustronne, byłby nawet publiczny, jasny komunikat, że w związku z niezgodą na to, co się wydarzyło, polski rząd podejmuje

0: dyskusję z swoimi partnerami i jasno i wyraźnie będą komunikowane potem ustalenia, to jest zupełnie coś innego niż wchodzimy na obszar emocji i od razu uderzamy w najsilniejsze tony, bo to tak naprawdę nie buduje relacji.
1: I tak w rozmowie z nami mówiła dr Magdalena Nowak-Paralusz. Przypomnę, że czekamy na decyzję kapituły Orderu Orła Białego. Zaopiniuje ona wniosek prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania prezydentowi Zełenskiemu tego odznaczenia. Teraz bitwa o Miasto Królów. Dziś poznamy dwa kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Swoje karty odkryją Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica. Po referendum, w którym odwołano dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego, w stolicy Małopolski odbędą się przyspieszone wybory. Więcej w relacji Małgorzaty Naukowicz.
2: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
3: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji. Chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
2: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek. Jak mówi, zaangażowanej w sprawy lokalne i zwolenniczki budowania tożsamości miasta.
4: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże. Dla Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego partii, to by był ten kierunek.
2: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Kraków nie jest Polską w pigułce przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Tak oceniał na naszej antenie profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Mimo to, według naszego gościa, duże siły polityczne mogą zarówno zyskać, jak i stracić w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
5: Oczywiście, jeżeli któremuś z obozów politycznych udałoby się skutecznie przeforsować swojego kandydata, byłby on wyraźnie kandydatem określonej partii politycznej, określonej koalicji politycznej, no to zyskują ci, którzy oczywiście te wybory wygrali i mogą to wykorzystać w kampanii do Sejmu i Senatu. Natomiast przegrana mogłaby odbić się bardzo negatywnie na wizerunku takiego ugrupowania i paradoksalnie przenieść ten negatywny element z poziomu lokalnego na poziom rozgrywek politycznych krajowych. A więc to jest bardzo zachowawcze podejście różnych ugrupowań politycznych. Być może pojawi się jakiś czarny koń miejscowy, który pokona wszystkich politycznych kandydatów, a zatem może lepiej nie ryzykować swoim wizerunkiem politycznym.
1: Tak mówił profesor Tomasz Słomka. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa miastem kieruje komisarz Stanisław Kracik.
6: Suma wydarzeń.
1: Mniej wypadków niż przed rokiem. Służby podsumowały długi weekend na polskich drogach. Według statystyk od środy do niedzieli było ponad 300 wypadków drogowych. To o 38 mniej niż w ubiegłym roku. Ze mną w studiu Mariusz Pieśniewski, który zna szczegóły. Mariuszu, witaj.
7: Dzień dobry.
1: Policyjne dane budzą ostrożny optymizm. Mimo to tragicznych zdarzeń chyba nie brakowało.
7: Tak, można powiedzieć, że ten długi czerwcowy weekend na drogach był nieco bezpieczniejszy niż przed rokiem, licząc od środy. Nadal jednak doszło, jak mówisz, do ponad 300 wypadków. Zatrzymano też ponad 1500 nietrzeźwych kierujących. Od środy było o 38 wypadków mniej niż przed rokiem. Zginęło też 19 osób, czyli o 6 mniej, a rannych było o 53 osoby mniej niż przed rokiem. Jak mówił mi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jest lepiej niż przed rokiem.
8: Według wstępnych danych w okresie od 3 do 7 czerwca na drogach doszło do 314 wypadków drogowych, w których 19 osób poniosło śmierć, a 371 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 1555 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu oraz 480 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę.
7: Poprawa jest, jest też można powiedzieć stopniowa, krok za krokiem zbliżamy się do tego celu, żeby tych wypadków z udziałem osób śmiertelnych nie było wcale, a dzisiaj wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w radiowej

0: Jedynce powiedział, że taka stopniowa poprawa to efekt m.in. zaostrzenia przepisów.
1: Pamiętajmy też o tym, że weszły w życie kilka miesięcy temu, ale również kilka dni temu nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego, dotyczące m.in. tego, że przestępstwem jest brawurowa jazda i wierzą, że w kolejnych miesiącach, kolejnych latach te przepisy dadzą nam kolejne dobre efekty.
0: To, że jest poprawa, to nie znaczy, że nie zdarzyły się wypadki, które no, szczególnie nas zbulwersowały. No, mamy też nagranie tego wypadku z takich jednych z kamer uczestników czy obserwatorów właśnie tego zdarzenia, szczególnie właśnie bulwersujący opinię publiczną. Był wypadek, do którego doszło w sobotni wieczór w podwarszawskich Ząbkach. Tam samochód pełniący rolę taksówki na aplikację chciał najpierw skręcić się w prawo, a później w ostatniej chwili zmienił zdanie i starał się skręcić w lewo czy zawrócić. Niestety w niego uderzył prawidłowo jadący samochód, który dosłownie rozerwał się na pół. Uszkodzeniu także uległy cztery inne pojazdy. Są tam osoby, które zmarły w tym zdarzeniu, w tym wypadku. No a jak powiedziałem, ten kierowca, który spowodował wypadek, to obcokrajowiec, który pracuje w przewozie osób na aplikację. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, pytany dziś na konferencji prasowej, powiedział, że w tej kwestii przepisy już zostały zaostrzone.
2: Tej głównej zmiany w prawie, to ona się dokonała. Ona weszła w 2024 roku. To, co my jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chcemy robić i robimy bardzo konsekwentnie, robi to policja, robi to pan komendant Marek Boroń, to liczbę kontroli, które ustawicznie zwiększamy, jeżeli chodzi o pojazdy na aplikacje. W tym roku, czyli do końca kwietnia, za 4 miesiące, to było ponad 17,5 tysiąca kontroli. Ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców. Staramy się raczej wyłapywać te osoby, które niezgodnie z polskim prawem, czyli bez odpowiednich licencji, bez odpowiedniego prawa jazdy, poruszają się takimi samochodami.
0: A Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, pytany przeze mnie, powiedział, że obcokrajowcy nie są tu problemem. Obcokrajowcy, zawodowi kierowcy nie powodują więcej wypadków.
3: Że jeśli chodzi o transport zawodowy, to ci kierowcy powodują znacznie mniej wypadków, kolizji i innych zdarzeń drogowych niż tak zwani amatorzy. To wiemy, bo to wystarczy po prostu spojrzeć na statystyki, które są dostępne. Natomiast co do narodowości sprawców nie mamy, przynajmniej ja nie znam takich statystyk.
0: A kierowcy powinni pamiętać też, że dzisiaj na trasach można się spodziewać także większej liczby patroli, bo policjanci kończą właśnie te działania przewidziane na długi weekend. No i w czasie tych kontroli policjanci zwracają szczególną uwagę m.in. na prędkość, trzeźwość kierowców, używanie pasów bezpieczeństwa czy prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach.
4: Było bezpiecznie, ale jak słyszymy, tragicznych zdarzeń nie brakowało. No i ta plaga pijanych kierowców. Ile? 1,5 tysiąca w ciągu 5 dni? To
0: ponad
4: już pamiętam.
0: 1,5 tysiąca i to jest plaga, która no niestety jest dużym problemem. Być może się to z biegiem lat będzie zmniejszało, ale nadal ogromne wyzwanie.
4: Oby. Długi weekend na drogach podsumował dla nas Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, do usłyszenia. To jedna z największych akcji antynarkotykowych od dekady. Służby udaremniły przemyt tony heroiny. Do operacji doszło kilka tygodni temu. Do dziś trwały jeszcze czynności procesowe, przekazał na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Ale mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w porcie w Gdyni, dlatego że jest to powód do dumy i powiedzenia o sukcesie, jeżeli chodzi o działanie naszych służb, działanie prokuratury. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
4: Wartość przejętych narkotyków przekracza 200 milionów złotych, dodawał minister finansów Andrzej Domański.
5: Próba przemytu narkotyku tony heroiny to jedno z największych ujawnień nie tylko w historii Polski, ale w historii całej Unii Europejskiej. Szacujemy czarnorynkową wartość narkotyku na 220 milionów złotych. Ten sukces był możliwy dzięki bardzo bliskiej i efektywnej współpracy pomiędzy Centralnym Biurem Śledczym, Krajową Administracją Skarbową, ale także międzynarodowymi organizacjami, międzynarodowymi instytucjami, które monitorują handel. Tutaj szczególne podziękowania do naszych brytyjskich partnerów, bez których to ujawnienie nie byłoby możliwe.
4: W tym roku służby

0: Służby zabezpieczyły już ponad 83 tony narkotyków, zlikwidowały 49 laboratoriów i 4 plantacje konopi. Teraz kłopoty Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Politycy PiS zostali objęci węgierską procedurą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nad Dunajem rozpoczęło przegląd decyzji o przyznaniu im politycznego azylu. Z Budapesztu Piotr Piętka.
1: Minister Gábor Posvay napisał w mediach społecznościowych, że proces weryfikacji przyznawanych wcześniej azylów politycznych rozpoczął się już w maju. Wszyscy, których dotyczy, zostali wezwani do Urzędu do Spraw Uchodźców. Jeśli nie pojawią się w instytucji, decyzja zostanie podjęta na podstawie faktów i dokumentów. Węgierskie władze podkreślają, że działają zgodnie z prawem i weryfikują wszystkie przypadki przyznawania ochrony ze względów politycznych obywatelom unijnych państw. Szczegóły postępowań mają zostać ujawnione po zakończeniu procedur i uprawomocnieniu się decyzji. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, minister i wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS, otrzymali azyl polityczny na Węgrzech od premiera Viktora Orbana. Po wygraniu wyborów przez partię TISO Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się w jednym z krajów bałkańskich. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Myśliwce NATO zestrzeliły drona na Łotwie. Wcześniej wojsko ogłosiło alerty w związku z zagrożeniem w powietrzu. Doniesienia na ten temat śledzi dla nas Kamil Zalewski.
3: Łotewska armia poinformowała, że uczestniczące w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich francuskie myśliwce NATO zestrzeliły maszynę, która wleciała do łotewskiej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowiec został trafiony po ogłoszeniu alarmów powietrznych. Do mieszkańców wschodniej części kraju wysłano pomarańczowe alerty i zalecono pilne podjęcie środków ostrożności, w tym poszukiwanie bezpiecznego schronienia. Z kolei mieszkańcy północno-wschodniej części Łotwy otrzymali żółte ostrzegawcze alerty informujące o możliwości wystąpienia zagrożenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Trzeba zrobić wszystko, by Rosja i Ukraina ze sobą rozmawiały. To słowa szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. W Nikozji trwa nieformalne spotkanie ministrów obrony państw Unii. Zdaniem polityczki trzeba wywrzeć na Rosję większą presję i zwiększyć wsparcie dla naszego wschodniego sąsiada. Jednocześnie musimy pamiętać o naszych podstawowych europejskich interesach, ponieważ istnieją pewne kwestie, które nas niepokoją. Dotyczą złagodzenia sankcji oraz odmrożenia aktywów. Dlatego musimy również dopilnować, by przestrzegano niektórych podstawowych europejskich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. W 5 punktach, które przedstawiły Wielka Brytania, Francja i Niemcy, wspomniano o podstawowych europejskich interesach bezpieczeństwa. Ministrowie obrony rozmawiają głównie o utrzymaniu wsparcia dla Kijowa, przyszłej europejskiej strategii bezpieczeństwa, w tym jej potencjalnego wymiaru obronnego. W magazynie teraz Bliski Wschód. Izrael zaatakował cele wojskowe w Iranie mimo nacisku ze strony prezydenta USA, by tego nie robić. Donald Trump nakłaniał izraelskie władze, by nie odpowiadały na wcześniejsze ataki Teheranu i tym samym uratowały i tak bardzo kruchy rozejm. O szczegółach Wojciech Cegielski.
4: Mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu, izraelski premier Benjamin Netanyahu zdecydował o ataku na stolicę Libanu Bejrut, a gdy w odpowiedzi Iran uderzył na cele w Izraelu, izraelska armia ostrzelała Iran. Politycznie najważniejsze jest teraz pytanie, czy obowiązujący od 2 miesięcy rozejm między USA a Iranem jeszcze działa. Formalnie dyplomaci próbują go ratować. Waszyngton nadal mówi o możliwym porozumieniu z Teheranem. Donald Trump powiedział, że rozmowy nie są zerwane i że to on, a nie Netanyahu, decyduje o całym procesie. Izrael odpowiada, że nie może tolerować irańskich rakiet, które spadają na cywilów. Iran z kolei uzależnia szerszy układ od zatrzymania walk w Libanie, co będzie bardzo trudne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Partia premiera Armenii Nikola Paszyniana wygrała wybory parlamentarne w tym kraju, zdobywając niemal dokładnie 50% głosów. Wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza, a zapoznał się z nimi Tomasz Zielenkiewicz.
5: Drugie miejsce w wyborach zajął Sojusz Silna Armenia, uzyskując nieco ponad 23% głosów. Trzecie, Blok Armenia, z niecałymi 9%. Do parlamentu wejdzie jeszcze partia Kwitnąca Armenia, która zdobyła 4% głosów. Uzyskana większość pozwoli premierowi na stworzenie samodzielnego rządu. Profesor Daniel Boćkowski w Polskim Radiu 24 tłumaczył, że Armenia ma szansę na utrzymanie proeuropejskiego kursu.
6: Czy on będzie od razu oznaczał wielkie sojusze i wielki zwrot na zachód, no to zobaczymy. dlatego że wiemy, co się działo w Gruzji, w wielu innych miejscach, gdzie Rosja bezwzględnie broni swoich interesów.
5: Obecny premier sprawuje stanowisko od 2018 roku.

0: zostanie najdłużej urzędującym szefem rządu w historii kraju. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Xi Jinping rozpoczął oficjalną wizytę w Pjongczangu. To pierwsze od 7 lat oficjalna podróż przywódcy Chin do Korei Północnej. Dla świata to sygnał, że Pekin nadal zamierza wspierać komunistyczną Koreę. Ta z kolei ma coraz większe ambicje nuklearne. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz.
2: Chiny to największe sprzymierzenie z północno-koreańskich władz na arenie międzynarodowej. Korea Północna, objęta wieloma sankcjami, uzależniona jest gospodarczo od wsparcia chińskich władz. Pomimo chęci wznowienia dialogu z Pjongjangiem przez Waszyngton i Seul, Kim Jong-un do tej pory nie sygnalizował możliwości ponownego otwarcia się na rozmowy. Między innymi o Korei Północnej. Rozmawiał podczas wizyty w Pekinie z Xi Jinpingiem prezydent Donald Trump. Tymczasem przed wizytą Xi w Pjongjangu Korea Północna oświadczyła, że ogłoszony jednostronnie przez ten kraj status państwa nuklearnego nigdy nie ulegnie zmianie. USA żądają wstrzymania przez Koreę Północną rozwoju programu jądrowego. Po raz ostatni komunistyczna Północ przeprowadziła test jądrowy prawie dekadę temu. Wzmocnienie narracji dotyczącej rozwoju atomu może świadczyć o tym, że Pjongjang przygotowuje kolejną próbę jądrową. Ostatnie lata to także wzmacnianie relacji Korei Północnej z Rosją przy cichym przyzwoleniu Pekinu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Były gratulacje, kwiaty i słowa wdzięczności. Tłumy kibiców przywitały Maję Chwalińską na warszawskim lotnisku Chopina. Polka wróciła do kraju po historycznym występie w finale Rolanda Garrosa. Przypomnijmy, Maja dotarła tam z kwalifikacji. Na Okęciu, w samym środku tego niesamowitego emocjonalnego zamieszania, był nasz reporter Piotr Durys.
4: Dzień dobry.
1: A teraz jest ze mną w studiu obok. Witaj, Piotrze. Było czuć wyczekiwanie na naszą mistrzynię?
4: Było czuć to nerwowe zerkanie na rozsuwające się automatyczne drzwi strefy przylotów. Zazwyczaj o tej porze na Okęciu panuje rutynowy pośpiech zespanych pasażerów. Dziś jednak przestrzeń lotniska została całkowicie zdominowana przez fanów tenisa. Gdy tylko w bramce pojawiła się filigranowa 24-letnia bohaterka z Bielska-Białej, rutyna pękła. Terminal zatrząsł się od ogłuszającego dopingu. Maja utonęła w objęciach i morzu kwiatów, wyraźnie oszołomiona tą nagłą, gigantyczną falą popularności. W jej oczach obok ogromnego zmęczenia było widać to, za co kibice pokochali ją najbardziej, wielką, ujmującą skromność. Ta dziewczyna pokazała w Paryżu niesamowity, unikalny tenis, spędzając na korcie ponad 17 godzin i rozgrywając aż 10 spotkań. Ale ten turniej to coś więcej niż statystyki. To przede wszystkim wielkie ludzkie zwycięstwo nad przeciwnościami losu. Po tym jak Polka kilka lat temu musiała zawiesić rakietę na kołku, by stoczyć wygraną walkę z depresją. Dla setek osób tam zgromadzonych Maja stała się dowodem na to, że prawdziwa siła rodzi się w charakterze. I to właśnie ta niezłomność sprawia, że finałowa porażka z Mirą Andrejewą nie miała dziś dla nikogo najmniejszego znaczenia. Wśród oczekujących na lotnisku był też Antek, który opowiedział mi, jaki transparent przygotował.
5: Puchar, rakieta, medal, flaga, no i dziękujemy za wszystkie mecze Roland Garros.
6: Przyznam się, że dopiero od ćwierćfinału, myślę, że jak no, niestety większość, ponieważ często sportowcy nie są znani, dopóki nie osiągną jakiegoś większego sukcesu. Natomiast gra naprawdę bardzo mi się podobała, ale wspomnę też o drugim aspekcie. Myślę, że każdy wywiad, jaki oglądałem z Mają po każdym meczu, jakby utwierdzał mnie w przekonaniu, że jest mega sympatyczną osobą.
7: Wszystkie mecze oglądałyśmy.
8: Chyba, żeby jej nie oglądać.
7: Wszystkie mecze i byłyśmy zachwycone Mają i trzymałyśmy kciuki. No na ostatnim się nie udało, ale przecież była i tak świetna.
4: Z Paryża 24-letnia Polka wywozi nie tylko bezcenny szacunek i czek na 1 600 000 dolarów, ale też bilet do sportowej elity. W najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA Chwalińska zaliczyła kosmiczny awans aż o 93 pozycje, meldując się na rewelacyjnym 21 miejscu. Oznacza to, że od teraz w wielkich turniejach nie musi już przebijać się przez eliminację. Jest jednak wyjątek. Wimbledon, tutaj lista startowa była układana na podstawie rankingu sprzed Rolanda Garrosa. Polski Związek Tenisowy wciąż czeka na kluczową odpowiedź z Londynu. Jeśli organizatorzy Wimbledonu przyznają Polce dziką kartę do turnieju głównego, Maja zyska dodatkowe dni na spokojny trening. Jeśli nie, Polka ponownie będzie musiała zameldować się w kwalifikacjach. A początek rywalizacji na londyńskich kortach 29 czerwca, a eliminacje startują tydzień wcześniej.
1: Wspaniała, niesamowita, rewelacyjna Maja Chwalińska wróci.

0: trafiła do kraju, no to teraz chyba czas na zasłużony odpoczynek. Na lotnisku Chopina, gdzie Maję powitały tłumy kibiców, był Piotr Durys. Piotrze, dziękuję za te informacje.
1: Dziękuję.
0: Po tenisie teraz piłka nożna, tym bardziej, że do inauguracji mundialu tylko 3 dni. Będzie to największa tego typu impreza w historii. Weźmie w niej udział 48 drużyn. W sumie na terenie USA, Kanady i Meksyku zostaną rozegrane 104 spotkania. O przygotowaniach do mundialu więcej zza oceanu. Jan Pachlowski.
2: Stany Zjednoczone będą gospodarzem 78 ze 104 meczów turnieju, które odbędą się w 11 miastach, od Bostonu i Nowego Jorku poprzez Miami, Dallas, Los Angeles i Seattle. To sygnał, który towarzyszyć będzie rozpoczęciu transmisji telewizyjnych z mundialowych spotkań. Dyrektor FBI Cash Patel poinformował w mediach społecznościowych, że zespoły agencji do spraw reagowania kryzysowego pomogą chronić zawodników, personel i kibiców podczas tegorocznych Mistrzostw Świata FIFA. Pod kierownictwem naszej grupy reagowania na sytuacje kryzysowe wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie taktyczne, elitarne wyszkolenie oraz najnowsze narzędzia i technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wydarzenia o dużej randze, takich jak Mistrzostwa Świata, napisał Patel w serwisie X. W gotowości są zespoły do spraw uwalniania zakładników, jednostki SWAT, pirotechnicy, analitycy behawioralni oraz specjaliści do spraw zwalczania dronów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Mimo braku biało-czerwonych na mundialu, nie zabraknie podczas turnieju polskiej obecności. W czwartek w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. FIFA nie podała jeszcze, który z sędziów poprowadzi to spotkanie. Wśród wymienianych kandydatów znajduje się Szymon Marciniak. O jego szansach mówi były sędzia międzynarodowy Paweł Gil.
3: Pierwszy mecz podczas Mistrzostw Świata przyciąga zawsze bardzo wiele osób, dlatego FIFA wyznaczy osobę, której ufa, a z pewnością Szymonowi ufają. Procentowo trudno jest mi powiedzieć, ale zdecydowanie więcej niż 50%.
0: Dla Szymona Marciniaka to 3. mundial w karierze. 4 lata temu w Katarze sędziował finał, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję. To było bardzo emocjonujące starcie i na równie duże emocje liczymy podczas mundialu, który, przypomnę, rozpocznie się za 3 dni. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Natalio, bardzo dziękuję. A ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Po reklamie.
7: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
7: Tak to już jest w prawie. Czy ktoś z przedsiębiorców chce, czy nie, musi zaprzyjaźnić się z KSeF, a wymuszone przyjaźnie mają to do siebie, że nawiązywane są mniej chętnie, a czasami szkoda. Już za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem, jak przebiega współpraca z krajowym systemem e-faktur, będzie też o zmianach w przepisach i nowościach, o których warto wiedzieć. Marek Klapa, zapraszam. 2,5 punktu procentowego wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli to zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego propozycja niesprawiedliwa. Związek nie akceptuje proponowanej na

0: przyszły rok podwyżki płac dla tej grupy zawodowej. 15 czerwca odbędzie się Rada Dialogu Społecznego, podczas której przedstawiona zostanie rządowa propozycja podwyżki płac dla nauczycieli. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o tym, że nauczyciele mieliby otrzymać 2,5 punktu procentowego wzrostu wynagrodzenia. Tak mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
1: Od 5300 do 6400 zł to jest to, co stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Jeżeli te 2,5 punkta miałoby wzrosnąć, to płaca wzrośnie mniej więcej o 130 do 160 zł brutto. Powtarzam, jest to głęboko niesprawiedliwe.
0: A Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnych rozmów z ministrą edukacji właśnie w tej sprawie. 11 czerwca odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZNP, a zasadniczym tematem będą działania związku w związku z proponowanym przez rząd wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. A teraz przenosimy się na Węgry. Tam nowy rząd realizuje jedną z głównych obietnic wyborczych dotyczących rynku pracy. Od czerwca Węgry przestają w uproszczonym trybie wydawać pozwolenia na pracę obywatelom państw trzecich. Pierwsza decyzja dotyczy obywateli Filipin, Gruzji i Armenii. Rzeczniczka rządu Wanda Sondhi poinformowała, że to pierwszy etap szerszej reformy ograniczającej napływ pracowników spoza Unii Europejskiej. Według władz obecność obcokrajowców na rynku pracy ogranicza wzrost wynagrodzeń Węgrów i utrudnia poprawę warunków zatrudnienia. A nowe przepisy, co ciekawe, nie obejmą tych, którzy już pracują na Węgrzech. A teraz patrzymy na to, jak zachowują się rynki w Europie. Niestety dominuje czerwień. Właściwie to trzy giełdy są na zielono i to te wzrosty nie są jakieś szczególne. Londyn, Lizbona i Mediolan. Tutaj widzimy delikatne wzrosty, na pozostałych rynkach spadki. I tak samo jest w Warszawie. WIG traci w tej chwili 0,73%, WIG 20 0,72%, MWIG 40 0,85%, a SWIG 80 0,88%. Tak wygląda sytuacja na rynkach. Spójrzmy jeszcze na najważniejsze waluty. Za 1 euro płacimy 4,24 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,68, a ropa niestety zmierza w kierunku 100 dolarów za jedną baryłkę. Drożeje dzisiaj dość intensywnie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Ale teraz nie o ropie, nie o walutach i nie o giełdzie, ale o czymś, co łączy wszystkich i inwestorów, i przedsiębiorców, ale także nas, pracowników. Czyli będzie o podatkach, ale głównie w wersji dla przedsiębiorców. Pan Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, a także dyrektor Departamentu Podatkowego właśnie w tej organizacji jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, jak to z tym KSeF-em jest, bo już na dobrą sprawę spora grupa przedsiębiorców korzysta z tego systemu, krajowego systemu e-faktur, ale nawet ci, którzy mają jeszcze czas, bo są tymi najmniejszymi graczami w polskiej gospodarce, no tak na dobrą sprawę też ten KSeF muszą mieć, bo jakoś faktury na przykład za telefon, za internet czy za inne usługi muszą odbierać.
3: Tak, oczywiście już spora grupa przedsiębiorców. Można powiedzieć, że już praktycznie wszyscy przedsiębiorcy z KSeF-em musieli się zaznajomić i to zrobili i z KSeF-u korzystają. Została oczywiście grupa tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Oni obowiązek wystawiania w KSeF-ie będą mieli od stycznia 2027 roku. Natomiast no, muszą te faktury odbierać. Jeżeli jego kontrahent jest zobowiązany, a wiadomo, że już jest zobowiązany wystawiać w KSeF-ie, no to te faktury mu w ten sposób wystawia. Zatem ten najmniejszy przedsiębiorca już też w ten sposób te faktury odbiera. No a generalnie już ten obrót pomiędzy przedsiębiorcami, no mamy zaraz będą dwa pełne miesiące, kiedy większość przedsiębiorców, takich już prowadzących poważną działalność gospodarczą w tym systemie jest. I ten system, ten obrót gospodarczy cyfryzuje nam się w ten sposób, że wszystkie faktury do KSeF-u trafiają. My rozmawiamy z naszymi przedsiębiorcami, jak to wygląda w tej chwili. Rozmawialiśmy oczywiście także wcześniej, zanim KSeF wchodził w życie. On rodził pewne obawy dotyczące tego, czy ten system zadziała, czy on będzie stabilny, czy na pewno nie załamie się obrót gospodarczy. Wiemy, że nic takiego się nie stało, poza jakimiś drobnymi problemami tam w pierwszych dniach dotyczącymi...
0: Z logowaniem.
3: Tak,

z logowaniem przez ePUAP, to katastrofy nie ma, nic się nie zawaliło, system działa, przedsiębiorcy z tego korzystają i słyszymy też dużo głosów pozytywnych, że jednak ten KSeF pozwala uporządkować kwestie fakturowania, archiwizowania tych faktur, bo wiemy, że one już w tym systemie są, więc dużo pozytywnych głosów.

0: prawnego odznaczenia faktury skamowej, czyli tej faktury, której my nie powinniśmy dostać. Ktoś na nas ją wystawił, my takiej faktury nie powinniśmy dostać. Głośne były sytuacje opisywane w mediach, że dla żartów takie rzeczy robiono i też od razu ministerstwo szybko zareagowało i w tej aplikacji udostępnionej przedsiębiorcom KSeF 2.0 prowadziła taką możliwość, że jeżeli dostaniemy taką fakturę, której nie powinniśmy dostać, bo wiemy, że nie nabywaliśmy takiego towaru bądź też usługi, to jednym kliknięciem możemy taką fakturę odznaczyć i ona wypada z naszych rejestrów. Natomiast to już po stronie Ministerstwa Finansów jest wyjaśnienie, dlaczego taka faktura została na nas wystawiona. Więc też widzimy, że na bieżąco, jak pojawia się potrzeba, to też jest ona adresowana, że trzeba ją poprawiać. Ministerstwo Finansów nawet chyba jutro organizuje spotkanie, w którym będzie chciało porozmawiać szeroko z rynkiem na temat ewentualnych postulatów, jakichś potrzebnych zmian w KSeF-ie, więc te konsultacje będą się działy. Ale na bieżąco to, co pojawiają się wątpliwości, to one są wyjaśniane, rozstrzygane w objaśnieniach, w poradnikach. Jeżeli wymagają korekty takiej technicznej, to jest ona wprowadzana. Wiadomo, no są przedsiębiorcy, którzy dawno już tą cyfryzację zaakceptowali, pogodzili się z nią, korzystają z KSeF-u i nawet pozytywnie się wypowiadają. No jest grupa przedsiębiorców, którzy nie dostrzega potrzeby wprowadzenia tej nadmiernej cyfryzacji czy nadmiernej inwigilacji, bo też takie głosy padają, że to jednak zbyt duża wiedza o przedsiębiorcy przez administrację skarbową, no ale nie oszukujmy się, administracja skarbowa te informacje, które są w naszych fakturach i w naszych rejestrach wcześniej też wiedziała, tylko otrzymywała z pewnym opóźnieniem, teraz otrzymuje w czasie rzeczywistym. Z punktu widzenia analityki Ministerstwa Finansów i prowadzenia nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, no oczywiście to otrzymywanie informacji w czasie rzeczywistym jest dla nich krytycznie ważne, a podatnicy tutaj muszą to zaakceptować, tak jak wcześniej akceptowali to, że i tak musieli przekazywać informacje w formie deklaracji plików JPK do administracji. Administracja, jeżeli chce od nas więcej, to też ma prawo, administracja podatkowa, to oczywiście ma prawo tych informacji od nas zażądać. Tutaj dostaje w czasie rzeczywistym informacje o całym naszym obrocie gospodarczym.
1: To jest oczywiście bardzo ważne, ale wspomnieliśmy o tych drobnych przedsiębiorcach, którzy no, patrzą w kalendarz. Mamy jeszcze czas, no mamy ten KSeF do odbioru, ale jeszcze wystawiać tych faktur nie musimy. A to może być błąd, bo tak na dobrą sprawę teraz jesteśmy w takim okresie ochronnym. To znaczy ci przedsiębiorcy są, że nawet jeżeli się pomylą w tej fakturze, to nie będą karani, więc może dobrze wskoczyć do tej przysłowiowej piaskownicy już teraz, chociaż ten etap już się zakończył, jeżeli chodzi o tę piaskownicę podatkową, ale można ewentualnie popróbować i też być świadomym, że jeżeli noga się powinie, no to wtedy fiskus inaczej na nas spojrzy.
0: To jest bardzo istotne, co pan redaktor powiedział. Tak jak my na etapie tworzenia tych przepisów postulowaliśmy jako organizacja przedsiębiorców, żeby nie było tych sankcji w pierwszym roku, bo każdy musi się nauczyć. I to, jak wcześniej powiedziałem, że generalnie jest ok, system działa, jest stabilny, to nie jest tak, że byli przedsiębiorcy, którzy mieli problem, coś nie zadziałało jednego dnia, system nie funkcjonował, więc tam no, musieli wrócić i wystawić tą fakturę tradycyjnie. Natomiast w tym roku, czyli w 2026, za błędy, pomyłki związane z wystawianiem faktur w KSeF-ie nie ma sankcji. Więc nawet jak coś nam się zepsuje z systemem albo z czymś nie damy rady, wystawimy tą fakturę po staremu, to nie będziemy za to ponosili odpowiedzialności. Więc to, że ktoś, ten obowiązek jeszcze jest przed kimś i teraz wcześniej zacznie się tego uczyć i połączy się z tym całym systemem fakturowania elektronicznego, no to dokładnie dla własnego bezpieczeństwa warto zrobić to wcześniej.
1: I też pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład obsługuje nas biuro księgowe, to możemy dać za pośrednictwem systemu odpowiednie pełnomocnictwa i wtedy odpada nam wysyłanie na początku kolejnego miesiąca na przykład wszystkich faktur przychodowych, kosztowych, bo wszystko jest w odpowiedniej cyfrowej szufladce, którą odsunąć może nasza księgowa, która może pracować nawet w innym mieście. rzeczywiście.
0: Dokładnie. To, co powiedziałem, że jest grupa przedsiębiorców, którzy pozytywnie patrzą na KSeF, to jest grupa tych, którzy potrafią zarządzić procesem we własnej firmie albo procesem z rozliczeniem na zasadzie właśnie

0: porozumienie z osobą, z biurem rachunkowym, czy z osobami, które odpowiadają za zafakturowanie w firmy, właściwe nadanie uprawnień i wtedy ten system, ten przepływ dokumentów może funkcjonować sprawniej niż obecnie. No bo dzisiaj faktycznie ten przepływ między przedsiębiorcą, który wystawia fakturę, potem ją musi przekazać, wysłać do biura rachunkowego albo jeszcze do... Jeszcze mogło być tak, że zawieść papierowo, potem ktoś musiał to wprowadzić do systemu. To była duża praca. Dzisiaj będzie można po prostu upoważnić do pobrania, uwzględnienia tej faktury w rejestrach.
1: I warto też wiedzieć, że mówimy o tendencji takiej ogólnoeuropejskiej, że to nie jest polski wynalazek, chociaż akurat skrót KSeF jest polskim skrótem, to jednak odpowiedniki tego systemu funkcjonują w różnych państwach Europy. Jeszcze nie wszystkie państwa wprowadziły właśnie te elektroniczne faktury, no ale docelowo cała Unia Europejska ma być właśnie takim scyfryzowanym środowiskiem gospodarczym.
0: Tak będzie. My z naszym KSeF-em jesteśmy trochę pionierami. My mamy bardzo zaawansowany system obejmujący bardzo dużą część gospodarki. W innych krajach, tak jak na przykład we Włoszech, to są tylko rozliczenia z podmiotami publicznymi, więc inne kraje wdrażają też KSeF. Nie obejmują tak od razu całej gospodarki jak u nas, ale oczywiście pracują nad tym, że też w kolejnych latach te różne KSeF-y będą się pojawiały, a docelowo będziemy mieli taki europejski KSeF dla całego obrotu na wspólnym rynku europejskim, bo też jest już projekt dyrektywy zakładający, że od 2035 data jest, zmienia się, już wszystkie kraje będą musiały mieć ten KSeF, więc ten nasz będzie też podłączony do tego ogólnoeuropejskiego, że także ten obrót transgraniczny będzie poprzez elektroniczne faktury rozliczane.
1: Panie Przemysławie, do czego to doszło, że już z języka ekonomicznego i biznesowego zniknęły zdania takie jak... Zgubiłam albo zgubiłem fakturę, albo trzeba wystawić duplikat. Koniec, nie ma już takich udogodnień albo problemów.
0: Tak, albo jeszcze możemy dodać, że kiedyś można było wystawić notę korygującą, a teraz już będzie trzeba wystawić korektę faktury. To też a propos tego, że już jak popełnimy błąd, no to będziemy musieli tą fakturę od razu korygować w KSeF-ie. Być może to też jest rozmowa na przyszłość, w jaki sposób znaleźć rozwiązanie, żeby drobne pomyłki też poprzez KSeF korygować, niekoniecznie fakturą korygującą, ale na ten moment musi to być faktura korygująca.
1: No dobrze, czyli już wiemy, że tego typu problemów nie ma. Ja się tak zastanawiam, być może za wcześnie, żeby ocenić to w pełni, ale czy taki system jak KSeF może spowodować ograniczenie, nie mówię eliminację, ale ograniczenie zjawiska zatorów płatniczych? No bo doskonale wiemy, że te zatory płatnicze są w polskiej gospodarce czymś naprawdę bardzo złym i niejedna firma przez to upadła. Może tak będzie łatwiej. Jest faktura w systemie elektronicznym Ministerstwa Finansów. Nie można zasłaniać się niepamięcią, zagubieniem. Wszystko jest czarno na białym.
0: Czy wcześniej też nie można było zasłaniać się niepamięcią czy zaginięciem takiej faktury? Nie, to nie ma. To nie będzie miało znaczenia w kontekście zatorów płatniczych. W sensie to, co dzisiaj mamy, przedsiębiorcy mieli w swoich rejestrach, w swoich księgach, w sensie mieli wystawioną fakturę papierową, to czy ta faktura będzie papierowa czy elektroniczna, no to ona ma takie same skutki prawne wywołuje, więc tak samo zobowiązywała do zapłaty, więc nie widzę związków. Możemy próbować rozmawiać o tym, że albo jak mamy elektroniczne, to może będziemy bardziej mieli poczucie, że musimy zapłacić. Nie, to nie ma związku. Natomiast pojawiają się propozycje takie, żeby wykorzystać krajowy system e-faktur do szybszego dochodzenia w wierzytelności, co oczywiście z punktu widzenia całego systemu prawno-gospodarczego w Polsce nie jest takie błahe, no bo też faktura nie może być automatycznie tytułem wykonawczym, bo zawsze trzeba wcześniej na drodze sądowej dochodzić roszczeń, dlaczego ktoś płaci albo nie płaci, bo być może uzasadnione jest to niezapłacenie, więc zupełnie inny

0: wątek, kwestia zatorów płatniczych, no ale oczywiście miejmy nadzieję, będzie ich w gospodarce coraz mniej.
1: Zdecydowanie też mamy taką nadzieję. Prawo podatkowe w Polsce to żywy organizm. Co jakiś czas pojawiają się zmiany. KSeFT jest jedną z tych zmian najbardziej spektakularnych, którą widzimy, o której mówimy, ale też te zmiany w prawie składają się z wielu elementów, które wpływają czy na prowadzenie biznesu, czy po prostu na życie wśród podatków. Jak to wygląda teraz? Pan jako ekspert Konfederacji Lewiatan trzyma rękę na pulsie, co się zmienia w podatkach?
0: Tak jak pan powiedział, to jest żywy organizm, zmienia się każdego roku dużo. Faktycznie w tym roku KSeF był taką kluczową zmianą. Mamy kilka teraz nawet otwartych legislacji, gdzie są przedstawiane zmiany. Jedne to jest na przykład ordynacja podatkowa. To są zmiany, które już chyba trafiły do pana prezydenta do podpisu. To są dwie nowelizacje. Jedna zakładająca między innymi uchylenie jednej z przesłanek przedłużania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To taki postulat od wielu lat zgłaszany przez przedsiębiorców, żeby wszczynając postępowanie karno-skarbowe nie można było zawieszać biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To w ramach takiej deregulacyjnej zmiany zostało uwzględnione. Choć z drugiej strony zostało też zastąpione innymi regulacjami, na przykład takimi jak brak przedawnienia karalności w przypadku, kiedy przedawniło się zobowiązanie podatkowe. Dość skomplikowane rzeczy,
1: no
0: ale...
1: właśnie, ja się zaczynam gubić, powiem szczerze.
0: Tutaj Ministerstwo Finansów takie zmiany zaproponowało i to jest jeden projekt, a na przykład w drugim projekcie takie trochę łatwiejsze rzeczy są procedowane. Na przykład łatwiej będzie można rozliczyć nadpłatę podatku. Dzisiaj, żeby uzyskać nadpłatę podatku, trzeba było złożyć deklarację, trzeba było złożyć wyjaśnienie nadpłaty. Nie będzie trzeba być może już od przyszłego roku składać tego wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wysokość tej nadpłaty nie przekracza 10 tysięcy złotych, czyli też taka deregulacyjna zmiana. Odpada nam obowiązek wnioskowania o to, żeby nam zwrócono pieniądze, które wynikają z deklaracji, którą złożyliśmy. Bo de facto
1: musieliśmy za
0: złożyć
1: bardzo uczciwi też, tak?
0: To była ta zbędna biurokracja. Aha. To jest idealny przykład zbędnej biurokracji. Jeżeli złożyłem PIT, w którym mam 8 tysięcy do zwrotu, to oczekuję, że urząd mi 8 tysięcy zwróci, a nie, że jeszcze muszę zawnioskować odrębnym pismem o zwrot. Nie mówimy o rozliczeniach rocznych, tylko o rozliczeniach takich w trakcie roku, no bo te nadpłaty z rocznego to oczywiście dostawaliśmy z automatu, ale jak składaliśmy, korygowaliśmy deklarację i mieliśmy tą nadpłatę, to trzeba było o nią zawnioskować. Więc fajna deregulacyjna zmiana. Mamy takie rozwiązanie, w którym jeżeli popełnimy drobne błędy w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy może sam je poprawić. Dzisiaj może je poprawić, jeżeli kwota zmiany finalnego rozliczenia nie przekracza 5 tysięcy złotych. Ten limit będzie podniesiony do 10 tysięcy złotych, czyli częściej Urząd Skarbowy będzie mógł za nas poprawić naszą deklarację i oczywiście przysłać nam informację, że słuchaj, zrobiłeś błędy w PIT-cie, my ci to poprawiliśmy, zmieniła się twoja nadpłata albo twoje zobowiązanie do dopłaty. Jak się zgadzasz, to zapłać. Jak się nie zgadzasz, no to oczywiście możesz przedstawiać swoją rację. Ale też tutaj częściej być może Urząd Skarbowy wykona za nas jakieś czynności. Większy będzie limit dla osób, dla podatników, za których ktoś może zapłacić podatek. To jest częsty case wspomnianego biura księgowego. Teoretycznie księgowa, jak już rozliczyła podatek, to mogłaby go za nas zapłacić. Ale może za nas zapłacić pod warunkiem, że kwota tego podatku nie przekracza 1000 zł. Jak przekracza 1000, to już musi zrobić to sam podatnik. Ten limit zostanie podniesiony z 1000 do 5000 zł, więc też taka deregulacyjna zmiana, że troszeczkę powinna niektórym choćby ulżyć, ale na pewno w skali gospodarki znajdzie się wielu przedsiębiorców, którzy gdzieś tam mieli problem, że księgowa by zapłaciła, by nie było tematu, a tak ja muszę się zapłacić, bo przekracza to zobowiązanie 1000 zł. Więc jest trochę tych zmian takich deregulacyjnych, korzystnych. Tutaj też można podać jeszcze też o jeden fajny przykład dotyczący tego, że urząd będzie mógł umorzyć nasze zobowiązanie podatkowe, zanim ono jeszcze jest wymagany termin płatności. Czasami jest tak, że podatek od nieruchomości płacimy w 4 latach, w 4 ratach kwartalnie. I na przykład urząd podejmuje decyzję, że temu

0: podatnikowi umorzy ten podatek, tylko nie może go umorzyć w marcu, bo ostatnią ratę masz płatność do 15 listopada. Zatem jeżeli jeszcze nie upłynął termin płatności, to nie można tego podatku umorzyć. Ta zmiana pozwoli, że będzie można wcześniej taki podatek umarzać, więc tak podsumowując, mamy jedne zmiany w ordynacji podatkowej, które trochę korzystne, trochę niekorzystne dla przedsiębiorców, bo mówię, z jednej strony tutaj ta przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia jest uchylana, z drugiej strony inne są wprowadzane. Mamy drugi projekt ordynacji podatkowej, gdzie jest trochę takich proceduralnych zmian, które mają uprościć tą wymianę informacji z organami podatkowymi, czy też skrócić, przyspieszyć pewne procedury podatkowe.
1: A jak pan, jako osoba, która pracuje na tej linii pomiędzy przedsiębiorcami a Ministerstwem Finansów, bierze pan udział w różnych konsultacjach, ocenia deregulację w Polsce? To jest, gdybyśmy mieli narysować taki pasek postępu, to na jakim etapie jesteśmy?
0: Wystartowaliśmy. W Polsce prawo podatkowe i generalnie prawo gospodarcze mamy tak zagmatwane i tak jest wiele obowiązków, że takich działań deregulacyjnych czy takich inicjatyw deregulacyjnych, która rozpoczęła się w zeszłym roku, możemy zrobić jeszcze wiele i cieszy to, że ona trwa, bo ta deregulacja, my z nią wystartowaliśmy w zeszłym roku, ale teraz już są kolejne odsłony, będą kolejne projekty. To jest projekt na stałe. To też to, co było bolączką w Polsce, że co pewien czas był zryw deregulacyjny. Przecież pamiętamy bardzo fajne inicjatywy deregulacyjne z 2008, z 2011, 2013 roku. To były w podatkach bardzo fajne zmiany, gdzie odchodziliśmy od filozofii zaświadczeń na oświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Już tego człowiek nie pamięta, ale to były duże zmiany. Natomiast później mieliśmy kilka lat właśnie regulowania, jakoś ta deregulacja została zapomniana. Teraz jest ruch, żeby troszeczkę tych zbędnych obowiązków, o których nawet mówiłem, na takich niby prostych, małych, drobnych rzeczach, że jest co poprawić, co uprościć. Zatem w mojej ocenie to musi być proces stały. Albo co roku robimy deregulację i znowu x zmian wrzucamy, albo też z taką głęboką refleksją podchodzimy do każdej zmiany, którą wprowadzamy, zastanawiając się, czy jej wprowadzenie nie będzie istotnie czy nadmiernie obciążało przedsiębiorcę. I tutaj ma nasza klasa polityczna duży problem, bo jednak jak już chce coś wprowadzić, no to musimy to wprowadzić i tyle. I nie ma tej refleksji nad tym, na ile to będzie obciążało przedsiębiorcę, więc później wrócimy do tego wątku w temacie deregulacji, że może jednak poszliśmy za daleko z czymś.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy temat i temat rzeka, do którego pewnie nie raz będziemy wracali jeszcze na antenie Polskiego Radia 24. Ja bardzo dziękuję za rozmowę w naszym studiu. Przypomnę, że moim i państwa gościem był pan Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, a także dyrektor Departamentu Podatkowego właśnie w Konfederacji Lewiatan. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja jeszcze zerknę szybko na giełdy, ale tutaj niewiele się zmieniło. Nadal czerwono, chociaż te wykresy wyglądają trochę lepiej niż 20 minut temu. Trochę drgnęły, ale to nie jest jakaś poważna zmiana. WIG20 0,74% na minucie.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt.

0: www.polskieradio.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier z apelem do prezydentów Polski i Ukrainy. W tle bolesna historia i oburzenie po decyzji władz w Kijowie. Ziobro i Romanowski na celowniku węgierskiego MSW mogą stracić polityczną ochronę. Szlak na Rysy oficjalnie zamknięty, to koniec sezonu turystycznego w Tatrach. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. O szczerą i bezpośrednią rozmowę apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy premier Donald Tusk. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, podkreśla szef polskiego rządu. We wpisie na portalu X premier dodaje, że wzajemny konflikt służy interesom Moskwy. Relacje między Warszawą a Kijowem są napięte po decyzji Wołodymyra Zełenskiego z zeszłego tygodnia. Ukraiński przywódca zgodził się nazwać jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. To wywołało nad Wisłą zrozumiałe duże oburzenie, tak duże, że prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do kapituły Orderu Orła Białego o odebranie Zełenskiemu tego odznaczenia. Polska reakcja powinna być twarda, ale musimy kierować się też sytuacją międzynarodową, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Jest faktem, że Ukraina dziś mierzy się z rosyjskim imperializmem i niezależnie od tego, jak bardzo negatywnie oceniam to, co zrobił pan prezydent Zełenski, to cały czas jestem przekonany, że cały cywilizowany świat powinien dołożyć wszelkich możliwych wysiłków do tego, aby Ukrainę wspierać.
1: Kapituła Orderu Orła Białego obraduje od przedpołudnia. Czekamy na jej decyzję. Czy Ziobro i Romanowski stracą polityczny azyl? Przegląd decyzji w tej sprawie rozpoczyna węgierskie MSW. Polityczną ochronę politykom PiSu przyznał poprzedni węgierski rząd z Viktorem Orbanem na czele. Czy uciekinierzy stawią się w Budapeszcie? Wątpliwości ma odpowiedzialny za służby minister Tomasz Siemoniak.
3: Jak się komuś daje azyl polityczny, to ten ktoś powinien szanować władze kraju, które takiego azylu udzieliły. Jeżeli się nie stawią, władze węgierskie wyciągną wnioski, mogą te azyle cofnąć. Wtedy wszyscy zobaczą, co tak naprawdę chodziło.

0: o ucieczkę przed zarzutami kryminalnymi.
1: Po wygraniu wyborów przez partię TISO Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się w jednym z krajów bałkańskich. Prokuratura zarzuca politykom PiS udział w zorganizowanej grupie przestępczej i marnotrawienie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nikt nie ucierpiał, nie ma już zagrożenia dla mieszkańców. To Łotwa po porannych alertach dotyczących zagrożenia z powietrza. Myśliwce NATO zestrzeliły nad Łotwą rosyjskiego drona.
2: Zastępca szefa połączonego Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy, generał brygady Kaspar Sezdanowski, poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony nad niezamieszkałym obszarem. Po zestrzeleniu drona nie stwierdzono szkód w infrastrukturze cywilnej ani zagrożenia dla mieszkańców. Nasze jednostki pozostają na miejscu zdarzenia i prowadzą przeszukiwanie terenu, by ustalić, jaki był to typ drona. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają przedstawiać moment zestrzelenia bezzałogowca. Ich autentyczność nie została jednak dotąd potwierdzona. Minister obrony Łotwy, Raivis Mielnis, podkreślił, że kraj będzie nadal rozwijał swoje zdolności obronne. Chcę zaznaczyć, że nadal pracujemy nad rozwojem naszych zdolności, by mieszkańcy Łotwy mogli czuć się bezpiecznie, a my byśmy byli zdolni realizować powierzone nam zadania. Jeszcze przed południem łotewskie wojsko ogłosiło drugi alert związany z możliwym zagrożeniem ze strony drona. Jednak alarm został później odwołany.
1: I tyle od Kamila Zalewskiego. To koniec sezonu narciarskiego w Polsce. Tatrzański Park Narodowy od dziś zamyka dla narciarzy szlak na Rysy. To było ostatnie miejsce, w którym miłośnicy nart mogli korzystać z możliwości zjazdu, mówi Marcin Strączek-Heliost z TPN-u.
3: Do tej pory jeszcze tylko Rysa na Rysach, czyli szlak na Rysy, był dopuszczony do poruszania się na nartach skiturowych i możliwości zjazdu. No i zostanie zamknięty, czyli praktycznie już całkowity jest koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Sam park dla narciarstwa na pozostałych rejonach został już zamknięty już końcem kwietnia, więc już przeszło miesiąc temu.
1: Polacy chętnie spędzali w Tatrach długi czerwcowy weekend, ale nie brakowało niebezpiecznych sytuacji. Toprowcy pomogli łącznie 25 turystom. Jedna osoba zginęła, to turysta, który nie przeżył upadku z Rysów. Na koniec wizyta w Dąbrowie Górniczej to rodzinne miasto naszej znakomitej Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka z kwalifikacji dotarła aż do finału wielkoszlemowego French Open. Chcemy, by została naszą honorową obywatelką, mówi prezydent Dąbrowy Górniczej. Jesteśmy z niej niesamowicie dumni, dodaje Marcin Bazylak.
4: Największą radość daje to, jak mieszkańcy Dąbrowy, którzy ją znają, którzy o niej słyszeli, którzy ją kochają, jej kibicowali. Wielu z nich nie kibicowało tylko i wyłącznie w tym okresie ostatnich tygodni, ale trzymało kciuki przez całą karierę i śledziło uważnie jej wyniki, sukcesy i walkę, jak była juniorką.
1: W Paryżu Maja Chwalińska rozegrała 10 meczów, przegrała tylko jeden, ten finałowy. Teraz Polka ma czas na odpoczynek, później najpewniej zagra w eliminacjach do Wimbledonu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Parasole przydadzą się na północy kraju. Tam dziś przelotny deszcz, a na Mazurach i Podlasiu również burze. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni. Wiatr z wyjątkiem burz, wieje słabo lub umiarkowanie. Tylko na wschodzie chwilami jest porywisty.
5: Klimat.
1: Znaczna część wschodniej i środkowej części kraju zmaga się z suszą hydrologiczną. To m.in. problem do rzeczy Warty, Noteci, Pilicy, Bugu i Biebrzy. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W większości lasów występuje małe zagrożenie pożarowe. Na Mazowszu, Podlasiu i Podkarpaciu, a także na krańcach zachodnich jest ono średnie. Nie ma zakazu wstępów do lasów.
5: Klimat. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie.

0: Przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
8: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: A ten dzień to poniedziałek, 8 czerwca, trwa popołudnie w Polskim Radiu 24. Mamy już prawie 10 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie. Rafał Wardzyński, Szczepan Pawłosek, Ada Tomaszewska, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy od spraw dotyczących relacji polsko-ukraińskich.
8: Komentarz.
11: A razem z nami jest pan dr Jakub Olchowski, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Europy Środkowej. Panie doktorze, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Czy jedynym wyjściem dla relacji polsko-ukraińskich jest w tym momencie szczera rozmowa między prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, bo taką szczerą rozmowę apeluje premier Donald Tusk?
12: Nie mam pewności, czy to jest akurat jedyne wyjście, ale z całą pewnością to by nie zaszkodziło, dlatego że również uważam, że z całą pewnością dyskusje historyków, które i tak się toczą od wielu, wielu lat, niczego już tu nie zmienią. Więc może przynajmniej doraźnie to dałoby się jakoś rozwiązać albo przynajmniej doprowadzić do deeskalacji problemu.
11: A do tej pory rzeczywiście ta dyplomacja, na co też szef polskiego rządu zwraca uwagę, nie przyniosła rezultatu. To znaczy, się zastanawiam po prostu nad tym, czy ten kryzys można jeszcze opanować jakimiś kanałami dyplomatycznymi poza taką bezpośrednią rozmową obu prezydentów.
12: Znaczy, są podejmowane wysiłki i co ciekawe, te wysiłki generalnie te podejmowane przez stronę ukraińską, zmierzające do, właśnie do obniżenia trochę temperatury na tego sporu, czy tego konkretnego incydentu, bo spór wszak ciągnie się od lat i ciągle jest to ten sam problem. W każdym razie te zabiegi ze strony ukraińskiej pokazują, że chyba jednak są zaskoczeni tym, jak bardzo mocno zareagowała strona polska i to na różnych poziomach, no bo od poziomu społecznego aż po poziom najwyższych władz, czyli pana prezydenta.
11: Ja nie chcę tutaj nadużyć tego słowa, ale czy nie sądzi pan, że trochę to zaskoczenie być może jest udawane? No bo wielokrotnie już temat dotyczący UPA, rzezi wołyńskiej był podnoszony, ekshumacji również, rozmowy między prezydentami też na niższych dyplomatycznych szczeblach między Polską a Ukrainą się odbywały już tak naprawdę od wielu lat, nie tylko od początku przecież rosyjskiej agresji na Ukrainie. Dlaczego teraz to zaskoczenie się pojawia?
12: Znaczy to zaskoczenie może, z jednej strony być może ono nie jest udawane do końca, ale z drugiej strony rzeczywiście to może być trochę tak, jak pan mówi, że może się spodziewali, ale nie aż tak bardzo, dlatego że to nie jest pierwsza rodzaju tego sprawa, kiedy różnego rodzaju upamiętnienia są dokonywane.

0: zainteresowane przez stronę ukraińską i dotyczą one właśnie UPA czy Ukraińskiej Powstańczej Armii, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i paru nazwisk także konkretnych. Takie sytuacje już były. I one wywoływały jakieś reakcje ze strony polskiej, ale no, ja sobie nie przypominam, żeby aż tak w Polsce na to zareagowano. I przypuszczam, że aż taki stop, taka wielka temperatura tej reakcji wynika no, w pewnej mierze z działań zewnętrznych. Czyli komuś też na tym zależy, żeby ta reakcja taka była. A ostatnio w Polsce mamy też no, różne dziwne wydarzenia związane po prostu z tym, że kampania wyborcza nadciąga. I im więcej sporów, emocji w polskim społeczeństwie, tym dla niektórych ugrupowań politycznych oczywiście lepiej. Więc myślę, że tu, znaczy obaj możemy mieć rację.
1: No
0: po części to było udawane, a po części jednak skala chyba rzeczywiście trochę ich zaskoczyła.
1: No tylko czy to był też dobry moment, tak myślę z perspektywy Ukrainy, ale też Polski, aby w pewien sposób dołożyć emocji do tego sporu, czy do tych niekoniecznie ustalonych jeszcze między nami kwestii, no bo premier Donald Tusk też w tym wpisie, od którego zaczęliśmy tym apelu, zwraca uwagę na to, że współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. No i chyba tutaj trudno się z tym zdaniem nie zgodzić.
0: No to jest prawda, no to absolutnie. Im gorsze są relacje polsko-ukraińskie, tym lepiej dla Rosji. I no co tu dużo mówić, w ostatnim czasie ci w Rosji specjaliści od propagandy, dezinformacji i tak dalej, którzy są odpowiedzialni za odcinek polsko-ukraiński, ja przypuszczam, że oni nic nie robią, tylko leżą, świętują i przyjmują odznaczenia, bo Polacy i Ukraińcy całą robotę robią za nich w tej chwili. Absolutnie to nie jest w naszym interesie.
1: No to pytanie teraz, jak pójść do przodu w tych relacjach, kiedy jednak te zaszłości historyczne i te kwestie, w których nie potrafimy się dogadać od wielu, wielu lat, nastają na drodze?
0: Ja obawiam się, że też śledząc właściwie już od wielu lat ten spór i te wszystkie rozmowy, które się wokół niego toczą. Ja obawiam się, że to jest kwestia już nie dla historyków, tylko dla innych specjalistów. To jest kwestia zakorzeniona głęboko w poziomie tożsamościowym, emocjonalnym, a z emocjami trudno jest racjonalnie dyskutować i historycy polscy i ukraińscy mogą się znowu spotykać po raz kolejny, bo często powtarzaliśmy przez ostatnie lata, że zostawmy ten spór historykom, niech oni to rozstrzygną. Problem w tym, że historycy jedni i drudzy spotykają się od wielu, wielu lat, opowiadają sobie ciągle to samo. Cała historia związana z tymi relacjami polsko-ukraińskimi w latach 40. zeszłego stulecia została już tysiące razy opisana, zbadana, przeanalizowana i to niczego nie zmienia, jak widzimy. Dlatego, że problem jest znacznie głębiej, bo jest na poziomie emocjonalnym, zwłaszcza jeśli chodzi o społeczeństwo polskie, dla którego to jest ogromny problem i ten problem zupełnie nie jest rozumiany po stronie ukraińskiej. I to działa w dwie strony niestety, dlatego że Ukraińcy podnoszą argument, że ależ oni mają prawo sobie wybierać własnych bohaterów, a poza tym UPA walczyła przecież przeciwko Sowietom, walczyła przeciwko Rosji, a dzisiaj żołnierze z Tryzubem walczą też z Rosją, także broniąc Europy, a więc i Polski. I oni mają rację, ale jednocześnie my też mamy rację, dlatego że jednocześnie UPA-OUN jest odpowiedzialna za zbrodnie popełnione na Polakach i nie tylko. I to jest kwadratura koła niestety.
1: Czyli możemy powiedzieć, że Polska i Ukraina mają dziś dwie konkurencyjne pamięci historyczne, które coraz mocniej wpływają na bieżącą politykę.
0: Zdecydowanie, zwłaszcza, że no, w Polsce ten instrument, ten czynnik ukraiński jest konsekwentnie od dawna przez niektórych polityków czy niektóre siły polityczne używany bardzo świadomie jako instrument do walki politycznej, wewnętrznej. A ponieważ no, zaczyna się kampania wyborcza, zmierzamy w stronę wyborów, to będzie moim zdaniem coraz gorzej, jeśli o to chodzi.
1: Obraduje też kapituła Orderu Orła Białego. Ja się zastanawiam, czy ta decyzja albo propozycja prezydenta Karola Nawrockiego o możliwym odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego jest realnym narzędziem polityki zagranicznej, które może coś zmienić, czy raczej takim symbolicznym gestem skierowanym bardziej do polskiej opinii publicznej?

0: Zdecydowanie. Znaczy, ta druga opcja jest tutaj tą opcją właściwą i prawdziwą, bo tego rodzaju gesty w polityce zagranicznej niczego nie zmieniają i niczego zmienić nie mogą, tym bardziej, że być może kapituła Orderu Orła Białego powinna się zastanowić nad zasadami w ogóle przyznawania tego odznaczenia, ponieważ od dawna niestety ono jest traktowane przez Polskę jako rodzaj pamiątki z Polski. Jeżeli spojrzymy na listę osób, które otrzymały to odznaczenie, a przypomnijmy, że to jest odznaczenie przyznawane za znamienite zasługi dla Rzeczpospolitej, no to się naprawdę można zastanowić, co na przykład Gerhard Schröder takiego znamienitego dla Rzeczpospolitej uczynił.
1: Aha, i to jest zasadne pytanie, bo to jest postać niezwykle kontrowersyjna, szczególnie w obliczu dzisiejszych działań rosyjskich.
0: Tak, więc skoro mamy odbierać order prezydentowi Zełenskiemu, co jest trochę dość, nie wiem, czy to jest zupełnie poważne działanie, to może się zastanówmy, może trzeba dokonać rewizji w ogóle tego orderu, bo Benito Mussolini też taki order otrzymał.
1: Czyli sugeruje pan, doktor, że błędem mogło być przyznanie tego orderu w 2023 roku prezydentowi Ukrainy?
0: Czy sugerując to, to ja musiałbym też zasugerować, że takim błędem było też przyznanie innym prezydentom Ukrainy, bo zarówno prezydent Kuczma, jak i prezydent Poroszenko, ja się nie mylę, także ten order Orła Białego otrzymali. Ja sugeruję raczej, że powinniśmy się na przyszłość, bo znaczy nie uważam, żeby to było dobre posunięcie, bo to jest, no byłoby to trochę dziwne, takie incydentalne odbieranie akurat jednej osobie tego orderu. Biorąc pod uwagę, że no, za przeproszenie był rozdawany na lewo i prawo przez dziesięciolecia.
1: Gdzie w takim razie przebiega granica między obroną własnej pamięci historycznej, a ryzykiem pogorszenia relacji z państwem, które prowadzi wojnę?
0: A zupełnie gdzie indziej, takie mam wrażenie, niż to by wynikało z tej bardzo gorącej dyskusji, bo gdybyśmy nie zajmowali się kwestiami historycznymi, znaczy mieli je na uwadze oczywiście i mieli na uwadze naszą własną pamięć historyczną, bo do której mamy prawo i naszą własną tożsamość, ale gdybyśmy nie skupiali się tylko na tym i tylko nie patrzyli na relacje z Ukrainą głównie przez pryzmat tych właśnie tej tożsamości i tej pamięci zbiorowej, tylko wypracowali sobie na przykład jakieś mechanizmy nacisku, faktycznego nacisku, realnego nacisku na Ukrainę, to bylibyśmy w tej chwili w innym miejscu. Bo tak na dobrą sprawę my w tej chwili, my Polska, nie mamy żadnego instrumentu nacisku skutecznego politycznego na Ukrainę. Więc jak chcemy to rozwiązać?
1: A czy Ukraina może sobie w takim razie pozwolić też na konflikt z Polską w tym momencie? W momencie, kiedy no jednak jest cały czas w bardzo trudnej sytuacji ze względu na otwartą wojnę z Rosją?
0: Oczywiście, że jest w trudnej sytuacji i ta sytuacja jeszcze, no, trudno przewidzieć, jak długo jeszcze potrwa. Ale Ukraina zbudowała sobie już ogromną sieć sojuszników, którzy ją wspierają i to wspierają ją bardzo realnie i finansowo, i sprzętowo, i technologicznie. A Polska jakoś nie zdołała sobie takich relacji ułożyć z Ukrainą, bo też jakby nie do końca była zainteresowana tym najwyraźniej.
1: A jak pan sądzi, dlaczego?
0: Być może dlatego, że jednak przykładamy ogromną wagę, być może zbyt dużą. To oczywiście to jest do dyskusji. Możemy sobie, powinniśmy właściwie o tym między sobą rozmawiać tutaj w Polsce. Być może my przykładamy za dużą wagę do tych kwestii związanych z pamięcią historyczną, o których oczywiście nie można zapominać, ale też nie można zapominać o realnej polityce pragmatycznej międzynarodowej. Skandynawowie nie mają takiego problemu z Ukrainą, więc Skandynawowie inwestują w Ukrainie i to oni mają teraz realną siłę oddziaływania na to, co Ukraina robi i jak, a my nie. Podobnie Niemcy. Podobnie nie zwróćmy uwagę na Niemcy. Niemcy w roku 2022 to wysyłali tam jakieś bandaże i tak dalej, podczas kiedy my wysyłaliśmy amunicję artyleryjską i czołgi. Natomiast kiedy, bo Niemcy zakładali, że to nie ma sensu, że przecież Ukraina zostanie i tak pokonana. Natomiast kiedy okazało się, że Ukraina nie tylko nie została pokonana, ale wręcz w niektórych sytuacjach ośmiesza teraz Rosję, to Niemcy są ogromnym sojusznikiem Ukrainy i tam

0: całe pociągi, całe transporty niemieckich biznesmenów i polityków jeżdżą do Kijowa.
1: Można odnieść wrażenie, że Niemcy stały się tym sojusznikiem nawet kosztem Polski, tak patrząc na to wszystko, co się dzieje i szczególnie na to, co dzieje się teraz. Kolejny przykład być może też tych pogorszonych relacji. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy przedstawili wspólne stanowisko dotyczące warunków zakończenia wojny wywołanej przez Rosję. Podczas spotkania w Londynie uzgodniono 5 kluczowych zasad, które zdaniem europejskich liderów, też prezydenta Ukrainy, muszą zostać spełnione, aby było w ogóle możliwe osiągnięcie pokoju, który byłby trwały, sprawiedliwy. W tym gronie nie ma Polski. Dlaczego?
0: No, ale to wcale to nie jest zaskakujące, bo pytanie oczywiście możemy zareagować po raz kolejny emocjonalnie i opowiadać o niewdzięczności, że Ukraińcy się od nas odwrócili, a my im pomogliśmy i tak dalej, ale tak nie działa polityka międzynarodowa. Ukraińcy nam dziękowali wielokrotnie i nadal dziękują. Ale na tym się więcej już zbudować nie da. Co robi Polska generalnie na kierunku wschodnim? Jakie działania konkretne prowadzi w odniesieniu do Ukrainy? Poza oczywiście konfliktem o historię, ale to na razie odłóżmy gdzieś na bok. Co zaproponowaliśmy? No, nie sądzę, żeby to była wina Ukrainy akurat, że nas nie ma w tym formacie.
1: To w takim razie co po naszej stronie zawiodło według pana?
0: Być może to, co chyba zawodzi od dawna tak na dobrą sprawę, czyli no, brak spójnej polityki wschodniej i spójnego domagania się pewnych realnych dla nas, czysto pragmatyczne podejście, korzyści z tej współpracy. Może trochę tu takiej hiperbolizacji dokonuję, może trochę przesadzam, ale przypuszczam, że przestaliśmy być w którymś momencie dla Ukrainy partnerem, no, który jest kluczowy i od którego coś zależy. To jest chyba ważne, najważniejsze.
1: Sporo chyba błędów w takim razie popełniliśmy nie tylko od początku tej rosyjskiej agresji.
0: Nie, myślę, że ten bilans aż taki dramatyczny nie jest. Oczywiście, jeśli się popatrzy na to, jak wyglądają obecnie relacje polsko-ukraińskie i to wszystko, co jest z tym związane, czyli na przykład nieobecność Polski w różnych miejscach i w różnych formatach, to tak, to nie wygląda dobrze. Ale też to, że my zdecydowaliśmy się pomóc Ukrainie wtedy w roku 2022 i ta nasza pomoc była na tyle istotna, że trudno naprawdę przewidzieć, co by się wydarzyło, gdyby nie ta wojskowa pomoc Polski. To, że my się jednoznacznie wtedy opowiedzieliśmy za tym, za wsparciem dla Ukrainy, to też dało przykład innym. To suma summarum to jest dla nas korzyść, bo teraz wojska rosyjskie nie stoją na Dnieprze, ani nie daj Boże na Bugu, że tak powiem, tylko stoją tam, gdzie stały 5 lat temu właściwie, czyli na Donbasie jeszcze.
1: Jak dziś w takim razie...
0: Dla nas to jest korzyść jak najbardziej.
1: Jak dziś w takim razie ocenić przyszłość relacji polsko-ukraińskich? Czy wojna z Rosją pozostanie tym czynnikiem jednoczącym nasze państwa, czy kwestie historyczne jednak mogą też na dłużej zmienić wzajemne nastawienie?
0: To trudno przewidzieć, biorąc pod uwagę temperaturę różnych emocji. Natomiast dobrze by było, gdybyśmy sobie zdawali sprawę z tego, zarówno tu i tam, w obu państwach, i to zarówno na poziomie społeczeństw, jak i elit politycznych, że albo jesteśmy razem strategicznie, albo to nam nie wyjdzie na zdrowie, jeśli nie będziemy sojusznikami. Co do kwestii tego sporu historycznego, to no, podkreślam, to jest spór natury tożsamościowo-emocjonalnej i jego tak łatwo nie rozwiążemy. No, być może to jest kwestia jeszcze pokoleń nawet. No więc sytuacja
1: Ale
0: jest dość
1: my ze swojej
0: dość
1: strony,
0: trudna.
1: Z polskiej strony, no też chyba do porządku dziennego nad tym wszystkim przejść nie możemy.
0: No oczywiście, że nie. No więc to oczywiście, że tak, dlatego że należy się chociażby przyznanie przez stronę ukraińską, że coś takiego miało miejsce, że że UPA nie tylko walczyła z Rosjanami, z Moskwą o niepodległą Ukrainę, co jest prawdą,

0: Ale no, niestety, znaczy niestety dla Ukraińców i dla nas również jest odpowiedzialna za zbrodnie.
1: I tutaj musimy kończyć nasze spotkanie i rozmowę. Doktor Jakub Olchowski, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Europy Środkowej, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek apel premiera Donalda Tuska do prezydentów Polski i Ukrainy. Chodzi o szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują Solidarność, pisze premier w mediach społecznościowych. To po tym, jak władze Ukrainy nadały jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Swoją opinię w tej sprawie ma dziś przedstawić kapituła odznaczenia. Generał Leon Komornicki uważa, że niektóre działania Ukrainy są niebezpieczne i mogą prowadzić do eskalacji napięć w relacjach dwustronnych. Jak mówił na naszej antenie, Rosja może wykorzystywać te kwestie propagandowo, dlatego potrzebna jest zdecydowana reakcja polskich władz.
8: Trzeba mieć to wszystko na uwadze i musi być ostra reprymenda, jakaś forma ukarania prezydenta Zełenskiego za tą decyzję, bo on ostatecznie tą decyzję podjął.
7: Sprawa rodzi polityczne spory, jednak profesor Grzegorz Motyka, historyk zajmujący się zbrodnią wołyńską, uważa, że odebranie odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu to decyzja ponadwymiarowa. Nauczyciele niezadowoleni z rządowej propozycji wzrostu wynagrodzeń. W przyszłym roku płace miałyby być większe o 2,5%. To propozycja głęboko niesprawiedliwa, przekonuje prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
9: Od 5300 do 6400 zł to jest to, co stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Jeżeli te 2,5 punkta miałoby wzrosnąć, to płaca wzrośnie mniej więcej o 130 do 160 zł brutto. Jest to głęboko niesprawiedliwe.
7: ZNP domaga się pilnych rozmów w tej sprawie z szefową resortu edukacji. Trzech nastolatków trafiło do szpitala po wypadku, do którego doprowadził nietrzeźwy 16-letni kierowca. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rozdoły w powiecie zamojskim. Jak mówi Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji, chłopak prawdopodobnie wsiadł do auta pod nieobecność rodziców.
10: Brak uprawnień, doświadczenia za kierownicą, rozwagi i zbyt duża prędkość sprawiły, że nie zdołał wykonać bezpiecznego manewru na skrzyżowaniu. Najpierw uderzył w znak znajdujący się na wprost drogi, a następnie w nasyp ziemi.

0: Pojazd, którym kierował, zatrzymał się w polu kilkadziesiąt metrów dalej.
1: Jeden z nastolatków jest w ciężkim stanie, sprawą zajmuje się policja. Na koniec dobra informacja dla kierowców. Jutro za paliwo zapłacimy mniej niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 93 grosze. Benzyna 98 będzie kosztować 6,57 za litr, a olej napędowy 6,45 za litr.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: A mamy już 33 minuty po godzinie 13. Wracamy do tematu relacji polsko-ukraińskich.
4: Stan dnia.
3: I stawiamy pytanie, co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Od kilku godzin w prezydenckim ośrodku w Juracie obraduje w tej sprawie kapituła orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że Wołodymyr Zełenski powinien być pozbawiony tego najważniejszego polskiego odznaczenia. W tle historia i ludobójstwo na Wołyniu, a wszystko przez decyzję prezydenta Ukrainy, który kilkanaście dni temu nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry. Halo, halo, Agnieszko, czy się słyszymy?
5: Dzień dobry, witam.
3: Powiedz,
5: dzień dobry.
3: Czy wiemy, jak przebiegają obrady kapituły i czy są już jakieś komentarze polityczne?
5: No, obrady trwają za zamkniętymi drzwiami w prezydenckiej rezydencji w Juracie, tak jak mówiłeś. No zapewne Karol Nawrocki postanowił w takim właśnie anturażu rozmawiać o sprawie, która wzbudza przecież wiele emocji, aby uniknąć fleszy kamer i pytań dziennikarzy. No takie miejsce obrad rzeczywiście sprzyja takiej bardziej pogłębionej debacie i dyskusji. No choć akurat na temat te działań Wołodymyra Zełenskiego i tego, co o nich myśli Karol Nawrocki, to wiemy. Mówił o tym prezydent już kilkanaście dni temu, tuż po tym, jak do Warszawy dotarły przecież informacje o tym, że właśnie ukraińska jednostka, jedna z ukraińskich jednostek nosi imię bohaterów UPA. Znamy też zdania przedstawicieli rządu w tej sprawie. Szef dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że ta decyzja odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną. A z kolei premier Donald Tusk apeluje we wpisie na portalu X, aby obaj prezydenci zdobyli się na szczerą i bezpośrednią rozmowę w tej kwestii, ponieważ zaostrzanie takiego konfliktu nie służy na pewno nam, a służy Moskwie. O skandalicznej decyzji przywódcy Ukrainy mówią też inni przedstawiciele rządu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński był pytany dzisiaj przez nas, przez dziennikarzy o obrady kapituły, o też trudne relacje właśnie na linii Kijów-Warszawa i mówił, że absolutnie nie ma zgody na gloryfikowanie UPA i to zawsze spotka się, jeżeli chodzi o polską stronę, z brakiem akceptacji.
6: Uważam, że w tego typu kwestiach polska reakcja powinna być twarda, stanowcza. Nie może być zgody na relatywizowanie historii, mówienie nieprawdy historycznej. Natomiast zawsze w tych kalkulacjach musimy kierować się aktualną sytuacją międzynarodową. Jest faktem, że Ukraina dziś mierzy się z rosyjskim imperializmem i niezależnie od tego, jak bardzo negatywnie oceniam to, co zrobił pan prezydent Zełenski, to cały czas jestem przekonany, że cały cywilizowany świat powinien dołożyć wszelkich możliwych wysiłków do tego, aby Ukrainę wspierać.
5: Słyszeliśmy w tej wypowiedzi szefa MSWiA, że z jednej strony mówimy stanowcze nie właśnie działaniom prezydenta Zełenskiego, no ale z drugiej strony Polska zdaje sobie sprawę, jak trudna jest sytuacja naszego wschodniego sąsiada, że to wsparcie, międzynarodowe wsparcie cały czas Ukrainie walczącej z Rosją jest potrzebne. No zapewne poruszane na tym spotkaniu w Juracie są też te właśnie kwestie i też kwestie przyszłych relacji polsko-ukraińskich. Zresztą wiele razy dzisiaj na antenie naszego radia na ten temat mówiliśmy. Warto też wspomnieć, że była taka mikropróba, tak bym to nazwała, ze strony ukraińskiej troszeczkę złagodzenia tych relacji trudnych, napiętych. Był wysłannik prezydenta Zełenskiego, Kryło Budanow w Polsce. Spędził tutaj piątek i sobotę. Rozmawiał m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Dziś minister Siemoniak mówił o tym spotkaniu i wyrażał nadzieję, że Wołodymyr Zełenski no jednak wycofa się z decyzji podjętej pod koniec maja.
7: Ja miałem rozmowę z Budanowem cztery oczy. Też rozmawialiśmy

0: o innych sprawach, bo to jest spotkanie w cztery oczy, żeby nie opowiadać o tym. Natomiast w tym głównym temacie dotyczącym napięcia, które mamy od kilkunastu dni w relacjach polsko-ukraińskich, usłyszało ode mnie to samo, co od innych swoich rozmówców.
1: A pan jest usatysfakcjonowany odpowiedzią?
0: Odpowiedzią będzie lub nie będzie wycofanie się z tej złej decyzji, więc to jest odpowiedź.

0: decyzja będzie negatywna dla Wołodymyra Zełenskiego. Co będzie potem, jak to dalej będzie komentowane, musimy tutaj się jeszcze trochę wstrzymać. Tak naprawdę czekamy teraz cały czas na oficjalny komunikat po tych obradach.
1: Te informacje dla Państwa zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu redaktor Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Telewizji Polskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy możemy dzisiaj spekulować, albo w tej chwili spekulować, jaka będzie decyzja kapituły orderu Orła Białego?
3: Spekulować możemy, na pewno to będzie trudna decyzja, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Czy, tak jak mówiła Agnieszka, czy Wołodymyrowi Zełenskiemu ten order zostanie odebrany, czy jednak, tak jak nasza koleżanka tutaj przewiduje, czy jednak kapituła wstrzyma się z taką decyzją. No jakoś trzeba na tę sytuację zareagować. Jakoś na pewno trzeba wyrazić swój sprzeciw i pokazać prezydentowi Ukrainy, że no nie zgadzamy się na tego typu gesty. Gesty absolutnie bezsensowne i niepotrzebne. Z drugiej strony no, na szali jest wojna na Ukrainie i raczej my, jak Europa, powinniśmy oczywiście solidarność z Ukrainą cały czas okazywać i Ukrainę wspierać, żeby nie cieszyć, nie dostarczać radości Putinowi i Rosji. No ale też chyba jest przyszedł taki moment, albo on powinien już przyjść dawno temu, że my od Ukrainy też powinniśmy wymagać. Ta wojna trwa tam już ponad 4 lata. Ukraina już jakoś w tej rzeczywistości, na tyle, na ile da się w takiej rzeczywistości wojennej, się urządziła i jakoś się zorganizowała. Więc czas, kiedy bezwarunkowo należało, no, jakby nie kwestionować żadnych decyzji Ukraińców, tylko bezwarunkowo pomagać, chyba już dobiegł końca i trzeba już czasami warunki jakieś postawić, a na pewno nie godzić się na tego typu zachowania, no, jakim wykazał się Wołodymyr Zełenski w ostatnim czasie.
1: Ale to sądzi pan redaktor, że Wołodymyr Zełenski mógł się nie spodziewać, nie przewidzieć, że ta decyzja wywoła tego typu skutki w relacjach polsko-ukraińskich? No bo też można odnieść wrażenie, że gdyby wiedział, no to znaczyłoby, że Polska, nie wiem, jest mniej ważnym partnerem w tym momencie dla Ukrainy?
3: Myślę, że trochę to jest taki sygnał. To znaczy, ja nie wiem, czy Wołodymyr Zełenski zastanawiał się nad skutkami, tylko zrobił to na potrzeby polityki wewnętrznej i zrobił to, bo wiedział, że może, że Polska nie jest aż tak istotnym partnerem. No gdyby nawet wymogi polityki wewnętrznej i jakieś dopieszczenie nacjonalistycznych, nie wiem, potrzeb jakiejś części Ukraińców wymagały takiej decyzji, ale wiązałoby się to z jakąś decyzją, która uraziłaby Donalda Trumpa, to Wołodymyr Zełenski na pewno by się na taki krok nigdy nie zdecydował. Tutaj to robi, bo jest przyzwyczajony, czy był do tej pory przyzwyczajany do tego, że może to zrobić, że może jakieś afronty wobec Polski okazywać i w zasadzie nie spotykają go za to żadne konsekwencje, że my trochę odwracamy wzrok i używamy argumentu, a no bo wojna, to nie ma co teraz.
1: To nie ten moment.
3: To nie ten moment, dokładnie tak. Nie, no to jest polityka. Tu zawsze jest ten moment, gdzie trzeba walczyć o swoje interesy i jeśli, zwłaszcza jeśli daje się bardzo dużo od siebie, a my dajemy od początku wojny bardzo dużo od siebie, no to jednak wymagać od drugiej strony, żeby no, przynajmniej nie dopuścić puszczała się jakichś prowokacji.
1: Ale mówi pan redaktor, że dajemy bardzo dużo od siebie. Ja się zastanawiam, czy nie popełniamy jednak w tym wszystkim też błędów. No bo kiedy widzimy wspólne stanowisko co do zakończenia wojny na Ukrainie, wspólne stanowisko, to możemy wymienić państwa Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Ukraina. Polski tam nie ma.
3: Tam Polski tam nie ma, tak. My jesteśmy odsuwani od tego stołu konsekwentnie i to nie wygląda dobrze. I dokładnie to samo się będzie, więc to nie jest dobrze, po pierwsze, gdy my nie mamy, my możemy oczywiście zaklinać rzeczywistość, że Francja, że Francuzi, Brytyjczycy czy Niemcy siedzą przy tym stole, oni nie siedzą tylko w swoim imieniu, ale w imieniu całej Europy, no ale umówmy się, no oni przede wszystkim będą realizować swój interes, swoich krajów, a w mniejszym stopniu interes Polski, Rumunii, Bułgarii czy Słowacji. Liczy się ten, kto siedzi przy stole, bo to on ostatecznie wypowiada jakieś oczekiwania czy warunki

0: czy moderuje te rozmowy. Więc tak, to, że nas tam nie ma, to jest dla nas problem. Możemy się spodziewać, że gdy przyjdzie do odbudowy Ukrainy, to nas również tam nie będzie, że my będziemy gdzieś tam pełnić pomniejszą rolę, ale to zaklinanie rzeczywistości też nie tak dawno jeszcze przez ministra Pawła Kowala, no trochę boję się, że minister Kowal zostanie jak Himmelsbach z angielskim, z tymi zapewnieniami, że Polska będzie w odbudowie Ukrainy uczestniczyła. Myślę, że niekoniecznie. Albo nie w takim stopniu, na jaki liczyliśmy.
1: Może to jest też pokłosie w pewien sposób takiego dwugłosu w naszej polityce zagranicznej, no nie tylko polityce zagranicznej, w wielu obszarach.
0: On na pewno nie służy i to, że dzisiaj prezydent z premierem przerzucają się, czy właściwie ministrowie prezydent z premierem przerzucają się na platformie X jakimiś złośliwościami, oskarżeniami, czy że mamy w Polsce to walkę o krzesło przy stole, czy o miejsce w samolocie, tę walkę o to, kto prowadzi politykę zagraniczną i za każdym razem, gdy trzeba wypiąć pierś do orderów albo do jakichś, gdzie coś jest korzystne dla nas, to wszyscy, to oba ośrodki uzurpują sobie prawo do prowadzenia polityki zagranicznej, a gdy nagle się okazuje, że my gdzieś jesteśmy schowani w kącie, to wtedy też jest przerzucanie się odpowiedzialnością za to i wysuwanie tego rywala na pierwszą linię i takie podkreślanie, no tak się chwaliłeś, że masz dobre relacje, to proszę, to działa. Ja z drugiej strony słyszymy, no przecież to wy mówicie, że tu z Pałacu Prezydenckiego do Małego Pałacu, to przecież wy mówicie, że to wy prowadzicie politykę zagraniczną, no to wasza dyplomacja jest nieskuteczna. Zresztą przy okazji tej dyskusji wokół Wołodymyra Zełenskiego i tego spotkania też w Londynie w sprawie rozmów pokojowych słyszymy. Więc tak, to też nie pomaga i to też może rodzić problem po stronie czy Zachodu, czy Wschodu, żeby tak ustawić azymut, z kim w Polsce, jak się tu do tego ustosunkować, z kim tu rozmawiać, bo kto tak naprawdę dziś albo jutro decyzję będzie podejmował.
1: Premier Donald Tusk sam przyznaje w mediach społecznościowych, w takim wpisie możemy przeczytać, że ta dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. No i to też zarazem apel do prezydenta Karola Nawrockiego, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bezpośrednią, szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Sądzi pan, że ten apel przyniesie skutek?
0: No tak, jeśli już to odwrotny do tego, o co się w takim apelu prosi. No to jest taka, o co się w takim apelu wzywa. Do czego się wzywa. No to jest taka dyplomacja twitterowa. No oczywiście jeśli już jest w jakiś sposób skuteczna, to jest kontrskuteczna. Ewentualne rozmowy prowadzi się, czy zabiegi, żeby doprowadzić do jakiegoś pojednania, wypracowania kompromisu, jakiegoś wspólnego stanowiska, czy załagodzenia sytuacji, no prowadzi się w zaciszach gabinetów, a nie na Twitterze. No i to, też jest taki, można... to jest taki krzyk rozpaczy chyba trochę, właściwie bezradności.
1: Trochę tak, ale można to też odebrać jako takie stawianie się w tym wszystkim, jako taka trzecia strona tego sporu, no bo premier apeluje tutaj też do prezydenta Karola Nawrockiego na jakby ten spór między Polską a Ukrainą. Wydawałoby się, że powinien no, jednoznacznie jednoczyć też naszą klasę polityczną.
0: No tak, tylko premier rządu, kraju, którego ten spór dotyczy, no nie może być trzecią stroną. No jest jedną z dwóch stron. Jest premierem rządu, sam podkreślający w zespół ze swoim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych, zresztą słusznie podkreślający, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, bo co do tego no, nikt wątpliwości mieć nie powinien, więc jako jakiś tutaj arbiter, taki zewnętrzny podmiot, no nie ma szans się ustawić. Zresztą, znaczy ten wpis jest też o tyle niefortunny, co zresztą mi z czego, to i taki prezent chyba to jest trochę pod w stronę Pałacu Prezydenckiego, z którego zresztą ministrowie prezydenccy w postaci Marcina Przydacza, zdaje się, skrzętnie skorzystali, że to jest takie przyznanie się, że no dyplomacja zawiodła, no ale kto odpowiada za dyplomację. No dyplomacja to jest domena polskiego resortu spraw zagranicznych. Więc nie, ja nie do końca rozumiem, o co w tym wpisie chodzi i jaki jest jego cel.
1: Może drugi apel okaże się sukcesem premiera Donalda Tuska i tutaj zmienimy też temat. Niedawno były obchody częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. Wtedy pojawił się też apel premiera Donalda Tuska, który chce budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Zapowiada też, to jest ciekawa kolejna inicjatywa, Marsz Patriotów w 2027. 2007 roku. Wokół budowy tego pomnika premier chce

0: zwołać taką radę złożoną z byłych premierów. Pojawił się w tym filmiku w mediach społecznościowych. Tak pół żartem, pół serio, taki apel też do Jarosława Kaczyńskiego, że Jarku, chyba nie odmówisz. Ten apel przyniesie skutek? Ponawiam pytanie.
1: Apel do Jarosława Kaczyńskiego? Czy taki
0: między
1: apel?
0: Innymi, ale może przede wszystkim.
1: Myślę, że nie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość z roku na rok wokół 4 czerwca się coraz mocniej radykalizuje i te głosy, zresztą które są od samego początku się pojawiają, prawda, o Magdalence, w ogóle okrągły stół to wcześniej, jako jakiejś zdradzie narodowej, dogadaniu się z komunistami, etc., grubej kresce Mazowieckiego, interpretowanej w sposób i taki bardzo wypaczony, niekoniecznie w tym sensie, w jakim te słowa padły w exposé premiera Mazowieckiego, to raczej tutaj jakichś takich pozytywnego też oddźwięku po tej stronie prawej na pewno nie przyniesie, ale ja myślę, że to też po to premier Tusk to robi, że premier Tusk wie, że jednak w świadomości Polaków, zwłaszcza takiego pokolenia 40 plus, 40 parę plus, no jednak zwłaszcza w jakichś większych ośrodkach miejskich, no 4 czerwca jest jednak na upadek komunizmu, ten początek III RP jest datą chwalebną i chlubną, a nie powodem do wstydu czy do szerzenia jakichś teorii spiskowych. Więc to jest taka przestrzeń, gdzie, wokół której można jednoczyć i takim początkiem marszu Polski ku Europie Zachodniej, zakończonym wejściem do Unii Europejskiej, do NATO. Więc im bardziej ta data jest antagonizowana, czyli jest no, przez PiS hejtowana, czy taka z takim sceptycyzmem się PiS do niej odnosi, tym dla premiera Tuska lepiej, więc i tym mocniej będzie naciskał, żeby wokół tego budować. Zresztą
0: ale to na ile chodzi o pamięć historyczną, o jakieś elementy, które nas łączą, a na ile o bieżącą walkę polityczną?
1: Myślę, że chodzi o kampanię. Donald Tusk no, zobaczył, że ten marsz, przecież ten sam manewr wykonał, to jest powtórka manewru z 2023 roku. Też mieliśmy marsz 4 czerwca, który był takim początkiem, dał bardzo dużo wiatru w żagle wtedy Platformie Obywatelskiej w tym marszu gdy zaczynała się już ta kampania na ostro i to dało dużo wiatru w żagle. Potem był powtórzony jeszcze ten marsz jesienią i to ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa w wyborach. Myślę, że Donald Tusk chce po prostu ten sam manewr wykonać, więc tak, no i jest to, no bo no tak, jest to element kampanii, to już właściwie jest taka prekampania, taki początek kampanii, rzucenie takiego pomysłu i wokół niego budowanie i ten punkt kulminacyjny, który nastąpi 4 czerwca przyszłego roku.
0: A czy uda się wokół tego Marszu Patriotów zbudować takie emocje, jak te, które towarzyszyły w poniekąd przed wyborami w 2023 roku? Ja nie mam na myśli takich negatywnych emocji, no bo wtedy to było skierowane przeciw panującej władzy, czyli Zjednoczonej Prawicy. Ale czy teraz pozytywnie uda się wykrzesać te same emocje u no, podobnej liczby wyborców?
1: Nie, to myślę, że pan sam sobie pan właśnie odpowiedział, że wtedy ludzie byli zmęczeni 8 latami rządów Prawa i Sprawiedliwości. I ten marsz tak trochę jednoczył wokół tego, żeby odsunąć PiS od władzy. No, dziś tej motywacji nie ma, więc myślę, że nie będzie aż tak wielkich emocji jak wtedy w czerwcu 2023 roku. I myślę, że ten marsz już powtórką tamtego nie będzie.
0: No to teraz przenosimy się na koniec naszego spotkania do Krakowa. Tam trwa, możemy powiedzieć, już wyścig przed wyborami prezydenckimi, tymi przedterminowymi. Dzisiaj też swoich kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska i Lewica. Czy ta rywalizacja i te nazwiska, które się pojawią, mogą nam pokazać też, jak wygląda obecny układ sił po stronie rządowej?
1: No pytanie jeszcze, co zrobił Łukasz Gibała, czyli poprzedni kandydata Koalicji Obywatelskiej. Ja nie wiem, czy PiS w ostatnich latach w Krakowie w tych wyborach prezydenckich jakichś wielkich notowań nie miał, więc ja nie wiem, czy raczej może inaczej, raczej te wybory i wynik kandydata Koalicji Obywatelskiej może pokazać taki nastrój, czy Donald Tusk powinien się zacząć martwić, czy mimo dobrych sondaży partyjnych, czy nie powinien się zacząć martwić?
0: Ale czy już odwołanie Aleksandra Miszalskiego nie

0: było takim jednak sygnałem, że można się zacząć martwić, trochę, albo coś przynajmniej trzeba zrobić.
1: Tak, trochę było, ale ja bym też nie przekładał tak jeden do jednego jakoś długofalowo tego, co dzieje się w regionach, tego, co dzieje się w miastach, na politykę ogólnokrajową. Mówiło się, że referendum w Krakowie uruchomi całą falę referendów, że następne jest Rzeszów, Łódź, Wrocław, no nic takiego, czyli tam, gdzie rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej i no, mieszane są uczucia, nie wiem do końca jak jest w Rzeszowie, no ale w Łodzi, czy już nie mówiąc o Wrocławiu, gdzie wszyscy raczej nikt chyba dobrego słowa o prezydencie Sutryku dziś nie powie, włącznie z członkami Koalicji Obywatelskiej. No jednak nic takiego się nie wydarzyło. PiS wystawia też nie kogoś o ogólnopolskim mocnym nazwisku, wystawia krakowskiego radnego Michała Drewnickiego bodajże. Nie wiem, na ile to jest człowiek jakoś mocno rozpoznawalny w krakowskim środowisku. W poprzednich wyborach PiS wystawił Łukasza Kmitę, czyli byłego wojewodę małopolskiego. No postać takiego jednego z tych młodych wilczków Mateusza Morawieckiego.
0: Ale tak w skali kraju, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, Prawo i Sprawiedliwość wystawiało mniej znanych polityków i przynosiło to pozytywny rezultat.
1: To jest tak. Myślę, że być może właśnie PiS trochę na to liczy, że na efekt Karola Nawrockiego, czy wcześniej Andrzeja Dudy, że wystawiamy człowieka z drugiego szeregu i jak nie pójdzie, no to on nie obciąża naszej partii, bo do końca to nie jest polityk z tego pierwszego szeregu, więc zawsze można uciec do przodu, mówiąc, że no to trudno, żeby to miało być odzwierciedlenie poparcia dla całej partii. No a jak się uda, no to super, no to też będzie takim wiatrem w żagle. No ciekawe, kogo wystawi Koalicja Obywatelska. Tutaj Koalicja chyba chce zrobić podobny patent, jak PiS zrobiła. Mówi się teraz o Rafale Soniku, czyli przedsiębiorcy, właścicielu kilku centrów handlowych w takich pomniejszych miastach, no, kierowcy rajdowym, więc taki człowiek trochę celebryta, taki przedsiębiorca, celebryta rozpoznawalny, ale chyba to też jest podobny manewr, żeby drugi raz tak mocno nie przegrać, czyli w razie, gdyby się okazało, że wystartuje Łukasz Gibała i tym razem pokona kandydata Koalicji Obywatelskiej, to żeby to nie był taki też twardy kandydat partyjny, żeby no nie było drugiej porażki w tak krótkim okresie, odstępie czasu.
0: To czy prezydenckie wybory te przedterminowe w Krakowie będą tym politycznym testem przed wyborami parlamentarnymi, czy nie?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Jednak wybory lokalne rządzą się swoimi prawami i nawet w tak dużych miastach, więc nie, myślę, że to nie będzie. No chyba, że kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzyma jakiś żenujący wynik. To wtedy to będzie powód do zastanowienia dla Donalda Tuska. Jeżeli on wygra czy nie wygra, ale wynik w miarę wysoki otrzyma, to
0: zajmiemy się innymi tematami bardzo szybko po tych wyborach wtedy.
1: Tak, myślę, że tak.
0: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
1: Dobrego dnia.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktów.

0: wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Napięte relacje i bolesna historia. Premier z apelem do prezydentów Polski i Ukrainy. Początek roku szkolnego w cieniu kataklizmu na Filipinach. Coraz więcej ofiar trzęsienia ziemi. Prosił o pokój na świecie i porzucenie broni. W hiszpańskim parlamencie przemawiał papież Leon XIV. Minęła 14. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. To krok w stronę deeskalacji, słyszymy od eksperta. Chodzi o propozycję premiera Donalda Tuska. Szef rządu zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o szczerą i bezpośrednią rozmowę w sprawie rozładowania napięć na linii Warszawa-Kijów. Relacje między Polską a Ukrainą pozostają zaognione po tym, jak prezydent Zełenski nadał ukraińskiej jednostce imię bohaterów UPA. Ukraińcy reakcją Polski są wyraźnie zaskoczeni, mówi dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej.
2: Są podejmowane wysiłki i co ciekawe, te wysiłki generalnie te podejmowane przez stronę ukraińską zmierzające do obniżenia trochę temperatury tego sporu, czy tego konkretnego incydentu, bo spór wszak ciągnie się od lat i ciągle jest to ten sam problem. Te zabiegi ze strony ukraińskiej pokazują, że chyba jednak są zaskoczeni, jak bardzo mocno zareagowała strona polska i to na różnych poziomach, od poziomu społecznego aż po poziom najwyższych władz, czyli pana prezydenta.
1: Prezydent Karol Nawrocki zwrócił się z wnioskiem o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Kapituła tego odznaczenia zebrała się przed południem. Decyzji na razie nie ma. Zmiana w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o sędziego, który rozpatrzy wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec polityka PiS. W drodze losowania wybrano Tomasza Grochowicza. Wcześniej na wniosek prokuratury ze sprawy wyłączono sędzię Joannę Grabowską. Okazało się, że sędzia ma udziały w TV Republika, w której Ziobro pracuje jako amerykański korespondent. Wniosek o wydanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości czeka w warszawskim sądzie od lutego. Po zmianie sędziego jego sprawa może przyspieszyć. Do 32 zabitych i 170 rannych wzrósł bilans ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 7,8 znajdowało się na wyspie Mindanao. Wstrząsy nawiedziły region w dniu, w którym filipińscy uczniowie rozpoczynali rok szkolny. Redakcja Tomasza Sajewicza.
3: W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać uroczyste apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, przerwane przez wstrząsy. Liczącym 700 tysięcy mieszkańców w mieście General Santos zawalił się co najmniej jeden budynek, w którym mieściła się restauracja. Z powodu

0: poruszenia konstrukcji, zarządzono tam ewakuację jednego ze szpitali. Zawalił się też budynek na terenie kampusu uniwersyteckiego, ale jak informują lokalne władze, w chwili tragedii był on pusty. Na Mindanao odnotowano już co najmniej 9 wstrząsów wtórnych, najsilniejsze magnitudzie 6,7. Trwa szacowanie strat, a przede wszystkim akcja poszukiwawczo-ratownicza. Większość ofiar to osoby, które odniosły obrażenia z powodu zawalenia się budynków lub ich części po trzęsieniu na Filipinach. W Indonezji odnotowano falę tsunami, nie przekraczały one jednak 75 cm. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Władze Filipin odwołały już ostrzeżenia przed tsunami. Broń może narzucić czasowe milczenie, ale nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju, tak mówił papież. W trzecim dniu wizyty apostolskiej w Hiszpanii Leon XIV wygłosił przemówienie do obu izb parlamentu w Madrycie. Podkreślił, że dążenie do pokoju to moralny obowiązek. Społeczność międzynarodowa powinna ponownie odkryć wartość dialogu jako drogi prowadzącej do sprawiedliwych i trwałych porozumień opartych na poszanowaniu traktatów, przejrzystości działań dyplomatycznych oraz szczerej woli przedkładania pokoju nad użycie siły. To właśnie z tego rodzą się zaufanie i nadzieja. Leon XIV przemawiał przed obiema izbami hiszpańskiego parlamentu jako pierwszy papież w historii. Będą leczyć zęby mieszkańców Jamajki. To misja lekarzy i studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Do karaibskiego kraju wylatują za niespełna 2 tygodnie. To druga stomatologiczna misja z Poznania na Jamajkę. Pierwsza pokazała, że potrzeby na miejscu są ogromne. Przed rokiem przyjęliśmy ponad 300 pacjentów, mówi organizator wyjazdu profesor Kacper Nijakowski.
2: Do tego ośrodka raz w miesiącu przyjeżdża tylko zaprzyjaźniona dentystka z Montego Bay, więc ona sama jednego dnia w stanie jest przyjąć około no max 20 paru pacjentów, nie więcej, więc wymnożone razy 12 miesięcy, no to wychodzi to dużo mniej niż 300.
3: Uważam, że to będzie bardzo duży krok do przyszłej pracy.
4: Wiemy wszyscy, bo rozmawialiśmy już dużo, że to będzie duże wyzwanie, ale mam wrażenie, że to jest taka ekipa, która lubi wyzwania.
1: W skład 8-osobowej misji obok lekarzy wchodzi 3 studentów 5 roku. Stomatolodzy wrócą do Polski w lipcu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz pada miejscami na północy kraju, na Mazurach i Podlasiu możliwe są też burze. Jest ciepło, miejscami gorąco, przeważnie od 23 do 25 stopni. Chłodniejszy jest rejon Zatoki Gdańskiej, tam aktualnie na termometrach 19 stopni.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Uszczęśliwianie innych za wszelką cenę, kosztem nawet własnego komfortu. W najbliższym programie Do Pomyślenia porozmawiamy o people pleasingu z psychoterapeutką Marleną Kazoń. Zastanowimy się, skąd bierze się w nas taka potrzeba i też jak z tym walczyć. Rozmowa już w środę o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Tu Polskie Radio 24, mamy 8 minut po godzinie 14, a przypominamy dzisiaj poniedziałek, 8 dzień czerwca.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Przed nami kolejne tematy, też poniekąd związane z tym, co dzieje się na świecie, bo dużo rozmawialiśmy o przede wszystkim relacjach polsko-ukraińskich, ale teraz zabierzemy Państwa na Bliski Wschód.
2: Stan dnia.
0: Bo w weekend wzrosło napięcie na Bliskim Wschodzie. Najpierw Iran zagroził odwetem, jeśli Izrael będzie kontynuował ataki na południowy Liban, wymierzone w bojowników proirańskiego ugrupowania Hezbollah oraz infrastrukturę tej organizacji. W niedzielę wieczorem irańskie wojska ostrzelały cele w Izraelu. Donald Trump zagroził wówczas, że wojska USA są w gotowości po tym ataku. W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie lotnictwo przeprowadziło ataki na Iran. Łączymy się teraz z korespondentką Polskiego Radia w Bejrucie, Mileną Rashid Shehab. Mileno, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak teraz wygląda ta sytuacja i czy są spodziewane kolejne odwetowe ataki?
3: Wygląda na to, że mogą być, ale nie wiadomo z której strony, bo z jednej strony jest tak, że ta poranna fala ataków się skończyła, ale żadna ze stron nie powiedziała, że to jest koniec. Wręcz wcześniej Irańczycy mówili, że żeby się szykować na tydzień takich ataków. Tutaj chciałabym jeszcze odnieść się do tego, co powiedziałeś przed chwilą, tego, co się wydarzyło w weekend, bo to jest bardzo ważny moment tutaj na Bliskim Wschodzie. Bo z jednej strony od kwietnia, od połowy kwietnia mamy do czynienia z rozejmem, z drugiej strony ten rozejm nie jest przestrzegany, zwłaszcza w południowym Libanie, gdzie walki trwają cały czas i jakoś tak się stało z różnych, głównie politycznych przyczyn, że na to wszystko była jakaś rodzaj jakiejś zgody międzynarodowej. Natomiast jedyne, na co się nie zgadzały Stany Zjednoczone, i to była część tego dealu pokojowego, który negocjuje Trump z Irańczykami, to ataki na południowy Bejrut, na południowe dzielnice Bejrutu. I właśnie te ataki wczoraj po południu spowodowały tę najnowszą falę eskalacji. Po niej wieczorem odpowiedzieli Irańczycy atakami na Izrael, a dzisiaj rano Izrael zbombardował Teheran. Wiele miejsc, część takich dosyć bolesnych, bo na przykład jedna z rakiet poleciała na Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więc to są takie cele, które raczej trudno będzie przejść nad tym do porządku dziennego i tłumaczyć, że jeszcze jest czas na jakąś deeskalację. Z drugiej strony Trumpowi bardzo zależy na tym, żeby jakiś rodzaj porozumienia osiągnąć. I właściwie on jest tutaj w takiej dosyć głupiej sytuacji, bo wczoraj wieczorem, po tym jak spadły te, czy poleciały rakiety na Izrael, nie spadły właśnie, bo spadły najwyżej odłamki, one zostały strącone przez tą izraelską obronę antyrakietową. Donald Trump zareagował bardzo szybko, powiedział, że będzie dzwonił do Netanyahu, z którym, jak wiemy, ma bardzo dobre stosunki teoretycznie, i że będzie namawiał go, żeby w żaden sposób nie reagował na te ataki, żeby nie dał się sprowokować, że po prostu nie strzelał na, nie wysyłał rakiet na Iran.
0: No i to chyba się nie
3: natomiast
0: udało.
3: No i właśnie chwilę po tym, jak Financial Times opublikował taki wywiad, w którym on mówi dosłownie, wszystko ode mnie zależy. Powiedziałem Netanyahu, że ma być pokój i że on nie ma właściwie możliwości manewru. Nie minęło kilka godzin, a te rakiety poleciały. Więc tutaj nawet demokraci amerykańscy mówią, że to jest właściwie no taki rodzaj upokorzenia, nawet nie samego Trumpa, ale no właściwie całej tej potęgi amerykańskiej. No bo pytanie, kto tutaj rozdaje karty w tej wojnie? Z jednej strony wojna zaczęła się od wspólnej inicjatywy Iranu, Izraela i Stanów Zjednoczonych, ale już pokój nie jest przez Izrael, nie jest negocjowany. Izrael

0: Izrael cały czas chciałby, żeby ta wojna trwała. Więc tutaj postawienie Trumpa w takim bardzo no, niekorzystnym, czy wręcz krępującym położeniu jest czymś, o czym tutaj na Bliskim Wschodzie mówi się dzisiaj bardzo dużo.
1: Ale to chyba też nie pierwsza taka sytuacja, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych jest w tym niekorzystnym, jak to ujęłaś, położeniu, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, no i przede wszystkim ten konflikt Stanów Zjednoczonych z Iranem, włączając to jeszcze to, co dzieje się oczywiście w Libanie i perspektywę izraelskich ataków.
0: Tak, dokładnie. No tutaj wiemy, że każda ze stron mówi o Izraelu i o Stanach Zjednoczonych ma teraz cele, które... No, nie do końca są zbieżne, mimo deklarowanych cały czas dobrych kontaktów, ale w tamtym tygodniu wyciekły doniesienia o takiej kłótni właściwie Trumpa i Netanyahu, w którym Trump miał mówić do Netanyahu: jesteś szaleńcem. Tutaj padały inwektywy, których państwo oszczędzimy oczywiście. Gdyby nie ja, siedziałbyś już w więzieniu. Co jest nawiązaniem do tego procesu korupcyjnego, który się toczy przeciwko Netanyahu. I o tym procesie też mówią Irańczycy. Abbas Araghchi dosłownie kilka dni temu, właśnie w ten weekend, mówił o tym, że właściwie jest w interesie Netanyahu prowadzenie tej wojny, bo jeśli on prowadzi tę wojnę, jeśli utrzymuje się przy władzy, jeśli nie jest przesłuchiwany, bo często te przesłuchania, które cały czas się toczą, są przerywane, są zawieszane, są skracane właśnie ze względów bezpieczeństwa, czy ze względów na to, że premier Izraela ma różne obowiązki związane właśnie z prowadzeniem wojny, no to dla niego to jest po prostu być albo nie być na wolności. Więc tutaj są te takie sugestie, że on tutaj załatwia jakieś swoje też osobiste sprawy, nie tylko walczy o pozycję Izraela. I jeszcze jest ostatnia rzecz, która tutaj jest bardzo ważna, czyli wpływy skrajnej prawicy na Netanyahu, bo oprócz Netanyahu tej wojny chce Ben Gwir, chce Smotrich, chce Katz, czyli minister bezpieczeństwa wewnętrznego, finansów i obrony. Oni bardzo prą, żeby ta ekspansja Izraela tutaj trwała i właściwie zachęcają na różne sposoby Netanyahu do wojny. Nawet wczoraj rano, kiedy jeszcze nic nie wskazywało na te eskalacje, że dojdzie do ataku na Bejrut, bo działy się różne rzeczy na południu, natomiast Bejrut od kilku tygodni jest dość spokojnym miejscem, no to wczoraj rano takim sygnałem o zagrożeniu był tweet Smotricha, który napisał tylko jedno słowo: Dahie, z wykrzyknikiem. Dahie, czyli te południowe dzielnice Bejrutu. I to spowodowało tę lawinę. Więc tutaj warto też obserwować, jak ważna jest ta rola skrajnej prawicy, która ma pomóc Netanyahu wygrać najbliższe wybory i jak dużo oni mają do powiedzenia właśnie w kwestii wojny.
1: I to pokazuje też, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, nie tylko ze względów militarnych, konfliktów, które trwają, ale też może przede wszystkim politycznie. Bardzo Ci dziękuję za te informacje, które przekazałaś w Polskim Radiu 24. Milena Rashid-Szechab dla Państwa. Dziękuję Ci raz jeszcze. Komentarz. A razem z nami jest pan profesor Jarosław Jarząbek, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nasza korespondentka Milena Rashid-Szechab powiedziała na samym początku swojej relacji, że mamy do czynienia z rozejmem, który nie jest przestrzegany. To a propos Izraela i Libanu. To jak w takim razie rozumieć ten rozejm?
2: No, myślę, że to jest coś, co na Bliskim Wschodzie niestety, muszę to powiedzieć z przykrością, nie budzi specjalnego zdziwienia. Znaczy, no, rozejm na Bliskim Wschodzie jest rzeczywiście wtedy, kiedy strzela się trochę mniej niż wcześniej, a nie wtedy, kiedy się nie strzela w ogóle. No i z taką sytuacją mamy do czynienia tutaj w Libanie. Ten rozejm generalnie polega na pewnym zmniejszeniu intensywności tych ataków. Natomiast tak, rzeczywiście, ani Izrael nie zaprzestał ataków na Liban. One cały czas w zasadzie trwają.

0: no, od kilku miesięcy. Z drugiej strony Hezbollah no, też tego rozejmu nie przestrzega. No, przy Hezbollah też od początku twierdzi, że on się nie będzie do tego rozejmu stosował. Tak? I również ten Izrael atakuje z mniejszą bądź większą intensywnością. Także te walki, a przede wszystkim ostrzały rakietowe z jednej i z drugiej strony cały czas trwają.
1: A jak ważny strategicznie jest dla Izraela ten obszar południowych przedmieść Bejrutu, które są też od lat uznawane za bastion Hezbollahu?
0: Tak, Bejrut, no, podobnie jak i cały Liban, jest podzielony na pewne obszary, w których ludność wyznająca poszczególne religie zamieszkuje w takich zwartych skupiskach. No właśnie ten południowy Bejrut, ta południowa część, południowe dzielnice to są obszary Bejrutu zamieszkane głównie przez ludność szyicką. I no, jest to pewien taki bastion Hezbollahu, dlatego że duża część tej ludności szyickiej no to jest właśnie ta społeczna baza Hezbollahu. To też powoduje, że jeżeli Hezbollah tworzy jakieś swoje na przykład kwatery, czy w jakichś miejscach, nie wiem, ma składy broni albo stacjonują tam dowódcy Hezbollahu, no to właśnie na tych obszarach, gdzie ta ludność szyicka przeważa, czyli właśnie między innymi w tej południowej części Bejrutu w dzielnicy Dahiye i z tego powodu ona jest ważna, tak, dla Hezbollahu. Stąd też tam koncentrują się te izraelskie ataki. Jeżeli izraelski wywiad donosi, że na przykład był w stanie zlokalizować jakąś nową kwaterę albo zlokalizować na przykład jakiegoś konkretnego dowódcę Hezbollahu, który gdzieś tam na przykład przebywa czy się ukrywa, no to ta informacja trafia do izraelskich sił zbrojnych, które wtedy dokonują tam właśnie ataku.
1: A jaką rolę w takim razie w obecnym układzie sił odgrywa w ogóle Hezbollah? Czy on jest w tym momencie takim samodzielnym aktorem, czy jednak przede wszystkim narzędziem cały czas irańskiej polityki?
0: Nie, on jest jak najbardziej samodzielnym aktorem. Byłoby błędem postrzegać Hezbollah jako jakąś marionetkę czy przybudówkę, którą Iran sobie tam zbudował. To jest oczywiście ugrupowanie, które ma bardzo silne związki z Iranem, które w ogóle zostało w dużej mierze stworzone dzięki irańskiej pomocy. Natomiast Hezbollah przede wszystkim reprezentuje libańskich szyitów, no dużą ich część, która ten Hezbollah popiera. Jego interesy koncentrują się przede wszystkim na samym Libanie i no, jeżeli Hezbollah dokonuje jakichś działań, czy wykonuje jakieś działania, dokonuje na przykład ataków na Izrael, które są związane z działaniami wojennymi prowadzonymi przez Iran, to robi to świadomie, to znaczy no, to jest pewna transakcja wiązana. Hezbollah otrzymuje wsparcie od Iranu, militarne, finansowe, organizacyjne, odwdzięcza się temu Iranowi, realizując pewne irańskie interesy. Ale to jest transakcja wiązana. Hezbollah nie jest żadną taką bezwolną marionetką tego Iranu, realizuje własne interesy.
1: Te interesy są bardzo różne na Bliskim Wschodzie, w zależności na to, na kogo spojrzymy, ale Iran też odpowiada na te ataki Izraela na Liban. Pytanie, czy skutecznie, no bo z jednej strony mamy odpowiedź izraelską, o tym sobie za moment porozmawiamy, ale mam wrażenie, że ten atak Iranu był trochę takim wyłącznie zaznaczeniem, że ta odpowiedź nastąpiła.
0: Tak, rzeczywiście trudno na razie powiedzieć, czy ten atak wyrządził jakieś konkretne szkody. Według strony izraelskiej te pociski zostały strącone i szkód nie wyrządziły. Rzeczywiście to też nie był atak na tak dużą skalę, żeby on mógł tak naprawdę tą izraelską obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą przełamać. Gdyby Iran chciał to zrobić, to musiałby użyć o wiele większych sił. Wydaje się, że rzeczywiście był to atak, który miał bardziej takie znaczenie symboliczne. Znaczy on miał pokazać, że Iran tego swojego sojusznika wspiera, że ten Hezbollah może liczyć na Iran, że Iran cały czas myśli o Libanie i że wiąże sprawę libańską z negocjacjami, które toczą się z Amerykanami. Ten taki czynnik dyplomatyczny chyba był tutaj najważniejszy. To znaczy no, władzom irańskim chodziło o to, żeby uświadomić prezydentowi Trumpowi przede wszystkim, że w negocjacjach, które się toczą między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, Liban i izraelskie działania w Libanie i ten konflikt Izraela z Hezbollahem

0: Hezbollahem odgrywa ważną rolę, że tych dwóch rzeczy Iran nie pozwala rozdzielić, tak jak chciałby to Izrael, tak jak chociażby mówił ostatnio minister obrony Izraela, Israel Katz, że z punktu widzenia Izraela te dwa konflikty to są osobne konflikty, a Iran zaznacza, że nie, że te dwa konflikty są połączone i że zawarcie porozumienia w sprawie Cieśniny Ormuz, irańskiego programu nuklearnego, musi również wiązać się z zawarciem jakiegoś porozumienia w sprawie Libanu i relacji Izraela z Hezbollahem.
1: No i Izrael w odpowiedzi atakuje Iran, pomimo tego, tak jak słyszeliśmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał próbować nakłonić premiera Izraela Benjamina Netanyahu do powstrzymania się od tego odwetu, czyli pewnie Donald Trump, podobnie jak my tutaj, patrzył na tą sytuację, ten atak Iranu, że to raczej miał być symboliczny atak, symboliczne zaznaczenie pewnego odwetu. Zastanawia mnie, co dalej. Czy teraz będziemy mieli do czynienia z kolejną odpowiedzią ze strony Iranu, potem ze strony Izraela? Jeśli tak, to ile to potrwa?
0: Na razie ostatni taki komunikat ze strony Iranu, i to zarówno z kwatery głównej irańskich sił zbrojnych, jak i z ust prezydenta Mossadegh Pezeszkiana, wskazuje, że Iran na razie wstrzymuje się z tym kolejnym atakiem, czyli Iran zapowiedział, że na razie nie będzie odpowiadał na ten atak izraelski, ale rezerwuje sobie prawo do tego, żeby kolejne ataki przeprowadzić, jeżeli Izrael będzie nadal atakował Liban. Więc myślę, że na tą chwilę ten rozejm powinien się utrzymać. No ale bardzo dużo zależy od tego, co zrobi Izrael, no bo warunek tutaj irański jest jasny. Tak? Izrael powinien wstrzymać się od dalszego atakowania Libanu. No jak słyszeliśmy, w samym Izraelu raczej nie ma poparcia dla tego, żeby te ataki wstrzymać. Raczej wszystkie siły polityczne w Izraelu, a szczególnie te, które tworzą obecną koalicję rządzącą w Izraelu, skłaniają się do tego, żeby te ataki w Libanie kontynuować. Więc to jest bardzo, bardzo kruche.
1: A to dopytam, panie profesorze, bo cały czas to pytanie w mojej głowie się utrzymuje. O co w tym momencie walczy Izrael na Bliskim Wschodzie? Albo inaczej, patrząc na sprawę, o co walczą poszczególni izraelscy politycy?
0: No to jest bardzo ważne pytanie. Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan kilka miesięcy temu powiedział, że Izrael to jest państwo, które nie może trwać bez wojny, że Izrael musi jakąś wojnę cały czas prowadzić. Ja mam wrażenie, że w tych słowach jest sporo prawdy. To znaczy siły polityczne w Izraelu, one bardzo mocno budują, i to wszystkie praktycznie, budują swoją pozycję polityczną na kwestiach bezpieczeństwa i no, prześcigają się w tym, żeby wyborcom pokazać, że to one najlepiej zadbają o bezpieczeństwo Izraela, to one najskuteczniej na przykład będą neutralizować zagrożenia. No dzisiaj oczywiście rządzi premier Netanyahu i on posuwa się chyba najdalej, tak? On całą swoją karierę polityczną zbudował na zapewnianiu Izraelczyków, że jest jedynym politykiem, który jest w stanie tym Izraelczykom bezpieczeństwo dostarczyć. Ale jeżeli spojrzymy sobie chociażby na różne sondaże w Izraelu, to łatwo dojdziemy do wniosku, że tam w zasadzie każdy polityk i każda partia polityczna może poza takimi grupami ultraortodoksyjnych Żydów Haredim, no to bezpieczeństwo stawiał na pierwszym miejscu i stara się przekonać wyborców izraelskich, że to oni będą najskuteczniej to bezpieczeństwo im zapewniać. W przypadku premiera Netanyahu dochodzi jeszcze kwestia jego, no powiedzmy, osobistej sytuacji, tak, związanej z tymi procesami korupcyjnymi. Jemu to wysokie napięcie jest oczywiście na rękę i to, żeby coś się cały czas działo, żeby nie doszło do takiego porozumienia, które spowodowałoby, że Izraelczycy będą mogli odetchnąć z ulgą i powiedzieć: OK, wybierzmy teraz na premiera kogoś, kto może zajmie się gospodarką, innymi sprawami niż bezpieczeństwo.
1: Milena Rashid-Szechab, nasza korespondentka, w swojej relacji też zwróciła uwagę na to, że w zasadzie w tym momencie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest stawiany w bardzo niekorzystnej sytuacji przez Izrael, no bo słyszymy te przecieki medialne, że on nawoływał do tego, żeby Izrael nie odpowiadał. Natomiast od jakiegoś już czasu można odnieść takie wrażenie, że Izrael nie do końca chyba słucha się tego swojego starszego brata.
0: Myślę, że

0: Sam fakt, że prezydent Trump musi publicznie zapewniać o tym, że to on podejmuje decyzję, a nie premier Netanyahu, no to właśnie wskazuje na to, że rzeczywiście coś jest nie tak w tych relacjach dwustronnych amerykańsko-izraelskich. Tak, ja mam takie wrażenie, że prezydent Donald Trump teraz dopiero w ostatnich dniach, może tygodniach, zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, w jak bardzo niekorzystne położenie sam siebie wprowadził, rozpoczynając tą wojnę z Iranem. Że no tak, on został w tą wojnę wmanewrowany, czy komuś się to podoba, czy nie, to jest fakt. Został, nie wiem, przekonany, wprowadzony w błąd, że uda się szybko, sprawnie wygrać wojnę, ten Iran spacyfikować i tą wojnę zakończyć i będzie bezpiecznie i spokojnie na Bliskim Wschodzie. Tak się, jak wiemy, nie stało. Ta wojna się przeciąga, tylko że no właśnie, Izrael się z tej wojny, no nie chcę powiedzieć, że wycofał, tak, ale no, poza tymi atakami takimi pojedynczymi, które teraz mamy chociażby tutaj, dzisiaj, tak?
1: Tutaj musimy postawić kropkę, panie profesorze, choć moglibyśmy jeszcze tutaj wiele wątków też poruszyć. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Profesor Jarosław Jarząbek, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Wrocławskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon,
5: kamera,
4: radiowe studio,
5: scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy byłoby niezrozumiałe. Tak uważa wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. W tej sprawie zebrała się dziś kapituła orderu. Powodem jest nadanie przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych. O szczerą rozmowę w tej sprawie do prezydentów Polski i Ukrainy apeluje premier Donald Tusk. Prezydent Nawrocki chciał mieć wpływ na politykę zagraniczną, więc przed nim bardzo poważna i odpowiedzialna decyzja, mówi Radosław Sikorski.
9: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
8: Kapituła orderu Orła Białego od rana obraduje w Juracie. Armenia postawiła na ciągłość i potwierdziła swój proeuropejski kierunek. W ten sposób wynik wyborów parlamentarnych w tym kraju skomentował premier Donald Tusk. Ugrupowanie obecnego premiera Nikola Paszyniana wygrało z niemal 50-procentowym poparciem. To ważny sygnał, że przyszłość regionu wciąż jest pisana, napisał na platformie X szef polskiego rządu. Premierowi Armenii wygranej w wyborach pogratulowali m.in. prezydent Francji, przewodnicząca Komisji Europejskiej i szefowa unijnej dyplomacji. 20 milionów złotych kary dla firmy ze Śląska. Powód? Spółka sprzedawała luksusowe samochody do Rosji i złamała w ten sposób zakaz handlu nałożony przez Radę Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2023 roku firma sprzedała ponad 170 pojazdów. Trafiły one do Rosji przez Białoruś, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzek.
10: Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wydał decyzję nakładającą 20 milionów złotych kary. Urząd skorzystał z maksymalnego jej wymiaru ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta.
8: Wartość sprzedanych pojazdów to ponad 19 milionów euro. Polacy pod ogromnym wrażeniem sukcesu Mai Chwalińskiej, finalistka zakończonego w weekend tenisowego wielkoszlemowego French Open, wróciła do kraju. Jak mówiła przed chwilą podczas konferencji prasowej, na jej sukces złożyły się treningi i ciężka praca.
11: Przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego.

0: dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość. I tak się ułożyło.
1: Maja Chwalińska w finale może nie wygrała, ale i tak osiągnęła wiele, w tym wykonała gigantyczny skok w światowym tenisowym rankingu WTA. Polska kwalifikantka Rolanda Garrosa przesunęła się ze 114 na 21 pozycję.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Kliknęło i to jak możemy powiedzieć w kontekście Maji Chwalińskiej, do której jeszcze w Polskim Radiu będziemy oczywiście wracać. Mamy 33 minuty po godzinie 14 w tym momencie i przed nami tematy przede wszystkim dotyczące krajowej polityki.
4: Komentarz.
3: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Grzegorz Makowski, socjolog Szkoła Główna Handlowa. Panie profesorze, dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
3: Zaczynamy od sporu o order Orła Białego wokół Wołodymyra Zełenskiego w naszej krajowej polityce. Czy to rzeczywiście jest kwestia dzisiaj historycznej pamięci, czy raczej element jednak bieżącej gry politycznej w naszym kraju?
5: Jedno i drugie, no bo Polacy są takim społeczeństwem, które jest pamiętliwe, no i lubi swoją martyrologię. No i jeżeli jest taka emocja, no to politycy, którzy chcą ją wykorzystać, wykorzystają ją. No i oczywiście tutaj tak się stało, no bo na tych nutach narodowych, martyrologicznych prawica lubi grać, a obóz rządzący no, w tę grę też trochę jakby chciał, nie chciał, musi.
3: No właśnie, mówi pan musi. Ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście a propos tej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, która wskazuje, aby jeden z oddziałów armii ukraińskiej został nazwany na cześć UPA, że tutaj reakcja polityków polskich jest w zasadzie jednoznaczna. Dopiero ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, ta propozycja odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy wywołała podział. Dlaczego?
5: No bo to jest rzadka sytuacja, kiedy się odbiera komuś jakiekolwiek odznaczenie, a już w szczególności Order Orła Białego. No jeszcze do tego przypomniano przecież, że są dużo bardziej kontrowersyjne postacie niż prezydent Zełenski, które otrzymały Order Białego, jak na przykład Mussolini, mu nie odebrano do tej pory tego odznaczenia. Więc no zawsze jest tak, że ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że oczywiście to jest jakaś retorsja, nie wiem, w stosunku do prezydenta może być, czy też w ogóle do narodu ukraińskiego, no bo jak pamiętamy, prezydent Duda przyznawał to znaczenie oczywiście na ręce prezydenta Zełenskiego, ale tam padły takie słowa, że to jest oznaczenie dla całego narodu ukraińskiego. Więc to jest jakaś tam retorsja, natomiast takie dawanie, odbieranie, no to też jest trochę jednak obniża prestiż tego odznaczenia. Jakby nie przypadkiem też przypominano na przykład różnego rodzaju inne nagrody, między innymi Nagrodę Nobla, że nawet w takich kontrowersyjnych sytuacjach nie odbiera się tej nagrody, dlatego że to budzi niepotrzebne dyskusje, emocje. A na koniec dnia, no to tak naprawdę odpowiedzialność leży na tym, kto ma to odznaczenie, kto zrobił na przykład później coś właśnie kontrowersyjnego z naszego punktu widzenia, czy nagrodę. No i trzeba go rozliczać na bieżąco. No ja myślę, że to była taka nie do końca przemyślana decyzja pod publiczkę. Wyobrażam sobie, że mogły być zupełnie inne reakcje.
3: Mówi pan o decyzji Karola Nawrockiego?
5: Tak, tak, no bo ja się zgadzam z tym, że to było złe, co zrobił prezydent Zełenski z naszego punktu widzenia i oczywiście też mnie to wzburza do jakiegoś stopnia, natomiast no ja sobie wyobrażam, że można byłoby to zupełnie inaczej rozegrać niż w ten sposób.
3: To znaczy jak na przykład? No bo premier Donald Tusk apeluje w wpisie w mediach społecznościowych do tego, żeby prezydent Karol Nawrocki i prezydent Wołodymyr Zełenski odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę. To jest według pana jeden ze sposobów, żeby coś takiego
5: na przykład, tak,
3: zażegnać ten konflikt?
5: Tak, na przykład tak, na przykład wezwać ambasadora, na przykład podnieść inne argumenty, które teraz wtórnie padają, że to będzie problem chociażby w procesie integracji Ukrainy.

ten problem historyczny. Więc można było to na inne zupełnie tony przenieść, a nie uderzać w taką symbolikę, która...

0: a je po jednej stronie. Nie chcę mówić, że tego sporu, no ale na pewno pewnego konfliktu i tych dużych emocji. A tutaj za sprawą tego apelu premiera Donalda Tuska, no widzimy, że kancelaria premiera ma inne zdanie o całej sytuacji, a kancelaria prezydenta inne. To znaczy wszyscy zgadzają się co do tego, że decyzja prezydenta Ukrainy była zła, ale już jeżeli chodzi o reakcję, czyli tutaj propozycja odebrania orderu Orła Białego, to są do tego zupełnie inne podejścia. Jak to interpretować? Jaki to jest sygnał wysyłany do społeczeństwa, nie tylko polskiego?
1: Ja mam wrażenie, że w większym kłopocie jest akurat obóz rządowy, dlatego że no, jaki jest PiS i jego prezydent, bo to na koniec dnia jest jednak prezydent promowany przez Prawo i Sprawiedliwość, no to oni, im to nie, w żaden sposób nie zaszkodzi. No oni, tak powiem, to jest ich pole. Natomiast mam wrażenie, że jest jakaś niekonsekwencja po stronie rządowej, no bo z jednej strony tak są jakieś takie przekazy, że właśnie można byłoby inaczej, że pan premier Tusk by zrobił inaczej, a z drugiej strony mówi się, że nie będzie rozbicia tej solidarności w tej sprawie między rządem a prezydentem. No to zobaczymy, jaka będzie na koniec dnia ta decyzja i co zrobi rząd. No, ja szczerze mówiąc nie mam jasności w tym momencie, czy będzie ta kontrasygnata, czy nie będzie, czy coś innego będzie. Więc ja widzę większy kłopot taki polityczny w tej sytuacji po stronie rządowej, który chyba sobie trochę nie poradził z tym, mam wrażenie.
0: A jak ta decyzja historyczno-symboliczna może wpływać na nastroje wobec milionów obywateli Ukrainy, którzy mieszkają, przebywają w naszym kraju, no bo to nie dzieje się w próżni. To znaczy te decyzje zarówno po stronie prezydenta Zełenskiego, później ta odpowiedź ze strony prezydenta Karola Nawrockiego nie odbywają się w próżni. One mają wpływ, przekładają się też na codzienne życie.
1: No oczywiście, no to na pewno przyczyni się do jeszcze pogorszenia postaw i nastrojów wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Natomiast myślę, że to będzie przede wszystkim zaostrzało te takie postawy po tych, którzy i tak już mają jakiś kłopot, problem z mniejszością ukraińską w Polsce. Mniej wydaje mi się to będzie powiększało to grono, ale to będzie zachęcało, no nie wiem, na przykład do bardziej radykalnych wystąpień. Można się spodziewać, że i też na poziomie takim naszym codziennym jakichś interakcji zupełnie na takich codziennych relacjach to też może się niestety zacząć przekładać. Więc to jest nie najlepsze w ogóle rozwiązanie i bicie w ten bęben jest, wydaje mi się, niepotrzebne. Tym bardziej, że Ukraina dalej jest przecież, no powiedzmy to otwarcie, w stanie wojny, dalej jednak przyczynia się do tego, że trzyma Rosję od nas z daleka. I też chcę powiedzieć, że przynajmniej to, co ja wiem od moich ukraińskich przyjaciół, no prezydent Zełenski jest trochę w kropce, bo tam nie ma mobilizacji. Tak naprawdę ci, którzy są najbardziej chętni, żeby walczyć na froncie, to są ci najbardziej radykalni w społeczeństwie ukraińskim. Więc ja myślę, że prezydent Zełenski ważył różne racje i nie chcąc stracić takiej trochę zdolności mobilizacyjnej. No to była taka decyzja, żeby ci, którzy są najbardziej konserwatywni w społeczeństwie ukraińskim, dalej chętnie tam brali udział w walkach. Więc on też jest troszkę, moim zdaniem, w trudnej sytuacji. No ale w ogóle cała ta sprawa źle robi naszym relacjom i mam nadzieję, że jednak jakoś to się ułoży.
0: Na razie
1: ten
0: czekamy.
1: Ruch, wydaje mi się, z ekshumacjami to jest może jakiś taki dobry predyktor, jak powiem.
0: A to ja zapytam, dotykając też tych kwestii, o których cały czas rozmawiamy, dlaczego wcześniejsze rozmowy? No bo ten temat był wielokrotnie przecież podnoszony, temat Wołynia, temat ekshumacji, temat relacji polsko-ukraińskich właśnie w kontekście pamięci historycznej, on był wielokrotnie omawiany. Dlaczego te rozmowy nie przyniosły do tej pory oczekiwanych przez nas rezultatów?
1: No to jest cała długa historia też i też związana z tym, że po stronie ukraińskiej szef niniejszego IPN-u jest radykałem, co tu dużo mówić, i jednocześnie też dosyć wpływowy. Mówię, no w Ukrainie trzeba zagospodarowywać też te nastroje nacjonalistyczne, a one są no, do pewnego stopnia też antypolskie, no powiedzmy

0: sobie szczerze, więc ta administracja prezydenta Zełenskiego, no musi jakoś to też u siebie rozgrywać, więc ja podejrzewam, nie jestem tu akurat specjalistą, ale tak jak to obserwowałem, wydaje mi się, że to jest wynik takich gier też wewnętrznych w Ukrainie, no ale do tego, no, na to wszystko się nakłada wojna. Ja szczerze mówiąc, ja rozumiem wszystkie zaszłości historyczne i tak dalej, ale jesteśmy w czwartym roku wojny u naszych granic. No, Ukraina jest naprawdę w trudnej sytuacji, a przecież ten konflikt trwa jeszcze dłużej. No, szczerze mówiąc, ja nie wiem, no niech się naraża na jakieś ataki, ale ja nie mam potrzeby w tej chwili rozstrzygania tych kwestii historycznych. Ja mam potrzebę taką, żeby wspierać Ukrainę w takim stopniu, żeby ona jak najgłębiej doprowadziła Rosję do największego kryzysu, a później sobie wrócimy do tych spraw. No i teraz widzimy, jeżeli to wszystko się do jednego worka mieli w jednym czasie, to rodzi to tylko kolejne kłopoty. Zupełnie, znaczy ja rozumiem powody polityczne po jednej i po drugiej stronie, ale to jest zupełnie bez sensu moim zdaniem.
1: Na pewno bez sensu jest pogorszenie tych relacji polsko-ukraińskich, no ale powody tego pogorszenia są, o nich rozmawiamy. Pan mówi o tym, że to być może nie jest moment, aby te tematy podejmować i żeby w tym momencie też one tak mocno wpływały na nasze relacje, ale z drugiej strony zastanawia mnie, czy kiedykolwiek trafimy na taki dobry moment w naszych relacjach, żeby te rozmowy odbyć.
0: No ale przecież ten moment, albo nawet długi czas, był. Ja nie wiem, jak mówię, tak jak się usprawiedliwiam. Nie śledzę tego na bieżąco przez cały okres rozmów wokół tych tematów, Wołynia, ekshumacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wydaje mi się, że tych momentów nigdy nie było. One były, no, kiedy nie było wojny w Ukrainie, kiedy były inne administracje. No, podejrzewam, że to jest jakiś niedowład, pewnie po obu stronach, takiej chęci do porozumienia się i jakiś niedowład dyplomacji. I to jest efekt taki, że to do tej pory nie zostało rozwiązane i dalej w tym tkwimy. Ale nie wiem, czy na pocieszenie. No powiem tak, no inni sobie radzą jeszcze gorzej. Spójrzmy na przykład na jakieś próby unormowania relacji między, nie wiem, Koreą Południową a Japonią, czy Chinami a Japonią, które też mają bardzo taką trudną przeszłość wojenną. Więc tam w ogóle jest w porównaniu z nami postęp prawie żaden w tego rodzaju stosunkach, więc też taki zupełnie pesymistyczny bym nie był.
1: A patrząc na nasze społeczeństwo, to wśród nas równocześnie w tym momencie funkcjonują takie sprzeczne emocje. No z jednej strony solidarność z Ukrainą, a z drugiej strony narastająca krytyka jej polityki historycznej. Czy raczej przesuwamy te emocje już w jednym kierunku bardziej?
0: Znaczy, jak się spojrzy na sondaże, to najbardziej regularnie takie nastroje powstały wobec Ukrainy bada CBOS. W tej chwili przed oczami konkretnych liczb nie mam, ale powiem tak, no, trend jest taki, że ogólnie trochę te nastroje siadają, w sensie w polskim społeczeństwie. Wykazujemy takiego trochę mniej już empatii w stronę Ukraińców, ale dalej jest tak, że większość ludzi jednak jest skłonna, znaczy jest po tej pozytywnej stronie i ja myślę, że na koniec dnia, tak jak powiedziałem, to będzie bardziej tak utwardzało tych, którzy i tak już są ukrainosceptyczni, tak to powiem, natomiast nie sądzę, że to doprowadzi do jakiegoś takiego radykalnego zwrotu antyukraińskiego. Też sobie powiedzmy otwarcie, że przecież cała Ukraina też nie jest jakaś probanderowska, tak w dużym stopniu upraszczając. To też jest społeczeństwo zróżnicowane i to nie jest tak, że ten ruch prezydenta Zełenskiego jest dla całego społeczeństwa ukraińskiego. On też jest wycelowany w kierunku pewnej konkretnej części tego społeczeństwa. Ale nie sądzę, że akurat ta sytuacja jedna tutaj coś radykalnie zmieni, ale może to eskalować na przykład.
1: Może eskalować, a ja w drugą stronę zastanawiam się, czy w tym momencie prezydent, konkretnie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, jest dla nas poniekąd partnerem już, z którym nie będziemy za wiele rozmawiać, czy jednak uda się te relacje według pana jeszcze naprawić?
0: Ja myślę, że to jest, że uda się i nie sądzę, żeby w naszym interesie byłoby pogłębiać ten konflikt. Tym bardziej, że przecież gospodarczo, politycznie liczymy na

0: to, że u naszego sąsiada po wojnie będziemy mogli przyczynić się do odbudowy i, mówiąc brutalnie, na tym też coś zarobić, więc to też jest w naszym interesie, żeby wszystkich innych powodów, dla których powinniśmy mieć dobre stosunki z Ukrainą, nie kłaść na jednej szali. No. No ale mówię, no, jesteśmy takim trochę emocjonalnym społeczeństwem, Ukraińcy też, więc może to w różne strony pójść, ale no, nie byłoby to dobre dla nikogo.
1: No ale trudno też tutaj oczekiwać, żeby tych emocji przy rozmowie o Wołyniu nie było, przy kwestiach dotyczących też tej decyzji akurat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
0: Politycy powinni być od tego, żeby trochę te emocje mitygować, a nie podkręcać.
1: Czyli bardziej, odpowiedzialnie za nimi zarządzać.
0: No dokładnie. Natomiast tu widzimy jakąś taką histerię jednak, moim zdaniem. No.
1: Kolejny temat przed nami. Otwórzmy już bardziej politykę krajową i nawet samorządową, lokalną, to co będzie się działo. Mówię o wyborach przedterminowych na prezydenta Krakowa. Tam cała kampania, możemy chyba powiedzieć, że nabiera rozpędu. Swoich kandydatów dzisiaj mają ogłosić i Nowa Lewica, i Koalicja Obywatelska. Czy spodziewa się pan, że tą kampanią zawładną tematy przede wszystkim lokalne, czy może jednak polityka ogólnokrajowa będzie grała pierwsze skrzypce?
0: Wydaje mi się, że to trochę zależy, bo jeśli niczego nie przeoczyłem, to pan Gibała jeszcze nie ogłosił swojego startu w wyborach. To trochę zależy też od niego, dlatego że on jest takim poważnym aktorem, ale też aktorem lokalnym. Jeżeli on wystartuje w tych wyborach, to on będzie raczej przenosił tą dyskusję wyborczą w trakcie kampanii na, moim zdaniem, tematy lokalne. I to będzie, moim zdaniem, trudniejsze w tym momencie dla tych politycznych kandydatów, zwłaszcza po stronie opozycji politycznej, tej rządowej. No dlatego, że dla nich ta sytuacja w Krakowie jest taką okazją właśnie do już właściwie rozpoczynania kampanii parlamentarnej do wyborów w przyszłym roku, więc i to jest ewidentne. Ale jeżeli będzie pan Gibała startował, i to uważam, że on będzie bardziej koncentrowany na poziomie, na tych tematach lokalnych, i to będzie trudniej przenieść tą całą sytuację na dyskusję taką partyjną na poziomie krajowym. Ale na pewno takie będą próby, tak, żeby zrobić z tych wyborów w Krakowie trochę taki prawybory do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku.
1: To w tym kontekście dopytam, jak istotny wynik wyborów prezydenckich w Krakowie będzie dla samej Koalicji Obywatelskiej?
0: No, wydaje mi się mało prawdopodobne, gdyby wygrał jakiś kandydat opozycji, pisowski czy z Konfederacji. Gdyby tak się stało, to będzie duży kłopot. Taki wizerunkowy, narracyjny, to wtedy ta sytuacja przeeskaluje. Ale może być też tak, że będzie jakiś dobry kandydat z obecnej koalicji, niekoniecznie Koalicji Obywatelskiej, tylko szeroko koalicji, który też ma szansę, będzie mieć szansę na wygraną. I jeżeli by się stało tak, że taki kandydat wygra, no to w ogóle ta sytuacja z odwołaniem prezydenta Miszalskiego może się odwrócić na korzyść koalicji rządzącej i będzie wykorzystana politycznie w taki sposób.
1: Czy aby na pewno? No bo słyszymy, że Koalicja Obywatelska pracuje z PSL-em, żeby wystawić swojego wspólnego kandydata w tych wyborach prezydenckich w Krakowie. No ale wiemy, że właśnie Nowa Lewica ma swojego kandydata osobno ogłosić. Czy to nie jest, albo może nie być pewnym zgrzytem w funkcjonowaniu samej koalicji?
0: Nie sądzę. Ja nie widzę tutaj zgrzytów. Zresztą wszyscy od początku deklarowali, że traktują te wybory na wzmacnianie swojej pozycji w terenie. I jeżeli tak będzie, a nie widzę na horyzoncie, nawet jeżeli koalicja się dogada z PSL-em na temat jakiegoś kandydata, bo wszystkie te nazwiska, właściwie jedno, które w tej pory się pojawiało, nie jest pewne, więc nie wiem, kto tam jest. Ale nie sądzę, że to byłby kandydat na miarę wygrania wyborów w pierwszej turze. No więc będzie pewnie druga tura i wtedy oczywiście koalicja rządząca zagra, moim zdaniem, jeżeli nie nastąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności.

0: Na zasadzie wszystkie ręce na pokład. No nie będę popierać w drugiej turze swojego kandydata, niezależnie od tego, czy on będzie z Koalicji Obywatelskiej, z PSL-u, czy z Lewicy. I nie sądzę, żeby na tym tle wyrósł jakiś poważny spór.
1: Niezależnie od tego, jacy kandydaci ostatecznie będą walczyli o prezydenturę w Krakowie, to myślę, że też temat tych wyborów będzie zwracał szczególną uwagę, myślę, ogólnokrajowo, no bo raz, że będzie pewnie jednym z istotniejszych albo bardziej głośnych wydarzeń politycznych w naszym kraju. Z drugiej strony, no po tym referendum chyba, kiedy odwołano Aleksandra Miszalskiego, byłego prezydenta Krakowa, to chyba trudno się dziwić też, aby zainteresowanie było wyłącznie lokalne.
0: Tak, ale z drugiej strony te wybory wypadną w takim mało atrakcyjnym czasie dla rozkręcania tego na poziom krajowy. Więc to zostanie złagodzone. Moim zdaniem ten efekt, no mówię, no chyba, że nastąpią jakieś spektakularne wydarzenia w tej kampanii, więc, ale... No, to byłaby jakaś dla mnie jakieś zaskakujące. Nie sądzę, szczerze mówiąc. Też naprawdę prozaicznie przez ten sam fakt, kiedy się odbędą te wybory. Na razie nie widzę żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, żeby to miało być jakieś trzęsienie ziemi dla sceny politycznej tej krajowej.
1: To może też stąd takie, a nie inne nazwisko ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Michał Drewnicki, kandydatem PiSu w tych wyborach. No, polityk samorządowy fakt, mniej znany.
0: Tak. Chociaż, no mówię, no nikt nie wie, co on może zaprezentować. No może się nagle okazać jakimś czarnym koniem, chociaż nie sądzę. Nie założyłbym się tutaj o wiele, ale to prawda, co pan redaktor powiedział, że on taki jest trochę wystawiony na spalenie, tym bardziej, że wbrew takiej chęci, prawda, pogłębienia tego Tuska i tej koalicji najgorszego rządu przez tą opozycję, no gdyby naprawdę PiS był zdeterminowany, żeby to zrobić, to by się dogadał z koalicją. Z Konfederacją, a Konfederacja, wszyscy przedstawiciele Konfederacji mówią, że w ogóle nawet żadnych prób rozmów na ten temat nie było, więc trochę to jest moim zdaniem niepoważne też ze strony największej partii opozycyjnej, jeżeli ona tak byłaby chętna wykorzystać tę sytuację w Krakowie do podniesienia swojej pozycji na poziomie krajowym, no to chyba by się bardziej postarali moim zdaniem, a to jakoś nie widzę takich zabiegów.
1: Chyba też nie widać tego efektu referendalnego z Krakowa, no bo Prawo i Sprawiedliwość to zapowiadało, że teraz czas na takie referenda w innych większych miastach, gdzie rządzą kandydaci czy politycy z ramienia Koalicji Obywatelskiej, no ale ten chyba plan się nie zrealizuje. Tak króciutko na koniec.
0: No raczej nie widać tutaj. Też trzeba wspomnieć o tym, że te różne miasta, które tu padały i jako te potencjalne miasta, gdzie można byłoby powtórzyć sytuację z Krakowa, tam jest inna, tam są inaczej umocowani ci włodarze, będzie byłoby o wiele trudniej.
1: Inna sytuacja polityczna. Tutaj stawiamy kropkę. Tak, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Profesor Grzegorz Makowski, socjolog, Szkoła Główna Handlowa, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Dariusz Szpakowski, mistrzowski.

0: Wszystkie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ważą się losy odznaczenia, które otrzymał prezydent Ukrainy. Trwają obrady kapituły Orderu Orła Białego. Co dalej z pakietem CPN? W tym tygodniu dowiemy się, czy zostanie utrzymany. Zaskoczona skalą własnego sukcesu, tenisistka Maja Chwalińska spotkała się z dziennikarzami. Minęła 15. Damian Szpyra. Dzień dobry. Premier Donald Tusk wezwał prezydentów Nawrockiego i Załęskiego do rozmów w sprawie trwającego kryzysu. Trwają obrady kapituły Orderu Orła Białego w sprawie możliwego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Chodzi o nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. W tej kwestii Polacy mają bardzo dużą wrażliwość historyczną, mówił na naszej antenie Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Trudno jest oczekiwać od polskiego społeczeństwa, które zna swoją historię, które doświadczyło określonych krzywd, że przejdzie obojętnie i ponad tym problemem do porządku dziennego. Z drugiej strony ciśnie się aż takie oczekiwanie, że potraktujemy jednak relacje z Ukrainą strategicznie w obliczu wspólnego zagrożenia. Natomiast po wojnie prawdopodobnie trzeba będzie dalej prowadzić ten dialog, bo on, prawdę mówiąc, nie został nigdy zamknięty.
1: Na apel premiera do obu prezydentów skrytykował szef Biura Polityki Międzynarodowej. Zdaniem Marcina Przydacza to przyznanie się do kompletnej niemocy. Jego zdaniem premier, wskazując na brak efektów działań dyplomatycznych, nie wystawia też dobrej oceny szefowi MSZ. Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad terytorium Łotwy. Obyło się bez szkód i zagrożenia dla mieszkańców. Wcześniej do części mieszkańców wschodniej części kraju wysłano alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza.
3: Zastępca szefa Połączonego Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy, generał brygady Kaspar Zdanowski, poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony nad niezamieszkałym obszarem. Po zestrzeleniu drona nie stwierdzono szkód w infrastrukturze cywilnej ani zagrożenia dla mieszkańców. Nasze jednostki pozostają na miejscu zdarzenia i prowadzą przeszukiwanie terenu, by ustalić, jaki był to typ drona. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają przedstawiać moment zestrzelenia bezzałogowca. Ich autentyczność nie została jednak dotąd potwierdzona. Minister obrony Łotwy, Raivis Mielnis, podkreślił, że kraj będzie nadal rozwijał swoje zdolności obronne. Chcę zaznaczyć, że nadal pracujemy nad rozwojem naszych zdolności, by mieszkańcy Łotwy mogli czuć się bezpiecznie, a my byśmy byli zdolni realizować powierzone nam zadania. Jeszcze przed południem łotewskie wojsko ogłosiło drugi alert związany z możliwym zagrożeniem ze strony drona. Jednak alarm został później odwołany. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Kwestia podtrzymywania pakietu ceny paliw niżej jest przez nas analizowana, przekazał dziś minister finansów Andrzej Domański. Rządowe przepisy obowiązują na razie do 15 czerwca. Decyzja co do jego ewentualnej kontynuacji powinna zapaść w ciągu najbliższych dni.
4: Widzimy, że w ostatnich tygodniach cena ropy istotnie spadała, z kolei od piątku widzimy wzrosty ceny baryłki. Wiemy, że jeszcze w piątek ta cena na stacjach benzynowych, przynajmniej benzyny, była dosłownie 3-4% wyższa niż przed wojną. Więc ta sytuacja przez nas jest bardzo wnikliwie analizowana. Będziemy podejmować stosowne decyzje.
1: Mówił minister Domański. Dzisiaj za benzynę 95

0: zapłacimy maksymalnie 6 zł, a za diesla 6,48. Jutro ceny spadną o kilka groszy na litrze. Prawie 1 400 000 osób skorzystało w czasie długiego weekendu z usług PKP Intercity. Największy tłok panował 7 czerwca. Tego dnia podróżowało prawie 350 tysięcy osób. To nowy rekord przewozowy spółki, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
1: Jest to więcej o 5 punktów procentowych niż w 2025 roku. PKP Intercity zadbało, by podczas czerwcowego długiego weekendu pasażerowie mieli do dyspozycji jak największą liczbę miejsc w pociągach. W obowiązującym rozkładzie jazdy podróżni mogli skorzystać z ponad 530 połączeń.
0: Największa frekwencja panowała w składach jadących nad morze i do Zakopanego. Najbliższą niedzielę, 14 czerwca, wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. To był doskonały moment na sukces, mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka zajęła drugie miejsce w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros w Paryżu. W rankingu WTA awansowała o 93 miejsca. Teraz jest w pierwszej 25 najlepszych tenisistek świata. Byłam w dużym szoku, mówi Maja Chwalińska.
2: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce. No, byłam dzisiaj w dużym szoku. No zobaczymy, no jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
0: Dzięki nowej pozycji w rankingu Chwalińska nie będzie już musiała startować z poziomu kwalifikacji w turnieju rangi WTA. Women's Tennis Association wyróżniła polską tenisistkę tytułem Największa zmiana.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jeszcze do 17 obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed burzami na Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale spokojnie. Temperatura przeważnie od 20 do 23 stopni, chłodniej nad morzem, tam około 17. Prawdziwe załamanie pogody czeka nas jutro. Będzie od 27 do 29 stopni, ale pojawią się silne burze. Od środy ochłodzenie, temperatura do 20 stopni.
3: Klimat.
0: Bardzo zła jakość powietrza jest w Sanoku, dostateczna w Starachowicach i Szczecinku. W pozostałej części kraju stan powietrza w większości jest dobry i bardzo dobry. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Tak zwane zielone godziny potrwają do 17. W części lasów na wschodzie i południu Polski utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze zagrożenie jest małe lub nie występuje.
3: Klimat. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
11: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami.

0: wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Prawie 9 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Było sporo tematów międzynarodowych, tych dotyczących polityki krajowej również. A teraz wracamy do bardzo przyjemnych sportowych chwil, które przeżywaliśmy za sprawą Maji Chwalińskiej.
1: Stan dnia.
3: A Maja Chwalińska wróciła już do Polski. Polska tenisistka, która zajęła drugie miejsce na kortach Rolanda Garrosa, przyleciała rano do Warszawy. Na lotnisku witali ją kibice, a po południu odpowiadała na pytania dziennikarzy. Polska mistrzyni przekazała m.in., że teraz chce trochę odpocząć. Na konferencji był nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witaj.
3: Powiedz, w jakim nastroju odbyła się cała konferencja? No i przede wszystkim, w jakim nastroju była, nie wiem, czy można tak to ująć, nowa gwiazda polskiego tenisa, polskiego sportu?
4: Myślę, że można w ten sposób ująć, o czym by chociaż by świadczyło frekwencja na konferencji. To, co pytasz, było mnóstwo dziennikarzy. Naprawdę dawno nie widziałem takiego zainteresowania. Były chyba wszystkie możliwe redakcje i sportowe, i ogólne, i ogólnopolskie, i lokalne. Także naprawdę tutaj myślę, że mogliśmy powitać nową i polską, i światową gwiazdę sportu. A sama Maja Chwalińska była zmęczona, ale szczęśliwa. Zapowiadała, że teraz przez chwilę odpocznie, a potem pomyśli, co dalej. Powiedziała, że niewiele pamięta z samego turnieju. Tak była skupiona na grze. No może poza słynnymi już pizzami, które jedli jej trenerzy i jej management. Powiedziała także, że najcięższym momentem była druga runda, w czasie której musiała zmagać się z kontuzją fizycznymi. Potem jednak nadszedł przełom, o czym wszyscy już wiemy. Dziś podziękowała wszystkim, którzy ją wspierali.
5: Także oczywiście zaczynając z moich najbliższych, mojego teamu, też Polski Związek Tenisowy, którzy wspierali mnie od wielu, wielu, wielu lat i bez nich na pewno nie byłabym w stanie tutaj być. Tak teraz też jeszcze od siebie chciałabym bardzo wam podziękować za takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie.
4: To prawda, niemalże wszyscy dziennikarze, którzy potem mieli okazję zadawać pytania Maji Chwalińskiej, pierwsze co robili, to gratulowali tenisistce za jej niesamowity występ. A przed turniejem w Paryżu Maja Chwalińska za cel stawiała sobie wejść do pierwszej setki rankingu WTA. Teraz jest na 21. miejscu. Priorytetem po turnieju jest dobrze się wyspać i dobrze zjeść. Z tego co zdradziła, wybiera się nad morze, ale nie polskie. O swojej grze mówiła, że cieszy się z tego, że ona się podoba. Powiedziała też, kiedy nadszedł przełom.
5: Tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość się ułożyło.
4: A Maję Chwalińską przywitali kibice na lotnisku, ale nie tylko. Na przykład kod lotu, którym wracała do Polski, brzmiał tak samo jak jej imię. Tenisistka przyznała, że o niektórych elementach tego powitania sama nie wiedziała. Maja Chwalińska trenuje tenis od wielu lat, a jej menadżer Piotr Szczypka ujawnił, że przez długi czas bardzo trudno było zdobyć pieniądze na grę i na występy w turniejach, ale przyznał, warto było walczyć.
6: Po prostu jest fantastyczną osobą i to nie jest też tak, że były tylko złe momenty. Maja jest też inspiracją dla nas, to co wszystko budujemy. Jest bardzo ciężko, wiadomo, inwestować w tenis w Polsce, więc wytrzymać w Bielsku przez cały rok nie byłoby mi dane, więc jeździłem z nią dużo po turniejach i do jakiejś odskoczni też i dawała mi tą inspirację, tą energię, więc po prostu miałem ustawione w głowie, że to wyjdzie i nie rezygnowałem.
4: A po konferencji wypowiedział się też obecny trener Mai, Jarosław Machowski, który powiedział, że jest ona bardzo silna i wytrwała. Zdradził też, na czym polegały jej treningi.
7: Jej tenis jest bardzo wymagający, a tam jest najważniejsze fizyczne przygotowanie. A ona miała bardzo dobrych trenerów do przygotowań. Mietka Bogusławskiego, Jolo Ruszyn, są wszyscy

0: świetni trenerzy, a też w końcu Maciej Gryszczuk. No. Mówię, to jest wszystko proces, a te rzeczy fizyczne nie daj się przeskoczyć. Mnie najwięcej zatrzymało właśnie po tym Wimbledonie, gdy awansowała, ugrała pierwszą rundę.
1: Także teraz Maja Chwalińska udaje się na zasłużony odpoczynek, a kibiców pozostawię w nadziei, że niedługo znów będą mogli ją oglądać na najważniejszych światowych kortach.
2: No i tak będziemy czekać na kolejne sportowe zmagania Maji Chwalińskiej i jej kibicować. Bardzo Ci dziękuję. Aleksander Przoniak te informacje dla Państwa zebrał. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: A teraz ze sportu przechodzimy do spraw międzynarodowych. Razem z nami jest pan dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, przywódca Chin po raz pierwszy od chyba prawie 7 lat odwiedza Koreę Północną. Jak duże znaczenie polityczne ma ta wizyta i dlaczego Pekin zdecydował się właśnie teraz na taki ruch?
4: Z jednej strony jest powód formalny, 65. rocznica podpisania traktatu sojuszniczego łączącego Chińską Republikę Ludową z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, a z drugiej strony kontekst szerszy międzynarodowy. W maju Xi Jinping gościł u siebie w Pekinie prezydenta Donalda Trumpa, następnie gościł prezydenta Władimira Putina. Z kolei Kim Jong-un był w Pekinie wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, kiedy brał udział w wielostronnej paradzie. Więc mówimy o pewnej sekwencji zdarzeń, w której Korea Północna i Chiny się zbliżają ku sobie. Są oczywiście bardzo różne interpretacje, czy Chiny mogą być jakimś pośrednikiem, mostem łączącym Stany Zjednoczone z Koreą Północną, bo tak dawniej bywało, czy wręcz odwrotnie, Chinom zależy na tak naprawdę zbliżeniu z Koreą Północną, bo Korea Północna jest pod wieloma względami przydatna Chinom w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dochodzi oczywiście ten kontekst bardzo istotny zawiązania sojuszu między Koreą Północną a Rosją i to, że może pod pewnymi względami nie być to rozwiązanie najbardziej optymalne dla Chin. I może właśnie ten cały zestaw różnych uwarunkowań skłonił władze Chin do podjęcia takiej decyzji, że w 2026 roku przywódca Chin powinien pojawić się w Korei Północnej, żeby wysłać jednoznaczny sygnał wszystkim i Korei Północnej, i Korei Południowej, i Stanom Zjednoczonym, i Rosji, że Chiny nie stoją z boku, że Chiny mają swoje specyficzne, wyjątkowe kanały dojścia do reżimu północno-koreańskiego i choć nie mają kontroli nad tym państwem, bo nikt nie ma kontroli nad Koreą Północną, to Chiny są nadal bardzo wpływowym graczem w tej części świata.
2: Czyli możemy postrzegać tę wizytę chińskiego przywódcy w Pjongjangu jako próbę odzyskania przez Chiny wpływów nad Koreą Północną, które w ostatnich latach częściowo przynajmniej przejęła Rosja?
4: Myślę, że nawet nie chodzi o odzyskanie w pełni wpływu, bo te wpływy najistotniejsze, ekonomiczne, one Chiny ich nie straciły. To jest ten obszar, w którym nikt nie jest w stanie wejść. Też z powodów czysto geograficznych chodzi o tą bardzo długą granicę i te powiązania między przygranicznymi miastami północno-koreańskimi i chińskimi, co sprawia, że w tym aspekcie akurat Chiny w żadnym momencie nie czuły się zagrożone. Natomiast ten ciężar polityczny i to, gdy podczas wizyty na Dalekim Wschodzie Rosji w 2023 roku Kim Jong-un powiedział, że jego partnerem jest Rosja, nie Chiny, no to mogło wzbudzić pewne zaniepokojenie, że Korea Północna po 2022 roku, wykorzystując rosyjską agresję na Ukrainę, gra w grę podobną do czasów zimnowojennych i Chińczycy bardzo dobrze to znają, że Korea Północna jako to mniejsze państwo, zależne pod wieloma względami od sąsiadów, zawsze starało się rozgrywać dawniej Chińską Republikę Ludową i Związek Sowiecki, a teraz Chińską Republikę Ludową i Federację Rosyjską, żeby wyciągnąć od każdego jak najwięcej, ale też no, nie być od nikogo w pełni zależnym. I to myślę, że to jest takie uwarunkowanie, z którym Chińczycy z bólem, ale muszą się pogodzić, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed lat 10.

0: 10, 15, 20, że będą tym jedynym, najważniejszym graczem na Półwyspie Koreańskim w jego północnej części i będą trzymali w garści Koreę Północną. Korea Północna zrobiła wiele, nie tylko za pomocą sojuszu z Rosją, ale przede wszystkim za pomocą rozwoju programu nuklearnego. To jest element bardzo usamodzielniający Koreę Północną w relacjach z Chinami, więc to, co jest, to nie tylko musi być, powiedziałbym, odzyskanie wpływów, zaznaczenie swojej istotnej roli i jakby to nie brzmiało dość paradoksalnie, że ten duży musi się dostosować w dużym stopniu do tego małego, bo ten mały okazało się, że postawił władzę w Pekinie przed faktem dokonanym. Jestem państwem atomowym, reprezentuję państwo atomowe, zdaje się mówić Kim Jong-un Xi Jinpingowi. Układam się jak równy z równym z Władimirem Putinem, ale łączy nas, mimo tych różnic, tak, łączy nas wspólny wróg, Stany Zjednoczone. I może zacznijmy współpracować na zasadach partnerskich, a nie na zasadach patron-klient.
1: Ale to w takim razie, czy można to odbierać, tę sytuację? W taki sposób, że to Korea Północna rozgrywa poniekąd światowe mocarstwa jak Chiny czy Rosję?
0: No, nie jest to pogląd najpopularniejszy w polskiej przestrzeni medialnej, ale ja uważam, że można zaryzykować taką tezę. To jest oczywiście kwestia interpretacji, ale moim zdaniem Korea Północna ma wiele, powiedziałbym, takich możliwości oddziaływania na mocarstwa, tak? I to jest też, powiedziałbym, granie na tym, że Korea Północna wie, że jest pod wieloma względami potrzebna. Na przykład Chinom. Stanowi bufor oddzielający Chiny od Korei Południowej, gdzie stacjonuje niemal 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Korea Północna wie, że często jest przydatna jako ta, która odwraca uwagę na przykład Amerykanów i amerykańskich sojuszników w Azji od tego, co robią Chiny. Więc można powiedzieć, że Koreańczycy w sposób dość tak bezceremonialny, cyniczny przez te lata wystawiali rachunek Chinom, że to, co my robimy, robimy w swoim interesie. Dla was to też jest korzystne, ale koniec z traktowaniem nas jako zupełnego junior partnera. Oczywiście ta relacja nigdy nie będzie równoprawna, bo tutaj przewaga potencjałów oddziaływania chińskiego na Koreę Północną jest dużo większa niż w drugą stronę, ale determinacja Korei Północnej, żeby grać w lidze wyższej niż de facto jest, jest zdumiewająca. I ten przykład relacji z Rosją też jest taki. Moim zdaniem po tych 4 latach od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej wojny na Ukrainie możemy zaryzykować też taką tezę, że to Władimir Putin w 2023 roku zainicjował współpracę z Koreą Północną, bo to on potrzebował Korei Północnej bardziej niż ona jego. I to, że Korea Północna czerpie z tej relacji z Moskwą, to jest wystawianie rachunku. Więc to jest, powiedziałbym, ta relacja Chiny-Korea Północna-Korea Północna-Rosja, to wcale nie są takie relacje, w których Korea Północna jest skazana na bycie tym absolutnie zależnym od tych większych.
1: Pytanie teraz, co Korea Północna może rzeczywiście realnie zyskać? Chińskie MSZ podkreśla, że pełne wznowienie pracy przejść granicznych oraz przywrócenie międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych ma posłużyć jako impuls do zacieśniania wymiany osobowej oraz zbliżania w sektorach handlu, gospodarki i technologii. Dodatkowo możemy przeczytać też o woli zacieśniania współpracy strategicznej i poprowadzenia jej ku nowym wyżynom. Co to może oznaczać w praktyce?
0: No, z jednej strony ten wymiar gospodarczy jest szalenie istotny dla obu stron, zwłaszcza dla Korei Północnej, bo Chiny to jest gwarant przetrwania ekonomicznego. Cały handel północno-koreański zależy od Chin w ponad 98%. Bez dostaw i też wysyłania wielu rzeczy na rynek chiński, Korea Północna właściwie by nie mogła przetrwać ekonomicznie. Wiele planów rozwojowych północno-koreańskich wręcz wymaga dopływu technologii różnych, w rolnictwie, w budownictwie, właściwie no, nieskończona liczba potrzeb jest, które no, może nie tyle, że mogą w pełni spełnić, ale które mogą jakoś starać się wypełnić właśnie Chińczycy, bo dla nich na przykład jednym z interesów jest to, żeby przez współpracę z Koreą Północną wyjść też handlowo na Morze Japońskie. Jest taka rzeka graniczna, rzeka Tumen, która no,

0: nie jest, powiedziałbym, w pełni wykorzystywane. I to jest ambicja chińska, żeby ten szlak żeglugowy przez tą rzekę pozwalał wychodzić towarom chińskim w większym stopniu na Morze Japońskie dzięki współpracy z Koreą Północną, więc takie aspekty też są istotne. I to jest, powiedziałbym, bardziej czytelne, bardziej takie oczywiste, ale to ta druga rzecz, o której pan wspomniał, no to już jest bardzo szerokie pole do interpretacji. Czymże ma być właśnie współpraca strategiczna? Z jednej strony potencjał stwarza jakby reagowanie na politykę Stanów Zjednoczonych. Na ile tutaj może dochodzić do koordynacji między Chinami a Koreą Północną? Korea Północna w ostatnich miesiącach wysłała jednoznaczne sygnały poparcia, jeśli chodzi o ambicje chińskie wobec Tajwanu. I tutaj to też jest to pytanie i ten ogromny znak zapytania, że gdyby doszło odpukać do wojny w cieśninie tajwańskiej, to jak poszczególne państwa by się zachowywały? Jak zachowaliby się Amerykanie? Jak zachowaliby się Europejczycy? W końcu jak zachowaliby się Azjaci? I tu prawdopodobnie z punktu widzenia Chin zakładam, że byłoby pożądane, żeby Koreańczycy z północy wiązali amerykańskie i południowo-koreańskie siły na Półwyspie Koreańskim. Więc te wszystkie duże tematy dotyczące stabilności w regionie, reagowania na aktywność amerykańską militarną i współpracę Stanów Zjednoczonych z sojusznikami regionalnymi, to są te obszary, w których Korea Północna z Chinami może współpracować. W tych komunikatach też pojawia się nawiązanie i miał to powiedzieć Xi Jinping, jeszcze czekamy na te w pełni oficjalne komunikaty, ale miał powiedzieć o też potencjale we współpracy w obszarze wojskowości. Czy to miałoby oznaczać wspólne manewry? Na razie jest to bardzo duża spekulacja, ale wydaje mi się, że Chiny postawiły na Koreę Północną jako partnera, jako to państwo, które jest przydatne Chinom w ich rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi.
1: A i właśnie, tego dotknijmy, bo to też bardzo ciekawy temat. Czy Pekin i Moskwa w tym momencie faktycznie tworzą, no nie wiem, nowy blok wobec Waszyngtonu?
0: No, myślę, że więcej wskazuje, że faktycznie tak jest. Natomiast oczywiście pęknięcia, różnice zdań, wątpliwości, brak zaufania zawsze się pojawia, nawet między już oficjalnymi sojusznikami. Tutaj mówimy o ciekawym tak naprawdę trójkącie, w którym to Korea Północna jest traktatowym sojusznikiem Rosji i jest też jedynym na świecie traktatowym sojusznikiem Chińskiej Republiki Ludowej. Ten właśnie traktat z 1961 roku, o którym na początku rozmowy wspomniałem. Natomiast Moskwa i Pekin formalnie traktatowymi sojusznikami nie są. Nie mają tych nie mają zawartych w porozumieniach między sobą gwarancji udzielenia pomocy wojskowej. Natomiast Korea Północna takie zobowiązania podjęła w relacjach z Moskwą i z Pekinem, więc tutaj myślę, że w interesie Korei Północnej też jest, no właśnie to, co wcześniej wspomniałem, granie ponad stan, że jeśli jest mówienie o tym, że Moskwa i Pekin są, jest to ta oś, która chce przeciwdziałać amerykańskim wpływom w różnych częściach świata, to Korea Północna chce być postrzegana jako jeden z wierzchołków. Gramy w tej lidze, jesteśmy istotni, traktujcie nas poważnie i myślę, że to jest właśnie ta układanka, ten układ sił na świecie, w którym Korea Północna się najlepiej odnajduje. Nie globalizacja, nie współpraca międzynarodowa, twarda rywalizacja, konfrontacja i ten aspekt militarno-strategiczny. Tutaj Korea Północna czuje się bardzo pewna.
1: Parę lat temu wydawało się, że może dojść do jakiegoś przełomu w tych relacjach zagranicznych Korei Północnej. Szczególnie po wzmożonych, możemy powiedzieć, rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy te obrazki ze spotkania przywódcy północno-koreańskiego z prezydentem Donaldem Trumpem. To w jego pierwszej kadencji, jak mnie pamięć nie myli, było. Co w międzyczasie się stało, że zdecydowanie Stany Zjednoczone i Korea Północna, te interesy tych państw ze sobą się rozeszły?
0: No, zmieniło się tak naprawdę wszystko, poza tym, że ciągle jest Donald Trump i ciągle jest Kim Jong-un, ale Korea Północna jest przede wszystkim inna. Wydaje mi się, że w 2018 roku Korea Północna faktycznie chciała rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, dostrzegała korzyść w tych negocjacjach. Oczywiście chciała jak najwięcej ugrać, żeby te rozmowy były pod jej dyktando, żeby ograć Stany Zjednoczone, ale było zainteresowanie. Przede wszystkim chęć zniesienia sankcji, ale kiedy w ostatnich latach tak naprawdę mechanizm ONZ-owski został totalnie poturbowany,

0: Przede wszystkim przez Rosję, która zdewastowała tak naprawdę mechanizm kontroli, monitorowania sankcji nakładanych na Koreę Północną, wykorzystując swoje stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa i wetując rezolucję w tej sprawie, no to sprawiło, że Korea Północna mówi, no cóż, sankcje i tak nie działają na nas, bo i nie jesteśmy izolowani międzynarodowo, bo mamy dwóch traktatowych sojuszników, Federację Rosyjską i Fińską Republikę Ludową. Korea Północna czuje się dużo silniejsza i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i nie zamierza rozmawiać na tematy, o których rozmawiała jeszcze kilka lat temu. Nie o denuklearyzacji, nie o zniesieniu sankcji, ale raczej o byciu uznanym za mocarstwo jądrowe i to rodzi oczekiwania wobec Stanów Zjednoczonych. Jeśli tak, akceptujecie nas takimi, to po co sojusz z Koreą Południową? Wycofajcie swoich żołnierzy. Być może taka jest motywacja.
1: Doktor Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Rozmowy na szczycie mogłyby obniżyć temperaturę sporu, tak uważa politolog Jakub Olchowski. Premier Donald Tusk sugeruje, by o relacjach polsko-ukraińskich podyskutowali prezydenci obu krajów. A chodzi o spór wokół nazwania jednego z ukraińskich oddziałów wojskowych imieniem bohaterów UPA. Inne sposoby rozwiązania tego sporu zawiodły, mówił Jakub Olchowski.
6: Nie mam pewności, czy to jest jedyne wyjście, ale z całą pewnością to by nie zaszkodziło, dlatego że dyskusje historyków, które i tak się toczą od wielu, wielu lat, niczego już tu nie zmienią. Więc może przynajmniej doraźnie to dałoby się jakoś rozwiązać albo przynajmniej doprowadzić do deeskalacji problemu.
5: W Juracie obraduje kapituła Orderu Orła Białego. Ma ona podjąć decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent Karol Nawrocki. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego po rozmowie z naczelnym dowódcą wojsk NATO w Europie. Jej tematem był zbliżający się szczyt NATO w Ankarze. Bartosz Grodecki i Aleksiusz Grynkiewicz rozmawiali m.in. o koncepcji NATO 3.0. Zakłada ona, że Europejczycy biorą na siebie znacznie większy ciężar własnej obrony. Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO wymaga dziś strategicznych decyzji i ścisłej współpracy sojuszników, napisał w mediach społecznościowych szef BBN-u. Szczyt NATO odbędzie się w Turcji 7 i 8 lipca. Jest akt oskarżenia w sprawie uwięzienia i pobicia 37-latka w Łodzi. 5 mężczyzn usłyszało zarzuty. Mężczyzna był przetrzymywany przez 3 dni w mieszkaniu w centrum miasta przez osoby, które chciały odebrać mu pieniądze. Odmowa skutkowała przemocą, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
7: 5 listopada 2025 roku z okna jednego z mieszkań wyskoczył mężczyzna. Był przetrzymywany wbrew swojej woli w lokalu. Pokrzywdzony posiadał na całym ciele obrażenia, w szczególności na twarzy.
5: Trojgu oskarżonym postawiono zarzuty pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i spowodowania obrażeń ciała. Grozi im do 10 lat więzienia. Zarzuty usłyszeli również 2 mężczyźni, którzy byli świadkami zdarzenia i nie powiadomili organów ścigania. Im grozi kara do 3 lat więzienia. Po finale w Paryżu apetyt na zwycięstwa rośnie. Maja Chwalińska zapewniła, że chce wygrać każdy kolejny mecz. Polska tenisistka i finalistka French Open mówiła na konferencji prasowej, że będzie cały czas pracować nad sobą.
8: No, u mnie się nic nie zmienia. Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu no, moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
5: Polka dotarła do finału turnieju w Paryżu, przegrała jednak z Rosjanką Mirją Andrzejewą. Dzięki sukcesowi tenisistka po weekendzie awansowała w światowym rankingu WTA o 93 pozycje.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 15:33, a przed nami kolejne tematy w Polskim Radiu 24.
2: Komentarz.
1: Na nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani profesor, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy nasze spotkanie od paktu migracyjnego. On ma w Unii Europejskiej zacząć funkcjonować 12 czerwca, ale słyszymy z naszej polskiej strony zapowiedzi, że my nie wdrożymy wszystkich elementów tego unijnego paktu migracyjnego. Ja się zastanawiam, czy to może oznaczać początek jakiegoś nowego sporu Warszawy na przykład z Komisją Europejską, czy raczej próbę wynegocjowania, no nie wiem, własnej pozycji we wspólnocie.
3: Na negocjacje to już w zasadzie czasu nie ma, dlatego że w związku z tym, że w piątek pakt ma wejść we wszystkich państwach Unii Europejskiej, to oznacza, że Unia Europejska i państwa członkowskie, nawet jeżeli państwa się nie ze wszystkim zgadzały, no to zostały przegłosowane i pakt wchodzi w życie. Co ciekawe, nie chodzi w tym przypadku ten komunikat, że Polska nie przyjmie wszystkich regulacji, czy nie wdroży wszystkich regulacji, nie dotyczy tej kwestii zwolnienia nas z mechanizmu solidarnościowego, który jest przewidziany w pakcie, dlatego że już jakiś czas temu, i to rząd Donalda Tuska wyraźnie podkreślał, również w odpowiedzi na głosy płynące z opozycji, że to może nie jest prawda, że zostaliśmy ze wszystkiego zwolnieni. To oznacza, że nie musimy przyjmować migrantów ani ponosić kosztów finansowych związanych z odmową ich przyjęcia. No, opozycja cały czas podkreśla, że jest to czasowe zwolnienie. Niemniej w tym komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wypowiadanym ustami wiceministra pana Macieja Duszczyka, chodzi o to, że my na przykład nie chcemy się zgodzić na budowanie specjalnych pomieszczeń, które mają zapewnić migrantom opiekę medyczną. Nie chcemy oddelegowywać tam grupy lekarzy, bo jak rozumiem, czytając ten komunikat, to może zaszkodzić czy osłabić bezpieczeństwo kraju i że w związku z tym Warszawa wybierze tylko te zapisy, które mają wzmacniać politykę migracyjną i ochronę granic, czyli trochę chcemy się zachowywać jak w restauracji à la carte, czyli że nie mamy pewnego pakietu, na przykład lunchowego, zaproponowanego przez restaurację, tylko wybieramy sobie z karty te dania, które nam pasują.
1: Pytanie, czy możemy tak zrobić w takim razie? No, czy w praktyce możliwe jest takie wybiórcze stosowanie unijnych regulacji, jeśli ten pakt migracyjny jest jednak wspólnym mechanizmem dla całej wspólnoty?
3: Więc ja jestem nie tylko politolożką, ale również europeistką i w mojej interpretacji takiego zabiegu zrobić nie możemy i wydaje się również, że polski rząd ma tego świadomość, bo znowu ustami wiceministra spraw wewnętrznych i administracji nasz rząd ogłasza, że zdaje sobie sprawę, że może to spowodować reakcję instytucji unijnych, a taką reakcją instytucji unijnych poza takim początkowym przypomnieniem, że pakt obowiązuje w całości, jest oczywiście skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko państwu członkowskiemu, no w tym przypadku przeciwko Polsce. No ale to jest trochę tak jak pracodawca, który chce pozbyć się pracownika i wie, że może przegrać w sądzie pracy. I taki pracodawca mówi, okej, ale zanim sąd pracy to rozstrzygnie, to miną 2-3 lata, a ja przez ten czas nie będę musiał się z tym pracownikiem szamotać. I trochę to tak wygląda, że Polska twierdzi, że te procedury trwają w Trybunale Sprawiedliwości długo, a powiedzmy sobie teraz dosyć cynicznie i wprost, a wybory w Polsce są za rok. W związku z tym sprawa, jeżeli trafi do Trybunału, ona nie zostanie rozstrzygnięta ani na naszą korzyść, ani na niekorzyść.
1: No ale to pani profesor, ja zapytam, być może naiwnie, czy chodzi w tym wszystkim o bezpieczeństwo, czy jednak o bieżącą politykę?
3: Ja myślę, że tego się nie da rozdzielić, bo z jednej strony oczywiście każdy rząd i obecny rząd podkreśla, że kontynuuje politykę takiej twardej polityki migracyjnej, politykę rządu Zjednoczonej Prawicy. To jest jedno, no ale z drugiej strony, jeżeli

dana ekipa rządząca jest przekonana, że jest lepsza od ekipy, która obecnie jest w opozycji, to może również tak interpretować rzeczywistość,

0: wiceszef MSWiA, że stanowisko Polski jest dobrze uzasadnione oraz akceptowane przez zdecydowaną większość państw członkowskich, a także wbrew pozorom zrozumiałe dla Komisji Europejskiej. To może oznaczać, że te spory prawne mimo wszystko nie będą miały większego znaczenia?
1: To znaczy, to, że Komisja Europejska rozumie sytuację, to jeszcze nie oznacza, że nie będzie zobligowana do tego, żeby jednak sprawę nam założyć w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nawet gdyby tę decyzję chciała opóźniać bądź w ogóle jej nie wdrażać, to może zostać zmuszona przez inne instytucje albo inne państwo członkowskie w myśl zasady, że żadna instytucja europejska nie może sobie pozwolić na opieszałość. I bywało już rzadko, że na przykład Parlament Europejski przymuszał Komisję Europejską do działania, właśnie strasząc ją, że to wtedy Parlament Europejski poda Komisję Europejską za to, że nie podała do Trybunału państwa, które nie przestrzega wspólnie uzgodnionego prawa.
0: Złożone to wszystko, ale też pani tutaj profesor to rozjaśnia. Natomiast jeżeli chodzi o naszą argumentację, nasz rząd mówi o tym, że część przepisów może zostać wykorzystana przez Rosję i Białoruś w wojnie hybrydowej. Ja się zastanawiam, czy bezpieczeństwo granic jest dziś argumentem, który tak szerzej zmienia europejską debatę o migracji, czy nie?
1: Ja myślę, że tu właśnie nie ma sprzeczności, dlatego że teoria o, czy jakby koncepcja Europy twierdzy, ona nie jest tylko na kartach podręczników dla studentów europeistyki, tylko rzeczywiście w wielu stolicach europejskich, im bliżej jest to granic Unii Europejskiej, czy to granicy wschodniej, czy granicy południowej, tym bardziej jest to zrozumiałe, że polityka migracyjna, taka stawiająca tylko na wartości humanitarne, taka chociażby jak zaproponowała w 2015 roku ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel, że ona po pierwsze jest wykorzystywana przez naszych wrogów, czy to Białoruś, czy to Rosję, ale również może szkodzić nam, gospodarkom europejskim, chociażby dlatego, że przy dużej presji migracyjnej może się okazać, że nasze rozbudowane polityki społeczne mogą tego nie wytrzymać, a ucierpią obywatele, a jeżeli obywatele ucierpią, to oczywiście skierują swoje głosy na przykład w stronę polityków radykalnych, a tego mainstream, czyli ten główny nurt w Unii Europejskiej stanowczo nie chce.
0: To, co podnosi też bardzo często dzisiejsza opozycja w Polsce, czyli ugrupowania raczej prawicowe, mówimy o tym zwolnieniu naszego kraju z mechanizmu solidarnościowego, ale to zwolnienie dotyczy roku. Czy to może też w pewien sposób wpłynąć na tą argumentację ze strony rządu? No bo zastanawiamy się, co będzie, kiedy ten czas się skończy, kiedy ten rok minie, co dalej?
1: No tak, ale nie myślimy chyba, czy niestety nie mamy nadziei na to, że czy to Władimir Putin swoimi rękoma, czy bardziej, czy częściej rękoma Aleksandra Łukaszenki nie będzie używał właśnie tego migrantów jako narzędzia do wywierania presji, bo tu oczywiście my się skupiamy na tym, że przyjęliśmy bardzo wielu uchodźców z Ukrainy w 2022 roku i w kolejnych latach, ale ta presja migracyjna może również właśnie dotyczyć tej granicy z Polski, z Białorusią. W związku z tym to nie jest powiedziane, że jeżeli to odstępstwo ma termin ważności roku, to że ta kwestia nie zostanie przedłużona. Również to może dotyczyć krajów bałtyckich.
0: A kwestia tego paktu migracyjnego może stać się, albo już się stała, jednym z głównych tematów politycznej rywalizacji w Polsce, a propos chociażby też zbliżających się powoli, ale jednak wyborów parlamentarnych?
1: No myślę, że tak, dlatego że uproszczenie tej kwestii. Pan redaktor powiedział już w trakcie naszej rozmowy, że pewne sprawy są bardzo skomplikowane, natomiast politycy, zwłaszcza politycy opozycyjni, którzy jakby atakują rząd po to, żeby przejąć władzę, mają wielkie talenty do tego, żeby upraszczać tę rzeczywistość. W związku z tym no, Unia Europejska w tym przypadku może się jawić jako taki podmiot zewnętrzny, który nam coś nakazuje. Podobnie zresztą jak to dotyczy polityki klimatycznej. No i przecież wiemy, że prezydent Karol Nawrocki podjął próbę tego, żeby już we wrześniu

0: zorganizować referendum, nie oczywiście w kwestii polityki migracyjnej, tylko polityki klimatycznej. Póki co to zostało oddalone, ale wiemy, że pomysł referendum wisi w powietrzu.
1: Uproszczenie pewnych kwestii, no jednak mam wrażenie, że też może powodować czy wywoływać większe emocje, a politykom no, na tych większych emocjach wśród społeczeństwa, wśród wyborców może często zależeć. Ale czy w takim razie z uproszczeniem pewnym mamy również do czynienia, jeżeli mówimy o relacjach polsko-ukraińskich i tym sporze wokół Ukrainy, przede wszystkim decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA na Ukrainie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?
0: Czy ta sprawa z tej perspektywy, z jakiej ona jest pokazywana obecnie, ona jest stosunkowo prosta do zrozumienia dla Polaków i tym chętniej na tego konia takiego antyukraińskiego czy propolskiego, bo też możemy to w ten sposób pokazać, wskakują wszyscy politycy. Co jest ciekawe, ci politycy, którzy jeszcze będą startowali w kolejnych wyborach, bo na przykład Aleksander Kwaśniewski, którego trudno zaliczyć nie do polityków, ale to jest polityk, który już jest na emeryturze, publicznie komentował, że odebranie orderu, z którym pewnie będziemy mieć do czynienia, byłoby odpowiedzią głupotą na głupotę. I tylko polityk, który nie będzie się już ubiegał o żadne stanowisko w Polsce, może powiedzieć, w ten sposób ocenić to, z czym mamy do czynienia, czyli właśnie bardzo emocjonalną narrację, emocjonalną reakcję na decyzję, którą podjął no, nie nikt inny, tylko prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tutaj Rosja nie maczała w tym palcu, mimo że oczywiście może być beneficjentem tego wzmożenia emocjonalnego. No, my obserwujemy głównie po polskiej stronie. Ukraińska wydaje mi się, że interesuje polską opinię publiczną, w tym przypadku znacznie mniej.
1: Pytanie, co dalej? To znaczy też, jakie mogą być dalsze skutki tego wszystkiego? No bo czekamy na decyzję kapituły Orderu Orła Białego, która debatuje nad tą inicjatywą prezydenta Karola Nawrockiego, aby odebrać to odznaczenie prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jeśli by tak się stało, jeśli ten order zostanie odebrany, to jakie to może mieć polityczne znaczenie w relacjach polsko-ukraińskich?
0: Tak, oczywiście słyszymy, że kapituła cały czas, bo ciągle nie mamy informacji, trochę jak z konklawy, tak? Dymu nie ma białego, w związku z tym nie wiemy, jaka jest decyzja, chociaż tak precyzyjnie można powiedzieć, to nie jest, to jest decyzja, która ma powiedzieć, co doradzić prezydentowi. Już pojawiły się też głosy od dzisiaj, od rana, że może dobrą decyzją byłoby doradzenie prezydentowi, żeby z tą decyzją się nie spieszył. Między innymi Szymon Hołownia coś takiego powiedział, że poczekajmy może na przykład na tę szczerą rozmowę, którą sugeruje Donald Tusk, żeby przeprowadzili obaj prezydenci Polski i Ukrainy, ale rzeczywiście no, taka decyzja czy taka sugestia też mogłaby zostać podjęta, no, ale ostateczną decyzję jednak podejmuje wielki mistrz orderu, którym z urzędu jest prezydent Karol Nawrocki. No i wszyscy oczywiście członkowie, czyli kawalerowie i damy tego orderu, zdają sobie sprawę, jaka jest wola prezydenta. Tyle tylko, że w tym przypadku potrzebna jest również kontrasygnata premiera Donalda Tuska.
1: I jak
0: czyli
1: według pani szef rządu się zachowa?
0: Odpowiedzialność. Jeżeli decyzja Karola Nawrockiego będzie taka, żeby order odebrać, to wiele sygnałów już zostało wyartykułowanych przez premiera Tuska, że zgodzi się z tą decyzją.
1: I co to by oznaczało dla relacji polsko-ukraińskich?
0: No właśnie, to jest też pytanie, jeżeli z takim scenariuszem będziemy mieć do czynienia prędzej czy później, to myślę, że wiele będzie zależało od reakcji Ukrainy i no, przede wszystkim polityków ukraińskich, jeżeli uznają, że to nie ma wielkiego znaczenia, czyli będą minimalizować skutki tej decyzji, to historia nie będzie rządziła tym, co się będzie działo dalej w naszych relacjach, czy nie będzie rządziła tak, jak się wiele osób, ekspertów, historyków obawia, że odebranie orderu będzie takim krokiem wstecz w naszych relacjach. Czyli znowu piłka będzie leżała po stronie Ukrainy, która może opowiedzieć to odebranie orderu jako no, taką decyzję wewnętrzną, która nie uwłacza i nie odbiera honoru narodowego.

0: narodowi ukraińskiemu. Jeżeli tak to zostanie opowiedziane, no to będzie można zminimalizować negatywne skutki tej decyzji.
1: Wydawało się, że te relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim są bardzo dobre, przynajmniej na pewnym etapie, w pewnym czasie, szczególnie kiedy prezydentem naszego kraju był Andrzej Duda. To on zresztą zdecydował o przyznaniu tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu, choć moglibyśmy powiedzieć szerzej narodowi ukraińskiemu, no bo to było takie symboliczne odznaczenie. Natomiast też prezydent Andrzej Duda bardzo często spotykał się z Wołodymyrem Zełenskim, rozmawiali telefonicznie. Te relacje wyglądały na bardzo dobre, wręcz nawet można powiedzieć czasami przyjacielskie. Teraz prezydent Andrzej Duda też, mam wrażenie, że zmienił trochę zdanie i swoją optykę na to, jak funkcjonuje Wołodymyr Zełenski. Ale dlaczego te rozmowy i te dobre relacje się skończyły? Jak tutaj na tle tego wszystkiego wypada prezydent Karol Nawrocki?
0: Sprawa jest dosyć złożona, bo rzeczywiście, jak przypomnimy sobie tę przyjacielską relację Zełenskiego z Dudą. I tu ja bym nie oskarżała w żaden sposób, nie rzucała takich insynuacji, że Andrzej Duda kierował się koniunkturalizmem, bo rzeczywiście było widać, że tam jest duże zrozumienie, ale nie zarzucając mu koniunkturalizmu, można powiedzieć, że to był ten czas, 22-23 rok, gdzie w Europie żartowano, że tak naprawdę gdyby Wołodymyr Zełenski stanął w jakimkolwiek państwie europejskim w szranki wyborcze, to wygrałby wybory w każdym kraju. Tak bardzo był podziwiany i wspierany. Wtedy wszyscy chcieli się z nim fotografować, wszyscy chcieli mu nadawać ordery. Minęło sporo czasu i również w państwach europejskich no dostrzegane są głębokie problemy Ukrainy z korupcją, ale również no z funkcjonowaniem państwa przez tyle lat w okresie wojny i no siłą rzeczy wielu błędów, które obecna ekipa rządząca również popełnia. Może nie tyle w strategii wojskowej, ale w utrzymaniu tego państwa w jakichś ryzach. I w związku z tym no, te decyzje mogą być decyzje Wołodymyra Zełenskiego, również jeśli chodzi o takie kwestie symboliczne, jak nadanie kontrowersyjnej nazwy jednego z oddziałów. One mogą być już krytykowane, ponieważ skończył się czas, kiedy Wołodymyra Zełenskiego w Europie nie można było krytykować.
1: A czy błędy popełnia też polska strona? I tutaj mam na myśli przede wszystkim polski rząd i ten apel premiera Donalda Tuska o taką szczerą rozmowę bezpośrednią prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ale na samym początku pojawia się takie zdanie ze strony premiera: ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Karola Nawrockiego i Zełenskiego. Czy to nie jest poniekąd przyznanie się do własnych błędów, że ta dyplomacja po polskiej stronie nie zadziałała?
0: No to znaczy można powiedzieć, że to jest wskazanie, że dyplomacja po polskiej i po ukraińskiej stronie nie zadziałała, aczkolwiek rozmowa obu prezydentów to oczywiście również jest dyplomacja, bo jeżeli nie jest to dyplomacja, to chodziłoby o to, że co, zaczynamy ze sobą walczyć? Przecież tak nie jest. W związku z tym, no rzeczywiście politycy, każdej ekipie, nie tylko rządzącej, ale politycznej, można wrzucić parę kamyczków, czy prawie każdej, może lewicy najmniej, czy w ogóle, kamyczków, które pokazują, że pewne wypowiedzi były na przykład w kampanii prezydenckiej rok temu, były niepotrzebne, były pod publiczkę, były populistyczne, jak na przykład odbieranie 800+, Ukraińcom, którzy nie pracują, czy ostatnie kwestie jak wydalanie Ukraińca, który odłowił wielkiego suma, wydalenie go z powrotem na Ukrainę, czy influencera za wjazd na
1: kilka takich
0: mocy.
1: Przypadków
0: to
1: było.
0: To jest typowa zagrywka populistyczna.
1: Pani profesor, trochę ponad minuta do końca naszego spotkania. Ja zapytam na koniec, czy sądzi pani, albo jakie są szanse na taką bezpośrednią, szczerą rozmowę prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim?
0: Myślę, że zerowe, dlatego że Karol Nawrocki chce się pokazać jako polityk, który już podjął decyzję, podejmuje męskie decyzje, a rozmowę na tym etapie moim zdaniem odbierałby czy interpretowałby jako słabość ze swojej strony.
1: No chyba, że udałoby się coś wynegocjować.
0: Tak, ale tutaj nie ma gwarancji, dlatego że, czyli małe są na to szanse, dlatego że wtedy Wołodymyr Zełenski, który też chce się pokazać jako silny.

0: silna osobowość, musiałby cofnąć swoją decyzję i jak miałby to uzasadnić Ukraińcom swojej opinii publicznej.
1: Czyli zbyt duże ryzyko być może po jednej i po drugiej stronie w takim razie, jeżeli chodzi o tą rozmowę, ale można by było też tak kolokwialnie to wszystko skończyć, że warto rozmawiać. No ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Tak. Profesor Anna Pacześniak, politolożka Uniwersytet Wrocławski, była naszym gościem. Pani profesor, bardzo dziękuję i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: Dziękuję.
1: Trochę ponad 5 minut do godziny 16 w Polskim Radiu 24. Wtedy też zmiana, choć dalej będzie trwało nasze popołudnie. Przed tym mikrofonem usiądzie Jeremiah Mrożek. Witaj serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Gospodarzem rozmów politycznych Paweł Pawłowski.
2: Witam, Pawle, dzień dobry.
1: Witaj również. Co przygotowaliście dla naszych słuchaczy?
3: To ja może zacznę od tego, że będziemy również nawiązywać do tych relacji polsko-ukraińskich i o tym, jak wyglądają te relacje. Niech świadczy o tym to, że prezydent Ukrainy na szczyt do Londynu wybrał się z lotniska w Mołdawii, a nie z lotniska w Jasionce koło Rzeszowa, co do tej pory tak czynił. No, oprócz tego będziemy również mówić o powrocie Maji Chwalińskiej do kraju, to w magazynie sportowym. Wielki sukces i oczywiście wielka feta. A już w kraju, słuchajcie, co powiecie na to, bo będziemy w regionach zaglądać do Białegostoku, tam konkurs na rozpoznawanie ptaków po ich śpiewaniu. Więc
1: ja
3: trochę
1: się poddaję.
3: Takiego świergolenia będzie.
1: Ja się bym poddał w takim konkursie, szczerze mówiąc, choć niektóre ptaki, wrony siwe na przykład, bardzo lubię. Pawle, ty jakieś...
3: Dzięcioł jeszcze rozpoznaję.
2: Ja tak, zdecydowanie dzięcioły i tego typu ptactwo. A propos,
1: gołębie,
2: szanowni
1: to.
2: Państwo, no właśnie, polityka będzie też odgrywała istotną rolę w dzisiejszej popołudniówce. Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości oraz Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, będą moimi gośćmi. Oczywiście kwestie ukraińskie będą tutaj poruszane, ale teraz ciekawostka, bo jeszcze w maju minister Pełczyńska-Nałęcz odwiedziła Kijów po to, żeby pokazać Ukraińcom, jak inwestować unijne fundusze. W zamian mieliśmy nauczyć się od Ukrainy budowy schronów. Czy to porozumienie jest jeszcze w mocy? Będę pytał o to właśnie Jacka Karnowskiego, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Zapraszam o 16.30 i 17.30.
1: Paweł Pawłowski, Jeremiah Mrożek z Państwem zostają, a ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia i zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
4: Reklama. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji

0: Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Damian Szpyra. Dzień dobry. Ważą się losy odznaczenia, które otrzymał prezydent Ukrainy. Od kilku godzin trwają obrady kapituły Orderu Orła Białego. Zapytamy naszą reporterkę m.in. o polityczne komentarze w tej sprawie. Niedługo poznamy kolejnych kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Wspólnego reprezentanta może wystawić KO i PSL. Więcej na ten temat powie nam Małgorzata Łukowicz. Maja Chwalińska wróciła do Polski i spotkała się z dziennikarzami. Mówiła m.in. o sukcesie, przyszłości i sportowych emocjach. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Kilka godzin rozmów i wciąż nie wiemy, czy prezydent Ukrainy jest nadal kawalerem Orderu Orła Białego, czy nie. Posiedzenie kapituły w tej sprawie rozpoczęło się o 10:00 w rezydencji prezydenta Polski w Juracie. Nadal nie ma oficjalnego komunikatu, co kapituła zdecydowała. W tle tej sprawy jest decyzja Wołodymyra Zełenskiego sprzed kilkunastu dni, kiedy to prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Łączymy się teraz z Agnieszką Drączkiewicz, która wie więcej o posiedzeniu kapituły. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, skąd taka cisza po stronie prezydenta i jakie polityczne komentarze słychać, jeśli chodzi o inicjatywę prezydenta, no i zapowiedź odebrania orderu Zełenskiemu?
2: Możemy tylko spekulować, że ta cisza wynika z faktu, że rezydencja prezydencka w Juracie daje intymność na taką debatę pogłębioną. Tak jak mówiłeś, trwało na kilka godzin. Do Juraty ani nie mogą zbyt blisko podejść media, nie ma tam kamer. Wszystko odbywa się w ciszy i spokoju, więc pozostaje nam tylko czekać na oficjalny komunikat ze strony Kancelarii Prezydenta. No ale mamy dużo rzeczywiście tych politycznych komentarzy. Ten najnowszy, dosłownie sprzed kilkunastu minut, to wypowiedź wicepremiera, szefa MON Władysława Kośniaka-Kamysza, który był pytany właśnie o zabiegi dyplomatyczne, które były podejmowane w ostatnich dniach, a które miały nieco złagodzić to napięcie i te napięte stosunki na linii Warszawa-Kijów. Był tutaj w Warszawie przecież w miniony piątek i w sobotę wysłannik Wołodymyra Zełenskiego. Rozmawiał m.in. właśnie z wicepremierem Kośniakiem-Kamyszem, a dziś minister mówił, że wezwanie tak naprawdę premiera Donalda Tuska, aby właśnie mimo tej porażki dyplomatycznej prezydenci spotkali się i porozmawiali szczerze i bezpośrednio na temat tego, co zaszło kilkanaście dni temu na Ukrainie, to jest właśnie dobry pomysł.
3: I my jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. I nie można przez decyzje, które sprawiają ból i cierpienie, a ta decyzja sprawiła ból i cierpienie, nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane. I to jest, myślę, zadanie numer jeden dla prezydenta.
2: O tym, jak wiele szkód może spowodować się w relacjach polsko-ukraińskich odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu, mówił też dzisiejszy w dyplomacji Radosław Sikorski. Minister przypomniał, że kawalerów tego odznaczenia jest wielu na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób dostawało ten medal i trzeba być sprawiedliwym wobec każdego z tych uhonorowanych.
4: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
2: Na kompromis, na obniżenie tego sporu politycznego, na obniżenie napięcia w tych relacjach między Polską a Ukrainą liczy też wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
5: Może zadziać się jeszcze coś, co będzie odpowiedzią na żądania, które strona polska wystosowała w ostatni weekend. No, na to liczymy. Jeżeli faktycznie

0: Strona ukraińska chce, żeby nasze relacje były dobre i żebyśmy patrzyli na przyszłość nie tylko i wyłącznie przez pryzmat waśni dotyczących spraw historycznych, bo wiemy doskonale też, kto się cieszy z tego, jak Polska z Ukrainą się kłóci, no to też muszą mieć świadomość, że piłeczka jest trochę po ich stronie.
1: W podobnym tonie ocenia całą tę sytuację i wypowiada się również Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu. Uważa, że apel premiera Donalda Tuska o to spotkać się w połowie drogi, szczerze porozmawiać o zaistniałej sytuacji, to jest dobre rozwiązanie.
2: I mam nadzieję, że nie zostanie on właśnie odebrany w takim kluczu, a co mi tam Tusk będzie mówił. I mam nadzieję, że intencją premiera nie jest to, a teraz pokażę Nawrockiemu, że jest niedojrzałym politykiem. Panowie powinni ze sobą porozmawiać. Taki kanał dyplomatycznej komunikacji w ogóle powinien istnieć. Najpierw szefowie kancelarii przygotowują taką rozmowę, a później już z jakąś agendą, z jakimś pomysłem ze strony ukraińskiej, bo ona dzisiaj powinna wyjść z takim pomysłem, do rozmowy siadają prezydenci.
1: Jaki będzie finał tej sprawy, jaki będzie finał posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego, tego nie możemy w tej chwili przewidzieć. Na pewno będą krytyczne głosy pojawiały się ze strony kancelarii premiera, prezydenta. Mamy chociażby ten wpis ministra Marcina Przydacza, który napisał, że nieczęsto się zdarza, aby premier przyznawał się do swojej kompletnej niemocy. Tak tutaj czytamy we wpisie sprzed półtorej godziny ministra w kancelarii prezydenta Marcina Przydacza.
3: Polityczne i symboliczne konsekwencje decyzji prezydenta Ukrainy. Losy Orderu Orła Białego dla Włodymyra Zełenskiego śledzi dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję. O tę sprawę i relacje polsko-ukraińskie pytaliśmy naszego gościa. Dialog między prezydentami Polski i Ukrainy na pewno nie zaszkodzi. Tak mówił na naszej antenie dr Jakub Olchowski, politolog z Instytutu Europy Środkowej.
4: Z całą pewnością dyskusje historyków, które i tak się toczą od wielu, wielu lat, niczego jeszcze nie zmienią. Więc może przynajmniej doraźnie to dałoby się jakoś rozwiązać albo przynajmniej doprowadzić do deeskalacji problemu. I co ciekawe, te wysiłki generalnie te podejmowane przez stronę ukraińską, zmierzające do obniżenia trochę temperatury tego sporu, czy tego konkretnego incydentu, bo spór wszak ciągnie się od lat i ciągle jest to ten sam problem. Te zabiegi ze strony ukraińskiej pokazują, że chyba jednak są zaskoczeni tym, jak bardzo mocno zareagowała strona polska i to na różnych poziomach, no bo od poziomu społecznego aż po poziom najwyższych władz, czyli pana prezydenta.
3: Na obecnej sytuacji zyskuje tylko Rosja, dodawał nasz gość.
4: Im gorsze są relacje polsko-ukraińskie, tym lepiej dla Rosji. I w ostatnim czasie ci w Rosji specjaliści od propagandy, dezinformacji i tak dalej, którzy są odpowiedzialni za odcinek polsko-ukraiński, ja przypuszczam, że oni nic nie robią, tylko leżą, świętują i przyjmują odznaczenia, bo Polacy i Ukraińcy całą robotę robią za nich. W tej chwili absolutnie to nie jest w naszym interesie.
3: Mówił dr Jakub Olchowski. Więcej na temat relacji polsko-ukraińskich i obradach kapituły Orderu Orła Białego można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Wydłuża się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Dziś bądź jutro mamy poznać nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. O tym, że najprawdopodobniej będzie to wspólny kandydat, mówił w ubiegłym tygodniu szef KO premier Donald Tusk. Za niespełna godzinę swoją kandydaturę zaprezentuje Lewica. Wcześniej poznaliśmy nazwiska osób ubiegających się o prezydenturę Krakowa z Prawa i Sprawiedliwości, Partii Razem i obu Konfederacji. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, jakie są szanse na wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
5: Według Jakuba Stefaniaka z PSL-u są na to duże szanse, skoro na temat wspólnego kandydata rozmawiają liderzy. Wiceszef Kancelarii Premiera dodaje, że trzeba wystawić takiego kandydata, który będzie miał szansę w Krakowie wygrać oraz będzie jednoczył różne środowiska. Rozmowy trwają, bardzo proszę o cierpliwość, apelował do dziennikarzy Jakub Stefaniak. Dodał, że tak pięknego miasta, jakim jest Kraków, nie można oddać, jak się wyraził, w złe ręce.
0: Żeby uchronić, podkreślam, uchronić Kraków przed osobami nieodpowiedzialnymi, przed patocelebrytami i jeszcze może innymi wynalazkami, przepraszam za wyrażenie, które Krakowowi mogłyby zagrozić. Ten kandydat, który będzie wystawiony, ufam, że będzie kandydatem, który ma największe poparcie, ma też kompetencje do tego, żeby tak wspaniałym miastem jak Kraków zarządzać i robić to dobrze.
5: W gronie kandydatów Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa wymieniano m.in. senator Monikę Piątkowską, europosła Bartłomieja

0: Sienkiewicza czy wiceministra sportu Ireneusza Rasia. Dziś na giełdzie pojawiło się nowe nazwisko Rafała Sonika. Przedsiębiorca i rajdowiec przyznał w rozmowie z Radiem Kraków, że dostał propozycję startu, ale nic jeszcze nie jest przesądzone.
1: Być może nasze agendy się różnią, to znaczy jesteśmy dogadani kierunkowo, ale nie jesteśmy dogadani, czy tak na pewno będzie, bo jeżeli partie uznają, że nie mają tyle czasu, ile ja potrzebuję do decyzji, to mamy ustalone, że podejmują swoje decyzje suwerennie i no hard feelings, jak się to mówi, czyli ja nie podejmę decyzji wcześniej, jeżeli partie podejmą decyzję wcześniej, to ja się do tej sytuacji dostosuję.
0: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek.
2: Znakomitej posłanki Lewicy z Krakowa, uzyskającej świetne wyniki, będącej postacią wyjątkową tam w Krakowie, bardzo dobrze rozpoznawalnej, będącej zaangażowaną w sprawy lokalne, dotyczące wspólnot lokalnych, osiedli, budowania tożsamości Krakowa, budowania Wielkiego Krakowa, i Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą.
0: Swoich kandydatów już wskazała Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość. W pierwszym przypadku to przedsiębiorca Bartosz Boheńczak z Krakowa. PiS postawiło na wieloletniego radnego Michała Drewnickiego. Chęć startu w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zapowiedzieli też m.in. były prezes NIK-u Marian Banaś, Aleksandra Owca z partii Razem i Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej oraz była żona polityka PiS-u Marianna Schreiber. Nie należy wykluczyć także startu Łukasza Gibały, jednego z inicjatorów odwołania w referendum, Aleksandra Miszalskiego.
3: Czy będzie wspólny kandydat na prezydenta Krakowa KO i PSL-u? Polityczny wyścig o stolicę Małopolski śledzi dla nas Małgorzata Naukowicz. Dziękuję. Azyl Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego pod znakiem zapytania. Przegląd decyzji w tej sprawie rozpoczyna węgierskie MSW. Polityczną ochronę politykom PiS przyznał poprzedni węgierski rząd z Viktorem Orbanem na czele. Rozpoczęcie procedury oznacza zgłoszenie się do urzędu w Budapeszcie. Obaj politycy od kilku tygodni przebywają poza terenem Węgier. Osobiście złożonych przez nich wyjaśnień nie spodziewam się, mówi odpowiedzialny za służby minister Tomasz Siemoniak.
4: Jak się komuś daje azyl polityczny, to ten ktoś powinien szanować władze kraju, które takiego azylu udzieliły. Jeżeli się nie stawią, władze węgierskie wyciągną wnioski, mogą te azyle cofnąć. Wtedy wszyscy zobaczą, co tak naprawdę chodziło, o ucieczkę przed zarzutami kryminalnymi.
3: Po wygraniu wyborów przez partię TISO Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się w jednym z krajów bałkańskich. Obaj politycy usłyszeli zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. To największa akcja antynarkotykowa w ciągu ostatnich 10 lat. Służby udaremniły przemyt ponad tony heroiny, która miała trafić ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski. Jej czarnorynkowa wartość to prawie 220 milionów złotych. O szczegółach Dagmara Kędziora.
5: Informacje o transporcie heroiny polskie służby otrzymały od brytyjskiej administracji celnej. Na ich podstawie wytypowano 4 kontenery, które przypłynęły do gdyńskiego portu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według dokumentów przewozowych miały się na nich znajdować ozdobne cegły. W praktyce okazały się narkotykami. Mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
6: Udaremnienie próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich. Krajowa Administracja Skarbowa rok w rok zwiększa liczbę tych urządzeń, które mamy na naszych przejściach granicznych.
5: Ta akcja jest ogromnym sukcesem służb, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: I raz jeszcze podkreślę. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
5: W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania przemytu znacznych ilości narkotyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Nie ma jeszcze pewności, czy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony, przekazał dziś minister finansów Andrzej Domański. Rządowe przepisy obniżające ceny paliw obowiązują na razie do 15 czerwca. Decyzja co do jego ewentualnej kontynuacji powinna zapaść na dniach. Andrzej Domański podkreślił, że sprawa jest analizowana.
6: Widzimy, że w ostatnich tygodniach cena ropy istotnie spadała, z kolei od piątku widzimy wzrosty ceny baryłki. Wiemy, że jeszcze w piątek ta cena na stacjach benzynowych, przynajmniej benzyny, była dosłownie 3-4% wyższa niż przed wojną. Więc ta sytuacja przez nas jest bardzo wnikliwie analizowana. Będziemy podejmować stosowne decyzje.
3: Dzisiaj za benzynę 95-oktanową płacimy maksymalnie 6 zł, a za diesla 6.

0: 6,48. Jutro ceny spadną o kilka groszy na litrze. Więcej o gospodarce powiemy w magazynie Saldo po 17:47.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Obyło się bez szkód. Nie ma też zagrożenia dla mieszkańców. Łotewskie służby podsumowują akcję zestrzelenia drona nad tym krajem. Maszynę trafiły myśliwce NATO. Wcześniej do części mieszkańców wschodniej części kraju wysłano alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza. A więcej o tym w relacji Kamila Zalewskiego.
2: Zastępca szefa połączonego Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy, generał brygady Kaspar Sezdanowski, poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony nad niezamieszkałym obszarem. Po zestrzeleniu drona nie stwierdzono szkód w infrastrukturze cywilnej ani zagrożenia dla mieszkańców. Nasze jednostki pozostają na miejscu zdarzenia i prowadzą przeszukiwanie terenu, by ustalić, jaki był to typ drona. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają przedstawiać moment zestrzelenia bezzałogowca. Ich autentyczność nie została jednak dotąd potwierdzona. Minister obrony Łotwy Raivis Mielnis podkreślił, że kraj będzie nadal rozwijał swoje zdolności obronne. Chcę zaznaczyć, że nadal pracujemy nad rozwojem naszych zdolności, by mieszkańcy Łotwy mogli czuć się bezpiecznie, a my byśmy byli zdolni realizować powierzone nam zadania. Jeszcze przed południem łotewskie wojsko ogłosiło drugi alert związany z możliwym zagrożeniem ze strony drona. Jednak alarm został później odwołany. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Węgry zniosły weto i odblokowały unijny fundusz na dozbrajanie Ukrainy. Mimo to wciąż pozostają pytania, jak te pieniądze zostaną wydane. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Od początku napaści Rosji na Ukrainę był finansowany z wpłat unijnych krajów. Później europejskie rządy otrzymywały zwrot za broń przekazywaną władzom w Kijowie. Od kilku lat z powodu weta Węgier fundusz był zablokowany. Polska czeka na wypłatę prawie 0,5 miliarda euro. Według ustaleń Polskiego Radia nie jest pewne, czy Warszawa otrzyma całą pulę.
3: Sprawę poruszyła w Nikozji szefowa unijnej dyplomacji przy okazji nieformalnego spotkania ministrów obrony 27. Wspomniała o odblokowaniu funduszu przez Węgry i tak komentowała. Początkową ideą był zwrot kosztów, ale teraz jest pytanie, czy może należy skupić się na większej pomocy Ukrainie. Sprawdziłam, jaka jest propozycja szefowej unijnej dyplomacji. Pula ponad 6,5 miliarda euro ma być podzielona. Większość nadal ma być na zwrot poniesionych kosztów przez państwa członkowskie, ale część na zakup nowej broni dla Ukrainy, a część na funkcjonowanie unijnych misji w świecie. Decyzje w tej sprawie unijne kraje muszą podjąć jednomyślnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jemeńscy Huti ogłosili blokadę ruchu izraelskich statków po Morzu Czerwonym. Rano izraelska armia podała, że część ze strąconych rakiet lecących w kierunku Izraela wystrzelono z terytorium Jemenu. Z Bejrutu Milena Rashid-Szechab.
4: Wspierana przez Iran organizacja, która kontroluje część Jemenu, poinformowała o zakazie izraelskiej żeglugi na Morzu Czerwonym. Jej rzecznik Yahya Sari stwierdził, że wszelkie ruchy Izraela na tym terenie będą uznane za uzasadnione cele wojskowe. Kontrolowana przez Hutich cieśnina Bab el-Mandab jest dla Morza Czerwonego tym, czym cieśnina Ormus dla Zatoki Perskiej. W połowie kwietnia bojownicy grozili jej zamknięciem. Huti wielokrotnie nękali statki towarowe na tym szlaku morskim, zmuszając wiele firm transportowych do żeglugi długą, okrężną drogą. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Leon XV jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w tym kraju spotkał się z władzami świeckimi oraz z kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń, a także krytyki aborcji i eutanazji.
5: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Leon XIV ma zaplanowane rozmowy z hiszpańskimi biskupami oraz spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych. W ostatnich 50 latach w hiszpańskich środowiskach kościelnych nadużyć seksualnych doświadczyło ponad 440 tysięcy osób. Barcelona, Paweł

0: Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Co najmniej 32 zabitych i 130 rannych. To aktualny bilans trzęsienia ziemi na Filipinach. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie niemal 8 znajdowało się na wyspie Mindanao. Władze odwołały wydane wcześniej ostrzeżenia przed tsunami. Wstrząsy nawiedziły region w dniu, w którym filipińscy uczniowie uczestniczyli w uroczystych inauguracjach roku szkolnego. Sytuację na Filipinach śledzi Tomasz Sajewicz.
2: W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać uroczyste apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, przerwane przez wstrząsy. Liczącym 700 tysięcy mieszkańców w mieście General Santos zawalił się co najmniej jeden budynek, w którym mieściła się restauracja. Z powodu naruszenia konstrukcji zarządzono tam ewakuację jednego ze szpitali. Zawalił się też budynek na terenie kampusu uniwersyteckiego, ale jak informują lokalne władze, w chwili tragedii był on pusty. Na Mindanao odnotowano już co najmniej 9 wstrząsów wtórnych. Najsilniejsza magnitudzie 6,7. Trwa szacowanie strat, a przede wszystkim akcja poszukiwawczo-ratownicza. Większość ofiar to osoby, które odniosły obrażenia z powodu zawalenia się budynków lub ich części. Po trzęsieniu na Filipinach. W Indonezji odnotowano falę tsunami, nie przekraczały one jednak 75 cm. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Wyjechała jako nieznana, a wróciła jako bohaterka i gwiazda. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Nasza tenisistka zdobyła drugie miejsce podczas turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Na lotnisku witali ją kibice, a po południu tłum dziennikarzy. Jednym z nich był nasz reporter Aleksander Przoniak, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień, witaj.
1: Powiedz, w jakim nastroju była polska tenisistka?
4: No, od razu było widać, że Maja Chwalińska była zmęczona. Nawet można powiedzieć, że była bardzo zmęczona, ale szczęśliwa. Zapowiada, że teraz przez chwilę odpocznie, a potem pomyśli, co dalej. Powiedziała, że niewiele pamięta z samego turnieju, bo tak była skupiona na grze. Powiedziała także podczas konferencji prasowej, że najcięższym momentem była druga runda, w czasie której musiała się zmagać z kontuzjami fizycznymi. Ale przyznała, że podczas turnieju była po prostu skupiona na grze.
5: Myślę, że do końca turnieju do mnie to nie dochodziło. Skupiałam się na każdym meczu, bo grałam z najlepszymi tenisistkami świata, więc wiedziałam, że potrzebuję grać swój najlepszy tenis, żeby z nimi wygrać, więc nie wydaje mi się, żeby taki moment był, gdzie to wszystko do mnie dotarło. Mam jeszcze ogromnie dużo pracy przed sobą. Jeszcze oczywiście nie miałam czasu na to, żeby przeanalizować dokładnie tego turnieju. Będę miała na to kilka dni teraz. Zdecydowanie jest jeszcze mnóstwo pola do popisu i dużo pracy przede mną.
4: Przed turniejem w Paryżu Maja Chwalińska za cel stawiała sobie wejść do pierwszej setki rankingu WTA. Teraz po turnieju jest na 21. miejscu, więc jest to światowa czołówka. Priorytetem po turnieju jest dla niej wyspać się i dobrze zjeść. Z tego co zdradziła, wybiera się nad morze, ale nie polskie. Mówiła także, że zdaje sobie sprawę z tego, że czekają dużo pracy. A Maję Chwalińską przywitał wyjątkowy mural w Dąbrowie Górniczej, w miejscu, gdzie trenowała, a kod lotu, którym wracała do Polski, brzmiał tak samo, jak jej imię.
5: Wiedziałam, że jawią się ludzie. Nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że lot się tak nazywał, więc byłam mocno zaskoczona, jak moje właśnie koleżanki, przyjaciółki wysyłały jakieś screenshoty, więc na pewno miałam lekki szok. To mnie akurat bardzo wzruszyło, bo tam spędziłam w sumie najwięcej czasu podczas swojej kariery na tych kortach i grałam też na tej ściance, rozgrzewałam się tam, także to było takie naprawdę bardzo wzruszające dla mnie.
4: Powolutku dowiadujemy się, jak wyglądała wcześniejsza kariera Mai Chwalińskiej. Wiemy, że trenuje tenis od wielu lat. Wiemy też, że w wielu momentach brakowało pieniędzy, brakowało środków na to, żeby na przykład jeździć na turnieje, żeby na przykład znaleźć przyzwoity kwaterunek. Jej menadżer, który się opiekuje Mają, Piotr Szczypka, ujawnił, że właśnie przez długi czas było bardzo trudno zdobywać pieniądze na gry i w występy w turniejach, ale przyznał, że warto było walczyć.
6: Całe życie szedłem offstreamowo, pod prąd, więc nauczyłem się tego po prostu i nie jest to już dla mnie żaden problem. No wie pan, jak człowiek słucha tego po 100 razy, że za mało, a za wolno gra, a coś tam się broni, od fachowców też, no to po prostu w pewnym momencie się na to uodparniasz, bo nie spałem całą noc, uodparniasz i po prostu teraz jestem już na takim etapie przed tym turniejem, że przyjmuję do siebie krytyki, która nie jest konstruktywna i też nie przyjmuję od ludzi, którzy nie byli w tym miejscu.

0: no bo co mogą wiedzieć.
1: Jarosław Machowski, obecny trener Mai, powiedział, że jest ona bardzo silna i wytrwała. Zdradził też, że jej styl gry jest powrotem do takiego starego, mniej siłowego stylu, który panował na kortach w latach 80. i 90. XX wieku. Zdradził także, na czym polegały treningi Mai.
2: To je všechno proces a ty řeči fyzicky nedají se přeskočit. Mě nejvíce zatřímalo vlastně potom Wimbledon, kdy avancovala a ugrala první rundu. Tam musela na záběh s kolenem, protože tam bylo co od děcka a to se muselo zrobit a tam to šlo znovu jak kdyby do tylu.
1: Jak wiemy, Mai się udało przezwyciężyć wszystkie jej kontuzje, wszystkie jej niedostatki, no i zajęła drugie miejsce, a jest 21 w światowym rankingu, także teraz Maja udaje się na zasłużony odpoczynek, a kibiców pozostawię w nadziei, że niedługo znów będą ją mogli oglądać na najważniejszych światowych kortach.
3: Maja Chwalińska gotowa na kolejne sukcesy. O powrocie tenisistki do kraju po French Open i apetycie na zwycięstwa mówił Aleksander Przoniak. Dziękuję. Tymczasem Dąbrowa Górnicza liczy, że sukces Mai Chwalińskiej na French Open przełoży się na większe zainteresowanie tenisem w mieście. To tutaj wychowywała się nasza zawodniczka i tu stawiała swoje pierwsze kroki w tenisie, przypomniał prezydent miasta Marcin Bazylak.
4: Liczę, że młodzi ludzie zaczną interesować się bardziej sportem. Dąbrowa Górnicza, jak widać, ma takie DNA, w którym takie młode talenty się pojawiają. Nie mamy środowiska tenisowego. Dawne korty, na których trenowała Maja, były próby ich reaktywacji, ale zdecydowaliśmy się na budowę nowych kortów przy Centrum Sportu Letnich, gdzie jest doskonałe zaplecze. Na razie są w połowie wypełnione. Jeżeli będzie zainteresowanie, to mamy możliwość rozbudowy tych kortów, tylko niech się pojawią tenisiści.
3: Maja Chwalińska na kort trafiła dzięki akcji Tenisowa Talentiada, wymyślonej w 2008 roku przez Pawła Kałużę, pierwszego trenera zawodniczki. Od jutra zmiana pogody, nadchodzi ochłodzenie. Odpowiedzialne za to jest przemieszczający się ze zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny. Dlatego można spodziewać się burz i porywistego wiatru, przestrzega Grażyna Dąbrowska, synoptyczka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Na wschodzie kraju jeszcze pogodnie i najcieplej do 29 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W centrum i na zachodzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, a w pasie od Zatoki Gdańskiej po Śląsk występować będą burze. Od czwartku do końca tygodnia przewaga chmur i przelotnych opadów deszczu, lokalnie burze, będzie zdecydowanie chłodniej.
3: Koniec tygodnia będzie chłodny. Od czwartku termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. A zmienna pogoda wpływa na plantacje truskawek. Polska jest drugim największym producentem tych owoców w Unii Europejskiej. Plasuje się zaraz za Hiszpanią. Produkcja krajowa jednak spada przede wszystkim z powodu zmian klimatu. Jak mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywieniowych Grunt, polscy rolnicy coraz częściej mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
6: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
3: Prawie 12 tysięcy gospodarstw wycofało się z uprawiania truskawek. Poprawić tę sytuację mogłoby krótsze łańcuchy dostaw.
6: Bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, współpraca rolników ze szkołami, przedszkolami czy samorządami w zakresie dostarczania swojego towaru, swoich owoców, to powinna być nasza codzienność. Polska truskawka nie zniknie nam jutro, ale jeżeli nie rozwiążemy problemów, to coraz więcej rolników będzie rezygnować z uprawy.
3: Polska odpowiada obecnie za 15% unijnej produkcji truskawek. W 2009 roku do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych wpisana została truskawka kaszubska, tradycyjny produkt województwa pomorskiego. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Damian Szpyra, do usłyszenia.
7: Była suma wydarzeń.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
14: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: 33 minuty po godzinie 16.
16: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
15: Zaczynamy popołudnie. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Szczepan Pawłosek. Ja nazywam się Jeremia Mrożek. Za realizację odpowiada Wiktor Sudyka, a dzisiaj będziemy mówić m.in. o relacjach polsko-ukraińskich. W programie Saldo przyjrzymy się temu, co dzieje się w gospodarce. Sprawdzimy też ceny paliw na jutro. Wśród istotnych tematów zagranicznych m.in. wybory w Armenii, która wbrew Putinowi skręca na zachód, a w magazynie sportowym oczywiście o powrocie Maji Chwalińskiej do kraju. Ale już teraz czas na pierwszą dziś rozmowę polityczną.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
17: Paweł Pawłowski, witam Państwa serdecznie. Ze mną w studiu Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
18: Dzień dobry Państwu.
17: Dzisiaj posiedzenie kapitułu Orderu Orła Białego w sprawie propozycji prezydenta, by Order Orła Białego właśnie odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z nadaniem jednej z jednostek wojskowych imienia tak zwanych bohaterów UPA. Pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem odebrania tego orderu?
18: Ja myślę, tak jak zdecydowana większość Polaków, jestem zwolennikiem.

0: odebrania tego orderu. Ustawa przewiduje, że osoba wyróżniona tym orderem, jeśli przestaje na niego zasługiwać, jeżeli popełnia jakieś czyny, które są na szkodę, wbrew polskiemu interesowi, czy po prostu obrażają Polaków, taki order powinien być odebrany. I myślę, że pomysł prezydenta zostanie zaakceptowany przez kapitułę i myślę, że ostatecznie pan premier złoży kontrasygnatę pod tym i faktycznie ten gest zostanie wykonany. On jest konieczny w tej chwili. Musimy w jakiś sposób reagować na to, jeżeli ukraińskie władze promują cały czas swoich pseudobohaterów z UPA, tak naprawdę zbrodniarzy, którzy zabijali tysiące, i to brutalnie zabijali tysiące naszych obywateli, Polaków, kobiety, dzieci. To są straszne zbrodnie, które zostały przez nich popełnione. I co ważne, my musimy takimi gestami pokazywać, bo te gesty i dyskusja o nich, która się toczy, bardzo dobrze, że się toczy, bardzo dobrze, że media cały czas to podgrzewają, bo dobrze, żeby cały świat się o tym dowiedział, dobrze, żeby też ukraińskie społeczeństwo się dowiedziało, bo być może duża część tego społeczeństwa żyje w pewnym zakłamaniu. Ukraińskie władze trochę niestety w stylu sowieckim prowadzą taką wewnętrzną propagandę, nie dopuszczają prawdziwej wersji historii i wmawiają po prostu obywatelom, mieszkańcom Ukrainy nieprawdziwą historię.
1: Dlaczego pana zdaniem nie dopuszczają?
0: Dlaczego nie dopuszczają prawdy? Ja myślę, że to jest właśnie takie cały czas sowieckie myślenie. Oni tak podchodzą, że my musimy pokazać, że tutaj nasi byli zawsze sprawiedliwi, nasi byli zawsze dobrzy, nie chcą przyznać do tego, że faktycznie byli oni zbrodniarzami. I budują na tych pseudo-bohaterach obecny patriotyzm na Ukrainie. To jest bardzo groźne zjawisko, bo patriotyzm, każdy kraj powinien budować swój patriotyzm i każdy naród powinien budować. I tutaj nie odbieramy wcale prawa Ukrainie do tego, żeby budowali swój patriotyzm, żeby budowali więź, jedność narodu. Ale powinni wybierać do tego bohaterów, którzy są szlachetni, którzy w szlachetny sposób walczyli o niepodległość Ukrainy, i takich bohaterów mogliby znaleźć w swojej historii. Są takie osoby, natomiast oni skupili się na czczeniu tych zbrodniarzy z UPA i to jest bardzo duży problem.
1: Mamy głos z rządu w tej sprawie. Order Orła Białego musi mieć swoją wagę, tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak my nie powinniśmy odbierać naszych orderów, mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i dodaje, że ordery nie są dawane w leasing. Powinny być inne sposoby wyrażania słusznego polskiego oburzenia. Widzi pan inne sposoby wyrażania słusznego polskiego oburzenia w tej sprawie?
0: Ja powiem, że to jest najlepszy chyba z rozważanych przynajmniej tych różnych pomysłów, które słychać gdzieś tam, które się pojawiają, co możemy zrobić, jak możemy zareagować. To jest najlepszy sposób i wbrew temu, co mówi pani Pełczyńska-Nałęcz, niech zajrzy sobie do ustawy, niech sprawdzi, jak to wygląda. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość odbierania orderu, to znaczy, że to jest normalne, dopuszczalne działanie.
1: A nie ma pan obaw, że to źle wpłynie na nasze relacje?
0: Źle wpływa na relacje polsko-ukraińskie działanie Ukraińców. I jaką reakcję można sobie wyobrazić wobec nich w tej chwili lepszą niż to? Bo to, ta reakcja, czyli odebranie orderu Orła Białego, jest bardzo mocnym powiedzeniem, że działają źle, że nie zgadzamy się na ich politykę historyczną, która polega na budowaniu fałszywego obrazu historii. Natomiast w żaden sposób nie wpływa ta nasza reakcja na działania wojenne pomiędzy Ukrainą a Rosją. Nie wpływamy w żaden sposób na, nie wiem, osłabienie Ukrainy militarne, bo gdybyśmy mieli zareagować, a przecież pojawiają się w sferze publicznej takie pomysły, żeby ograniczyć pomoc wojskową, żeby ograniczyć te nasze działania.
1: Albo reglamentować tę pomoc wojskową tylko dla tych jednostek, które nie czczą tych tak zwanych bohaterów UPA.
0: Ale pojawiają się pomysły, żeby utrudniać też tą pomoc, którą jesteśmy hubem przecież, który świadczona pomoc przez Polskę jest przez różne inne kraje.
1: I już Zełenski pokazał, że może zareagować w tej sprawie w taki sposób, że na spotkanie z przywódcami europejskimi wybrał się z Mołdawii, z Kiszyniowa, a nie jak do tej pory z Rzeszowa. Jak pan czyta ten gest?
0: No to

Jest to, co powiedział Donald Tusk, który no, przyznał, że dyplomatycznie nie są w stanie nic w tej sprawie skurać.

0: pozycji odebrania Orderu Orła Białego? Czy to jest jedyna opcja?
1: No, wiadomo, że prezydenta możliwości są ograniczone w tym zakresie. Mhm. Polityka zagraniczna realizowana przez MSZ, przez nasze służby dyplomatyczne, no, podlega pod rząd Donalda Tuska. To nie
0: premier
1: podlega pod...
0: wzywa do bezpośredniej rozmowy obu prezydentów. Co pan na to?
1: Ja myślę, że nie ma żadnego problemu z bezpośrednią rozmową obu prezydentów, gdy tylko do tej rozmowy musi być po pierwsze przygotowany pan prezydent Zełenski. On nie może przyjść i co, i będzie negocjował, jaka będzie wersja historii. No, on musi po prostu wykazać się gestem odpowiednim do sytuacji. Musi wycofać się ze swojego... Ja tak uważam, że nasz prezydent powinien... No, przede wszystkim tego oczekiwać. Wycofanie się z nadania bohaterów, imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej z Ukrainy. I to jest jakiś warunek tego, żeby można było rozmawiać. No bo o czym z nim rozmawiać? No prezydent co by miał powiedzieć? No nam się to nie podoba, a tamten powie, no ale ja już tak zrobiłem i już tak zostanie. No nie, czekamy na propozycję z tamtej strony, natomiast tej propozycji nie ma i dlatego ja uważam, że dzisiaj kapituła powinna zdecydować o zabraniu, odebraniu tego orderu i to się powinno wydarzyć. To się powinno w najbliższych dniach wydarzyć.
0: Czekamy w takim razie na informacje w tej sprawie. Przypomnę, moim gościem jest Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości. A my teraz zmieniamy temat, bo dzisiaj został opublikowany wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Wirtualnej Polski i prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi tak o przyszłości. Jeżeli wygramy, premierem będzie pan profesor Przemysław Czarnek, a potem będzie pytanie, jak się sprawdzi, bo takie stawiamy wobec każdego premiera. Jest ryzyko pana zdaniem, że Przemysław Czarnek nie sprawdzi się jako premier?
1: Wie pan, no, premierem jeszcze nie był, natomiast ja uważam, że ma pełne predyspozycje do tego, żeby być najlepszym premierem, jakiego w tej chwili Polska potrzebuje. Jak obserwuję jego działalność i teraz, i wcześniej, gdy był ministrem w naszym rządzie, no, to był bardzo skuteczny, konkretny, solidny minister i naprawdę będzie dobrym premierem.
0: A kto będzie decydował o tym, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza?
1: Żeby został premierem, musimy po pierwsze wygrać wybory, albo rządzić samodzielnie, albo z koalicjantami, dogadać się w tej sprawie. I razem z koalicjantami musimy zaakceptować takiego premiera. Jeżeli to się uda, jeżeli uda się powołać Przemysława Czarnka na funkcję premiera, to ja myślę, że no po prostu koalicja, czy my sami, jeśli będziemy rządzili, ale ja jestem otwarty na to, żeby rządzić, nawet jeżeli byśmy mieli samodzielną większość, żeby dobrać jeszcze koalicjantów, żeby też szerzej mógł ten blok być zbudowany. Natomiast no, o tym, czy będzie premierem, zdecydujemy, wybierzemy go na premiera, a o tym, czy będzie się sprawdzał, zdecydują Polacy. Ja myślę, że Polacy oczekują tych działań, które zapowiada Przemysław Czarnek. Wychodzimy z programem, wychodzimy z pomysłami programowymi, właśnie takimi, których Polacy oczekują, wobec czego no, Polacy też myślę i też używając mediów dzisiaj przez radio, chcę państwu powiedzieć i przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną formacją, która poszła do wyborów z konkretnym programem i go zrealizowała. Odróżniamy się zupełnie po dwóch przeciwstawnych stronach. Możemy postawić obecny rząd, który obiecywał bardzo dużo, a praktycznie tych obietnic nie realizuje. My realizowaliśmy i my teraz przedstawiamy pomysły programowe, które jak dojdziemy do władzy będziemy realizowali. Więc mogą państwo nam w tym zakresie zaufać, a potem z nas z tego rozliczać.
0: A jeśli będzie potrzeba zaistnienia
1: program,
0: koalicji?
1: Przedstawimy program, proszę nas z tego programu rozliczać. I miarą tego, czy się sprawdzi premier, będzie to, czy zrealizujemy nasze postulaty programowe.
0: A jeśli będzie potrzeba stworzenia koalicji, to czy w ewentualnym rządzie Przemysława Czarnka będzie miejsce dla Grzegorza Brauna i lub jego ludzi?
1: Nie sądzę, żeby tak się wydarzyło. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że jesteśmy w stanie jeszcze przez ten ponad rok kampanii wyborczej przekonać Polaków, że ta oferta Grzegorza Brauna jest pewną złudną ofertą i ja jestem przekonany, że my ten elektorat przekonamy do tego, żeby głosować na Zjednoczoną Prawicę, że nie ma sensu tych głosów dzielić. postawienie na Grzegorza Brauna no, jest pewnym takim błędem wyborczym. On oczywiście wychodzi z różnymi poruszającymi postulatami, ale no, nie jest w stanie zbudować nic.

0: nic konkretnego. Nie jest w stanie zbudować jakiegoś no dobrego dla Polski przekazu.
1: Te jego... Na razie buduje takie poparcie, które prawdopodobnie pozwoli mu wejść do Sejmu.
0: No, zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem przekonany, że będziemy w stanie zbudować tą koalicję albo sami, albo z takimi prawdziwymi, prawicowymi i patriotycznymi grupowaniami.
1: Ale czy jest pan w stanie stanowczo wykluczyć i powiedzieć, dla Grzegorza Brauna nie będzie miejsca w rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
0: Nie jestem w stanie czegoś takiego powiedzieć. Mogę powiedzieć jedno, nie będziemy na pewno rządzić z Donaldem Tuskiem.
1: Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie przyznał, że nie będzie miejsca dla Grzegorza Brauna w tej koalicji, jeśli taka koalicja będzie potrzebna. A właśnie, jeśli chodzi jeszcze o samego Jarosława Kaczyńskiego, był też pytany w tym wywiadzie o konflikty w Prawie i Sprawiedliwości w dużej mierze w nawiązaniu do sytuacji ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. No i Jarosław Kaczyński powiedział, że konfliktów w partii nie ma. Zgodzi się pan z tym stwierdzeniem?
0: Pan co, ja jestem w Komitecie Wykonawczym Prawa i Sprawiedliwości, to taki organ wykonawczy partii. Tam jesteśmy w gronie różnych osób, z różnych środowisk, z różnych tych skrzydeł Prawa i Sprawiedliwości i my naprawdę razem ze sobą pracujemy, współpracujemy i nie widać tam konfliktów.
1: A w Łodzi Radosław Marzec i Krzysztof Stasiak, którzy zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości decyzją partyjnego koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego, to jest konflikt czy niekoniecznie?
0: Powiem szczerze, nie znam szczegółów tego wydarzenia.
1: Obaj panowie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Marzec w rozmowie z TVN24 powiedział, że jedynym wskazanym w uzasadnieniu powodem tej decyzji był brak współpracy z posłanką Agnieszką Wojciechowską van Heukelom. To konflikt czy nie?
0: Nie wiem, no przepraszam pana bardzo. Proszę mi wybaczyć, albo czegoś nie zauważyłem, albo no ja tych osób nie znam. Oczywiście panią poseł znam, natomiast tych działaczy ja jestem, to jest Mazowsza, Prawa i Sprawiedliwości raczej po prostu nie znam.
1: Mazowieckie graniczy z łódzkim.
0: No graniczy, proszę wybaczyć. No nie, w żaden sposób nie próbuję się wymigać od odpowiedzi. Gdybym znał te osoby, to mógłbym coś powiedzieć. No nie znam tych ludzi, więc nie wiem.
1: Stawiamy kropkę w takim razie w naszej rozmowie. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie, bardzo mi miło. Pozdrawiam.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A kolejne 24 pytania już o godzinie 17.30. Już teraz państwa zapraszam. Już za chwilę również będziemy sprawdzać, co dzieje się za granicą.
2: Światopogląd.
3: A razem ze mną już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
3: Zacznijmy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo tam cały czas napięta sytuacja. Wydawało się, że powoli zmierza to do rozwiązania konfliktu. Jednak mamy już 101 dzień wojny. No i co się dzieje?
4: No właśnie, z tym 101 dniem wojny zaczął być problem, ponieważ nagle okazało się, że konflikt wraca do swojej poprzedniej temperatury. No i on... No właśnie, nie wiadomo, czy idzie w kierunku zakończenia tego konfliktu, czy raczej zamrożenia, ponieważ na razie te negocjacje amerykańsko-irańskie nie idą w żadnym kierunku, mimo że Donald Trump deklaruje co chwila, że już jesteśmy blisko, blisko, blisko, tylko że to blisko cały czas nie przynosi żadnego finału. Natomiast wczoraj przyniosło wręcz zupełnie coś innego, a mianowicie wieczorem spadły irańskie rakiety na Izrael. Izrael oczywiście postanowił odpowiedzieć, mimo że Stany Zjednoczone, tak przynajmniej donosi portal Axios, starały się do ostatniej chwili powstrzymać Izrael przed tą odpowiedzią, ale jednak się nie dało. Izrael zaatakował 3 miasta w Iranie. Później oczywiście nastąpiła kolejna odpowiedź irańska. Na razie podobno udało się powstrzymać tę wymianę ciosów. Izrael został powstrzymany przez Biały Dom po telefonie najprawdopodobniej od Donalda Trumpa. Takie przecieki płyną z różnych agencji. No i Iran także został powstrzymany prawdopodobnie przez jakichś negocjatorów, którzy dali sygnał do Teheranu, że jednak należałoby się zatrzymać. W tej chwili w tej sytuacji wygląda to wszystko tak, że Iran jasno mówi, jeśli nie zakończymy wojny w Libanie, bo proszę pamiętać, że negocjacje toczą się na linii Waszyngton-Teheran, ale gdzieś tam na uboczu jest Liban. Bank, w którym cały czas Izrael robi swoje, czyli zajmuje

0: Ostrzeliwuje kolejne miejscowości, ostrzeliwuje kolejne miejsca, w których jego zdaniem jest Hezbollah. No i Liban właściwie cały czas jest w stanie wojny. Ten Hezbollah również Izraelowi odpowiada i tam spokoju nie ma. Można było w ostatnich dniach odnieść takie wrażenie, że USA po prostu ten Liban oddało Izraelowi, niech oni sobie tam robią co chcą, bylebyśmy my mieli spokój w Iranie i załatwiali nasze sprawy. No ale nagle Iran powiedział hola hola, ten Liban też jest w polu naszego zainteresowania i też chcielibyśmy, żeby Izrael jednak zaprzestał tej wojny w Libanie, bo inaczej zerwiemy negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. No i to tutaj miał być taki właśnie sygnał, że nie jesteśmy bezsilni, jesteśmy w stanie strzelać. Mamy cały czas drony i rakiety i Izraelowi jesteśmy w stanie pokazać naszą siłę, jeśli nie zatrzyma się w tym Libanie. No i myślę, że to właśnie była taka manifestacja. Natomiast jak z tego wszystkiego wyjdzie dalej Biały Dom? No to jest duża zagadka, bo myślę, że i sam Biały Dom stoi przez bardzo dużą zagadką, ponieważ tak trochę nie ma argumentów w rękach. Zależy mu na jak najszybszym zakończeniu tej wojny, w związku z czym Iran wie o tym doskonale, no i robi z tego użytek. Stawia warunki, mówi o zniesieniu sankcji, nie chce oddać wzbogaconego uranu i nie chce zatrzymać też swojego programu nuklearnego. I w jakim kierunku to będzie dalej szło, trudno powiedzieć. Trump w tej chwili chciałby właściwie zamknąć oczy i cofnąć się do 27 lutego, kiedy to jeszcze nie było tego konfliktu, a 28 lutego poleciały te pierwsze amerykańskie rakiety na Iran. No a Iran okazał się być nie tak bardzo bezbronny. Donald Trump zaczął tę wojnę w przekonaniu, że szybko pójdzie. Natomiast okazało się, że nie poszło szybko. Izrael go przekonał, że ma zhakowany system obserwacji w Teheranie jest w stanie szybko wyeliminować duchowego przywódcę Ajatollaha Chameneiego. No ale okazało się, że wyeliminowanie rzeczywiście w pierwszym dniu tego starcia tego przywódcy nie spowodowało przewrotu w Iranie, mimo że z taką nadzieję można było mieć, bo przecież przed tą wojną przeszła przez Iran duża fala społecznych protestów. No i w tej chwili społeczeństwo w Iranie zapomniało o tym, że miało pretensje do władzy, ma pretensje do Amerykanów, którzy ich zaatakowali, no i sytuacja kompletnie się zmieniła, a Biały Dom nie ma pomysłu na to, jak to wszystko zakończyć tak, by móc ogłosić swoje zwycięstwo, bo na razie tego zwycięstwa ogłosić nie może.
1: A my ciągle tylko spoglądamy na cenę paliw. Ernest...
0: No właśnie i jeszcze tutaj wchodzi w to Morze Czerwone, po którym zaczynają coraz śmielej poruszać się Huti z Jemenu i od razu mówią, że tam też będą wprowadzali ograniczenia w żegludze, no i wtedy to już w ogóle będzie cały region sparaliżowany komunikacyjnie i będzie trudność z jakimkolwiek transportem z krajów arabskich.
1: Ernest, spoglądamy na to, co bliżej dzieje się nas, czyli ten incydent dronowy na Łotwie, myśliwce, które zestrzeliwują drona, który nadleciał z kierunku rosyjsko-ukraińskiego ze strony... No właśnie, to jest wiadomo, czy to już był dron rosyjski, czy był to dron ukraiński?
0: Właśnie... No więc właśnie armia łotewska w ostatnim komunikacie mówi właśnie w szczegółach o tym, że to francuski myśliwiec zestrzelił w ramach wspólnego patrolowania przez NATO nieba nad państwami bałtyckimi, bo państwa bałtyckie swojej armii, swoich sił lotniczych nie mają i korzystają z myśliwców NATO. Teraz właśnie Francuzi w Litwie stacjonują. Bywa też, że polskie F-16 tam strzegły tego nieba. Francuski myśliwiec trącił dzisiaj tego drona. Miesiąc temu mieliśmy inny incydent z dronami, wtedy ukraińskimi, które skierowane zostały przez Rosjan po zakłóceniu sygnału na terytorium Łotwy. Teraz armia łotewska nie mówi, co to był za dron. Mówi tylko, że nadleciał ze strony Rosji. Niewykluczone, że jest to dron ukraiński, bo Ukraińcy dosyć śmiało sobie poczynają na terytorium Rosji, atakując różnego rodzaju cele właśnie dronami. No i Rosjanie starają się jakoś te drony neutralizować. Jeśli one dolatują w rejony

0: No, bliskie Estonii, Łotwie i Litwie, no to starają się te drony tam przekierować. No, zresztą też mieliśmy 2 dni temu incydent z kolei z morskim dronem, który przekierowany został przez Rosjan do rumuńskiego portu w Konstancy, gdzie doszło do eksplozji, bo w dronie uruchomiony został mechanizm samozniszczenia. Natomiast no niestety tutaj w tej dronowej wojnie, z którą mamy do czynienia, wychodzi na to, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i państwa NATO muszą uruchomić bardzo silną samoobronę przeciwko takim incydentom, ponieważ niestety będą się one zdarzały. Ukraińcy starają się nie pozostawać dłużni Rosjanom, bo wtedy mają tę gwarancję, że Rosję osłabiają. Rosja przestaje być bezkarna w tej wojnie, którą prowadzi w Ukrainie. No i coraz bardziej jest pod presją, nie tylko dyplomatyczną, ale właśnie i tą dronową presją, by tę wojnę jednak kończyć, ponieważ na coraz większej liczbie stacji benzynowych w Rosji brakuje paliwa, bo te drony atakują infrastrukturę paliwową i atakują infrastrukturę wojenną. W związku z czym nagle Rosjanie spostrzegli na swoim niebie obce drony i poczuli realne zagrożenie. Jeden z tych dronów przecież przeleciał nad jedną z większych mieszkalnych dzielnic w Moskwie.
1: Ernest, to jeszcze spoglądamy na wybory w Armenii, no bo chyba wszystko wskazuje na to, że Rosjanie nie tylko obudzili się, że mają wojnę u siebie, to jeszcze budzą się w sytuacji, w której tracą wpływy w regionie.
0: No oni tę Armenię rzeczywiście przegapili. Azerbejdżan wykorzystał sytuację, w której Rosjanie zaangażowani byli w Ukrainie, weszli do Górskiego Karabachu, bo to był odwieczny konflikt między Armenią i Azerbejdżanem. Zajęli ten Karabach, wysiedlając stamtąd mieszkających w enklawie Ormian. No i Armenia w tym momencie zaczęła mieć bardzo duże pretensje do Moskwy o to, że jej nie pomogło. A powinna, dlatego że tak, po pierwsze Armenia cały czas jeszcze jest w takim bloku wojskowym ODKB i to on, ten blok działa troszkę w taki sam sposób jak NATO, że jednak jeśli zagrożone jest któreś z państw, które jest w tym bloku, to reszta mu pomaga. Jest też we wspólnocie gospodarczej euroazjatyckiej, na czele której stoi Moskwa, no ale ten układ to jest raczej takie martwe ciało. No i w tej chwili Nikola Paszynian, premier ormiański, mimo tej przegranej wojny cieszy się dużym poparciem, ponieważ społeczeństwu zaproponował zwrot na zachód. I tak jak przez szereg lat Ormianie mówili, że jednak z Rosją nie należy się różnić i trzeba się z nią trzymać. Tak teraz 70%, nawet 75% Ormian zapytanych, czy ich kraj powinien wstąpić do Unii Europejskiej, zdecydowanie mówi tak. No i właśnie ta opcja wygrała też te wybory.
1: Ernest, bardzo ci dziękuję za te informacje, za ten komentarz. Ernest Ozuń, jeszcze raz bardzo ci dziękuję, a już na temat Armenii, na temat sytuacji za granicą będziemy mówić nie tylko w informacjach, które już za chwilę.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas.

0: rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Od kilku godzin trwają rozmowy, a efektów jeszcze brak. Chodzi o możliwe odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Polskie służby udaremniły przemyt tony narkotyków. Ich czarnorynkowa wartość to prawie 220 milionów złotych. Zbliżają się wakacje, więc oszuści nie odpoczywają. Eksperci ostrzegają przed nowymi rodzajami oszustw. Minęła 17. Damian Szpyra. Zapraszam. Wciąż nie ma decyzji w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Za takim rozwiązaniem odpowiada prezydent Karol Nawrocki. Członków kapituły orderu zaprosił do prezydenckiego ośrodka w Juracie. Pod koniec maja Włodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA.
2: Rozmowy odbywają się w prezydenckim ośrodku bez udziału kamer. Pałac Prezydencki na razie jednak nie informuje o efektach posiedzenia. Premier Donald Tusk zaapelował dziś do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak to ujął szef rządu, emocje zrujnują naszą solidarność. W mediach społecznościowych napisał, że współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że decyzja prezydenta Ukrainy sprawiła nam ból i cierpienie i nie pozostanie bez konsekwencji.
3: Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane. I to jest, myślę, zadanie numer jeden dla prezydenta.
2: W ubiegłym tygodniu wizytę w Polsce złożył szef kancelarii prezydenta Ukrainy, który rozmawiał między innymi z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim, a także z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Ta wizyta sporu jednak nie załagodziła. Sylwia Białek, Polska.
1: Izrael wstrzymuje ataki na cele w Iranie. Taka decyzja miała zapaść na prośbę amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, informują izraelskie media. Nie oznacza to jednak całkowitego zawieszenia działań zbrojnych w regionie. Operacje wojskowe w południowym Libanie będą kontynuowane, jeśli Hezbollah zaatakuje Izrael, donosi stacja Channel 12. Jednocześnie wcześniej Iran zapowiadał, że przez tydzień będzie prowadził ataki na izraelskie miasta. Ponad tonę heroiny miała trafić do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zostało to jednak udaremnione przez polskie służby. Była to największa taka akcja w ciągu ostatniej dekady.
4: Informacje o transporcie heroiny polskie służby otrzymały od brytyjskiej administracji celnej. Na ich podstawie wytypowano 4 kontenery, które przypłynęły do gdyńskiego portu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według dokumentów przewozowych miały się na nich znajdować ozdobne cegły. W praktyce okazały się narkotykami, mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
5: Udaremnienie próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich. Krajowa Administracja Skarbowa rok w rok zwiększa liczbę tych urządzeń, które mamy na naszych przejściach granicznych.
4: Ta akcja jest ogromnym sukcesem służb, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: I raz jeszcze podkreślę. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
4: W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania przemytu znacznych ilości narkotyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Na wspólnego kandydata kilku środowisk na prezydenta Krakowa liczy lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziś rajdowiec Rafał Sonik poinformował, że Koalicja Obywatelska zaproponowała mu start. Miałby być wspólnym reprezentantem KO i PSL. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Świnoujściu, że liczy na porozumienie w stolicy Małopolski.
3: Tutaj dobra współpraca jest potrzebna. Kraków zasługuje na prezydenta odważnego, na poważną prezydenturę i wierzę, że takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić.
1: Do tej pory poznaliśmy kandydatów m.in. z Prawa i Sprawiedliwości, obu Konfederacji oraz Partii Razem. Niedługo mamy też poznać przedstawiciela Lewicy. Wcześniejsze wybory w Krakowie to efekt odwołania w referendum dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego. Uwaga na oszustwa na Booking. Według ekspertów w okresie wakacyjnym wzrasta aktywność oszustów, którzy próbują wyłudzić nasze dane. Jednym ze schematów jest tworzenie fałszywych stron przypominających Booking, ale pod inną domeną, wyjaśnia Karol Bo.

0: dwójkę z NASK. Ekspert zaleca, by sprawdzać pasek adresu.
1: Jeśli ten adres wygląda w jakiś sposób inaczej niż ten, którego się spodziewamy, niż ten oficjalny, może zawiera jakąś literówkę, może jest trochę dłuższy, może ma jakiś dodatkowy człon w nazwie, to po prostu wyjdźmy sobie z takiej strony, znajdźmy oficjalną stronę samodzielnie, wyszukując ją w naszej wyszukiwarce internetowej i dopiero potem na tej oficjalnej stronie dokonajmy transakcji.
0: Wszelkie próby wyłudzenia danych i pieniędzy warto zgłosić do CERT Polska przez formularz na stronie incident.cert.pl lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami spokojny wieczór i noc. Opady deszczu mogą pojawić się jedynie na Pomorzu Zachodnim. Termometry wskażą od 10 do 13 stopni we wschodniej połowie oraz od 15 do 16 w połowie zachodniej. Jutro pogoda zacznie się psuć, pojawią się burze, zapowiada Grażyna Dąbrowska, synoptyczka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Na wschodzie kraju jeszcze pogodnie i najcieplej do 29 stopni. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu. W centrum i na zachodzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, a w pasie od Zatoki Gdańskiej po Śląsk występować będą burze.
0: Koniec tygodnia będzie chłodny. Od czwartku termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, minęła 17.06, przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony. A zaczynamy od tragicznego bilansu. 25 osób zginęło na polskich drogach przez cały długi czerwcowy weekend. Mimo to policyjne statystyki wskazują poprawę bezpieczeństwa. Sytuację na trasach w regionach sprawdzał Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, dzień dobry. Powiedz, dlaczego mundurowi mówią o poprawie bezpieczeństwa mimo tak tragicznych danych?
5: No właśnie, wypadki były niestety z rannymi, ofiarami śmiertelnymi, ale mimo to długi czerwcowy weekend na drogach był bezpieczniejszy niż przed rokiem. Mimo tego, że doszło do ponad 300 wypadków i zatrzymano ponad 1500 nietrzeźwych kierujących. Od środy było o 38 wypadków mniej niż przed rokiem, zginęło 19 osób, czyli 6 mniej niż przed rokiem, a rannych było o 53 mniej niż w 2025 roku. Właśnie w ten czerwcowy długi weekend. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział mi, że mimo wypadków z ofiarami trzeba powiedzieć, że jest lepiej niż przed rokiem.
6: Według wstępnych danych w okresie od 3 do 7 czerwca na drogach doszło do 314 wypadków drogowych, w których 19 osób poniosło śmierć, a 371 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 1555 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu oraz 480 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę.
5: Podczas takich długich weekendów czy świąt policja prowadzi specjalne działania właśnie na drogach i każdego dnia w tych miejscach najbardziej newralgicznych dla bezpieczeństwa pełniło służbę kilka tysięcy policjantów pionu ruchu drogowego czy innych pionów, a także innych służb na Pomorzu i Kujawach. Kontrole wyglądały na przykład tak.
7: Delikatnie wycofać i wjechać. Powód kontroli, prędkość. 21 km za dużo. Zmierzona prędkość 71 km na godzinę. Okazuje pani prędkość. Dowód osobisty może będzie?
8: Jezu, pierwszy raz za prędkość. Masakra!
7: Dobrze, zobaczymy jeszcze wyposażenie obowiązkowe pojazdu, czyli gaśnica i trójkąt. Może pani wysiąść z pojazdu?
8: Gaśnica jest tu.
7: Dobrze, wszystko jest. Dziękuję bardzo. Dzisiaj będzie mandat karny, kredytowany. 300 zł i 5 punktów. Za brak badań technicznych. Dzisiaj zostanie dowód rejestracyjny elektronicznie zatrzymany. No jak najszybciej jutro pojechać, po prostu będzie trzeba... I ten przegląd odnowić. Pokwitowanie pani diagnoście i diagnosta na podstawie pokwitowania odwiesi pani dowód rejestracyjny pojazdu.
5: Jednak wśród tych wypadków w czasie długiego weekendu jeden bardziej przykuł uwagę opinii publicznej. Chodzi o groźny wypadek, który miał miejsce w sobotni wieczór w podwarszawskich Ząbkach. Kierowca przewozu na aplikację najpierw chciał skręcić w prawo, potem nagle zmienił zdanie i z prawoskrętu zjechał na lewą stronę. No i wtedy wjechał w

0: niego jadący prawidłowo samochód osobowy. Siła kolizji była tak wielka, że auto dosłownie pękło na pół. Jest film pokazujący to tragiczne zdarzenie. Film, który został zarejestrowany przez kamerkę innego samochodu. Zmarły w tym zdarzeniu dwie osoby. Trzecia jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Uszkodzeniu uległy także cztery inne pojazdy. Służby zatrzymały już kierowcę, który był sprawcą wypadku. Dowiadywałem się, ten człowiek dzisiaj powinien zostać przesłuchane, no tak biegnie czas i te wszystkie procedury i być może dzisiaj także usłyszę zarzuty. Tego jeszcze do końca nie możemy potwierdzić, jeśli chodzi o te oficjalne informacje. Kim jest ten człowiek? To obcokrajowiec, a po opublikowaniu tego filmu pojawiły się w sieci głosy, że właśnie obcokrajowcy za kierownicą w Polsce to problem. Natomiast szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że w tej kwestii przepisy już zostały zaostrzone w 2024 roku. Minister mówił też o tym, że służby kontrolują takie przewozy.
1: W tym roku, czyli do końca kwietnia, za 4 miesiące, to było ponad 17,5 tysiąca kontroli. Ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców. Staramy się raczej wyłapywać te osoby, które niezgodnie z polskim prawem, czyli bez odpowiednich licencji, bez odpowiedniego prawa jazdy, poruszają się takimi samochodami.
0: Chociaż jak sprawdzałem te statystyki właśnie dotyczące pierwszych czterech miesięcy tego roku, to z tych statystyk nie wyłania się obraz ogromnej skali łamania przepisów przez osoby nie znające polskich przepisów. A Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, uważa, że obcokrajowcy nie są tu problemem. Podkreślił, że obcokrajowcy zawodowi kierowcy nie powodują więcej wypadków.
2: Jeśli chodzi o transport zawodowy, to ci kierowcy powodują znacznie mniej wypadków, kolizji i innych zdarzeń drogowych niż tak zwani amatorzy. To wiemy, bo to wystarczy po prostu spojrzeć na statystyki, które są dostępne. Natomiast co do narodowości sprawców, nie mamy, przynajmniej ja nie znam takich statystyk.
0: A wśród wypadków, które miały miejsce w ten weekend, jest też taki wynikający z brawury młodych osób, tak młodych, że nie miały jeszcze nawet prawa jazdy. Trzech nastolatków trafiło do szpitala po wypadku, do którego doprowadził nietrzeźwy 16-letni kierowca. Nastolatek prowadził samochód osobowy i jechał właśnie ze znajomymi. Do tego zdarzenia doszło w miejscowości Rozdoły w powiecie zamojskim. Podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji powiedziała, że chłopak prawdopodobnie pojechał samochodem rodziców bez ich wiedzy.
3: 16-letni mieszkaniec gminy Sitno, wykorzystując nieobecność rodziców, zabrał kluczyki od samochodu marki Mercedes i wraz z dwoma rówieśnikami z powiatu chrubieszowskiego udał się na przejażdżkę. Brak uprawnień, doświadczenia za kierownicą, rozwagi i zbyt duża prędkość sprawiły, że nie zdołał wykonać bezpiecznego manewru na skrzyżowaniu. Najpierw uderzył w znak znajdujący się na wprost drogi, a następnie w nasyp ziemi. Pojazd, którym kierował, zatrzymał się w polu kilkadziesiąt metrów dalej.
0: W te kilka dni policja zatrzymała 1555 nietrzeźwych kierujących, a wzmożone kontrole policji są kontynuowane także teraz, bo niektórzy kierowcy dopiero dziś zdecydowali się wrócić z wyjątkowo długiego weekendu do domu.
4: No i cały czas trzeba mieć na uwadze, że nawet jeżeli my mamy poczucie, że potrafimy jeździć, to nie wiemy, kto jedzie obok nas. Sytuację na drogach podczas długiego czerwcowego weekendu podsumował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, bardzo dziękuję Ci za te informacje.
0: Dziękuję bardzo.
4: My teraz przenosimy się na Lubelszczyznę, gdzie prokuratura wyjaśnia okoliczności zabójstwa 16-latki, której ciało znaleziono w piątek w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. No, o tej sprawie jest głośno w całej Polsce. Zwłoki leżały na łóżku przykryte kołdrą, a zarzuty w tej sprawie usłyszał 19-letni chłopak nastolatki Damian F. Szczegóły tej sprawy zna Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomaszu, no właśnie, jakie są szczegóły tej sprawy?
5: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. No, wiadomo między innymi to, że ciało w mieszkaniu miało leżeć przez dwa dni, a nastolatka także od kilku miesięcy mieszkała ze swoim oprawcą. No i właśnie w tymże mieszkaniu wynajmowanym przez, notabene przez 19-latka, znaleziono ciało dziewczynki Damian F. Podczas przesłuchania w prokuraturze przyznał się do winy, złożył też wyjaśnienia, ale śledczy na razie nie ujawniają szczegółów ze względu na dobro postępowania. No ale dziś przeprowadzono sekcję zwłok dziewczynki, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
6: Sekcja zwłok wykazała, że na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi. Do zabójstwa doszło

0: w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na miejscu zdarzenia również ujawniono ślady wskazujące, że mężczyzna po zabójstwie usiłował zacierać ślady.
1: Śledczy na razie nie mówią, czy tym narzędziem zbrodni był nóż, czy na przykład jakiś ostry szpikulec. Wiadomo, że na miejscu zbrodni zabezpieczono kilka przedmiotów, którymi mógł posłużyć się właśnie Damian F. Wszystkie są obecnie, z tego co wiem, poddawane szczegółowej analizie. No a obecnie 19-latek jest pod obserwacją lekarzy w szpitalu w Radzeniu Podlaskim.
0: Mężczyzna został zatrzymany 6 czerwca w sobotę na terenie placówki medycznej w Radzyniu Podlaskim. Do placówki tej trafił 3 czerwca w godzinach wieczornych wskutek interwencji policji, a tą interwencję wywołało zgłoszenie ojca mężczyzny, który poinformował, że syn zachowuje się bardzo nietypowo, dziwnie. Mężczyzna biegał po okolicznych łąkach bez odzienia.
1: No i chociażby z uwagi na ten fakt, mężczyzna z pewnością będzie poddany szczegółowym badaniom, no czy to psychologów, czy to psychiatrów. Biegli też na pewno będą orzekać w kwestii poczytalności mężczyzny w chwili zabójstwa. No a dziś sąd zdecydował także o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. No a o szczegółach mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
2: Zdaniem sądu zastosowanie tego środka jest konieczne w celu sprawnego przebiegu postępowania karnego i pozostaje w tym zakresie aktualna szczególnie przesłanka, czyli uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, czy w inny sposób bezprawny utrudniał postępowanie karne.
1: A ja tylko przypomnę, że za zabójstwo może grozić nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.
3: A o szczegółach tej tragedii mówił Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, dziękuję Ci za te relacje. Szanowni Państwo, to nie jest prosta sztuka. Trzeba umieć poznać ptaki po ich śpiewie, ale też opisie czy wyglądzie. W siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotkali się finaliści Mistrzostw Polski w ptaszków nazywaniu. Wcześniej brali udział w eliminacjach internetowych, a do Osowca przyjechali najlepsi specjaliści amatorzy. Był tam też Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj próbowaliśmy tutaj określić swoje umiejętności. Dzięcioł to chyba jest maks, co potrafimy ewentualnie rozpoznać.
4: Witam w klubie. To ja się nasłuchałem, bo radiowo to trzeba przyznać jest bardzo fajny konkurs, nawet fantastyczny. Dlatego, że tam jest tyle dźwięków dookoła, które za chwilę tutaj wyemituję, ale rzeczywiście wiedzę trzeba mieć ogromną. No to posłuchajmy sobie teraz, jak te ptaki brzmią i zróbmy rachunek sumienia, czy rozpoznalibyśmy jakieś.

0: Nie było prosto, prawda? A właśnie ci finaliści musieli rozpoznać na podstawie tych nagrań, bo to są te nagrania konkursowe, co to były za ptaki, ale że spotkali się najlepsi z najlepszych, to sobie poradzili, powiedziała mi pomysłodawczyni konkursu Monika Winnicka.
1: Jest to konkurs dla miłośników ptaków, ale koniecznie amatorów, nie mogą być to profesjonaliści. Polega na tym, że uczestnik w aplikacji bierze udział w eliminacjach internetowych, odpowiada na 15 pytań w quizie, a 8 najlepszych osób z każdej kategorii jest zapraszana na finały. A tutaj na miejscu wygląda to tak, że uczestnicy dostają karty odpowiedzi. Najprostsza ponoć jest kategoria z obrazka, czyli rozpoznawanie gatunku na podstawie zdjęcia. Najtrudniejsza jest kategoria z opisu.
0: No to posłuchajmy sobie, jak brzmi taki opis, bo mi się wydawało, że te dźwięki to już jest trudna historia, ale okazuje się, że jest jeszcze trudniejsza kategoria.
2: Ptak spod rodziny brodsów, wielkością zbliżony do biegusa zmiennego, dziób dość długi, cienki, szydłowaty i zawsze czarny.
0: No i rozpoznaj tu, człowieku, co to jest za ptaszyna. W finale wzięli udział uczestnicy w każdym wieku, dosłownie. Był uczestnik, który miał 10 lat, byli też seniorzy, no ale wszystkich połączyła ogromna wiedza i miłość do przyrody.
3: Z pasji, jeżeli chodzi o pasję ptasią, spędzaniem czasu w przyrodzie, oglądaniem, podsłuchiwaniem ptaków.
4: Nawet było trudne.
0: Który ptak sprawił ci największy kłopot?
4: Chyba muchołówka białoskrzydła. Ciężko rozpoznać muchołówkę żałobną, szarą i białoskrzydłą.
5: Zaczęło się w zasadzie od zakupu na komunię aparatu z dużym obiektywem. Ptaki mogliśmy fotografować, identyfikować z łatwością. No i to był taki nasz początek.
6: Bardzo lubię ptaki. To są zachwycające stworzenia. Wydają bardzo szczególne głosy.
0: Na końcu mówiła pani Henryka z Warszawy, osoba, która jest niewidoma i dla niej ten konkurs ma dodatkowe znaczenie, bo...

0: słyszy te dźwięki dużo inaczej niż my i też jest to dla niej trudne, żeby później odpowiadać, jakie to są ptaki. Dźwiękowo konkurs fantastyczny, wiedza tych ludzi ogromna, zwłaszcza tego młodego mojego rozmówcy, który no, rozróżniał takie gatunki ptaków, o których ja nawet mogłem, przepraszam, nie mieć pojęcia, a młody sobie poradził i to fantastycznie zdobył bardzo dobre miejsce. Nagrody dla najlepszych celowo, jak powiedziała mi organizatorka, nie są drogie, no, ale są związane z biebrzańską przyrodą, żeby przyciągać prawdziwych pasjonatów.
1: Ciekawe, czy to jest konkurs, w którym można zaryzykować na przykład i odpowiadać po pierwszej nutce. Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Pawle, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: Za te informacje, za te relacje. W Polskim Radiu 24 już za chwilę magazyn sportowy. Sylwia Urban razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Sylwia, Maja Chwalińska wróciła do kraju zaskoczona taką ciepłą atmosferą, takim no też przejęciem ze strony kibiców, którzy chyba na lotnisku w Warszawie no, witali ją tam z takim ogromnym entuzjazmem.
2: To prawda, faktycznie atmosfera była fantastyczna, ludzi mnóstwo, a Maja jak to Maja, skromna, dzielna, uśmiechnięta i wszystkim bardzo dziękowała.
1: Zapraszam na magazyn sportowy.
2: Sport. Wicemistrzyni tenisowego French Open Maja Chwalińska wróciła do Polski i jak już informowaliśmy na lotnisku w Warszawie, przywitały ją tłumy kibiców.
3: Maja!
4: Bardzo przeżywałem, a zwłaszcza wtedy, kiedy wracając z Niemiec oglądałem na swojej komórce transmisję z finału. No, wzruszające są na YouTubie jej nagrania z panem Bogdanem Tomaszewskim, kiedy ona jest no, młodą dziewczyną i mówi, że wzrost nie ma w tenisie znaczenia, gra z wyższymi od siebie dziewczynami, tak jak wiadomo te Rosjanki, czy Sabalenka, czy Mira Andrzejewa to są wysokie, atletyczne dziewczyny. Ona daje sobie sprytem radę. Myślę, że więcej ogrania i więcej siły takiej do końca turnieju, to może nawet stanąć spokojnie, odebrać puchary, tak, w następnych latach.
5: To co, sky is the limit teraz, Wimbledon przed nim.
4: Tak, mamy teraz już dwie królowe potencjalnie, więc tutaj jest Maja i Iga Świątek, więc... No ja bardzo lubię Bielsko-Biała, bo to jest stolica moich idoli, Reksia tutaj, prawda, i Bolka i Lolka, więc teraz jest Maja moim idolem. Niech będzie pszczółka.
6: Dzisiaj się nie udało, to było bardzo szybkie przywitanie, szybka Maja odleciała. Natomiast mam podpis już zdobyty, to jest oryginalna piłeczka z Rolanda Garrosa, która w moich rękach znalazła się przypadkowo, ale jestem fanką tenisa, więc przypadki chodzą po ludziach. Ale to, co pokazała, to były takie emocje, to były i trochę upadków, ale więcej tych wzlotów, tych pozytywnych emocji, których tak w naszym sporcie brakuje. Więc to było coś fantastycznego, śledzić te jej zmagania, oglądać, cieszyć się. Mój mąż był po prostu pod wrażeniem, mówi nie, to się nie może. On mówił, to się nie może udać, to nie będzie finału. Ona nie serwuje tak mocno jak Sabalenka. Ona nie jest tak wysoka jak pozostałe zawodniczki. A ja mu mówię, zobaczysz, będzie dobrze i jest naprawdę super. Ona nie przegrała tego finału, ona wygrała po prostu... całą sobą, swoją osobowością też, bo przez ten ekran, który obserwujemy, wydaje się bardzo ciepłą, poukładaną, spokojną osobą i naprawdę to, co wywalczyła no, przez dwa tygodnie, nas może nie przez dwa tygodnie, przez tydzień po prostu uskrzydlało do tego, że jeżeli kochasz to, co robisz, mimo upadków, ale brniesz dalej, starasz się, to na pewno osiągniesz sukces.
7: Rozmawialiśmy jeszcze na lotnisku w Paryżu, tak? Także chwilę porozmawialiśmy, pogratulowaliśmy. Tak było na spokojnie ogólnie. Dzieci sobie zrobiły jeszcze zdjęcia, bo też są jej fankami, grają w tenisa. A potem już spokojny był lot, także nikt jej też za bardzo nie przeszkadzał tam. Także.
8: Cud dzieje się za cudem. Wierzyliśmy do końca, byliśmy na finale. Teraz wracaliśmy z Mają. Więc fantastyczna osoba, fantastyczna podróż życia. Jakby pozwoliłam sobie podejść, chociaż wiem, że to nie wypada, bo tyle emocji, tyle pewnie w niej samej jest wrażeń na lotnisku de Gaulle i naprawdę udało się zamienić słowa, udało się zrobić zdjęcia.

0: zdjęcie, wziąć autograf. Fantastyczna osoba. Naprawdę życzymy jej no, samych dobrych rzeczy.
1: Maja pojawiła się także na konferencji prasowej w Warszawie, podczas której wszystkim dziękowała.
2: Dziękuję za tak liczne przybycie. Na pewno nie spodziewałam się, że to będzie w takiej skali, szczerze mówiąc. Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc no, byłam dzisiaj w dużym szoku. No zobaczymy, no, jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię i zobaczymy.
1: Teraz Maja chwilę odpocznie i będzie szykować się do kolejnego wielkoszlemowego turnieju, ale na zupełnie innej nawierzchni, na trawie Wimbledonu. Nie jest jeszcze jasne, czy otrzyma od organizatorów dziką kartę, czy będzie musiała grać w kwalifikacjach. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Dodam, że Maja Chwalińska jest już na 21 miejscu w światowym rankingu tenisistek. Iga Świątek wciąż jest w nim trzecia, a niezmiennie prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka. U mężczyzn liderem jest Włoch Jannik Sinner, a najlepszy Polak Kamil Majszak zajmuje 76. pozycję. Tymczasem na trawie grają już Magda Linet i Hubert Hurkacz. Linet awansowała dziś do drugiej rundy turnieju w holenderskim Schertogenbosch. Polka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2. W tym samym turnieju, ale w deblu, Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Gabriel Diallo wygrali w pierwszej rundzie z Hindusem Yukim Bakpari i Nowozelandczykiem Michaelem Viniusem 3-6, 6-4 i 14-12. A wieczorem rozpocznie się walka o Mistrzostwo Polski w koszykówce mężczyzn. W finale Ekstraklasy koszykarze zagrają broniąca tytułu Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, otrzymał niedawno tytuł MVP sezonu zasadniczego, ale przede wszystkim podkreśla rolę drużyny.
3: Starałem się nie myśleć o tym, oczywiście skupiać się na rzeczach, które są ważniejsze od indywidualnego pojedynku. To wyróżnienie oczywiście jest bardzo miłe, takie docenienie mojej pracy, aczkolwiek 12 ludzi w całym sezonie na to pracuje i jest 12 ludzi, którzy w każdym meczu mogą wziąć ciężar gry na siebie i też dodać każdy taką cegiełkę.
1: Pierwsze dwa finałowe starcia dzisiaj i w środę w Warszawie, a gra będzie trwać do 4 zwycięstw. Początek pierwszego spotkania finałowego dzisiaj wieczorem o 20:15.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
11: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
10: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
13: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie

0: wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Na zegarach 17.31, Damian Szpyra. Zapraszam. Wciąż bez decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Nie z inicjatywą wyszedł prezydent Karol Nawrocki. Od rana w tej sprawie debatuje kapituła odznaczenia. Sprawa nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA wywołuje oburzenie Polaków bez względu na poglądy polityczne, mówił szef MON-u. Jak dodał Władysław Kosiniak-Kamysz, rozpatrywanie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy jest konsekwencją tego oburzenia.
7: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim, jak czują i jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
6: Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, beneficjentem powstałego sporu jest putinowska Rosja. Wcześniej o spotkanie i szczerą rozmowę zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy premier Donald Tusk. Unia Europejska ogłosiła pierwsze sankcje na Iran. Chodzi o osoby i podmioty zaangażowane w zakłócanie tranzytu przez cieśninę Ormus. Mówiła o tym na Cyfrze po nieformalnym spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej szefowa dyplomacji wspólnoty Kaja Kallas. Sankcje nałożono na dwie osoby z Iranu oraz jednostkę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Przez cieśninę Ormus przepływa około 1/5 światowych dostaw ropy. Teheran blokowanie i utrudnianie żeglugi prowadzi od 28 lutego. Wtedy rozpoczęły się amerykańsko-izraelskie ataki na Iran. Szykują się zmiany w kształceniu lekarzy. Chodzi o egzamin końcowy, ustny egzamin specjalizacyjny oraz skrócenie stażu podyplomowego. To propozycje przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Ich celem jest poprawa jakości kształcenia oraz lepszy dostęp pacjentów do opieki lekarskiej, mówi Katarzyna Kęcka, wiceszefowa resortu.
8: Bo chcemy też, aby studenci byli przygotowywani w stabilny sposób. Mamy bardzo duży nacisk na kształcenie praktyczne, wykorzystując przede wszystkim to, że w naszych uczelniach mamy centra symulacji medycznej.
6: Przygotowywana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty już budzi krytykę samorządu lekarskiego. Resort zdrowia zapowiada, że zmiany będą jeszcze konsultowane z Naczelną Radą Lekarską. Polska porozumiała się z Niemcami w sprawie darmowych biletów kolejowych dla młodych. Poinformował o tym w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi o pulę darmowych biletów dla osób poniżej 27 roku życia, które chcą podróżować po Polsce i Niemczech.
9: Odbędzie się konkurs, w ramach którego będzie można wygrać bezpłatny bilet. W puli jest 60 tysięcy biletów. Oferta dotyczy 7 dni specjalnej podróży.
6: Polsko-niemiecka inicjatywa jest wzorowana na niemiecko-francuskim bilecie przyjaźni sprzed 3 lat. Minister Klimczak nie wykluczył, że Polska wkrótce zrealizuje także wspólny projekt z Francją.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: 34 minuty po godzinie 17. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw i już mogę Państwu powiedzieć, że ceny spadną. O ile? O tym w programie Saldo już za 15 minut. Wcześniej zaproszę na rozmowę polityczną.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Paweł Pawłowski, witam Państwa ponownie. A moim gościem jest Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicji Obywatelskiej.

0: Obywatelska. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie ministrze, cały czas obraduje kapituła orderu Orła Białego w sprawie propozycji prezydenta, by ten order odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z nadaniem jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie imienia tzw. bohaterów UPA. Pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem odebrania tego orderu?
1: Widać, że kapituła nie ma łatwej decyzji, że ta decyzja jest trudna, bo z jednej strony wiemy, że beneficjentem tej decyzji największym będzie Putin na końcu, że ta cała kłótnia wywołana jednoznacznie, powiedzmy szczerze, przez prezydenta Zełenskiego jest na rękę najbardziej Putinowi i najbardziej podważa wiarygodność takiej przyjaźni ukraińsko-polskiej. Ja bywałem w Kijowie w czasie wojny i widziałem pociąg sanitarny, który przyjechał na dworzec z rannymi żołnierzami, większość bez nóg. Niestety to było około 200 osób przywiezionych tym pociągiem sanitarnym, a ten pociąg nie kursował raz dziennie. Potem tych żołnierzy rozłożono po szpitalach Kijowa i okolic. Mamy tę bohaterską obronę, mamy Buczę, gdzie mieliśmy kaźnie cywili ukraińskich, mamy ataki, a z drugiej strony mamy taki brak czułości historycznej i nazywanie, powiedzmy sobie szczerze, imieniem zbrodniarzy jednej z jednostek ukraińskich. Ja myślę, że pewnie jeżeli by nie doszło do wycofania tej decyzji, to być może, że to odznaczenie powinno być odebrane. Natomiast może też trzeba było sobie zostawić trochę czasu, nie robić tego tak szybko. Jednak widać, że trochę też Ukraińcy się przyjęli. To widać chociażby po wizycie najbliższego współpracownika prezydenta Zełenskiego.
0: Ale panie ministrze, Ukraińcy się przejęli i można było sobie zostawić trochę czasu, to co zrobił w takim razie rząd Donalda Tuska, właściwie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod wodzą Radosława Sikorskiego, żeby może tę sprawę jakoś załagodzić, załatwić?
1: No, tej rozmowy załagodzić jej nie można, bo trzeba ją jednak cofnąć tą decyzję. To nie jest proste załagodzenie sytuacji.
0: No i czy zostały poczynione w tej sprawie jakieś kroki?
1: Oczywiście, że tak. To przecież pan doradca pana prezydenta Zełenskiego był także rozmawiał z Marcinem Bosackim, z wiceministrem spraw zagranicznych. Myślę, że nie z panem ministrem Sikorskim, bo może to też było celowe, żeby rozmawiał z wiceministrem. I tutaj stanowisko twarde jest rządu polskiego i takie jak twarde jest pana prezydenta, żeby wycofał się pan prezydent Zełenski z tej decyzji.
0: Czy mamy na to jakieś środki nacisku? Czy możemy jedynie twardo mówić o tym, że powinien się wycofać, ale nic więcej zrobić nie możemy?
1: Polska jest największym orędownikiem rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę. Polska zaoferowała Ukrainie w ostatnich dniach, to pani minister Kołczyńska akurat, szkolenie dla kilkuset urzędników przy środkach przedakcesyjnych. Polska organizuje spotkanie, to jest szczyt ukraińsko-europejski, który się odbywa co roku w Gdańsku w czerwcu. Jest bardzo wiele innych miejsc, gdzie oczywiście nie mówimy o żadnej dostawie czy brakie dostawy broni.
0: I już panie ministrze, tylko dodam od siebie, że przed chwilą Wirtualna Polska poinformowała o tym, że nieoficjalne informacje z rządu mówią o tym, że Wołodymyr Zełenski na tym spotkaniu pod koniec czerwca w Gdańsku może się nie pojawić, bo nie chce przyjeżdżać do sojuszniczego kraju, gdzie może zostać źle przyjęty. Co pan na to?
1: No, powiem tak, zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie do końca czerwca. Jednak ta konferencja, która mówi o odbudowie Ukrainy, jest przede wszystkim w interesie Ukrainy. To nie jest w interesie Polski czy Europy, jest to w interesie Ukrainy. I naprawdę Ukraina w wielu punktach jest w tej chwili bardzo zależna od Polski, bardzo zależna od Europy, od całej Europy, w tym w Polski. I nie ukrywajmy, że Polska jest największym, była do tej pory zwolennikiem pomocy Ukrainie. I to obojętnie który rząd. Trochę mnie dziwią infantylne reakcje pana ministra Przydacza na apel pana premiera Donalda Tuska. Naprawdę infantylne, bo do tej pory w tej sprawie mówiliśmy jednym głosem.
0: Chodzi o ten apel, żeby Wołodymyr Zełenskim i z Karolem Nawrockim po prostu osobiście porozmawiali o tej sprawie, tak?
1: Absolutnie tak. No, powiedzmy, jest prezydent i prezydent, jest premier i premier, czyli te rozmowy powinny być między prezydentem a prezydentem, a nie między premierem a premierem, no bo gdyby taką decyzję podjął premier Ukrainy, to pewnie ta rozmowa by odbywała się między premierem Polski, a premierem Ukrainy.
0: Środowisko Prawa i Sprawiedliwości.

0: i że to rząd prowadzi politykę zagraniczną w Polsce.
1: No, więc raz prowadzi rząd, a raz prowadzi prezydent. To ja myślę, że to dobrze by było, że pan prezydent jednak dał nam, mianował tych ambasadorów, bo na razie żadnego nie mianował, i żeby nam nie przeszkadzał tej polityki zagranicznej. Politykę zagraniczną prowadzi przede wszystkim rząd, ale także duży wpływ na nią ma

0: Do tej pory było jednoznacznie powiedziane, że wszystkie siły polityczne, wszystkie, no może nie mówmy o skrajnościach jakichś, bo czasami trzeba się zastanowić, czy Grzegorz Braun jest na pewno polską siłą polityczną, mówiły jednym głosem w tej sprawie związanej z nadaniem jednostce imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii, to dobrze by było, żebyśmy do końca mówili jednym głosem.
1: Panie ministrze, no ale biorąc pod uwagę to, że Wołodymyr Zełenski może nie przyjechać pod koniec czerwca do Gdańska, biorąc pod uwagę również to, że wybierając się do Londynu wybrał nie jak zwykle lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, ale lotnisko w Kiszyniowie, w stolicy Mołdawii, no to są pewnego rodzaju czytelne gesty. Na ten temat wypowiedział się nawet Jarosław Kaczyński, który mówi tak, że za państwa rządów jesteśmy krajem uzależnionym od Niemiec, junior partnerem Niemiec, więc Zełenski woli rozmawiać z Niemcami niż z Polską. I tutaj parafrazuję pewną wypowiedź Jarosław Kaczyński. Mówi tak, po co rozmawiać z kelnerem, skoro można rozmawiać z restauratorem? My jesteśmy kelnerami Europy w takim razie?
0: Nie, że, bo bardzo smutne, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o swoim narodzie, że jest kelnerem. Obrzydzanie Polski, obrzydzanie miast, to jest narracja i posłów Prawa i Sprawiedliwości i radnych Prawa i Sprawiedliwości w poszczególnych miastach. No jak można mówić o własnym kraju, że jest kelnerem? Jak można mówić także o Europie, gdzie nic się lepszego Polsce nie trafiło nigdy, jak Unia Lubelska czy Unia Europejska? No powiedzmy sobie to uczciwie, że w naszej historii te dwa związki są szczególnie dla nas owocne. I obrzydzanie Unii, obrzydzanie Niemiec, z którymi mamy największą wymianę handlową, plucie na Niemców, to myślę, że Jarosław Kaczyński powinien sobie dać już spokój, ale zaczyna pluć także naród polski go obrzydzać. I to nie jest niedobra, to jest niedobra naprawdę sytuacja, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński mówi źle o narodzie polskim. No, ja rozumiem, że ma kłopoty z Ziobro, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, ma kłopoty z Mateckim, który, jak mówię, jak to skarżenia, trzeba było przynosić koperty. Wiele kłopotów, ale nie warto pójść na swój naród.
1: Panie ministrze, ale porozmawiajmy w takim razie o kwestiach merytorycznych, również łączących nas z Ukrainą. Sam pan wspomniał przed chwilą o spotkaniu pani minister Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz pod koniec maja w Kijowie. No i konkluzja tego spotkania była taka, że Polska ma dać Ukrainie know-how, jak inwestować fundusze europejskie, a od Ukrainy mieliśmy wziąć wiedzę o budowie schronów. I pytanie, czy uzyskaliśmy tę wiedzę?
0: Wie pan, ja taką wiedzę uzyskałem jeszcze jako prezydent miasta, ale także jako minister, kiedy jeździłem w Ukrainę dość często, już w czasie wojny i oglądałem ich schrony w przedszkolach, w szkołach, oglądałem ich schrony w budynkach użyteczności publicznej, jak urzędy miast. Naprawdę to, co zrobili Ukraińcy w kwestii obrony cywilnej w czasie wojny, pod jednak bombami, rakietami i dronami, to jest rzecz godna naśladowania.
1: I też co z tego wynika dla naszych obywateli, dla nas, Polaków, tu w Polsce? No,
0: ja panu powiem bardzo prosta rzecz, chociażby tam jest miks nauczania hybrydowego, takie hybrydowe nauczanie. Ile dzieci może być w schronie, tyle jest w szkole, tyle jest w przedszkolu. Reszta jest na zdalnym.
1: Ojej, to biorąc pod uwagę to, ile mamy schronów, to w Polsce w razie, nie daj Boże, kryzysu, nikt nie będzie chodził do szkoły.
0: Ale wie pan, to są raczej piwnice przystosowane do punktów schronienia, nietypowe schrony. Są to punkty schronienia, po prostu są dodatkowe wyjścia ewakuacyjne wyprowadzone na zewnątrz. Jest wentylacja dodatkowa, jest zapas żywności, zapas wody. Jest, też są łóżka, czyli możliwość przespania się. I to wszystko można tam dotknąć. Ja polecam też, bo wielu samorządowców jeździ w Ukrainę, żeby obejrzali te punkty. I to są naprawdę bardzo praktyczne rzeczy, które pomagają przetrwać Ukrainie, no przepraszam, to powiem, w pewnej normalności. Te 4 lata wojny, żeby te dzieciaki mogły chodzić do szkoły, prawda, żeby nie było 4 lat dla nich straconych. I ten system nauczania jest bardzo ważny i na pewno warto to podejrzeć w Ukrainie, nim u nas się pewne decyzje podejmie.
1: To panie ministrze, zostawiamy w takim razie relacje polsko-ukraińskie. Na koniec jeszcze informacja sprzed kilku chwil. Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Lewicy na urząd prezydenta Krakowa. I tutaj poproszę pana o komentarz, czy to dobra kandydatka, czy to kandydatka, która może ewentualnie zagrozić potencjalnemu kandydatowi Koalicji Obywatelskiej.
0: Pan, ja się zawsze dobrze wypowiadam o koalicjantach, także tutaj też nie będę absolutnie krytykował pani Darii, to myślę, że to jest kandydatka, która jest dobrą kandydatką.

0: Kandydatką, ale na pewno kandydat Koalicji Obywatelskiej, który zostanie ogłoszony za kilka chwil, niekoniecznie który musi być z Koalicji Obywatelskiej, będzie pewnie kandydatem mocniejszym i jestem przekonany, że wygra te wybory.
1: Niekoniecznie z Koalicji Obywatelskiej, czyli może to być kandydat obywatelski?
0: Nie, może to być poparcie kandydata na przykład bezpartyjnego, bo tak się zdarza, że na przykład w Sopocie czy w Gdańsku Koalicja Obywatelska poparła czy panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, czy panią prezydent Magdalenę Czerwińską-Jachim. W wielu innych miejscach takie sytuacje też miały miejsca i myślę, że tu mamy bardzo dobre dwie panie prezydentki. Trzecia w Gdyni akurat startowała przeciwko prezydentowi, przeciwko kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, ale teraz mają koalicję, także są różne rozwiązania, bo to jest specyfika każdego miasta jest inna. Ja bym się nie podejmował decydować o tym, kto ma kandydować na prezydenta Krakowa czy prezydentkę Krakowa, dlatego że uważam, że specyfika tamtego miejsca jest zupełnie inna niż Wybrzeża chociażby.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicji Obywatelska, był moim gościem w Polskim Radiu 24. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Ja zapewniam Państwa, że temat wyborów w Krakowie powróci między innymi w debacie dnia po godzinie 18. Wcześniej jednak porozmawiajmy o pieniądzach.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Szczególnie na stacjach benzynowych to odczuwamy, jak spoglądamy na ten licznik i te pieniądze nam tak uciekają z portfela i tak litr po litrze tak kapie. Marek Klapa razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kwadrans temu obiecałem. Marek teraz musi słowa dotrzymać, bo powiedzmy, jak będą wyglądały ceny paliw na stacjach benzynowych jutro, bo ja już mówiłem, że będzie taniej, więc pytanie, czy mówiłem prawdę.
4: Mówiłeś prawdę, absolutnie tak. Ceny paliw na stacjach od jutra taniej, troszeczkę taniej, bowiem we wtorek litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 93 grosze, a zatem znowu mamy piątkę z przodu. Przypomnę, dzisiaj to jest okrągła szóstka. Jeśli chodzi o ceny maksymalne, zaznaczmy, bo jeżeli ktoś dzisiaj podjedzie na stację paliw i zobaczy tam 5, na przykład 97, to też jest wszystko okej. Cena benzyny 98 spadnie z kolei, tak szybko sobie policzę, o 6 groszy. Jutro wyniesie nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, a za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6 zł i 45 groszy, a to oznacza 3-groszowy upust, a zatem faktycznie będzie taniej. Każdy zapłaci za paliwo taniej. Oczywiście chcielibyśmy więcej, ale cały czas to paliwo w Polsce jest na najniższym w Unii Europejskiej poziomie.
3: Ale pamiętajmy, że dopłacamy do tego w postaci tarczy.
4: Tak, tak.
3: Budżet państwa na tym traci.
4: Dopłacamy do tego dokładnie budżet. No niestety dostaje mniej pieniędzy, bo tak, akcyza jest pomniejszona, podatek VAT jest pomniejszony. Ale też możemy się zastanowić, oczywiście to się tam nie zbilansuje, ale gdyby nie było tej tarczy, gdyby nie było tego CPN-u i nagle by się okazało, że musimy płacić złoty 20 więcej, to teraz tak, po pierwsze, tankowalibyśmy być może rzadziej albo mniej. I wtedy też trochę mniej do kasy.
3: Obawiam się, że po prostu płacilibyśmy więcej, a jeździlibyśmy tyle samo.
4: Tak? No a teraz pomyśl, zdrożałoby na pewno pieczywko, które trzeba dowieźć.
3: Bo to więc wszystko są naczynia połączone.
4: Więc tak, więc spłaszczamy inflację. W tej chwili trzeba się zastanawiać, co to będzie, jak się CPN skończy, a taki dzień prędzej czy później nastąpi.
3: Ale na razie jeszcze nie ma decyzji w prawo, w lewo.
4: Decyzji nie ma. Do 15 czerwca na pewno mamy CPN. No i wiele wskazuje na to, że z tym CPN-em jeszcze na chwilę pozostaniemy, ale czy będą jakieś modyfikacje wewnątrz samego programu? No o tym się przekonamy zapewne w tym tygodniu.
3: Ja wspominałem o tym, że te wszystkie naczynia są połączone, bo nie tak dawno rozmawiałem z Ernestem Zozuniem, poruszaliśmy tematy zagraniczne, między innymi sytuację na Bliskim Wschodzie, jak Ernest zaczął mi opowiadać, że Iran wystrzeliwuje rakiety w stronę Izraela, Izrael odpowiada, to tak sobie myślę, no to na pewno nie wróży to nic dobrego i nie oznacza to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zaraz się uspokoi. A to z kolei przekłada się między innymi na sytuację w cieśniny Ormus, a to z kolei przekłada się na ceny paliwa.
4: Doskonała intuicja, ale do tego jeszcze musimy dorzucić pewną psychologię rynkową, bo ona jest naprawdę niesamowita. Otóż ropa dzisiaj rano drożała, zgodnie z twoimi przewidywaniami. Mhm. W którymś momencie ropa Brent kosztowała 98, nawet ponad $98 za baryłkę, czyli dość

0: sporo, bo zbliżaliśmy się do tej bariery 100 dolarów, a potem zaczęła tanieć delikatnie. I teraz wszyscy się zastanawiają, co takiego się stało, przecież nagle tam nie ma jakiegoś zawieszenia broni. Otóż rynki i psychologia rynkowa ostatnio działa trochę tak w przypadku ropy naftowej, że kiedy jest źle, kiedy coś się wydarzy, oczywiście reagujemy, ale potem się uspokajamy, bo nie jest gorzej, bo nie ma jakichś dalszych reperkusji, nie ma nasilenia tego konfliktu i dzisiaj pięknie widzieliśmy taką parabolę na rynku. Na początku ropa drożała, a potem zaczęła tanieć. W tej chwili 94 dolary za baryłkę. Na tym poziomie tak mniej więcej od godziny się ropa utrzymuje. Ja jestem ciekawy, jak długo to potrwa. Był taki moment, o to taka ciekawostka, nie tak, poniżej 94, na chwilę nawet spadliśmy. W tej chwili 94 dolary. Tak jest wyceniana ropa.
1: To jest ten moment, kiedy po prostu wjeżdża zielona herbata. A propos jazdy.
0: Albo Melisa.
1: A propos jazdy, bo tak się zastanawiam. Długi weekend mówiliśmy o sytuacji na drogach. Mm-hmm. To są zwykle te historie, kiedy mówimy o obwodnicy Trójmiasta, która jest zakorkowana, o Zakopiance, która jest zakorkowana. No i tak sobie myślę, no jest to zrozumiałe, że jak długi weekend to walimy albo nad morze, albo w góry, to może pociągiem, może to jest jakieś rozwiązanie. No i pytanie, czy Polacy skorzystali z tego rozwiązania w ten weekend?
0: Oj, skorzystali, mój drogi. Prawie 1 400 000 osób skorzystało w czasie długiego weekendu z usług tylko jednej spółki, akurat tej największej, bo PKP Intercity, akurat ta spółka podała statystyki dotyczące długiego weekendu. 1 400 000 to jest więcej niż liczba mieszkańców Krakowa, ale trochę mniej niż liczba mieszkańców Warszawy, więc możemy sobie to mniej więcej tak zilustrować.
1: No, ale nie odwołali konduktora.
0: No nie, ale zobacz, ile osób się pomieściło w jednym pociągu.
1: To oni wiedzą, że pociągi jeżdżą
0: na jednym rynku.
1: Czy oni wiedzą, że pociągi jeżdżą na prąd?
0: Nie, no pewnie wiedzą. Jakkolwiek, największy tłok, kiedy panował 7 czerwca. Tego dnia podróżowało 347 000 osób. Wtedy o miejsca siedzące na pewno było ciężko. To nowy rekord przewozowy spółki. Jak mówił rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, tegoroczny weekend czerwcowy w ogóle był lepszy od zeszłorocznego, jeśli chodzi o frekwencję.
2: Jest to więcej o 5 punktów procentowych niż w 2025 roku. PKP Intercity zadbało, by podczas czerwcowego długiego weekendu pasażerowie mieli do dyspozycji jak największą liczbę miejsc w pociągach. W obowiązującym rozkładzie jazdy podróżni mogli skorzystać z ponad 530 połączeń.
0: Ja tak się zapętliłem i powiedziałem w jednym pociągu. Nie, no w jednym rynku, na jednym rynku kolejowym 1 400 000 osób i teraz pytanie, gdzie najwięcej osób? I intuicja znowu cię nie zawiodła, bowiem największa frekwencja panowała w składach jadących nad morze i do Zakopanego. Jak mówi Michał Wrzosek, część pociągów została wzmocniona dodatkowymi wagonami.
2: Wzmocniliśmy 378 pociągów ogółem 750 wagonami. Pojawiły się one w składach kursujących między największymi miastami oraz do popularnych miejscowości turystycznych, między innymi Zakopanego, Kołobrzego i Helu. Obsługiwaliśmy także 10 połączeń połączonymi ze sobą podwójnymi składami Pendolino. Dwa takie składy mogą pomieścić około 700 pasażerów.
0: No i powoli gdzieś tutaj ta liczba nam się rozkłada na czynniki pierwsze. 700 osób w jednym składzie. Dobra. A w najbliższą niedzielę, jeśli ktoś chciałby wyruszyć w niedzielę pociągiem, to przypominamy, 14 czerwca wchodzi w życie letni rozkład jazdy na kolei. Znajdą się w nim między innymi dodatkowe pociągi do popularnych miejscowości turystycznych, a do rozkładu jazdy wrócą między innymi Łomża i Ostrołęka. Pozdrawiamy mieszkańców bardzo serdecznie, a PKP Intercity uruchomi także pociąg do Chorwacji i Słowenii. To jest taki moment, kiedy osoby, które często jeżdżą pociągami, a do takich się zaliczam, jak wiesz, no, sprawdzają rozkład jazdy i muszą zmienić przyzwyczajenia, bo tutaj czasami jest różnica albo 5 minut w jedną, albo 5 minut w drugą stronę. Lepiej sprawdzić i się na pociąg nie spóźnić, na przykład w przyszły poniedziałek.
1: Powiem ci, że w sytuacji, kiedy był taki moment, że do mnie podeszła pani z Warsa, że nie muszę w ogóle wstawać z fotela, tylko mogę złożyć zamówienie na obiadek, to powiem, Marian, tu jest jakby luksusowo, naprawdę zrobiło się bardzo przyjemnie. Spoglądamy teraz na naszych sąsiadów, na Węgry.
0: To nie sąsiedzi, to tak trochę dalej.
1: No tak troszeczkę dalej, no ale Polak, Węgier, dwa bratanki.
0: Tak,
1: sąsiedzi
0: i pociągiem dojedziesz do Budapesztu.
1: Daj spokój. Szczególnie, że teraz, kiedy na Węgrzech zmieniła się władza, no właśnie. I czy
0: w starym rozkładzie jazdy 19.20 nawet ci powiem.
1: Do Budapesztu?
0: Tak, Chopin jedzie.
1: Ciekawe, czy tym pan

0: Zbigniew jeździł. Słuchaj, spoglądamy teraz na Węgry i sprawdzamy, czy tam faktycznie nowa władza realizuje swoje obietnice wyborcze.
1: Obietnice realizuje, węgierski rząd realizuje jedną z takich głównych, sztandarowych wręcz obietnic wyborczych dotyczących rynku pracy. Od czerwca Węgrzy przestaną w uproszczonym trybie wydawać pozwolenia na pracę obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii Europejskiej. Pierwsza decyzja dotyczy obywateli Filipin, Gruzji i Armenii. Rzeczniczka rządu poinformowała, że to pierwszy etap szerszej reformy, która ma ograniczyć napływ pracowników spoza Unii Europejskiej, a według władz obecność obcokrajowców na rynku pracy ogranicza wzrost wynagrodzeń Węgrów i utrudnia poprawę warunków zatrudnienia. Co ciekawe, te osoby, które już pracują na Węgrzech, nie zostaną wydalone z kraju, będą mogły dalej legalnie pracować, czyli chodzi tu o pracowników tych nowych, nowo przybyłych.
0: To jeszcze spoglądamy na sytuację na rynkach?
1: No i z rynkami to jak z ropą naftową dzisiaj, mój drogi, bo też był taki roller coaster. Na początku rynki tylko w drugą stronę. Na początku rynki traciły i to dość mocno. Ja powiem ci szczerze, tak koło południa nie sądziłem, że indeksy warszawskiej giełdy wyjdą na zieloną stronę mocy i się zdziwiłem, bo o godzinie mniej więcej 16 zaczęły nam się kolorki na wyświetlaczu zmieniać. I tak, WIG zyskał 42%, WIG 20 58%, MWIG 40 28%. I jedyny indeks, który kolorków nie zmienił, to był indeks SWIG 80 na minusie 71%. To jeszcze waluty zdążymy, co?
0: Zdążymy.
1: To za jedno euro płacimy 4 złote i 24 grosze. To jakby ktoś chciał tym pociągiem do Słowenii albo do Chorwacji pojechać. Dolar amerykański, no do Stanów pociągiem nie pojedziemy, ale 3,67 tyle za dolara trzeba zapłacić. To jeszcze frank szwajcarski 4,61 aktualnie i funt brytyjski 4,90.
0: Co nie zmienia faktu, że do Stanów Zjednoczonych pociąg mamy jak zawsze wielki. Marek Klapa, razem ze mną. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. My po informacjach przejdziemy do politycznych komentarzy. Przed nami debata dnia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co dalej z orderem Wołodymyra Zełenskiego? Od rana nad jego odebraniem debatuje kapituła z prezydentem Nawrockim na czele. Kolejna kandydatka w wyborach na prezydenta Krakowa swoją kandydaturę przedstawiła.

0: Mówiła Nowa Lewica. Maja Chwalińska wróciła do Polski. Mówiła m.in. o sukcesach i planach na przyszłość. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszamy. No, od kilku godzin czekamy na decyzję kapituły Orderu Orła Białego w sprawie propozycji prezydenta, by odebrać odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Chodzi o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia tzw. bohaterów UPA. W studiu ze mną jest prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Czy polska klasa polityczna jest zgodna w sprawie tego, jak reagować na działania Zełenskiego?
1: Zdecydowanie nie, bo linia podziału co do opinii na ten temat biegnie równolegle do linii innych politycznych sporów. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy z Koalicji Obywatelskiej, mówi mi, że jeśli zapadnie decyzja o odebraniu orderu Zełenskiemu, to beneficjentem takich kroków będzie Putin. Decyzję Zełenskiego Karnowski nazywa brakiem czułości historycznej i uważa, że trzeba dążyć do jej cofnięcia. Jak to zrobić? Nie precyzuje. Przedstawiciel opozycji Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości mówi jasno i dosadnie. Ustawa przewiduje, że osoba wyróżniona orderem przestaje na niego zasługiwać, jeśli popełnia czyny na szkodę i wbrew polskiemu interesowi. Poseł dodaje, że liczy na kontrasygnatę premiera w tej sprawie, bo jego zdaniem wykonanie tego właśnie gestu w obecnej sytuacji jest konieczne.
0: Odebrać odznaczenie czy nie? Czekamy na decyzję kapituły. Głosy polityków w tej sprawie zebrał Paweł Pawłowski. Dziękuję. A rozmowy polityczne w Polskim Radiu 24 do odnalezienia na stronie polskieradio.pl/podcasty. Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta Krakowa. Posłanka startowała do Sejmu z Okręgu Krakowskiego, w tym mieście też studiowała. Podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Małopolski mówiła o głównych wyzwaniach, przed jakimi staną nowe władze Krakowa.
2: Musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia? Co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego? Co z zielenią? I w końcu najważniejsze, jak poprawić jakość i komfort życia mieszkańców i mieszkanek?
0: Swojego kandydata nie zaprezentowała jeszcze Koalicja Obywatelska. Może nim zostać Rafał Sonik. Były rajdowiec przyznał dziś, że otrzymał propozycję kandydowania z ramienia KO. Jednocześnie dodał, że ostateczna decyzja w tej sprawie nie została podjęta.
3: Być może nasze agendy się różnią, to znaczy jesteśmy dogadani kierunkowo, ale nie jesteśmy dogadani, czy tak na pewno będzie, bo jeżeli partie uznają, że nie mają tyle czasu, ile ja potrzebuję do decyzji, to mamy ustalone, że podejmują swoje decyzje suwerennie i no hard feelings, jak się to mówi, czyli ja nie podejmę decyzji wcześniej, jeżeli partie podejmą decyzję wcześniej, to ja się do tej sytuacji dostosuję.
0: Do tej pory poznaliśmy kandydatów m.in. z Prawa i Sprawiedliwości, obu Konfederacji oraz partii Razem. Wcześniejsze wybory w Krakowie to efekt odwołania w referendum dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego. Wyjechała jako nieznana, a wróciła jako bohaterka i gwiazda. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Nasza tenisistka zdobyła drugie miejsce podczas turnieju na kortach Rolanda Garrosa.
4: Rano na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie witali ją kibice, a po południu tłum dziennikarzy. Samolot, którym leciała z Paryża, miał kod LOT Maja. Polska tenisistka przyznała, że nie spodziewała się tak hucznego powitania.
5: Wiedziałam, że zjawią się ludzie, nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że LOT się tak nazywał.
4: Maja Chwalińska trenuje tenis od wielu lat. Jej menadżer Piotr Szczypka ujawnił, że przez długi czas bardzo trudno było zdobyć pieniądze na grę i występy w turniejach, ale przyznał, że warto było walczyć.
6: Po prostu miałem ustawione w głowie, że to wyjdzie i nie rezygnowałem.
4: Tenisistka po turnieju w Paryżu jest na 21. miejscu w rankingu WTA. Polka zapowiedziała, że najbliższe dni spędzi wypoczywając nad morzem.
0: Relacjonował Aleksander Przoniak.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

Przed nami spokojny wieczór i noc. Opady deszczu mogą pojawić się jedynie na Pomorzu Zachodnim. Termometry wskażą od 10 do 13 stopni we wschodniej połowie oraz od 15 do 16 w połowie zachodniej. A jutro pogoda zacznie się psuć. Będzie co prawda od 27 do 29 stopni, ale pojawią się silne burze. Od środy ochłodzenie, temperatura do 20 stopni.

0: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra i bardzo dobra. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. W części lasów na wschodzie, południu i centrum Polski utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze zagrożenie jest małe lub nie występuje.
0: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 18. Dziś zebrała się kapituła Orderu Orła Białego w sprawie orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załańskiemu, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, czytamy w komunikacie, i od tego zaczniemy debatę dnia.
0: Debata dnia.
3: A w naszej debacie już goście: profesor Ewa Marciniak, politolog Uniwersytet Warszawski, i dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego. Witam państwa bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I żeby podkręcić to ciśnienie, żeby podkręcić również te emocje, dodam, że oświadczenie współpracownika prezydenta jest o tyle zaskakujące, że nie podano, jaka decyzja została podjęta przez kapitułę Orderu Orła Białego. Pani profesor, skąd ten plot twist, bo to chyba się tak w serialach nazywa, jak takie nagle, takie zaskoczenie się, że pojawia. Czy nie można powiedzieć wprost, jaką decyzję podjęła kapituła, czy odbiera, czy nie odbiera? No to już pan prezydent by się do tego odniósł.
4: W takiej sytuacji, w której jesteśmy, wydaje mi się, że jakimś wyjściem jest granie na czas. To jest po prostu jedna z taktyk, która jest stosowana, no powiedzmy, w dyplomacji, bo tutaj też wymiar dyplomatyczny warto wskazać, i kapituła prawdopodobnie daje sobie czas na ewidentne rozstrzygnięcie, no bo być może jeszcze strona ukraińska wewnątrz załatwi tę sprawę. Tak używam tego określenia w cudzysłowie, załatwi tę sprawę, to znaczy tej elitarnej jednostce być może nada imię współczesnych bohaterów, a nie takich, którzy ranią duszę i serca Polaków, bo to jest ewidentne, tu nie ma z czym dyskutować. Więc wydaje mi się, że poniekąd można to interpretować jako danie właśnie czasu jeszcze prezydentowi Ukrainy na korektę tej decyzji, czy całkowitą zmianę tej decyzji. Chociaż nie wiem, jak te procedury ukraińskie wyglądają. No a z drugiej strony toczą się teraz ważne rozmowy międzynarodowe z udziałem Żeleńskiego właśnie i innych liderów państw bez Polski. Mhm. Więc to też jest kolejny kontekst, który tutaj daje do myślenia. Więc no, tak czy inaczej, wielowymiarowo jest to sprawa skomplikowana i myślę, że to wyjście na odłożenie, nie wiem na jaki czas, jest jakimś wyjściem.
3: Panie doktorze, no właśnie, sprawa jest skomplikowana. Gdyby prezydent Ukrainy faktycznie wziął sobie do serca to polskie podejście, tą polską wrażliwość, to mógłby tę decyzję tak samo szybko zmienić, jak ją podjął. Gdyby tylko mu na tym zależało. Gdyby miał w pamięci wkład Polski w pomoc Ukrainie. A mimo to tego nie robi. Z drugiej strony, czy naprawdę prezydent Karol Nawrocki musi czekać na decyzję kapituły, skoro już jakby decyzję ogłosił i podjął, mówiąc, że Załańskiemu należy odebranie tego medalu? Skomplikowane czy bardzo proste? A może tak proste, że aż skomplikowane?
5: Znaczy, tutaj jest bardzo w ogóle ciekawa sytuacja. Myślę, że w przyszłości też będziemy świadkami niejednokrotnie, nazwijmy to, zupełnie wszedł nowy element, tak zwana polityka orderowa. Dlatego, że sama zapowiedź Karola Nawrockiego, prezydenta, że rozważa, wystąpi do kapituły, prawda, i rozważa odebranie Orderu Orła Białego, i później reakcja Ukrainy. Zwróćmy uwagę, ta reakcja jednak była taka, że

0: Ja odniosłem wrażenie, że prezydentowi Zełenskiemu zależy na tym, żeby jednak ten order Orła Białego mieć nadal.
1: Może nawet byli zaskoczeni trochę takim poruszeniem w Polsce.
0: Tak. Po drugie, przyjechał szef jego kancelarii Budanow, prawda, na rozmowy do Polski. Tutaj się odbyły kilka spotkań i rozmawiano nie tylko o kwestiach historycznych, to znaczy związanych z przeszłością ukraińskiej powstańczej armii, ale rozmawiano również o sprawach jakby bieżących. W związku z tym ewidentnie widać, że jest jakby płaszczyzna rozmowy i płaszczyzna dialogu zaczyna się zarysowywać. Natomiast oczywiście prezydent Zełenski, odpowiadając na pytanie tak wprost pana redaktora, oczywiście on może tą decyzję podjąć, mógłby zmienić, natomiast on też prowadzi jakby pewną grę wewnętrzną, znaczy do swojego zaplecza społecznego i politycznego. To znaczy tu wejdziemy, można wejść w całą dyskusję, jaką rolę odgrywa w historii najnowszej Ukrainy i w pewnej budowaniu świadomości jako narodu Ukrainy historia i rola UPA. Bo to jest kwestia, którą z punktu widzenia Ukrainy jest istotna, dlatego że to jest sprawa, że oczywiście Ukraińcy podkreślają w tej całej historii UPA przede wszystkim jej rolę jako organizacji, która walczyła ze Związkiem Radzieckim, prawda, po 1945 roku też walczyła i opowiadała się za niepodległą Ukrainą i można powiedzieć, że ten antyrosyjski wydźwięk w tej narracji, która jest na Ukrainie, w tej chwili on dominuje. I tutaj się pomija jakby ten wątek, który dla nas, dla Polaków jest tak bolesny, to znaczy rolę UPA no, w rzezi wołyńskiej, w zamordowaniu ponad 100 tysięcy Polaków. To była sprawa, która miała tak naprawdę charakter ludobójstwa. Można powiedzieć, jak w dzisiejszych czasach się mówi, czystka etniczna. Tak? To dokładnie był ten pewien taki model. To znaczy zabijano dlatego, że to byli Polacy. I 500 000 Polaków uciekło. I tutaj bo wtedy UPA uznała, że w 1943 roku, że oni w ten sposób jakby będą przygotowywać pod jakimś pewnym parasolem niemieckim, trzeba to podkreślić, bo wtedy byli w porozumieniu z Niemcami, przestrzeń dla ewentualnie niepodległego państwa ukraińskiego. I teraz na Ukrainie trzeba to zrozumieć, że u nich ta wrażliwość, ta narracja, że UPA to jest głównie antyrosyjska ugrupowanie siły i cała tradycja dominuje i ona oczywiście w czasie, kiedy Ukraina broni się przed agresją rosyjską, no to oni do tego się jakby odwołują, no bo chcą pokazać, że to my z tą Rosją to już nie jest tak, że my od paru lat czy kilkunastu lat walczymy, ale my mamy tradycję, że myśmy już prawie 100 lat temu tej Rosji się w taki czy inny sposób przeciwstawiali. Natomiast no jednak trzeba tutaj na tej szali drugą, ten element UPA jako organizacji, która no, mordowała, zabijała Polaków, prawda? I to jest jakby ten pewien element, który tutaj Zełenski, on prowadzi. W związku z tym on nie chce, kończę już, on nie chce sobie pozwolić na taką szybką taką decyzję, bo on, żeby te UPA zupełnie wygumkować, bo on patrzy głównie na tą tradycję antyrosyjską. Natomiast ja myślę, że ja wierzę w to, że pewien kompromis się tutaj pojawi. To znaczy w tej chwili wiem, że historycy już przygotowują, być może znajdą bohatera nawet ukraińskiej powstańczej armii, który nie był zaangażowany, czy dowódcę, który nie był zaangażowany w operację przeciwko Polakom. No, ale i tutaj będzie próba
2: to
0: takiego...
2: To my mamy szukać Ukraińców
0: nie,
2: bohatera?
0: Nie, no Ukraińcy, no, ale wiem, że historycy już jakby nad tym pracują.
2: Okej. Okay. Pani profesor, czy to nie jest trochę tak, że na tej szali również sami Ukraińcy muszą zważyć, czy bardziej opłaca się w jakiś sposób uhonorować UPA, czy bardziej jednak opłaca się nie mieć złych relacji z Polakami. No i teraz pytanie, czy to my w tym momencie mamy obowiązek trochę jakby ugiąć się, machnąć ręką i powiedzieć, a dobra, nic się nie stało, czy błędem było to takie mocne podniesienie tej kwestii? No bo mówimy o jednostce wojskowej, walczącej i tak dalej, gdzieś daleko od nas i można by machnąć na to ręką i powiedzieć, dobra, tam nie podnosić tak głośno tej kwestii, czy właśnie wręcz odwrotnie, trzeba to jasno zaznaczyć. I spotkałem się również z takim

0: komentarzem. Dlaczego Polacy w tej kwestii są jakby sami? Czy to nie jest tak, że powinniśmy ten temat wnieść na arenę europejską i powiedzieć, tak jak Sowieci, tak jak faszyści, tak i UPA była organizacją, która była organizacją zbrodniczą i tak jak jest zakaz promowania faszyzmu, tak samo jak jest zakaz promowania komunizmu, tak również powinien być zakaz promowania UPA.
1: No tutaj pan doktor szczegółowo wyjaśnił kontekst historyczny i kontekst współczesny, bo rzeczywiście patrząc na sytuację wewnątrz Ukrainy, jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że Wołodymyr Zełenski nie cieszy się dzisiaj takim poparciem, jakim by chciał. Więc jest problem z mobilizacją młodych czy w średnim wieku ludzi do wojska, więc widać, że wojna przynosi pewne konsekwencje, również w postaci no, takiej, można by powiedzieć, społecznej, politycznej i patriotycznej demobilizacji. Więc poszukiwany jest jakiś czynnik, który no właśnie wzmocni to przekonanie, że jednak my, Ukraińcy, mamy taką historię walki z Sowietami i w związku z tym dzisiaj honorujemy. Mhm. Oczywiście zapomina się o tym wątku, tak jak pan doktor powiedział, polskim, a ten jest jakby nierozstrzygnięty w tym sensie, że wciąż w Polsce mówi się o grobach, wciąż mówi się o tym, że Polacy zasługują na pochówek, więc to jest rana niezabliźniona, sprawa nierozwiązana, zwłaszcza w świetle no, takiego zrywu pomocowego w 2022 roku ze strony Polaków. Te działania są spostrzegane jako coś, co jest no, jakby przeciwko tej społecznej empatii i tak dalej. Mhm. I teraz oczywiście warto być może umiędzynarodowić tę sprawę, to ze strony polskiej, ale strona ukraińska dzisiaj umiędzynarodawia swoją sytuację, szuka pomocy, ale także już patrzy w przyszłość, kto będzie inwestował, które kraje i tak dalej. No i nie wiem, na którym miejscu znajduje się Polska tam pod względem tych potencjalnych inwestycji. Dodatkowo rzeczywiście wojna od 22 roku trwa, minął luty 26 roku, więc to już jest długo. I nasilają się wewnętrzne spory. I na przykład takim sporem, o którym dzisiaj głośno się mówi, jest spór między merem Kijowa, Kliczko, a Wołodymyrem Zełenskim. Oni są z różnych partii politycznych, więc tam oczywiście te wewnętrzne wewnętrzne napięcia też grają rolę. No ale można powiedzieć, że my wciąż patrzymy refleksyjnie, szukamy uzasadnienia dlaczego i wytłumaczenia, dlaczego tak się stało, a większość polskiej opinii publicznej koncentruje się na efekcie, nie na tych źródłach, o których tu my mówimy, nie na stawianiu diagnozy, wyjaśnianiu i tak dalej, tylko na efekcie. Czujemy się zranieni ponownie przez Ukraińców, mimo takiej wielkiej pomocy. I konsekwencje polityczne nie tylko w Ukrainie, ale również w Polsce, no bo wiemy, jak to będzie wpływało na nastroje antyukraińskie.
0: To jeżeli państwo pozwolą, to jeszcze, bo to sprawa oczywiście jest mocno polityczna, więc i komentarz polityczny Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości.
2: On musi po prostu wykazać się gestem odpowiednim do sytuacji. Ja tak uważam, że nasz prezydent powinien przede wszystkim tego oczekiwać. Wycofanie się z nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. I to jest jakiś warunek tego, żeby można było rozmawiać. No bo o czym z nim rozmawiać? No prezydent co by miał powiedzieć? Czekamy na propozycję z tamtej strony, natomiast tej propozycji nie ma i dlatego ja uważam, że dzisiaj kapituła powinna zdecydować o odebraniu tego orderu i to się powinno wydarzyć.
0: I jeszcze komentarz z drugiej strony sceny politycznej, czyli wiceminister Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Widać, że kapituła nie ma łatwej decyzji, że ta decyzja jest trudna, bo z jednej strony wiemy, że beneficjentem tej decyzji największym będzie Putin na końcu, że ta cała kłótnia wywołana jednoznacznie, powiedzmy szczerze, przez prezydenta Zełenskiego jest na rękę najbardziej Putinowi i najbardziej podważa wiarygodność

0: taki, no, przyjaźń ukraińsko-polskiej.
1: Panie doktorze, i na to wszystko premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załęskiego o bezpośrednią rozmowę. Premier ostrzegł, że konflikt między sojusznikami leży w interesie Moskwy. Na co odpowiada mu prezydencki minister Marcin Przydacz? Nieczęsto się zdarza, żeby premier przyznawał się do swojej kompletnej niemocy. Co pan na to?
2: Tak, znaczy tutaj jest, no oczywiście ta cała sprawa wchodzi w te napięcia nasze wewnętrzne, w tą naszą polaryzację polityczną i wiemy, że kilka dni temu w momencie, kiedy prezydent Karol Nawrocki kwestię odebrania orderu Orła Białego postawił publicznie, no, na początku komentarz premiera Donalda Tuska był bardzo taki sceptyczny, to znaczy taki niejednoznaczny. Natomiast kilka dni później, co ciekawe, premier Donald Tusk jednoznacznie powiedział, że jakby zgadza się z oceną historyczną i, no, no i w kontekście, rozumiem, też i polityczną, ale przede wszystkim historyczną tej sytuacji i popiera Karola Nawrockiego w tej krytyce prezydenta Zełenskiego związanej z nadaniem tej jednostce wojskowej nazwy UPA. I tutaj jakby ta sytuacja się jakby o tyle zmieniła. I teraz ja myślę, że ten apel premiera no idzie w kierunku troszeczkę tak, żebyśmy jedni i drudzy jakby pół kroku do tyłu zrobili.
1: A to nie jest tak, że po prostu premier przerzuca teraz odpowiedzialność na pana prezydenta i mówi, no dobrze, to teraz niech prezydenci między sobą się dogadają, ale ja mam ręce tutaj.
2: Ale ja myślę, że to się nie uda i dlatego, no to rozumiem też komentarz ministra Przydacza, bo tutaj minister Przydacz jakby no, występuje z tej roli, że pod hasłem, a nie mówiliśmy, tak, że myśmy od początku mieli rację, premier się zastanawiał, a teraz się do nas jakby do naszego zdania się przyłącza. Natomiast interpretuję tą decyzję kapituły. Zresztą zwróćmy uwagę, że decyzja kapituły nie jest wiążąca dla prezydenta. To znaczy prezydent może, ale nie musi brać tego pod uwagę. Nadawanie orderu w polskiej konstytucji to jest taki trochę przywilej królewski. To znaczy prezydent może, nie tłumacząc się nikomu, może nadać order. Natomiast już z odebraniem, no to wiemy, że tutaj nawet już głosy też i prawników są podzielone, no ale zakłada się, że
1: no,
2: przy odebraniu powinna tak być kontrasygnata premiera. Natomiast przy nadaniu nie ma żadnej kontrasygnaty premiera.
1: I tu robi się coraz bardziej ciekawie.
2: I tu jest ciekawa, tu prawnicy, ja znam i opinie prawników, którzy mówią, że jest potrzebna kontrasygnata, ale znam też takie opinie, że mówią, że nie jest potrzebna, bo przy nadaniu, jak nie potrzeba kontrasygnaty, no to dlaczego ma być potrzebna przy odebraniu? Ale ewidentnie no widać, jakby tutaj mamy tą sytuację. Natomiast wracając, odbieram decyzję i ten komunikat rzecznika pana prezydenta, pana ministra Leśkiewicza i decyzję kapituły jako jednak danie czasu. To znaczy kapituła się wypowiedziała, możemy myśleć, że niezależnie od tego, jak się wypowiedziała prezydent i tak podejmie decyzję, było kilka wypowiedzi członków kapituły, między innymi profesor Kleiber się wypowiedział i dosyć jednoznacznie, że on jest za tym, żeby odebrać przewodniczący tej kapituły. W związku z tym sygnał jakby zewnętrzny, pewien polityczny poszedł, no, że w zasadzie kapituła można oczekiwać, że będzie rekomendowała, żeby odebrać order. Natomiast pan prezydent może to zrobić kiedy chce i jak chce, prawda? Wybierze czas, miejsce. I teraz moim zdaniem teraz jest czas na to, że premier jakby idąc w tym kierunku, no apeluje do tego, żeby doszło do spotkania między prezydentem Polski a prezydentem Ukrainy. W międzyczasie wiemy, że ze strony ukraińskiej 3 dni temu się pojawił komunikat, kolejne 3 miejsca ekshumacji polskich ofiar rzezi wołyńskiej. IPN będzie mógł te miejsca jakby ekshumować i przygotowywać właśnie do pochówku. W związku z tym widać, że ze strony Ukrainy są pewne gesty, prawda, idące w kierunku tej naszej wrażliwości. Także sytuacja jest, jakbym to powiedział, dynamiczna i dobrze kapituła moim zdaniem to, że nie ogłosiła tak jednoznacznie twardo i prezydent, że dzisiaj koniec, już odbieram, zamykamy temat, to dobrze, bo widać, że jest pewne otwarcie i czekają nas pewno na jakieś następne rozmowy.
1: W tym serialu są wszelkie powody, żeby nakręcić drugi sezon. No bo mamy sytuację, w której pan prezydent Zełenski podejmuje decyzję. Pan prezydent Nawrocki mówi, to w takim razie powinniśmy odebrać order, ale przy kontrasygnacie premiera przerzuca odpowiedzialność na premiera. W tym czasie pan premier mówi, no to niech prezydenci między sobą się dogadają, odbija piłeczkę w stronę pana prezydenta. Na co z kolei minister Przydacz odpowiada, no niemoc ze strony pana premiera. No naprawdę brakuje mi tylko takiego guzika

0: pod spodem następny odcinek. Nie jest tak, pani profesor?
1: No, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli ktoś ma kompetencje w określonym zakresie, no to oczywiście może je wykorzystywać do różnych celów. Mam tutaj na myśli zarówno pozycję ustrojową prezydenta, jak i prezesa Rady Ministrów, więc ja myślę, że jest to relacja między prezydentami Polski i Ukrainy i tu w tym obszarze sprawa powinna być rozstrzygnięta czy debatowana poprzez doradców czy administrację prezydencką z obu stron, co częściowo się dzieje. Natomiast kwestia tej kontrasygnaty, która może być, a może też jej nie być, to tak jakby pokazuje, że rola premiera w tym zakresie jest ograniczona, więc skoro to nie jest kompetencja premiera, to nie wiem dlaczego mówi się o tym, że pokazuje własną niemoc akurat w tym zakresie.
0: Pani profesor, a tak, o czym może świadczyć fakt, że pan premier Zełenski... pan prezydent Zełenski na spotkanie w Londynie, gdzie spotkali się przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, gdzie nie było nikogo z Polski, nie ma takiego zaproszenia ze strony Polski, ale poleciał na to spotkanie z Mołdawii, a nie poleciał tak jak zwykle to robił z lotniska Wiesiące pod Rzeszowem, bo żeby nie narażać się na niepotrzebne uwagi, komentarze?
1: No tak, jakby spojrzał w oczy, niezależnie od tego, kto byłby reprezentantem Polski, no to rzeczywiście moim zdaniem on jest teraz w dyskomforcie, mówię o Żeleńskim teraz. Ale to nie jest jedyny powód, że nie ma tam Polski.
0: No właśnie, kiedy my się kłócimy o UPA i o kwestie historyczne, Francja, Niemcy i Wielka Brytania dyskutują z Ukrainą o pokoju, a nas w tym pokoju nie ma?
1: I to są tytuły dzisiejszych gazet i lidy w dzisiejszych mediach właśnie. Tak, dokładnie tak jak pan redaktor powiedział. No plus ten jakaś demonstracja, że nie z Rzeszowa, tylko właśnie z Mołdawii ten lot. Więc nie wiem, wydaje mi się, że tak jak wcześniej już tutaj zaznaczaliśmy, sprawy są do rozwiązania w drodze rozmów dyplomatycznych, a nie pochopnych działań. Oczywiście w Polsce niektórym środowiskom taka debata antyukraińskim, taka debata się przydaje do nagłaśniania typu, a nie mówiliśmy, a lepiej było nie pomagać Ukraińcom i tak dalej. Tyle tylko, że na taką debatę mogą sobie pozwolić raczej te siły, które jeszcze w Polsce nie rządziły, bo zarówno w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości ta pomoc była realizowana, podobnie jak teraz. Więc no, to jest taka płaszczyzna, która mogłaby polityków połączyć, przynajmniej dwóch dużych partii, no ale widać, że dzieli, no bo czego się nie zrobi na potrzeby polaryzacji.
0: To jeżeli państwo pozwolą, to teraz czas na informacje. Po informacjach wrócimy do kwestii wyborów w Krakowie, bo tam jest kolejna kandydatka.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje.
3: Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii.

0: A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 18.31. Damian Szpyra. Zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię Karolowi Nawrockiemu w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, głowa państwa podejmie stosowną decyzję w odpowiednim czasie. Przypomnijmy, z propozycją odebrania orderu wyszedł Karol Nawrocki po tym, jak prezydent Ukrainy jednej z jednostek wojskowych nadał nazwę bohaterów UPA. W tej sprawie mamy twardy orzech do zgryzienia, mówił na naszej antenie Jacek Karnowski, wiceminister funduszy z Koalicji Obywatelskiej. I dodał, że być może za wcześnie na odbieranie orderu.
6: Jeżeli by nie doszło do wycofania tej decyzji, to być może, że to odznaczenie powinno być odebrane. Natomiast może też trzeba było sobie zostawić trochę czasu, nie robić tego tak szybko. Jednak widać, że trochę też Ukraińcy się przyjęli. To widać chociażby po wizycie najbliższego współpracownika prezydenta Zełenskiego.
5: Odebranie orderu jest konieczne, tak mówił poseł PiSu Piotr Uściński.
7: Musimy w jakiś sposób reagować, jeżeli ukraińskie władze promują pseudobohaterów z UPA, tak naprawdę zbrodniarzy, którzy brutalnie zabijali tysiące naszych obywateli.
5: O spotkanie obu prezydentów i szczerą rozmowę zaapelował dziś premier Donald Tusk. Jest areszt dla 19-latka, który miał zamordować swoją 16-letnią dziewczynę. Do zbrodni doszło w ubiegłym tygodniu w Białej Podlaskiej. Nastolatek miał zadać dziewczynie liczne ciosy nożem. W wyniku ran 16-latka zmarła na miejscu. Podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
8: Zdaniem sądu zastosowanie tego środka jest konieczne. Pozostaje w tym zakresie aktualna szczególnie przesłanka, czyli uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień.
5: Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przewieziony ze szpitala do zakładu karnego w Białej Podlaskiej. Podejrzanemu może grozić dożywocie. Unia Europejska ogranicza import stali o 47%. Wstępne porozumienie negocjatorów zatwierdziły unijne kraje. Przepisy zaczną obowiązywać 1 lipca. Decyzja oznacza, że europejskie hutnictwo, w tym polskie, będzie chronione przed zalewem rynku tanią stalą. Na koniec Opolszczyzna i akcja Przedszkola kratuje. Co to jest resuscytacja, jaki jest numer alarmowy i na czym polega pozycja boczna bezpieczna? Tego dowiedziały się dzieci z 46 przedszkoli. Przez kilka miesięcy spotykały się z policjantami, a dziś zaprezentowały nowe umiejętności.
9: Musimy wezwać pomoc pod numerem 112. Dzień dobry. Koleżanka wyłóciła się podczas tańca i nie może wstać.
10: Proszę wyciągnąć apteczkę, założyć rękawiczki, owinąć ranę bandażem.
11: Dobrze, mam.
10: Dziękuję za współpracę, świetnie wam poszło.
5: Warsztaty prowadzili policjanci, ratownicy oraz strażacy.
12: Po godzinie 18:00 wracamy do debaty dnia.
4: Debata dnia.
12: A ja tylko przypomnę, że w studiu goszczę profesor Ewę Marciniak, politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego i doktora Andrzeja Janusza, politologa z Instytutu Piłsudskiego. Witam Państwa ponownie i zgodnie z obietnicą wracam do wyborów w Krakowie, bo coraz więcej nowych kandydatów pojawia się na giełdzie. Wśród nich m.in. Maria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy na prezydentkę Krakowa. To posłanka, która m.in. można powiedzieć zaszła za skórę wielu, kiedy w ostatnich wyborach samorządowych w Krakowie poparła Łukasza Gibałę. I od decyzji parlamentarzystki odcięli się koalicjanci Razem z Nowej Lewicy, a lewicowi działacze skrytykowali panią poseł za jej stanowisko. Teraz jest wystawiona jako kandydatka Nowej Lewicy. Panie doktorze, to jest dobry wybór?
13: Znaczy ja myślę, że...

0: Generalnie te wybory partie zaczynają traktować jako taki swoisty test już przed wyborami parlamentarnymi, dlatego że w zasadzie wszystkie partie liczące się wystawiają swoich, prawda, kandydatów. No w zasadzie teraz czekamy na ostateczną decyzję Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicja Obywatelska razem z PSL-em wystawi wspólnego kandydata.
1: Miał to być Rafał Sonik.
0: Tak, miał być to Rafał Sonik. Natomiast generalnie inne ugrupowania, prawda, i partia Razem, i Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederacja osobno, wiemy, że też Grzegorz Braun będzie wystawiał. Także generalnie większość ugrupowań, większość partii wystawia swoich kandydatów. I ja myślę, że oni pierwszą turę chcą potraktować jako taki swoisty test, taka waga. Chcą się zważyć na tej krakowskiej wadze i pokazać, ile oni mają takiego realnego w tym starciu wyborczym, oczywiście w bardzo specyficznych warunkach, to są przedterminowe wybory, wiadomo, frekwencja będzie mniejsza niż przy wyborach takich po końcu kadencji.
1: Natomiast, do tego jeszcze wakacje.
0: Tak, tak, ale chcą tą wagę zrobić. Natomiast kluczem oczywiście będzie druga tura, bo co do tego, że będzie druga tura w Krakowie, nie mam żadnych wątpliwości. I tutaj ja uważam, że tym głównym graczem będzie Łukasz Gibała, to znaczy właśnie pan redaktor wspomniał, osoba, która kandydowała w ostatnich wyborach i niewiele przegrała z Aleksandrem Miszalskim z Koalicji Obywatelskiej. I ja myślę, że wiadomo, że to Łukasz Gibała w dużym stopniu, jego środowisko stało za tym referendum, które doprowadziło do odwołania prezydenta Krakowa. I teraz myślę, że dzisiaj scenariusz widział następujący. Do drugiej tury przechodzi Łukasz Gibała i przechodzi kandydat czy Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Razem. I teraz...
1: Czyli nie kandydat Konfederacji i nie kandydat, tak, Prawa i Sprawiedliwości.
0: I kluczem będzie, cała rozgrywka będzie pokazanie, jak te mniejsze ugrupowania się będą zachowywały. Czy kto poprze Gibałę, kto poprze kandydata dzisiaj największego ugrupowania rządzącego.
1: Okej, okay, ale wtedy... Łukasz Gibała jeszcze nie zdecydował w ogóle, tak, czy wystartuje w tych wyborach.
0: Tak, ale myślę, że znaczy w zasadzie cała scena krakowska na to czeka i myślę, że tutaj...
1: Łukasz musisz.
0: Tak, tak, trochę tak to wygląda. No tam już oczywiście się jeszcze inni kandydaci pojawiają. No między innymi były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś.
1: Czy
0: Mariana Szwajber, tak. Także tam wiele osób chce się jakby przy tej okazji pokazać. Natomiast kluczem będzie, będzie ta druga tura. I teraz moim zdaniem fundamentalny, już kończę, fundamentalny wybór będzie z jednej strony taki, że... Zależnie ile lewica, kandydatka lewicy, właśnie pani poseł, dostanie głosów, czy partia Razem. I teraz tak, jeśli się okaże, że do zwycięstwa w Krakowie będzie potrzebne poparcie nowej lewicy, to pokaże też, to ma być sygnał do Donalda Tuska, licz się z nami. Dominujesz na scenie krajowej, ale zobacz, w Krakowie, żeby kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrał, to my musimy się do tego jako lewica dołożyć i być i PSL, i inne ugrupowania. Czyli to jest takie pokazanie na tą krajową politykę pewne rozdania. Z drugiej strony Łukasz Gibała, pytanie, czy go cały PiS poprze, czy PiS w ogóle oficjalnie go poprze, czy Konfederacja go poprze, bo oczywiście co do tego, że nie poprą kandydata Koalicji Obywatelskiej, to jest oczywiste. Natomiast pytanie, czy się zaangażują wprost, żeby poprzeć kandydata po to przede wszystkim, żeby przede wszystkim pokazać tak. Pierwsza 50% scenariusza, czyli udało nam się doprowadzić do referendum, odwołaliśmy prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, a drugi etap planu, to znaczy dzisiaj Krakowem będzie rządził polityk nie z Koalicji Obywatelskiej. Pytanie jest, czy ten taki przekaz, nazwijmy to też negatywny, tej zmiany politycznej, będzie na tyle silny, że PiS i Konfederacja i Grzegorz Braun oficjalnie poprą, i to się będę upierał, Łukasza Gibałę w drugiej turze.
1: Panie profesor, można byłoby wystawić samorządowca, można byłoby wystawić osobę, która jest rozpoznawalna w Krakowie, ale nie ma realnych szans na przejście dalej. Ale kiedy Lewica stawia na posłankę Marię Gosek-Popiołek, kiedy stawia na posłankę, to znaczy, że traktuje te wybory poważnie, to znaczy poważnie chce powalczyć o wybory w Krakowie i chce stwarzać taki, nazwijmy to, realny problem dla swoich kontrprzeciwników?
2: No to jest jakaś szansa oczywiście dla Nowej Lewicy, żeby zebrać poparcie w takim mieście jak Kraków, które wydaje mi się, że jednak tych

0: lewicowych wyborców ma stosunkowo mało.
1: No, Kraków zawsze był konserwatywny.
0: No właśnie, więc tym bardziej będzie to bardzo duże

0: do drugiej tury nie trafi, choćby nie wiem, kto był jej reprezentantem w Krakowie, więc w tym sensie warto zaryzykować, ale ja tak też pokazać, że to jest osoba stamtąd. To będzie ważne i wydaje mi się, że to będzie bardzo mocno eksponowane wobec być może innych kandydatur, które niekoniecznie mają takie oczywiste związki z Krakowem. Więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł i rzeczywiście w zależności od tego, czy to będzie 10% poparcia, czy trochę więcej niż 10, to będzie się przekładało na sytuację w kraju. Dlatego, że Kraków w takiej mezoskali, w takiej średniej skali będzie jednak w tych wyborach odzwierciedleniem sytuacji sceny partyjnej w Polsce w ogóle.
1: Panie profesor, bo tak sobie myślę, czy to wsparcie wtedy dla Łukasza Kibały to też pokazuje, że to nie jest no name, w sensie, że w Krakowie to jest posłanka rozpoznawalna i możliwe, że wtedy to poparcie dla Łukasza Kibały dzisiaj może zaprocentować.
0: Być może, chociaż dzisiaj wiemy, że Łukasz Kibała jest ważnym graczem, chyba będzie po raz trzeci czy czwarty startował.
1: Chyba piąty będzie, no. Bo to...
0: W tych wyborach, więc nie wiem do ilu razy sztuka, w każdym razie więcej niż do trzech. Tu mu zabrakło 5000 głosów w tych poprzednich wyborach, więc to była niewielka przewaga polityka Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że dzisiaj Łukasz Kibała czeka na tę szansę. A to, że pani posłanka Popiołek wówczas go popierała, no to wydaje mi się, że raczej to nie były takie motywacje stricte polityczne, w tym sensie związane z Nową Lewicą. Wydaje mi się, że wówczas ona bardziej reprezentowała siebie, no ale też wiemy, że są różne sytuacje w relacjach między Koalicją Obywatelską a koalicjantami i mógł być taki moment, kiedy chciała zaprezentować własną odrębność. To jeżeli po swojemu zagłosowała.
1: To jeżeli państwo pozwolą, trzykrotnie startował Łukasz Kibała. Po raz pierwszy w 2014 roku zajął trzecie miejsce. W 2018 również startował. W 2024 trzeci raz startował, więc teraz będzie, jeżeli faktycznie zdecyduje się, to po raz czwarty będzie startował na prezydenta Krakowa.
0: No tak, i wiemy, że w takim razie ma doświadczenie w tych to wyborcze. Też mówi się o tym, że jest jakby przygotowany również pod względem finansowym do startu w kampanii wyborczej, więc myślę, że stać go na dobry wynik.
1: No dobrze,
0: i przejście do drugiej tury, i tutaj się zgadzamy, tylko pytanie właśnie, kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską, bo...
1: A postawienie na celebrytę Rafała Sonika to jest dobry kierunek? Postać rozpoznawalna. No, historia pokazuje, że sportowcy, osoby takie medialne potrafią wygrywać wybory, aczkolwiek z drugą kadencją bywa różnie.
0: Ale on był chyba posłem Platformy Obywatelskiej wcześniej. Nie pamiętam dokładnie w jakich latach. Tyle tylko, że chyba rozstał się z... Nie wiem, czy tak... pokojowo z Platformą Obywatelską, więc ja trochę się zdziwiłam, gdy usłyszałam to nazwisko, ale ja myślę, że to jest póki co testowanie opinii publicznej, czy to mógłby być Rafał Sonik, czy nie. No bo rzeczywiście tutaj Koalicja Obywatelska jest w bardzo dużym kłopocie, bo jednak Kraków pokazał, że polityk Koalicji Obywatelskiej nie jest dobrym gospodarzem, więc postawienie znowu na polityka Koalicji Obywatelskiej byłoby, wydaje mi się, niedobrym ruchem strategicznym. Stąd poszukiwanie kogoś akceptowalnego przez środowiska, powiedzmy, liberalne, mówię to w dużym uproszczeniu, i no właśnie szukanie kogoś spoza takiej oczywistej polityki. Też się mówiło, że może to ma być ktoś z tytułem profesorskim, no bo pan Majchrowski przez wiele lat w Krakowie rządził i krakusy, jak to się mówi, zasługują na to, żeby mieć prestiżowego

0: prestiżowego prezydenta. Wydaje mi się, że karty są otwarte, ale rzeczywiście jest tak, że będzie to, ta druga tura zwłaszcza, będzie bardzo mocno eksponowana na agendzie krajowej, bo będzie no, takim jakby predyktorem tych wyborów w 2027 roku.
1: Panie doktorze, gdyby pański scenariusz się sprawdził i faktycznie w drugiej turze jest Łukasz Gibała i na przykład kandydat Koalicji Obywatelskiej, czyli nie wchodzi kandydat Prawa i Sprawiedliwości, nie wchodzi kandydat Konfederacji, to o czym by to świadczyło? Czy to miałoby jakieś przełożenie na politykę krajową? No bo przecież pamiętam ten wpis Przemysława Czarnka, który mówi dzisiaj Kraków, jutro tam inne miasta, jeszcze Warszawa po drodze i tak dalej. Czyli gdzieś w tym pisie jest taka myśl, że początek odwołania prezydenta Krakowa to może być początek jakiegoś takiego większego ruchu politycznego. Tak może być? Czy to jest tylko marzenie kandydata PiS na premiera?
2: To znaczy to by miało miejsce i moim zdaniem to jest prawdopodobne. Ja tego nie wykluczam w sytuacji, gdyby Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie Łukasza Gibałę poparło w drugiej turze. Zwróćmy uwagę, że w pierwszej turze, w pierwszych wyborach dwa lata temu, tam była bardzo ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście, tak jak pani profesor powiedziała, różnica była 5000 głosów, ale między innymi wynikało to z tego, że dosyć taka znacząca posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pani Małgorzata Wasserman, opowiedziała się przeciwko Gibale. Tak. To jeszcze wynikało z ich starszych pojedynków, bo pani Wasserman kiedyś kandydowała już z Łukaszem Gibałą i oni się tam w tej kampanii poprzedniej bardzo ostro pokłócili i ona napisała list otwarty do członków PiS-u, żeby nie głosować na Gibałę, mimo tego, że większość radnych tych środowisk lokalnych PiS-u opowiedziała się za Gibałą. I teraz jest pytanie, czy z tego frontu w tej drugiej turze znowu będzie jakieś takie wyłamanie się, rozłam w PiS-ie, że część poprze, część nie poprze, bo to na pewno by go osłabiło. Natomiast gdyby PiS przyjął taką twarde stanowisko sugerujące, tak jak profesor Czarnek, że cały PiS popiera Gibałę, bo dla nich jest najważniejsze, żeby to nie kandydat Koalicji Obywatelskiej rządził Krakowem. To jest taki wybór trochę jak w wyborach prezydenckich. Często głosujemy nie za, tylko przeciw. I to jest dokładnie ta druga tura, takimi prawami się w Krakowie może rządzić. To wtedy rzeczywiście można mówić, że PiS w jakimś tam stopniu się przyczyni do tego, że nastąpi zmiana w Krakowie i wtedy będzie się mogło odwoływać ewentualnie w innych miastach do jakiegoś, tej rozgrywki, która będzie miała miejsce. Natomiast to jest cały czas to otwarte pytanie, czy PiS taką decyzję i Konfederacja taką decyzję otwarcie podejmie. Ja uważam, że większość wyborców, analiza wyborców, która poszła i zagłosowała w referendum za odwołaniem prezydenta Miszalskiego, to byli w dużym stopniu też wyborcy PiS-u i Konfederacji. Ja myślę, że większość z nich, oni oczekują zmiany. To znaczy zmiana w ich przekonaniu idzie w tym kierunku, że ma być prezydent nie z Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym pytanie, czy liderzy partyjni podejmą to ryzyko, bo oczywiście to jest pewna też cena polityczna, bo to pokazuje, co pokazuje. Że my nie jesteśmy w stanie jako PiS wygrać w Krakowie, my nie jesteśmy w stanie wygrać jako Konfederacja w Krakowie, my nawet nie wystawiliśmy wspólnego kandydata, natomiast jesteśmy się dołożyć do takiej sytuacji, żeby pokonać kandydata Koalicji Obywatelskiej. Przekładając to na scenę krajową, to jest myślenie, najważniejsze byle nie Tusk, tak? W kategoriach takich politycznych. To znaczy my musimy się tak połączyć z różnymi siłami, żeby doprowadzić, żeby to nie Tusk, czyli w Krakowie nikt z koalicji nie rządził. Natomiast wracając do jeszcze tego Rafała Sonika. Ja myślę, że poszukiwanie Rafała Sonika, czy profesora z Akademii Medycznej, czy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam różne nazwiska się pojawiały, też świadczy o tym, że Donald Tusk ma pełną świadomość, że do drugiej tury przejdzie Łukasz Gibała, bo Łukasz Gibała w dużym stopniu zbierał takich różnych niezdecydowanych wyborców, którzy właśnie, to nie byli tacy partyjni wyborcy, oni się odwoływali też do czegoś nowego, do niepartyjniactwa. W związku z tym wystawienie niepartyjnego kandydata sensu stricto mogłoby kilka procent decydujących przejąć na stronę właśnie czy Rafała Sonika, czy innego kandydata. Także moim zdaniem intencja Tuska tutaj jest jasna. On poszukuje w tym kierunku, on czuje dokładnie, wyczuwa, że na te kilka procent tych tak zwanych niepartyjnych wyborcach może się to po prostu rozegrać.
1: Rafał Sonik nigdy posłem nie był. Bogusław Sonik był posłem, ale Rafał Sonik posłem nigdy nie był. Szanowni Państwo, to idąc tym tropem, zastanawiam się, bo coraz chętniej na początku była taka mowa, że między PiS-em a Konfederacją może powstać jakieś takie porozumienie i może być wspólny kandydat. To

0: zostało szybko wypunktowane przez Krzysztofa Bosaka, który powiedział, że na te propozycje Przemysława Czarnka, że nie robi się takich rzeczy w dniu, kiedy Konfederacja ogłasza swojego kandydata. Po drugie, nie robi się tego w mediach społecznościowych, tylko dużo wcześniej się podejmuje takie decyzje. Więc tego wspólnego kandydata nie ma. Ale idąc do polityki krajowej, w wywiadzie dla Wirtualnej Polski prezes Jarosław Kaczyński został zapytany z kolei o lidera tej drugiej Konfederacji, czyli o Grzegorza Brauna, którego Jarosław Kaczyński nazywa bardzo niebezpiecznym i całkowicie w ogóle wyklucza możliwość wejścia w koalicję z Grzegorzem Braunem, nawet za cenę braku władzy. Co pani na to, pani profesor?
1: No to jest też, można powiedzieć, trochę wsłuchanie się w opinię publiczną, bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości też takiej możliwości nie widzą. W odróżnieniu od wyborców Grzegorza Brauna. Oni uważają, że
0: wicepremier Braun?
1: Oni mogliby stworzyć koalicję z Konfederacją Wolność i Niepodległość. To jest ich priorytet. A na drugim miejscu, drugi wybór, to jest koalicja dwóch konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. No ale jak wiadomo, do tanga trzeba dwojga, w tym przypadku trojga, a tutaj są te rozbieżne interesy. Nie wiem, jak będzie prowadził kampanię Grzegorz Braun, kampanię parlamentarną i jak bardzo ona będzie jak bardzo będzie antysystemowa, antyunijna, antyukraińska, antyżydowska i tak dalej.
0: Tutaj nieraz jeszcze się złapiemy za głowę,
1: tak,
0: na pewno.
1: Tak, nieraz się złapiemy za głowę, przeciwko czemu mógłby protestować. No dzisiaj około 8 punktów poparcia. To jest tak, że biorąc pod uwagę błąd to szacowania, to może być 5, a może być oczywiście 11. Natomiast okaże się przed kampanią. Ja myślę, że ważne jest tutaj tuż przed wyborami, kiedy prawdziwa kampania się zacznie. Natomiast ważna jest pozycja Bosaka i Mentzena w Konfederacji i taka programowa, albo można powiedzieć taka narracyjna orientacja całej Konfederacji przed wyborami. Czy ona będzie bardziej ideowa, narodowa, czy tradycjonalistyczna, czy ona będzie bardziej wolnorynkowa, by nie powiedzieć taka libertariańska. I to jest to, chyba że no, będą próbowali na tych przysłowiowych dwóch nogach tę kampanię prowadzić. I teraz, jeżeli któryś z tych motywów byłby motywem dominującym, no to by oznaczało, że wyborcy sytuują się gdzieś właśnie po stronie albo Prawa i Sprawiedliwości, czyli tutaj ten tradycjonalistyczny wątek, lub po stronie Koalicji Obywatelskiej. Tutaj ten wątek bardziej wolnorynkowy. No, tutaj stosunek do ładu społeczno-ekonomicznego obu tych konfederacji, Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei, jest zróżnicowany, podobnie jak mają zróżnicowanych wyborców pod względem struktury socjodemograficznej. Ci wyborcy Mentzena są bardziej wykształceni, częściej są z dużych miast, częściej mają poczucie, że ich status materialny jest zadowalający w odróżnieniu od wyborców Ruchu Narodowego. Tam też są osoby wykształcone, ale wśród jest więcej na przykład ze średnim wykształceniem niż wyższym. A u Mentzena jest więcej z wyższym niż ze średnim i tak dalej. Więc jakby popatrzeć przez pryzmat takiego paradygmatu, że ludzie głosują ze względu na to, jakie ich miejsce w strukturze społecznej, no to tutaj te dwie konfederacje no, tak trochę się nie sklejają. Ale można powiedzieć, że ludzie głosują ze względu na to, jaka społeczna emocja jest wytworzona. Dzisiaj tego typu motywacje są kluczowe w podejmowaniu decyzji, a nie motywacje związane z racjonalnym wyborem, z diagnozą własnych interesów ekonomicznych i tak dalej.
0: Jakkolwiek by to brutalnie zabrzmiało, to gdyby Konfederacja poczuła władzę i możliwość zdobycia tej władzy, musiały pójść w stronę chyba Sławomira Mentzena. To nijak się ma do antysystemowości, ale z pragmatycznego punktu widzenia wydaje się, że chyba to byłby ten kierunek. No bo na tym Ruchu Narodowym

0: narodowym Konfederacja tyle, co ugrała do tej pory, chyba więcej nie ugra.
1: Tak, to znaczy, no, tutaj jest w analizie jakby wyborców Konfederacji, no, w dużym stopniu trzeba patrzeć jakby na ocenę ich, jak oni oceniają obecny rząd i obecną władzę. I większość tych wyborców, czy właśnie tych bardziej tradycjonalistycznych, z tej nazwijmy to bardziej narodowej części, czy z tej bardziej wolnościowej, gospodarczej, oni są w dużym większości krytykami rządu Donalda Tuska. I to jest jakby element, który jakby ich łączy. To znaczy tam jest bardziej, to ugrupowanie łączy diagnoza obecnej sytuacji, i tutaj się z panią profesor zgadzam, niż jakby można powiedzieć ten program taki pozytywny, bo rzeczywiście można powiedzieć,
0: ale ten program kończy się z poniedziałku na wtorek, że
1: ten program się często, oni sami wewnętrznie, nazwijmy to, tylko szukają to, co łączy, ale bardzo dużo jakby wewnętrznie ich dzieli. Natomiast łączy ich krytyka i jakby opozycyjność wobec obecnego rządu. W związku z tym, jeśli kampania wyborcza i też Prawa i Sprawiedliwości i obu konfederacji, trzech konfederacji, ale tych obu nazywam dwóch frakcji w konfederacji, jeśli ona się zamieni w referendum nad oceną rządu Donalda Tuska i władzy, to jeśli tak będzie zaprogramowane ze strony PiS-u i ze strony Konfederacji, to moim zdaniem to jest element, który może te elektoraty i ich, i te partie jakby połączyć w tej kampanii i będzie łatwiej im tą koalicję po wyborach stworzyć. Natomiast jeśli oni tak, im się nie uda takiej narracji stworzyć, że oni pójdą właśnie w takie różne, będą szukać jakby swoich tych nisz elektoratu, prawda? Jedni będą szukać bardziej tutaj tradycjonalistyczny elektorat, drudzy wolnorynkowy i tak dalej, no to będzie im jakby trudniej. W związku z tym kluczem jest, jaka ta emocja, tak jak pani profesor powiedziała, zdominuje. Jeśli opozycji uda się ta emocja negatywna, w tym sensie, że zdecydują, będzie ta emocja oceny rządu, ona zdominuje i to jest ta krytyczna ocena rządu, to będzie im łatwiej stworzyć rząd. Natomiast jeśli będzie inna emocja, będzie im ten rząd zdecydowanie trudniej stworzyć.
0: Z samych tych frakcji na prawej stronie można by stworzyć osobny parlament. Bardzo dziękuję za te komentarze. Profesor Ewa Marciniak, politolożka Uniwersytet Warszawski, dr Andrzej Janusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego. Spokojnego popołudnia państwu życzę. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za nami debata dnia, przed nami informacje.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
8: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Jest komunikat rzecznika prezydenta po obradach kapituły Orderu Orła Białego. Chodzi o możliwe odebranie orderu Włodymyrowi Zońskiemu. Więzili i krzywdzili mężczyznę, usłyszeli zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia. Najbliższą sobotę startuje piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Minęła 19. Damian Szpyra, zapraszamy. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Włodymyrowi Zońskiemu. W Juracie obradowała dziś na ten temat kapituła Orderu Orła Białego.

0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że grono przedstawiło swoją opinię, a ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w późniejszym terminie.
1: Sprawa jest konsekwencją decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
2: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocję mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
1: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk zaapelował z kolei do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Nowa Lewica wskazała kandydatkę na prezydenta Krakowa. To posłanka tej partii Daria Gosek-Popiołek. Po południu w krakowskim parku imienia Wisławy Szymborskiej przedstawiła część swoich pomysłów na to, jak usprawnić funkcjonowanie miasta oraz polepszyć życie mieszkańców.
3: Nie będę tolerować sytuacji, w której podmioty spoza naszego miasta na masową skalę kupują tu mieszkania tylko po to, by traktować je jako zasób i lokować tam swój kapitał. Ograniczymy liczbę pustostanów. A należące do miasta pustostany będziemy jeszcze szybciej remontować i oddawać krakowskim rodzinom.
0: Koalicja Obywatelska jeszcze oficjalnie nie przedstawiła swojego kandydata. Być może zostanie nim Rafał Sonik, były rajdowiec. Jak sam przyznał, propozycja jest, ale jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie. Wcześniejsze wybory w Krakowie to efekt odwołania w referendum dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego. 5 mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie uwięzienia i pobicia 37-latka w Łodzi. Do zdarzenia doszło na początku listopada ubiegłego roku. Mężczyzna był przetrzymywany przez 3 dni w mieszkaniu w centrum miasta przez osoby, które chciały odebrać mu pieniądze. Odmowa skutkowała przemocą, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
4: 5 listopada 2025 roku z okna jednego z mieszkań wyskoczył mężczyzna. Z uwagi na posiadane obrażenia został przewieziony do szpitala. Przed udzieleniem mu pomocy medycznej zdążył jednak poinformować funkcjonariuszy, że był przetrzymywany wbrew swojej woli w lokalu. Pokrzywdzony posiadał na całym ciele obrażenia, w szczególności na twarzy.
0: Trojgu oskarżonym przedstawiono zarzuty pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i spowodowania obrażeń ciała. Grozi im do 10 lat więzienia. Zarzuty usłyszeli również 2 inni mężczyźni, którzy byli świadkami zdarzenia, lecz nie powiadomili organów ścigania. Im grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jest wniosek o areszt dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w powiecie wołomińskim. Do tragedii doszło w sobotę 6 czerwca. W wypadku, którego sprawcą jest kierowca taksówki na aplikację, zginęły 2 osoby, a 3. pozostaje w stanie krytycznym.
5: Według ustaleń prokuratury rejonowej w Wołominie kierowca taksówki chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu w Zielonce. Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Pojazd rozpadł się na pół. 2 osoby podróżujące Audi zmarły po przetransportowaniu ich do szpitali. Kolejny z pasażerów walczy o życie. Kierowca taksówki został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec 37-latka tymczasowego aresztowania. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To będzie już 29. piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą sobotę w Warszawie. Hasło towarzyszące to z życia wzięte. Będziemy mogli zobaczyć m.in. jak wiele przedmiotów, z których korzystamy na co dzień, powstało dzięki wzorcom skopiowanym z otaczającej nas przyrody, mówi Bożena Żach z Centrum Nauki Kopernik.
6: Natura była pierwsza. Człowiek tylko podpatrywał i przyglądał się, jak można byłoby to wykorzystać. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że większość produktów jako narzędzia było po prostu podpatrzone. Oczywiście będzie można patrzeć przez mikroskop. Będzie ciekawie, bo patrząc na te nasze okazy możemy się poczuć odkrywcami.
0: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie i potrwa od 11 do 19. Udział w pikniku naukowym jest bezpłatny, a udział w pokazach naukowych nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy może popadać jedynie na Pomorzu Zachodnim. Termometry wskażą od 10 stopni na wschód.

0: wschodzie, 13 w centrum, do 16 na zachodzie. A jutro synoptycy prognozują burze i deszcz. Będzie od 27 do 29 stopni. Od środy ochłodzenie. Temperatura maksymalna to 20 stopni.
1: Sześć minut po godzinie 19.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do północy, a już teraz wieczór na antenie Polskiego Radia 24. Zaczynamy od zmiany klimatu.
3: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Oceany są fundamentem życia na Ziemi, ale dzisiaj mierzą się z wieloma wyzwaniami. Od przełowienia po skutki zmian klimatu. Coraz więcej przykładów z całego świata dowodzi jednak, że odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem przynosi efekty. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy, bo obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. A w studiu gość Tomek Zakrzewski, Marine Stewardship Council, MSC. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Przełowienie. O tym często mówimy w audycji Zmiana Klimatu. Właśnie najczęściej w momencie, kiedy hasło ryby pojawia się, czyli przed świętami, kiedy o rybach myślimy przy okazji Dnia Oceanów, kiedy też patrzymy, co w tym oceanie. No ale coś się zmienia w tym oceanie, jeśli chodzi o ryby, bo tak jak wspomniałam, to, że coś robimy, przynosi efekty. A co my robimy takiego dobrego?
5: Zaczynamy myśleć o naszych morzach i oceanach w sposób odpowiedzialny. Przepięknym jest to, że ryby, które łowimy i poławiamy, i jeżeli robimy to w sposób odpowiedzialny, potrafią same się regenerować. A w zasadzie te stada, w których te ryby żyją, potrafią liczebnie wzrastać. To jest coś wspaniałego, ale musimy im w tym pomóc. To jest nasze zadanie, żebyśmy mogli sprawić, żeby te ryby faktycznie miały warunki do tego, że będąc poławianymi, ale na tyle odpowiedzialnie i na tyle, żeby tych ryb zostawało jednak w tych morzach i oceanach, żeby mogły się dalej naturalnie, swobodnie rozradzać.
4: Ktoś wie, ile tych ryb powinno być? Czy to jest na zasadzie, nie ma ryb, próbujemy je poławiać, nie pokazują się, to znaczy, że jest ich za mało? No bo jak stwierdzić, czy jest wystarczająca ilość?
5: Naukowcy co roku wypływają w morze kilkukrotnie, robią połowy badawcze na podstawie tego, co wyłowią w danym konkretnym miejscu, potrafią określić, ile jest tak naprawdę ryb w wodzie, jaką mają kondycję, czy są zdrowe, czy są tłuste, czy chude, czy jest więcej osobników młodych, czy starszych. I na podstawie tego, używając modeli matematycznych, potrafią bardzo dokładnie wyliczyć, ile tych ryb żyje. A później, na podstawie tych danych, ustalają kwoty połowowe, czyli limit ilości ryb, które my możemy wyłowić bez szkody dla środowiska.
4: Jak to potem sprawdza? Czy tak rzeczywiście jest, że łowimy tyle, ile możemy?
5: No to jest sprawdzane, wszystko jest policzalne. Najnowsze są systemy, które faktycznie zliczają, ile ryb się wyłowiło na morzu, ile z nich dotarło na ląd, ile ryb się wyładowało z tego przysłowiowego kutra. Tak więc tutaj naprawdę margines błędu jest minimalny.
4: Ponad 80% badanych mieszkańców planety martwi się stanem oceanów. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są zmieniający się klimat, zanieczyszczenie środowiska, no i właśnie spadek liczebności stad ryb. Tak wynika właśnie z badań i to mnie trochę zastanawia, że my się martwimy o te ryby, bo najczęściej jakby mamy wrażenie, że to od nas nie zależy, te ryby. Od nas zależy być może stan środowiska, stan czystości tych wód, ale same ryby to takie mam wrażenie, że jednostka niewiele może zrobić. Czy to jest prawda?
5: Ja myślę, że dlatego tak jest, ponieważ my tego de facto nie widzimy. To jest coś, co żyje pod wodą i ciężko jest nam, zwykłym ludziom, odebrać to, jakoś to sobie zwizualizować. Tym bardziej, że nasze Morze Bałtyckie, jeżeli patrzymy tutaj bardzo lokalnie, faktycznie przejrzystość tego morza nie jest największa. Nie mamy na Bałtyku raf koralowych i pięknych ryb, które się mienią kolorami tęczy, tak jak mamy to w klimatach tropikalnych czy subtropikalnych. A w Bałtyku jest to troszeczkę inaczej i może przez to jest ten obraz zamazany. Ale naukowcy naprawdę potrafią bardzo dokładnie

0: określić, ile jest tych ryb, a my później, mając możliwość wyboru, jaką rybę zakupimy, już jako konsumenci w tym etapie końcowym, możemy wspomóc i pomagać tak naprawdę tym rybom, żeby one się odradzały i żeby było ich jak najwięcej.
1: Czyli ostatecznie my też mamy na to duży wpływ, my klienci, my konsumenci, robiąc zakupy. Czyli ta ryba na obiad, finalnie lądująca na naszym talerzu, ma związek z tym, co się dzieje w oceanie.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Chociaż ten ocean leży daleko, daleko stąd.
0: Chociaż ocean leży daleko, daleko stąd, nasze wybory konsumenckie mają wpływ na to, co się dzieje w tych oceanach. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie niebieski certyfikat MSC i niebieska rybka z certyfikatem MSC, którą znajdziemy na wielu produktach rybnych, zarówno tych już gotowych, takich do wrzucenia do piekarnika, do airfryera, czy zamrożonych, czy w puszkach, czy w zalewach, w sosie koperkowym, czy śmietanowym. Jeżeli tam znajdziemy taki znaczek, to oznacza, że faktycznie ryba została połowiona w sposób zrównoważony. Czyli taki, który dba o środowisko, który dba o tą rybę, o cały ekosystem.
1: Ja odkąd się dowiedziałam o tym znaczku, bo przyznam, że to nie jest pierwszy raz, kiedy o nim słyszę. Już od jakiegoś czasu wiem, że właśnie warto szukać podczas zakupu znaczku MSC. On jest bardzo widoczny na opakowaniach, wyraźny i na tych opakowaniach ryb świeżych i na opakowaniach tych puszek właśnie. No to widzę, ile tego jest, że naprawdę jest wybór. I jak mam tuńczyka i mam 4 puszki tuńczyka, to owszem, patrzy się też na cenę, ale można kierować się tym znaczkiem, który zazwyczaj przynajmniej na jednej z tych puszek będzie. Więc to jest ta nasza decyzja. Tak samo z tymi rybami, które nieraz są pakowane. Już zważone, zapakowane, tak. I też mają ten znaczek. No ale zaglądam do jednego sklepu, który mam najbliżej i szukam łososia, ponieważ moja córka bardzo, bardzo lubi łososia i cały czas go nie ma. I zawsze mam taki dylemat. No chciałabym jej zrobić na obiad to, co lubi, ale nie ma tego łososia ze zrównoważonego połowu. I no, nie wybieram, chociaż kusi.
0: Wiem. Ale muszę powiedzieć, że jest dziki łosoś i jest dostępny. On może nie jest najbardziej popularnym łososiem na rynku w Polsce, ale możemy mimo wszystko zobaczyć w sklepach produkty z dzikiego łososia. On jest najczęściej poławiany u wybrzeży Alaski i stamtąd do nas płynie. Nie sam sobie, tylko tam jest połowiony i potem te ryby znajdują się na naszym polskim rynku, ale zapewniam, że dziki łosoś jest. Jeszcze chciałbym nadmienić, że bo sobie tutaj mówimy o rybach, ale też możemy wspomnieć o owocach morza, w których możemy również znaleźć produkty z niebieskim certyfikatem MSC, ponieważ nie tylko ryby, ale wszystko, co żyje dziko w morzach i oceanach, może być gospodarowane w sposób zrównoważony.
1: No właśnie, ale ocean nie wszędzie jest taki sam. To znaczy nie wszędzie są takie same ilości tych ryb, no bo to jest duży zbiornik wodny, więc są pewnie różne miejsca, gdzie jest lepiej, gorzej. To też jest badane, sprawdzane, jak to właśnie. To jakby nie da się rozdzielić, nie da się postawić granic między państwami.
0: Nie da
1: no
0: się.
1: Na oceanie trochę trudniej podzielić te linie.
0: To prawda. Są gatunki ryb, które, znaczy generalnie ryby nie znają granic. Zresztą tak jak zwierzyna naturalna, dzika, nie zna tych granic. Mamy wielkie migracje
1: ptactwa,
0: z lasu do lasu, z puszczy do puszczy i tak samo jest również w oceanach. Taką rybą, która zdecydowanie migruje i pokonuje dosyć duże odległości, to jest tuńczyk. I tutaj, żebyśmy my mogli, tak naprawdę my jako ludzie, dbać o to wszystko, musi być to porozumienie między państwami. Ono musi dotyczyć wszystkich tych państw, w obrębie których wód te gatunki ryb pływają. I naprawdę już w tym momencie jest tak, że naukowcy badają zasoby naszej planety na całej planecie. I dzięki swoim badaniom my wiemy, ile tych ryb jest w jakim obszarze. I dzięki temu możemy bardzo naprawdę odpowiedzialnie gospodarować zasobami, które się znajdują pod wodą.
1: Czy to porozumienie między państwami dotyczy też tego, że w innych krajach zobaczymy takie ryby i owoce morza ze znaczkiem MSC? No bo my w Polsce trochę traktujemy ryby jako rarytas. No, mamy morze, ale nie tak blisko. Te ryby są u nas drogie. Ale wystarczy wyjechać na wakacje, a wakacje przed nami, do krajów, do ciepłych krajów, do krajów śródziemnomorskich, Polski, tak, gdzie w zasadzie owoce morza

0: i ryby to jest codzienność, to jest ta ich codzienna dieta. Czy tam, gdzie tego dużo się zużywa, też się na to zwraca uwagę? Czy tam to jest po prostu tak popularne, że nikt o tym nie myśli, bo byśmy nic nie jedli?
1: To też zależy od kraju, ale faktycznie, jeżeli mówimy o MSC, jest to system certyfikacji, który jest globalny. Więc my znajdziemy go w zasadzie na wszystkich półkach, ale też i w restauracjach świata. Od Europy, południową Afrykę, Australia, Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Południowa. Naprawdę tam wszędzie działamy. Tam my staramy się zachęcać rybołówstwa, czyli organizacje, które poławiają te ryby, żeby robiły to w sposób zrównoważony, żeby zdobywały ten certyfikat zrównoważonego rybołówstwa, żeby dbać o te ryby, ponieważ tak naprawdę dbając o ryby, będziemy mogli korzystać z tego źródła białka, a przypomnijmy, że ryby i owoce morza to jest najtańszy sposób dla człowieka na zdobycie białka. Tutaj niczego nie trzeba podlewać, tutaj niczego nie trzeba nawozić. To trzeba po prostu wyciągnąć z wody, ale musimy na tyle wyciągać, żeby zostawić odpowiednio dużo tych ryb, żeby one mogły się spokojnie odradzać.
0: A co w takiej sytuacji, kiedy chcemy kupić świeżą rybę, tak jak świeże warzywa od rolnika, no to rybę od rybaka? I skąd wiemy, czy ten rybak ma certyfikat? Przypłynął kuter rybacki, jesteśmy na wakacjach. Albo nad polskim morzem kupujemy od niego tę rybę. Jakie mamy gwarancje i w ogóle czy jesteśmy w stanie to jakoś sprawdzić?
1: Na wakacjach ryby prosto z kutra ciężko będzie sprawdzić, czy faktycznie ona ma certyfikat MSC, czy nie, ponieważ zazwyczaj certyfikat ten, który my widzimy na opakowaniach, to jest dla produktów, które już faktycznie są tymi produktami końcowymi, czyli przeszły tą całą drogę od w zasadzie kutra po półkę sklepową. Ale jednak muszę powiedzieć, że rybacy obecnie też pilnują tych kwot połowowych. Jeżeli mogę w ten sposób to ująć, to możemy mieć pewność, że faktycznie nie wyłowią więcej niż mogą, ponieważ naprawdę wszystko jest dokładnie liczone.
0: A ryby, które możemy kupić na lodzie, bo jak już pójdziemy do supermarketu, to mamy albo te pakowane w chłodni, na wagę już zważone, albo mamy właśnie na tym lodzie, które leżą i tylko mają podpisane, że to jest flądra, a to jest dorsz, a to jest szczupak, a to jest jeszcze coś innego. Więc pytanie, czy tam też możemy sprawdzić taki certyfikat? Czy gdzieś za ladą, pod ladą ukryty jest znaczek, albo go nie ma?
1: My również certyfikujemy lady rybne i faktycznie chodzi o to, że jeżeli mamy znaczek MSC na takiej ladzie rybnej, to oznacza, że ta ryba nie została, nawet tego samego gatunku, nie jest zmieszana z rybą, która pochodzi z innego źródła lub nie posiada tego certyfikatu. I takie oznaczenia, jeżeli istnieją, jeżeli je widzimy, to faktycznie oznacza to, że ta ryba została pozyskana w sposób zrównoważony.
0: A od kiedy w ogóle jest nadawany znaczek MSC? Kiedy zaczęliśmy się tym interesować i zwracać uwagę na te połowy i na to, żeby nie było przełowienia?
1: W przyszłym roku MSC będzie miało swoje 30-lecie. W Polsce działamy od ponad 10 lat. MSC, Marine Stewardship Council, jest organizacją pozarządową o charakterze faktycznie globalnym. I co ciekawe, powstała dlatego, bo został zauważony problem wielkiego przełowienia. Tutaj był problem dorsza z Nowej Fundlandii, wybrzeży Kanady, gdzie de facto prawie z dnia na dzień tej ryby zabrakło i tysiące ludzi straciło swój dochód, sposób na pracę, bo nie było ryby. Więc rybacy stracili możliwość łowienia tych ryb. Zakłady przetwórcze straciły możliwość przetwarzania tej ryby.
0: Trzeba było inną łowić ryby.
1: To nie jest tak łatwo się przestawić z dnia na dzień, ale wtedy instytucje i rządy postanowiły coś z tym zrobić i wtedy została powołana Marine Stewardship Council, organizacja, która ma za zadanie chronić to, co jest pod wodą, te wszystkie ryby, żeby je wyławiać jak najbardziej, żeby korzystać z dobrodziejstw oceanów, ale zrobić to w sposób zrównoważony. Bo już teraz wiemy, że jeżeli będziemy poławiać w sposób zrównoważony, to tych ryb nie będzie ubywało. One będą na tym samym lub nawet i przybywało poziomie. I my to widzimy, patrząc na lata wstecz, jak wyglądała sytuacja z niektórymi gatunkami, a jak wygląda teraz. I to jest ciekawe, że dorsz nowofundlandzki zaczął się odradzać. Liczymy na to, że znowu zdobędzie certyfikat MSC, co oznacza, że jest go na tyle dużo, że znowu będzie go można poławiać.
0: Bo na razie go stracił.
1: Na razie, on nie zdążył go nawet mieć.
0: Od niego wszystko się zaczęło.
1: Od niego wszystko się zaczęło, tylko też chciałbym zauważyć, że faktycznie te procesy, o których mówimy, odradzają.

0: Zdanie się stad. Są to procesy bardzo długofalowe i one czasami trwają kilka lat, czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt. Dlatego lepiej jest zapobiegać niż leczyć. No to jest ta maksyma taka medyczna, ale ma to też odniesienia do tego, co żyje w morzach i oceanach, żebyśmy już teraz wybierali te produkty, które mają certyfikat, bo my wiemy, że tych ryb nie zabraknie i one się będą spokojnie rozwijały.
1: A które ryby są jeszcze zagrożone? Albo właśnie jest ich na tyle mało, że na razie na ich certyfikat nie mamy co liczyć?
0: No patrząc na nasze podwórko, dorsz bałtycki, który niestety został przełowiony i od kilku lat są nawet zakazy jego połowienia, więc on nie jest w najlepszej kondycji i tutaj ciągle naukowcy mówią o tym, że dorsza bałtyckiego jest na tyle mało, że jest wręcz zakaz połowów dorsza.
1: Cały czas. Już słyszałam tą informację kilka lat temu. Nic się nie zmieniło.
0: I tu się nic nie zmieniło.
1: Może się poprawiło trochę, ale nie na tyle, żebyśmy mogli już liczyć na tego dorsza. Ale możemy kupić dorsza przecież w sklepie.
0: Możemy kupić, ale to jest dorsz połowiany z Atlantyku. I tutaj też chciałbym zdementować pewne takie może myślenie, że jeżeli ryba przychodzi do nas z Atlantyku, to ona jest mniej wartościowa niż ta prosto z kutra. Prawda jest taka, że te ryby są w procesie transportu bardzo głęboko mrożone, a wszystkie właściwości zdrowotne, mięsa
1: i smakowe
0: zostają zachowane. Więc tutaj naprawdę nie możemy mówić o czymś, o tym, że ryba straci na swojej wartości. Wręcz przeciwnie, ona je utrzyma.
1: No tylko jedzie z daleka, więc jeżeli tutaj mówimy ewentualnie o ekologii i transporcie, to może tu jest ten problem, że trzeba ją gdzieś przywieźć z dalszej części świata, niż gdybyśmy ją mieli z naszego Bałtyku. Być może się odrodzi, być może dożyjemy tych czasów, że dorsz bałtycki będzie miał nawet znaczek MSC. Kto wie, jeżeli o to zadbamy, wszystko jest możliwe. A właśnie, takie gatunki, które się na tyle odrodziły, że rzeczywiście teraz możemy spać spokojnie, wiedząc, że stosując się do tych zasad zrównoważonych rybołówstwa, nie zabraknie nam tych ryb.
0: No, mogę tutaj podać taki przykład.
1: I nie chodzi o karpie ani pstrąga, bo mówimy o tych rybach z mórz i oceanów.
0: Tak, dokładnie. Mówimy o rybach dziko żyjących. I takim przykładem mógłbym powiedzieć, jaki był ostatnio, to jest Półwysep Iberyjski, gdzie portugalscy i hiszpańscy rybacy połączyli siły, by uratować sardynkę iberyjską. Ona była w bardzo kiepskiej kondycji. Jeszcze kilka lat temu sytuacja była tak poważna, że rybołówstwo sardynki straciło swój certyfikat MSC, a naukowcy rekomendowali wręcz zamknięcie łowisk. Ale dzięki wspólnemu planowi odbudowy, limitom połowowym opartym na danych naukowych, o tym, o czym mówiliśmy na początku naszej audycji, i sezonowemu zamykaniu łowisk, w zeszłym roku liczebność stada była niemal czterokrotnie wyższa niż dekadę temu, a rybołówstwo ponownie uzyskało certyfikat MSC, więc procesy są długotrwałe, ale są możliwe do spełnienia.
1: No i działa, jak widać.
0: Działa.
1: A jak z naszym śledzikiem?
0: Śledzik ma się w coraz lepszej kondycji, szprot ma się w coraz lepszej kondycji. Część stad na Morzu Bałtyckim posiada certyfikat MSC, część jeszcze nie, ale trzymam kciuki, żeby je dostała. Śledzie z Bałtyku, z Zatoki Ryskiej i Błotnickiej mają ten certyfikat, one się mają w bardzo dobrej kondycji. Ten śledź z centralnego Bałtyku jest w troszeczkę gorszej, jeszcze nie pozwala jego stan na uzyskanie certyfikatu, ale no myślę, że dajmy sobie jeszcze chwilę czasu i dojdziemy też do tego, żeby ten jednak śledź, który powiem nasi polscy rybacy, również miał certyfikat MSC.
1: Przy tym certyfikacie MSC, przy tym znaczku przysłowiowym, który jest na opakowaniu, my także wiemy, skąd dokładnie ta ryba pochodzi, czyli z jakiego oceanu, z jakiego morza, z jakiego terenu. Czy ta informacja też jest dla nas dostępna? Bo tak jak teraz weszła informacja i są te flagi na warzywach, że wiemy, że to warzywo jest z Hiszpanii, a to jest z Polski, że ten owoc jest z Egiptu, a ten już jest nasz krajowy, no to czy podobnie jest z rybami, bo też są osoby, które zwracają na to uwagę. Czy to z daleka, czy to jednak gdzieś bliżej?
0: Na każdym opakowaniu produktu, który ma w sobie rybę lub owoc morza, powinna znajdować się informacja na etykiecie, w którym rejonie została połowiona. Są to określone rejony przez FAO i tam to są obszary połowowe i stamtąd możemy sobie przeczytać, z którego akwenu została ta ryba połowiona.
1: No to już obawiam się, że podczas zakupów mało kto będzie miał na to czas, chęci, jeśli nie jest naprawdę już bardzo

0: Bardzo ciekaw, żeby to sprawdzać, ale pamiętam właśnie kiedyś też miałam taką rozmowę w radiu na temat tego, jaki jest sposób połowu ryb, że jedne są bardziej humanitarne, czy jakieś bezpieczniejsze i żeby to sprawdzać. No i kiedyś miałam takie samozaparcie, żeby to sprawdzać, ale to było bardzo trudne, bo i tak niewiele mi to mówiło, czy to były jakieś sieci, czy to było cokolwiek innego. No niewiele z tego rozumiałam. Czy jak wiemy, że jest ten znaczek MSC, to ta informacja, sposób połowu już dla nas nie jest istotna?
1: Tak, jedną z najważniejszych czynników, żeby w ogóle rybołówstwo i konkretny gatunek dostał certyfikację, jest to, w jaki sposób jest poławiany i czy sposób poławiania tego gatunku konkretnego ma wpływ na inne gatunki, które bytują razem z tą rybą. I my na to kładziemy bardzo, bardzo duży nacisk, na to, żeby nie było lub żeby był minimalny przyłów, czyli jeżeli łowimy śledzia, żeby nie wpadały do sieci inne gatunki ryb, tylko żeby faktycznie tam bardzo największa ilość, zdecydowana większość, żeby było tego konkretnego gatunku. Dbamy o to, żeby te sieci miały odpowiednią wielkość oczka, żeby te małe sztuki potrafiły wyjść, uciec, tak dokładnie, uciec z takiej sieci. Więc dbamy o to wszystko, żeby ptactwo wodne nie wpadało w sieci, żeby ssaki morskie nie wpadały w sieci, jak foki, delfiny. Więc MSC naprawdę o to dba i żeby taka ryba, która dostanie certyfikat i na końcu widzimy ją w opakowaniu, na półce sklepowej z tym niebieskim znakiem MSC, mamy pewność, że te surowe standardy zostały spełnione.
0: Tomasz Zakrzewski, Marine Stewardship Council MSC, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
9: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Obrady kapituły Orderu Orła Białego zakończone, ale nie wiadomo, czy zdecydowano o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak informuje Rafał Leśkiewicz z Kancelarii Prezydenta, opinia kapituły trafiła do Karola Nawrockiego i to on podejmie ostateczną decyzję. Nieujawnienie informacji o wyniku obrad to raczej nie przypadek. Tak mówiła na naszej antenie profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
12: jakimś wyjściem jest granie na czas. Jedna z taktyk, która jest stosowana w dyplomacji, kapituła prawdopodobnie daje sobie czas

0: na ewidentne rozstrzygnięcie, no bo być może jeszcze strona ukraińska wewnątrz załatwi tę sprawę.
1: Przypomnijmy, po tym jak prezydent Ukrainy jednej z elitarnych jednostek wojskowych nadał nazwę bohaterów UPA, Karol Nawrocki zaproponował, by Wołodymyrowi Zełenskiemu odebrać Order Orła Białego. O spotkanie i bezpośrednią rozmowę w tej sprawie do obu prezydentów zaapelował premier Tusk. Daria Gosek-Popiołek powalczy o fotel prezydenta Krakowa, to kandydatka Lewicy. Start w wyborach zapowiedział wcześniej Michał Drewnicki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Swojego kandydata ma przedstawić wspólnie Koalicja Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym. Najprawdopodobniej będzie to polski rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik. Te wybory będą swojego rodzaju sprawdzianem dla funkcjonujących na polskiej scenie politycznej ugrupowań. Tak mówił na naszej antenie dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego.
2: Większość ugrupowań, większość partii wystawia swoich kandydatów i ja myślę, że oni pierwszą turę chcą potraktować jako taki swoisty test. Chcą się zważyć na tej krakowskiej wadze i pokazać, oczywiście w bardzo specyficznych warunkach, to są przedterminowe wybory, wiadomo, frekwencja będzie mniejsza.
1: Wcześniejsze wybory odbędą się w związku z odwołaniem w referendum dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. I na koniec Stany Zjednoczone. Donald Trump wybiera się wieczorem na mecz NBA do Nowego Jorku. Będzie pierwszym urzędującym prezydentem w historii, który pojawi się na finale Ligi Koszykówki. Jego wizyta wywołała jednak falę niezadowolenia wśród kibiców. Wizyta prezydenta oznacza poważne utrudnienia. Służby specjalne i policja zamknęły dla ruchu duży obszar Manhattanu. Kibice muszą stawić się co najmniej 2 godziny przed meczem i przechodzić kontrolę jak na lotnisku. Odwołano też popularną imprezę na świeżym powietrzu przed areną, gdzie w poprzednich meczach zbierały się tysiące Nowojorczyków. Prezydent USA od lat jest kibicem New York Knicks. Za wspólnie spędzony czas dziękuję i na kolejne wydanie informacji o 20:00 zapraszam w imieniu Ewy Worobiec. Do usłyszenia.
3: Za 27 minut godzina 20:00. I już...
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A przed nami magazyn poświęcony naszemu zdrowiu, dziś adherencja. Jeżeli wiemy, cóż to określenie znaczy, warto posłuchać. Jeżeli nie wiemy, tym bardziej.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, z nami pani profesor Monika Burzyńska, kierownik pracowni badań nad pomyślnym starzeniem się z Katedry Gerontokardiologii i Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Obserwatorium Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pełnomocnik dyrektora do spraw rozwoju szpitala i komunikacji szpitala profesora Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
6: Długo przedstawiałam, a temat będzie krótki, bo powiem jednym słowem. Adherencja. Co to takiego jest, pani profesor?
7: Adherencja to termin, który w ostatnim czasie zyskał na wartości, nie bez powodu. Gdybyśmy sięgnęli do definicji adherencji, to adherencja to stopień, w którym pacjent przestrzega szeroko rozumianych zaleceń terapeutycznych, czyli na ile zdyscyplinowany jest w procesie terapeutycznym.
6: No jak to? Chyba każdy jest zdyscyplinowany, bo chce zostać wyleczony.
7: I pani redaktor w to wierzy.
6: Niestety wiem, że bywa różnie.
7: No to ja powiem, jak wyglądają statystyki. Szacuje się, że około połowa pacjentów nie przestrzega zaleceń terapeutycznych. To jest właśnie ta populacja nieadherentnych pacjentów, no niekoniecznie osiągających pożądane w tym procesie terapeutycznym rezultaty właśnie na skutek nieprzestrzegania zaleceń, nie tylko w kontekście do przyjmowania leków, ale na przykład w kontekście zaleceń dotyczących stylu życia, zmiany stylu życia, która jest niezwykle istotna również w osiąganiu celów terapeutycznych.
6: Połowa nieprzestrzegająca tych zaleceń, to bardzo dużo.
7: Tak, to bardzo dużo. Te statystyki są nieubłagane. Problem adherencji jest problemem, który jest podejmowany w badaniach naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia już jakiś czas temu zajęła się problemem adherencji. Badania WHO również wskazują na to, że ten odsetek globalnie jest podobny. Co drugi pacjent nie przestrzega zaleceń.
6: Adherencja, czyli świadome i aktywne współdziałanie pacjenta z lekarzem. Adherencja, czyli czasami nieświadome, niewspółdziałanie pacjenta z lekarzem. Dlaczego powiedziałam nieświadome? No bo właśnie

0: właśnie chciałam zapytać o takie przyczyny tej adherencji. Z czego to wynika? No przecież nie z niefrasobliwości albo z przekory. Chyba, że jest też jakiś ułamek osób, ułamek procenta, który też po prostu jest niefrasobliwy i robi to z przekory.
1: Pewnie jakiś ułamek, tak. Natomiast słusznie pani redaktor już na początku podzieliła tę nieadherencję na taką świadomą i nieświadomą, czyli zamierzoną i niezamierzoną. Jeśli chodzi o adherencję świadomą, ona wynika z różnych czynników. Okazuje się, że często powodem do nieprzestrzegania zaleceń jest zbyt mała wiedza, zbyt mała świadomość zdrowotna. To jest mała wiedza o chorobie, ale też mała wiedza o możliwościach leczenia. Czasami jest to wiedza, która jest pozyskiwana z niewłaściwych źródeł. W dzisiejszych czasach takim głównym źródłem wiedzy nie jest już wyszukiwarka Google, tylko najczęściej ChatGPT, który często podpowiada, jakie mogą być działania uboczne stosowania na przykład określonych leków. Pacjenci zaczynają się bać po prostu, nie mając wystarczającej wiedzy, ale też zaufania niejednokrotnie, bo brak zaufania do lekarza też jest jedną z przyczyn nieadherencji. Powoduje, że po prostu wypadają z procesu terapeutycznego, przestają brać leki. Czasami...
0: To niesamowite, prawda? Jeszcze do niedawna mówiliśmy właśnie o tym, że jest doktor Google i zbyt wiele osób go słucha, a dzisiaj mówimy, że ludzie mają zaufanie do tak naprawdę jakiegoś modelu językowego, któremu ktoś mógł nawet zaprogramować pewną odpowiedź.
1: Zgadza się. Czasami to może być przypadkowy zlepek słów. Niemniej jednak okazuje się, że to zaufanie do tych narzędzi sztucznej inteligencji jest dość duże. My je również wykorzystujemy w medycynie i to z dużym powodzeniem, ale to oczywiście to wykorzystanie musi być umiejętne. Takie narzędzia się sprawdzają i jest też udowodniona naukowa ich skuteczność. Natomiast jest ona niebezpiecznym narzędziem w sytuacji, kiedy pacjent nieumiejętnie poszukuje informacji na temat chociażby właśnie procesu leczenia. Samo zjawisko niestosowania się do zaleceń terapeutycznych, tak jak wcześniej powiedziałam, dotyczy przyjmowania leków. Jeszcze na chwilkę wracając do tych przyczyn, warto zwrócić uwagę, że bardzo często mamy do czynienia z populacją pacjentów starzejących się. Po 65, 70 roku życia. W przypadku tej populacji jedną z częstszych przyczyn zjawiska nieadherencji jest po prostu zapominanie, czyli problem bardzo prozaiczny. Tutaj oczywiście jest szereg metod, do których mam nadzieję za chwilkę przejdziemy, jednak ten problem jest bardzo powszechny. To jest nie tylko zapominanie pojedynczych dawek, czasami jest to przyjmowanie zbyt dużej ilości leków na przykład, zapominając, że już taką tabletkę danego dnia pacjent zażył. W związku z tym tutaj problem bardzo prozaiczny, wynikający ze starzenia się organizmu.
0: Czyli brak wiedzy, sięganie do złych źródeł, korzystanie z złych źródeł, zapominanie, trochę czynnik niezależny od samego pacjenta, który powinien być, jak rozumiem, jakoś zaopiekowany. Co jeszcze? Bo ja czasami myślę i zastanawiam się, na ile pacjenci rozumieją pewien komunikat przekazywany im przez lekarza, który na przykład przepisuje wiele leków, a okazuje się, że sam mechanizm przyjmowania tych leków okazuje się dla pacjenta niezrozumiały. Nie wiem, wstydzi się powiedzieć w czasie wizyty, że czegoś nie zrozumiał.
1: Zgadza się. To, o czym pani redaktor wspomniała, wielolekowość, zwłaszcza wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi i wśród pacjentów starszych, jest też jedną z przyczyn niestosowania się do zaleceń. Wielolekowość niesie wielkie ryzyko zatrzymania procesu terapeutycznego przez pacjenta. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, komunikat w trakcie wizyty był niewystarczający, schemat leczenia nie został wystarczająco dobrze przedstawiony albo nie został wystarczająco dobrze zrozumiany przez pacjenta. W przypadku pacjentów wielolekowych z wielochorobowością ten schemat leczenia i jego zrozumienie jest niezwykle istotne. Pacjent musi wiedzieć, jaki jest sens wprowadzania kolejnych leków, bo on na jakość swojego życia patrzy przez pryzmat liczby połykanych tabletek. Więc jemu trzeba wyjaśnić w sposób precyzyjny, dlaczego teraz, dlaczego w pewnym momencie dojdzie kolejne lekarstwo, dlaczego będziemy modyfikować w tym procesie terapeutycznym, na przykład dawkowanie. Ten schemat leczenia musi być dla pacjenta bardzo dobrze rozpoznany. To jest niezwykle ważny element. To, co jest ważne, co potrafi być czynnikiem ryzyka w kontekście właśnie adherencji albo właściwie nieadherencji, to jest również element systemowy. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych to często również nie pojawianie się na wizytach kontrolnych. Czasami niestety na ten czynnik nie mamy wpływu, bo jest to pewne ograniczenie systemowe. Wszyscy mamy świadomość tego, jak wyglądają kolejki do lekarzy specjalistów. Czasami niestety to zniechęcenie i ten czas oczekiwania powoduje, że pacjent się wycofuje.

co on rezygnuje, bo na przykład na komercyjną ochronę zdrowia go nie stać, bo kolejnym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny. Czynnik ekonomiczny związany chociażby z kosztem zakupienia leków. Jeżeli pacjent jest osobą po 65 roku życia samodzielnie gospodarującą, muszącą samodzielnie się utrzymać, no to w tym momencie czasami rzeczywiście dokonuje

0: mam iść, po co zawracać sobie głowę, po co brać dodatkowy jakiś czas zwolnienia w pracy, żeby stawić się na wizycie lekarskiej, ale rozumiem, że ten czas spędzony podczas wizyty kontrolnej też jest ważny dla samego procesu terapeutycznego.
1: Tak, zgadza się. My w tej chwili już w systemie mamy dość dobrze udowodnioną skuteczność działania opieki koordynowanej. Opieka koordynowana się sprawdza, ona została wprowadzona w różnych elementach, w różnych ogniwach systemu, w opiece onkologicznej, w opiece kardiologicznej, w podstawowej opiece zdrowotnej. Ta koordynacja, a co za tym idzie, ta regularność pojawiania się na wizytach kontrolnych i tak naprawdę to, że pacjent ma swojego koordynatora, który czuwa nad tym, że on w tym procesie terapeutycznym trwa i regularnie monitoruje swój stan zdrowia, jest niezwykle istotne. Ważnym elementem, o którym pani redaktor już wspomniała, który wpływa na poziom adherencji, jest specyfika choroby. Powiedziała pani redaktor o tym, że pacjent, który nie ma objawów, no automatycznie jest mniejsza szansa, że on pojawi się na wizycie kontrolnej. Tak, szereg chorób przewlekłych, które nie dają wyraźnych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie, powoduje, że pacjent albo przestaje się leczyć, albo tego leczenia w niewiedzy po prostu nie podejmuje. Przykładem takiej choroby może być cukrzyca chociażby, gdzie te objawy na początku są bardzo nieswoiste, niespecyficzne, bo to może być zwyczajnie senność, wzmożone łaknienie powiedzmy. Tak samo będzie przy nadciśnieniu tętniczym, a jednocześnie z nadciśnieniem tętniczym boryka się około 11 milionów Polaków, w związku z tym problem, którego skala jest bardzo, bardzo duża.
0: Samoleczenie. Też zapytam o to samoleczenie, bo rozmawiałyśmy zresztą o tym przed audycją jeszcze, że przecież sami pewnie z własnego otoczenia znamy przykłady tego, że ktoś myśli, że jeśli przyjmie pół tabletki, to się przecież nic nie stanie, a potem mu się przypomni, że właściwie zapomniał rano, więc zje sobie dwie i to jakoś uzupełni. Albo to, o czym powiedziałam, że wydaje nam się, że skoro poczułam się lepiej, to po co mam przyjmować leki?
1: No i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, a mianowicie jak ważna jest znajomość i akceptacja schematu leczenia przez pacjenta. Pacjent musi wiedzieć, że te pół tabletki nie wystarczy, jeśli to miała być jedna i takie było zalecenie. Pacjent musi wiedzieć, że nie może wziąć tabletki na zapas. Musi też wiedzieć, jakie będą konsekwencje nieprzyjmowania leków. W związku z tym ta informacja, ten komunikat, on musi być bardzo precyzyjny. Pacjent powinien mieć przestrzeń do tego, aby zadać pytania i aby udzielić na te pytania wyczerpujących odpowiedzi. No i tutaj ogromna rola lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, ale również koordynatorów, o których wspomniałam, bo właśnie po to oni się pojawili, po to się właśnie pojawili w onkologii, kardiologii i po to pojawili się w POZ-cie, żeby być takimi konsierżami pacjenta i żeby móc wskazywać ścieżkę i pomagać odnaleźć się w systemie, który dla pacjenta często jest systemem bardzo abstrakcyjnym. W momencie, kiedy pacjent przychodzi do lekarza, tak naprawdę nie wie, co go czeka. Nie wie, jakie są procedury, nie wie, jak będzie wyglądał cały proces leczenia. Trzeba go w tym dość dobrze zaznajomić, przeprowadzić i właśnie rolą koordynatora jest to, żeby prowadził tego pacjenta za rękę w procesie właśnie diagnostyki, leczenia, w procesie terapeutycznym. W tej chwili mamy już też coś takiego, co nazywa się prehabilitacją.
0: To jest przygotowaniem też chociażby do zabiegu, do w ogóle rozpoczęcia terapii.
1: Dokładnie i to jest niezwykle istotny czynnik, który wpływa na skuteczność procesu leczenia. To przygotowanie jeszcze przed zabiegiem i do zabiegu zdecydowanie poprawia rokowania, zmniejsza ryzyko powikłań, ale też wprowadza pacjenta w ten klimat świadczeń zdrowotnych, które będą mu udzielane i z którymi należy go po prostu zapoznać. Pacjenta z systemem należy po prostu zapoznać. Trzeba go w umiejętny sposób wprowadzić po to, aby nie wzbudzić w nim strachu, lęku, wątpliwości i aby chciał pytać nas, a nie doktora Google'a albo czata GPT.
0: My po prostu czasami wiemy lepiej. Ja przypominam sobie tutaj chociażby raport Fundacji Nutricja, który niedawno się ukazał. Raport, z którego wynika, że ponad 60% wciąż wierzy w rozmaite mity, takie jak na przykład to, że najlepszym jedzeniem w chorobie jest rosół, czyli gorąca woda z tłuszczem i ona najlepiej odżywi osobę chorą. Jak wiele osób ciągle wierzy w to, że można pokonać raka, na przykład stosując suplementy albo witaminę C. My lubimy się leczyć sami, my lubimy korzystać z porad przysłowiowej goździkowej, a nie lekarza czy koordynatora. Zapytam właśnie o tą rolę koordynatora. Czy my uwierzymy komuś, kto nie jest medykiem?
1: Bardzo często w roli koordynatorów zatrudniamy absolwentów zdrowia publicznego. obserwuję to pracując właśnie

0: w szpitalu imienia profesora Orłowskiego, gdzie no, opracowując kolejne projekty programów, w których właśnie stawiamy na opiekę koordynowaną, staramy się również włączać specjalistów zdrowia publicznego na tyle, na ile to możliwe, ponieważ ten rynek jest dość deficytowy. Wbrew pozorom trudno jest pozyskać takiego absolwenta do stałej współpracy. Natomiast byłoby idealnie, gdyby to była osoba, która no, na przykład ma prawo do wykonywania zawodu medycznego, czyli jest profilaktykiem. To jest idealne miejsce właśnie dla profilaktyków nowego zawodu medycznego, aby znaleźć się w systemie i pełnić rolę wspierającą, pełnić również rolę koordynatorów. Mam wrażenie, że jeśli ta rola koordynatora będzie dobrze zdefiniowana, pacjent mu zaufa. W przypadku koordynatorów onkologicznych to się bardzo dobrze sprawdziło. Nasze doświadczenia pokazują, że pacjenci bardzo chętnie kontaktują się ze swoim koordynatorem i w zasadzie to jest takie pierwsze ogniwo kontaktu, który zawsze jest na wyciągnięcie ręki. To jest przewaga koordynatora wobec lekarza czy pielęgniarki, z którą siłą rzeczy ten kontakt poza wizytami jest ograniczony. Koordynator najczęściej ma dedykowany numer telefonu, często komórkowego, który odbiera w określonych godzinach, oddzwania do pacjenta i rzeczywiście ten pacjent ma poczucie, że przez koordynatora jest prowadzony w systemie, to też poprawia poziom zaufania i powoduje, że z taką osobą ta komunikacja jest taką stałą. Pacjent czuje się bezpiecznie, czuje się zaopiekowany. Nasze koordynatorki często podkreślają, jak właśnie z różnymi problemami pacjenci się zwracają, czasami wcale nie związanymi z tym procesem terapeutycznym, w którym są.
1: Zastanawiam się, czy badając problem adherencji, badano chociażby też to, jak często pacjenci okłamują personel medyczny i mówiąc wprost, ściemniają. Lekarz pyta, czy przyjmuje pani leki, tak przyjmuje, a okazuje się, że recepta nie jest wykupiona. Ja pamiętam nawet takie statystyki, z których wynika, że co piąta recepta nie jest realizowana. Badany jest również ta skala, że tak powiem, dezinformacji albo mówiąc wprost kłamstwa.
0: Pewnie dane statystyczne dotyczące tego zagadnienia nie są wiarygodne, natomiast tak rzeczywiście pacjenci mają skłonność do, no nie chciałabym może używać zbyt mocnych słów oszukiwania, ale jednak troszkę zniekształcania rzeczywistości. Faktycznie często nie przyznają się do tego, że odstawili lek, ale na przykład równie często nie przyznają się do tego, że palą papierosy. Oczywiście są sposoby na to, aby sprawdzić, są narzędzia zobiektywizowane, które służą do tego, aby oceniać stężenie, czy to nikotyny w organizmie, czy określonego leku, aby sprawdzić. Nawet jakiś czas temu w rozmowie z jedną z zaprzyjaźnionych pań doktor wymieniałyśmy się poglądami na temat pacjenta, który twierdził, że regularnie przyjmuje leki, po czym badanie, które wykonano, które miało ocenić stężenie tego leku w organizmie, wykazało zerowe jego stężenie. W związku z tym, no rzeczywiście ta prawdomówność czasami pozostawia wiele do życzenia, ale to też jest właśnie kwestia tego zaufania, tego zrozumienia, tego, że pacjent będzie miał poczucie, że komu jak komu, ale lekarzowi jest w stanie się przyznać do tego, że coś w tym procesie mu nie odpowiada. Bo czasami to jest po prostu lęk. Czasami pacjent nie ma tej odwagi do komunikacji. Więc to budowanie zaufania jest niezwykle istotnym elementem. Zresztą wszystkie badania na temat adherencji mówią jednym głosem. Komunikacja ma ogromne znaczenie i zaufanie, budowanie zaufania ma ogromne znaczenie w wytrwałości pacjenta w procesie terapeutycznym.
1: A rozmawiałyśmy, miałyśmy już okazję o tym rozmawiać, jak ważna jest ta komunikacja między personelem medycznym a pacjentami, jak tego bardzo personel medyczny musi się nauczyć, żeby dostosowywać komunikaty do tego, z kim się rozmawia, jak przekazywać tą wiedzę, żeby faktycznie dotarło, mówiąc wprost, żeby nie zostało odebrane jako komunikat zinfantylizowany albo zbyt skomplikowany, obraźliwy albo niedostosowany akurat do tego przekazu. To chyba zresztą bardzo ważne, jeśli mówimy o na przykład skomplikowanym schemacie dawkowania leków, czyli trzeba dotrzeć z tą informacją w bardzo przejrzysty jakiś sposób. Rozumiem, że adherencja nie jest jakimś problemem, który jest wyłącznie w naszym kraju, że jest to jakieś zjawisko ogólnoświatowe.
0: Zdecydowanie jest to zjawisko ogólnoświatowe i właśnie dlatego zajęła nim się Światowa Organizacja Zdrowia. Badań w obszarze adherencji, ale też kampanii edukacyjnych dotyczących adherencji jest bardzo wiele. W Polsce również takie działania są podejmowane. Tworzone są różne komisje, właśnie których zadaniem jest wypracowywanie rozwiązań na poprawę, nakierowanych na poprawę poziomu przestrzegania zaleceń przez polskich pacjentów. A w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego od niedawna dosłownie mamy kurs dla lekarzy, jak również dla pielęgniarek innych zawodów medycznych, dietetyków, fizjoterapeutów. Adherencja od teorii do właśnie tej praktyki klinicznej, czyli w jaki sposób poprawiać poziom stosowania się do zaleceń terapeutycznych. wszystkich reprezentantów zawodów, które wymieniłam, serdecznie zapraszamy na te

0: kursy.
1: Czego tam się można nauczyć?
0: Po pierwsze, można poznać przyczyny niestosowania się do zaleceń. To jest bardzo ważne. Żeby dotrzeć do pacjenta, trzeba wiedzieć, co leży u podstaw. Ale oprócz tego można poznać metody radzenia sobie z pacjentami, którzy są troszkę mniej subordynowani w tym procesie. Można również poznać takie techniki komunikacyjne. Jeden z modułów w tym kursie to właśnie moduł dotyczący komunikacji z pacjentem, jak poprawiać poziom przestrzegania zaleceń. Ale można usłyszeć też o nowinkach i nowych technologiach, które wspomagają chociażby tutaj pacjenta, jeśli chodzi o przestrzeganie zaleceń. W tej chwili przecież z pomocą przychodzi szereg nowoczesnych urządzeń z takich innowacyjnych technologii, chociażby takie inteligentne systemy do podawania leków, które mają zabezpieczenia przed właśnie zażyciem dwóch dawek. W przypadku osób w wieku senioralnym naprawdę sprawdzają się genialnie. To jest koszt rzędu czasami kilkudziesięciu złotych. Natomiast te takie najbardziej z największą liczbą funkcjonalności to jest pewnie kilkaset złotych. Mamy aplikację w telefonie, mamy kontrole rodzicielskie, powiem, no bo czasami rzeczywiście nad seniorem dzieci gdzieś tam muszą czuwać, te role się odwracają, ale możemy sobie ustawić powiadomienie w telefonie w sytuacji, kiedy właśnie mama czy tata zażyją lek lub monitor, gdy go nie zażyją. Więc tych nowoczesnych technologii, które przychodzą z pomocą, jest bardzo wiele.
1: Rozumiem, że koszty adherencji są ogromne.
0: Tak, zgadza się. Koszty nieprzestrzegania zaleceń są ogromne, konsekwencje są daleko idące i myślę, że warto spojrzeć na te konsekwencje z różnych perspektyw. Po pierwsze i najważniejsze, zawsze to będzie pogorszenie stanu zdrowia i jakości życia pacjenta. I to warto, żeby wybrzmiało. Pacjent musi mieć świadomość, że jeśli nie będzie przestrzegał zaleceń, to po prostu proces leczenia będzie nieskuteczny i to trzeba mówić pacjentom otwarcie. Czasami dotyczy to przyjmowania leków, najczęściej, często dotyczy to na przykład rzucania palenia tytoniu albo wprowadzenia zasad zdrowego odżywiania. Natomiast drugi obszar konsekwencji to są te konsekwencje systemowe. Rzeczywiście systemowo koszty nieprzestrzegania zaleceń są ogromne. Ten pacjent i tak wróci do systemu, tylko w gorszym stanie zdrowia, wymagający większej liczby interwencji, bardziej zaawansowanych metod. W związku z tym ta kosztochłonność będzie wzrastać. No i oczywiście koszty, które ponosimy populacyjnie, koszty zdrowia publicznego, czyli przedwczesne zgony, no bo w tym najbardziej pesymistycznym wariancie niestety w taki sposób to się kończy. Zwyczajnie tracimy lata życia. Nie tylko lata życia jako takie na skutek przedwczesnego zgonu, ale również tracimy lata życia w zdrowiu na skutek na przykład przedwczesnej niepełnosprawności. W związku z tym te konsekwencje są bardzo daleko idące. Warto to pacjentom uświadamiać.
1: No właśnie zastanawiam się, co jeszcze można zrobić? Edukować. Rozumiem, że Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego no, edukuje personel medyczny w tym, jak sobie radzić z tą adherencją, jak docierać do pacjentów. No, ważna jest chyba też cały czas na docieranie z jakimś przekazem właśnie bezpośrednio do samych pacjentów i mówienie o samym pojęciu adherencji.
0: Zgadza się. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego edukuje medyków i kolejne grupy zawodowe po to, aby te grupy zawodowe, spotykając się z pacjentem, miały najlepsze kompetencje do tego, aby motywować pacjenta do trwałości w procesie leczenia, do wytrwania w procesie leczenia. Natomiast oczywiście szeroko rozumiana edukacja. Edukacja w mediach społecznościowych. Edukacja od najmłodszych lat, chociażby podczas realizacji przedmiotu edukacja zdrowotna. Tak naprawdę każde miejsce jest dobre na debatę o adherencji, tak jak każde miejsce jest dobre na debatę o profilaktyce, bo pamiętajmy, że zjawisko adherencji tak naprawdę możemy odnieść już wcześniej, nie w momencie, kiedy pacjent staje się pacjentem i trafia do systemu z powodu konkretnych dolegliwości i ma postawioną konkretną diagnozę. Pamiętajmy, że adherencję możemy odnosić również do tych pacjentów, wobec których zaleca się konkretne działanie profilaktyczne, a pacjent jednak nie jest skłonny zastosować się do tych zaleceń. To też jest przykład nieadherencji.
1: To niesamowite, o czym mówimy i że musimy o tym mówić, biorąc pod uwagę, że mamy ten kontekst zdrowotny, a więc tego systemu, który trzeszczy sobie w szpach, w którym liczy się każdy grosik niemalże, a my mówimy o ogromnym, chciałoby się powiedzieć, marnotrawstwie i ogromnych kosztach związanych z tym, że ja wiem lepiej albo po prostu nie wiem nawet, bo nie rozumiem, co do mnie powiedział lekarz, albo mamy do czynienia z pacjentem starszym, który po prostu zapomniał, mogło mu się to przytrafić, a więc ogromny i bardzo złożony problem. Rozumiem, że i zawód profilaktyka tutaj się sprawdzi i on również

0: może edukować, jeśli chodzi o to całe zagadnienie adherencji i w przypadku chorób przewlekłych rzeczy kluczowej dla skuteczności leczenia, więc tej świadomości konieczności stosowania się do zaleceń lekarskich i terapeutycznych.
1: Tak, zdecydowanie. Profilaktyk posiada niezbędną wiedzę, kompetencje, umiejętności do tego, aby edukować, aby nawet samodzielnie opracowywać materiały edukacyjne, aby budować świadomość społeczną, aby definiować luki w systemie, w zakresie których interwencja czasami drobna jest w stanie naprawdę poprawić skuteczność. Więc absolutnie profilaktyk dedykowany do tego, aby zmieniać postawy i żeby budować świadomość zwrotną. Mówi się o takim health literacy jako zjawisku właśnie takiej świadomości zdrowotnej, szeroko pojętej. A w związku z tym warto wspomnieć, że profilaktyk jest właściwą osobą, aby tę wiedzę właśnie budować.
0: Szanowni Państwo, stosujmy się do zaleceń lekarskich dla własnego dobra. Gościem audycji Samozdrowie była pani profesor Monika Burzyńska, kierownik pracowni badań nad pomyślnym starzeniem się z Katedry Gerontokardiologii i Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Obserwatorium Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pełnomocnik dyrektora do spraw rozwoju szpitala i komunikacji Szpitala imienia profesora Orłowskiego CMKP w Warszawie. Serdecznie dziękuję pani profesor.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30 żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest opinia kapituły w sprawie odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Nie ma decyzji prezydenta Nawrockiego. Wniosek o areszt dla taksówkarza na aplikację. Chodzi o sobotni tragiczny wypadek w Zielonce. Nowe nazwiska potencjalnych przyszłych gospodarzy Krakowa. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Kapituła orderu przedstawiła prezydentowi swoją opinię w tej sprawie. Zdaniem posła KO Łukasza Ściebiorowskiego pokazuje to, że kapituła daje czas Karolowi Nawrockiemu.
2: To jest trochę takie, jest moje zdanie, danie czasu, żeby jeszcze może w tych stosunkach między Polską a Ukrainą można było jakiś zrobić krok, który wygasi trochę ten spór. Powinniśmy razem tutaj w państwie, obojętnie jaki ośrodek władzy, dbać o interes Polski.
1: Poseł PiS Andrzej Gawron powiedział, że jest jeszcze szansa na normalizację stosunków polsko-ukraińskich.
3: Jest to pewien czas dla prezydenta, bo tak naprawdę decyzja trochę wraca do prezydenta, bo przypomnijmy, że taki mocny głos pierwszy poszedł od prezydenta Nawrockiego. Wszystkie siły w kraju mówią jednym głosem, że ta decyzja odnośnie nadania tej nazwy UPA

0: tych oddziałów była niepotrzebna, zła.
1: Wcześniej Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imię bohaterów UPA. Ukraińska Armia Powstańcza była formacją zbrojną działającą w latach 1942-54. Jest odpowiedzialna za zamordowanie na Wołyniu nawet 100 tysięcy Polaków. Jest wniosek o areszt dla taksówkarza na aplikację podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w powiecie wołomińskim. W sobotę w Zielonce zginęły dwie osoby, a stan trzeciej jest krytyczny. Kierowca, 37-letni obywatel Turcji, miał nagle skręcić w lewo z prawego skrajnego pasa.
2: Według ustaleń prokuratury rejonowej w Wołominie kierowca taksówki chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu w Zielonce. Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Pojazd rozpadł się na pół. Dwie osoby podróżujące Audi zmarły po przetransportowaniu ich do szpitali. Kolejny z pasażerów walczy o życie. Kierowca taksówki został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec 37-latka tymczasowego aresztowania. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w kształceniu lekarzy. Wiceminister Katarzyna Kęcka podkreśla, że chodzi o poprawę jakości nauczania i lepszy dostęp pacjentów do opieki lekarskiej.
3: Mowa o skróceniu stażu podyplomowego o pół roku i jak nam się to w praktyce sprawdzi. Bo chcemy też, aby studenci byli przygotowywani w stabilny sposób. Mamy bardzo duży nacisk na kształcenie praktyczne studentów medycyny, wykorzystując przede wszystkim to, że w naszych uczelniach mamy centra symulacji medycznej.
1: Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, profesor Leszek Domański, jest zwolennikiem skrócenia stażu podyplomowego lekarzy.
4: Jeżeli student szóstego roku, który jest prowadzony przez swojego opiekuna, ma dostęp do pacjenta i do centrum symulacji, jest dobrze prowadzony, będzie spełniał kryteria, aby go włączyć do systemu.
1: Nowelizację ustawy krytykuje samorząd lekarski. Resort zdrowia zapowiada, że zmiany będą jeszcze konsultowane z Naczelną Radą Lekarską. Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta Krakowa, nie wykluczyła powstania metra w mieście i zmian w polityce mieszkaniowej.
5: Nie będę tolerować sytuacji, w której podmioty spoza naszego miasta na masową skalę kupują tu mieszkania tylko po to, by traktować je jako zasób i lokować tam swój kapitał. Ograniczymy liczbę pustostanów, a należące do miasta pustostany będziemy jeszcze szybciej remontować i oddawać krakowskim rodzinom.
1: Z kolei Rafał Sonik potwierdza, że w ciągu dwóch tygodni rozważy start w wyborach na prezydenta Krakowa. Przedsiębiorca i rajdowiec przyznał, że miałby być wspólnym kandydatem KO i PSL.
6: Być może nasze agendy się różnią, to znaczy jesteśmy dogadani kierunkowo, ale nie jesteśmy dogadani, czy tak na pewno będzie, bo jeżeli partie uznają, że nie mają tyle czasu, ile ja potrzebuję do decyzji, to mamy ustalone, że podejmują swoje decyzje suwerennie i no hard feelings, jak się to mówi, czyli ja nie podejmę decyzji wcześniej, jeżeli partie podejmą decyzję wcześniej, to ja się do tej sytuacji dostosuję.
1: Do startu w wyborach włączył się także Michał Drewnicki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniejsze wybory prezydenta Krakowa odbędą się w związku z odwołaniem w referendum dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy na krańcach południowo-zachodnich przelotnie opady deszczu i burze. Deszcz także na północnym wschodzie. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, 13 w centrum do 17 na zachodzie. We wtorek w rejonie Śląska i Małopolski deszcz i burze. Temperatura w dzień od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: Sześć minut po godzinie 20:00 teraz na antenie Polskiego Radia 24. Czas na trochę sportu.
2: Sport. Sylwia Urban, dobry wieczór. Zapraszam na prawie pół godziny spotkania ze sportem, a na początek będzie spotkanie z wicemistrzynią French Open Mają Chwalić.

0: Lińską. Nasza wspaniała tenisistka wróciła dzisiaj do Polski na lotnisku w Warszawie. Witał ją tłum kibiców.
1: Maja!
2: Bardzo przeżywałem, a zwłaszcza wtedy, kiedy wracając z Niemiec oglądałem na swojej komórce transmisję z finału. No, wzruszające są na YouTubie jej nagrania z panem Bogdanem Tomaszewskim, kiedy ona jest no, młodą dziewczyną i mówi, że wzrost nie ma w tenisie znaczenia, gra z wyższymi od siebie dziewczynami, tak jak wiadomo te Rosjanki, czy Sabalenka, czy Mira Andrzejewa, to są wysokie, atletyczne dziewczyny. Ona daje sobie sprytem radę. Myślę, że więcej ogrania i więcej siły takiej do końca turnieju, to może nawet stanąć spokojnie na odebrać puchary, tak, w następnych latach.
3: To co, sky is the limit teraz, Wimbledon przed nim.
2: Tak, mamy teraz już dwie królowe potencjalnie, więc tutaj jest Maja i Iga Świątek, więc no ja bardzo lubię Bielsko-Biała, bo to jest stolica moich idoli, Reksia tutaj, prawda, i Bolka i Lolka, więc teraz jest Maja moim idolem. Niech będzie pszczółka.
4: Dzisiaj się nie udało, to było bardzo szybkie przywitanie, szybka Maja odleciała. Natomiast mam podpis już zdobyty, to jest oryginalna piłeczka z Rolanda Garrosa, która w moich rękach znalazła się przypadkowo, ale jestem fanką tenisa, więc przypadki chodzą po ludziach. Ale to, co pokazała, to były takie emocje.
5: Rozmawialiśmy jeszcze na lotnisku w Paryżu, tak? Także chwilę porozmawialiśmy, pogratulowaliśmy. Tak było na spokojnie ogólnie. Dzieci sobie zrobiły jeszcze zdjęcia, bo też są jej fankami, grają w tenisa. A potem już spokojny był lot, także nikt jej też za bardzo nie przeszkadzał tam. Także.
6: Cud dzieje się za cudem. To wszystko w moim przypadku zaczęło się rok temu, bo od dzieci dostaliśmy piękny prezent na wyjazd na weekend paryżowy. Jeszcze wtedy nawet nie śniliśmy o tym. Później była walka i modlitwy o bilet na Rolanda. Dało się dostać, to znaczy dzięki dzieciakom i finał, no to później już było tylko, żeby mógł się zdarzyć kolejny. Wierzyliśmy do końca, byliśmy na finale, teraz wracaliśmy z Mają. Więc fantastyczna osoba, fantastyczna podróż życia. Jakby pozwoliłam sobie podejść, chociaż wiem, że to nie wypada, bo tyle emocji, tyle pewnie w niej samej jest wrażeń na lotnisku de Gaulle. I naprawdę udało się zamienić słowa, udało się zrobić zdjęcie, wziąć autograf. Fantastyczna osoba. Naprawdę życzymy jej no samych dobrych rzeczy.
0: A z Mają rozmawiał Cezary Gurjew.
7: Tegoroczny turniej w Paryżu zostanie zapamiętany jako piękna tenisowa podróż Mai Chwalińskiej. Maja Chwalińska ciągle dawkuje informacje o sobie, jednak wrażenie zrobiły na niej gratulacje przekazane przez Dawida Podsiadło podczas koncertu w Chorzowie. No i oczywiście gromkie 100 lat publiczności.
8: Nie miałam za bardzo jeszcze okazji tego wszystkiego sprawdzić, szczerze mówiąc, bo tego jest tak dużo i też no, nie będę kłamać. No, nie jestem jakby do tego też przyzwyczajona, więc na razie tylko widziałam to, bo jednak to ciężko było nie zobaczyć i byłam w ogromnym szoku i cieszę się, jesteśmy ziomkami zdzielni. Byłam na jego koncercie też to temu właśnie w Chorzowie, więc na pewno to było dla mnie takie naprawdę troszkę pinch me moment. A resztę gratulacji, jak już tak myślę, że się uspokoi, trochę bym miała więcej czasu, to przejrzę.
7: Czy do Mai dzwonił ktoś wyjątkowy? Na meczu był na przykład między innymi Brad Pitt.
8: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. Może tak było, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
7: Po 3 tygodniach w reżimie turniejowym teraz pora na krótkie wakacje.
8: Będę miała chwilkę, żeby i na pewno tego potrzebuję, żeby wyjechać na chwilkę, na kilka dni, troszkę się zresetować i odpocząć i później od razu wchodzę na brawę.
7: A jak Maja spędza wakacje? Na leżaku czy aktywnie? A
8: raczej na leżaku faktycznie. Lubię sobie poczytać książkę, lubię psychologię, lubię fantastykę właśnie. Jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, przyjaciele, rodzina.
7: Wracamy do tenisa i pytanie, za co Maja kocha tenis?
8: Myślę, że za to, że tak naprawdę nie ma jednego stylu gry. Uważam, że można być bardzo kreatywnym w tenisie i można bardzo dużo kreować i zawsze za to tenis lubiłam. Że właśnie można grać po swojemu tak naprawdę i nie ma jakiegoś jednego wzorca na wygraną.
7: Co finalistka paryskiej imprezy chciałaby zmienić w swojej grze?
8: Na pewno czuję, że mam jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy przed sobą i mogę grać zdecydowanie lepiej. Nie będę mówić szczegółów, nie chcę też w to wchodzić, ale na pewno no, jest dużo, dużo pracy przede mną jeszcze, jeżeli chcę

0: chce się rozwijać, a chce, to jeszcze mogę dużo, myślę, zrobić.
1: Przed mają Wimbledon i gra na trawie pewnie będzie kolejnym pięknym doświadczeniem.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, no kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. No mam bardzo mało czasu na to, żeby się zaadoptować do nowych warunków, zupełnie nowych, nowej gry, ale potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast jestem na pewno podekscytowana, bo jednak gra na trawie to jest zupełnie inna gra i też ten sezon jest bardzo, bardzo krótki, no dla mnie to będzie tylko jeden turniej w tym roku, więc też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
1: Maja Kwanińska jest dumna ze swoich osiągnięć i jeszcze raz dziękuję kibicom.
0: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie i naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
2: I my też dziękujemy. Tymczasem ledwo zakończył się tenisowy French Open w Paryżu, rozgrywany na kortach ziemnych, a już rozpoczął się sezon na trawie, gdyż wielkimi krokami zbliża się Wimbledon. Kolejny, trzeci w tym roku turniej Wielkiego Szlema. Na razie tenisistki i tenisiści grają na trawie w holenderskim Schertogenbosch i dzisiaj w pierwszej rundzie singla kobiet Magda Linette pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2, a w pierwszej rundzie debla mężczyzn Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Gabriel Diallo wygrali z Hindusem Yukim Bampari i Nowozelandczykiem Michaelem Viniusem 3-6, 6-4 i 14-12. Zaś w pierwszej rundzie debla kobiet Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siskowa zwyciężyły Ukrainkę Nadię Kiczenok i Japonkę Makoto Ninomiję 7-5 i 6-4. A już za kilka chwil rozpocznie się walka o Mistrzostwo Polski w koszykówce mężczyzn. W finale Ekstraklasy koszykarzy zagrają broniąca tytułu Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, otrzymał niedawno tytuł MVP sezonu zasadniczego, ale przede wszystkim podkreśla rolę drużyny.
3: Starałem się nie myśleć o tym, oczywiście skupiać się na rzeczach, które są ważniejsze od indywidualnego pojedynku. To wyróżnienie oczywiście jest bardzo miłe, takie docenienie mojej pracy, aczkolwiek 12 ludzi w całym sezonie na to pracuje i jest 12 ludzi, którzy w każdym meczu mogą wziąć ciężar na siebie i też dodać każdy taką cegiełkę.
2: Arkadiusz Miłoszewski, trener Zastalu Zielona Góra, wierzy w swój zespół, który miał trudniejszą drogę do finału. Po zajęciu 8 miejsca w rundzie zasadniczej zielonogórzanie musieli najpierw wywalczyć sobie prawo gry w play-off.
4: Poszliśmy tak daleko i nie możemy teraz się zadowolić, bo to jest właśnie w takimi rzeczami, jak się człowiek zadowoli, przegrywa się następną serię. Nie, idziemy dalej, zobaczymy, co będzie. Natomiast teraz jeszcze większą odpowiedzialność czuję. Gramy dla kibiców, gramy dla miasta. To jest duża, duża odpowiedzialność, żeby w finale walczyć i pokazać dobrą koszykówkę, skuteczną. I każdy, kto będzie grał w finale, może zostać mistrzem Polski. Mam nadzieję, że będzie to Zastal.
2: Pierwsze dwa finałowe starcia dzisiaj i w środę w Warszawie, a gra będzie trwać do 4 zwycięstw. Początek tego pierwszego spotkania finałowego już za moment, dokładnie za 6 sekund. Tymczasem trzecie spotkanie finałowe koszykarskiej ligi NBA w Nowym Jorku pomiędzy miejscowymi Knicks i San Antonio Spurs ma status wydarzenia szczególnej rangi. Na meczu ma pojawić się prezydent Donald Trump i z tego powodu wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa. Wokół słynnej nowojorskiej hali Madison Square Garden mają być zamknięte ulice, a kibice mają zakaz wnoszenia na trybuny jakichkolwiek toreb. Chroniąca prezydenta Trumpa Secret Service zaapelowała do fanów o wcześniejsze przybycie, co najmniej 2 godziny przed pierwszym gwizdkiem z powodu wzmożonych kontroli bezpieczeństwa. Zainteresowanie tym wydarzeniem przeszło najśmielsze oczekiwania. Najtańsze bilety dostępne na platformie odsprzedażowej StubHub przekroczyły w weekend cenę $9000. Mamy połączenie z Janem Pachlowskim. Dobry wieczór, Janku.
5: Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Janku, chyba emocje sięgają zenitu.
5: Emocje sięgają zenitu, ale też trzeba podkreślić, że Donald Trump potrafi zrobić coś takiego, jak wprowadzić elementy polityczne w taką czystą rywalizację sportową. Donald Trump podkreśla, że jest pierwszym prezydentem, który będzie na finałach NBA. To nie jest zwyczaj, że prezydenci przychodzą i to nie dlatego, że nie chcą, tylko właśnie dlatego podkreślają to amerykańskie media, też piszą o tym na różnego rodzaju forach kibice, dlatego, żeby właśnie uniknąć takich rzeczy, żeby kibice mogli swobodnie przejść, bo to jest przede wszystkim

0: wszystkim tutaj dla nich sportowe święto. Tak, aby nie trzeba było przychodzić wcześniej, tak, aby nie było i tak jeszcze większych korków, bo one zwykle są bardzo duże, ale ze względu na wizytę prezydenta często tutaj osiągnięcie, dojazd do hali jest niesamowicie trudne i pod względem komunikacyjnym, tą komunikacją miejską, a przede wszystkim samochodów. Dużo jest takich właśnie kwestii, które wiążą się z tym, że prezydenci nie przychodzą właśnie z tego powodu na tego typu spotkania, no ale Donald Trump się tym nie przejmuje i zapowiedział, że będzie na tym meczu. Zresztą bardzo podobnie było podczas zeszłorocznego tenisowego US Open, kiedy kibice byli również bardzo niezadowoleni, kiedy musieli przyjść zdecydowanie wcześniej tutaj na korty, kiedy bardzo się korkowało i powstał zdecydowanie większy bałagan niż zazwyczaj i tak będzie również podczas dzisiejszego meczu. No i przede wszystkim kibice bardzo żałują, bo już taką tradycją stało się oglądanie meczu dla wszystkich, którzy nie mają biletów, ale pod Madison Square Garden, tak aby być najbliżej tego historycznego jednak wydarzenia dla nich, bo oni wygrali dwa pierwsze spotkania i są, no, jeden krok już zrobili do mistrzostwa i tak jak Nowojorczycy podkreślają, że w pięciu największych tutaj dzielnicach Nowego Jorku będą mogli kibicować w tych sprawach kibica, to nie będą mogli ze względu na wizytę Donalda Trumpa pod Madison Square Garden, czyli w tym najważniejszym punkcie. No i też media apelują, aby nie gwizdać, jak będzie prezydent, aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie nieuniknione, bo wśród Nowojorczyków Donald Trump to nie jest specjalnie, delikatnie mówiąc, popularną tutaj postacią. Tak jak podkreślałem, tutaj jedną nogą Knicks są blisko mistrzostwa. Oni wygrali dwa te pierwsze pasjonujące mecze serii w San Antonio, nie będąc wcale faworytem, wygrali 13 mecz z rzędu w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego w tegorocznych playoffach. I też warto podkreślić, że są dopiero trzecią drużyną w historii, po Chicago Bulls i Houston Rockets, która wygrała pierwsze dwa mecze finału na wyjeździe. No a to pokazuje, że są tak zwanym gazie i jeżeli dzisiaj by wygrali, no to praktycznie mogą się witać z gąską, bo nie ma drużyny w historii playoffów Ligi NBA, która odrobiła w serii 3-meczowy deficyt i potem awansowała dalej, czy zdobyła mistrzostwo.
1: No tak, ale ten trzeci mecz jeszcze się nawet nie rozpoczął, nie mówiąc już o jego zakończeniu, więc poczekamy i zobaczymy, jak będzie. Miejmy nadzieję, że w tym trzecim meczu zagra w drużynie Nowojorczyków Jeremy Sochan. Tego bardzo byśmy chcieli, Janku. Ale już kończąc temat koszykarski, przejdźmy do tematu piłkarskiego, bo zdaje się, że ty już niedługo wyjeżdżasz do Meksyku. Początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
0: Tak, stolica meksykańska, miasto Meksyk, Mexico City, jak to podkreślają Amerykanie, będziemy tam z mikrofonem Polskiego Radia opowiadać Państwu wszystkim tym, co dzieje się przed inauguracją, po inauguracji mundialu, który wywołuje bardzo dużo dyskusji. Wszyscy się zastanawiają, jak tu będzie. Trzeba podkreślić, że po raz pierwszy 48 drużyn, 104 spotkania. Bardzo dużo polityki w tym wszystkim. Bardzo dużo mówi się też o kwestii bezpieczeństwa. Przede wszystkim ze względu na udział Iranu w tych mistrzostwach. Przede wszystkim na wojnę pomiędzy Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. To wszystko sprawia, że jest to mundial wyjątkowy i przynajmniej przed tym mundialem cały czas podkreślam, wcale te kwestie sportowe nie są na pierwszym planie, tylko mówi się dużo o otoczce, o bezpieczeństwie. Na przykład dyrektor FBI Cash Patel, on poinformował w mediach społecznościowych, że zespoły agencji do spraw reagowania kryzysowego pomogą chronić zawodników, też personel i kibiców podczas Mistrzostw Świata. Tutaj dokładny cytat. Pod kierownictwem naszej grupy reagowania na sytuacje krytyczne wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie taktyczne, elitarne wyszkolenia oraz najnowocześniejsze narzędzia i technologie, żeby zapewnić bezpieczeństwo podczas wydarzeń o dużej randze, takich jak Mistrzostwa Świata.
1: A, napisał Pater Sekiszewicz. To na pewno. Janku, to jeszcze na koniec tylko powiedz króciutko, to będą twoje pierwsze po dziennikarsku piłkarskie Mistrzostwa Świata, tak?
0: No, jeżeli nie licząc piłkarskich Mistrzostw Świata do lat chyba 21, które były w Kanadzie i tam na początku sensacyjnie wygraliśmy, Grzegorz Krychowiak chyba strzelił bramkę, jak dobrze pamiętam.
1: No dobrze, ale dziennikarsko to będą twoje pierwsze. W takim razie czekamy na twoje relacje z mundialu. Bardzo ci dziękuję, Janku, za rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A skoro mowa o futbolu...

0: i rozpoczynających się 11 czerwca, czyli w najbliższy czwartek, Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, to powiedzmy też choć trochę o zmienionych zasadach sędziowania. Z Pawłem Gilem, byłym sędzią międzynarodowym, rozmawia Patryk Jakubczak.
1: Szef sędziów FIFA Pierluigi Collina ogłosił, że sędziowie będą działać proaktywnie na zbliżającym się mundialu. Czy to nie jest tak, że w samej FIFA nastąpiła trochę taka zmiana podejścia? Pamiętamy mundial w Katarze, kiedy sędziowie doliczali po kilka, nawet kilkanaście minut do nie tyle co połowy, co ogółem do meczu. Teraz te zmiany mają wprowadzić, że ta gra będzie szybsza, nie będzie przedłużania.
2: Mamy fantastyczne przykłady na to, jeżeli sędziowie działają proaktywnie, jak ta gra wygląda. Mówię tutaj o meczach Ligi Mistrzów i o tym, jak UEFA podchodzi do tego tematu. Jako instruktor VAR w UEFA wielokrotnie słyszałem słowa szefa sędziów Roberto Rossettiego, który mówił, że piłka jest piękna, kiedy gra jest płynna. Ostatnie mecze podczas Ligi Mistrzów pokazały to, prawda? Mieliśmy mecze, gdzie zawodnicy grali bardzo płynnie i nie chciało się odchodzić, nie można było odejść tak naprawdę nawet na chwilę od telewizora. I te zmiany, które zostały wprowadzone, jest ich dosyć dużo, ale w dużej mierze koncentrują się na tym, żeby właśnie ta gra była płynna, żeby zawodnicy nie marnowali tego czasu i żeby kibice mogli się cieszyć.
1: Nie mamy czasu, żeby porozmawiać o wszystkich zmianach, które nastąpią w przepisach w związku z tym mundialem, ale takie najważniejsze, które mógłby pan wymienić?
2: Zacznijmy od korzyści, czyli jeżeli drużyna wykonuje rzut wolny bądź wrzut, i wrzut jest wykonany nie z tego miejsca. Przy rzucie wolnym piłka porusza się. To z reguły należało powtarzać takie wykonania. Przy wrzucie drużyna przeciwna otrzymywała ten wrzut. Natomiast teraz, jeżeli zawodnik wrzuci ze złego miejsca piłkę do swojego przeciwnika i przeciwnik rozpoczyna korzystną akcję, sędzia ma prawo zastosować korzyść i gra jest kontynuowana. Kolejnym przepisem odnośnie korzyści są sytuacje, kiedy nastąpiło przewinienie w realnej szansie na zdobycie bramki, ale akcja jest kontynuowana i bramka zostanie zdobyta. Do tej pory w przepisach było napisane, że zawodnik, który dopuścił się tego przewinienia, chciał pozbawić realnej szansy w sposób niesportowy, nie pozbawił, a przeciwnik zdobył bramkę, był karany żółtą kartką. Teraz nie będzie karany żadną kartką. Kolejna zmiana to zmiana dotycząca zawodnika kontuzjowanego. Zawodnik siada na boisko, pokazuje, że jest kontuzjowany. Sędzia z tego tytułu przerywa grę, bądź z tytułu kontuzji zawodnika. Sędzia opóźnia wznowienie gry. Taki zawodnik musi opuścić boisko i pozostać poza boiskiem przez minutę. Cel jest jasny, żeby zapobiegać symulacjom ze strony zawodników, których widzieliśmy dosyć sporo. Oczywiście są wyjątki, jeżeli bramka z drużyny jest kontuzjowany, jeżeli dwóch zawodników się zderzy, to są wyjątki, ale chodzi o to, że jeżeli zawodnik siada, podnosi rękę, jest pomoc, on opuszczał boisko na chwilę i za chwilę był gotowy do gry. Po co? Żeby wybić przeciwników.
1: Będąc przy zmianach, to też zmiana dotyczy w przepisach zawodnika, który ma być zmieniony, opóźnia zejście z boiska, no i ten, który ma wejść na boisko, też będzie musiał minutę odczekać, przynajmniej.
2: Tak, i tutaj mówimy o 10 sekundach. Od momentu, kiedy sędzia techniczny pokaże tablicę ze zmianami, zawodnik ma 10 sekund na opuszczenie boiska. Jeżeli nie zrobi tego w ciągu tych 10 sekund, to jego współpartner będzie mógł wejść na boisko w najbliższej przerwie w grze, ale nie szybciej niż minutę od wznowienia gry. I kolejna zmiana w kontekście płynności to wznowienia gry z rzutu od bramki i wrzutu. Jeżeli sędzia widzi, że zawodnik będzie próbował opóźniać wznowienie gry, daje sygnał gwizdkiem i zaczyna odliczanie 5 sekund. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund gra nie zostanie wznowiona, w przypadku wrzutu, wrzut otrzyma drużyna przeciwna, a w przypadku rzutu od bramki będzie podyktowany rzut rożny dla drużyny przeciwnej.
1: Zmiany też dotykają sam VAR.
2: Dokładnie tak. Chyba najistotniejsza to jest, dotyczy w sposób oczywisty błędnie pokazanej drugiej żółtej kartki. Czyli zawodnik otrzymuje drugą żółtą, czerwoną kartkę. VAR ma teraz obowiązek sprawdzić, z jakiego tytułu ta kartka była otrzymana. Jeżeli w sposób oczywisty błędnie była pokazana druga żółta kartka, to VAR będzie rekomendował on-field review. Tylko też pamiętajmy o tym, że oczekiwania, myślę, ze świata futbolu są większe niż

0: powód, dla którego ta zmiana była wprowadzona. Ale to ze wszystkimi przepisami. Ręka Maradony czy bramka Gerarda podczas Mistrzostw Świata, prawda? To były powody dla wprowadzenia VAR-u. Kibice, zawodnicy oczekiwali więcej. Myślę, że my powinniśmy naprawdę pozostać przy tych jednoznacznych błędach. Tutaj jest podkreślony w sposób oczywisty, błędnie pokazana druga żółta, czerwona kartka, ale nie wiem, czy wszyscy kibice rozumieją, że niepokazana druga żółta kartka już nie podlega wideoweryfikacji. Z błędną identyfikacją zawodnika. Do tej pory dotyczyło to tylko jednej drużyny. Teraz błędna identyfikacja może być również z zawodnika z przeciwnych drużyn. To zdarzenie również może podlegać wideoweryfikacji. I trzecia zmiana, która przez IFAB została wprowadzona opcjonalnie, ale wiemy, że podczas Mistrzostw Świata będzie obowiązywać, w sposób oczywisty, błędnie podyktowany rzut rożny dla drużyny. Jeżeli VAR będzie mógł tą decyzję zmienić natychmiast, czyli bez nadmiernego opóźnienia wznowienia gry, również będzie rekomendował sędziemu, że to nie był rzut rożny.
1: Przypomnę, początek piłkarskiego mundialu 11 czerwca. A polskie siatkarki mają za sobą pierwszy turniej Ligi Narodów. W chińskim Nankinie pokonały Belgijki, Czeszki i Serbki, a przegrały z gospodyniami. Teraz przed nimi kolejne turnieje tych rozgrywek. A jak będą spędzać najbliższe godziny, mówi kierownik reprezentacji Szymon Szlendak.
2: Zawodniczki, które trenowały do tej pory w Szczyrku, dołączają do nas praktycznie w tym samym czasie. Różnica między naszym lądowaniem w kantonie, bo tam lecimy, tam lądujemy, a ich lądowaniem z Polski wynosi 25 minut. Praktycznie w tym samym momencie na lotnisku z kantonu jedziemy do miejscowości Yangmen. To bardzo dobre centrum treningowe, dobry hotel, wiele hal. To jest miejsce, w którym w zeszłym roku rywalizowali siatkarze U21 w Mistrzostwach Świata, także naprawdę dobry obiekt do siatkówki i tam trenujemy od wtorku do niedzieli. W niedzielę wieczorem przelatujemy do Bangkoku, żeby już tam zaklimatyzować się do klimatu. Do czasu już nie musimy, bo strefa czasowa jest praktycznie ta sama, więc to też był nasz zamysł. Ale do tego klimatu wiemy, jak tam deszczowo teraz jest i duszno, parno w Bangkoku, więc też chcemy być tam już w niedzielę, żeby ten poniedziałek, wtorek spokojnie przed pierwszym meczem przetrenować.
1: A w Bangkoku od 17 czerwca Polki zagrają z Bułgarkami, Ukraińkami, Holenderkami i Kanadyjkami. A dziś w magazynie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Do prezydenta wpłynęła opinia kapituły Orderu Orła Białego w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Nie wiadomo, jakie jest stanowisko kapituły. Z inicjatywą odebrania odznaczenia wystąpił Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymir Zełański nazwał jedną z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imieniem bohaterów UPA. Jak mówił na naszej antenie dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego, dobrze, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona.
9: W międzyczasie wiemy, że ze strony ukraińskiej 3 dni temu się pojawił komunikat. Kolejne 3 miejsca ekshumacji polskich ofiar rzezi wołyńskiej. IPN będzie mógł te miejsca przygotowywać właśnie do pochówku. W związku z tym widać, że ze strony Ukrainy są pewne gesty. Sytuacja jest dynamiczna i dobrze kapituła moim zdaniem to, że nie ogłosiła tak jednoznacznie, że dzisiaj koniec, już odbieram, zamykamy temat. To dobrze, bo widać, że jest pewne otwarcie i czekają nas pewno na jakieś następne rozmowy.
8: Jak informuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki podejmie ostateczną decyzję w odpowiedzi.

0: W jednym czasie. Nowa Lewica wskazała kandydatkę na prezydenta Krakowa. To posłanka tej partii Daria Gosek-Popiołek. Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej powiedział w Polskim Radiu 24, że to dobra kandydatka, ale nie wygra wyborów.
1: Mam na pewno kandydatka Koalicji Obywatelskiej, który zostanie ogłoszony za kilka chwil. Niekoniecznie, który musi być z Koalicji Obywatelskiej. Będzie pewnie kandydatem mocniejszym i jestem przekonany, że wygra te wybory. Są różne rozwiązania.
0: Wcześniejsze wybory prezydenta Krakowa odbędą się w związku z odwołaniem w referendum dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego. Chiny deklarują pełne wsparcie dla Korei Północnej. Stolicę tego kraju odwiedził chiński przywódca Xi Jinping. Pierwsza od 7 lat podróż do komunistycznej północy odbierana jest jako chęć równoważenia zacieśniających się relacji Pjongjangu i Kremla. Chińskie media opisują wizytę jako historyczne, nowe otwarcie w relacjach obu krajów. Po finale w Paryżu apetyt na zwycięstwo rośnie. Maja Chwalińska zapewniła, że chce wygrać każdy kolejny mecz. Polska tenisistka i finalistka French Open mówiła na konferencji prasowej, że będzie cały czas pracować nad sobą.
2: No, u mnie się nic nie zmienia. Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu no, moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
0: Polka dotarła do finału turnieju w Paryżu, przegrała jednak z Rosjanką Mirą Andrijewą. Dzięki sukcesowi tenisistka po weekendzie awansowała w światowym rankingu WTA o 93 pozycje.
3: Na zegarach za 27 minut 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A w studiu jest już Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: To oczywiście oznacza rozmowę na temat, czy też na temat dotyczący międzynarodowej polityki. O czym dziś?
5: Dzisiaj o Korei Północnej, a dokładnie o wizycie przewodniczącego komunistycznej partii Chin Xi Jinpinga właśnie w komunistycznej północy. Porozmawiamy o tym, co ta wizyta oznacza i dlaczego się odbyła. Zapraszam.
4: Świat w powiększeniu.
5: Przywódca Chin Xi Jinping zadeklarował w Pjongjangu na spotkaniu ze swoim północno-koreańskim odpowiednikiem Kim Jong-unem wolę zacieśnienia współpracy strategicznej i poprowadzenie jej ku nowym wyżynom. Według chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Xi miał powiedzieć, że niezależnie od tego, jak zmieni się sytuacja międzynarodowa, zdecydowane poparcie dla kierowanego przez Kim Jong-una dzieła, jak zostało określone, północno-koreańskiego socjalizmu nie ulegnie zmianie. Przewodniczący Komunistycznej Partii Chin odwiedził Koreę Północną po raz pierwszy od prawie 7 lat. I o tym, dlaczego tam pojechał i co z tego wszystkiego wynika, porozmawiamy dziś w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dziś dr Marceli Burdelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór.
5: To po co Xi Jinping pojechał do Korei Północnej? Czy chodziło właśnie o potwierdzenie tego, jak to zostało określone, niezachwianego sojuszu, czy o coś więcej?
6: Ja myślę, że chodziło też o wyrównanie tych stosunków, gdyż ostatnio to właśnie stosunki z Rosją stały się dla Korei Północnej, dla KRLD priorytetowe. I no, trzeba pamiętać, że KRLD, Korea Północna, ma właściwie granicę lądową tylko z Chinami. No i praktycznie jest linia demarkacyjna, bo mamy ciągle traktat o rozejmie, rozejm i wojna koreańska trwa, tylko działania wojenne nie są podejmowane.
5: Mówi pan o wyrównaniu stosunków, tak jakby te relacje Pjongjangu i Kremla, które rzeczywiście, zwłaszcza od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, uległy takiemu dużemu zacieśnieniu. Pjongjang oferował amunicję, a także swoich żołnierzy na front rosyjsko-ukraiński. Kreml wspierał i nadal wspiera Koreę Północną, między innymi wysyłając żywność. Dlaczego to Chinom tak bardzo przeszkadza?
6: No znaczy, problem polegał na tym, że Chinom to nie przeszkadzało, tylko od czasu pandemii, COVID-ach, Korea Północna pozostawała zamknięta.

0: Praktycznie, żeby wjechać do Korei Północnej, to były ograniczenia tylko praktycznie dla dyplomatów. Wiele placówek dyplomatycznych zostało zamkniętych, gdyż warunki w warunkach COVID-u były bardzo trudne. No, ambasada polska wznowiła działalność 2 lata temu, w październiku 2024. Natomiast też przewodniczący Xi dzisiaj w czasie tego wiecu już na placu Kim Il-sunga powiedział, że Chiny otworzą, tak, bo już połączenia kolejowe zostały wznowione zarówno pasażerskie, jak i towarowe. Lata Air China, no tu jest problem, bo w związku z tym, że no, poza dyplomatami bardzo trudno Chińczykom wjechać do Korei Północnej, to loty są często odwoływane. No, ale trzeba pamiętać też o realiach. 93% obrotów handlowych KRLD jest z Chinami. Praktycznie pamiętamy też po tych próbach nuklearnych i próbach rakietowych Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła 12 rezolucji bardzo poważnych, które właściwie ograniczyły możliwości handlowe Korei Północnej. Praktycznie od 2019 roku ten system, który bronił traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i systemu nieproliferacyjnego, przestał funkcjonować, gdyż Rosja no, przestała przestrzegać, no praktycznie Chiny też. Na przykład Korea Północna nie może sprzedawać swojego węgla, także wielu produktów do krajów innych. I gdyby nie dostawy chińskie, które głównie drogą morską, prawda, docierały do portu w Nampo czy w Chongqingie, to Korea Północna miałaby bardzo duże problemy, bo nawet statystyka celna, to co dociera z Rosji, to jest bardzo niewiele. Też jest, a dokładnie ta wizyta przypada w rocznicę 65. podpisania traktatu o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Mm-hmm. Także to właśnie też dzisiaj podkreślił przewodniczący Xi i musimy też pamiętać, że wojna koreańska to właściwie była wojna amerykańsko-chińska, tylko że Chińczycy nie wysłali swojej regularnej armii, tylko armię chińskich ochotników ludowych. No w sumie ich 2 miliony walczyły. No Amerykanie też bardzo dużo swoich żołnierzy wysłali, to też na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 16 państw wysłało swoje komponenty wojskowe. Potem jak już traktat o rozejmie podpisano 27 lipca 1953.
1: No z tego, co pan mówi, to Korea Północna w tych relacjach amerykańsko-chińskich, prawda, także ma znaczenie. Czy w takim razie myśli pan, że można tę wizytę Xi Jinpinga w Pjongjangu postrzegać także jako taką kartę przetargową przed jesiennym spotkaniem Xi i Trumpa w Stanach Zjednoczonych?
0: Tak się mówi. Wiadomo, że dyplomacja jest tajna. To, co my otrzymujemy, o czym poinformowani są dziennikarze, no siostra, prawda, przywódcy, też pani Kim powiedziała, żeby nie mieć złudzeń, że Korea Północna jest mocarstwem nuklearnym i z tego nie zrezygnuje. W kręgach ekspertów się mówi, że Korea Północna zamroziłaby swoje, na przykład nie przeprowadza nowych testów nuklearnych od 2000

2017 roku od września. Ja akurat miałem okazję w 5 dni po tamtym teście nuklearnym wylądować w Pjongjangu. Widziałem też ten wielki wiec, który się wówczas odbywał, ale od tego czasu oczywiście są cały czas próby

0: Zresztą Kim Jong-un powiedział, że może się spotkać z prezydentem Trumpem bez warunków wstępnych.
1: Mówi pan o spotkaniu Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, ewentualnym, tak?
0: Tak, no już były przecież, mieliśmy spotkanie w Singapurze, oficjalne, prawda, porozumienia, potem nieudany szczyt w Wietnamie, gdzie Korea Północna ukryła swoje arsenały wzbogaconego uranu i miejsca, gdzie... No i to się zakończyło niepowodzeniem. Potem jeszcze mieliśmy spotkanie we wspólnej strefie bezpieczeństwa w Panmunjomie. Akurat byłem kilka dni przedtem i wiedziałem, że będzie strefa zamknięta, że przyjedzie Trump, także...
1: Było rzeczywiście kilka tych spotkań, ale żadne z nich nie przyniosło takich owoców, jakich Amerykanie oczekiwali. Ja wcześniej pytałam o spotkanie Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, bo ono na pewno się odbędzie właśnie jesienią i tutaj są także spekulacje, że Xi Jinping może chcieć wykorzystać tę dzisiejszą wizytę w Pjongjangu jako taką kartę przetargową w tych rozmowach z Donaldem Trumpem. Ale skoro pan wspomniał o tym potencjale nuklearnym Korei Północnej, te testy nuklearne, ale także testy pocisków balistycznych nie do końca pasują Pekinowi i wydaje się, że w ostatnich latach czy też dekadach Pekin próbował wywierać taką presję na Pjongjang, żeby ograniczył te testy. Teraz w tych oświadczeniach, przynajmniej publicznych, a tylko na nich niestety polegamy w tym przypadku, te kwestie nuklearne się w ogóle nie pojawiły.
0: Nie pojawiają się.
1: Dlaczego według pana?
0: Hasło denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. No i ja myślę, że z tego powodu, że Chiny będą właśnie dążyły, żeby zrobić, znaczy tak, denuklearyzacja jako hasło, ale nie mówione głośno, natomiast zamrożenie po prostu tych eksperymentów z rakietami i nieprzeprowadzanie prób jądrowych. No, gdyż Chinom zależy na spokoju wokół swoich granic, na tym, żeby też była wymiana handlowa. Natomiast ja wielokrotnie też, będąc w Pekinie, rozmawiałem z politykami chińskimi, ekspertami i oni raczej zawsze byli zaniepokojeni jakimiś takimi działaniami, które mogłyby doprowadzić do prowokacji. No bo co by nie mówić, no na Półwyspie Koreańskim strzały nie padają. Mimo, mówimy o napięciu, o tym, no przecież uzbrojone obydwie strony, gdyż Korea Północna ma 1 100 000 żołnierzy, Republika Korei 700 tysięcy, do tego jest jeszcze 48 tysięcy żołnierzy amerykańskich, no plus jeszcze, także no Chinom zależy, żeby po prostu był spokój na Półwyspie Koreańskim. I też no, Chińczycy zwracali uwagę, że Korea Północna jest ważna, gdyż jest to bufor. Dalej już mamy amerykańskich żołnierzy i Republikę Korei. Poza tym też Chinom zależy, żeby stosunki gospodarcze z Południową Koreą się znormalizowały, gdyż tam te stosunki są na bardzo wysokim poziomie i to jest też bardzo duża troska.
1: Z tego, co pan mówi, to na tych dobrych relacjach między sąsiadami i partnerami zależy obu stronom. To w takim razie czemu na tą wizytę Xi Jinpinga w Pjongjangu Koreańczycy z północy czekali prawie 7 lat? Te relacje w ostatnich latach nie były najłatwiejsze.
0: Nie, ale trzeba pamiętać, że w KRLD od 2020 roku kraj został zamknięty. Bo w tym czasie praktycznie wizyt nie było i też...
1: I nie otworzyliby go nawet dla Xi Jinpinga.
0: Tak, dopiero mieliśmy wizytę w ubiegłym roku we wrześniu, 2 września.

0: grudnia wizytę w Chinach Kim Jong-una, no i wtedy to spotkanie trójstronne, no bo mówi się tutaj też o takiej nowej osi Pekin, Moskwa, Pjongjang, no z drugiej strony mamy też współpracę trójstronną, Stany Zjednoczone, Japonia, Republika Korei, także no, blokowo to zaczyna się po prostu wyrównywać, natomiast no, tym razem to już w związku z tym, że też lotnisko Sunan już działa lepiej, to można było, prawda, przewodniczącego Xi w Pjongjangu przyjąć.
1: No czyli wiąże pan to bezpośrednio i tylko z tym, że kraj był zamknięty. Rozumiem, że zamknięty też tak po covidowo.
0: Tak, ale poza tym w tej chwili też są takie rzeczy ważne. No kwestia właśnie otwarcia tych przejść granicznych czy linii kolejowych. Następnie też w 2012 roku Chiny zbudowały nowy most w Sinidżu, znaczy od strony Dandong. I ten most jest nieskończony po stronie północno-koreańskiej. To była ważna sprawa cały czas, tylko funkcjonuje ten most przyjaźni, no, przez który już w tej chwili transporty cargo przejeżdżają kolejowe. I no, też kwestia jest połączeń drogowych. No, większość też zamknięto tych przejść, które były no, w różnych miejscach, także nad rzeką Amnokgang, czy Jalu, czy Tumen. Teraz jestem ciekawy, no, jakie konkretne też projekty gospodarcze, co zrobiono, no bo formalnie to Korea Północna ma zakaz eksportu swoich towarów, który wprowadziła Rada Bezpieczeństwa, ale no niestety już w tej chwili to porozumienie praktycznie zostało przez Rosję i Chiny no, zatrzymane. Działał też panel ekspertów Rady Bezpieczeństwa, który składał się z dyplomatów, profesorów, którzy się zajmowali tymi sprawami. On praktycznie też już jest nieczynny od 2019 roku, został rozwiązany.
1: Panie doktorze, a co w takim razie wiemy o sytuacji gospodarczo-społecznej w Korei Północnej? Wspomniał pan o tym, że 93% handlu jest z Chinami, ale jednocześnie właśnie przez te ostatnie lata kraj był zamknięty. Kraj, który jeszcze przed COVID-em był w dość trudnej sytuacji gospodarczej. Jak to wygląda teraz?
0: To znaczy, ja mogę się opierać tylko, prawda, na takich zewnętrznych raportach. No nadal mają poważne problemy, jeżeli chodzi o rolnictwo, gdyż działa ciągle system spółdzielni produkcyjnych. Cały czas opowiadano o zmianie tego systemu, o tak zwanym, prawda, kapitalizmie Kim Jong-una, czy tych zmianach. Też jest, ciągle działa system reglamentacji towarów na te książeczki kuponowe, ale był moment, kiedy fantastycznie działały te rynki, dzięki praktycznie no, granica z Chinami teoretycznie była zamknięta, no ale tam na przykład kwestie ucieczek czy tych różnych rzeczy, to nie było problemu, żeby się przedostać, gdyż no też korupcja była wśród kadr. No w tej chwili granica została uszczelniona bardzo mocno z Chinami, no i ten obszar też tam z Rosją to jest tylko 19 kilometrów. Tam zbudowano wreszcie też takie połączenie lądowe, drogę, bo było tylko kolejowe. Natomiast no, sama te pieniądze, które za rakiety i tą broń, którą KRLD dostarczyła do Rosji,

0: Eksperci szacują, że to jest 14 miliardów dolarów. To też są pieniądze, które no, poza tym, no ja nie byłem kilka lat w KRD, ale z tych filmów czy zdjęć, no to widać, że bardzo dużo zbudowano w Pjongjangu. No w tej chwili jest cały problem, że gorzej wygląda sytuacja w miastach i wsiach poza Pjongjangiem.
1: Ja pytam o tę sytuację gospodarczo-społeczną, ponieważ przeczytałam gdzieś, że Xi Jinping, podczas gdy Kim Jong-un odwiedzał go w Pekinie, to Xi Jinping lubił pokazywać czy też oprowadzać Kim Jong-una po miastach w Chinach, które się bardzo prężnie rozwijają. Też po to, żeby próbować przekonać Kima do tego, że rozwój gospodarczy jest możliwy przy utrzymaniu pełnej kontroli nad społeczeństwem, jak to jest w Chinach. Pan również wspomniał o tych próbach kapitalizmu Kim Jong-una, co brzmi na razie jak oksymoron, ale takie próby podobno były. Dlaczego Kim, jak widać, nadal tego nie wprowadził? Dlaczego nie jest tym zainteresowany, skoro ta sytuacja gospodarcza i społeczna jest cały czas bardzo trudna?
0: No, ja myślę, że ciągle są obawy przed otwarciem. No, ja nie zapomnę, w roku 2018 we wrześniu uczestniczyłem w takiej międzynarodowej, bardzo dużej konferencji w Uniwersytecie Kim-Il-sunga i tam byli też no, eksperci jak Erik Balbach z Niemiec, Francuzi, Włosi, no poza tym Japończycy, no też Chińczycy. I ja miałem takich dwóch asystentów, którzy no, niby mieli mi pomagać. Ale I potem żeśmy, ja ich zaprosiłem, żeśmy wyszli z hotelu do restauracji, w której było wesele. No, takie dość ostre, Ukraińczycy lubią wypić mocny alkohol. I właśnie ci asystenci mnie pytali, bo wtedy mieliśmy trzy szczyty z południem. Ta wymiana czartery tylko lądowały, prawda, z lotniska Incheon na lotnisku Sunan. No i oni się pytali, co będzie dalej. No ja zauważyłem, zresztą to też mi eksperci z południa i Amerykanie mówili, że on się w pewnym momencie uznał, że trzeba zatrzymać tą falę i kontrolować bardziej i być, prawda, no bardziej opartym na tym wewnętrznym systemie.
1: Czyli no boi tak, się tak. Po prostu otwarcia też na zagraniczne firmy, czytaj zagraniczne wpływy, czyli boi się po prostu, że tę kontrolę straci nad społeczeństwem?
0: Nie, ja myślę, że to aż tak daleko nie jest, no ale w tej chwili pamiętam, że jak on został przywódcą, no w sumie w młodym wieku bardzo, to no były różne hipotezy takich ekspertów, czy to będzie kierownictwo kolektywne, on tylko symbolicznym przywódcą, no on w sumie poradził sobie w tych wszystkich wewnętrznych walkach i w tej chwili no, przynajmniej ma tę pozycję przywódcy niekwestionowanego w żaden sposób. No i robi to po prostu po koreańsku, zgodnie z tą tradycją, jaką oni mają od wieków uprawiania polityki.
1: To proszę jeszcze powiedzieć na koniec, co dla Kima w tej wizycie było najważniejsze, w tej wizycie Xi Jinpinga w Pjongjangu. Co dla władz Korei Północnej było w tej wizycie najkorzystniejsze i co będą chcieli wykorzystać i na czym budować?
0: No pierwsze, jeżeli chodzi o wewnętrzne sprawy, to w tej chwili no, społeczeństwo północno-koreańskie zobaczy, że ma bardzo mocnego przywódcę, który, prawda, jest wizyta z Chin, no bo to jest znowu relacje Chiny-Korea od wieków no bardzo ścisłe. No i poza tym, że ten przywódca ma ważną pozycję międzynarodową, no też na razie żadnych szczegółów nie podają dotyczących ewentualnych kontraktów gospodarczych, no bo cały czas pamiętam, że obowiązują sankcje, no i tutaj Chiny czy przyjmując jakiś eksport, czy realizując inwestycje, musi

0: musiałyby te sankcje zignorować. Na razie to jest tradycyjna przyjaźń połączona krwią w czasie wojny koreańskiej i też właśnie podniesienie tego socjalizmu północno-koreańskiego na najwyższy poziom i stosunków wzajemnych i myślę, że o to przywódcy chodzi. No jutro będziemy mieli jeszcze drugi dzień wizyty.
1: Czego się spodziewać w tym drugim dniu?
0: Ja myślę, że będą jakieś koncerty, spotkania, może być też...
1: Czyli już na luzie.
0: Tak, tak, nie, bo na przykład te takie wielkie przedstawienia Arirang w czasie COVID-u w ogóle się nie odbywały. Ja byłem jeszcze w 2018 roku, to na stadionie Kim Il-sunga, który jest na 150 tysięcy osób, 50 tysięcy tancerzy po prostu bierze udział na płycie głównej. No i jeszcze mamy też te pokazy takich ruchomych obrazów pokazujące też historię Korei, historię KLD.
1: Na pewno także... Kim Jong-un będzie chciał pokazać Xi Jinpingowi, że jest bardzo mile widziany i dobrze przyjmowany w Pjongjangu i w ogóle w Korei Północnej, też po to, żeby pokazać znaczenie dla Korei Północnej tego sojuszu, tego partnerstwa. Dr Marceli Burdelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska jest już w Polsce. Wiadomo, że nie zapłaci podatku od wygranej w Polsce. Unia Europejska ogłosiła pierwsze sankcje na Iran. Areszt dla podejrzanego 19-latka o zamordowanie 16-letniej dziewczyny na Lubelszczyźnie. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Wyjechała nie będąc faworytką, ale wróciła jako bohaterka i gwiazda. Maja Chwalińska jest w Polsce. Zdobyła drugie miejsce podczas turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Samolot, którym przyleciała z Paryża, miał kod LOT Maja.
2: Wiedziałam, że jawią się ludzie. Nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że lot się tak nazywał, więc byłam mocno zaskoczona, jak moje właśnie koleżanki, przyjaciółki wysyłały jakieś screenshoty, więc na pewno miałam lekki szok.
1: Tenisistka po turnieju w Paryżu jest na 21. miejscu w rankingu WTA. Polka dzięki awansowi mogła zarobić prawie 6 milionów złotych. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że Maja Chwalińska zapłaci podatek jedynie we Francji.
3: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. No i zgodnie z zapisami tej umowy, jest bardzo jasno zapisane w niej, że podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
1: Minister finansów dodał, że będzie na ten temat prawdopodobnie rozmawiać jeszcze ze swoim francuskim odpowiednikiem. Kilka dni temu Prawo i Sprawiedliwość, dziś Nowa Lewica. Kolejne partie polityczne przedstawiają swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Wciąż czekamy na wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej i PSL.
4: Wierzę w Kraków zielony, bezpieczny i dostępny, zapewniała Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy na prezydentkę Krakowa. Posłanka mówiła dziś o tym podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Małopolski.
5: Kandyduję, żeby tę wizję wcielić w życie. Wizję miasta wygodnego, zielonego, bezpiecznego.

0: dostępnego. Miasta dla mieszkańców, nie dla turystów i deweloperów. Krakowa dla każdego i każdej z nas.
1: Jeszcze dziś mamy poznać kandydata Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Świnoujściu, że wciąż liczy na wspólnego kandydata kilku środowisk.
2: Wierzę, że takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić i mam wielkie przekonanie, że taki kandydat ma ogromne szanse, jeżeli będzie miał wystarczającą determinację wygrać wybory.
1: Kandydatem ma być polski rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Rafał Sonik powiedział, że podejmie decyzję w ciągu 2 tygodni. A kilka dni temu swojego kandydata przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Jest nim wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Unia Europejska ogłosiła pierwsze sankcje na Iran. Chodzi o osoby i podmioty zaangażowane w zakłócanie tranzytu przez cieśninę Ormus. Mówiła o tym na Cyprze w nieformalnym spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej szefowa dyplomacji wspólnoty Kaja Kallas. Cieśnina została aktywnie i skutecznie zamknięta, a irańskie drony nadal zagrażają ruchowi morskiemu. Ministrowie jasno stwierdzili dzisiaj, że działania Iranu są nie do przyjęcia. W odpowiedzi państwa członkowskie Unii zatwierdziły w Brukseli sankcje wobec irańskich osób i podmiotów zaangażowanych w zakłócanie tranzytu przez cieśninę Ormus. To pierwszy przypadek, kiedy Unia zastosowała nowy system sankcji dotyczących swobody żeglugi. Sankcje nałożono na 2 osoby z Iranu oraz jednostkę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Przez cieśninę Ormus przepływa prawie 1/5 światowych dostaw ropy. Iran prowadzi blokadę od 28 lutego, gdy rozpoczęły się amerykańsko-izraelskie ataki na ten kraj. Ceny paliw na stacjach od jutra taniej. We wtorek litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 93 grosze, czyli o 7 groszy mniej niż w weekend i dziś. Cena benzyny 98-oktanowej spadnie o 6 groszy i jutro wyniesie nie więcej niż 6 zł i 57 groszy. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6 zł i 45 groszy, czyli o 3 grosze mniej. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka, który zdaniem prokuratury zamordował swoją 16-letnią dziewczynę. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, do zbrodni doszło w ubiegłym tygodniu w Białej Podlaskiej, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
4: Zdaniem sądu zastosowanie tego środka jest konieczne w celu sprawnego przebiegu postępowania karnego i pozostaje w tym zakresie aktualna szczególnie przesłanka, czyli uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, czy w inny sposób bezprawny utrudniał postępowanie karne. Jednocześnie pomocniczą przesłanką jest grożąca podejrzanemu surowa kara w związku ze stawianym zarzutem.
3: Podejrzanemu może grozić nawet dożywocie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody: w nocy na krańcach południowo-zachodnich przelotne opady deszczu i burze, deszcz też na północnym wschodzie. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, 13 w centrum, do 17 na zachodzie. We wtorek w rejonie Śląska i Małopolski deszcz i burze. Temperatura w dzień od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra. Najlepiej oddycha się w Malborku, Połańcu, w województwie świętokrzyskim i na Podlasiu. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Część lasów w województwach lubuskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, śląskim utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 21.
1: Pomówmy o tym.
3: A dziś pomówię z panem doktorem Piotrem Rycielskim, psychologiem z Uniwersytetu SWPS. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Dobry wieczór.
3: Już się dzieci cieszą, młodzież się cieszy, dlatego,

0: że zaraz koniec roku szkolnego. No fantastyczny czas. 2 miesiące wakacji, niedługo, prawda? No i co? I wracamy do szkoły.
1: Różnie z tymi wakacjami bywa. Jest dużo badań na temat tego, czy wakacje przynoszą korzyści, czy straty. Wiemy o tym, że no, to bardzo zależy od statusu społecznego rodziny. Też są...
0: Tak, ale to jest jak gdyby troszkę inny temat, jak te dzieci te wakacje spędzają. Wiadomo, że dzisiaj dziecko przeciętne w Polsce wyjeżdża na tydzień, ale panie doktorze, jak pan pozwoli, nie o tym rozmawiać będziemy. Bo chcemy z panem porozmawiać o tej szkole, która jest fantastycznym miejscem dla dzieci, tak by się wydawało. No, ale niektóre dzieci marzą o tym, żeby ten rok szkolny już się skończył, żeby już mieć święty spokój z tą szkołą i im bliżej początka roku szkolnego w tych dzieciach narasta swoistego rodzaju strach, obawa, no, kłopoty psychiczne, kłopoty ze znalezieniem siebie w tej szkole.
1: Szkoły różnią się od siebie, oczywiście pod względem klimatu szkoły, ale też wewnątrz szkoły klasy różnią się od siebie. To jest zróżnicowane zjawisko. Jeśli mówimy o przemocy rówieśniczej, no bo to do tego pan zmierzał, proszę się przyznać.
0: Też.
1: Niestety jest to zjawisko, można powiedzieć, bardzo egalitarne. To znaczy, jak obserwujemy szkoły w Polsce, no to w zasadzie wszędzie z mniejszym lub większym nasileniem ta przemoc rówieśnicza występuje.
0: Przypomnijmy sobie chociażby taką historię z bardzo dobrej szkoły, gdzie córka jednego z zawodników, co prawda obcokrajowca, ale mieszkającego na stałe w Polsce, grającego w polskim klubie, no i córka miała duże kłopoty, występowała przemoc rówieśnicza, a szkoła była ho, ho, ho i jeszcze lepsza.
1: Właśnie, więc to dzieje się i w szkołach dobrych, i w szkołach średnich, i w szkołach gorszych. To jest jakby bardzo równo, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę szczególną, to to, że kwestia przemocy rówieśniczej powoduje, że jakby w całej grupie rówieśniczej psuje się klimat. My bardzo często, jakby mówiąc o ofiarach przemocy rówieśniczej, no trochę tak jak teraz pan dał przykład osoby, która no, doświadczała tej przemocy. Mówimy o tych osobach, koncentrujemy się na nich i to jest oczywiście bardzo ważne i potrzebne. Musimy jako dorośli natychmiast ruszać z pomocą ofiarom przemocy, ale to, do czego bardzo namawiam, to żebyśmy pamiętali też o świadkach. To znaczy o całej grupie, która widzi coś takiego, co się dzieje, bo zjawisko, od którego pan zaczął, ten taka obawa wakacyjna, że muszę wrócić do szkoły, ono dotyczy nie tylko tych, którzy tej przemocy bezpośrednio doświadczyli, ale również tych, którzy zauważyli, co się dzieje i na przykład martwią się, że wkrótce może to ich dotyczyć.
0: I o to chodzi przede wszystkim, ale też chyba chodzi o pewne wzorce, bo jeżeli to jest tolerowane i takie zasady istnieją, to troszkę tak jak w dawnych czasach w wojsku słynna fala, prawda? Ale to było bardzo dawno temu. No, co prawda fala istnieje w dalszym ciągu, ale w mniejszym zakresie niż istniała przy tak zwanym tym ogólnym poborze. To rzeczywiście ta fala to była rzecz, która występowała, była tragiczna. Ale w szkole to też występuje i w szkole to budowanie pewnych wzorców zachowań wśród młodych ludzi to jest dosyć przerażające.
1: Tutaj mamy takie dwie warstwy, jeśli chodzi o wzorce zachowań. To znaczy pierwsza warstwa to jest takie normy klasowe, które się wytwarzają. I tam te normy klasowe może, no, jeśli sytuacja jest trudna, rzeczywiście przemocowa, patologiczna nawet, to te normy klasowe mogą być tworzone przez właśnie jedną, dwie, trzy taką grupę, można powiedzieć, inicjatywną. Silna grupa, która narzuca ton w klasie. No i rzeczywiście te normy może tworzyć takie przemocowe. Ale też jest druga warstwa. Ta druga warstwa to nauczyciele. I dzieci też uczą się od nauczycieli. Jak odnosimy się do innych, jak reagujemy. I nauczyciele też mają bardzo dużo tutaj jakby do powiedzenia przez taki proces modelowania. To znaczy oni mogą pokazywać, w jaki sposób radzić sobie z przemocą, albo w jaki sposób odnosić się do siebie wzajemnie, albo mogą no, też dawać niestety zły przykład. I wtedy, jeśli jeszcze do tego w grupie jest taka osoba, która to podchwytuje, no to katastrofa, można powiedzieć, murowana.
0: To dobrze, a jeżeli nauczyciele czują obawę przed uczniami, bo zdarzały się też takie przypadki.
1: No to nawet nie jest takie odosobnione. Bardzo wielu nauczycieli mówi, że no,

0: ma trudności w radzeniu sobie z grupą. No ale to jest jakby... Tutaj musielibyśmy oddzielić różne wątki. To znaczy jeden wątek to jest taki przemocowy, jeden wątek to jest taki w ogóle pokazujący pewną przemianę też taką kulturowo-społeczną, że jakby wypłaszczają się te hierarchie. To już nie jest taką trudną rzeczą wdanie się w dyskusję z nauczycielem. To też jest ważne. Ale też zmieniają się sposoby komunikowania w takim sensie na przykład, że zmienia się to okno uwagowe dzieci. Dzieci nie są w stanie bardzo długo teraz słuchać. Gubią tą uwagę. Nauczyciele często się złoszczą z tego powodu. Zresztą ja ich rozumiem doskonale. No to może generować różnego rodzaju konflikty komunikacyjne.
1: No tak, ale ja właśnie mówię o tym obawie nauczycieli przed uczniami. Też sprzed wielu lat słynne zajście w szkole, gdzie któryś z uczniów nauczycielowi wkładał na głowę kosz od śmieci, prawda?
0: No to jest ekstremalny przykład.
1: To jest ekstremalny przykład, ale ja się
0: są
1: obawiam...
0: Są inne takie drobniejsze rzeczy, no takie metaforyczne, albo nawet nie metaforyczne, tylko dosłowne takie rzucanie kulkami papieru, albo taka sytuacja, że nauczyciel nie wie, czy może się odwrócić, czy nie, bo coś tam, coś poleci, albo coś zrobią z jego rzeczami osobistymi. To niestety wcale nie jest takie rzadkie i jest poważną sprawą. I wszystko to składa się na jedno zjawisko, które mogę nazwać klimat szkoły. To znaczy szkoła, która aktywnie pilnuje tego, żeby relacje były dobre, to jest szkoła, która ma wtedy i zaopiekowane to, że nie ma przemocy rówieśniczej, i zaopiekowane to, że nauczyciele nie są przemocowi wobec uczniów, i zaopiekowane to, że uczniowie nie są przemocowi wobec nauczycieli, co też się zdarza.
1: A są takie szkoły?
0: Tak, nie, to na pewno, to oczywiście, że są takie szkoły, to znaczy to przede wszystkim pamiętajmy, że to nie jest zero-jedynkowe, to jest jakby natężenie pewne na każdym z tych trzech wymiarów, ale rozumiem, że mówimy o takiej sytuacji idealnej, gdzie możemy powiedzieć, że każda z tych zjawisk jest na poziomie co najmniej zadowalającym albo bardzo dobrym i oczywiście, że są. Ja bardzo cieszę się, że takim miłym elementem mojej pracy jest taka możliwość odwiedzania wielu różnych szkół i przez to mam taki ogląd, jakby w przeciwieństwie do na przykład osoby pracującej w jednej szkole wiele lat, no to, która ma dużą wiedzę o tej jednej szkole. Ja mam taką niewielką wiedzę, ale o bardzo wielu szkołach. To znaczy widzę, jak tam różne relacje wyglądają, jak ludzie się do siebie wzajemnie odnoszą, dorośli do dzieci, dzieci do dorosłych. I widzę, że jest możliwe takie zarządzanie placówką edukacyjną, żeby klimat tam był ciepły, serdeczny i życzliwy. Nie mówię, że to jest jakby powszechne i że wszystkie szkoły są takie zupełnie szczęśliwe, ale tak, zdecydowanie jest to możliwe.
1: Ja sobie tak myślę, że bardzo się zmieniło. No, ja strasznie dawno do szkoły podstawowej, do liceum też bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dawno. Taki średni Gomułka szkoła podstawowa, no i początkowy Gierek szkoła średnia, więc troszkę inne czasy i nie do pomyślenia, proszę mi wierzyć, były takie zachowania, no nawet najbardziej, najwięksi rozrabiacze i nawet największe tak zwane kiziory podwórkowe tu na Mokotowie, no nie śmiały wyskoczyć do nauczyciela z jakimiś takimi tekstami, które nie były akceptowalne, albo z zachowaniem, które nie było akceptowalne. Oczywiście do kolegów tak.
0: No to prawda, wiele się zmieniło pod tym względem. Z jednej strony można powiedzieć, że spadła przemoc ogólna na ulicach. Możemy powiedzieć, że przez wiele lat dokonała się pewna zmiana. Nie wiem, czy państwo widzicie, że ogólnie jest dużo bezpieczniej, no ale też jakby zmieniły się relacje społeczne, również i w szkole. To, że uczeń mógłby teraz odezwać się w sposób nieidealny do swojego nauczyciela bądź dyrektora, niestety wydaje mi się całkiem prawdopodobne.
1: I takie rzeczy mają miejsce, ponieważ mam kilku przyjaciół, którzy są nauczycielami i opowiadają, jak bywa, że uczeń się zwraca do swojego nauczyciela.
0: Ale to też może oznaczać, że trochę po prostu trzeba szukać innych metod rozmowy, innych metod komunikowania się. To znaczy, jeśli możemy na to narzekać, oczywiście zrobić sobie tutaj taki klub, że siadło nas dwóch i mówimy,
1: tak,
0: jak to ta dzisiejsza
1: jeden
0: młodzież.
1: Jeden starszy, drugi młodszy,
0: co innego
1: a za moich
0: z poprzednią
1: czasów,
0: młodzieżą. Tak,
1: tak,
0: nie, nie, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Ale też możemy jakoś spróbować od

0: Odnieść się do tej nowej rzeczywistości i sięgnąć na przykład do wiedzy psychologicznej, do czego zawsze zachęcam. I na przykład popatrzeć na takie zjawisko, które psychologowie znają pod nazwą modelowania. Modelowanie to jest sposób uczenia się, ale sposób uczenia się, który polega nie na tym, że słuchamy tego, co nauczyciel ma nam do powiedzenia, tylko że obserwujemy, jak on się zachowuje i jakby podświadomie naśladujemy to, w jaki sposób się zachowuje. Innymi słowy, no, chyba najbardziej lubię przykład z przechodzeniem przez jezdnię. Mogę powtarzać, że nie wolno przechodzić na czerwonym, ale jeśli sam przejdę na czerwonym, to wszystko to, co powiedziałem do tej pory, nie ma znaczenia. Pokazałem, że należy przechodzić na czerwonym i to będzie zapamiętane. I tak samo tutaj w nauce relacji. Mogę powtarzać, że należy się do siebie zwracać z szacunkiem, ale jeśli pokazuje, że komunikuje się wobec innych, czy swoich kolegów w pracy, czy uczniów w taki sposób, w jaki nie chciałbym, żeby uczniowie komunikowali się ze sobą, no to, to trochę tak jak z tym czerwonym światłem. Przekreślam absolutnie wszystko, co mówiłem do tej pory. Uczniowie już wiedzą, jak należy naprawdę się zachowywać i będą to powtarzać. I dlatego właśnie ta dobra szkoła jest możliwa oczywiście. Jest cała masa szkół, która to wie, pilnuje tego i jakby i tam nauczyciel bardzo świadomie swoją osobą modelują jakiś rodzaj rzeczywistości, takiej na przykład właśnie bez przemocy i uczą swoim zachowaniem tego, jak można różne trudne rzeczy omawiać, rozwiązywać, dyskutować o nich.
1: I jest szansa, że większość, nie wszyscy oczywiście, tej młodzieży uczęszczającej do takiej szkoły bez specjalnych obaw we wrześniu wróci.
0: Albo nawet się bardzo cieszy, że wraca. Tak, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne.
1: Pan się cieszy?
0: Chociaż oczywiście
1: pan się cieszył z powrotu do szkoły?
0: To różnie bywało, ale tak, zasadniczo to chyba już byłem taki gotów na to, żeby coś się zaczęło ciekawszego dziać w życiu.
1: No dobrze, to teraz wobec tego troszeczkę zmieńmy temat, nieco tylko, no ale wzorcem pewnie kulturowym, bardzo mocno oddziaływującym na młodzież, to są te wszystkie rolki, filmiki w mediach społecznościowych, telefon komórkowy jako podstawowy nośnik informacji i wzorców wszelakich. No i jak widzą takie zachowania na takich rolkach, to dlaczego nie ja? Ja jestem też bohaterem.
0: Tak, no to jest trudny temat i smutny. To znaczy, to ja o tyle jestem tym zasmucony, że absolutnie nie kontrolujemy TikToka. Nie mamy pojęcia, co tam się dzieje, nie wiemy, co tam się odbywa, nie wiemy, jakie rodzaje filmów oglądają. Znaczy wiemy. Jakie. Nie wiemy w sensie jednostkowym. Znaczy nie wiemy, co konkretne dziecko akurat tego dnia
1: jeżeli pan
0: ogląda.
1: Pozwoli, przyglądałem dane na przykład dotyczące pornografii i tam okazywało się, że około 60% młodych ludzi poniżej 10 lat już widziało na stronach internetowych, swoich telefonach treści pornograficzne.
0: Tak. I to jest bardzo ciekawy punkt w dyskusji takiej na przykład, co mówić dzieciom na lekcjach biologii w wieku 15 lat, nie? I w zasadzie to już
1: nic nie
0: mówić. Bardzo, co możemy dodać, nie? Od 5 lat oglądają proces bardzo dokładnie pokazany pod wieloma kątami.
1: Nie? No nie wszystkie, nie wszyscy, nie wszyscy. Wszystkie dzieci, no ale ogromny odsetek.
0: No
1: tak.
0: Badania wskazują na to, że większość. Nie? Tak, no, ponad połowa już ogląda, druga połowa słyszała od tej pierwszej połowy, co mniej więcej można zobaczyć. No ale zostawmy pornografię, a wróćmy do tego wątku przemocowego. To znaczy my też możemy się spodziewać tego, że na tych rolkach też są różnego rodzaju zachowania, które są głupie, agresywne. Ktoś promuje jakiś bardzo, bardzo nierozsądny pomysł i inne dzieci to podchwytują właśnie na zasadzie tego mechanizmu modelowania, o którym przed chwilą mówiłem, tylko że tutaj modelem nie jest nauczyciel, a modelem jest ta rolka, czyli ci aktorzy, którzy są tam obecni w krótkim filmiku. No i to jest istotny kłopot, tym bardziej my musimy jakby jako dorośli dawać no, jakieś takie dobre wyznaczniki tego, w jaki sposób można funkcjonować, ale niestety zmieniły się czasy i nie możemy tego ex cathedra podawać. Znaczy nie wyreceptujemy tutaj.
1: Nie wypada, nie należy, tak, nie wolno no. I tak dalej, bo zostaniemy przez młodych ludzi, no powiem otwartym tekstem, obśmiani.
0: Też nie ma co próbować z kolei sięgać po młodzieżowy slang, bo również zostaniemy obśmiani. Jesteśmy w trudnej sytuacji jako wychowawcy młodych ludzi, ale z

0: Została nam pewna droga. Tą drogą jest taki rodzaj uczciwości, szacunku, życzliwości. To znaczy, jeśli mówimy to szczerze i autentycznie i oni widzą, że mówimy to po to, żeby im pomóc w czymś, to bardzo dobrze na to reagują i nagle zaczynają nas słuchać.
1: Panie doktorze, rozwiązaniem jest to, że telefony komórkowe w szkołach będą demode, a właściwie to będą zakazane.
0: Nie mam pojęcia. To jest taki bardzo duży eksperyment społeczny. Na razie Australii chyba nie wyszedł, bo Australia pierwsza zabroniła. No i to, co obserwujemy w danych, no to gwałtowny wzrost ruchu tam VPN-ów, czyli takich sposobów na maskowanie tego, że jest się dzieckiem i udawanie, że się jest jakimś przeciętnym obcokrajowcem z Europy na przykład. I ciągle można używać wtedy spokojnie dalej tego urządzenia. Jak to się zadzieje, nie mam pojęcia, co z tym będzie. Natomiast w historii różnych zakazów to mam wrażenie, że to jeszcze nie... No, nie wiem, prohibicja na przykład, albo...
1: Ale to mało szkoły dotykało.
0: Narkotyki, inne
1: no,
0: takie...
1: No, to dotykało bardziej.
0: Oczywiście... Możemy próbować. To nie zniknie pewnie, ale z drugiej strony też jest bardzo wyraźnym sygnałem, że to jest coś, co powinno być ograniczone. I miejmy nadzieję, że ten przepis przyniesie dużo dobrego. Trzymajmy kciuki.
1: Dobrze, a rola rodziców, bo rola rodziców w bezpieczeństwie dzieci w szkole również jest bardzo istotna, naprawdę. A rola rodziców w stosunku do telefonów komórkowych. Jaka
0: tak samo
1: być?
0: W przypadku telefonów komórkowych, tak samo w przypadku przemocy rówieśniczej, no to rola, wpływ rodziców na to, co się dzieje w szkole, jest bardzo ograniczony. To znaczy jest taki, może jest ogromny, ale nie bezpośredni. To znaczy, no to jakby to wszystko już się odbyło.
1: Są rady szkoły,
0: te procesy,
1: prawda?
0: Wychowawcze, one już tam gdzieś zachodziły w rodzinach, no i tam rodziny już co mogły, to w te dzieci wrzuciły, a potem dzieci idą do szkoły i tam już są bez nadzoru rodziców. Jakby tutaj procentuje to, co do tej pory zostało zrobione. Więc nie mam tutaj dobrych rad takich ponad ogólnie dobre wychowawczo. To, co bardziej chciałem zwrócić na to uwagę, że jakby rodzice mają naprawdę ograniczone możliwości w zakresie wpływu na to, co się dzieje w grupie rówieśniczej. Rodzice rzadko widzą całą klasę, rzadko są w stanie porównać, rzadko są wiedzą na przykład, jak ich dziecko funkcjonuje na tle grupy, bo widzą je w rodzinie, albo samo, albo nie wiem, z rodzeństwem, ale nie w kontekście klasowym, więc często tej wiedzy nie mają, albo mają zapośredniczoną z opowieści dziecka bądź kogoś, muszą to sobie rekonstruować. Nauczyciele. To są fachowcy, którzy są w szkole. Oni widzą te dzieci w tym zestawie, w tej grupie klasowej i widzą codziennie i to od nich bardzo dużo możemy się dowiedzieć właśnie o funkcjonowaniu dzieci i też no, oni są na takiej pierwszej linii pomocy. Czy w zakresie przemocy rówieśniczej, czy w zakresie wsparcia z problematycznym używaniem telefonu.
1: No tak, czas jakiś temu, znowu wracam do historii, czas jakiś temu to... Siedzieliśmy u swoich kolegów, znajomych po szkole, spotykaliśmy się, rodzice nasi byli w domu z reguły, albo nie byli, ale z reguły byli i widzieli, z kim się spotykamy. Mniej więcej widzieli. Dzisiaj możemy się nie spotykać, ale się spotykamy. Znowu wracam do internetu, znowu wracam do telefonu komórkowego.
0: Tak, to z jednej strony jest w ogóle super możliwości. To są, nie? No bo ja mogę mieć kolegów gdzieś tam rozrzuconych po Europie.
1: Nowa Zelandia.
0: I tak. No, albo po świecie i tego wieczoru właśnie z nimi się spotkam i porozmawiam. To jest wspaniałe, ale z drugiej strony no też rodzi oczywiście całą masę niebezpieczeństw. Nie wiadomo, z kim rozmawia dziecko, jakie intencje ma ten, z kim dziecko rozmawia, jakie treści się tam pojawiają. To oczywiście wzbudza niepokój. No, tutaj rodzicom mogę powiedzieć tylko tyle, rozmawiajcie z dziećmi, no ale nie przesłuchujcie dzieci, tylko rozmawiajcie, co u nich słychać, co robią, co się dzieje, a z kim tam rozmawiali przy okazji, też mogą nam coś powiedzieć. Zasadniczo to jest tak, że jeśli damy sobie na rozmowę wystarczająco dużo czasu, to dzieci zaczną nam wszystko chętnie same opowiadać. Natomiast jeśli próbujemy naciskać, żeby w możliwie niewielkiej liczbie minut dowiedzieć się możliwie jak najwięcej wszystkiego i iść dalej, robić swoje rzeczy, to raczej mamy gwarancję, że niczego się nie dowiemy.
1: No tak, teraz taki czas przed dziećmi, rodzicami, nami wszystkimi, bo wakacje tuż, tuż, więc istnieje taka możliwość.

0: boi, że to już jak rodzice wyjadą z dziećmi gdzieś, no albo dzieci będą w domu, rodzice też nie wyjadą, ale być może no, ten kontakt będzie zdecydowanie bliższy. Ten czas pozwala na to.
1: Tak, oraz no w ogóle najlepszy kontakt taki do rozmów to jest takie rozmowy przy okazji. Czy nie, że no siądź tutaj dziecko na krześle i już
0: ja
1: mi wszystko powiadaj.
0: Tak?
1: Tylko właśnie, nie, wakacje to może jakaś wyprawa, może jakiś spacer, może jakieś bycie razem i zajmowanie się czymś, czymkolwiek. I wtedy takie rozmowy przy okazji, jakby takie przy łuskaniu fasoli, ja tam wypytuję o różne rzeczy, aż w końcu i zaczynają docierać do mnie również te ważne i trudne rzeczy, na przykład o tych obawach, o których, że taką ładną klamrą wrócę, obawach, że na przykład po zakończeniu wakacji trzeba wrócić do szkoły i zmierzyć się z jakimiś trudnymi rzeczami i też te rozmowy mogą dać rodzicom taką szansę, żeby no trochę podpowiedzieć, co można zrobić. A jeśli nie podpowiedzieć, to przynajmniej zebrać na tyle informacji, żeby potem móc porozmawiać z nauczycielami i poszukać realnego wsparcia dla dziecka, jeśli go potrzebuje.
0: No i tak, to hasło witaj szkoło może być przyjemne. No, może być przyjemne.
1: Może.
0: Doktor Piotr Rycielski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, był Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: 21:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię Karolowi Nawrockiemu w sprawie odebrania odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Ostateczną decyzję ma podjąć polski prezydent. Z propozycją odebrania orderu Karol Nawrocki wystąpił po tym, jak prezydent Ukrainy jednej z jednostek wojskowych nadał nazwę bohaterów UPA. Mamy twardy orzech do zgryzienia, mówił na naszej antenie Jacek Karnowski, wiceminister funduszy z KO.
9: Wiemy, że beneficjentem tej decyzji największym będzie Putin. Ta cała kłótnia wywołana jednoznacznie, powiedzmy szczerze, przez prezydenta Zełenskiego jest na rękę najbardziej Putinowi i najbardziej podważa wiarygodność przyjaźni ukraińsko-polskiej.
8: O spotkanie obu prezydentów i szczerą rozmowę apelował dziś premier Donald Tusk. NATO działa. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do zestrzelenia drona nad Łotwą. Bezzałogowiec nadleciał od strony Rosji i został zestrzelony przez francuski myśliwiec NATO. To nie pierwszy taki incydent. Poprzednio okazywało się, że były to ukraińskie drony wymierzone w cele Rosji. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Ukraina musi dołożyć wszelkich starań, aby nie zagrażać bezpieczeństwu NATO.
10: To jest kolejne tego typu zestrzelenie i strona ukraińska musi dokonać wszelkich starań, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu państw NATO, bo to są państwa, które są przyjacielsko nastawione, a nie wrogo. Ale to, co pokazuje dzisiejsze działanie, że NATO działa, NATO jest skuteczne, NATO chroni swoich członków.
8: Bezzałogowiec został zneutralizowany przez myśliwce, które w ramach natowskiej akcji Baltic Air Policing bronią przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii.

0: broni. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Pruszkowie, aresztowany na 3 miesiące, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna po pijanemu miał potrącić kobietę i uciec z miejsca wypadku. Pokrzywdzona zmarła. Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 czerwca. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w Pruszkowie. Ministerstwo Kultury przyznało 130 tysięcy złotych na ratunek sztandaru 4. Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna. Sztandar i proporzec 21. Dywizji Piechoty Górskiej odnaleziono rok temu w rejonie ostatnich walk jednostki z września 1939 roku. Przez ponad 80 lat leżały pod ziemią, mówi założyciel muzeum w Cieszynie Krzysztof Nieścior.
1: Poszukiwacze okoliczni akurat w ten dzień mieli ten moment, ten czas, że po prostu ich wykrywacz natrafił na sztandar, ponieważ był dość głęboko zakopany. Ten sztandar został odnaleziony dokładnie w tym miejscu, gdzie w jakim rejonie opisywali w swoich relacjach właśnie oficerowie pułku.
0: Prace konserwatorskie będą przeprowadzone jeszcze w tym roku. Wcześniej Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim na wstępne zabezpieczenie znaleziska przeznaczyło 35 tysięcy złotych.
2: W Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut 22.
4: Stan dnia.
3: A w stanie dnia już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan Piotr Kusznieruk, Trybuna. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór o tej porze, przepraszam najmocniej.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
3: No i panie redaktorze, przed nami komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych. Pytanie, czy tym wydarzeniem wciąż nie jest sprawa relacji polsko-ukraińskich. Dziś kapituła Orderu Orła Białego wydała swoją opinię dotyczącą planu odebrania tego orderu prezydentowi Zełenskiemu. Jeżeli chodzi o kancelarię prezydenta, pojawił się tylko bardzo krótki wpis po tym fakcie, zamieszczony przez rzecznika prasowego prezydenta. Możemy w nim przeczytać: prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Co oznaczają te słowa pana zdaniem?
5: To znaczy, sprawa jest, że tak powiem, w trakcie uzgodnień. Natomiast z punktu widzenia racji stanu Polski przeciąganie się tej decyzji przez Ukraińców zostanie odebrane jako słabość naszego kraju w tym zakresie. Skoro podjęto taką decyzję, o tym zaczęto mówić w tym na forum publicznym i nagle my się z tej decyzji wycofamy, to znaczy, że będziemy się wycofywali z kolejnych decyzji w sprawie naszego honoru, ludobójstwa na Wołyniu, innych spraw historycznych, które są dla nas istotne. Część polityków w tej sprawie jest niezdecydowanych. Mówi, że to będzie, słuchałem wcześniej wypowiedzi, że to będzie prezent dla Władimira Putina, ale generalnie rzecz biorąc, takim samym prezentem jest utrzymywanie sytuacji, w której Polska dostarcza uzbrojenie, dostarcza pieniądze, a potem strona ukraińska się obraża i odchodzi po prostu w swoją stronę. To też jest olbrzymi prezent dla Władimira Putina, dlatego że spada zaufanie Polaków, strony polskiej do współpracy z Ukrainą i to też należy uznać, że to też będzie prezentem. Ukraińcy muszą znaleźć mechanizm rozwiązania i wyjścia z tej sytuacji.
3: W Polsce... Przepraszam, uważa pan, że jak gdyby odpowiedzialność w tym momencie w 100% spoczywa na stronie ukraińskiej? No bo z naszej perspektywy tak naprawdę jedynym rozwiązaniem byłoby wycofanie się prezydenta Zełenskiego z tej decyzji. Natomiast patrząc na realia życia politycznego na Ukrainie, trudno sobie taką decyzję wyobrazić.
5: Ja rozumiem, ale my też nie możemy usprawiedliwiać sprawami wewnętrznymi na Ukrainie, naszej polityki historycznej, naszego honoru i naszej sytuacji też gospodarczo-politycznej.
3: No przepraszam, panie redaktorze, to ja się chcę wytłumaczyć. Ja w żaden sposób, mówiąc te słowa, nie zamierzam usprawiedliwiać strony ukraińskiej, natomiast próbuję w realny sposób ocenić, na ile rzeczywiście po stronie ukraińskiej takiego gestu się możemy spodziewać. Uważam, że nie.
5: Ja też uważam, że akurat ten prezydent z tym kręgosłupem prawicowym, który ma w sobie, na pewno tego gestu nie wykona. Natomiast to jest ostrzeżenie dla naszych polityków, żeby nie tworzyć wizji współpracy

0: Ukrainą. Pamiętajmy, że pod koniec 2022 czy na początku 2023 chodziły też takie teorie, że powstanie Unia Polsko-Ukraińska albo jeszcze jakieś bliższe związki między Polską a Ukrainą. Niestety te dwa państwa mają inną tożsamość, inną historię. Polska była, że tak powiem, peryferium sowieckiego miru, a Ukraina była centrum sowieckiego miru. I mamy zupełnie inne wychowanie w tym zakresie, jak również zupełnie inne pojmowanie historii.
1: To przepraszam, Ziemowit-Szczerek, jeżeli dobrze pamiętam, dopiero co zamieścił taki wpis, publicysta, pisarz, ale mocno siedzący w tych realiach Europy Środkowo-Wschodniej, on zamieścił taki wpis, trochę go uproszczę, nie zacytuję z pamięci, że Ukraina właśnie przez fakt bycia przez wiele dziesięcioleci częścią Imperium Sowieckiego, a wcześniej Imperium Carskiego, Ukraina uprawia politykę w sposób sowiecki. I to był przejaw właśnie tego zupełnie innego myślenia o polityce.
0: Ale to jest naprawdę wytłumaczalne. Pamiętajmy, że na Ukrainie w Kijowie znajdowała się druga po Moskwie szkoła GRU i KGB. Że elity były wychowane w ramach struktury władzy ukraińskiej w ten sposób, że to Ukraińcy byli elitą intelektualną Rosji. Te państwo się odłączyło od Rosji, licząc na, że tak powiem, swoje zasoby i swoje możliwości, bo dla Ukrainy to się po prostu opłacało. Po co ciągnąć Syberię, po co ciągnąć inne republiki, które były niewydolne. Natomiast państwo też zniszczyła korupcja w tym zakresie, bo nie oszukujmy się, w roku 89, jak Polska rozpoczynała swoją drogę do jakiegoś wzrostu gospodarczego, Ukraina od nas była bogatsza.
1: Trudno to w to dziś uwierzyć.
0: Oni zaprzepaścili swoją szansę. Trudno w to dziś uwierzyć, ale oni mieli lepsze uniwersytety, lepsze fabryki, lepsze zaplecze gospodarcze, lepiej wykształconych ludzi, dlatego że tam po prostu Rosja inwestowała. Tam były fabryki silników odrzutowych, fabryki samolotów, tam budowano bombę atomową, tam było kilka elektrowni atomowych. O to trudno uwierzyć i Ukraińcy byli hołubieni, ale też byli wychowywani przez ten sowiecki mir. I my się dzisiaj zdarzyliśmy w dyskusji z Ukraińcami na temat polityki historycznej, z wychowaniem postsowieckich elit intelektualnych, które mają dokładnie taki styl działania. To znaczy jedziemy do końca bez trzymanki i patrzymy, kto pierwszy wymięknie. I jeżeli okażemy się silniejsi, to nie odpuścimy.
1: No tak, tylko odpowiedzią na to mogłoby być takie same stanowisko. No i w tym momencie, jeżeli jedna i druga strona nie odpuszcza, no to dochodzi do czołowego zderzenia, czyli scenariusz wymarzony dla Moskwy. I teraz jak z tej kwadratury koła wybrnąć?
0: Ja powiem w ten sposób, ten scenariusz dla Moskwy już nie jest wymarzony, bo ten scenariusz dla Moskwy takiego zwarcia mógłby być wymarzony w roku 2023 czy 2024. Ukraina poniosła tak olbrzymie straty ludnościowe, gospodarcze i wszelakie, jakie nastąpiły, że Ukraina nigdy nie wejdzie do struktury sowieckiego miru. To zawsze będzie państwo wrogie wobec Rosji, natomiast Polska powinna powstrzymywać się z wydawaniem pieniędzy na inwestycje na Ukrainie, dlatego że że polskie firmy są lekceważone czy są oszukiwane, mamy problemy z polityką historyczną, mamy problemy z innymi efektami związanymi z dostrzeganiem wdzięczności. Pamiętajmy o elementach związanych z eksportem zboża, pamiętajmy o transporcie, to znaczy znajdujemy się w sytuacji, że my staliśmy się bezpłatnym zapleczem wojennym Ukrainy, ponosząc wyłącznie koszty, nie realizując żadnych zysków. Jak poprosiliśmy o nasze zyski, które też nie były zyskami o charakterze finansowym, bo nie chcemy odbudowywać na razie, nie mówimy zwróćcie nam cokolwiek, tylko zyski moralne polegające na tym, że pamiętajcie o naszych ludziach, którzy zginęli w ludobójstwie, i pokażcie, że pośród was byli mordercy ludności cywilnej, Ukraina nie stanęła na wysokości zadania. I to też się przekłada przez sposób patrzenia polskiego społeczeństwa. Widzę polityków, którzy mówią, że tam Putin na tym zyska, albo że Ukrainę, że trzeba uwzględniać punkt widzenia Ukrainy.

ukraiński, ale no nie oszukujmy się, nawet jeżeli Armia Krajowa próbowała realizować jakieś akcje odwetowe i zdarzało się, że kilkadziesiąt czy kilkaset osób podlegało różnego rodzaju czystkom, to nie mówimy o 150 tysiącach Polaków zamordowanych w ramach czystek etnicznych na Ukrainie.

0: pozwolić, dlatego że za chwilę dojdziemy do sytuacji, w której będziemy, że tak powiem, przepraszali Ukraińców za Wołyń.
1: No to w takim razie znów wracając trochę do początku naszej rozmowy, to skoro te zapowiedzi odebrania orderu padły, no to teraz wóz albo przewóz?
0: No trzeba moim zdaniem podjąć decyzję trzeźwo rozsądkowego podchodzenia do Ukrainy, wyleczyć się ze złudzeń, że Ukraina jest dla nas bratem albo siostrą, tylko jest państwem konkurencyjnym, które korzysta, że tak powiem, z naszej infrastruktury. Obywatele ukraińscy też korzystają z naszej infrastruktury w sposób skuteczny, bo mówienie, że oni, że płacą jakieś podatki w Polsce, no pewnie płacą, natomiast skala wydatków polskiego państwa jest znacznie większa niż przychodów z podatków na Ukrainie. I po prostu zacząć realizować bardzo trzeźwą politykę wobec Ukrainy. Dotąd takiej polityki nie realizowaliśmy. Jeszcze niedawno oddaliśmy kilkanaście samolotów MiG-29 bez żadnego zabezpieczenia, a dzisiaj w programie SAFE mamy zagwarantowane dla Ukraińców kilka miliardów środków, które pójdą w ramach tej pożyczki na finansowanie jakichś wspólnych inwestycji. No, moim zdaniem decyzja w tych realiach to powinna zostać po pierwsze wstrzymana, a po drugie, póki Ukraina nie wyleczy się z banderyzmu, to Polska nie powinna jasno dać do zrozumienia, że nie będziemy głosowali za wejściem do Unii Europejskiej albo innych struktur międzynarodowych.
1: No to w takim razie idąc dalej, to spoglądam teraz na wirtualną Polskę. Trwają intensywne rozmowy o kompromisie, który miałby zatrzymać narastający kryzys dyplomatyczny na linii Polska-Ukraina. Z ustaleń wirtualnej Polski wynika, że otoczenie Wołodymyra Zełenskiego szuka sposobu na wycofanie się z najbardziej kontrowersyjnych decyzji. Wstrzymany ma zostać ponowny pochówek Stepana Bandery.
0: Ale ja powiem w ten sposób. Strasznie irytująca jest sytuacja w polskich mediach, szukanie kompromisu. Mhm. Myśmy tej akcji w ogóle nie wywołali. My jesteśmy po tej stronie pokrzywdzeni. Polska jest pokrzywdzona. Dała wszystko, co miała. Zachowaliśmy się fair. Zachowaliśmy się w porządku wobec wojny na Ukrainie. Polacy zachowali się w porządku wobec wojny na Ukrainie. I dlaczego rozmawiamy o kompromisie, a nie o zadośćuczynieniu? To jest złe stawianie tych pojęć. Nasi ministrowie porównują UPA do UPA do żołnierzy wyklętych, ale w ogóle ktoś nie policzył, że to nie ta skala. No,
1: rozumiem, a przepraszam, to skoro jesteśmy akurat przy tej dramatycznie niefortunnej wypowiedzi, pana zdaniem powinny być konsekwencje po takich słowach?
0: Moim zdaniem tak, dlatego że osoba zajmująca, ja nie odbieram sytuacji takiej, że osoba z mniejszości narodowych może zajmować stanowiska polityczne, bo może, powinna i ma takie uprawnienia, tylko że osoba, która nie realizuje polskiego interesu narodowego związanego z pamięcią historyczną, nie może tego stanowiska zajmować, niezależnie czy będzie to osoba pochodzenia ukraińskiego, czy pochodzenia białoruskiego, czy pochodzenia polskiego. Po prostu mamy pewną linię polityczną w Polsce i te osoby, które piastują stanowiska polityczne ministrów, wiceministrów, nie tylko w pracy muszą wypowiadać się w interesie Polski, ale ja oczekuję, że one z przekonania będą tam się znajdować. Naprawdę jest duża konkurencja osób, które mogą takie stanowiska piastować. Nikt nie musi być ministrem. Ten pan może zostać naukowcem na swoim uniwersytecie, ale jeżeli nie jest w stanie dostrzegać interesu Polski w polityce międzynarodowej i piastuje stanowisko polityczne, jakim jest stanowisko wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, no to generalnie rzecz biorąc moja ocena jego kompetencji jest żadna, bo on powinien występować w interesie Polski wszędzie, w ministerstwie, w radiu, w rozmowach. Minister powinien być przykładem Polaka patrioty.
1: To w takim razie, jak ocenić ruch premiera Tuska w tej sprawie? Bo Donald Tusk stwierdził, że dyplomacja okazała się bezradna w obecnym sporze Polski i Ukrainy, w związku z czym wystosował taki specjalny apel do obu prezydentów, czyli do prezydenta Nawrockiego i prezydenta Zełenskiego, aby ci usiedli i wspólnie ten w rozmowie, w dyskusji, wspólnie ten problem rozwiązali.

0: wiązali.
1: To znaczy, premier Donald Tusk próbuje się wyłączyć generalnie z tej sprawy. Próbuje załatwić najlepszym możliwym stanowiskiem, czyli w tej sprawie usiąść z boku. Tak? Pewne stanowisko zajął Zełenski, pewne stanowisko zajął Nawrocki, ale to generalnie Polska została w tej sprawie pokrzywdzona. To Polska została, że tak powiem, polska pamięć narodowa została zniszczona i została zdruzgotana w tym zakresie. I stawanie premiera po stronie arbitra, albo ja sobie stanę z boku na poboczu i popatrzę sobie, jak ci dwaj panowie będą się między sobą walczyć, no to nie jest to, bo my nie znajdujemy się, że tak powiem, po tej samej stronie. Pan premier Donald Tusk reprezentuje urząd premiera, odpowiada za politykę zagraniczną. Tam jest minister spraw zagranicznych, jest minister obrony, jest minister kultury i jest cała masa różnych ministrów. I zadam proste pytanie. Co w tym czasie pan premier zrobił, żeby zabezpieczyć polską pamięć historyczną i doprowadzić do tego, żeby Ukraińcy zrozumieli, że to dla nas jest ważne. Dla 82% społeczeństwa w ostatnich badaniach ten temat jest tematem istotnym i nie może być pomijalnym. Stawanie z boku i mówienie dwóch się panów bije jest tak naprawdę uciekaniem od odpowiedzialności. To po co mamy MSZ? To po co mamy Ministerstwo Kultury?
0: Ale to przepraszam, to są pytania, które pojawiły się ze strony choćby polityków Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie jeden do jednego można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co przed chwilą pan powiedział i jak pan ocenił to stanowisko. Pan jest premierem Polski czy zewnętrznym arbitrem, a może warto choć raz stanąć po stronie Polski tuż przed końcem rządów? To jest wpis Przemysława Czarnka.
1: Nie wiedziałem tego, ale
0: to Przemysław Czarnek. I jeszcze jeden wpis. Szybko skończyło się rumakowanie Donalda Tuska, który stwierdził, że to wyłącznie rząd prowadzi politykę zagraniczną. Dziś, gdy relacje Warszawa-Kijów znalazły się w kryzysie, apeluje, by prezydent Karol Nawrocki przejął inicjatywę. Dobrze, że wreszcie dostrzegł własną bezradność. To z kolei Jacek Sasin.
1: Ale to ja powiem w ten sposób. No to pan premier Donald Tusk tą wypowiedzią pokazał, że nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej, nie odpowiada za Ministerstwo Kultury i nie odpowiada za Ministerstwo Obrony. No co mogę w tej sprawie powiedzieć? Naprawdę te instytucje powinny bardzo aktywnie działać do tego, żeby pokazać Ukraińcom, że postępują niewłaściwie. To nie jest pozycja arbitra, to jest pozycja realizacji interesu Polski wobec obcego państwa, które tego interesu nie chce dostrzec.
0: A panie redaktorze, na ile to, co dziś obserwujemy, to jest tak naprawdę być może konsekwencja tego, co nie wydarzyło się na przykład w roku 2022. Bo myślę sobie o tym, że w momencie, kiedy Rosja najechała Ukrainę, mówimy już o tej pełnoskalowej wojny, no i Polska w 100% stanęła po stronie Ukrainy, z czym ja się też w 100% od razu zaznaczę, absolutnie zgadzam, to być może jednak oprócz tych gestów solidarności, gestów przyjaźni, zabrakło również być może bardzo delikatnych, ale takich napomknień, że w zamian jednak oczekujemy jakiegoś symbolicznego gestu. Nawet drobnego, ale jednak. A niczego takiego nie było, no bo przecież to nie jest moment, to nie jest czas, żeby od Ukrainy żądać tego typu postaw, czy też tego typu działań.
1: Ja powiem w ten sposób, to znaczy każde przekazanie 4 miliardów złotych z polskiego budżetu powinno być w jakikolwiek sposób zabezpieczone. Nie dopilnowano po prostu tego. Powinno być zabezpieczone w postaci przyszłego zwrotu, w postaci przyszłych inwestycji, również w postaci zachowania pamięci historycznej. Gdybyśmy mieli zabezpieczenia w postaci kontraktów, Ukraińcy nie pozwalaliby sobie na takie rzeczy. Ponieważ my wyskoczyliśmy do przodu najbardziej naiwnie, daliśmy do zrozumienia Ukraińcom, że po prostu nie muszą nas brać pod uwagę. I teraz od mniej więcej półtora roku pan Zełenski pokazuje, że nie jest zainteresowany bliską współpracą z Polską, a to, co powiedział na forum ONZ, powinno być dla nas jasnym sygnałem, że generalnie my powinniśmy się pogodzić z tym, że Ukraina nie będzie realizowała żadnych interesów. Ale zadam proste pytanie. Dlaczego płacimy za Starlinki? Dlaczego przekazujemy kolejne samoloty? dlaczego w polskim SAFE jest budżet ukraiński, który

0: który coś ma tam, że tak powiem, realizować. Być może w momencie, kiedy zostaliśmy pomówieni, że realizujemy politykę rosyjską, powinniśmy po prostu powstrzymać się od wykonywania dalszych czynności. Ja nie mówię, że działać z Rosją, ale powstrzymać się od wykonywania dalszych czynności, dlatego że wdzięczność jest cechą, która umiera najszybciej, a Ukraińców to po prostu umiera w trybie nagłym.
1: To jeżeli pan pozwoli, mamy już bardzo mało czasu, ale chciałem zapytać jeszcze jedną kwestię. Mamy kolejne nazwisko, jeżeli chodzi o wyścig w Krakowie. Nowa Lewica ogłosiła, że kandydatką w tych przedterminowych wyborach będzie Daria Gosek-Popiołek. Cały czas czekamy również na wskazanie takiego kandydata ze strony Koalicji Obywatelskiej, choć jedno mocne nazwisko się pojawiło. Na razie nie ma jeszcze potwierdzenia. To oczywiście pan Sonik. Na ile to jest ważny wyścig? Bo wsłuchując się w głosy na przykład polityków po prawej stronie, można odnieść wrażenie, że odwołanie referendum, które odwołało urzędującego prezydenta Krakowa, to było potężne uderzenie w obecną koalicję i to było uderzenie, które może mieć przełożenie na kolejne tego typu referenda, coraz większe kłopoty koalicji rządzącej i koalicji obywatelskiej i w rezultacie to jest coś, co może również skutkować podczas najbliższych wyborów parlamentarnych. To jest życzenie, to jest myślenie życzeniowe, czy rzeczywiście no, taki ciąg przyczynowo-skutkowy ma uzasadnienie?
0: Jeżeli tych referendów będzie więcej, to tak. Jeżeli po tym referendum następne wybory doprowadzą do tego, że się zmieni linia polityczna w Krakowie i zostanie wybrany prezydent zupełnie z innej formacji, nieliberalnej, tak powiem, czy lewicowo-liberalnej, no to generalnie pokaże dla wyborców innych formacji, Konfederacji, być może Prawa i Sprawiedliwości, że takie referenda mogą być skuteczne. Wtedy pójdą dodatkowe środki, dodatkowe działania, dodatkowa działalność polityczna, żeby dokonać takich referendów kilka. Jeżeli tych kilka referendów się odbierze, no to obecna koalicja rządząca będzie miała duże problemy. Przy jednym uważam, że i to w takiej odległości od wyborów, uważam, że to jest element mało istotny, niewiele zmieni. Ale jeżeli te wybory zostaną przegrane i pójdą w innym kierunku i doprowadzi się do tego, że w Rzeszowie, w Lublinie albo jeszcze w dwóch czy w trzech miastach, w których zapowiadane są takie wybory, dojdzie do kolejnych referendów, no to będziemy mieli z bardzo dużym kryzysem politycznym. Pamiętajmy, że prezydent miasta ma też bardzo duży wpływ na komitety wyborcze, na ich rozłożenie, na dostęp do mediów lokalnych, na dostęp do billboardów i na inne możliwości w wyborach. Tutaj nie mówię, że to jest istotne, ale to może przeważyć szale. Pamiętajmy, że polaryzacja w Polsce nie jest na poziomie 50 na 50. Tutaj nie wygrywa się wyborów 15% więcej, tylko mamy do czynienia i w wyborach prezydenckich, i w wyborach parlamentarnych, że tutaj jest różnica zaledwie kilku procent. Jeżeli w kilku miastach przełoży się szala na inną stronę, no to obecnie rządzący będą mieli bardzo duży problem do zgryzienia.
1: A uważa pan, że taki sukces, myślę oczywiście o przeciwnikach urzędujących prezydentów, taki sukces w kolejnych miastach jest możliwy, bo nie brakuje głosów, że to się raczej nie powtórzy, że Kraków po prostu był miastem wyjątkowym, o wyjątkowej polityce tej wewnętrznej, samorządowej, gdzie rzeczywiście ten podział głosów był wyjątkowo równy, jeżeli chodzi o różne formacje polityczne.
0: Wydaje mi się, że można znaleźć takie miasta, w których społeczeństwo półtora roku po wyborach jest niezadowolone ze swoich prezydentów czy ze swoich rad miast, które zostały wybrane, i można doprowadzić do takiej sytuacji, że pojawią się możliwości na nowe wybory. Ja jestem wręcz o tym przekonany, dlatego że też oczekiwania związane z KPO, oczekiwania związane ze zmianą polityczną wynikającą z odchodzenia jednego prezydenta, przychodzenia drugiego prezydenta albo kolejną zmianą, społeczeństwo miało duże. Nie wszędzie to się udało. Pamiętajmy, że tych miast w Polsce jest jednak sporo, tak? Kraków oczywiście jest drugim co do wielkości miastem, ale w tych pierwszych 20 największych miastach myślę,

0: że jeszcze ze dwa, trzy takie miasta, które mogłyby pójść tą drogą, by się znalazło. A jeżeli będą cztery przypadki wyborcze, no to już zaczyna być duży problem dla koalicji.
1: No i tu niestety musimy zakończyć. Pan Piotr Kusznieruk, Trybuna, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.

0: Laptop Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 60 kilometrów umocnień na granicy z Rosją powstało już w ramach Tarczy Wschód. Prezydent Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Tragiczny wypadek w Lubuskiem, nie żyją 3 osoby. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Jest postęp prac przy rozbudowie Tarczy Wschód na granicy z Rosją. W województwie warmińsko-mazurskim powstało ponad 60 kilometrów umocnień, mówi pułkownik Arkadiusz Gardzielik z Departamentu Infrastruktury MON.
2: Mamy 61 kilometrów granicy wybudowanych, jak również realizujemy na głębokości do 5 kilometrów, do 10 i do 50 kilometrów miejsca składowania. Mamy wyznaczonych 16 takich miejsc.
1: Gotowe elementy zapory są sukcesywnie przejmowane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi pułkownik Cezary Kiszkowiak.
3: To jest obręb Dąbrówka Nowa i to jest 2340 metrów zabezpieczenia granicy. To są trzyrzędowe pasy jeży betonowych, ale też rów przeciwpancerny wzmocniony geokratą. Drugi taki obiekt to obręb Rutka i to jest na odległości 3700 metrów i Pęciszewo, i on był już przyjęty w grudniu ubiegłego roku.
1: W najbliższym czasie terytorialsi mają przejąć kolejne odcinki umocnień. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, kapituła orderu przedstawiła swoją opinię.
4: Sprawa jest konsekwencją decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
5: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
4: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk zaapelował z kolei do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: 3 osoby zginęły w wypadku w Sadza-Żewicach w Lubuskiem. Samochód, którym jechały, uderzył w drzewo i się zapalił. Jak relacjonuje Arkadiusz Kaniak, strażak

0: Pracy po dotarciu na miejsce zastali w pełni rozwinięty pożar samochodu, od którego zajął się pobliski las.
1: Strażacy przystąpili do działań gaśniczych zarówno pojazdu, jak i lasu. W środku, jak się później okazało, znajdowały się 3 osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Spaliło się około 3 arów lasu. Działania zostały szybko ukończone.
0: Ze względu na obrażenia służby nie są w stanie zidentyfikować ofiar wypadku. Przyczynę zdarzenia wyjaśni policja i prokuratura. 42-letni rowerzysta, który potrącił we Wrocławiu, a następnie brutalnie popchnął seniorkę i uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszał zarzuty. Mężczyzna był poszukiwany, sam zgłosił się na policję wraz z adwokatem po publikacji wizerunku w mediach społecznościowych, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
2: Dziś stawił się z pełnomocnikiem w komisariacie policji Wrocław Fabryczna. Usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a także narażenia na utratę życia, zdrowia bądź spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 42-latek złożył w tej sprawie wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
0: Zaatakowaną przez rowerzystę seniorką była dr Walentyna Wnuk, doradczyni prezydenta do spraw seniorów i członek Wrocławskiej Rady Seniorów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na krańcach południowo-zachodnich przelotne opady deszczu i burze, deszcz także na północnym wschodzie. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, 13 w centrum, do 17 na zachodzie. We wtorek w rejonie Śląska i Małopolski deszcz i burze. Temperatura w dzień od 20 stopni na północnym zachodzie przez 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
3: W Polskim Radiu 24.
4: 5 minut po 22.
5: Przestrzeń, design, architektura.
4: Dobry wieczór, Krzysztof Grzybowski. W dzisiejszym magazynie przeniesiemy się do Łodzi, gdzie czeka nas niezwykła uczta. To wszystko będzie się rozgrywać między 18 a 28 dniem czerwca. A o co dokładnie chodzi, to już wyniknie z naszej rozmowy. Gościem dzisiejszego wydania jest pan Frank Ammer, współtwórca programu Fotofestiwal Łódź 2026, członek zespołu programowego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: To zacznijmy w takim razie od chyba najbardziej banalnego pytania, ale czym jest Łódzki Fotofestiwal?
6: Łódzki Fotofestiwal to impreza, która już ma 25 lat i wyrosła z takiego korzenia myślenia o fotografii w kontekście socjologii, w kontekście dokumentowania świata, opowiadania o świecie. I przez te wszystkie lata też dokonywały się różne przeobrażenia tej imprezy i teraz myślę, że fotografia gdzieś jest takim trzonem tego naszego wydarzenia, ale też dzieje się bardzo dużo innych rzeczy, które zahaczają o inne media i tak rozszerzają to właśnie spojrzenie na świat przez bardzo różne perspektywy.
4: Trochę kontynuując ten wątek, ja wiem, że po części to, o czym pan powiedział, być może będzie odpowiedzią również na to pytanie, ale mimo wszystko chcę je zadać, bo to nie jest moje wrażenie. Wystarczy spojrzeć na kalendarz różnego rodzaju wydarzeń festiwalowych i można odnieść wrażenie, że w całej Polsce podobnych przedsięwzięć traktujących fotografię jako pewien sposób na opowiadanie o teraźniejszości, o rzeczywistości, gdzie fotografia jest wstępem do pokazania czegoś więcej, że takich przedsięwzięć nie brakuje. Co odróżnia ten Łódzki Festiwal?
6: To prawda. Festiwali fotograficznych w Polsce jest całkiem sporo. Myślę, że te wszystkie imprezy w jakiś sposób się dopełniają i gdzieś też pokrywają jakieś takie różne obszary zainteresowania fotografią. Myślę, że to, co nas wyróżnia, to no właśnie takie bardzo

0: szerokie podejście i do fotografii, bo nie zamykamy się na żadną konkretną dziedzinę tego medium. No i właśnie też wychodzenie mocno poza to medium, aż do tego stopnia, że gdzieś w ostatnich latach zastanawialiśmy się nawet nad zmianą nazwy festiwalu, bo no tak bardzo nas łączy z fotografią, a tak naprawdę na festiwalu pojawia się bardzo wiele innych mediów i też no, gdzieś myślę, że to, co staramy się robić, to gdzieś wpisać się w też taki szerszy kontekst i sztuki i też takich bardzo właśnie intermedialnych wydarzeń. No a przede wszystkim tak z mojej strony, no to festiwal jest takim miejscem spotkań i dla pasjonatów fotografii, profesjonalistów, ale nie tylko. I myślę, że to bycie takim, gdzieś jest takim centralnym punktem w trakcie roku, kiedy wszyscy się spotykają w jednym miejscu.
1: To jeżeli pan pozwoli o tym przenikaniu się różnych gatunków, o przenikaniu się różnych światów, to mam nadzieję, że o tym jeszcze zdążymy powiedzieć, ale szukając niezwykłości dotyczących łódzkiego fotofestiwalu, to na ile dla was ważne jest również miejsce, gdzie ten festiwal się odbywa? To znaczy myślę o tych poprzemysłowych przestrzeniach Łodzi, bo to w jakiejś mierze zaznaczacie również na swoich, w swoich tekstach, w swoich zapowiedziach.
0: No, myślę, że to jest dosyć istotna rzecz i ona gdzieś jakby od początku kształtowała festiwal, bo tak przy okazji 25. rocznicy dużo było wspominania tego w ogóle, jak festiwal się zaczął i właśnie pierwsze miejsca, w których odbywały się wystawy, to były jeszcze zupełnie puste, prawie zrujnowane fabryki, w których dzisiaj toczy się życie, chociażby znana wielu osobom manufaktura w Łodzi była takim miejscem. Tak jest też w naszym głównym centrum festiwalowym. Myślę, że te miejsca pozwalają nam często na eksperymentowanie, ponieważ nie jesteśmy zamknięci w jakichś takich tradycyjnych przestrzeniach galeryjnych. No a poza tym też tutaj Łódź ofituje w niezliczoną ilość takich miejsc, przez które festiwal się przetacza i ciągle staramy się też odkrywać nowe miejsca i dla łodzian, i dla naszych gości. Takim miejscem chociażby od zeszłego roku jest nieczynna pływalnia IMCA, w której w tym roku też będziemy mieć wystawę.
1: No to bez wątpienia kolejna niezwykle ciekawa i niecodzienna przestrzeń do prezentowania takiej twórczości. Ale to jeszcze jedna rzecz i tu też pytanie, na ile to was odróżnia od innych, bo no, możemy przeczytać takie zdanie, które nie ukrywam, mnie trochę zaintrygowało. Nie mamy szefa, najważniejsze decyzje podejmujemy kolektywnie.
0: Zgadza się. Od kilku lat funkcjonujemy już w takiej strukturze kolektywnej, która wyniknęła też trochę z takiej po prostu też potrzeby dostosowania do tego, jak organizujemy festiwal do naszego życia. I mówię tutaj o zespole festiwalu, który wtedy był przy tworzeniu kolektywu i takiej możliwości trochę większej elastyczności, tego, że właściwie nikt już nie chciał być tą jedyną osobą, na której barki spada cała odpowiedzialność za festiwal.
1: Ale to przepraszam, zbyt wielka odpowiedzialność? To o co chodziło?
0: Wielka odpowiedzialność, też pewnie w pewien sposób to jest zmęczenie po 15 latach gdzieś tam szefowania i bycia tam jedyną osobą, która festiwal reprezentuje. No i też taki trochę eksperyment, który nie był wcale łatwy i w jakimś sensie nadal nie jest łatwy, chociaż już udało nam się przetrzeć na tyle te struktury, uformować i każdy wie, co robi w kolektywie, że jesteśmy w stanie w ten sposób działać i jakoś tak dzielić się obowiązkami.
1: No to w takim razie zapytam już o tę najnowszą edycję.

0: przypomnę, od 18 do 28 czerwca. Hasło: sztuka, współpraca, społeczność. Jak je czytać? Jak je rozumieć?
1: Zgadza się. Tak. To jest hasło, które towarzyszy nam już od kilku lat. Bo tak zastanawialiśmy się nad tym, co właśnie, jak możemy opisać festiwal czymś innym niż tylko i wyłącznie przez fotografię. Sztuka, no bo tak jak już mówiłem, wykraczamy, myślę, trochę poza samą fotografię i to bardzo gdzieś na festiwalu widać i można tego doświadczyć. Współpraca, dlatego że mamy bardzo wielu ciekawych partnerów. Współpracujemy mocno z lokalnymi instytucjami, galeriami i to one też współtworzą z nami festiwal i między innymi program Miasto, który właśnie rozlewa się na całą Łódź. A społeczeństwo, dlatego że festiwal zawsze był i jest zainteresowany tym, co dzieje się na świecie i jakie ważne społecznie problemy są aktualnie dyskutowane. Czasami też odbiegamy od nich, tak jak w tym roku z naszym głównym programem, żeby przyjrzeć się może trochę bardziej szerszemu zagadnieniu, jakim jest nasza relacja ze zwierzętami, jak my na nie patrzymy, jak one na nas patrzą.
0: No to nie ukrywam, że o ten wątek chciałem zapytać. My zwierzęta.
1: My zwierzęta, zgadza się. To jest tytuł głównej wystawy, na której zobaczymy 9 projektów. No i jest to wystawa właśnie, która porusza ten wątek związany z tym, jak traktujemy inne zwierzęta i też w ten sposób, jak myślimy o naszej zwierzęcości. Dlaczego niektóre z tych relacji ze zwierzętami opierają się o empatię i jakąś taką wspólnotowość, a niektóre odbywają się na poziomie jakiegoś takiego uprzedmiotowienia i hodowli i traktowania zwierząt właśnie jako rzecz. Więc tutaj zaprosiliśmy kilku artystów z całego świata, którzy na bardzo różne sposoby podchodzą do tego tematu. Mamy między innymi chińskiego artystę Feng Ali, który opowiada o swojej zażyłej bardzo domowej, rodzinnej relacji ze świnią, ale nie tylko, bo też z kilkoma innymi zwierzętami, które są obecne w jego domu. No i właśnie takie ciekawe spojrzenie na to, jak zwierzę, które utożsamiane jest właśnie z hodowlą, z właśnie takim przedmiotowym traktowaniem, staje się pełnoprawnym członkiem rodziny.
0: Ale to skoro mówimy o takich problemach trapiących współczesny świat, o wyzwaniach społecznych, no to chyba jeszcze jedna wystawa, to znaczy cykle Ameryki. No, temat wyjątkowo na czasie, chyba można odnieść takie wrażenie.
1: Tak na czasie, że aż w pewien sposób bardziej się nie da, dlatego że Philip Montgomery jest fotografem prasowym, dokumentującym to, co dzieje w Stanach Zjednoczonych, od wiedzy politycznych po codzienne życie Amerykanów. I na tej wystawie właśnie zobaczymy taką niesamowitą konstelację różnych obrazów, które wydają się czasami aż nierealne, a czasami wymykają się takiej przestrzeni w fotografii prasowej, tak jakby były zaaranżowane. I na tej wystawie nawet pojawią się też zdjęcia z ostatnich protestów w Minneapolis, więc jest to taka bardzo, bardzo aktualna propozycja pokazująca to, co dzieje się w Stanach, to dzieje się w Stanach, ale oczywiście coś, co też nas angażuje emocjonalnie i trochę opowiada o tym, w jaką stronę zmierza nasz świat i jakie aktualnie polityczne i społeczne wyzwania przed nami stoją.
0: No ale to chciałbym dopytać, bo gdy myślę o tego

0: typu wystawie, gdy myślę o takich tematach, no i jednocześnie o takim artyście, o takim fotografiku, to zastanawiam się, na ile te obrazy, no jednak pokazujące te bardzo bliską nam rzeczywistość, mówię oczywiście o bliskości czasowej, no bo to są wydarzenia, które dopiero co mogliśmy śledzić w mediach, które dopiero co, nie wiem, rozgrzewały emocje, rozgrzewały debatę publiczną, czy też polityczne spory. Na ile to są zdjęcia, na ile to są obrazy, które bardziej mają nas zaintrygować, które mają być może no, po prostu zdokumentować rzeczy, które się działy i które się dzieją, a na ile być może to jest również jednak też sposób na to, żeby pewne procesy nam wyjaśnić, wytłumaczyć, rozszyfrować, to jest możliwe za pomocą zdjęć?
1: Myślę, że tutaj w przypadku Filipa Montgomery'ego akurat te zdjęcia raczej mają taki, ja bym tak to nazwał, jakiś taki charakter może mniej jakby informacyjny, a bardziej emocjonalny. One wprowadzają nas w ten świat, ale w taki sposób, który niekoniecznie jakby dopowiada wszystko, natomiast konfrontuje nas z pewnym ciężarem, pewnym ładunkiem emocjonalnym. Chyba bardziej nas jakby zaprasza do jakiejś takiego odczuwania i refleksji niż może myślenia i analizowania. Tak przynajmniej ja patrzę na te fotografie.
0: Mhm. Ale czy na przykład te obrazy, to są jednak obrazy, które one też w jakiś sposób zaproszą nas do odkrywania tych tematów, do poznawania tych tematów na własną rękę, kiedy już wyjdziemy z wystawy i te obrazy cały czas gdzieś nam będą w głowie towarzyszyć?
1: Tak, tak. Myślę, że tak. Myślę, że ich taka symbolika i moc, która jest w tych fotografiach, jest czymś, co no właśnie, ma trochę nas zachęcić do myślenia, do refleksji, do przeżywania, ale też tego, żeby być może trochę wejść głębiej i zainteresować tym, co się dzieje w Stanach i co też w jakiś sposób przekłada się na nasze tutaj realia polityczne, a co możemy potraktować jako jakieś takie odbicie, nie wiem, wizję jakiejś też przyszłości.
0: No to w takim razie bym teraz poprosił pana o to, aby pan od siebie no tak bardzo subiektywnie zaproponował coś albo powiedział o czymś, co pana zdaniem jest być może najciekawszym punktem, najbardziej nieoczywistym, takim, który być może niektórym umknie, a nie powinien.
1: To ja pozwolę sobie być bardzo, bardzo subiektywny.
0: Im bardziej, tym lepiej.
1: Chciałbym zaprosić państwa na wystawę Kino Utopia. Jest to wystawa prezentująca pracę trzech tajwańskich artystów. Rozpoczęliśmy w tym roku właśnie współpracę z galerią z Taipei. I myślę, że jest to bardzo ciekawa propozycja, bo mamy bardzo mały wgląd w tą kulturę i w to, co dzieje się na Tajwanie. A jest to bardzo ciekawa rzecz, bo można i w historii naszych krajów zobaczyć różne paralele, jeżeli chodzi o to, co tam się działo. No a ponadto są to bardzo interesujący artyści. Poruszamy tam wątki dotyczące i takich zmian społecznych i urbanistycznych, ale też kosmologii, wydarzeń historycznych, więc takie różne czasy, przeszłość i przyszłość przeplatają się na tej wystawie. A w ramach tej współpracy i takiego rozszerzenia trochę też tej wystawy odbędą się bardzo ciekawe wydarzenia, między innymi spotkanie z Maciejem Gacą, sinologiem, i Wei Yulin, tajwańską pisarką, która spędziła dużo czasu w Polsce i przeprowadzą taką rozmowę właśnie o dialogu, o tych różnych ciekawych, interesujących paralelach pomiędzy Tajwanem a Polską.
0: No i można powiedzieć trochę jak w przypadku tych amerykańskich obrazów, no Tajwan to w tej chwili też kierunek, znów chciałoby się powiedzieć, bardzo na czasie, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o nasze zainteresowanie tym, co dzieje się w tym zakątku świata.
1: Dokładnie.

0: dokładnie. Jest to miejsce, jest to kraj w ogóle, który jest nieuznawany przez większość krajów na świecie, w tym także przez Polskę.
1: A to za sprawą polityki chińskiej z kolei?
0: Tak, a to za sprawą chińskiej polityki, chińskiego mocarstwa, które czyha tam nad zaraz obok tej niewielkiej w sumie, nie tak dużej wyspy. No i to jest taki dla Chin punkt honorowy, żeby ten Tajwan włączyć do Chin. No i tu właśnie powstaje wiele napięć, ale jednocześnie też właśnie bardzo ciekawe kulturowe styki, bo no właśnie, te Chiny są jednocześnie zagrożeniem, ale większość osób, które mieszka na Tajwanie, identyfikuje się też jako Chińczycy, mówi po mandaryńsku.
1: No absolutny paradoks, jeszcze można bardzo powiedzieć.
0: Tak, zgadza się. A oprócz tego jeszcze bardzo ciekawa historia japońskiej kolonizacji, no i do tego rodzima ludność wyspy Tajwanu, więc tam jest bardzo ciekawy taki galimatiasz i miszmasz tych różnych wpływów kulturowych.
1: To jeżeli pan pozwoli, bo jak na razie rzeczywiście no, skupiliśmy się głównie na tych projektach fotograficznych, a tak jak pan zaznacza na samym początku, fotografia w tej chwili to jest tylko część tego, co dzieje się na fotofestiwalu w Łodzi. To o czym jeszcze warto wspomnieć i co jeszcze warto zareklamować?
0: No myślę, że warto spojrzeć na jedno z naszych najciekawszych wydarzeń muzycznych, czyli koncert Hani Rani. Koncert, który jest związany też z instalacją brytyjskiego artysty Johna Akonfraha, która była pokazywana na Biennale w Wenecji. Jest to ulubiony artysta Hani Rani i tutaj udało nam się stworzyć takie bardzo ciekawe właśnie połączenie tej warstwy wizualnej, instalacji i tego krótkiego koncertu, który odbędzie się na otwarcie fotofestiwalu.
1: I to ma być, przepraszam, koncert wyjątkowy również z tego powodu, że to jest no, niejako koncert urodzinowy, tak?
0: W jakimś sensie tak. No jest to dla nas wyjątkowe w ogóle, że Hania Rani po pierwsze zgodziła się na to, żeby zagrać na fotofestiwalu, który przecież nie jest festiwalem, wielkim festiwalem muzycznym, a na takich festiwalach teraz gra na całym świecie. No i właśnie, ten koncert też odbędzie się już, jak wracając trochę do tych interesujących przestrzeni w Łodzi. Ten koncert odbędzie się w Fuzji, czyli w hali maszyn dawnej elektrociepłowni, która napędzała elektrowni, która napędzała całą fabrykę Scheiblera, w której znajduje się nasze główne centrum festiwalowe.
1: No to znów wracamy do tych postindustrialnych przestrzeni Łodzi.
0: Dokładnie. To jest zdecydowanie wyjątkowa przestrzeń. Odbędzie się koncert, ale też instalację razem z muzyką Hani Rani będzie można zobaczyć jeszcze przez kilka dni festiwalowych. No ja też polecam, żeby sprawdzić na naszej stronie cały program wydarzeń muzycznych, który jest też wyjątkowo rozbudowany. Zapraszamy artystów z całego świata do tego, żeby przyjechali i zagrali na naszych wieczornych imprezach, więc będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
1: Ja nie ukrywam, że ten muzyczny line-up mam przed sobą i rzeczywiście ta lista jest bardzo, bardzo długa. Robi wrażenie, choć mam wrażenie, że szeroko rozumiana elektronika dominuje akurat w tych zaproszeniach.
0: Tak, zdarza się, zgadza się. To są już takie imprezowe sytuacje, ale mamy tam też bardzo ciekawe podwójne zakończenie festiwali, fotofestiwalu i festiwalu Reykjavik w takiej ambientowej odsłonie. No a z takich ciekawostek jeszcze w naszym programie Ptasie Disco, czyli niezwykły duet zarówno muzyka i choreografa, którzy zaproszą publiczność do tego, żeby przez chwilę poczuć się jak ptaki na rejwie.
1: No to

0: to wszystko czeka na miłośników nie tylko fotografii, zaznaczmy, nie tylko fotografii, od 18 do 28 czerwca w Łodzi Fotofestiwal Łódź 2026. Dodajmy jeszcze, bo to w sumie ma znaczenie, że to już 25. edycja, na którą zapraszał nas Franek Ammer, współtwórca programu Fotofestiwalu i członek zespołu programowego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam.
2: Przestrzeń, design, architektura.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Węgierskie MSW rozpoczęło przegląd decyzji o przyznaniu azylu politycznego obywatelom państw Unii Europejskiej. Procedura obejmuje m.in. Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Ostateczne decyzje Węgier w sprawie dokumentów Zbigniewa Ziobry będą miały znaczenie w kontekście jego pobytu w USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone. Jeżeli zostały wyłudzone, niezgodne z prawem unijnym, Węgrzy zawsze mogą uchylić taki dokument.
7: Wtedy będzie można skierować zapytanie do jednostki zajmującej się imigrantami, na jakiej podstawie Ziobro przebywa w USA. Obaj politycy PiSu, Ziobro i Romanowski, otrzymali azyl polityczny na Węgrzech od premiera Viktora Orbana. Podwyżka o 2,5% to propozycja niesprawiedliwa. Takie jest stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. 15 czerwca odbędzie się Rada Dialogu Społecznego. Wtedy formalnie zostanie przedstawiona rządowa propozycja podwyżki płac dla nauczycieli. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że nauczyciele mieliby otrzymać 2,5% punktu procentowego wzrostu wynagrodzenia, mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
9: Od 5300 do 6400 zł to jest to, co stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Jeżeli te 2,5 punkta miałoby wzrosnąć, to płaca wzrośnie mniej więcej o 130 do 160 zł brutto. Powtarzam, jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
7: Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnych rozmów z szefową resortu edukacji w tej sprawie. Na koniec zaproszenie na 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę w Warszawie. Będziemy mogli zobaczyć, jak wiele przedmiotów, z których korzystamy na co dzień, powstało dzięki wzorcom skopiowanym z przyrody, mówi Bożena Żach z Centrum Nauki Kopernik.
10: Natura była pierwsza. Człowiek tylko podpatrywał i przyglądał się, jak można byłoby to wykorzystać. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że większość produktów jako narzędzia było po prostu podpatrzone.
7: Piknik odbędzie się 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie i potrwa od godziny 11 do 19, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
2: W Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
1: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i jak zmienia się nasze otoczenie. I dzisiaj porozmawiamy o tym trzecim aspekcie. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Jak zmienia się nasze otoczenie? Bo otoczenie wokół nas może się zmieniać błyskawicznie. Nagle zaczynają się remonty, znikają małe sklepiki, pojawiają się bogaci sąsiedzi i eleganckie butiki. Za ścianą zamiast znajomej emerytki nagle są jacyś turyści z walizkami, a czynsze rosną jak oszalałe. Już pewnie wiedzą Państwo, o czym będziemy rozmawiać. O gentryfikacji. Czym jest, co ją powoduje i czy cokolwiek może ją przyhamować. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Z nami Anton Ambroziak, dziennikarz portalu OKO.press, specjalizujący się w tematyce polityk mieszkaniowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gentryfikacja brzmi z cudzoziemska. Co to jest za słowo? Kto pierwszy raz go użył?
2: No faktycznie, nie brzmi jak termin ukuty w Polsce. Po raz pierwszy został użyty na początku lat 60. i wyszedł zupełnie z akademii. To rzadko się zdarza, żeby terminy akademickie tak mocno do dzisiaj penetrowały naszą wyobraźnię społeczną, ale tak akurat jest z terminem gentryfikacji. Użyła go w takiej przedmowie do książki o zmieniającym się Londynie socjolożka, która nazywa się Ruth Glass. I ten termin miał wówczas opisać proces wypierania uboższej ludności z dzielnic robotniczych, na przykład Napping Hill, które dzisiaj nam się kojarzy bardzo luksusowo i z zamożniejszą klasą wyższą. No to tak, to ta klasa wyższa, która dzisiaj zamieszkuje te miejsca, miała po prostu pieniądze na remontowanie budynków i zaczęła się tam wprowadzać powoli, wypierając tę klasyczną robotniczą ludność, a słowo gentry oznacza po angielsku ziemiaństwo, szlachtę, więc to miało być takie ironiczne użycie, tak w Polsce to by było zaziemienie, uszlachetnienie, było to ironiczny termin.
1: To były lata 60., kiedy pierwszy raz ten termin pojawił się w użyciu, a następnie podbił najpierw dyskusje urbanistyczne, socjologiczne, też te związane z prawami człowieka, a potem zawędrował oczywiście do Polski. Takie najsłynniejsze przykłady poza Londynem to łatwo pewnie Państwu zgadnąć. To są te najpiękniejsze stolice Europy. Barcelona, Berlin, Paryż, a w mniejszych miastach, w mniej znanych, sławnych, atrakcyjnych, to też się dzieje?
2: Oczywiście, że się dzieje, tylko to zależy, co to znaczy atrakcyjność miasta. No bo tutaj wymieniliśmy sobie miasta, które są atrakcyjne turystycznie. To znaczy do stolic miejskich z historycznymi kwartałami, ciekawą zabudową, architekturą, bogatą ofertą kulturalną podróżuje bardzo dużo turystów, ale też te szlaki turystyczne idą różnym kluczem, no bo idą kluczem właśnie na przykład zabytków, ale idą też kluczem alternatywy i na przykład kluczem do zrozumienia tego, w jaki sposób gentryfikował się Berlin, są jednak te alternatywne szlaki. To by był w sumie taki przykład bardziej nowojorski, no bo w sumie, gdy ja myślę o gentryfikacji, to najbardziej taka romantyczna pocztówka tego procesu to jest dla mnie Manhattan. No bo to był klasyczny przykład zdegradowanej, poprzemysłowej dzielnicy, która była zlokalizowana nad rzeką. Ta rzeka będzie nam się pewnie przewijać przez całą audycję, która została nagle zasiedlona przez artystów, bohemę i Soho, które dzisiaj jest synonimem luksusu. No w latach 60. było miejscem, gdzie były pracownie artystyczne.
1: Tylko też,
2: loty.
1: Żebyśmy tego za bardzo nie romantyzowali, te tak. Środowiska artystyczne, te wszystkie też wyrzutki, które spływały do Nowego Jorku z całej Ameryki, tam spływały między innymi dlatego, że tam było tanio, a jednocześnie mogli znaleźć tam takich jak oni.
2: Tak, to nie są romantyczne nie są pobudki, ale też ten obraz gentryfikacji nie powinien być romantyzowany. To znaczy, to nie było kolorowe życie i ten proces wcale nie był delikatny i to nie było tak, że nagle po prostu cała dzielnica zaczęła być kolorowa, zaczęło być tam bezpiecznie, luksusowo, milutko, wszystkim dobrze się żyło. Nie, to było miejsce, gdzie było bardzo dużo napięć społecznych, bardzo dużo konfliktów, również o podłożu rasowym, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, ale też jeśli mówimy na przykład o Paryżu, czy Berlinie, Holandii i tak dalej, to tam te różnice etniczne również są bardzo ważne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w latach 90. Soho było takim miejscem,

0: do którego zaczął płynąć w końcu kapitał. To znaczy wielki kapitał, inwestorzy zrozumieli, że to jest miejsce atrakcyjne, bo w centrum miasta i można się tam osiedlać ekonomicznie. I powstawały takie dzieła, które w popkulturze wybielały ten proces, jak na przykład znany wszystkim pewnie serial Seks w Wielkim Mieście. Jak się pamięta mieszkanie Carrie Bradshaw, no to ono znajdowało się na West Village, gdzie mieszkała właśnie już taka bardzo bogata, artystyczna bohema i w tym serialu no, problemy elit wypierały to zwykłe życie. I to był taki element, to był też element romantyzowania, zresztą do dzisiaj jest bardzo dużo seriali, które ten proces romantyzują, więc tak, więc bardziej to, o to mi chodziło.
1: Bo to też jest tak, że bohema bohemie nierówna. Są artyści, którzy opisywali swoje życie w Nowym Jorku właśnie na przykład w latach 60., gdzie najbardziej atrakcyjnym towarzyszem nocy był nie ten, kto najprzystojniejszy, tylko ten, kto miał ogrzewanie w domu. Więc to byli artyści, którzy tam się sprowadzali, a następnie ruszyła taka druga fala. I myślałam, żeby przenieść się na stary kontynent i do Berlina, gdzie dzielnicą kolorową, różnorodną, ale jeszcze wtedy nie zgentryfikowaną był Kreuzberg i w ogóle wschodni Berlin, a teraz jest to jedna z najdroższych dzielnic Berlina i ten, no ten kolorowy ptak Berlina zamienia się w swoją własną parodię, prawda?
0: Tak, no byłem tam ostatnio na weekend majowy i muszę przyznać, że cała ta część Kreuzberga, Neukölln, aż po Friedrichshain, które ciągną się też wzdłuż rzeki Sprewy, no to one wyglądały jak jeden wielki turystyczny festiwal. Cały też ten brzeg Sprewy został zabudowany projektem o nazwie Media Spree. On został wymyślony około 10 lat temu. Chodziło o to, żeby skupić wokół rzeki branżę medialną, telekomunikacyjną. Powstały tam wielkie wieżowce, apartamentowce. Jest wielka hala widowiskowa, która nazywa się Uber Arena, na której odbywają się koncerty największych gwiazd. No i ten proces w Berlinie wyglądał tak, że najpierw ściągało się tam artystów i ludzi z branży kreatywnej i intelektualistów od lat. To był taki hub po prostu dla osób, które żyły tam na stałe, albo był to dla niektórych etap w karierze, miejsce na stypendium, rezydencję, znalezienie swojej niszy, zrobienie czegoś ciekawego, aż właśnie była też zresztą taka fajna książka napisana przez Dorotę Grojecką, która sama miała refleksję na temat tego, czy jako rezydentka w Berlinie jest gentryfikatorką, czy nie jest gentryfikatorką. No ale to dzisiaj to jest właśnie taka absolutna groteska, no bo te dzielnice stały się takimi pocztówkami z alternatywnego życia, ale tego alternatywnego życia w życiu w ogóle tam nie ma. To są po prostu takie jakby no, grupy turystów, które przechadzają się, oglądają murale, oglądają te tak prowizorycznie podniszczone budynki, ale jeśli mają skorzystać z jakiejś infrastruktury, która tam jest, to chętniej wybiorą się do jakiejś sieciówki, napić się kawy, niż skorzystają faktycznie z jakichś lokalnych biznesów.
1: No ale ktoś nas słuchający mógłby powiedzieć, o czym wy tam rozmawiacie? Przecież to dobrze, że dzielnice się bogacą, że są remontowane budynki, że jest atrakcyjnie i napływają turyści ze swoimi pieniędzmi, że robi się być może bezpieczniej, że ci, których na to stać, mogą znaleźć miejsce do mieszkania w centrum miasta, a nie tak jak omawialiśmy to wielokrotnie, ten proces rozlewania się miast, bo kto zamożniejszy, ten z centrum uciekał, było w nim głośno, niewygodnie, mieszkał pod miastem, a korzystał z miasta na co dzień. Co pan na to? Co pan na ten argument, że gentryfikacja ma tą swoją słodką stronę, tę swoją stronę upiększania świata, ulepszania świata i że nie ma nic złego w tym, że powstają w dawnej przemysłowej dzielnicy luksusowe butiki?
0: No to jest tak, jakby patrzeć tylko na pierwszy fragment tego procesu. No to faktycznie jest tak, że w pierwszej fazie gentryfikacji można odbierać ten proces pozytywnie, no bo dzielnica, która była zapuszczona, mówiąc kolokwialnie, zaczyna rozkwitać, ale tworzy to bardzo dużo problemów, które potem trudno jest zastopować albo wyeliminować. No, do niedawna gentryfikacja była, jeśli chodzi o negatywne zjawiska, kojarzona głównie z konfliktami społecznymi, wypychaniem lokalnej społeczności, przesiedleniami. Tak, innymi słowy, zmieniał się po prostu klasowy charakter mieszkańców, a więc też cała infrastruktura im dedykowana. Zamiast targu i lokalnego sklepiku powstawały różne luksusowe salony, kawiarnie, koncepty talerzykowe i tak dalej. Znamy to wszyscy z Warszawy bardzo dobrze.
1: Targi śniadaniowe.
0: Ale na to wszystko nałożył się większy proces. To znaczy w miastach postępuje generalnie coś, co nazywamy utowarowieniem mieszkań. I to sprawiało, że z niektórych dzielnic, tych centralnych, w ogóle wypychani są mieszkańcy. Mm-hmm. I tak jak

Mówimy o tym, że na przykład co złego w tym, że bogate osoby zaczynają mieszkać w centrum miasta, a zamiast dojeżdżać, no to jest po prostu nieprawda. Warszawa na przykład nie wyludnia się jako miasto, ale coraz bardziej

0: Mieszkania są wieczorami nieoświetlone, tam nikt nie mieszka, tam są biura albo właśnie turyści się pojawiają. Trudno jest tam być zwykłym domownikiem, o tak użyję tego
1: Dokładnie,
0: słowa.
1: Dokładnie, jakby przybywa turystów i firm, no jak próbujemy przejść z centrum miasta w ciągu dnia, no to jest tam bardzo gęsto. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w nocy, no to mamy albo najem krótkoterminowy, albo usługi hotelarskie, albo usługi, które służą generalnie do konsumowania miasta, a nie życia w nim. No to jest dokładnie taka sama trajektoria jak w Paryżu, gdzie kiedyś w centrum miasta mieszkało 4 miliony ludzi, dziś jest to 2 miliony i ta liczba cały czas maleje, więc te wszystkie procesy sprawiają, że miasta coraz mniej służą do życia, a coraz bardziej do akumulacji kapitału, albo dla firm, albo też dla samych samorządów, które również niestety w tym uczestniczą.
0: O, to zaraz będziemy mówić już nie tyle o przyczynach gentryfikacji, co o hamulcach, o sposobach na to, żeby ten proces powstrzymać. Ale a propos jeszcze rzeki, bo już dwukrotnie padła jako przykład, rzeka i dzielnice położone przy niej są jakoś szczególnie atrakcyjne, bo wskazał pan na to.
1: Tak, właśnie historycznie okazuje się, że wszystkie poprzemysłowe dzielnice albo historyczne, które są zlokalizowane nad rzeką, szczególnie jeśli w centralnych kwartałach miasta, w takiej historycznej zabudowie, no to są najbardziej atrakcyjne. To się przez lata zmieniło. Kiedyś rzeki kojarzyły się z portami i, mówiąc kolokwialnie, lumpami. W toku ewolucji naszych miast stały się najbardziej takimi nowymi i fajnymi miejscami, które można by było zamieszkać, albo w których można ulokować swój biznes, szczególnie turystyczny. Więc
0: tak, mówiło się często, że miasto stoi tyłem do rzeki. Tak mówiło się o Paryżu, mówiło się tak o Warszawie. Paryż się zupełnie dosekwany teraz przytula. Stworzył nad nią takie pasaże spacerowe, drogi, ogromne drogi rowerowe, wyrzuca samochody z nadsekwany, żeby było tam przyjemniej. No, Warszawa też nagle się zorientowała, że ma dziką rzekę, najcenniejszą po prostu rzekę płynącą przez jedyne takie, taka stolica europejska, przez którą płynie dzika rzeka. I nagle się okazało, że to wszyscy tam chcą być. No, ale no właśnie nie każdego będzie stać, prawda, na to.
1: Absolutnie, ale też Warszawa chociaż zachowała częściowo dziką tę rzekę. Mam nadzieję, że te procesy urbanizacji tych terenów nie będą postępować. Natomiast no, ja urodziłem się we Wrocławiu i jeden rok swojego życia spędziłem na dzielnicy, która nazywa się Nadodrze. Jak sama nazwa wskazuje, mieści się ona na Nadodrą. Była ona kiedyś pełna starych poniemieckich kamienic, które akurat nie uległy zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. W PRL-u sobie niszczały. W latach 90. To Nadodrze uchodziło za taką jedną z najniebezpieczniejszych zakątków miasta. Było określone mianem miejsc wstydu, że były tam odrapane klatki schodowe, były zniszczone elewacje. No i też tkanka
0: też
1: społeczna była...
0: Chyba raperzy z wrocławscy to właśnie o tej dzielnicy śpiewali, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, Osa, jeśli ktoś kojarzy Osę, to między innymi chodzi o Nadodrze. No i tak, no i oprócz tego, że był tam wysoki odsetek osób ubogich, korzystających z socjalnej pomocy państwa, to mieszkały tam też mniejszości etniczne. Bardzo dużo na przykład wrocławskich Romów zamieszkiwało Nadodrze. No ale było też tam już w latach 90., tak jak pamiętam, zalążki kontrkultury, to znaczy pierwsze skłoty na przykład, albo pierwsze inicjatywy typu Food Not Bombs, czyli takiej anarchistycznej jadłodzielni, powstawały właśnie tam. No i kiedy tam mieszkałem na drugim roku studiów, no to zaczęła tam kiełkować znowu artystyczna działalność. Pojawiły się pierwsze kooperatywy społeczne, jakieś warsztaty sitodruku były organizowane, małe galeryjki, kawiarnie z kawą speciality, rzemieślnicze piwko, a zaczęły znikać monopolowe, spontaniczne targowiska i tak dalej. Potem okazało się, że no, że te kwartały są super, jest trochę pustych tych kwartałów, można zbudować tam osiedla deweloperskie i przez te kilkanaście lat no, Nadodrze stało się jedną z najdroższych dzielnic we Wrocławiu, ale też w Polsce.
0: A co się stało z rodzinami romskimi? Bo użył pan wcześniej takiego słowa przesiedlenia. To jest słowo, które jest wstydliwe. No, przesiedlenia kojarzą nam się z jakimiś dramatycznymi wydarzeniami, takimi jak wojny światowe, w których rzesze ludzi trzeba lub zmusza się do tego, żeby się przeniosły. Ale w przypadku gentryfikacji to jest na mniejszą skalę. To są równie dramatyczne historie. Ludzi, którzy na przykład po 50 latach zmieniają kompletnie otoczenie.
1: No tak, no jakby część osób, akurat wrocławscy Romowie zamieszkujący nad Odrze mieli też prawa własnościowe do części tych budynków, nie wszystkich ich udało się miastu wyrzucić, mówiąc bardzo brutalnie. Natomiast duża część mieszkańców zamieszkujących mieszkania komunalne czy socjalne, no zostało po prostu...

0: eksmitowanych mm-hmm. na mniej atrakcyjne tereny, wyciągniętych ze swojej naturalnej tkanki społecznej i chyba najbardziej takie drastyczne przypadki takich przesiedleń to pamiętam jednak z Poznania, bo tam głównie studiowałem.
1: No właśnie, jest to takim... dzielnica Śródka? To jest
0: tak, dokładnie. Mm-hmm. Śródka i tam jest ulica Chwaliszewo. To było miejsce, które było obiektem takich walk lokatorskich naprawdę przez kilkanaście lat i byłem tam dosłownie kilka dni temu i patrzyłem sobie na obecną zabudowę i Chwaliszewo jest również nad rzeką Wartą i jest tam taki ciąg deweloperskich nowych apartamentowców. Naprawdę wygląda to jak z północy Amsterdamu. Super nowoczesne budynki wśród zieleni, nad rzeką, z fajną infrastrukturą blisko. Tutaj pawilon tańca, tam knajpki, tutaj jakieś kontenerowe inicjatywy. No w ogóle ekstra. I została w tym ciągu jedna stara kamienica komunalna Chwaliszewo 5, rozpadająca się z takimi powybijanymi szybami. I jakby jest to dosyć niesamowite, że jakby w tej walce lokatorskiej ostała się jedna ta kamienica, ale ona jest takim po prostu symbolem procesu, który toczył się tam przez kilkadziesiąt lat w zasadzie. Wyrzucania po prostu lokalnej społeczności na rzecz inwestycji. I też trzeba powiedzieć, że w tym procesie brało udział miasto, ponieważ miasto dysponuje zasobem lokalowym gminnym i to ono odpowiadało za te decyzje. Zresztą Poznań jest na tej liście miast, które przez wiele lat wstydliwie operowało przesiedleniami na osiedla kontenerowe.
1: Tak, i to jest jeden straszny taki epizod w historii miejskiej Poznania, a drugi to oczywiście czyściciele kamienic, którzy oczywiście nie tylko w Poznaniu, oddajmy sprawiedliwość, ale ten proces zresztą musimy do niego kiedyś w audycji wrócić. To teraz zacznijmy rozwiązywać problemy, dlatego że przed chwilą powiedział pan redaktor, że samorząd dysponuje zasobem lokalowym, którym może w różny sposób operować. Powiedzmy więcej o tym, jakie są możliwości, bo jedno to jest coś, co się nazywa prawo do pozostania, czyli miasto się zobowiązuje, że będzie na przykład wprowadzało takie elementy tak zwanej rewitalizacji, remontowało, uświetniało, ulepszało, ale jednocześnie jeśli lokatorzy muszą na jakiś czas się wynieść, bo jest na przykład wielki remont, to będą mogli zdecydować, czy wracają. Nawet być może czynsze będą wyższe, ale będą mieli prawo wrócić do miejsca, w którym żyli całe życie. To jest jeden element.
0: To, o czym pani redaktor mówiła, to jest jeden z pomysłów, ale on jest super dla tej grupy mieszkańców, która już tam zamieszkuje, ale z drugiej strony środowisko, w które ta grupa mieszkańców wraca, jest zupełnie inne. I to jest często tak, że to jest taki proces stopniowego wypychania ich. Oni mogą wrócić i mogą wrócić na przykład z lekko podwyższonym czynszem, ale cała infrastruktura, która jest wokół nich, nie jest dla nich dostosowana, więc oni z czasem sami w pewnym sensie podejmują decyzję o tym, żeby się stamtąd wynieść.
1: No tak, bo zamiast warzywniaka nie ma warzywniaka, jest drogi targ.
0: Biomarket, no nie wiem.
1: Nie ma już...
0: ekologicznymi warzywami i tak dalej, więc tak, no to, więc jakby to jest ta druga strona tego problemu, która nie rozwiązuje go.
1: Ale zaraz, to od razu dodajmy, miasto również. Miasta w Polsce dysponują lokalami usługowymi, czyli mogą również decydować, że komuś, usługodawcy drobnemu, krawcowi właśnie na warzywniak obniżą czynsz. To nie jest tak, że miasto po prostu mówi, no sorry, ale rynek jest rynek, my tu dajemy temu, kto ma... Więc tutaj od razu jest też możliwość. To od razu zanotujmy to. Mhm. Co jeszcze?
0: Ale no taki w zasadzie potrzebny jest większy namysł, taka fundamentalna dyskusja nad tym, jaka jest rola miasta i państwa w regulowaniu mieszkaniówki. No i jeden taki mechanizm, który mógłby to spowalniać, no to są inwestycje w dostępne mieszkania w centralnych lokalizacjach. I to się już w Polsce dzieje, ale wciąż na zbyt małą skalę. I chodzi mi tutaj na przykład o inwestycje w TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To są mieszkania pod tani najem. I jak spojrzymy na przykład na Warszawę, czyli TBS Południe, które buduje na południowym brzegu Wisły, to okaże się, że w końcu inwestycje w te tanie mieszkania czynszowe są planowane bliżej centrum, a nie gdzieś daleko, gdzie trzeba właśnie dojeżdżać, gdzie tworzy się jakieś, nie wiem, getta na przykład klasowe. Nie, one powstają w szybko zmieniających się dzielnicach, na przykład na Pradze Północ, która przechodzi błyskawiczny proces gentryfikacji aktualnie i to zapewnia pewien miks społeczny, to znaczy dalej sprawia się, żeby osoby, które są w jakiś sposób wykluczone albo które mają niższe zarobki, mogły nadal zostawać w centralnych dzielnicach. I tutaj wzorowym przykładem jest Wiedeń, o którym zawsze się mówi w kontekście mieszkalnictwa w samych superlatywach i tam jest generalnie obowiązek budowania w tak zwanym miksie. Nawet jeśli buduje deweloper,

0: deweloper prywatny, to dostaje zgodę na inwestycje, jeśli dostarczy pełną infrastrukturę, czyli na sprzedaż mieszkania dla najbogatszych, pod tani najem dla klasy średniej. Są też mieszkania komunalne i socjalne. Tak. Są też specjalne moduły dla osób ze specjalnymi potrzebami, na przykład dla seniorów albo osób z niepełnosprawnościami. I w Polsce takie TBS-y również zaczynają powstawać. Na przykład na Piotrkowskiej w Łodzi. To kolejny nowy trakt turystyczny, kiedyś dzielnica, którą baliśmy się chodzić, ja przynajmniej bałem się chodzić. Teraz jest to ulica, która jest po prostu pocztówkowa, jest miejscem pod turystów, ale z drugiej strony miasto zainwestowało w odremontowanie jednej z kamienic, gdzie zrobiło TBS dla seniorów i seniorek. Co więcej, w tym pasażu, który mógłby być lokal usługowy, stworzono taki klubik seniora, gdzie osoby mogą się jeszcze dodatkowo bez pieniędzy spotykać.
1: Tak, nie muszą wydawać na kawę 15 zł. To odsyłam wszystkich Państwa do audycji z zeszłego tygodnia, kiedy z profesorem Adamem Czerniakiem ze Szkoły Głównej Handlowej rozmawialiśmy m.in. o tym mechanizmie, o którym teraz wspomina Anton Ambroziak, czyli umowy z deweloperem. Możesz budować w naszym pięknym, atrakcyjnym mieście, ale część lokali wchodzi do na przykład zasobu komunalnego. To się w Polsce już teraz też dzieje. Dzięki nowym przepisom jest to możliwe. Odsyłam do rozmowy, tam więcej na ten temat mówiliśmy. Ale
0: jeszcze powiem o drugim, które można by było, bo to jest rzecz, która już zaczyna się dziać, potrzeba po prostu, samorządy chcą budować, potrzeba trochę, może więcej pieniędzy i będzie lepiej, jeśli o to chodzi. Ale jest jeszcze druga rzecz, którą moglibyśmy już dawno zrobić, ale nie zrobiliśmy, i to jest uregulowanie najmu krótkoterminowego platform takich jak Airbnb.
1: No ale ustawa jest w Sejmie.
0: Nawet są dwie ustawy. Są dwie ustawy, bo jest ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i ustawa przygotowana przez Polskę 2050 i komisje nad nią pracują. Zaraz powiem, jakie są różnice, no ale chodzi o to, że skoro mówiłem o tym, że Warszawa się wyludnia i są takie plamy puste w centrum stolicy, no to oznacza, że to nie oznacza, że nagle w jakiś magiczny sposób te mieszkania zniknęły, tylko służą właśnie pod najem krótkoterminowy dla branży turystycznej, która jest absolutnie nieregulowana. No i na przykład Barcelona, która zmagała się z tym dużo bardziej, bo jest dużo bardziej turystyczną destynacją niż Warszawa, wprowadziła taki odgórny zakaz, który sprawia, że do 2028 roku wygasną wszystkie licencje na prowadzenie takiej działalności i mieszkania, które do tej pory służyły turystom, będą musiały wrócić na rynek najmu długoterminowego. To jest, powiedzmy, radykalne. Takie radykalne cięcie.
1: No ale Barcelona ma też radykalny problem. My natomiast mamy łagodniejsze narzędzia, które i tak już wzbudziły protesty branży i o tym też zresztą już rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy w adresie zamieszkania. Z kolei Państwa odsyłam do archiwum na stronie polskieradio.pl. Cała rozmowa o najmie krótkoterminowym, o tych rozwiązaniach proponowanych przez Polskę 2050, o przedziwnej niechęci do regulacji ze strony Ministerstwa Sportu i o tym, kto tam puka do drzwi resortu, to o tym wszystkim rozmawialiśmy 2-3 tygodnie temu. Już zupełnie na koniec. Czy jest jakieś miasto w Polsce, które szczególnie już zwróciło uwagę na problem gentryfikacji i jakoś, może zasługuje na pochwałę z naszej strony. Może już nie rozwiązało wszystkich problemów, ale przynajmniej widać tam zrozumienie problemu.
0: Wydaje mi się, że temat gentryfikacji to był temat, który był bardzo nośny w dyskusji o mieszkalnictwie jakieś 10-15 lat temu. Jak mnie pani redaktor zaprosiła do tej dyskusji, to aż byłem zdziwiony, że ktoś sobie przypomniał, że takie hasło w ogóle istnieje, ponieważ teraz wszyscy rozmawiają o tym, w jaki sposób rozwiązać kryzys mieszkaniowy. To jest oczywiście pewna pochodna procesu gentryfikacji, ale nikt tego słowa nie używa, no bo ono się cały czas, to jest okrutna konstatacja, ale gentryfikacja cały czas się kojarzy z tematem pobocznym, dotykającym osób najuboższych. I kiedy oni byli przesiedlani, musieli się gdzieś wynosić, no to nikogo to za bardzo poza garstką osób nie interesowało. A gdy kryzys mieszkaniowy, czy inne zupełnie hasło, zaczyna dotykać młodych, klasę średnią, młode rodziny, czyli większe połacie i takie atrakcyjniejsze też dla rządzących połacie elektoratu, no to okazuje się, że mamy problem, który można zaadresować. Więc wydaje mi się, że z problemem gentryfikacji rozumianym tak holistycznie, całościowo i takim, który nie skupia się tylko na punktowych rozwiązaniach, ale też tym, jak projektować miasta, żeby były do życia, żeby nie były do konsumpcji, jak właśnie też można modelować ten rynek usług, żeby on był również dostępny, komu dawać tutaj licencję, komu nie dawać, no to jest z kim zawierać umowy, to jest temat, do którego chyba nikt tak w Polsce nie podchodzi, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś początek większej dyskusji, ale myślę, że na razie zostajemy na tym punkcie, żeby poprawić dostępność mieszkań

0: Jesteśmy jeszcze daleko od dyskusji o dostępnych miastach.
1: Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Dziękuję za tę puentę. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press, specjalizujący się, jak słyszą Państwo, w politykach miejskich, w politykach mieszkaniowych. Ogromnie dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Adres Zamieszkania już za tydzień po 14:00, oczywiście w Polskim Radiu 24. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres Zamieszkania. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek 8 czerwca, a oto co dziś w magazynie. Jest opinia kapituły w sprawie odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Nie ma decyzji prezydenta Nawrockiego. Są nowe nazwiska potencjalnych przyszłych gospodarzy Krakowa. Partie polityczne powoli zaczynają wyścig o fotel prezydenta miasta. Od jutra powolna zmiana pogody, nadchodzi ochłodzenie. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, kapituła najwyższego polskiego odznaczenia państwowego przedstawiła dziś swoją opinię, ale ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w późniejszym terminie. Jan Olencki.
2: Sprawa jest konsekwencją decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
3: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
2: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk zaapelował z kolei do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal powiedział, że w rozwiązaniu tej sytuacji nie należy działać pochopnie. Wyraził też nadzieję na ruchy ze strony władz w Kijowie.
4: Teraz trzeba poczekać na to, żeby dać jeszcze trochę czasu dyplomacji, dlatego że dużo osób, jak wiem, jest zaangażowanych w to, żeby raczej łagodzić, deeskalować niż podgrzewać. Także ja poczekam z komentarzami dopiero do czasu, kiedy coś się wydarzy. Liczę na to, że strona ukraińska dostała tyle argumentów i tyle szczerych opinii od wszystkich możliwych osób w Polsce, że weźmie to pod uwagę i podejmie odpowiednie kroki, tak żeby nie trzeba było iść w kierunku rozwiązań takich ostrych.
1: Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości odniósł się także do apelu premiera Donalda Tuska o rozmowę prezydentów Polski i Ukrainy. Poseł ocenił, że takie spotkanie mogłoby odbyć się, gdyby Wołodymyr Zełenski wycofał się ze swojej decyzji.
5: On musi po prostu wykazać się gestem odpowiednim do sytuacji. Ja tak uważam, że nasz prezydent powinien przede wszystkim tego oczekiwać. Wycofanie się z nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. I to jest jakiś warunek tego, żeby można było rozmawiać. No bo o czym z nim rozmawiać? No prezydent co by miał powiedzieć? Czekamy na propozycję z tamtej strony, natomiast tej propozycji nie ma i dlatego ja uważam,

0: Uważam, że dzisiaj kapituła powinna zdecydować o odebraniu tego orderu i to się powinno wydarzyć.
1: Według nieoficjalnych informacji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może nie pojawić się na czerwcowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Były prezydent Bronisław Komorowski stwierdził w TVP Info, że prezydent Nawrocki w całej tej sprawie zadziałał zbyt emocjonalnie.
2: Ja bym powiedział, że byłoby dziwne, gdyby po odebraniu mu orderu przez prezydenta Nawrockiego się pojawił. No to jest właśnie pytanie do prezydenta Nawrockiego, czy on dobrze to skalkulował od strony politycznej. Ja odnoszę wrażenie, że on zadziałał po pierwsze sam emocjonalnie, chcąc zagospodarować polskie emocje, także na pewnej fali antyukrainizmu, który rośnie w Polsce.
1: Rozmowy na szczycie mogłyby obniżyć temperaturę sporu, sugeruje politolog dr Jakub Olchowski.
3: Nie mam pewności, czy to jest jedyne wyjście, ale z całą pewnością to by nie zaszkodziło, dlatego że dyskusje historyków, które i tak się toczą od wielu, wielu lat, niczego już tu nie zmienią. Więc może przynajmniej doraźnie to dałoby się jakoś rozwiązać albo przynajmniej doprowadzić do deeskalacji problemu.
1: Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna wraz z banderowską frakcją organizacji ukraińskich nacjonalistów za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W jego wyniku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zostało zamordowanych nawet 100 tysięcy Polaków.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta Krakowa. Podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Małopolski posłanka mówiła o głównych wyzwaniach, przed jakimi staną nowe władze miasta.
5: Musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia? Co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego? Co z zielenią? I w końcu najważniejsze, jak poprawić jakość i komfort życia mieszkańców i mieszkanek?
1: Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej powiedział w Polskim Radiu 24, że to dobra kandydatka, ale nie wygra wyborów.
6: Ma na pewno kandydatka Koalicji Obywatelskiej, który zostanie ogłoszony za kilka chwil, niekoniecznie który musi być z Koalicji Obywatelskiej, będzie pewnie kandydatem mocniejszym i jestem przekonany, że wygra te wybory. Są różne rozwiązania.
1: Rafał Sonik potwierdza, że rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Przedsiębiorca i rajdowiec przyznał w rozmowie z Radiem Kraków, że potrzebuje do 2 tygodni na podjęcie decyzji. Sonik propozycję startu otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej i miałby zostać wspólnym kandydatem KO i PSL. Nie jest jednak jeszcze przesądzone, podkreślił. Jeśli partie uznają, że nie mają tyle czasu, ile ja potrzebuję do decyzji, to ustaliliśmy, że podejmą swoje decyzje suwerennie i ja się do nich dostosuję, tłumaczy przedsiębiorca. Rafał Sonik podkreślił, że byłby kandydatem niezależnym. Pytany o kierunki zmian potrzebnych w Krakowie wymienił konieczność prowadzenia wiarygodnych konsultacji społecznych, konsensus wokół kierunków rozwoju miasta oraz balans dyscypliny budżetowej i inwestycji. Wcześniejsze wybory prezydenta Krakowa odbędą się w związku z odwołaniem w referendum dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Bez przeszkód i zagrożenia dla mieszkańców po zestrzeleniu drona nad Łotwą maszynę trafiły myśliwce NATO. Wcześniej do części mieszkańców wschodniej części kraju wysłano alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza. O szczegółach Kamil Zalewski.
7: Zastępca szefa połączonego Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy, generał brygady Kaspar Zdanowski, poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony nad niezamieszkałym obszarem. Po zestrzeleniu drona nie stwierdzono szkód w infrastrukturze cywilnej ani zagrożenia dla mieszkańców. Nasze jednostki pozostają na miejscu zdarzenia i prowadzą przeszukiwanie terenu, by ustalić, jaki był to typ drona. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają przedstawiać moment zestrzelenia bezzałogowca. Ich autentyczność nie została jednak dotąd potwierdzona. Minister minister obrony Łotwy Raivis Mielnis podkreślił, że kraj będzie nadal rozwijał swoje zdolności obronne. Chcę zaznaczyć, że nadal pracujemy nad rozwojem naszych zdolności, by mieszkańcy Łotwy mogli czuć się bezpiecznie, a my byśmy byli zdolni realizować powierzone nam zadania. Jeszcze przed południem łotewskie wojsko ogłosiło drugi alert związany z możliwym zagrożeniem ze strony drona.

0: Nakalarm został później odwołany. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 2 800 000 000 euro. To siódma transza z pakietu wsparcia wynoszącego 50 miliardów euro od czasu jego zatwierdzenia w marcu 2 lata temu. Beata Płomecka.
2: Pieniądze mają być przekazane na pokrycie bieżących wydatków i funkcjonowanie administracji publicznej. W sytuacji, gdy Ukraina nadal broni się przed rosyjską agresją, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier. Wraz z tą płatnością łączna pula unijnego wsparcia udzielonego w ramach pakietu dla Ukrainy wynosi 29,5 miliarda euro. Komisja przesłała pieniądze, bo pozytywnie oceniła reformy przeprowadzone przez Ukrainę w kilku strategicznych sektorach, takich jak zarządzanie finansami publicznymi, sądownictwo, energia, rolnictwo, cyfryzacja czy transformacja ekologiczna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Izrael zaatakował cele wojskowe w Iranie mimo nacisku ze strony prezydenta USA. Donald Trump nakłaniał izraelskie władze, by nie odpowiadały na wcześniejsze ataki Teheranu i tym samym uratowały kruchy rozejm. O szczegółach Wojciech Cegielski.
3: Mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu, izraelski premier Benjamin Netanyahu zdecydował o ataku na stolicę Libanu Bejrut. A gdy w odpowiedzi Iran uderzył na cele w Izraelu, izraelska armia ostrzelała Iran. Politycznie najważniejsze jest teraz pytanie, czy obowiązujący od 2 miesięcy rozejm między USA a Iranem jeszcze działa. Formalnie dyplomaci próbują go ratować. Waszyngton nadal mówi o możliwym porozumieniu z Teheranem. Donald Trump powiedział, że rozmowy nie są zerwane i że to on, a nie Netanyahu, decyduje o całym procesie. Izrael odpowiada, że nie może tolerować irańskich rakiet, które spadają na cywilów. Iran z kolei uzależnia szerszy układ od zatrzymania walk w Libanie, co będzie bardzo trudne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Rozejm z 8 kwietnia miał zatrzymać wojnę Iranu z USA i Izraelem, ale nie zamknął konfliktu izraelsko-libańskiego. 3 czerwca Izrael i Liban zgodziły się wdrożyć kolejne elementy zawieszenia broni, ale wymiana ognia trwa. Papież Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas 3 dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi oraz kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń, a także krytyki aborcji i eutanazji. Z Barcelony Paweł Pawlica.
4: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Leon XIV ma zaplanowane rozmowy z hiszpańskimi biskupami oraz spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych. W ostatnich 50 latach w hiszpańskich środowiskach kościelnych nadużyć seksualnych doświadczyło ponad 440 tysięcy osób. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Pierwsza od 7 lat oficjalna podróż przywódcy Chin do Korei Północnej. Xi Jinping rozpoczął oficjalną wizytę w Pjongjangu. Dla świata to sygnał, że Pekin nadal zamierza wspierać komunistyczną Koreę. Ta z kolei ma coraz większe ambicje nuklearne. Tomasz Sajewicz.
5: Chiny to największe sprzymierzenie z północno-koreańskich władz na arenie międzynarodowej. Korea Północna, objęta wieloma sankcjami, uzależniona jest gospodarczo od wsparcia chińskich władz. Pomimo chęci wznowienia dialogu z Pjongjangiem przez Waszyngton i Seul, Kim Jong-un do tej pory nie sygnalizował możliwości ponownego otwarcia się na rozmowy. Między innymi o Korei Północnej. Rozmawiał podczas wizyty w Pekinie z Xi Jinpingiem prezydent Donald Trump. Tymczasem przed wizytą Xi w Pjongjangu Korea Północna oświadczyła, że ogłoszony jednostronnie przez ten kraj status państwa nuklearnego nigdy nie ulegnie zmianie. USA żądają wstrzymania przez Koreę Północną rozwoju programu jądrowego. Po raz ostatni komunistyczna Północ przeprowadziła test jądrowy prawie dekadę temu. Wzmocnienie narracji dotyczącej rozwoju atomu może świadczyć o tym, że Pjongjang przygotowuje kolejną próbę jądrową. Ostatnie lata to także wzmacnianie relacji Korei Północnej z Rosją przy cichym przyzwoleniu Pekinu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło przegląd decyzji o przyznaniu azylu politycznego obywatelom

0: państw Unii Europejskiej. Szef resortu poinformował, że procedura obejmie m.in. Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Z Budapesztu Piotr Piętka.
1: Minister Gábor Posvay napisał w mediach społecznościowych, że proces weryfikacji przyznawanych wcześniej azylów politycznych rozpoczął się już w maju. Wszyscy, których dotyczy, zostali wezwani do Urzędu do Spraw Uchodźców. Jeśli nie pojawią się w instytucji, decyzja zostanie podjęta na podstawie faktów i dokumentów. Węgierskie władze podkreślają, że działają zgodnie z prawem i weryfikują wszystkie przypadki przyznawania ochrony ze względów politycznych obywatelom unijnych państw. Szczegóły postępowań mają zostać ujawnione po zakończeniu procedur i uprawomocnieniu się decyzji. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, minister i wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS, otrzymali azyl polityczny na Węgrzech od premiera Viktora Orbana. Po wygraniu wyborów przez partię TISO Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się w jednym z krajów bałkańskich. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Suma wydarzeń.
0: Jest wniosek o areszt dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w powiecie wołomińskim. Do tragedii doszło w sobotę. W wypadku zginęły dwie osoby, trzecia jest w ciężkim stanie krytycznym. 37-letni obywatel Turcji kierujący taksówką na aplikację miał wykonać niedozwolony skręt w lewo z prawego skrajnego pasa. Szczegóły Klaudia Wróblewska.
3: Według ustaleń prokuratury rejonowej w Wołominie kierowca taksówki chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu w Zielonce. Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Pojazd rozpadł się na pół. Dwie osoby podróżujące Audi zmarły po przetransportowaniu ich do szpitali. Kolejny z pasażerów walczy o życie. Kierowca taksówki został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec 37-latka tymczasowego aresztowania. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że będzie rosnąć liczba kontroli kierowców przewożących ludzi na aplikację. Mariusz Pieśniewski.
4: Przepisy dla obcokrajowców jeżdżących w taksówkach lub w samochodach na aplikacje są, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Od października bądź listopada 2024 roku, czyli kwestia konieczności posiadania polskiego prawa jazdy.
4: Faktycznie przepisy te wprowadzono w 2024 roku, ale polskie prawo jazdy obcokrajowiec może uzyskać zdając tylko egzamin teoretyczny. Są jednak kontrole.
5: Do końca kwietnia za 4 miesiące to było ponad 17,5 tysiąca kontroli, ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców.
4: Chociaż skala nieprawidłowości nie jest duża, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
6: 45 osób bez uprawnień do kierowania, 15 osób prowadzących pomimo sądowego zakazu oraz 15 osób, które kierowały pojazdem po cofnięciu uprawnień.
4: Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.
7: To ci kierowcy powodują znacznie mniej wypadków niż tak zwani amatorzy.
4: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Zmiany w lekarskim egzaminie końcowym, ustny egzamin specjalizacyjny i skrócenie stażu podyplomowego. Takie propozycje zmian w kształceniu medyków są przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Katarzyna Kęcka podkreśla, że chodzi o poprawę jakości kształcenia, a także lepszy dostęp pacjentów do opieki lekarskiej.
8: Mowa o skróceniu stażu podyplomowego o pół roku i jak nam się to w praktyce sprawdzi. Bo chcemy też, aby studenci byli przygotowywani w stabilny sposób. Mamy bardzo duży nacisk na kształcenie praktyczne studentów medycyny, wykorzystując przede wszystkim to, że w naszych uczelniach mamy centra symulacji medycznej.
0: Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, profesor Leszek Domański, jest zwolennikiem skrócenia stażu podyplomowego medyków.
9: Jeżeli student szóstego roku, który jest prowadzony przez swojego opiekuna, ma dostęp do pacjenta i do centrum symulacji, jest dobrze prowadzony, będzie spełniał kryteria, aby go włączyć do systemu.
0: Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty już budzi krytykę samorządu lekarskiego. Resort zdrowia zapewnia, że zmiany będą jeszcze konsultowane z Naczelną Radą Lekarską.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Tuż przed 9.30 na lotnisku Okęcie wylądował samolot z Paryża, na którego pokładzie do kraju wróciła Maja Chwalińska, finalistka zakończonego w weekend tenisowego wielkoszlemowego French Open. W hali przylotów zawodniczkę powitały 10

0: czaszki kibiców chcących zdobyć autograf albo zrobić sobie zdjęcie z rewelacją imprezy w Paryżu. Na to jednak nie było zbyt wielu okazji, bo Chwalińska została szybko przeprowadzona do samolotu i odjechała z lotniska. Kibice mogli przeżywać występy Mai w Paryżu i cieszyli się razem z nią, witając ją na Okęciu.
1: Maja!
2: Bardzo przeżywałem, a zwłaszcza wtedy, kiedy wracając z Niemiec oglądałem na swojej komórce transmisję z finału. Mamy teraz już dwie królowe potencjalnie, więc Maja i Iga Świątek.
3: To było bardzo szybkie przywitanie, szybka Maja odleciała. Zaskoczyła mnie, nie oglądałam jej od początku, przyznam, dopiero tak od czwartej rundy. Ale to, co pokazała, to były takie emocje, to były i trochę upadków, ale więcej tych wzlotów, tych pozytywnych emocji, których tak w naszym sporcie brakuje. To było coś fantastycznego, śledzić te jej zmagania, oglądać, cieszyć się.
4: Rozmawialiśmy jeszcze na lotnisku w Paryżu, tak? Także chwilę porozmawialiśmy, pogratulowaliśmy, tak było na spokojnie ogólnie. Dzieci sobie zrobiły jeszcze zdjęcia, bo też są jej fankami, grają w tenisa. A potem już spokojny był lot, także nikt jej też za bardzo nie przeszkadzał tam.
5: Naprawdę życzymy jej no samych dobrych rzeczy.
0: O 14:00 polska bohaterka French Open pojawiła się na konferencji prasowej. Nie kryła, że jest zaskoczona takim przywitaniem w kraju.
6: Dziękuję za tak liczne przybycie. Na pewno nie spodziewałam się, że to będzie w takiej skali, szczerze mówiąc. No jeżeli mam tutaj szansę, chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi, żebym znalazła się w tym miejscu. Także oczywiście zaczynając z moich najbliższych, mojego teamu. Oni wiedzą, o kim mówię, więc tutaj już nie będę osobno może wymieniać. Oczywiście wszystkim moim sponsorom i partnerom, tutaj między innymi właśnie klub PKT Advantage Bielsko-Biała, miasto Bielsko-Biała i oczywiście też Polski Związek Tenisowy, którzy wspierali mnie od wielu, wielu, wielu lat.
0: Chwalińska przyznała, że była w szoku, kiedy zobaczyła, jak odebrano w Polsce jej wynik i wie, że musi przygotować się na spory szum wokół własnej osoby.
6: Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc no, byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku, nie były korzystne, szczerze mówiąc, bo nie miałam taką minę. Ale no zobaczymy, no jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię i zobaczymy.
0: Trener Chwalińskiej Jarosław Machowski zdaje sobie sprawę, że przed jego podopieczną jeszcze więcej wyzwań.
7: Patrzę dalej, co wszystko jest potrzebne, że ten poziom będzie wyższy, wszyscy będą chcieć pokazać, taki potrafią grać, a my się postaramy na to, aby Maja mogła grać na tym poziomie dalej.
0: Machowski podkreśla, że najbliższe plany jego podopiecznej zależą także od tego, czy otrzyma dziką kartę na Wimbledon.
7: Nas czeka bardzo duża robota, to tam się nic nie zmieni, a turniejowi się kompletnie wszystko zmienią. Musimy zobaczyć kalendarz, a ustawimy turnieje, które będę grał. Ale zobaczymy, jak będzie karta, albo nie będzie.
0: Jeszcze jedna informacja z pogranicza świata sportu. Donald Trump wybiera się wieczorem czasu europejskiego na mecz NBA do Nowego Jorku. Będzie pierwszym urzędującym prezydentem w historii, który pojawi się na finale Ligi Koszykówki. Jego wizyta wywołała jednak falę niezadowolenia wśród kibiców. Marek Wałkuski.
8: Donald Trump jest od lat kibicem New York Knicks. Drużyna ta prowadzi w playoffach NBA z zespołem San Antonio Spurs 2-0. Nawet jeśli wygrają, to i tak do mistrzostwa będzie im potrzebne jeszcze jedno zwycięstwo. Mimo to prezydent Donald Trump postanowił przyjechać na mecz, co spowodowało poważne komplikacje logistyczne i niezadowolenie kibiców. Wizyta prezydenta oznacza poważne utrudnienia. Służby specjalne i policja zamknęły dla ruchu duży obszar Manhattanu. Fani muszą stawić się co najmniej 2 godziny przed meczem i przechodzić kontrolę jak na lotnisku, bez prawa wnoszenia toreb. Odwołano także popularną imprezę na świeżym powietrzu przed areną, gdzie podczas poprzednich meczów zbierały się tysiące Nowojorczyków. W mediach społecznościowych fani piszą wprost, że sytuacja jest nie do przyjęcia. Zwracają uwagę, że poprzedni prezydenci nie pojawiali się na takich meczach właśnie dlatego, aby nie komplikować życia kibicom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: A od jutra zmiana pogody, nadchodzi ochłodzenie. Powodem jest przemieszczający się z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny. Grażyna Dąbrowska, synoptyk z Instytutu Meteorologii, przewiduje, że ten front utrzyma się na wschodzie kraju do środy, co oznacza występujące miejscami zachmurzenie, burze, porywiste wiatry i możliwe opady gradu.
9: Na wschodzie kraju jeszcze pogodnie i najcieplej, do 29.

0: 5 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu. W centrum i na zachodzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, a w pasie od Zatoki Gdańskiej po Śląsk występować będą burze. Od czwartku do końca tygodnia przewaga chmur i przelotnych opadów deszczu, lokalnie burze, będzie zdecydowanie chłodniej.
1: Koniec tygodnia chłodny. Od czwartku termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza, ale jutro jeszcze nawet do 29. I to wszystko w magazynie, który przygotował Andrzej Abgarowicz. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i zapraszam.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
7: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
8: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
7: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
8: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
6: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
7: Jacek Czarnecki
8: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.
10: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska w audycji Twoje Pieniądze. Będziemy dziś wyjaśniać, kto i na jakich zasadach dziedziczy spadek po osobie bezdzietnej. Moim gościem jest mecenas Małgorzata Ochwat. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: No więc tak, wyludniamy się coraz bardziej. To jest prawda, o której wszyscy wiemy, jest coraz mniej dzieci. No i gdy przychodzi do spadku, to sprawa może wyglądać różnie. Często te osoby nawet zgromadzą i całkiem pokaźny spadek. Oczywiście, gdy jest testament, to wątpliwości nie ma.
11: Tak, i to jest najlepsze rozwiązanie, pomimo tego, że jeszcze do dzisiaj pokutuje takie przekonanie, że spisanie testamentu to jakieś zło. Tak, czyli że za życia...
10: To już oznacza, że już umrzemy.
11: Że już umrzemy, ale spisanie testamentu jest najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje, zmniejsza nam spór po okresie, kiedy już odejdziemy z tego świata. To jest krótkie wskazanie spadkobiercy. Oczywiście, jeżeli spisujemy testament własnoręczny, pamiętajmy, musi być podpis, musi być wskazany, kto jest spadkobiercą i powinna być data. Czasami ta data nie jest konieczna, ale ona bardzo ułatwia. Możemy to napisać odręcznie, możemy to napisać szybko i bardzo polecam.
10: Jasne. Rozumiem, że jeżeli my tutaj tak pokazujemy datę, pokazujemy co przekazujemy, to też musimy jakby powiedzieć komu. Czyli
11: tak, wskazujemy spadkobiercę. Możemy wskazać kilku spadkobierców, wskazujemy z imienia i nazwiska. Jeżeli mamy na przykład jedno dziecko i wskazujemy, że to jest nasze dziecko, to wiadomo, że to jest to konkretne.
10: No tak, ale tu jest bezdzietny, więc tutaj ten element nam nie wystąpi, więc właśnie przejdźmy do tej sytuacji, o której raczej mówimy. Na przykład może się zdarzyć, że osoba bezdzietna, i często się zdarza, przekazuje ten swój majątek na przykład jakiejś organizacji charytatywnej, prawda? No i właśnie, czy zapisując majątek w testamencie takiej organizacji charytatywnej, może na przykład zapisać to na schronisko dla zwierząt, to też się zdarza. Może być na jakąś jednostkę, która, nie wiem, fundację, która na przykład wspiera chore dzieci, nie wiem, chore onkologicznie, jakkolwiek inaczej. To tych przykładów może być oczywiście bardzo dużo. No i pytanie jest, czy może też wskazać jakieś konkretne cele, na jakie ma być przeznaczony ten zapis. czy po prostu tylko musi zapisać ogólnie danej organizacji, już tam bez szczegółów?
11: Może wskazać i ogólnie danej organizacji, może wskazać na konkretny cel, czyli na przykład dla konkretnego dziecka, dla konkretnej osoby chorej objętej daną fundacją, pomocą danej fundacji, czy też dla konkretnego zwierzaka, jeżeli chodzi o schronisko. Natomiast może też ogólnie, wtedy już dysponentem tego spadku, tego majątku spadkowego będzie podmiot, na który zostało zapisane.

0: Jasne, ta sytuacja taka, że wskazuje się osobę konkretną, jest bardzo częsta. My to nawet w telewizji, w różnych miejscach widzimy, na przykład jak są takie tego typu fundacje, to często jest jakieś dziecko, które jest właśnie objęte jakąś opieką, no i to właśnie na nie na przykład można konkretnie coś wskazać. Też słyszałam o takich sytuacjach, na przykład na osobę, która wyszła z domu dziecka, tak? I mieszkanie w celu jej umożliwienia ją na przykład usamodzielnienia się, no to też jest dla konkretnej osoby, bo jeżeli byśmy dali na dom dziecka, no to ogólnie mogłoby być dla każdego.
1: To wtedy już można dyspotować według
0: tak, tak, można by było wtedy, rozumiem, sprzedać i na przykład w ogóle nie byłoby takiej sytuacji. Pytanie, czy taka organizacja, dla której taki spadek zostanie przekazany, może tego dziedziczenia się zrzec, bo na przykład jakiś majątek jest obarczony długiem. Oczywiście, jeśli to sprawdzi.
1: Może odrzucić spadek. Zresztą tak jak każdy spadkobierca ma na to 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołania do spadku. Może to zrobić w sądzie lub u notariusza, więc jest to rozwiązanie. No, przy tych długach pamiętajmy, że dziedziczymy nie wprost, tylko do wartości...
0: No, wyjaśnijmy to.
1: Dziedziczymy z dobrodziejstwa inwentarza, czyli do wartości czynnej spadku. Czyli jeżeli są już jakieś długi, to tych długów nie dziedziczymy ponad tą wartość czynną spadku. To jest też istotne, bo kiedyś, jeszcze kilka lat temu było, że jeżeli nie przyjęliśmy tego spadku, minął ten termin, w którym powinniśmy go przyjąć, no to dziedziczyliśmy automatycznie z długami.
0: Wszystkimi.
1: Wszystkimi.
0: To ich nie było, choćby dzisiaj wyższały wartość spadku.
1: Dokładnie. Dzisiaj tak nie ma, czyli ta wartość spadku nas ogranicza długowo. Długowo ogranicza spadkobiercę.
0: No tak, tylko że jak już mówimy o tym mieszkaniu, to ta sprawa będzie skomplikowana w tym przypadku, jasne. Rozumiem, że taki dziedziczący, na przykład ta właśnie jakaś fundacja, o której tutaj powiedzmy mówimy, ona może sprawdzić, czy te długi są.
1: Tak,
0: jeśli
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: Dla niej zapis.
1: No jeżeli, tak, jeżeli wartość, jeżeli wiemy, co jest, wchodzi w skład majątku spadkowego, to można to sprawdzić, chociaż czasami faktycznie są takie sytuacje, że mija nam ten okres, a my się później dowiadujemy, że była jakaś zaciągnięta pożyczka, czy jakiś kredyt, o którym się dowiadujemy później, ale... Co do zasady, no mamy tytuł prawny, tak? Czyli jasne, jesteśmy spadkobiercą, więc mamy tytuł prawny do tego, żeby uzyskiwać informacje czy z banku, czy z innych instytucji dotyczące majątku spadkowego.
0: No to teraz powiedzmy najkrócej i najprościej jak możemy. Kto dziedziczy spadek po bezdzietnym, jeżeli nie ma testamentu?
1: Uwaga, wobec bezdzietnym, jeżeli nie ma testamentu. W pierwszej kolejności małżonek i rodzice tego bezdzietnego. Po połowie. Jeżeli któryś z rodziców odeszło, zmarło i nie żyje w dacie śmierci tego bezdzietnego, no to w miejsce tego rodzica wchodzą jego dzieci, czyli jakby rodzeństwo. I tak samo, jeżeli chodzi o drugiego rodzica. Jeżeli już nie ma dalej, no to wchodzą wstępni rodzeństwa, czyli dzieci tego
0: dalej.
1: Rodzeństwa.
0: Dalsze pokolenie.
1: I jeżeli już w tej części nikogo nie ma, no to pozostaje małżonkowi. Natomiast jeżeli tego małżonka nie ma,
0: tak właśnie,
1: to idziemy dalej w górę, czyli idziemy do dziadków. No i po kolei dziadkowie...
0: No ale zakładamy, że ich już też nie ma, bo to tak dosyć logiczne. Czyli w zasadzie w gruncie rzeczy nie ma nikogo. To kto wtedy?
1: No to na samym końcu, jeżeli już nie ma nikogo i po dziadkach w dół lecimy i dalej nikogo nie ma, no to gmina ostatniego miejsca zamieszkania, ewentualnie skarb państwa. Yes. Jeżeli tego miejsca zamieszkania nie da się ustalić.
0: To jest ta sytuacja, która byłaby nam potrzebna, żebyśmy
1: ona
0: wyjaśnili.
1: Ona jest częsta,
0: na
1: muszę powiedzieć.
0: Tak?
1: Tak. Ja już miałam kilka takich przypadków, że właśnie osoby bezdzietne, no został małżonek i rodziców też nie było, czyli wchodziło rodzeństwo. Tak. To jest takie, jak, tego się nie wie, tak, to nie jest wiedza powszechna akurat w tym zakresie. I ten małżonek i ta małżonka, bo to były dwa takie przypadki, byli bardzo zdziwieni, że rodzeństwo dalej ma udział w spadku.
0: No to też tak może być, że oczywiście mogą ten spadek odrzucić i to aż dojdzie do gminy czy skarbu państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Małgorzata Ochwat była naszym gościem.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Mogłoby się wydawać, że cisza staje się luksusem, że brak hałasu to jest ten stan, za którym wszyscy tęsknimy. Mogłoby się też wydawać, że spokój ducha, czyli cisza wewnętrzna, to jest też coś, czego nam brakuje i do czego dążymy. Tymczasem boimy się ciszy. Dlaczego?

0: Zbliżenie.
1: W studiu Damian Abramowicz, mówca motywacyjny, trener mentalny, szkoleniowiec. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze.
1: Boimy się ciszy?
2: Boimy się ciszy, to znaczy...

0: Czy pracowałem kilka lat w radiu i wiem, że cisza jest nieznośna i nieakceptowalna i zdarzyło się już kilka lat tylko raz, a nie powinna. Natomiast w życiu jest potrzebna, jest czymś, o co powinniśmy dbać, ale się jej boimy. Tak, zdecydowanie. Odpowiadając na pytanie.
1: Kiedy zaczęła się ta zmiana? Kiedy nastąpił ten moment, że zaczęliśmy cały czas sięgać po nowe źródła dźwięku, po nowe źródła informacji?
0: Myślę, że to jednak ewoluowało, to nie był jeden dzień. Technologia, smartfony, to, że dzisiaj przeciętny użytkownik smartfona jest lepiej poinformowany niż 25 lat temu prezydent Stanów Zjednoczonych na temat wszystkiego, co się dzieje na świecie. No i czy jesteśmy przez to bardziej doinformowani? Niekoniecznie, natomiast musimy cały czas walczyć z nieustającym atakiem zarówno informacji, jak i tego szumu, który cały czas do nas dociera z każdej strony.
1: Czyli ta zmiana przyszła w dużej mierze z nowymi, najnowszymi technologiami.
0: No tak, kiedy chcieliśmy posłuchać wiadomości, doczekaliśmy do 19:30 czy 20:00. Dostawaliśmy przez kogoś przerobione 5, 8, 10 informacji ze świata.
1: Przepraszam, koniec. Zredagowane.
0: Tak, tak, przepraszam, zredagowane, oczywiście. Natomiast dzisiaj no, ten dostęp jest 24/7 w trybie live, plus dostajemy bardzo dużo rozrywki. Kiedyś trzeba było kupić bilet do teatru czy do kina. Dzisiaj ta rozrywka jest też w trybie live cały czas. Taka bardzo, powiedziałbym, przaśna, taka bardzo niskich lotów, ale dostępna na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie smartfona z kieszeni. W każdej chwili może być w kabarecie, w każdej chwili może być świadkiem jakiegoś zdarzenia, w każdej chwili dostajesz bodźce. Masz do tego stworzone narzędzia, żeby dostarczać sobie tej przyjemności, tak to nazwijmy, na potrzeby tego programu nieustannie.
1: Czy to znaczy, że łatwy dostęp wcale nie musi być korzystny?
0: Oczywiście. To myślę, że dlatego jest trudny dostęp do narkotyków na przykład. Po to, żeby w miarę możliwości ograniczyć ich używanie. Choć z tym bywa oczywiście różnie, bo owoce zakazane smakują najbardziej. Natomiast faktycznie jest tak, że ta łatwość dzisiaj odbioru tych informacji, to, że to nie jest w żaden sposób reglamentowane jednak, powoduje, że my w większości nie dostaliśmy poradnika, jak z tego korzystać. Nie da się siedzieć w kinie 7 dni przez 24 godziny na dobę. A tak sobie fundujemy trochę taki stan rzeczy dzisiaj.
1: Bardzo często zdarza się, że ktoś mówi o podcastach, że słucha ich właściwie bez przerwy. A jeśli nie słucha podcastów, to sprawdza w internecie, co akurat się wydarzyło na świecie, albo jakimi informacjami dzielą się jego znajomi czy jego znajome. To już jest obraz powszechny?
0: Też tak się oszukiwałem przez wiele lat. I dzisiaj nie boję się tego powiedzieć, że było to oszustwo. Bo słuchanie podcastów to jest taki bezpieczny styl, kiedy mówimy, ja się rozwijam, ja się uczę, ja cały czas się czegoś uczę, tak? Ja cały czas...
1: Czegoś się dowiaduję.
0: Jakieś dowiaduję się.
1: Tylko, jak były prezydent.
0: Tylko, nie chciałem iść w tym kierunku, ale kiedy mówię, że często się czegoś uczę, to w tle widzę byłego prezydenta. Natomiast fakt jest faktem, że my dzisiaj mamy to jako narzędzie do wypełnienia tej ciszy właśnie. Czyli my już nie wyobrażamy sobie sprzątania nawet bez muzyki. Nie wyobrażamy sobie jazdy autobusem, czy lotu samolotem, czy wyjazdu pociągiem. Wszędzie nam musi towarzyszyć jakiś głos, jakieś coś. I kiedy mówimy o podcastach, to wydawałoby się takie niewinne, no bo faktycznie się uczę. Ale czy się uczysz, no czy to cię rozwija, czy to jest po prostu kolejna trochę już taka papka, która jest wylewana do głowy, bo przecież czy my z tą wiedzą coś robimy, my przechodzimy od podcastu do podcastu, a nie wyłączamy podcast i mówimy, okej, otwieram kalendarz albo jakieś inne narzędzie i robię to, aha, to sobie zaplanowane na jutro, a to pojutrze i z tego nic nie wynika. My jesteśmy mądrzejsi, ale nie wiem, czy nadal mądrzy, także nie ma tego ciągu przyczynowo-skutkowego, że ten podcast coś robi w naszym życiu, że ten podcast do czegoś nas motywuje, że on nas do czegoś zmusza, że my wskutek tego jesteśmy lepszą wersją siebie z wczoraj? Mhm. Nie zawsze tak jest. Bardzo mały odsetek ludzi te podcasty wykorzystuje w taki sposób dokładnie, że okej, to było mądre, stosuję to od dzisiaj. Ja pamiętam erę szkoleń. Ja byłem przez lata szkoleniowcem w dziedzinie sprzedaży i marketingu i reklamy i pamiętam jak ludzie, akurat udawało mi się robić te szkolenia w miarę entuzjastycznie i oni na końcu klaskali i ja przerywałem te oklaski i mówię, stop. Mi nie chodzi o to, żebyście wyszli stąd i mówili, jakie fajne szkolenie, super, a jutro robili to samo, co wczoraj. Chodzi o to, żeby cokolwiek się zmieniło w waszym życiu i niestety wskutek słuchania tych podcastów nic się w życiu tych ludzi często nie zmienia.
1: Czyli być może jesteśmy lepiej poinformowani, ale niekoniecznie mądrzejsi.
0: Na pewno nie. Ja myślę, że ta ilość informacji może paradoksalnie prowadzić do ogłupiania. Nasz mózg nie miał czasu przystosować się do tych zmian. Proszę zauważyć, że my przez lata wcześniejsze pewne zmiany się działy dziesięcioleciami czy setkami lat, a my nagle mówimy o zmianach, które się wydarzyły w 20 latach, a te w ciągu ostatniego roku szczególnie. Nasz mózg, żaden mózg nie był w stanie tego w żaden sposób tego przyzwyczaić, przystosować albo nadążyć na tym, co się dzieje i stąd mamy, nie chciałbym dzisiaj za bardzo zahaczać o to, bo musielibyśmy mieć 2 godziny, a nie 20 parę minut, wysyp problemów psychicznych, tego, że ludzie nie ogarniają świata, nie ogarniają najprostszych emocji, nie potrafią nazwać najprostszych rzeczy, które się dzieją w ich życiu. To jest

0: wypadkowa tego, co się dzieje z natłokiem informacji, z tym tak zwanym i często mawianym w różnych informacjach przebodźcowaniem.
1: Są ludzie, którzy od miesięcy, a może i od lat, w pojedynczych przypadkach nie spędzili kilkudziesięciu minut w ciszy. Poznałeś takich?
0: Kilkudziesięciu to jest w ogóle ekstremum, dlatego że większość ludzi nie spędziła 15 minut w ciszy. I proszę teraz każdego z Państwa, który tego słucha, zastanowić się, kiedy ostatni raz miałem okazję być w pomieszczeniu całkowicie sam, bez jakiejkolwiek komunikacji zewnętrznej, bez muzyki, bez niczego i prowadzić tak zwany dialog wewnętrzny, kiedy nasz mózg jest w takim stanie, jest tak zwana sieć DMN, w której my możemy rozmyślać o przyszłości, możemy marzyć, możemy tworzyć swoją tożsamość i do tego niezbędna jest cisza. Jakiekolwiek zakłócacze, no są zgodnie z definicją zakłócaczami tego, czyli ta sieć zaczyna być dysfunkcyjna. Czyli żeby myśleć o sobie i myśleć o swojej tożsamości, my potrzebujemy tej ciszy. To nie jest tak, że my to, że to jest jakiś wymysł, że a, bo jesteśmy przebodźcowani, przydałoby się trochę ciszy. Są takie badania, które, i to jest w ogóle, myślę, konkluzja sprawy, badanie, które pokazywało ludzi, którzy najpierw mieli doświadczyć impulsu elektrycznego, który nie był jakimś wielkim natężeniu, ale już był nieprzyjemny i prowadzący badanie pytał, czy byłby w stanie zapłacić, żeby nie musieć drugi, trzeci raz doświadczyć tego impulsu. I ludzie mi tak, oczywiście, zapłacę, byle nie musieć tego doświadczać. A potem tych samych ludzi zamykano w pomieszczeniu, gdzie nie było niczego, było krzesło, na którym można było siedzieć i mieli wytrzymać w nim 15 minut. I mogli przerwać tą ciszę, rażąc się tym prądem. 63% mężczyzn, 27% kobiet, z czego ekstrema niektórzy kilkanaście, kilkadziesiąt razy, a jeden pan ponad 100 razy kliknął, żeby się poradzić prądem, żeby przerwać tą ciszę. Czyli
1: chodziło o kwadrans, przypomnij.
0: Chodziło o 15 minut. Chodziło o 15 minut ciszy. I okej, ktoś powie, a mi się tam zdarzyło. Inna jest cisza, kiedy ci się przydarzy zupełnym przypadkiem, a inna jest, kiedy sobie zaplanujesz. Na przykład wyłączasz to nagranie, kończymy i mówisz, dobra, to ja spróbuję, to ja zobaczę. Jaki mamy naprawdę problem i wyzwanie z tym, żeby ta cisza, te 15 minut trwała. A okazuje się, że nasz mózg ma nam wiele do powiedzenia, ale potrzebuje do tego właśnie tej ciszy, której mu nie fundujemy w żaden sposób, bo od rana do wieczora cały czas coś się dzieje.
1: To badanie, o którym wspomniałeś, zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, tak, na Uniwersytecie w Virginii w 2014 roku.
0: Już
1: to
0: dawno.
1: Chyba jest nie bez znaczenia. To było 12 lat temu, czyli dziś.
0: No właśnie.
1: Zakładam, że byłoby jeszcze gorzej.
0: Chyba byłoby gorzej, tak. Wiele z takich badań się już potem nie powtarza, bo jak ktoś wie dokładnie, o co chodzi w badaniu, to ciężko, żeby je powtórzyć, ale faktycznie myślę, że gdyby to badanie powtórzyć, to wzrosłaby procentowo ilość osób rażących się prądem.
1: Są też tacy, którzy oglądając film w czasie dłuższej sceny, która wydaje mi się nudna, sięgają po telefon.
0: To jest niesamowite.
1: To się dzieje, prawda?
0: To się dzieje. To się dzieje coraz częściej.
1: Zastanawiam się, czy jest jakaś granica, no bo za kilka lat może się okazać, że także sięganie po telefon w czasie oglądania filmu to jest za mało i trzeba będzie
0: coś jeszcze
1: czegoś
0: robić. Tak, jeszcze pozasięgnąć.
1: Czy można coraz więcej?
0: Wiesz, wrzuty dopaminowe, które sobie robimy już rano, kiedy wstajemy, czego polecam serdecznie unikać, dlatego mój telefon jest poza sypialnią i to już któryś rok. Kiedy my otwieramy oczy i kiedy ten nasz 10-minutowy czas, najważniejszy czas w ciągu dnia, kiedy się programujemy i nastawiamy na cały dzień, kiedy jest wyłączony nasz wewnętrzny krytyk, kiedy możemy zaplanować fajnie dzień, poświęcamy na scrollowanie telefonu, to już ustawiamy sobie dzień pod social media i pod to, co tam zobaczyliśmy, tak? Po to, że nie jesteśmy zbyt piękni, zbyt bogaci, że wszyscy mają lepsze życie i w zasadzie jesteśmy w stanie sobie zafundować 10 minut taką ilość informacji, że szkoda wychodzić z łóżka, bo to
1: Kowalski
0: i tak będzie beznadziejny.
1: Kowalski, chodzę na nowy samochód.
0: Właśnie. Żeby tylko Kowalski, nie? My widzimy
1: znajomi na pięknym urlopie.
0: Tak, czy znajomych, którzy są na urlopie, którzy próbowali zrobić fajną fotkę, obrobili przez filtry, wrzucili, ale oni są podobni jak ty na urlopie raz, dwa, bądź może trzy razy w roku, na krótszym lub dłuższym wyjeździe. Ich życie się niespecjalnie różni od twojego, ale ty to widzisz inaczej, twój mózg postrzega to zupełnie inaczej, bo ty idziesz w kolejne zdjęcie, scrollując telefon, i widzisz kolejną fotkę od innych ludzi, którzy też są na urlopie, a potem jeszcze jakiegoś influencera, potem jeszcze coś. Wydaje się, kiedy oglądasz social media, że wszyscy są na urlopie.
1: Lepsi.
0: I wszyscy są lepsi, i wszyscy są bogaci, i piękniejsi, mają ładniejsze uśmiechy. Popełniłem kiedyś nagranie na ten temat, kiedy spędziliśmy z żoną prawie 2 godziny na wyjeździe i w tym czasie dziewczyna robiła, chłopak próbował dziewczynie zrobić zdjęcie przez 1,5 godziny. Non-stop oddawał telefon dziewczynie, ona mówiła, że nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, a potem ona go 0,5 godziny poprawiała i wrzuciła na social media. I myślę sobie, po drugiej stronie jest jakiś Janek, który ogląda to zdjęcie i myśli sobie, wow, ładna dziewczyna, ale on nie wie, ile ją kosztowało to zdjęcie. On widzi ładną dziewczynę, która jest na wyjeździe, na wczasach, bo to było tam turystycznej miejscowości.
1: Ile ją kosztowało?
0: Ile
1: tego chłopaka kosztowało?
0: To już pomijam, tak. To są nieme ofiary takich

zachowań. Natomiast faktycznie jest tak, że my no, musimy zrozumieć, że to, co widzimy w tych telefonach, to, co widzimy w tych social mediach, to jest absolutnie kłamstwo. To nawet nie, już nie ma sensu mówić, że to jest pudrowana prawda, to jest po prostu kłamstwo. W moich social mediach też są tylko wyjazdy, wywiady, fajne rzeczy. Nie wrzucam, tak jak jestem w piątek czy w czwartek w pracy cały dzień, dzieją się różne rzeczy.

0: Nasz mózg potrzebuje ciszy, żeby pewne rzeczy sobie poukładać. Ale z drugiej strony jest tak, że często włączamy muzykę, żeby nam towarzyszyła, bo lubimy i to nas wprowadza też w dobry nastrój. Czyżby multitasking był przereklamowany?
1: Multitasking na pewno jest przereklamowany. My dzisiaj jesteśmy coraz bardziej produktywni, coraz bardziej wydajni, ale pracujemy coraz więcej, albo pracujemy tyle samo, ile pracowaliśmy 20 lat temu. A przecież przeciętny pracownik w 2026 roku niekiedy wykonuje pracę 3-4 etatów sprzed 15 lat. I nie dostaje 3 pensji, albo nie pracuje 2,5 godziny dziennie, tylko pracuje 8, 10, 12. Więc dlatego mówię o tym, że to jest przereklamowane, bo jak dzisiaj słucha nas przedsiębiorca, który kiedyś, żeby wysłać ZUS, musiał iść na pocztę albo do banku, wcześniej wypisywać kwitki przez 15 minut, potem odstać swoje w kolejce, to pytanie moje jest zawsze takie samo. Co ty robisz dzisiaj, stary, z tymi 2 godzinami, które ci dano w prezencie, tym, że ZUS wysyłasz jednym kliknięciem? Ty już ich dawno nie masz. Już dawno jesteś w innym procesie, już dawno jesteś, no właśnie, multitasking, multizadaniowość, wielozadaniowość, tylko gdzie to wszystko prowadzi do tego, że jeszcze więcej tego szumu, bo my dzisiaj ogarniamy naprawdę dużo rzeczy, jesteśmy bardzo inteligentni, tylko że te narzędzia, które miały nam ułatwiać życie, powodują, że my przyspieszamy, ale wcale nie pauzujemy w takich tematach, że mamy work-life balance chociażby, tak, że uczciwie byłoby, gdybyśmy ci wszyscy usiedli do rozmów, pracodawcy, pracownicy, rząd, i powiedzieli, okej, słuchajcie, tak bardzo jesteśmy produktywni, to zróbmy sobie 4-dniowy weekend, a 3-dniową pracę. Powinno nas być na to stać. Ekonomia, chciwy komercjalizm, to wszystko powoduje, że tego nigdy nie będzie. Zobacz, jakim echem odbijało się, do dzisiaj odbija kwestia wolnych niedziel, tego, że sklep jest zamknięty, tak? Jak przeciętny Kowalski ma problem, że jest sklep zamknięty, jak go to irytuje. Dzisiaj się już w miarę przyzwyczaił.
0: Przywykliśmy już.
1: Ale gdyby było dzisiaj referendum, otworzyć czy nadal utrzymać zamknięte, obawiam się, że nadal spora część społeczeństwa głosowała tak, ja chcę mieć wolność wyboru, ja chcę iść do sklepu w niedzielę. I ja tu nie mówię, czy to jest złe, czy dobre. Ja mówię tylko o tym, że my nie szanujemy tego wolnego czasu. To jest to, co powiedziałeś na początku. Czy cisza jest luksusem? Jest. Czy każdy ma szansę ten luksus złapać i mieć we swoim udziale? Tak, jest. Tylko z tego nie korzystasz. Tylko tego nie robisz. Bo zauważmy, że to jest takie dobro, które my możemy sami wypracować w procesie oddzielenia pewnego tego szumu na zasadzie, okej, to teraz 15 minut tylko dla mnie, a nie dla social mediów, czy nie dla, nawet nie dla rozmów z najbliższymi z kimkolwiek. Po prostu dla mnie. Mhm. Wyjdź na spacer bez słuchawek, nie? Wyjdź do lasu bez słuchawek. Las w ogóle zrobiono tak, że rząd daje wszystko, co my potrzebujemy do tego, żeby złapać balans. A my wkładamy słuchawki z NFC, żeby jeszcze wygłuszyć zewnętrzne dźwięki i co? I włączamy sobie cokolwiek. Jakby nieważne, co włączysz, nie. Słuchajcie, niczego nie włączycie lepszego niż las, nie? Nie ma takiego, w żadnym waszym smartfonie nie ma opcji lepszej niż las. Nie ma lepszej niż szum morza, tak? Ludzie jadą nad morzem i mówią, o, jak ładnie szumi. Ale za chwilę patrzysz, jak ktoś biegnie ze słuchawkami po plaży i on twierdzi, że ma coś lepszego niż tryb szumiąca woda. To jest chore, ale tak to często wygląda. Ja widzę, że ktoś na plażę bierze, okej, jeśli ty idziesz na plażę nad polskie morze, gdzie jest parawan koło parawanu i ci chcesz oddzielić tą ciszą od biegających, wrzeszczących dzieci, ale też są sposoby na to, żeby tego uniknąć, niekoniecznie odizolowując się w ten sposób taki właśnie mechaniczny słuchawkami. Ja sam wkładam słuchawki na czas na przykład lotu, tak dzisiaj leciałem samolotem i mam tryb NFC, który wygłusza mnie od tego dość mocnego szumu, ale w nich nic nie gra. To była cisza. Jechałem dzisiaj na lotnisko godzinę 15 i nie przesłuchałem ani kawałka muzyki, bo stwierdziłem sobie, będziemy rozmawiać o ciszy, to ja sobie dzisiaj spróbuję nie 15 minut, tylko godzinę 15, czy da się w ciszy. Okej, na drodze się dużo dzieje i tam kierowcy inni tam robią wszystko, żeby ta twoja cisza nie pływała w takiej błogiej ciszy, jakby cię chciało. Ale na pierwsze, jak to w ogóle zaczniecie, to dzisiaj się wydaje, jak tego się słuchać, co cisza, takie prosta rzecz. Zobaczycie sami, że próba wytrwania 7 dni po 15 minut takiej pauzy w ciągu dnia, no jest bardzo ciekawa i myślę, że wielu zaskoczy, że to jest aż tak trudne.
0: Zaraz przejdziemy do tego, jak się przestawić na polubienie ciszy, ale wracam jeszcze na chwilę do wielozadaniowości, czyli sytuacja, w której oglądamy film albo serial, to jest chyba bardziej popularne, lewą ręką scrollujemy media społecznościowe, prawą odpisujemy na maile w laptopie. Nie polecamy.
1: Nie polecamy absolutnie. Widzisz, to właśnie pokazuje, że przydługawa scena w filmie czy w serialu, że No ale jeżeli ciebie nudzi przedługawa scena w filmie, który trwa godzinę 20, to ciebie tak samo prawdopodobnie nudzą rozmowę z żoną czy z mężem albo z kimś bliskim. Zresztą zobaczmy w restauracjach dzisiaj, nie? Przychodzą ludzie sami.

0: rodzinami i oni wszyscy siedzą w telefonach, tak? Są restauracje, które dają 10% rabatów w Stanach, widziałem, jeżeli wszyscy odłożą telefon do koszyczka przed wejściem i odbiorą po wyjściu, tak? 10% rabatu. I to jest hardkorowe. Ludzie wolą nie dostać rabatu. Ludzie wolą nie dostać rabatu. Widzieliśmy przy stolikach dwie rodziny, które nie korzystały z telefonów, a pozostałe stoliki, każdy ktoś miał gdzieś telefon i tłumaczył sobie, czy on musi, że coś, mimo że to była niedziela, wolny dzień.
1: Może za niski ten rabat.
0: Zawsze sobie wytłumaczymy, że musimy mieć ten telefon, że właśnie tak powiedziałeś wcześniej, muszę mieć dostęp do informacji, muszę wiedzieć, co się dzieje, ale po co? Kiedy ja prowadzę w swoich social mediach materiały, często wracam do wątku, że twoje życie to jest ten czas pomiędzy tym, kiedy ty cały czas mówisz kiedyś, kiedyś, kiedyś, a ten czas, kiedy nagle mówimy, a mogłem. Ja uczę ludzi tego, żeby oni wydłużyli, rozszerzyli ten czas pomiędzy kiedyś, a mogłem. Dlatego, że niestety to przychodzi, może nie w ciągu dnia, ale w ciągu dosłownie paru tygodni, paru miesięcy, kiedy do któregoś momentu życia sobie mówimy, kiedyś to zrobię, kiedyś zadzwonię, kiedyś to będę, kiedyś się pogodzę, kiedyś... I nagle jest, a mogłem. No niestety, czas nie stoi w miejscu i tego czasu jest bezwzględnie dużo mniej, niż nam się wydaje. Warto rozmawiać z dojrzałymi ludźmi, ze starszymi osobami, które jak się 70-latka czy 80-latka spyta o pewne rzeczy, on nigdy nie żałuje, on nigdy nie mówi o tym, że żałuje, że był za krótko w pracy. Tacy ludzie nigdy nie żałują takich rzeczy, które dziś nam się wydają bardzo istotne. On nie żałuje tego, że mógł dowieść projekt na piątek, że coś. Nie, to jest zawsze żal za relacjami, za brakiem kontaktu z wnukami, z dziećmi, z rodziną, z kimś tam, za brakiem podróży. To jest kolejny temat. Naprawdę nie ma wymówki, że mnie nie stać, że ja nie, bo gdy wchodzi nowy telefon komórkowy, to nagle znajdują się pieniądze, tak? Nagle znajdują się pieniądze na nowy telewizor. Jeżeli dzień przed Wigilią w przeciętnej rodzinie rozwali się telewizor, to wierz mi, że znajdzie się pieniądz, znajdzie się sposób, żeby na ten telewizor na święta był, no bo jak święta bez telewizora? Ja nie mówię o wszystkich, mówię jednak o znakomitej większości u naszego społeczeństwa i niestety to tak jest, że kiedy jest taki nagły trigger, nagła potrzeba, to my znajdujemy sposoby.
1: No tak, ale ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że takie kompulsywne podróżowanie to też jest ucieczka przed czymś.
0: Jasne.
1: Podobnie jak to scrollowanie, jak uciekanie w rzeczywistość wirtualną. Ten nieustający szum, te wszędobylskie bodźce, których jest coraz więcej, które są coraz bardziej agresywne, intensywne, prymitywne, to jest taki tani narkotyk, mam wrażenie, prawda?
0: Jest
1: takie łatwe odurzenie się. No więc jak to odstawić? Bo ktoś to wymyślił tak, żebyśmy wpadli w tę sieć i nie mogli się z niej wyplątać.
0: Tak, to jest kwestia też, w jakich okolicznościach przyszło nam aktualnie żyć. Czy jesteśmy jeszcze w szkole, czy chodzimy do pracy, czy mamy swoją firmę, czy pracujemy kogoś na etacie. Bo trzeba określić, na jakie rzeczy mamy wpływ. Ja zawsze podkreślam, że zajmujemy się tylko tą sferą życia, na którą bezpośrednio mamy wpływ. Jeżeli nasz wpływ jest ograniczony albo żaden, to nie ma sensu w ogóle o tym mówić. Więc jak zacząć? Ja daję zawsze taki test 7-dniowy. No bo na pierwszy rzut oka, czy ucha bardziej, bo jesteśmy w radiu, słychać 7 dni po 15 minut spoko challenge, nie? Dobra, wchodzę w to.
1: Tak jak w tym eksperymencie w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak jak w
1: 15 minut
0: tak,
1: samemu
0: bez prądu,
1: w pokoju.
0: Bez niczego, tak? Ty dla siebie sam, jak tego słuchasz, zrób to dla siebie, zdecyduj się, żeby od dzisiaj taki trening wprowadzić. Jeżeli nie wiesz, bo jest gonitwa myśli, to do tego dorzuć system 4x4, czyli 4-sekundowy wdech, 4-sekundowe przetrzymanie, 4-sekundowy wydech, 4-sekundowe przetrzymanie i tak przez minutę. Badania mówią, że najlepszy to jest w okolicy 3-4 minuty to ćwiczenie oddechowe, ale potrafi minuta zmęczyć oddychania. Potrafi zmęczyć nas oddychanie, kiedy my musimy myśleć, liczyć to. Ale potem z każdym dniem to przychodzi łatwiej. Potem już nawet nie musisz liczyć. I nagle widzisz na, tak jak ja, nie noszę żadnego drugiego zegarka, tylko dość taniego smartwatcha, bo on ma spełniać kontrolę moich funkcji życiowych i sprawdzam, jak spada tętno. Widzę, że to działa, że mój organizm mówi, dzięki stary, robimy dobrą robotę. To są takie proste rzeczy i zobacz, my nie mówimy o niczym wyszukanym, tak? Okej, jak ktoś teraz powie, jakaś matka, no ale ja mam czwórkę dzieci, biegają, krzyczą i jak ja mam znaleźć 15 minut czasu dla siebie? No jest taki moment, że jednak zasypiają, jest taki moment, że jednak ich nie ma, jest taki moment, że są w przedszkolu czy w szkole, jest taki moment gdzieś tam. To jest luksus, na który musicie być stać, bo inaczej twój organizm się o to upomni, tylko już w taki sposób, że trzeba będzie iść do lekarza albo do terapeuty. Czyli póki masz na tym możliwość ty zapanować, to znajdź ten czas, bo jak nie, to i tak będziesz musiał go znaleźć. Jak z tym telewizorem, który musisz znaleźć dzień przed Wigilią. Ale my dzisiaj mamy taki komfort, prawdopodobnie większości, że słuchamy tego i mówimy, okej, to ja spróbuję, to ja zobaczę. To już jest fajny stan wejściowy. Jeśli mówisz, jeśli nie mówisz, nie, to są bzdury, ja lecę dalej, bo takie jest dzisiaj życie, okej, możesz. Natomiast jeśli

0: I ty już przypuszczasz i dajesz taką przestrzeń w głowie i mówisz, no dobra, to ja zobaczę.
1: 7 dni to już po jest spoko. 15 minut.
0: Tak.
1: Jak wyglądają te pierwsze chwile?
0: Właśnie one u każdego wyglądają inaczej, ale myślę, że jest rodzaj, no nie powiem przerażenia, ale...
1: Niepokoju.
0: Niepokój, wiesz, taki na pewno dyskomfort. O, to jest takie słowo, którego szukałem. Dyskomfort, my się czujemy źle, mimo że jakby znamy ten stan, bo jesteśmy my i pokój, który znamy, to jest rodzaj czegoś, czego jak nie robiłeś czegoś, wszystko to takie słowetne wychodzenie ze strefy komfortu. Chociaż tu jest dziwne, nie? Bo my, zauważ, nie zmuszamy cię do ćwiczeń jakichś strasznych, nie zmuszamy cię do biegania na bieżni, ani nie musisz nic odkładać, nie musisz z niczego rezygnować, nie? Jedyne, z czego musisz zrezygnować, to szum cały ten zewnętrzny. I to potrafi nam przyjść z trudnością. I dlatego ci ludzie woleli się radzić prądem, żeby przerwać ten stan. Dlatego ja sugeruję, żeby potestować, a potem sobie zapewnić taki luksus, żeby on był standardem. To jest, ja go najczęściej mam rano, kiedy wstaję, oraz wieczorem, kiedy zasypiam. Rzadko poświęcam czas w ciągu dnia na tą ciszę, chociaż zdarza mi się, akurat mam tą przyjemność mieć gdzieś tam swoje biuro, albo tak jak właśnie dzisiaj w samolocie, kiedy można wrzucić tryb wygłuszający zewnętrzne dźwięki i faktycznie no, słyszysz swój oddech, więc lepszego już stanu nie można mieć. Pewnie bliski medytacji, bo osoby, które na przykład na co dzień medytują, powiedzą, a ja to robię, tak? Ja medytuję. Myślę, że to jest rodzaj medytacji, tylko że kiedy ludziom mówisz, zacznij medytować, to mówię, ja nie umiem. Ja nie potrafię medytować. No więc mówimy, bądź w ciszy. Odizoluj się od świata zewnętrznego i bądź w ciszy przez 15 minut. 15 jest ważne, to znaczy, dlaczego nie 5, dlaczego nie 10? Bo dopiero wszystkie tam badania pokazują, że ta 10, 11, 12 minuta to jest ten czas, kiedy faktycznie ta gonitwa myśli się uspokaja, kiedy faktycznie my nawet w tej gonitwie myśli zaczynamy się łapać jednej myśli jakiejś, która mówi, okej, coś jest u ciebie teraz ważne, albo coś powinno być dla ciebie ważne. Może pomyślmy o zdrowiu, może pomyślmy o jakimś czasie z dzieciakami, może coś. Nasz organizm zaczyna do nas przemawiać realnymi potrzebami z wewnątrz.
1: Czyli zaczynamy rozmawiać sami ze sobą, tak, albo zaczynamy słuchać sami siebie.
0: Dokładnie tak.
1: No i co się dzieje po tym tygodniu? Załóżmy, że udało się wytrwać 7 razy 15 minut w ciszy.
0: No i myślę, że tu już każdy dojdzie sam do wniosków, kontynuuje lub nie. Bo założenie jest takie, że ten tydzień tylko dla ciebie ma spowodować, że ty zaczynasz rozumieć właśnie różne rzeczy, których do tej pory nie rozumiałeś. Na przykład, dlaczego się z czymś źle czujesz, dlaczego odczuwasz strach przed pójściem do pracy, albo dlaczego coś się dzieje, nad czym nie miałeś do tej pory kontroli. I ja zachęcam do kontynuowania tego na stałe, że to był jakby, tak jak jesz codziennie 2, 3, 4 posiłki, tak jak chodzisz do pracy, tak jak robisz wiele różnych rzeczy, żeby to weszło w taką normalną rutynę, jak mycie zębów. Po prostu nie wyobrażam sobie dnia bez 15 minut ciszy dla siebie. Bo to jest czas, który naprawdę jest fajnym czasem, jak już... Dlaczego mówimy o tygodniu? Bo to jest pomału taki cykl, w którym jesteśmy... jest możliwy do tego, że dojdziemy do elementu stałego tego, że będzie nam tego brakować w 8 dniu. I to już jest fajnie do wypracowania nawyku.
1: Proszę się przeprosić z ciszą. Proszę podjąć to wyzwanie. Na początek tydzień. 7 dni codziennie kwadrans w ciszy z własnymi myślami. Albo i nie. Jak państwu wygodniej. Grunt, żeby wytrwać. Trzymamy kciuki.
0: Zapraszamy, tak.
1: Damian Abramowicz, mówca motywacyjny, trener mentalny, szkoleniowiec, przedsiębiorca. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru w ciszy i do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to

0: To bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska przeciwna propozycji szefowej unijnej dyplomacji w sprawie rozliczenia pieniędzy na dozbrajanie Ukrainy. Po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach będzie więcej kontroli kierowców wożących pasażerów na aplikację. Na razie do połowy miesiąca będzie obowiązywać pakiet ceny paliw niżej, mówi minister finansów. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska nie zgadza się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji dotyczącą rozliczenia pieniędzy z funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Polskie Radio ustaliło, że zgodnie z planem Kai Kallas Polska dostałaby mniej pieniędzy na wsparcie Kijowa niż oczekuje.
2: Szefowa unijnej dyplomacji nie chce przekazywać całej puli krajom członkowskim w ramach zwrotu kosztów. Proponuje, by miliard z tej puli był przeznaczony na zakupy nowej broni dla Ukrainy, a 900 milionów euro na misję szkoleniową. Z tego, co zostanie, Kaja Kallas chce wszystkim krajom przekazać po 10% zamiast wypłaty proporcjonalnej do poniesionych kosztów. Zgodnie z tym planem Polska otrzymałaby zaledwie 1/4 całej puli, na którą czeka. Szefowa unijnej dyplomacji ten plan przedstawiła w Nikozji przy okazji nieformalnego spotkania ministrów obrony. Wiceszef MON Paweł Zalewski, który wziął udział w tej naradzie, powiedział mi, że Unia Europejska powinna pozostać przy dotychczasowych regułach. Polska uważa, że wypłaty powinny być zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnia o rosnącej liczbie kontroli kierowców przewożących ludzi na aplikację. W sobotę doszło do tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Turecki kierowca spowodował wypadek, w którym dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna.
3: Przepisy dla obcokrajowców jeżdżących w taksówkach lub w samochodach na aplikacje są, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Od października bądź listopada 2024 roku, czyli kwestia konieczności posiadania polskiego prawa jazdy.
3: Faktycznie przepisy te wprowadzono w 2024 roku, ale polskie prawo jazdy obcokrajowiec może uzyskać, zdając tylko egzamin teoretyczny. Są jednak kontrole.
4: Do końca kwietnia za 4 miesiące to było ponad 17,5 tysiąca kontroli, ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców.
3: Chociaż skala nieprawidłowości nie jest duża, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
5: 45 osób bez uprawnień do kierowania, 15 osób prowadzących pomimo sądowego zakazu oraz 15 osób, które kierowały pojazdem po cofnięciu uprawnień.
3: Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.
6: To ci kierowcy powodują znacznie mniej wypadków niż tak zwani amatorzy.
3: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Analizujemy zasadność podtrzymywania pakietu ceny paliw niżej, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Rządowe przepisy obniżające ceny paliw obowiązują do 15 czerwca.
7: Analizujemy sytuację na rynku. Widzimy, że w ostatnich tygodniach cena ropy istotnie spadała. Z kolei od piątku widzimy wzrosty ceny baryłki. Wiemy, że jeszcze w piątek ta cena na stacjach benzynowych, przynajmniej benzyny, była dosłownie 3-4% wyższa niż przed wojną. Więc ta sytuacja przez nas jest bardzo wnikliwie analizowana. Będziemy podejmować stosowne decyzje.
1: Dziś ceny spadną o kilka groszy na litrze. Litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 93 grosze, czyli o 7 groszy mniej niż w weekend. Cena benzyny 98-oktanowej spadnie o 6 groszy i wyniesie nie więcej niż 6 zł 57 groszy.

0: Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6 zł i 45 groszy, czyli o 3 grosze mniej. Liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi to wstępne wyniki sekcji zwłok 16-latki zamordowanej w ubiegłym tygodniu w Białej Podlaskiej. Według prokuratury sprawcą był jej 19-letni chłopak. Przyznał się do zabójstwa, mówi prokurator Marcin Kozak.
1: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na miejscu zdarzenia również ujawniono ślady wskazujące, że mężczyzna po zabójstwie usiłował zacierać ślady.
0: Damian F. został tymczasowo aresztowany, grozi mu dożywocie.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy na krańcach południowo-zachodnich przelotne opady deszczu i burze. Deszcz także na północnym wschodzie. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie. W dzień od 20 na północnym zachodzie, 27 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Pięć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, z nami pani profesor Monika Burzyńska, kierownik pracowni badań nad pomyślnym starzeniem się z Katedry Gerontokardiologii i Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Obserwatorium Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pełnomocnik dyrektora do spraw rozwoju szpitala i komunikacji szpitala profesora Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
3: Długo przedstawiałam, a temat będzie krótki, bo powiem jednym słowem. Adherencja. Co to takiego jest, pani profesor?
4: Adherencja to termin, który w ostatnim czasie zyskał na wartości, nie bez powodu. Gdybyśmy sięgnęli do definicji adherencji, to adherencja to stopień, w którym pacjent przestrzega szeroko rozumianych zaleceń terapeutycznych, czyli na ile zdyscyplinowany jest w procesie terapeutycznym.
3: No jak to? Chyba każdy jest zdyscyplinowany, bo chce zostać wyleczony.
4: I pani redaktor w to wierzy.
3: Niestety wiem, że bywa różnie.
4: No to ja powiem, jak wyglądają statystyki. Szacuje się, że około połowa pacjentów nie przestrzega zaleceń terapeutycznych. To jest właśnie ta populacja nieadherentnych pacjentów, no niekoniecznie osiągających pożądane w tym procesie terapeutycznym rezultaty właśnie na skutek nieprzestrzegania zaleceń, nie tylko w kontekście do przyjmowania leków, ale na przykład w kontekście zaleceń dotyczących stylu życia, zmiany stylu życia, która jest niezwykle istotna również w osiąganiu celów terapeutycznych.
3: Połowa nieprzestrzegająca tych zaleceń, to bardzo dużo.
4: Tak, to bardzo dużo. Te statystyki są nieubłagane. Problem adherencji jest problemem, który jest podejmowany w badaniach naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia już jakiś czas temu zajęła się problemem adherencji. Badania WHO również wskazują na to, że ten odsetek globalnie jest podobny. Co drugi pacjent nie przestrzega zaleceń.
3: Adherencja, czyli świadome i aktywne współdziałanie pacjenta z lekarzem. Adherencja, czyli czasami nieświadome, niewspółdziałanie pacjenta z lekarzem. Dlaczego powiedziałam nieświadome? No bo właściwie chciałam zapytać o takie przyczyny tej adherencji. Z czego to wynika? No przecież nie z niefrasobliwości albo z przekory. Chyba, że jest też jakiś ułamek osób, ułamek procenta, który też po prostu jest niefrasobliwy i robi to z przekory.
4: Pewnie jakiś ułamek, tak. Natomiast słusznie pani redaktor już na początku podzieliła tę nieadherencję na taką świadomą i nieświadomą, czyli zamierzoną i niezamierzoną. Jeśli chodzi o adherencję świadomą, ona wynika z różnych czynników. Okazuje się, że często powodem do nieprzestrzegania zaleceń jest zbyt mała wiedza, zbyt mała świadomość zdrowotna. To jest mała wiedza o chorobie, ale też mała wiedza o możliwościach leczenia. Czasami jest to wiedza, która jest pozyskiwana z niewłaściwych źródeł. W dzisiejszych czasach takim głównym źródłem

0: Źródłem wiedzy nie jest już wyszukiwarka Google, tylko najczęściej ChatGPT, który często podpowiada, jakie mogą być działania uboczne stosowania na przykład określonych leków. Pacjenci zaczynają się bać po prostu, nie mając wystarczającej wiedzy, ale też zaufania niejednokrotnie, bo brak zaufania do lekarza też jest jedną z przyczyn nieadherencji. Powoduje, że po prostu wypadają z procesu terapeutycznego, przestają brać leki. Czasami...
1: To jest to niesamowite, prawda? Jeszcze do niedawna mówiliśmy właśnie o tym, że jest doktor Google i zbyt wiele osób go słucha, a dzisiaj mówimy, że ludzie mają zaufanie do tak naprawdę jakiegoś modelu językowego, któremu ktoś mógł nawet zaprogramować pewną odpowiedź.
0: Zgadza się, czasami to może być przypadkowy zlepek słów, niemniej jednak okazuje się, że to zaufanie do tych narzędzi sztucznej inteligencji jest dość duże. My je również wykorzystujemy w medycynie i to z dużym powodzeniem, ale to oczywiście to wykorzystanie musi być umiejętne. Takie narzędzia się sprawdzają i jest też udowodniona naukowa ich skuteczność. Natomiast jest ona niebezpiecznym narzędziem w sytuacji, kiedy pacjent nieumiejętnie poszukuje informacji na temat chociażby właśnie procesu leczenia. Samo zjawisko niestosowania się do zaleceń terapeutycznych, tak jak wcześniej powiedziałam, dotyczy przyjmowania leków. Jeszcze na chwilkę wracając do tych przyczyn, warto zwrócić uwagę, że bardzo często mamy do czynienia z populacją pacjentów starzejących się po 65-70 roku życia. W przypadku tej populacji jedną z częstszych przyczyn zjawiska nieadherencji jest po prostu zapominanie, czyli problem bardzo prozaiczny. Tutaj oczywiście jest szereg metod, do których mam nadzieję za chwilkę przejdziemy, jednak ten problem jest bardzo powszechny. To jest nie tylko zapominanie pojedynczych dawek, czasami jest to przyjmowanie zbyt dużej ilości leków na przykład, zapominając, że już taką tabletkę danego dnia pacjent zażył. W związku z tym tutaj problem bardzo prozaiczny, wynikający ze starzenia się organizmu.
1: Czyli brak wiedzy, sięganie do złych źródeł, korzystanie ze złych źródeł, zapominanie, trochę czynnik niezależny od samego pacjenta, który powinien być, jak rozumiem, jakoś zaopiekowany. Co jeszcze? Bo ja czasami myślę i zastanawiam się, na ile pacjenci rozumieją pewien komunikat przekazywany im przez lekarza, który na przykład przepisuje wiele leków, a okazuje się, że sam mechanizm przyjmowania tych leków okazuje się dla pacjenta niezrozumiały. Nie wiem, wstydzi się powiedzieć w czasie wizyty, że czegoś nie zrozumiał.
0: Zgadza się. To, o czym pani redaktor wspomniała, wielolekowość, zwłaszcza wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi i wśród pacjentów starszych, jest też jedną z przyczyn niestosowania się do zaleceń. Wielolekowość niesie wielkie ryzyko zatrzymania procesu terapeutycznego przez pacjenta. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, komunikat w trakcie wizyty był niewystarczający, schemat leczenia nie został wystarczająco dobrze przedstawiony albo nie został wystarczająco dobrze zrozumiany przez pacjenta. W przypadku pacjentów wielolekowych z wielochorobowością ten schemat leczenia i jego zrozumienie jest niezwykle istotne. Pacjent musi wiedzieć, jaki jest sens wprowadzania kolejnych leków, bo on na jakość swojego życia patrzy przez pryzmat liczby połykanych tabletek. Więc jemu trzeba wyjaśnić w sposób precyzyjny, dlaczego teraz, dlaczego w pewnym momencie dojdzie kolejne lekarstwo, dlaczego będziemy modyfikować w tym procesie terapeutycznym, na przykład dawkowanie. Ten schemat leczenia musi być dla pacjenta bardzo dobrze rozpoznany. To jest niezwykle ważny element. To, co jest ważne, co potrafi być czynnikiem ryzyka w kontekście właśnie adherencji albo właściwie nieadherencji, to jest również element systemowy. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych to często również nie pojawianie się na wizytach kontrolnych. Czasami niestety na ten czynnik nie mamy wpływu, bo jest to pewne ograniczenie systemowe. Wszyscy mamy świadomość tego, jak wyglądają kolejki do lekarzy specjalistów. Czasami niestety to zniechęcenie i ten czas oczekiwania powoduje, że pacjent się wycofuje. Zniechęcony, rezygnuje, bo na przykład na komercyjną ochronę zdrowia go nie stać, bo kolejnym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny. Czynnik ekonomiczny związany chociażby z kosztem zakupienia leków. Jeżeli pacjent jest osobą po 65 roku życia samodzielnie gospodarującą, muszącą samodzielnie się utrzymać, no to w tym momencie czasami rzeczywiście dokonuje się ten wybór, czy kupić lek, czy opłacić rachunki za mieszkanie. Więc tutaj ten wątek ekonomiczny też jest nie bez znaczenia, zwłaszcza w tej populacji starzejących się osób.
1: Wspominała Pani również o tym niepojawianiu się na wizytach kontrolnych. Czasami wydaje nam się, że po prostu poczuliśmy się już lepiej, prawda? Więc po co mam iść, po co zawracać sobie głowę, po co brać dodatkowy jakiś czas zwolnienia w pracy, żeby stawić się na wizycie lekarskiej. Ale rozumiem, że ten czas spędzony podczas wizyty kontrolnej też jest ważny dla samego procesu terapeutycznego.
0: Tak, zgadza się. My w tej chwili już w systemie mamy dość

0: dobrze udowodnioną skuteczność działania opieki koordynowanej. Opieka koordynowana się sprawdza, ona została wprowadzona w różnych elementach, w różnych ogniwach systemu, w opiece onkologicznej, w opiece kardiologicznej, w podstawowej opiece zdrowotnej. Ta koordynacja, co za tym idzie, ta regularność pojawiania się na wizytach kontrolnych i tak naprawdę to, że pacjent ma swojego koordynatora, który czuwa nad tym, że on w tym procesie terapeutycznym trwa i regularnie monitoruje swój stan zdrowia, jest niezwykle istotne. Ważnym elementem, o którym pani redaktor już wspomniała, który wpływa na poziom adherencji, jest specyfika choroby. Powiedziała pani redaktor o tym, że pacjent, który nie ma objawów, no automatycznie jest mniejsza szansa, że on pojawi się na wizycie kontrolnej. Tak, szereg chorób przewlekłych, które nie dają wyraźnych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie, powoduje, że pacjent albo przestaje się leczyć, albo tego leczenia w niewiedzy po prostu nie podejmuje. Przykładem takiej choroby może być cukrzyca chociażby, gdzie te objawy na początku są bardzo nieswoiste, niespecyficzne, bo to może być zwyczajnie senność, wzmożone łaknienie powiedzmy. Tak samo będzie przy nadciśnieniu tętniczym, a jednocześnie z nadciśnieniem tętniczym boryka się około 11 milionów Polaków. W związku z tym problem, którego skala jest bardzo, bardzo duża.
1: Samoleczenie. Też zapytam o to samoleczenie, bo rozmawiałyśmy zresztą o tym przed audycją jeszcze, że przecież sami pewnie z własnego otoczenia znamy przykłady tego, że ktoś myśli, że jeśli przyjmie pół tabletki, to się przecież nic nie stanie. A potem mu się przypomni, że właściwie zapomniał rano, więc zje sobie dwie i to jakoś uzupełni. Albo to, o czym powiedziałam, że wydaje nam się, że skoro poczułam się lepiej, to po co mam przyjmować leki?
0: No i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, a mianowicie jak ważna jest znajomość i akceptacja schematu leczenia przez pacjenta. Pacjent musi wiedzieć, że te pół tabletki nie wystarczy, jeśli to miała być jedna i takie było zalecenie. Pacjent musi wiedzieć, że nie może wziąć tabletki na zapas. Musi też wiedzieć, jakie będą konsekwencje nieprzyjmowania leków. W związku z tym ta informacja, ten komunikat, on musi być bardzo precyzyjny. Pacjent powinien mieć przestrzeń do tego, aby zadać pytania i aby udzielić na te pytania wyczerpujących odpowiedzi. No i tutaj ogromna rola lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, ale również koordynatorów, o których wspomniałam, bo właśnie po to oni się pojawili, po to się właśnie pojawili w onkologii, kardiologii i po to pojawili się w POZ-cie, żeby być takimi konsierżami pacjenta i żeby móc wskazywać ścieżkę i pomagać odnaleźć się w systemie, który dla pacjenta często jest systemem bardzo abstrakcyjnym. W momencie, kiedy pacjent przychodzi do lekarza, tak naprawdę nie wie, co go czeka. Nie wie, jakie są procedury, nie wie, jak będzie wyglądał cały proces leczenia. Trzeba go w tym dość dobrze zaznajomić, przeprowadzić i właśnie rolą koordynatora jest to, żeby prowadził tego pacjenta za rękę w procesie właśnie diagnostyki, leczenia, w procesie terapeutycznym. W tej chwili mamy już też coś takiego, co nazywa się prehabilitacją.
1: To jest przygotowaniem też chociażby do zabiegu, do w ogóle rozpoczęcia terapii.
0: Dokładnie i to jest niezwykle istotny czynnik, który wpływa na skuteczność procesu leczenia. To przygotowanie jeszcze przed zabiegiem i do zabiegu zdecydowanie poprawia rokowania, zmniejsza ryzyko powikłań, ale też wprowadza pacjenta w ten klimat świadczeń zdrowotnych, które będą mu udzielane i z którymi należy go po prostu zapoznać. Pacjenta z systemem należy po prostu zapoznać. Trzeba go w umiejętny sposób wprowadzić po to, aby nie wzbudzić w nim strachu, lęku, wątpliwości i aby chciał pytać nas, a nie doktora Google'a albo czata GPT.
1: My po prostu czasami wiemy lepiej. Ja przypominam sobie tutaj chociażby raport Fundacji Nutricja, który niedawno się ukazał. Raport, z którego wynika, że ponad 60% wciąż wierzy w rozmaite mity, takie jak na przykład to, że najlepszym jedzeniem w chorobie jest rosół, czyli gorąca woda z tłuszczem i ona najlepiej odżywi osobę chorą. Jak wiele osób ciągle wierzy w to, że można pokonać raka, na przykład stosując suplementy albo witaminę C. My lubimy się leczyć sami. My lubimy korzystać z porad przysłowiowej goździkowej, a nie lekarza czy koordynatora. Zapytam właśnie o tą rolę koordynatora. Czy my uwierzymy komuś, kto nie jest medykiem?
0: Bardzo często w roli koordynatorów zatrudniamy absolwentów zdrowia publicznego. Obserwuję to, pracując właśnie w szpitalu imienia profesora Orłowskiego, gdzie opracowując kolejne projekty programów, których właśnie stawiamy na opiekę koordynowaną, staramy się również włączać specjalistów zdrowia publicznego na tyle, na ile to możliwe, ponieważ ten rynek jest dość deficytowy. Wbrew pozorom trudno jest pozyskać takiego absolwenta do stałej współpracy. Natomiast byłoby idealnie, gdyby to była osoba, która

0: No na przykład ma prawo do wykonywania zawodu medycznego, czyli jest profilaktykiem. To jest idealne miejsce właśnie dla profilaktyków nowego zawodu medycznego, aby znaleźć się w systemie i pełnić rolę wspierającą, pełnić również rolę koordynatorów. Mam wrażenie, że jeśli ta rola koordynatora będzie dobrze zdefiniowana, pacjent mu zaufa. W przypadku koordynatorów onkologicznych to się bardzo dobrze sprawdziło. Nasze doświadczenia pokazują, że pacjenci bardzo chętnie kontaktują się ze swoim koordynatorem i w zasadzie to jest takie pierwsze ogniwo kontaktu, który zawsze jest na wyciągnięcie ręki. To jest przewaga koordynatora wobec lekarza czy pielęgniarki, z którą siłą rzeczy ten kontakt poza wizytami jest ograniczony. Koordynator najczęściej ma dedykowany numer telefonu, często komórkowego, który odbiera w określonych godzinach, oddzwania do pacjenta i rzeczywiście ten pacjent ma poczucie, że przez koordynatora jest prowadzony w systemie. To też poprawia poziom zaufania i powoduje, że z taką osobą ta komunikacja jest taką stałą. Pacjent czuje się bezpiecznie, czuje się zaopiekowany. Nasze koordynatorki często podkreślają, jak właśnie z różnymi problemami pacjenci się zwracają, czasami wcale nie związanymi z tym procesem terapeutycznym, w którym są.
1: Zastanawiam się, czy badając problem adherencji, badano chociażby też to, jak często pacjenci okłamują personel medyczny i, mówiąc wprost, ściemniają. Lekarz pyta, czy przyjmuje pani leki. Tak, przyjmuje, a okazuje się, że recepta nie jest wykupiona. Ja pamiętam nawet takie statystyki, z których wynika, że co piąta recepta nie jest realizowana. Badany jest również ta skala, że tak powiem, dezinformacji, albo mówiąc wprost, kłamstwa.
0: Pewnie dane statystyczne dotyczące tego zagadnienia nie są wiarygodne, natomiast tak, rzeczywiście pacjenci mają skłonność do, no nie chciałabym może używać zbyt mocnych słów oszukiwania, ale jednak troszkę zniekształcania rzeczywistości. Faktycznie często nie przyznają się do tego, że odstawili lek, ale na przykład równie często nie przyznają się do tego, że palą papierosy. Oczywiście są sposoby na to, aby sprawdzić, są narzędzia zobiektywizowane, które służą do tego, aby oceniać stężenie, czy to nikotyny w organizmie, czy określonego leku, aby sprawdzić. Nawet jakiś czas temu w rozmowie z jedną z zaprzyjaźnionych pań doktor wymieniałyśmy się poglądami na temat pacjenta, który twierdził, że regularnie przyjmuje leki, po czym badanie, które wykonano, które miało ocenić stężenie tego leku w organizmie, wykazało zerowe jego stężenie. W związku z tym, no rzeczywiście ta prawdomówność czasami pozostawia wiele do życzenia, ale to też jest właśnie kwestia tego zaufania, tego zrozumienia, tego, że pacjent będzie miał poczucie, że komu jak komu, ale lekarzowi jest w stanie się przyznać do tego, że coś w tym procesie mu nie odpowiada. Bo czasami to jest po prostu lęk. Czasami pacjent nie ma tej odwagi do komunikacji. Więc to budowanie zaufania jest niezwykle istotnym elementem. Zresztą wszystkie badania na temat adherencji mówią jednym głosem. Komunikacja ma ogromne znaczenie i zaufanie, budowanie zaufania ma ogromne znaczenie w wytrwałości pacjenta w procesie terapeutycznym.
1: A rozmawiałyśmy, miałyśmy już okazję o tym rozmawiać, jak ważna jest ta komunikacja między personelem medycznym a pacjentami, jak tego bardzo personel medyczny musi się nauczyć, żeby dostosowywać komunikaty do tego, z kim się rozmawia, jak przekazywać tą wiedzę, żeby faktycznie dotarło, mówiąc wprost, żeby nie zostało odebrane jako komunikat zinfantylizowany albo zbyt skomplikowany, obraźliwy albo niedostosowany akurat do tego przekazu. To chyba zresztą bardzo ważne, jeśli mówimy o na przykład skomplikowanym schemacie dawkowania leków, czyli trzeba dotrzeć z tą informacją w bardzo przejrzysty jakiś sposób. Rozumiem, że adherencja nie jest jakimś problemem, który jest wyłącznie w naszym kraju, że jest to jakieś zjawisko ogólnoświatowe.
0: Zdecydowanie jest to zjawisko ogólnoświatowe i właśnie dlatego zajęła nim się Światowa Organizacja Zdrowia. Badań w obszarze adherencji, ale też kampanii edukacyjnych dotyczących adherencji jest bardzo wiele. W Polsce również takie działania są podejmowane. Tworzone są różne komisje, właśnie których zadaniem jest wypracowywanie rozwiązań na poprawę, nakierowanych na poprawę poziomu przestrzegania zaleceń przez polskich pacjentów. A w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego od niedawna dosłownie mamy kurs dla lekarzy, jak również dla pielęgniarek i innych zawodów medycznych, dietetyków, fizjoterapeutów. Adherencja od teorii do właśnie tej praktyki klinicznej, czyli w jaki sposób poprawiać poziom stosowania się do zaleceń terapeutycznych. Wszystkich reprezentantów zawodów, które wymieniłam, serdecznie zapraszamy na te kursy.
1: Czego tam się można nauczyć?
0: Po pierwsze, można poznać przyczynę niestosowania się do zaleceń. To jest bardzo ważne. Żeby dotrzeć do pacjenta, trzeba wiedzieć, co leży u podstaw. Ale oprócz tego można poznać metody radzenia sobie z pacjentami, którzy są troszkę mniej subordynowani w tym procesie. Można również poznać takie techniki komunikacyjne. Jeden z modułów w tym kursie to właśnie moduł dotyczący komunikacji z pacjentem, jak poprawiać poziom przestrzegania zaleceń, ale można usłyszeć

0: usłyszeć też o nowinkach i nowych technologiach, które wspomagają chociażby tutaj pacjenta, jeśli chodzi o przestrzeganie zaleceń. W tej chwili przecież z pomocą przychodzi szereg nowoczesnych urządzeń z takich innowacyjnych technologii, chociażby takie inteligentne systemy do podawania leków, które mają zabezpieczenia przed właśnie zażyciem dwóch dawek. W przypadku osób w wieku senioralnym naprawdę sprawdzają się genialnie. To jest koszt rzędu czasami kilkudziesięciu złotych. Natomiast te takie najbardziej z największą liczbą funkcjonalności to jest pewnie kilkaset złotych. Mamy aplikację w telefonie, mamy kontrole rodzicielskie, powiem, no bo czasami rzeczywiście nad seniorem dzieci gdzieś tam muszą czuwać, te role się odwracają, ale możemy sobie ustawić powiadomienie w telefonie w sytuacji, kiedy właśnie mama czy tata zażyją lek lub monit, gdy go nie zażyją. Więc tych nowoczesnych technologii, które przychodzą z pomocą, jest bardzo wiele.
1: Rozumiem, że koszty adherencji są ogromne.
0: Tak, zgadza się. Koszty nieprzestrzegania zaleceń są ogromne, konsekwencje są daleko idące i myślę, że warto spojrzeć na te konsekwencje z różnych perspektyw. Po pierwsze i najważniejsze, zawsze to będzie pogorszenie stanu zdrowia i jakości życia pacjenta. I to warto, żeby wybrzmiało. Pacjent musi mieć świadomość, że jeśli nie będzie przestrzegał zaleceń, to po prostu proces leczenia będzie nieskuteczny i to trzeba mówić pacjentom otwarcie. Czasami dotyczy to przyjmowania leków, najczęściej, często dotyczy to na przykład rzucania palenia tytoniu albo wprowadzenia zasad zdrowego odżywiania. Natomiast drugi obszar konsekwencji to są te konsekwencje systemowe. Rzeczywiście systemowo koszty nieprzestrzegania zaleceń są ogromne. Ten pacjent i tak wróci do systemu, tylko w gorszym stanie zdrowia, wymagający większej liczby interwencji, bardziej zaawansowanych metod. W związku z tym ta kosztochłonność będzie wzrastać. No i oczywiście koszty, które ponosimy populacyjnie. Koszty zdrowia publicznego, czyli przedwczesne zgony, no bo w tym najbardziej pesymistycznym wariancie niestety w taki sposób to się kończy. Zwyczajnie tracimy lata życia. Nie tylko lata życia jako takie na skutek przedwczesnego zgonu, ale również tracimy lata życia w zdrowiu na skutek na przykład przedwczesnej niepełnosprawności. W związku z tym te konsekwencje są bardzo daleko idące. Warto to pacjentom uświadamiać.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani profesor Monika Burzyńska, kierownik pracowni badań nad pomyślnym starzeniem się z Katedry Gerontokardiologii i Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Obserwatorium Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pełnomocnik dyrektora do spraw rozwoju szpitala i komunikacji Szpitala imienia profesora Orłowskiego CMKP w Warszawie. Serdecznie dziękuję pani profesor.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30 żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Oceany są fundamentem życia na Ziemi, ale dzisiaj mierzą się z wieloma wyzwaniami. Od przełowienia po skutki zmian klimatu. Coraz więcej przykładów z całego świata dowodzi jednak, że odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem przynosi efekty. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy, bo obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. A w studiu gość Tomek Zakrzewski, Marine Stewardship Council, MSC. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Przełowienie. O tym często mówimy w audycji Zmiana Klimatu. Właśnie najczęściej w momencie, kiedy hasło ryby pojawia się, czyli przed świętami, kiedy o rybach myślimy przy okazji Dnia Oceanów, kiedy też patrzymy, co w tym oceanie. No ale coś się zmienia w tym oceanie, jeśli chodzi o ryby, bo tak jak wspomniałam, to, że coś robimy, przynosi efekty. A co my robimy? Takiego dobrego.
4: Zaczynamy myśleć o naszych morzach i oceanach w sposób odpowiedzialny. Przepięknym jest to, że ryby, które łowimy i poławiamy, i jeżeli robimy to w sposób odpowiedzialny, potrafią same się regenerować. A w zasadzie te stada, w których te ryby żyją, potrafią liczebnie wzrastać. To jest coś wspaniałego, ale musimy im w tym pomóc. To jest nasze zadanie, żebyśmy mogli sprawić, żeby te ryby faktycznie miały warunki do tego, że będąc poławianymi, ale na tyle odpowiedzialnie i na tyle, żeby tych ryb zostawało jednak w tych morzach i oceanach, żeby mogły się dalej naturalnie, swobodnie rozradzać.
5: ktoś wie, ile tych ryb powinno być? Czy tak? To jest na zasadzie nie ma ryb, próbujemy je poławiać, nie pokazują?

0: się, to znaczy, że jest ich za mało? No bo jak stwierdzić, czy jest wystarczająca ilość?
1: Naukowcy co roku wypływają w morze kilkukrotnie, robią połowy badawcze na podstawie tego, co wyłowią w danym konkretnym miejscu, potrafią określić, ile jest tak naprawdę ryb w wodzie, jaką mają kondycję, czy są zdrowe, czy są tłuste, czy chude, czy jest więcej osobników młodych, czy starszych. I na podstawie tego, używając modeli matematycznych, potrafią bardzo dokładnie wyliczyć, ile tych ryb żyje. A później, na podstawie tych danych, ustalają kwoty połowowe, czyli limit ilości ryb, które my możemy wyłowić bez szkody dla środowiska.
0: Ponad 80% badanych mieszkańców planety martwi się stanem oceanów. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są zmieniający się klimat, zanieczyszczenie środowiska, no i właśnie spadek liczebności stad ryb. Tak wynika właśnie z badań. I to tak. Mnie trochę zastanawia, że my się martwimy o te ryby. Bo najczęściej jakby mamy wrażenie, że to od nas nie zależy, te ryby. Od nas zależy być może stan środowiska, stan czystości tych wód, ale same ryby to takie mam wrażenie, że jednostka niewiele może zrobić. Czy to jest prawda?
1: Ja myślę, że dlatego tak jest, ponieważ my tego de facto nie widzimy. To jest coś, co żyje pod wodą i ciężko jest nam, zwykłym ludziom, odebrać to, jakoś to sobie zwizualizować. Tym bardziej, że nasze Morze Bałtyckie, jeżeli patrzymy tutaj bardzo lokalnie, faktycznie przejrzystość tego morza nie jest największa. Nie mamy na Bałtyku raf koralowych i pięknych ryb, które się mienią kolorami tęczy, tak jak mamy to w klimatach tropikalnych czy subtropikalnych. A w Bałtyku jest to troszeczkę inaczej i może przez to jest ten obraz zamazany. Ale naukowcy naprawdę potrafią bardzo dokładnie określić, ile jest tych ryb, a my później, mając możliwość wyboru, jaką rybę zakupimy, jako konsumenci w tym etapie końcowym, możemy wspomóc i pomagać tak naprawdę tym rybom, żeby one się odradzały i żeby było ich jak najwięcej.
0: Czyli ostatecznie my też mamy na to duży wpływ, my klienci, my konsumenci, robiąc zakupy. Czyli ta ryba na obiad, finalnie lądująca na naszym talerzu, ma związek z tym, co się dzieje w oceanie.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Chociaż ten ocean leży daleko, daleko stąd.
1: Chociaż ocean leży daleko, daleko stąd, nasze wybory konsumenckie mają wpływ na to, co się dzieje w tych oceanach. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie niebieski certyfikat MSC i niebieska rybka z certyfikatem MSC, którą znajdziemy na wielu produktach rybnych, zarówno tych już gotowych, takich do wrzucania do piekarnika, do airfryera, czy zamrożonych, czy w puszkach, czy w zalewach, w sosie koperkowym czy śmietanowym. Jeżeli tam znajdziemy taki znaczek, to oznacza, że faktycznie ryba została połowiona w sposób zrównoważony. Czyli taki, który dba o środowisko, który dba o tą rybę, o cały ekosystem.
0: Ja odkąd się dowiedziałam o tym znaczku, bo przyznam, że to nie jest pierwszy raz, kiedy o nim słyszę. Już od jakiegoś czasu wiem, że właśnie warto szukać podczas zakupu znaczku MSC. On jest bardzo widoczny na opakowaniach, wyraźny i na tych opakowaniach ryb świeżych i na opakowaniach tych puszek właśnie. No to widzę, ile tego jest, że naprawdę jest wybór. I jak mam tuńczyka i mam 4 puszki tuńczyka, to owszem, patrzy się też na cenę, ale można kierować się tym znaczkiem, który zazwyczaj przynajmniej na jednej z tych puszek będzie, więc to jest ta nasza decyzja. Tak samo z tymi rybami, które nieraz są pakowane, już zważone, zapakowane, tak. I też mają ten znaczek. No ale zaglądam do jednego sklepu, który mam najbliżej i szukam łososia, ponieważ moja córka bardzo, bardzo lubi łososia i cały czas go nie ma. I zawsze mam taki dylemat. No chciałabym jej zrobić na obiad to, co lubi, ale nie ma tego łososia ze zrównoważonego połowu. I no, nie wybieram, chociaż kusi.
1: Wiem, ale muszę powiedzieć, że jest dziki łosoś i jest dostępny. On może nie jest najbardziej popularnym łososiem na rynku w Polsce, ale możemy mimo wszystko zobaczyć w sklepach produkty z dzikiego łososia. On jest najczęściej poławiany u wybrzeży Alaski i stamtąd do nas płynie. Nie sam sobie, tylko tam jest połowiony i potem te ryby znajdują się na naszym polskim rynku, ale zapewniam, że dziki łosoś jest. Jeszcze chciałbym nadmienić, że bo sobie tutaj mówimy o rybach, ale też możemy wspomnieć o owocach morza, w których możemy również znaleźć produkty z niebieskim certyfikatem MSC, ponieważ nie tylko ryby, ale wszystko, co żyje dziko, w morzach i oceanach może być

0: gospodarowane w sposób zrównoważony.
1: No właśnie, ale ocean nie wszędzie jest taki sam. To znaczy nie wszędzie są takie same ilości tych ryb, no bo to jest tak. Duży zbiornik wodny, więc są pewnie różne miejsca, gdzie jest lepiej, gorzej. To też jest badane, sprawdzane, jak to właśnie. To jakby nie da się rozdzielić, nie da się postawić granic między państwami.
0: Nie da
1: no
0: się.
1: To na oceanie trochę trudniej to podzielić
0: prawda.
1: Te linie.
0: To prawda. Są gatunki ryb, które, znaczy generalnie ryby nie znają granic. Zresztą tak jak zwierzyna naturalna dzika nie zna tych granic. Mamy wielkie migracje ptactwa
1: z lasu do lasu,
0: z puszczy do puszczy i tak samo jest również w oceanach. Taką rybą, która zdecydowanie migruje i pokonuje dosyć duże odległości, to jest tuńczyk. I tutaj, żebyśmy my mogli, tak naprawdę my jako ludzie, dbać o to wszystko, musi być to porozumienie między państwami. Ono musi dotyczyć wszystkich tych państw, w obrębie których wód te gatunki ryb pływają. I naprawdę już w tym momencie jest tak, że naukowcy badają zasoby naszej planety na całej planecie. I dzięki swoim badaniom my wiemy, ile tych ryb jest w jakim obszarze. I dzięki temu możemy bardzo naprawdę odpowiedzialnie gospodarować zasobami, które się znajdują pod wodą.
1: Czy to porozumienie między państwami dotyczy też tego, że w innych krajach zobaczymy takie ryby i owoce morza ze znaczkiem MSC? No bo my w Polsce trochę traktujemy ryby jako rarytas. No, mamy morze, ale nie tak blisko. Te ryby są u nas drogie, ale wystarczy wyjechać na wakacje, a wakacje przed nami do krajów, do ciepłych krajów, do krajów śródziemnomorskich, gdzie w zasadzie owoce morza i ryby to jest codzienność, to jest ta ich codzienna dieta. Czy tam, gdzie tego dużo się zużywa, też się na to zwraca uwagę? Czy tam to jest po prostu tak popularne, że nikt o tym nie myśli, bo byśmy nic nie jedli?
0: To też zależy od kraju, ale faktycznie jeżeli mówimy o MSC, jest to system certyfikacji, który jest globalny. Więc my znajdziemy go w zasadzie na wszystkich półkach, ale też i w restauracjach świata. Od Europy, południową Afrykę, Australia, Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Południowa. Naprawdę tam wszędzie działamy. Tam my staramy się zachęcać rybołówstwa, czyli organizacje, które poławiają te ryby, żeby robiły to w sposób zrównoważony, żeby zdobywały ten certyfikat zrównoważonego rybołówstwa, żeby dbać o te ryby, ponieważ tak naprawdę dbając o ryby, będziemy mogli korzystać z tego źródła białka, a przypomnijmy, że ryby i owoce morza to jest najtańszy sposób dla człowieka na zdobycie białka. Tutaj niczego nie trzeba podlewać, tutaj niczego nie trzeba nawozić. To trzeba po prostu wyciągnąć z wody, ale musimy na tyle wyciągać, żeby zostawić odpowiednio dużo tych ryb, żeby one mogły się spokojnie odradzać.
1: A co w takiej sytuacji, kiedy chcemy kupić świeżą rybę, tak jak świeże warzywa od rolnika, no to rybę od rybaka i skąd wiemy, czy ten rybak ma certyfikat? Przypłynął kuter rybacki, jesteśmy na wakacjach albo nad Polskim Morzem, kupujemy od niego te ryby. Jakie mamy gwarancje i w ogóle czy jesteśmy w stanie to jakoś sprawdzić?
0: Na wakacjach ryby prosto z kutra ciężko będzie sprawdzić, czy faktycznie ona ma certyfikat MSC, czy nie, ponieważ zazwyczaj certyfikat ten, który my widzimy na opakowaniach, to jest dla produktów, które już faktycznie są tymi produktami końcowymi, czyli przeszły tą całą drogę od w zasadzie kutra po półkę sklepową. Ale jednak muszę powiedzieć, że rybacy obecnie też pilnują tych kwot połowowych. Jeżeli mogę w ten sposób to ująć, to możemy mieć pewność, że faktycznie nie wyłowią więcej niż mogą, ponieważ naprawdę wszystko jest dokładnie liczone.
1: A ryby, które możemy kupić na lodzie, bo jak już pójdziemy do supermarketu, to mamy albo te pakowane w chłodni, na wagę już zważone, albo mamy właśnie na tym lodzie, które leżą i tylko mają podpisane, że to jest flądra, a to jest dorsz, a to jest szczupak, a to jest jeszcze coś innego. Więc pytanie, czy tam też możemy sprawdzić taki certyfikat? Czy gdzieś za ladą, pod ladą ukryty jest znaczek, albo go nie ma?
0: My również certyfikujemy lady rybne. I faktycznie chodzi o to, że jeżeli mamy znaczek MSC na takiej ladzie rybnej, to oznacza, że ta ryba nie została, nawet tego samego gatunku, nie jest zmieszana z rybą, która pochodzi z innego źródła lub nie posiada tego certyfikatu. I takie oznaczenia, jeżeli istnieją, jeżeli je widzimy, to faktycznie oznacza to, że ta ryba została pozyskana w sposób zrównoważony.
1: A od kiedy w ogóle jest nadawany znaczek MSC? Kiedy zaczęliśmy się tym interesować i zwracać uwagę na te połowy i na to, żeby nie było przełowienia?
0: W przyszłym roku MSC będzie miało swoje

0: 30-lecie w Polsce działamy od ponad 10 lat. MSC, Marine Stewardship Council, jest organizacją pozarządową o charakterze faktycznie globalnym i co ciekawe powstała dlatego, bo został zauważony problem wielkiego przełowienia. Tutaj był problem dorsza z Nowej Fundlandii, wybrzeży Kanady, gdzie de facto prawie z dnia na dzień tej ryby zabrakło i tysiące ludzi straciło swój dochód, sposób na pracę, bo nie było ryby, więc rybacy stracili możliwość łowienia tych ryb, zakłady przetwórcze straciły możliwość przetwarzania tej ryby.
1: Trzeba było na inną łowić ryby.
0: To nie jest tak łatwo się przestawić z dnia na dzień, ale wtedy instytucje i rządy postanowiły coś z tym zrobić i wtedy została powołany Marine Stewardship Council, organizacja, która ma za zadanie chronić to, co jest pod wodą, te wszystkie ryby, żeby je wyławiać jak najbardziej, żeby korzystać z dobrodziejstw oceanów, ale zrobić to w sposób zrównoważony. Bo już teraz wiemy, że jeżeli będziemy poławiać w sposób zrównoważony, to tych ryb nie będzie ubywało, one będą na tym samym lub nawet i przybywało poziomie. I my to widzimy, patrząc na lata wstecz, jak wyglądała sytuacja z niektórymi gatunkami, a jak wygląda teraz. I to jest ciekawe, że dorsz nowofundlandzki no, zaczął się odradzać. Liczymy na to, że znowu zdobędzie certyfikat MSC, co oznacza, że jest go na tyle dużo, że znowu będzie go można poławiać.
1: Bo na razie go stracił.
0: Na razie, on nie zdążył go nawet mieć.
1: Od niego wszystko się zaczęło.
0: Od niego wszystko się zaczęło, tylko też chciałbym zauważyć, że faktycznie te procesy, o których mówimy, odradzanie się stad, są to procesy bardzo długofalowe. I one czasami trwają kilka lat, czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt. Dlatego lepiej jest zapobiegać niż leczyć. No to jest ta maksyma taka medyczna, ale ma to też odniesienie do tego, co żyje w morzach i oceanach, żebyśmy już teraz wybierali te produkty, które mają certyfikat, bo my wiemy, że tych ryb nie zabraknie.
1: A które ryby są jeszcze zagrożone? Albo właśnie jest ich na tyle mało, że na razie na ich certyfikat nie mamy co liczyć?
0: No patrząc na nasze podwórko, dorsz bałtycki, który niestety został przełowiony i od kilku lat są nawet zakazy jego połowienia. Więc on nie jest w najlepszej kondycji i tutaj ciągle naukowcy mówią o tym, że dorsza bałtyckiego jest na tyle mało, że jest wręcz zakaz połowu dorsza.
1: Cały czas. Już słyszałam tą informację kilka lat
0: tak,
1: temu. Nic się nie zmieniło.
0: I tu się nic nie zmieniło.
1: Może się poprawiło trochę, ale nie na tyle, żebyśmy mogli już liczyć na tego dorsza. Ale możemy kupić dorsza przecież w sklepie.
0: Możemy kupić, ale to jest dorsz połowiany z Atlantyku. I tutaj też chciałbym zdementować pewne takie może myślenie, że jeżeli ryba przychodzi do nas z Atlantyku, to ona jest mniej wartościowa niż ta prosto z kutra. Prawda jest taka, że te ryby są w procesie transportu bardzo głęboko mrożone, a wszystkie właściwości zdrowotne, mięsa
1: i smakowe
0: zostają zachowane. Więc tutaj naprawdę nie możemy mówić o czymś, o tym, że ryba straci na swojej wartości. Wręcz przeciwnie, ona je utrzyma.
1: No tylko jedzie z daleka, więc jeżeli tutaj mówimy ewentualnie o ekologii i transporcie, to może tu jest ten problem, że trzeba ją gdzieś przywieźć z dalszej części świata, niż gdybyśmy ją mieli z naszego Bałtyku. Być może się odrodzi, być może dożyjemy tych czasów, że dorsz bałtycki będzie miał nawet znaczek MSC. Kto wie, jeżeli o to zadbamy, wszystko jest możliwe. A właśnie, takie gatunki, które się na tyle odrodziły, że rzeczywiście teraz możemy spać spokojnie, wiedząc, że stosując się do tych zasad zrównoważonego rybołówstwa, nie zabraknie nam tych ryb.
0: No, mogę tutaj podać taki przykład.
1: I nie chodzi o karpie ani pstrąga, bo mówimy o tych rybach z mórz i oceanów.
0: Tak, dokładnie. Mówimy o rybach dziko żyjących. I takim przykładem mógłbym powiedzieć, jaki był ostatnio, to jest Półwysep Iberyjski, gdzie portugalscy i hiszpańscy rybacy połączyli siły, by uratować sardynkę iberyjską. Ona była w bardzo kiepskiej kondycji. Jeszcze kilka lat temu sytuacja była tak poważna, że rybołówstwo sardynki straciło swój certyfikat MSC, a naukowcy rekomendowali wręcz zamknięcie łowisk. Ale dzięki wspólnemu planowi odbudowy, limitom połowowym opartym na danych naukowych, o tym, o czym mówiliśmy na początku naszej audycji, i sezonowemu zamykaniu łowisk, w zeszłym roku liczebność stada była niemal czterokrotnie wyższa niż dekadę temu, a rybołówstwo ponownie uzyskało certyfikat MSC, więc procesy są długotrwałe, ale są możliwe do spełnienia.
1: No i działa, jak
0: widać.
1: A jak z naszym śledzikiem?
0: Śledzik ma się w coraz lepszej kondycji, szprot ma się w coraz lepszej kondycji.

część stad na Morzu Bałtyckim posiada certyfikat MSC, część jeszcze nie, ale trzymam kciuki, żeby je dostała.

0: który jest na opakowaniu. My także wiemy, skąd dokładnie ta ryba pochodzi, czyli z jakiego oceanu, z jakiego morza, z jakiego terenu. Czy tak. Ta informacja też jest dla nas dostępna? Bo tak jak teraz weszła informacja i są te flagi na warzywach, że wiemy, że to warzywo jest z Hiszpanii, a to jest z Polski, że ten owoc jest z Egiptu, a ten już jest nasz krajowy, no to czy podobnie jest z rybami? Bo też są osoby, które zwracają na to uwagę. Czy to z daleka, czy to jednak gdzieś bliżej?
1: Na każdym opakowaniu produktu, który ma w sobie rybę lub owoc morza, powinna znajdować się informacja na etykiecie, w którym rejonie została połowiona. Są to określone rejony przez FAO i tam to są obszary połowowe i stamtąd możemy sobie przeczytać, z którego akwenu została ta ryba połowiona.
0: No to już obawiam się, że podczas zakupów mało kto będzie miał na to czas, chęci, jeśli nie jest naprawdę już bardzo, bardzo ciekaw, żeby to sprawdzać. Ale pamiętam właśnie kiedyś też miałam taką rozmowę w radiu na temat tego, jaki jest sposób połowu ryb, że jedne są bardziej humanitarne, czy jakieś bezpieczniejsze i żeby to sprawdzać. No i kiedyś miałam takie samozaparcie, żeby to sprawdzać, ale to było bardzo trudne, bo i tak niewiele mi to mówiło, czy to były jakieś sieci, czy to było cokolwiek innego. No niewiele z tego rozumiałam. Czy jak wiemy, że jest ten znaczek MSC, to ta informacja, sposób połowu już dla nas nie jest istotna?
1: Tak. Jedną z najważniejszych czynników, żeby w ogóle rybołówstwo i konkretny gatunek dostał certyfikację, jest to, w jaki sposób jest poławiany i czy sposób poławiania tego gatunku konkretnego ma wpływ na inne gatunki, które bytują razem z tą rybą. I my na to kładziemy bardzo, bardzo duży nacisk, na to, żeby nie było lub żeby był minimalny przyłów, czyli jeżeli łowimy śledzia, żeby nie wpadały do sieci inne gatunki ryb, tylko żeby faktycznie tam bardzo największa ilość, zdecydowana większość, żeby było tego konkretnego gatunku. Dbamy o to, żeby te sieci miały odpowiednią wielkość oczka, żeby te małe sztuki potrafiły wyjść, uciec, tak, dokładnie, uciec z takiej sieci. Więc dbamy o to wszystko, żeby ptactwo wodne nie wpadało w sieci, żeby ssaki morskie nie wpadały w sieci, jak foki, delfiny. Więc MSC naprawdę o to dba i żeby taka ryba, która dostanie certyfikat i na końcu widzimy ją w opakowaniu, na półce sklepowej z tym niebieskim znakiem MSC, mamy pewność, że te surowe standardy zostały spełnione.
0: Tomasz Zakrzewski, Marine Stewardship Council MSC, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: A dziś pomówię z panem doktorem Piotrem Rycielskim, psychologiem z Uniwersytetu SWPS. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Dobry wieczór.
3: Już się dzieci cieszą, młodzież się cieszy, dlatego że zaraz koniec roku szkolnego. No fantastyczny czas. 2 miesiące wakacji, niedługo, prawda? No. I co? I wracamy do szkoły.
4: Różnie z tymi wakacjami bywa. Jest dużo badań na temat tego, czy wakacje przynoszą korzyści, czy straty. Wiemy o tym, że no, to bardzo zależy od statusu społecznego rodziny. Też są...
3: Tak, ale to jest jak gdyby troszkę inny temat, jak te dzieci te wakacje spędzają. Wiadomo, że dzisiaj dziecko przeciętne w Polsce wyjeżdża na tydzień, ale panie doktorze, jak pan pozwoli, nie o tym rozmawiać będziemy. Bo chciałem z panem porozmawiać o tej szkole, która jest fantastycznym miejscem dla dzieci, tak by się wydawało. No, ale niektóre dzieci marzą o tym, żeby ten rok szkolny już się skończył, żeby już mieć święty spokój z tą szkołą i im bliżej początka roku szkolnego w tych dzieciach narasta swoistego rodzaju strach, obawa, no, kłopoty psychiczne, kłopoty ze znalezieniem siebie w tej szkole.
4: Szkoły różnią się od siebie, oczywiście pod względem klimatu szkoły, ale też wewnątrz szkoły klasy różnią się od siebie. To jest zróżnicowane zjawisko. Jeśli mówimy o przemocy rówieśniczej, no bo to do tego pan zmierzał, proszę się przyznać,
3: też.
4: Niestety jest to zjawisko, można powiedzieć, bardzo egalitarne. To znaczy, jak obserwujemy szkoły w Polsce, no to w zasadzie wszędzie z mniejszym lub większym nasileniem

0: Przemysł rówieśniczy występuje.
1: Przypomnijmy sobie chociażby taką historię z bardzo dobrej szkoły, gdzie córka jednego z zawodników, co prawda obcokrajowca, ale mieszkającego na stałe w Polsce, grającego w polskim klubie, no i córka miała duże kłopoty, występowała przemoc rówieśnicza, a szkoła była ho, ho, ho i jeszcze lepsza.
0: Właśnie, więc to dzieje się i w szkołach dobrych, i w szkołach średnich, i w szkołach gorszych, to jest jakby bardzo równo, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę szczególną, to to, że kwestia przemocy rówieśniczej powoduje, że jakby w całej grupie rówieśniczej psuje się klimat. My bardzo często, jakby mówiąc o ofiarach przemocy rówieśniczej, no trochę tak jak teraz pan dał przykład osoby, która doświadczała tej przemocy. Mówimy o tych osobach, koncentrujemy się na nich i to jest oczywiście bardzo ważne i potrzebne. Musimy jako dorośli natychmiast ruszać z pomocą ofiarom przemocy, ale to, do czego bardzo namawiam, to żebyśmy pamiętali też o świadkach. To znaczy o całej grupie, która widzi coś takiego, co się dzieje, bo zjawisko, od którego pan zaczął, ten taka obawa wakacyjna, że muszę wrócić do szkoły, ono dotyczy nie tylko tych, którzy tej przemocy bezpośrednio doświadczyli, ale również tych, którzy zauważyli, co się dzieje i na przykład martwią się, że wkrótce może to ich dotyczyć.
1: I o to chodzi przede wszystkim, ale też chyba chodzi o pewne wzorce, bo jeżeli to jest tolerowane i takie zasady istnieją, to troszkę tak jak w dawnych czasach w wojsku słynna fala, prawda? Ale to było bardzo dawno temu. No, co prawda fala istnieje w dalszym ciągu, ale w mniejszym zakresie niż istniała przy tak zwanym tym ogólnym poborze, to rzeczywiście ta fala to była rzecz, która występowała, była tragiczna, ale w szkole to też występuje i w szkole ta budowanie pewnych wzorców zachowań wśród młodych ludzi, to jest dosyć przerażające.
0: Tutaj mamy takie dwie warstwy, jeśli chodzi o wzorce zachowań. To znaczy pierwsza warstwa to jest takie normy klasowe, które się wytwarzają. I tam te normy klasowe może, no, jeśli sytuacja jest trudna, rzeczywiście przemocowa, patologiczna nawet, to te normy klasowe mogą być tworzone przez właśnie jedną, dwie, trzy taką grupę, można powiedzieć inicjatywną. Silna grupa, która narzuca ton w klasie. No i rzeczywiście te normy może tworzyć takie przemocowe, ale też jest druga warstwa. Ta druga warstwa to nauczyciele i dzieci też uczą się od nauczycieli. Jak odnosimy się do innych, jak reagujemy. I nauczyciele też mają bardzo dużo tutaj jakby do powiedzenia przez taki proces modelowania. To znaczy oni mogą pokazywać, w jaki sposób radzić sobie z przemocą albo w jaki sposób odnosić się do siebie wzajemnie, albo mogą no, też dawać niestety zły przykład. I wtedy, jeśli jeszcze do tego w grupie jest taka osoba, która to podchwytuje, no to katastrofa, można powiedzieć, murowana.
1: To dobrze, a jeżeli nauczyciele czują obawę przed uczniami, bo zdarzały się też takie przypadki.
0: No to nawet nie jest takie odosobnione. Bardzo wielu nauczycieli mówi, że no, ma trudności w radzeniu sobie z grupą, no ale to jest jakby... Tutaj musielibyśmy oddzielić różne wątki. To znaczy jeden wątek to jest taki przemocowy, jeden wątek to jest taki w ogóle pokazujący pewną przemianę też taką kulturowo-społeczną, że jakby wypłaszczają się te hierarchie. To już nie jest taką trudną rzeczą wdanie się w dyskusję z nauczycielem. To też jest ważne. Ale też zmieniają się sposoby komunikowania. W takim sensie na przykład, że zmienia się to okno uwagowe. Dzieci nie są w stanie bardzo długo teraz słuchać. Gubią tą uwagę. Nauczyciele często się złoszczą z tego powodu. Zresztą ja ich rozumiem doskonale. No to może generować różnego rodzaju konflikty komunikacyjne.
1: No tak, ale ja właśnie mówię o tym obawie nauczycieli przed uczniami. Też sprzed wielu lat słynne zajście w szkole, gdzie któryś z uczniów nauczycielowi wkładał na głowę kosz od śmieci, prawda?
0: No to jest ekstremalny przykład.
1: To jest ekstremalny przykład, ale ja się
0: są
1: obawiam...
0: inne takie drobniejsze rzeczy, no takie metaforyczne, albo nawet nie metaforyczne, tylko dosłowne takie rzucanie kulkami papieru, albo taka sytuacja, że nauczyciel nie wie, czy może się odwrócić, czy nie, bo coś tam, coś poleci, albo coś zrobią z jego rzeczami osobistymi. To niestety wcale nie jest takie rzadkie i jest poważną sprawą. I wszystko to składa się na jedno zjawisko, które mogę nazwać klimat szkoły. To znaczy szkoła, która aktywnie pilnuje tego, żeby relacje były dobre.

0: dobrze. To jest szkoła, która ma wtedy i zaopiekowane to, że nie ma przemocy rówieśniczej, i zaopiekowane to, że nauczyciele nie są przemocowi wobec uczniów, i zaopiekowane to, że uczniowie nie są przemocowi wobec nauczycieli, co też się zdarza.
1: A są takie szkoły?
0: Tak, nie, to na pewno, to oczywiście, że są takie szkoły, to znaczy, to przede wszystkim pamiętajmy, że to nie jest zero-jedynkowe, to jest jakby natężenie pewne na każdym z tych trzech wymiarów, ale rozumiem, że mówimy o takiej sytuacji idealnej, gdzie możemy powiedzieć, że każda z tych zjawisk jest na poziomie co najmniej zadowalającym albo bardzo dobrym i oczywiście, że są. Ja bardzo cieszę się, że takim miłym elementem mojej pracy jest taka możliwość odwiedzania wielu różnych szkół i przez to mam taki ogląd, w przeciwieństwie do na przykład osoby pracującej w jednej szkole wiele lat, która ma dużą wiedzę o tej jednej szkole. Ja mam taką niewielką wiedzę, ale o bardzo wielu szkołach. To znaczy widzę, jak tam różne relacje wyglądają, jak ludzie się do siebie wzajemnie odnoszą, dorośli do dzieci, dzieci do dorosłych. I widzę, że jest możliwe takie zarządzanie placówką edukacyjną, żeby klimat tam był ciepły, serdeczny i życzliwy. Nie mówię, że to jest jakby powszechne, że wszystkie szkoły są takie zupełnie szczęśliwe, ale tak, zdecydowanie jest to możliwe.
1: Ja sobie tak myślę, że bardzo się zmieniło. No, ja strasznie dawno do szkoły podstawowej, do liceum też bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dawno. Taki średni Gomułka szkoła podstawowa, no i początkowy Gierek szkoła średnia, więc troszkę inne czasy i nie do pomyślenia, proszę mi wierzyć, były takie zachowania, no nawet najbardziej, najwięksi rozrabiacze i nawet największe tak zwane kiziory podwórkowe tu na Mokotowie, no nie śmiały wyskoczyć do nauczyciela z jakimiś takimi tekstami, które nie były akceptowalne, albo z zachowaniem, które nie było akceptowalne. Oczywiście do kolegów tak.
0: No to prawda, wiele się zmieniło pod tym względem. Z jednej strony można powiedzieć, że spadła przemoc ogólna na ulicach. Możemy powiedzieć, że przez wiele lat dokonała się pewna zmiana. Nie wiem, czy państwo widzicie, że ogólnie jest dużo bezpieczniej, no ale też jakby zmieniły się relacje społeczne, również i w szkole. To, że uczeń mógłby teraz odezwać się w sposób nieidealny do swojego nauczyciela bądź dyrektora, niestety wydaje mi się całkiem prawdopodobne.
1: I takie rzeczy mają miejsce, ponieważ mam kilku przyjaciół, którzy są nauczycielami i opowiadają, jak bywa, że uczeń się zwraca do swojego nauczyciela.
0: Ale to też może oznaczać, że trochę po prostu trzeba szukać innych metod rozmowy, innych metod komunikowania się. To znaczy, jeśli możemy na to narzekać, oczywiście zrobić sobie tutaj taki klub, że siadło nas dwóch i tak mówimy, jak to ta dzisiejsza
1: jeden
0: młodzież.
1: Jeden starszy, drugi młodszy,
0: co innego
1: a za moich
0: z poprzednią
1: czasów,
0: młodzieżą. Tak,
1: tak.
0: Nie, nie, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Ale też możemy jakoś spróbować odnieść się do tej nowej rzeczywistości i sięgnąć na przykład do wiedzy psychologicznej, do czego zawsze zachęcam. I na przykład popatrzeć na takie zjawisko, które psychologowie znają pod nazwą modelowania. Modelowanie to jest sposób uczenia się, ale sposób uczenia się, które polega nie na tym, że słuchamy tego, co nauczyciel ma nam do powiedzenia, tylko że obserwujemy, jak on się zachowuje i jakby podświadomie naśladujemy to, w jaki sposób się zachowuje. Innymi słowy, chyba najbardziej lubię przykład z przechodzeniem przez jezdnię. Mogę powtarzać, że nie wolno przechodzić na czerwonym, ale jeśli sam przejdę na czerwonym, to wszystko to, co powiedziałem do tej pory, nie ma znaczenia. Pokazałem, że należy przechodzić na czerwonym i to będzie zapamiętane. I tak samo tutaj w nauce relacji. Mogę powtarzać, że należy się do siebie zwracać z szacunkiem, ale jeśli pokazuję, że komunikuję się wobec innych, czy swoich kolegów w pracy, czy uczniów, w taki sposób, w jaki nie chciałbym, żeby uczniowie komunikowali się ze sobą, to trochę tak jak z tym czerwonym światłem. Przekreślam absolutnie wszystko, co mówiłem do tej pory. Uczniowie już wiedzą, jak należy naprawdę się zachowywać i będą to powtarzać. I dlatego właśnie ta dobra szkoła jest możliwa oczywiście. Jest cała masa szkół, która to wie, pilnuje tego i tam nauczyciele bardzo świadomie swoją osobą modelują jakiś rodzaj rzeczywistości, takiej na przykład właśnie bez przemocy, i uczą swoim zachowaniem tego, jak można różne trudne rzeczy omawiać, rozwiązywać, dyskutować o nich.
1: Doktor Piotr Rycielski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, był państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla 37-letniego Turka, który w sobotę w podwarszawskich Ząbkach spowodował śmiertelny wypadek. Dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna. Kierowca prowadził przewóz ludzi na aplikację. Będzie więcej kontroli taksówkarzy, zapowiada MSWiA.
1: Przepisy dla obcokrajowców jeżdżących w taksówkach lub w samochodach na aplikację są, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Od października bądź listopada 2024 roku, czyli kwestia konieczności posiadania polskiego prawa jazdy.
1: Faktycznie przepisy te wprowadzono w 2024 roku, ale polskie prawo jazdy obcokrajowiec może uzyskać, zdając tylko egzamin teoretyczny. Są jednak kontrole.
2: Do końca kwietnia, za 4 miesiące, to było ponad 17,5 tysiąca kontroli. Ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców.
1: Chociaż skala nieprawidłowości nie jest duża, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
3: 45 osób bez uprawnień do kierowania, 15 osób prowadzących pomimo sądowego zakazu oraz 15 osób, które kierowały pojazdem po cofnięciu uprawnień.
1: Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.
4: To ci kierowcy powodują znacznie mniej wypadków niż tak zwani amatorzy.
1: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Nowa Lewica przedstawiła wczoraj kandydatkę na prezydenta Krakowa, Darię Gosek-Popiołek. Przed kilkoma dniami karty odsłoniło Prawo i Sprawiedliwość, podając nazwisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Michała Drewnickiego. Wciąż nie ma wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
5: Wierzę w Kraków zielony, bezpieczny i dostępny, zapewniała Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy. Posłanka mówiła o tym podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Małopolski.
6: Kandyduję, żeby tę wizję wcielić w życie. Wizję miasta wygodnego, zielonego, bezpiecznego, dostępnego. Miasta dla mieszkańców, nie dla turystów i deweloperów. Krakowa dla każdego i każdej z nas.
5: Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Świnoujściu, że wciąż liczy na wspólnego kandydata kilku środowisk.
7: Wierzę, że takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić.
5: Kandydatem ma być polski rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Tymczasowy areszt dla 19-latka oskarżonego o zabicie swojej 16-letniej dziewczyny. Nastolatka zmarła w ubiegłym tygodniu w Białej Podlaskiej. Młody mężczyzna miał zadać jej liczne rany nożem. Zastosowanie tymczasowego aresztu jest konieczne, mówi Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
8: Uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, czy w inny sposób bezprawny utrudniał postępowanie karne.
0: 19-latek usłyszał zarzuty zabójstwa, przyznał się do winy, teraz grozi mu dożywocie.
9: To są aktualności jedynki.
0: Unia Europejska zgodziła się na ograniczenie importu stali o 47%. Ma to ochronić europejskie hutnictwo przed zalewem rynku tanią stalą. Polska jest zadowolona z kluczowych postanowień. Czeka jeszcze na ustalenie przez Komisję Europejską wysokości kontyngentów importowych.
10: Zgodnie z tymi regulacjami na unijny rynek trafi o ponad 18 milionów ton mniej taniej stali. Wszystko, co przekroczy nowe kontyngenty, będzie obłożone 50-procentowymi cłami, dwukrotnie wyższymi niż obecnie. To ma rozwiać obawy europejskich producentów, w tym polskich, którzy alarmowali Brukselę o zagrożeniu dla konkurencyjności w związku z napływem taniej importowanej stali. Nowe przepisy mają też zapobiec obchodzeniu przez Rosję unijnych sankcji. Konieczne będą świadectwa określające kraj, w którym stal została wytopiona po raz pierwszy i odlana. To uniemożliwi podrasowywanie metryk surowca. Rosja z tego korzysta. Wysyła swoją stal do państw spoza Unii, tam jest ona przewalcowywana, a następnie eksportowana na europejski rynek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W najbliższą sobotę w Warszawie prawdziwa gratka dla osób ciekawych świata, 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W programie znalazło się 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Bożena Żach z Centrum Nauki Kopernik zapowiada, że będzie można zobaczyć, jak wiele w codziennym życiu kopiujemy z otaczającej nas przyrody.
11: Natura była pierwsza.

0: Człowiek tylko podpatrywał i przyglądał się, jak można byłoby to wykorzystać. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że większość produktów jako narzędzia było po prostu podpatrzone.
1: Sobotni piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Z życia wzięte odbędzie się na PGE Narodowym od 11 do 19. Wstęp jest wolny. A w aktualnościach jeszcze informacja sprzed kilku minut. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na miasto Czuchujew w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu Oleh Syniechubow. Na miejscu służby prowadzą działania gaśnicze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Opady deszczu w nocy na północnym wschodzie i na zachodzie Polski. Na termometrach od 10 do 16 stopni. W ciągu dnia z zachodu ku centrum będzie zmierzał front burzowy, wraz z nim przelotnie popada. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem, około 27 w centrum i do 29 na południowym wschodzie.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, socjolożka, politolożka, WSB Merito. Dzień dobry Pani doktor.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Zaskakujący sondaż na prawicy. Sondaże nie przekładają się na realne wpływy Jarosława Kaczyńskiego. W tym sondażu nie ma Przemysława Czarnka, którego prezes Kaczyński namaścił na premiera. I to kolejny ważny sygnał, że symboliczna władza prezesa nie przekształciła się na prawdziwy wpływ. To jest wstęp do wyników sondażu na stronie Onetu. Instytut Badań Polster w badaniu dla Superekspresu zadał respondentom pytanie, kto Twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy? Pani pewnie zna wyniki tego sondażu.
4: Tak, tak.
3: No nie Mateusz Morawiecki jak jakiś czas temu, tak? Tylko, bo tamten sondaż, którym wskazywano na Mateusza Morawieckiego, był robiony wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ten jest ogólny. Numerem jeden jest prezes PiSu Jarosław Kaczyński, 38%. Drugie miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Co powinno pani zdaniem zaniepokoić Jarosława Kaczyńskiego w tych wynikach?
4: Znaczy, jeżeli chodzi o to, to myślę, że Jarosław Kaczyński nie będzie zaniepokojony, bo to mu pokazuje, że nadal dzierży niepodzielną władzę w swoim ugrupowaniu. Pan prezydent tutaj rzeczywiście jako głowa państwa, bo teraz pamiętajmy znowu o tym roku świeżaka i o osobie, która w tej chwili jeszcze nie podejmuje decyzji w tak trudnych tematach, które mogłyby zwrócić zdecydowaną część społeczeństwa przeciwko
3: niemu.
4: Znaczy, tym
3: świeżakiem jest pan prezydent?
4: Tak, to jest ten rok, no bo świeżak. To jest świeżak. To jest osoba, no tak, która jest nowa w tej dużej polityce i to jest oczywiście z całym szacunkiem do pana prezydenta. Natomiast mamy efekt świeżości po prostu, mm-hmm, tak? Ten pierwszy
3: to jest życzliwe
4: rok,
3: określenie, żeby nasi słuchacze nie mieli wątpliwości. Jasne.
4: Oczywiście, to jest absolutnie życzliwe i tak samo mówimy w każdym obszarze, że mamy osoby, które mają ten moment, kiedy wchodzą jako nowe do pewnego obszaru i mają ten kapitał zaufania, ten kredyt, który dostają od grupy, do której wchodzą. I tutaj społeczeństwo rzeczywiście panu prezydentowi tego kredytu udzieliło. Tak? Natomiast Jarosław Kaczyński tak naprawdę może martwić się tylko i wyłącznie wynikiem Brauna. Ponieważ tylko ten wynik, i tak, tu nie chodzi tak o jednostkowy wynik, żeby było jasne, tak? Bo to, jeżeli tu dzisiaj podkreślamy, co chcemy, żeby słuchacze zapamiętali, to tutaj absolutnie nie chodzi o jednostkowy wynik i to nie chodzi o osobę, tylko chodzi o to, że Jarosław Kaczyński, ponieważ jest strategiem, on już myśli o roku wyborczym. I on już myśli o tym, że zamiast walczyć, tak jak do tej pory było to piękne, i walczył tylko i wyłącznie z Donaldem Tuskiem, to fajnie się polaryzowało społeczeństwo i fajnie się tym konfliktem zarządzało. W sensie było to efektywne, skuteczne, dawało mu bardzo duże pole do popisu. Natomiast to, co się wydarzyło, i Jarosław Kaczyński widać, że wyciąga z tego wnioski, kiedy w

0: drodze do wyborów prezydenckich, w trakcie, tak, wszyscy uderzali w Trzaskowskiego, niezależnie z której strony byli. I mówiąc wprost, dzięki temu też łatwiej było wygrać wybory Nawrockiemu, to tutaj mamy tą sytuację, że Jarosław Kaczyński nie będzie mógł w kolejnej strategii uderzać tylko i wyłącznie w Tuska. On będzie musiał jeszcze zabierać z tego tortu to, co zabrała mu Konfederacja. I to zarówno jedna, jak i druga. I to jest niepokojące dla Jarosława Kaczyńskiego, bo ja tutaj też popatrzę na metodologię robienia sondaży. Raczej patrzmy na to jako na trendy i patrzmy na to w kontekście kumulacyjnym, tak? Czyli nie jeden sondaż, a patrzymy na to, jak te sondaże, że tak powiem, skalują się przez wiele miesięcy, to tutaj mamy jeden element. Utrwaliła się siła Konfederacji.
1: A brak Przemysława Czarnka?
0: Ja myślę, że to jest najmniejszy problem dla Jarosława Kaczyńskiego, bo tak naprawdę w tej chwili to jest kwestia wygrania kolejnych wyborów i z pewnością Jarosław Kaczyński na razie chce wyciszać konflikty wewnętrzne po to, że on jeszcze musi walczyć na zewnątrz. Jemu to nie jest potrzebne.
1: No tak, a premierem więc może być każdy, prawda?
0: Bo dokładnie,
1: nie mamy świadomości.
0: I to nawet może być ktoś, kto nie będzie ani panem Morawieckim, ani panem Czarnkiem.
1: Albo panem Morawieckim, który może postawić twarde warunki.
0: No, Mateusz Morawiecki mocno dojrzał politycznie.
1: O, bardzo.
0: Więc widać, że już nie jest tym, i to zresztą już z panią redaktor chyba ostatnio nawet na ten temat przy którejś tam naszej rozmowie mówiłyśmy, że widać, że to już nie jest ten Mateusz Morawiecki, który był premierem i który wykonywał wszystkie zadania zlecone przez pana prezesa. W tej chwili widać, że on próbuje przynajmniej być autonomiczny, chociaż trochę.
1: Kto jest większym problemem dla Jarosława Kaczyńskiego? Mateusz Morawiecki czy Grzegorz Braun?
0: Myślę, że Grzegorz Braun. Zdecydowanie. I tutaj nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I inaczej powiem, to nie jest dla Jarosława Kaczyńskiego, tylko dla jego projektu, którym jest PiS. To jest dziecko Jarosława Kaczyńskiego. To jest scheda, którą on po sobie zostawi. A przypomnę tutaj, i oczywiście mówię to z całym szacunkiem, to jest coś, co starsza osoba, która zdaje sobie sprawę, że to już jest ten schyłek funkcjonowania w życiu publicznym, chce po sobie zostawić. I jeżeli Jarosław Kaczyński, a wiemy, że tak patrzy, to dla niego w tej chwili największym problemem jest Konfederacja, jedna czy druga. No tutaj oczywiście Braun z wiadomych względów, bo jest bardziej, jeszcze bardziej na prawo niż, w związku z czym to jest ta osoba, która może ten plan pozostawienia tej takiej wspaniałej, jednolitej schedy, którą sobie wyobraził Jarosław Kaczyński. I on może
1: doktor?
0: Mu to odebrać.
1: Dziękuję pani bardzo. Doktor
0: dziękuję,
1: Magdalena Nowak-Paralusz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Miłego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami profesor Radosław Fidler, ekspert do spraw międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Netanyahu znowu nie posłuchał Donalda Trumpa. Izrael odpowiedział na irański ostrzał. Izrael przeprowadził ataki na cele w Iranie po pierwszych od 2 miesięcy irańskim ostrzale rakietowym, eksplozje w Teheranie, Teblizie i Isfahanie. Dlaczego Netanyahu nie słucha Donalda Trumpa?
3: No bo to jest Bliski Wschód i logika jest taka, że gdyby nie odpowiedział Izrael, no to Iran mógłby się poczuć bardziej zachęcony do kolejnej salwy rakiet za jakiś tam czas. Wyczułby słabość Izraela, poczułby krew. No i wtedy byłaby taka no, dosyć ryzykowna sytuacja dla Izraela, bo Izrael jest przeczulony na tą sytuację, która miała miejsce w październiku 2023 roku, atak Hamasu. No i chce ten, to jest jakby taki też działanie odstraszające. Oczywiście no, Izrael zaczął konflikt fazę militarną z Iranem 28 lutego, ale generalnie rzecz biorąc od 8 kwietnia jest zawieszenie broni. Kruche bardzo i, no, i to nie jest tak, że jest pełne, no, bo to jest wymiana ciosów, ale ona

0: jest taka skalibrowana, to znaczy nie ma tej niekontrolowanej eskalacji. Strony sygnalizują, że to jest na tyle, no i nie są one niszczące, bardzo poważne, ale jest to groźna gra, tak? Ryzykowna, bo może w każdej chwili dojść do eskalacji, której jedna i druga i trzecia strona, mówię o Izraelu, Iranie i Stanach Zjednoczonych, no nie chcą tej linii eskalacyjnej przekroczyć.
1: No tak, tylko pytanie jest zasadnicze chyba w tej sprawie, czy Izraelowi, podobnie jak Stanom Zjednoczonym, zależy na zakończeniu tego konfliktu. I mam wrażenie, że interesy mają skrajnie różne w tej chwili. Donald Trump po tym, jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na jego sytuację, poparcie, a raczej spadające poparcie, albo jego brak. A Izrael musi utrzymać ten konflikt przynajmniej do wyborów parlamentarnych.
0: No tak, każdy ma swój cel i swoją sytuację wewnętrzną. Netanyahu, jak gdyby nie odpowiedział, to zostałby skrytykowany przez radykałów Ben-Gwira i innych w rządzie koalicyjnym i by bardzo mocno ucierpiał politycznie, gdyby po prostu nie odpowiedział na salwy Iranu, które one też nie były groźne takie dla Izraela. Natomiast w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump ma wybory połówkowe przed sobą. No i sondaże wskazują, że Republikanie mogą ponieść nawet dotkliwą klęskę w tych wyborach, czyli utracić przynajmniej Izbę niższą, a na takich śmielszych prognozach nawet Senat, tę większość senacką, co jeszcze nie jest przesądzone, ale Izba niższa, no to jest jakieś tam wyzwanie, problem dla administracji, gdzie demokraci przejmują kontrolę nad Izbą, nie mają większość i wewnętrzne problemy się nasilają, krytyka i ona już jest, tak, ale coraz poważniejsza byłaby i nawet jakieś działania wymierzone w kongresmenów w stronę administracji i ograniczania różnych działań administracji tym konfliktu z Iranem. I tutaj pozornie się wydaje, że są różnice, ale jeszcze wiele łączy Izrael ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest tak, że to jest też prezydent Trump przyzwyczaił odbiorców, że ma trochę co innego mówi, co innego robi. I to jest też tak na potrzeby negocjacji, że on każe Izraelowi się uspokoić do kąta i nie ma reagować. Netanyahu ma słuchać pana prezydenta. No to jest też tak publiczkę, trochę tak pokazanie, że Stany Zjednoczone bardzo, administracji bardzo zależy na porozumieniu, zakończeniu tej wojny i porozumieniu, które by satysfakcjonowały Stany Zjednoczone. I tutaj się zaczyna problem, bo Iran raczej nie ustępuje. No tak, został zaatakowany i cały czas się prezentuje jako ofiara tego ataku izraelsko-amerykańskiego. I na przykład w tej chwili nie tylko dotyczy to cieśniny Ormus i programu atomowego, ale też tak by chciał Trump, że cieśnina Ormus otwarta, nie ma opłat, wraca wszystko ze Stanów sprzed 28 lutego. Po drugie mamy oddany uran średnio wzbogacony i w zasadzie Iran pozbywa się tych zaawansowanych wirówek do wzbogacania uranu i program jest cywilny, pod kontrolą i tak dalej. No i generalnie rzecz biorąc, jeszcze najlepiej, żeby Iran zrezygnował ze swoich tam wspierania Hezbollahu i tak dalej. A tutaj Iran dowodzi czegoś przeciwnego, tak? Że chce opłaty, utrzymanie opłat za cieśninę Ormus. Uwaga, teraz pojawia się żądanie ze strony Iranu, żeby odmrozić 24 miliardy dolarów. To są pieniądze irańskie, aktywa finansowe w bankach amerykańskich, zachodnich, zamrożone i po prostu te pieniądze mają wrócić. Dopiero wtedy będziemy negocjować o otwarciu cieśniny Ormus. Potem dopiero po iluś tygodniach, może miesiącach program atomowy i dla Trumpa to jest skrajnie niekorzystny scenariusz i on robi co może, żeby przedłużyć tutaj to takie działanie, taka próżnia, taki impas. Liczy na to, że Iran się ugnie. Ale raczej wręcz przeciwnie, Iran się usztywnia coraz bardziej i nawet grozi, że będzie eskalował ten konflikt, to znaczy, że Huti się włączą i Bat al-Mandab, to jest bardzo wąskie gardło, 15 km szerokości, będzie zablokowane, no to już w ogóle będzie podwójny Nelson, tak, dla...

0: transportu morskiego. Już jest bardzo poważny problem, a on będzie jeszcze pogłębiony. Więc tutaj są takie żądania.
1: Nie? No tak, panie profesorze, czy Stany Zjednoczone mają jakiekolwiek argumenty, nawet te siły, żeby zmusić Teheran do ustępstw? Bo na razie, zresztą tak jak pan powiedział, nic na to nie wskazuje. Donald Trump może deklarować kolejne działania, ograniczenia, nie wiem, konsekwencje, a tymczasem mam wrażenie, nie wiem czy pan także, że Iran trzyma Stany Zjednoczone w szachu.
0: No Iran pokazuje, że nie odda tanio skóry, w ogóle nie odda i będzie to kosztowne porozumienie, a może być bardziej kosztowne dla Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są wewnętrznie pod większą presją. Tak? Irańczycy doskonale sobie wiedzą, że Trump traci na popularności, wręcz no, jest coraz bardziej niepopularnym prezydentem, ma coraz więcej problemów, okazuje słabość, bo nie może sobie poradzić tą całą sytuacją. I oczywiście no, przedłużanie tego stanu
1: Iran
0: rzeczy...
1: Iran to doskonale
0: Trumpa
1: wykorzystuje, oni mają pełną świadomość tego, prawda? I właściwie kto tutaj teraz stawia warunki?
0: Znaczy Iran jest słabszą stroną. Też to jest ryzykowna dla nich gra, bo no, w pewnym momencie utrzymujący się w takim głębokim kryzysie, tak, odcięci od rynku zbytu, może nie całkowicie, ale to też jest ryzykowna gra pod tym względem, że potem po zakończeniu konfliktu może być trudniej gospodarczo ustabilizować to państwo, więc to nie jest tak, że oni będą grać bez końca, upokarzając prezydenta Trumpa i Netanyahu, bo tutaj też warto zwrócić uwagę, że Iran nie tylko mówi o ciśnieniu Ormuz, o odmrożeniu i dopiero za iluś miesięcy, czy tam tygodni program atomowy, ale też mówi o Libanie. Także
1: żąda wstrzymania działań wojennych,
0: tak, czyli bardzo myśli regionalnie, bo i mówi o swoim sojuszniku Hezbollahu, pokazuje, halo?
1: Ja pana słyszę doskonale.
0: Tak.
1: Znaczymy wszyscy.
0: Pokazuje tutaj, że regionalnie myśli o swoich sojusznikach i to też nie zostawimy sojuszników na lodzie i będziemy robić wszystko, żeby sojusznicy byli utrzymani no i nie byli niszczeni przez Izrael.
1: Ale może też dlatego, panie profesorze, że żeby po zakończeniu konfliktu Iran nie został sam, bo pan mówi, im dłużej będzie to trwało, tym trudniej będzie Iranowi stanąć na nogi. Ale jeżeli w ten sposób angażuje sojuszników z regionu, to potem nie będzie sam. Może to też o to chodzi.
0: No i Iran chce za wszelką cenę przywrócić to swoją tu długie ramię, tak, długą rękę w postaci tych pozapaństwowych aktorów, jak Houthi, jak Hezbollah, jak później też Hamas, on bardzo mocno osłabiony, ale przetrwał. I milicje szyickie w Iraku i także będzie chciał mieć wpływ na Syrię, tak? Bo to, że stracili po 2024 roku wpływy, bardzo mocno, może nie całkowicie, to oni chcą jakby odzyskać, bo to jest reputacja ich, nie? Jakby będą bronić sojuszników, no to znaczy, że przeciwstawiają się, tak, Izraelowi, Stanom Zjednoczonych i trwają i mogą no, pokazać, że na przykład Izrael pod wpływem na naciskami Trumpa, na razie to się nie udaje oczywiście, ustępuje, tak? I Netanyahu ma swoją logikę, to znaczy no, nie chce pokazać słabości, bo na Bliskim Wschodzie pokazanie słabości no to może zachęcić agresora, tak?
1: Panie profesorze, jest, bo mówi pan o pewnych działaniach Donalda Trumpa, że on nas przyzwyczaił do tego, że stawia takie warunki, ale on nas przyzwyczaił jeszcze do czegoś. Do tego, że jeżeli ktoś mu się przeciwstawia, no to najpierw jest bad guy'em, a potem idą za tym dalsze konsekwencje. Mówi o Netanyahu, że nie będzie miał wyboru i będzie musiał zaakceptować warunki umowy. I to jest mniej więcej w tym samym czasie, no dobrze, chwilę później. Izrael atakuje, to znaczy nadwyręża zdecydowanie Benjamin Netanyahu te relacje, ale najwyraźniej może robić co chce.
0: No to jest tak, no generalnie rzecz biorąc, to są groźby werbalne, takie ostrzeżenia, może nie groźby, ale ostrzeżenia strony Netanyahu pod publiczkę, jeszcze raz podkreślam, wywiady współpracują, militarnie ze sobą współpracują, nie jest wstrzymana pomoc Stanów Zjednoczonych dla Izraela, tam są no, wielomiliardowe przecież nakłady sprzętu i tak dalej, tam jest sprzęt amerykański, Herkulesy są na Ben Guriona bodaj lotnisko albo o okolicach tego lotniska, więc ta współpraca jest. Gdyby po prostu została ona zerwana, tak, ta współpraca, pomoc i tak dalej, ona jest bardzo wielopłaszczyznowa i jest nadal strategiczna dla Stanów Zjednoczonych, wbrew krytyce wewnątrz administracji i poprzednich administracji. Izrael jest takim dosyć ważnym sojusznikiem, choć no nie

0: Nieraz zdarzały się, że i poprzedni prezydenci na przykład krytykowali, jak Obama czy Biden, że ten konflikt, że tam cywile giną i tak dalej, no ale nic z tego nie wynikało, żeby na przykład osłabić te relacje z Izraelem. I tutaj no, to też jest jakby sygnał w stronę Irańczyków, że no, próbuje tu opanować tę sytuację, ten jego niesfornego Netanyahu. No i jak się porozumiecie ze mną, to ja będę gwarantował, że Izrael nie będzie was atakował. Mm-hmm. Nie? Takie mówi ten sposób Trump do Irańczyków, znaczy do liderów, nie do narodu, tylko do tych liderów. Ten sposób się komunikuje z nimi. Że będzie przypilnował porządku.
1: Jasne. No, ten porządek mu się nieco wymyka. Nieco to jest eufemizm w tej sytuacji, bo mamy do czynienia z bardzo ważnym wydarzeniem w innej części świata. Chiński prezydent Xi Jinping rozpoczyna swoją pierwszą od 7 lat wizytę państwową w Korei Północnej. Państwową, czyli na najwyższym szczeblu. I komentuje ją tak, albo zapowiada ją tak, że oba państwa powinny się przeciwstawić hegemonizmowi i polityce siły, odrzucać wszelkie plany lub działania mające na celu odrodzenie militaryzmu i podważenie regionalnego bezpieczeństwa i stabilności. Tam nie pada w tym artykule, nie wskazuje Stanów Zjednoczonych, ale wszyscy wiemy, że o to chodzi. No, Xi Jinping spotka się z Kim Jong-unem. Do czego chińskiemu przywódcy jest potrzebna ta wizyta?
0: No, jest bez pozorom, też wracając do Trumpa, to jest chaos, nie? Tam na Bliskim Wschodzie, ale teraz Korea Północna, krótko. Ten stan rzeczy dla Chin jest korzystny, ten podział Korei. I no, Korea ma broń atomową, tak, broń jądrową, północna. I to jest jakby, no nie jest korzystne na przykład na warunkach Korei Południowej, bo wyobraźmy sobie taki fantastyczny scenariusz, dochodzi do zjednoczenia obu Korei, tak? I następuje do załamania reżimu.
1: Fantastyczny scenariusz,
0: fantastyczny, tak. Tak, ale to jest groźne dla Chin, bo tak. Korea w historii była pomostem do kontynentalnych Chin. I Japończycy na przykład okupowali Koreę, tam była strefa wpływów, potem do II wojny światowej okupowali i stamtąd też szła inwazja na stronę Chin. I tutaj jest, oni Chińczycy myślą właśnie długofalowo, nie tak, że co dzisiaj, tylko i na wiele lat. I dla nich jest korzystne tutaj jakiś tam sposób na współpraca z Koreą Północną, bo nie będzie zjednoczenia. Z drugiej strony mówią, że no, nie powinno być proliferacji, a akceptują to. Gdyby przycięli zupełnie wszelkie kontakty i zupełnie by stworzyli sankcje by wprowadzili sankcje na Koreę Północną, no to byłby potężny nacisk, tak, praktycznie rzecz biorąc. I Korea Północna, Kim Jong-un, powinien przemyśleć no, swój status nuklearnego, regionalnego gracza, ale nie robią tego. To jest taka gra pozorów. Mówią, że to potępiają, i są zjednoczenia pokojowego i tak dalej, a drugie robią. Poza tym Korea Północna wyszła z izolacji, bo współpracuje z Rosją w Ukrainie, wysyła żołnierzy, sprzęt, no i wyszła z pewnej izolacji.
1: I co dostaje w zamian? Co dostaje w zamian?
0: No środki, ryż? Tak. Mówię o z Rosji, to są pieniądze, tak, środki, też wsparcie różnego rodzaju. I Chiny na to przyzwalają.
1: Więc to jest ta wizyta odbywa się w doskonałym momencie, bo Xi Jinping chce też pokazać pewnie i Rosji, kto ma zdecydowane wpływy w tej części świata, choć te niedeklarowane rosyjskie, kto wie, czy dla pogrążonej w kryzysie Korei, bo reżim to jedno, a sytuacja ludzi to drugie, prawda?
0: Tak.
1: No, może się okazać ważniejsze.
0: No, sytuacja jest taka, gdyby Chiny przykręciły korek zupełnie, tak, śrubę i to nie byłoby możliwości, by to doszło do załamania gospodarczego, a tak są te połączenia, jakaś ograniczona współpraca jest i taka życzliwa, no, życzliwy sąsiad chiński, choć nie zupełnie pełni życzliwy i serdeczny, ale no, jest to korzystne jakby strategicznie dla Chin, a że współpraca z Rosją, pytanie, no i Chińczycy może nie są wcale najbardziej szczęśliwi z tego powodu, że tam wpływy Rosji mogą tej Korei Północnej, ale na to wygląda, że to jest taktyczne, to nie jest strategiczne.
1: Znaczy te rosyjskie wpływy mogą im nie przeszkadzać, ale Xi Jinping chce zaznaczyć, kto ma tutaj więcej do powiedzenia. Tyle.
0: Dokładnie. On ma do powiedzenia i politycznie, i gospodarczo, i finansowo. No i jest potężnym sąsiadem. Tak? I gdyby na przykład nie chciał współpracy z Rosją, to pewnie by to wyraził. Ale no, mówię Korei Północnej, ale no, to jest taktyczne. Zdaję sobie sprawę, że to jest pewnie takie taktyczne, ale nie zmienia

0: to, że na przykład Rosjanie będą tam wpływy mieli olbrzymie, jakieś bazy wojskowe i tak dalej Korei Północnej, to tego nie ma.
1: Panie profesorze, czy to świat wymyka się spod wpływu Stanom Zjednoczonym? Jesteśmy świadkami no, takiej zmiany, której już nie możemy nie zauważać?
0: To trwa już od wielu lat.
1: No tak, ale pierwszy raz mam wrażenie, ci, którzy nie śledzą tego tak głęboko i naukowo jak pan, już nie mogą mieć złudzeń.
0: No, wręcz w czasie administracji Trumpa to przyspieszyło, bo odnoszę wrażenie, Trump podważa jakby zaufanie, cierpliwość sojuszników. I to jest, bo koszt utrzymania sojuszy nie jest zbyt wysoki dla Stanów Zjednoczonych, bo są wzajemne korzyści, nawet więcej korzyści dla Stanów Zjednoczonych może być taki sojuszy w Europie, transatlantyckich relacji, a one są cały czas naprężane, tak, z Kanadą. Kwestia tutaj jest Grenlandii przecież, tak, ciągle wraca jak bumerang. I jakby tutaj erozja tych relacji, ona postępuje, to nie jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, to przyspiesza jakby słabnięcie globalne Stanów Zjednoczonych, bo co innego utrzymać, bo jest jakby w kodzie DNA, nie? Polityków, że Stany Zjednoczone są bardzo ważnym, a zaczynają po prostu politycy i przywódcy poszczególnych państw zachodnich myśleć sobie, no zaraz, Stany Zjednoczone też są rewizjonistyczne tutaj i jest coraz gorzej, musimy szukać różnych alternatyw, nie? I niektóre państwa no, zaczynają programy zbrojeniowe i tak dalej, za parę lat może dojść do wniosku, że Stany Zjednoczone są ważne, ale no nie są tak najważniejsze, jak to było do tej pory. Oczywiście to będzie trwało, proces będzie trwał, ale prezydent Trump, a jego administracja no, robi to dosyć nieumiejętnie. Nie? Mówimy o sojusznikach, a o rewizjonizmie.
1: Ale pan jest delikatny. Dosyć nieumiejętnie. Ale ja sobie chyba zanotuję, panie profesorze, i wtedy, kiedy nie będę walczyła z jakimś mocniejszym określeniem, będę cytowała pana.
0: Nie chcę mówić o mocniejszych argumentach, nie, ale to też nie jest tak, że wywracają zupełnie te stosunki, osłabiają te więzi i teraz pytanie, co będzie potem, jeżeli to dalej będzie postępować, no to Stany Zjednoczone będą coraz bardziej takie no jakby skupione, mówimy o latach, tak, najbliższych dekadach nawet, bardziej hemisferze zachodniej i pytanie, jakie będzie kwestia statusu Tajwanu, wiarygodności, bo Stany Zjednoczone cały czas do tej pory były wiarygodnym sojusznikiem, tam te nuklearne odstraszanie i no, ostatnia była propozycja, że te nuklearne odstraszanie to państwa też flanki wschodniej mają być to włączone. I to jest akurat uważam bardzo dobre posunięcie Stanów. Pytanie, czy to jest taka deklaracja i potem nie będzie nic z tego, tylko teoretycznie jest w ramach NATO, tak? Ale chodzi o konkretyzację, bo odstraszanie no, powoduje, że oddala się od wiarygodne, oddala się także nuklearne, oddala się perspektywa konfliktu. I tutaj Stany Zjednoczone mogą odgrywać bardzo konstruktywną rolę, ale na razie no, jest dużo zamieszania po prostu.
1: I na razie póki co zostawiają świat w takiej konstruktywnej niepewności, jeżeli już mamy używać takich łagodnych określeń. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Profesor
0: dziękuję.
1: Radosław Fidler z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wirtualna Polska i wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna, tak mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prezes PiS. Pytany o Mateusza Morawieckiego mówi tak. Jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości, czasem łatwiej, czasem trudniej, ale przyjmuje, to jego wielka zaleta. Jest jakiś... Nie wiem, może pan prezes ma jakąś nadwiedzę w tej sprawie, ale jest jakiś efekt Czarnka przewidziany, nie wiem, wkalkulowany w działanie byłego ministra edukacji, pana zdaniem?
3: Ja nie widzę tego efektu i jak patrzę na sondaże i czytam opinie, które się pojawiają po publikowaniu kolejnych to sondaży, to tego efektu Czarnka nie widać. Ja złośliwie powiem, że ostateczna to jest śmierć tylko i wyłącznie, a decyzja o tym, kto będzie premierem na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, no no nie jest poważna, prawda? I nikt, kto

0: interesuje się polityką i czy jest w polityce, nie może tej decyzji traktować poważnie w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jakie będą wyniki wyborów, nie wiadomo, które partie wejdą do parlamentu, nie wiadomo, jacy posłowie z tych partii wejdą do parlamentów. No to jest taka PR-owa gra Jarosława Kaczyńskiego, jak widać, średnio skuteczna.
1: Będzie musiał trochę zaczekać, jeśli chodzi o funkcję premiera. Fotel premiera mówi Kaczyński o Morawieckim, ale też o Grzegorzu, mówi o Grzegorzu Braunie, że nazywa go, przepraszam, nazywa go bardzo niebezpiecznym i całkowicie wyklucza ze swoich planów, ale jednocześnie warto przypomnieć, że Antoni Macierewicz nie miał być ministrem obrony narodowej, a Jarosław Kaczyński nie miał być premierem. Wszystko jest możliwe. To jest wpisane w powyborcze kalkulacje, myśli pan, mimo wszystko, mimo tych deklaracji?
0: Oczywiście, znaczy ja myślę, że akurat to, co powiedział Jarosław Kaczyński o Grzegorzu Braunie, on w to głęboko wierzy, tak? Uważając Grzegorza Brauna za polityka niebezpiecznego, niezrównoważonego i takiego, który może szkodzić i szkodzi interesom i PiS-u, i Polski. Natomiast polityka to jest sztuka kompromisu, a układanie koalicji to jest czysta matematyka, arytmetyka. Czyli krótko mówiąc, musi być tych 200, co najmniej 31 posłów i nie mam co do tego wątpliwości. Jak wspomniałem, jesteśmy półtora roku przed wyborami, przed nami kampania wyborcza. Elektorat Grzegorza Brauna to w dużej części jest elektorat, dawny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który odszedł od PiS-u z różnych powodów, szczególnie w tej Polsce południowo-wschodniej. Taka deklaracja, że z Braunem nigdy, głosujcie na tę większą formację, która na pewno wejdzie i do Sejmu i ma szansę wygrać wybory, jest oczywistą oczywistością, jak mawia klasyk. Natomiast w tym październiku czy w listopadzie, w zależności od tego, na kiedy zostaną rozpisane wybory przyszłego roku, jeżeli arytmetyka będzie wskazywała na to, że PiS sam albo PiS z Konfederacją.
1: No tak, bo tutaj tylko dodam, pozwolę sobie panu wejść słowa, bo od tej konfiguracji z Konfederacją Bosaka i Mentzena prezes Kaczyński nie wyklucza.
0: No, bo jest im znacznie
1: bliżej.
0: Szczególnie do tej części Krzysztofa Bosaka, tak? Natomiast tak jak mówię, nie mam żadnej wątpliwości. Jakby byliśmy w przeszłości świadkami koalicji PiS-u z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, tak, którą kiedy to wydawało się, że nikt, żadne z szanujących się ugrupowań z Samoobroną koalicji nie stworzy. Była taka potrzeba, no to stworzono, dorobiono do tego oczywiście nadbudowę ideologiczną i na tyle, na ile można było, to tę koalicję utrzymywano.
1: Według badanych przez, już patrzę tutaj, Instytut Badań Polster dla Superekspresu, numerem jeden w Prawie i Sprawiedliwości jest cały czas Jarosław Kaczyński. 38% badanych wskazało na prezesa PiS-u. Drugie miejsce Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka Grzegorz Braun, wynikiem 5%. Jarosław Kaczyński może spać spokojnie? Czy myśli pan, że on ma świadomość zmian, które zachodzą?
0: Z jednej strony zachodzą zmiany, bo to są zmiany natury biologicznej, zmiany pokoleniowej. Pewne roczniki schodzą z tego łez-padołu, nowe roczniki zyskują prawa wyborcze, więc to się oczywiście zmienia. Natomiast Jarosław Kaczyński jest na tyle doświadczonym politykiem, że doskonale sobie zdaje sprawę z możliwości politycznych, jakie posiada prezydent RP w naszym systemie politycznym, że te możliwości są bardzo, bardzo ograniczone. I teraz oczywiście możemy sobie wyobrażać Karola Nawrockiego jako patrona i tak często był określany w ostatnich kilkunastu miesiącach jako patron takiego szerszego układu koalicyjnego, czyli tej szerszej, tej większej prawicy, tak, przede wszystkim PiS-u i Konfederacji, dzięki swoim

0: bliskością, bliskim związkom z politykami Konfederacji, czy też takiemu swojemu światopoglądowi, który myślę, że też jest stosunkowo bliski temu, co prezentuje Konfederacja. Pytanie jest takie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której PiS i Konfederacja uzyskują taką liczbę mandatów, żeby sami stworzyć koalicję w przyszłym roku. I po cóż im jest Karol Nawrocki? Czy te rozmowy będzie prowadził Jarosław Kaczyński, czy też Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek z liderami Konfederacji? Jakby rola Karola Nawrockiego jest tu naprawdę żadna.
1: No tak, ale ja myślę, że to wcale nie jest jakiś futurystyczny czy bajkowy scenariusz, w której to Karol Nawrocki, w którym to Karol Nawrocki będzie potrzebny przyszłej koalicji takiej tworzonej przez PiS do tego, żeby akceptować albo nie ich projekty. Bo jeżeli rację ma profesor Dudek, który...
0: Tak? Powstanie rząd... No dobrze, niech będzie Przemysława Czarnka albo Mateusza Morawieckiego. Rząd koalicyjny właśnie składający się z PiS-u i Konfederacji i Karol Nawrocki będzie te projekty, czy już nie projekty, tylko ustawy wetował.
1: To znaczy, ja nie mówię o takim wetomacie, z jakim mamy do czynienia teraz, ale w jakiś sposób, no, jeżeli ma indywidualne plany polityczne, no to 27 plus 4 to jest ile? 31. Będzie musiał wykorzystać ten czas na budowanie własnej siły. Tylko z PiS-em czy nie?
0: Wie pani co, Karol Nawrocki...
1: Musimy, tak już poproszę o podsumowanie, bo...
0: Nawrocki przed pierwszy rok pokazał, że zbudowanie własnej siły politycznej jest bardzo mało prawdopodobne, że opiera się głównie o Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że w przyszłości tak samo będzie to wyglądało, że tym zapleczem politycznym, finansowym, organizacyjnym będzie Prawo i Sprawiedliwość i to nie PiS jest skazany na Nawrockiego, tylko Nawrocki jest skazany na PiS.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Doktor Dariusz Parzelski, certyfikowany psycholog sportu. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Ja jestem sportowym kibicem bardzo wielu dziedzin, od piłki nożnej przez lekką atletykę po siatkówkę. I mnie się zapaliło parę czerwonych lampek. Nie wiem, czy panu, w sprawie Mai Chwalińskiej.
3: No by na razie to chyba wszyscy jesteśmy zachłyśnięci tym sukcesem i właśnie i kibice, i eksperci, i doceniamy, cieszymy się tym. Mam nadzieję, wiem, że zawodniczka też, no bo mówili o tym, że trochę była smutna po tym finale, natomiast wiedzą, że właśnie jeden, drugi dzień później jakby docenią i będzie się z tego zawodniczka cieszyła. No te czerwone flagi mogą się zapalać.
1: Ale ja tylko dodam, bo może powinnam. Z takiej troski o Maję Chwalińską absolutnie tylko i wyłącznie z troski, bo wchodzi w świat, w którym w moim przekonaniu świetnie sobie radzi. Przysłuchiwałam się wywiadowi jeszcze na kortach Rolanda Garrosa, tam siedział i Andre Agassi i McEnroe i ona świetnie sobie z nimi radziła, żartowała, była swobodna, także to też nie jest tak, że na jakąś wielką, wzburzoną wodę została wrzucona, do jakiejś wody została wrzucona. Ale biorąc pod uwagę jej depresyjną historię też, tak, no to za tym idą niesamowite oczekiwania kibiców, którzy dziś biją jej brawa, ale za chwilę wie pan, co się może wydarzyć.
3: Ale to jest jedna z rzeczy, z którą zawodnicy, którzy odnoszą sukces, też uczą się radzić, bo to no, często powiem, muszą sobie radzić, ale to jest też uczenie się tej umiejętności radzenia sobie z sukcesem. Bo

to jakby na początku zawodnicy radzą sobie z porażkami. W którymś momencie, też nie wszyscy, ale no właśnie niektórzy mają ten zaszczyt radzenia sobie z

0: nauczyć też tej umiejętności, no muszą się, znaczy, też się muszą z nią zmierzyć, z nauką tej umiejętności radzenia sobie z sukcesem i to jest dopiero na krok, który jakby za kilka miesięcy będziemy widzieć, jak to wygląda, bo no niewątpliwie to jest duży, duży sukces, duża zmiana, natomiast też to jest zawodniczka, która, no to nie jest jej pierwszy rok na światowym poziomie, czy w topie, no bo też jakby zajmowanie miejsca, nawet z to któregoś, to też jest wyczyn, to nie jest taka łatwa sprawa, oczywiście jeździła na mniejsze turnieje, jakby mierzyła się z tymi zawodniczkami, a czasami je tylko oglądała, ale jakoś jakby mogła tego doświadczyć. Natomiast dzisiaj doświadcza tego no nie zza szyby, tylko bezpośrednio na sobie.
1: Zdecydowanie tak. Już niektórzy liczą jej pieniądze i analizują, czy na nie zasłużyła, czy nie. Ja mówię tutaj o zagrożeniach dla samej Mai Chwalińskiej. Zapracowała, ja nie mam żadnych wątpliwości, że zapracowała na te pieniądze. Ale zastanawiam się też, panie doktorze, czy nie za dużo o niej wiemy. Tak, swoją opowieścią o depresji uciszyła kompletnie dziennikarza na konferencji prasowej. Oni zamilkli po prostu, bo powiedziała o takiej sytuacji, z którą zmaga się wielu sportowców, ale też padają takie określenia, że jest kopciuszkiem, a radzi sobie świetnie także w tych konfrontacjach na konferencjach czy w wywiadach. Nie wiem, czy... Próbuję być ostrożna, bo też dziś powinniśmy świętować i cieszyć się z jej sukcesu, ale jednocześnie naprawdę upatruje tu zagrożenia pewnego.
0: No ale my mówię o Polakach, no takie historie, no skromnego Adasia Małysza, no który porwał serca kibiców i wtedy byliśmy ekspertami od skoków narciarskich. Dzisiaj jesteśmy ekspertami od tenisa. Za chwilę będziemy od, nie wiem, pchnięcia kulą i tak dalej, i tak dalej, no. Także oczywiście są zagrożenia, natomiast no, to nie jest tak, że właśnie nawet po tym epizodzie depresyjnym, którego doświadczyła Maja, no to też to nie jest tak, że on się sam skończył i jakby nagle trochę jak z katarem, że tak leczony czy nieleczony trwa 7 dni, to depresja leczona, nieleczona to są dwa zupełnie inne stany. A co oznacza, że była leczona? Że też ktoś się tym profesjonalnie zajął. Ja nie wiem, nie znam szczegółów, czy tam była opieka psychologiczna, terapeutyczna, farmakologiczna. Nie chciałbym w to wchodzić, ale rozumiem, że to zostało zaopiekowane, co też jest dobrym fundamentem funkcjonowania mentalnego tu i teraz.
1: I sygnałem dla wszystkich, którzy się zmagają z tą chorobą i mają wątpliwości, czy coś jest w stanie pomóc. Ona na konferencji prasowej powiedziała nawet, że była czasem w takim stanie, że nie wiedziała, z kim gra. Więc naprawdę przeszła ogromnie trudną drogę powrotu do równowagi.
0: Tak, no to jakby ten procent zawodników, którzy doświadczają depresji, nie jest wcale mały, to jest 20 parę % populacji sportowców doświadcza depresji. Natomiast jeśli mówimy o topowych zawodnikach, to ten procent wzrasta prawie do 50. Z topowych dziesiątek czy w różnych dyscyplinach sportu. Także to są naprawdę, no, to drugi zawodnik doświadczył depresji, symptomów depresji, jakiegoś stanu. A proszę pamiętać, że no właśnie, często z psychologami mówimy o tym targowisko próżności, ten sport nazywamy to targowiskiem próżności, gdzie właśnie jakby jednego dnia wszyscy wieszają nam no właśnie medale na szyi i się zachwycają. A teraz, no właśnie, a potem no, oczekują, że to już jest standard.
1: A jak cokolwiek się dzieje nie po naszej myśli, to jesteśmy ogromnie surowi. Patrz też, Iga Świątek.
0: No tak, prawda? W ogóle myślę, że ta sytuacja jest bardzo dobra dla polskiego tenisa w takim znaczeniu, że no bo jak popatrzymy na to, jakiej narodowości były zawodniczki w ósemce, to były dwie Ukrainki, dwie Rosjanki. Jakby tam się presja dzieli na pół.
1: Tak, ale wie pan,

0: Myślę sobie też o Idze Świątek przy okazji. No, rozliczono, czy rozłożono jej życie osobiste, też prywatne, rodzinne na czynniki pierwsze. No to naprawdę tytan musi sobie z tym poradzić. Albo może sobie z tym poradzić.
1: No, ale to jest ta umiejętność. Niestety, no, to jest też rzecz związana, part of the game współczesnego sportu, nie tylko w Polsce, a w wielu, wielu krajach. No, to są wtedy osoby, które trafiają na pierwsze strony gazet, są celebrytami. Jakby kibice robią jedno, media dokładają do tego swoją cegiełkę. No, w tym roku tego nie przeżyjemy. Na szczęście, na nieszczęście, no właśnie co polska reprezentacja w piłkę nożną jadła na śniadanie. Ale jakby wszyscy dokładamy do tego cegiełkę, nie tylko na siebie. Wspaniałe jest to kibicowanie i zainteresowanie. To jak słyszeliśmy, tak, że ktoś chce wrócić do grania w tenisa pod wpływem no właśnie sukcesu Maji Chwalińskiej. I to jest też bardzo fajne działanie dla takiego przeciętnego człowieka, że no właśnie zainteresuje się sportem, wróci do tego, będzie grał, a nie będzie tylko oglądał i kibicował przed telewizorem bądź na arenie sportowej. Natomiast jest druga strona medalu, bo w sporcie zawsze jest druga strona medalu, która polega na tym, że potem no, chcemy zagłaskać, no i chcemy dotknąć. To jest takie, no właśnie, rodzi się nasze dobro narodowe, a w tym jesteśmy mistrzami świata.
0: Jasne. I uważamy, że dobro jest wspólne, to znaczy dobro powinno spełniać nasze oczekiwania. Pan wspomniał o piłce i o Mistrzostwach Świata, które zaczynają się tuż, tuż bez Polaków. Po ostatnim meczu z Ukrainą Robert Lewandowski chyba długo z tym zwlekał, ale w końcu powiedział coś, co pewnie ciążyło mu na sercu, na duszę od dawna. Ja nie jestem jedynym piłkarzem na boisku. Oczywiście chodziło o to, że o pretensje czy oczekiwania, że powinien strzelać i strzelać jak w Barcelonie. Taki ciężar odpowiedzialności, nie wiem, bez psychologa to bardzo trudno, czy bez tego typu wsparcia bardzo trudno jest sobie poradzić.
1: No, dzisiaj mówimy o tym, że funkcjonowanie w sporcie wymaga psychologii sportu. To nie musi być psycholog sportu. Nie każdy sportowiec potrzebuje psychologa sportu, ale na pewno niezbędna jest psychologia. Znaczy nie każdy potrzebuje psychologa sportu, natomiast niezbędna jest psychologia sportu. Czy ją będzie wprowadzał trener zawodników, czy zawodnik sam będzie zdobył jakąś wiedzę na ten temat. Natomiast no, podobnie no, jak mamy specjalistów od treningu motorycznego, od regeneracji, od rozciągania fizjoterapeutów, to też sztaby szkoleniowe zatrudniają specjalistów od treningu psychologicznego, od rozwoju tych umiejętności, które na koniec zdecydują o tym, czy zawodnik, zawodniczka właśnie wyjdzie na kort i będzie potrafił wykorzystywać swoje umiejętności. Bo jakby na pierwszym spotkaniu z zawodnikami, jak się z nim widzę w gabinecie, to zadaję im dwa pytania. Pierwsze jest takie, w ilu procentach uważasz, że jakby psychika odpowiada za sukces w twoim sporcie?
0: No, jestem
1: ciekawa
0: odpowiedzi.
1: To są takie wartości 50-70%.
0: Tak.
1: A drugie pytanie, ile czasu poświęcasz na trening swojej psychiki? No i tutaj jest 5, 10, 15. I to jest ta różnica. Dzięki, jakby jeśli zajmiemy się treningiem psychologicznym, to bez rozwijania innych umiejętności technicznych, motorycznych, taktycznych, jesteśmy w stanie podnieść poziom funkcjonowania zawodnika. To jest taka ukryta rezerwa. Jakby my nad tym pracujemy, są specjalne techniki, są specjalne narzędzia do tego, żeby rozwijać umiejętności radzenia sobie najpierw z porażką, a potem z sukcesem. Z presją, z tym właśnie, co się dzieje, a nad czym mamy kontrolę, nad czym nie mamy kontroli. No bo nie mamy kontroli nad tym, jak się zachowa tłum na lotnisku. Możemy przygotować zawodniczkę na to, że tak, to będzie dziki tłum, dziki szał, tam ludzie się nie opanują. Natomiast tak dla każdego z nas, no bo każdy powinien być może wziąć sobie do serca to, o czym rozmawiamy i ten krok w tył zrobić, każdy z kibiców. I
0: jasne,
1: z jednej
0: panie
1: strony
0: doktorze, jestem ciekawa, czy ta praca skupia się na tym, nie musisz być najlepszy, czy jesteś najlepszą wersją siebie, czy To jest czy jedno i drugie?
1: No właśnie, no bo w sporcie liczy się wynik. To nie jest rekreacyjne.

0: dyscyplinę uczestnictwo, czerp przyjemność tylko. Wiadomo, że w sporcie kwalifikowanym mówimy, czy w sporcie wyczynowym mówimy o wyniku, o polepszaniu, o tym, żeby pobijać swoje, nie wiem, rekordy czy możliwości, żeby pokonywać przeciwników. Na tym polega sport. To jest ta różnica, jeśli chodzi o sport i aktywność fizyczną na przykład. Natomiast, żeby poprawiać te swoje wyniki, bardzo ważne jest nauczenie się skupiania na celach zadaniowych, na celach technicznych, na tym, co mamy do zrobienia, bo to jest pod kontrolą. Wynik jest poza naszą kontrolą. Nie mamy wpływu na to, jak będzie funkcjonował przeciwnik, przeciwniczka. Nie mamy wpływu na różne aspekty, nie wiem, na pogodę. Tak jak była na Roland Garrosze, nagle ten wiatr też miał wpływ na przebieg tego meczu. Natomiast mamy kontrolę nad naszym działaniem. Jak my w tych warunkach się zachowujemy, na co robimy i nad tym pracujemy z zawodnikami.
1: Panie doktorze, ten weekend dostarczył tematów do rozmowy, bo jeszcze Aleksander Zwieriew, zawsze drugi, tym razem pierwszy, który na turnieju w Australii musiał się mierzyć z okrzykami z trybun. Wierzymy partnerkom, które oskarżyły go cię o przemoc. Tutaj takich okrzyków nie było, ale były komentarze w prasie. Każdy, tylko nie Zwieriew. To jest ten bagaż. No i jeszcze Armand Duplantis, który tyczkarz najlepszy na świecie, absolutnie doskonały, który przegrał pierwszy raz od 3 lat. I miałam taką myśl, czy on poczuł ulgę, że ten obowiązek wygrywania został z niego zdjęty, czy wręcz przeciwnie? Ja jestem ciekawa.
0: To różnie, no. Ta psychologiczna odpowiedź to zależy, bo nie znam szczegółów.
1: Nie, ja nie pytam pana, o to, co on może czuć, tylko sama jestem ciekawa, tak.
0: Tak, ale to może być ulga, to może być wyzerowanie licznika. Ja mówię, dobra, no to robimy kolejną serię, teraz 4 lat. A to może być też jakby... dla zawodnika poczucie, no dobra, trzeba zacząć coś robić inaczej, bo zaczynają mnie doganiać i wyprzedzać. To może być strach i lęk nagle paraliżujący. Także tych zachowań mogą być różne, może być kilka. No i teraz w zależności od tego, jak się zawodnik też na to przygotowywał, jak to przepracuje, to może wręcz pobudzić go do jeszcze lepszych wyników, ale też może być to taką trudną lekcją, która może się różnie skończyć, tak? Krótko bądź długoterminowo. Także to jest też bardzo ciekawe do obserwowania. No my oczywiście jesteśmy mądrzy, jakby analizując historię wstecznie.
1: Siedzimy sobie w miękkich fotelach, prawda? I możemy sobie poanalizować.
0: Natomiast ja nie jestem w stanie... No nie, właśnie tym się różni naukowa psychologia od szklanej kuli, że ja nie powiem, w którą stronę pójdą jego myśli, no bo to jesteśmy w stanie powiedzieć i jakby nad tym pracować dopiero po tym, jak to się wydarzy.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Doktor Dariusz Parzelski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ciężko ranna w wypadku szybowca na